0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd przyjął wczoraj projekty czterech ustaw. Dotyczą m.in. deregulacji praw autorskich i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnia z nich pozwala na umorzenie zaległości dochodowych przez ZUS powstałych przed 1999 rokiem, a więc przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych, tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Samo ściąganie należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom.
0: Z kolei zmiany w prawie autorskim pozwolą autorom książek osiągać wyższe zarobki.
1: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
0: Rząd przyjął też projekt ustawy mającej zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze, osobom oszukanym przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu. Resort klimatu szacuje, że problem może dotyczyć 8 tysięcy rodzin. Kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze to 285 milionów złotych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Na jego prywatnej skrzynce mailowej znajdowały się tajne informacje dotyczące obronności państwa. Oskarżenia dotyczą przetwarzania informacji niejawnych i przesyłania ich na osobistą skrzynkę szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka. Maile wyciekły i zostały opublikowane w internecie.
2: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu, na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A w aktualnościach przypominamy, w najbliższy piątek wiele urzędów i instytucji będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, mówi rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś i przypomina, że wiele spraw można załatwić przez internet.
3: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również 14 sierpnia i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.
0: W piątek nie skorzystamy też z placówek ZUS-u, urzędów wojewódzkich oraz ministerstw.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ten zakaz budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród uczniów. 1 września zacznie obowiązywać zakaz używania w szkołach telefonów, także podczas przerw i zajęć terenowych. Opinię w tej sprawie zebrała Anna Klimczyk z Radia Szczecin.
5: Myślę, że to jest bardzo fajne, bo zawsze jak przychodzę do szkoły, to zamiast dzieciaki się bawią, to gapią się w telefon.
6: Jak długo siedzimy na telefonie dziennie?
7: Nie wiem, no cały dzień. Gramy, piszemy z kolegami.
6: A wiesz, że od września już nie będzie można mieć telefonów w szkole?
5: To jest dobry pomysł.
6: A mama co sądzi o tym pomyśle?
8: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ unikamy i uzależnień od telefonu, niepotrzebnego hejtu, który też czasem na grupach klasowych, szkolnych się pojawia.
0: Wyjątek od zakazu będzie dotyczył sytuacji nagłych i alarmowych. Użycie telefonu będzie też dozwolone, gdy nauczyciel wyraźnie o to poprosi, albo w przypadku problemów zdrowotnych i wynikającej z nich konieczności skorzystania na przykład z aplikacji do pomiaru glukozy przy cukrzycy. Dziś wieczorem warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca przez księżyc. W wielu miejscach Polski zjawisko rozpocznie się około 20 na krótko przed zachodem słońca, zapowiada popularyzator wiedzy o astronomii Karol Wójcicki.
9: W tych kilkudziesięciu sekundach zaćmienia świat staje na głowie. Naprawdę wszystko wygląda wtedy zupełnie inaczej i każdy moment przeczy temu, do czego my dojrzewaliśmy.

0: Latami poznawaliśmy świat, w którym gdy słońce wschodzi, staje się jasno, robi się dzień, a nagle pomimo obecności słońca na niebie, nagle nastają ciemności. Przywykliśmy do tego, że gwiazdy widać nocą na niebie, a nie w środku dnia, kiedy jest tam też obecne słońce, ale to wszystko potrafi zadziać się podczas kilku chwil do zaćmienia słońca. Znikanie kolorów wynikające ze spadku nasłonecznienia naszej okolicy.
1: Do obserwacji zaćmienia słońca niezbędne są specjalne okulary. W wielu miejscach w Polsce kulminacyjna faza zaćmienia przypadnie kilka lub kilkanaście minut przed jego zniknięciem za horyzontem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne i słabe opady deszczu mogą dziś występować na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Nadal czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie powrotu, ewentualnego powrotu programu CPN. Nie czeka za to rynek, bowiem ropa znów drożeje. Może nie skokowo, może nie gwałtownie, ale jest wyraźnie droższa niż na początku tygodnia. A jakie jest spojrzenie analityków i ekonomistów? O tym porozmawiamy w nieco szerszym kontekście, także tych danych, które spływają z polskiej i europejskiej gospodarki. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, jest moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie Danielu, to zacznijmy może od rynku ropy. Jak zauważyła pani profesorka Elżbieta Mączyńska z SGH, rynek paliw zawsze był takim rynkiem spekulatywnym. Dużo się na tym rynku zawsze dzieje. No a teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie prognozowanie jest niezwykle trudne. Pana zdaniem z tego wynika, z tej wielkiej niewiadomej, to brak jeszcze ostatecznej decyzji co do przywrócenia programu CPN w takim albo innym kształcie.
4: Zaczynając od samego początku, to faktycznie ogólnie rynek ropy naftowej i kontraktów na ropę naftową jest rynkiem wysoce spekulacyjnym. Ceny tak naprawdę kontraktów na baryłkę w mniejszym stopniu zależą od faktycznego popytu i podaży, a w dużym stopniu zależą od spekulantów, których odsetek i transakcji ogólnie obrotu kontraktami, myślę, że to jest zdecydowanie ponad połowa całego obrotu, a nawet w skrajnych przypadkach myślę, że ponad 90% obrotu kontraktami na ropę to są po prostu transakcje spekulacyjne, których celem jest po prostu zarobienie na różnicy pomiędzy kupionym a sprzedanym kontraktem. Oczywiście czynniki fundamentalne też mają wpływ na kierunek tych transakcji, natomiast to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, co zrobił polski rząd i to, co aktualnie dzieje się na naszym krajowym rynku paliw. Już nie tyle ropy, bo mamy tutaj kilka warstw. Musielibyśmy to tak rozłożyć. Mamy cenę ropy jako surowiec. Następnie ten surowiec trafia do rafinerii, jest tam przetwarzany i sprzedawany. No i teraz sprzedawany jest jako paliwo gotowe i to paliwo gotowe trafia następnie na stację. I teraz tu są te dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest to, po ile rafineria sprzeda paliwo gotowe, czyli mamy marżę rafineryjną. I następnie, jeżeli już to paliwo trafi na stację benzynową, no to za ile ta stacja sprzeda nam to paliwo, więc tu mamy marżę detaliczną. I teraz cała sytuacja rozchodzi się o te dwie marże. I teraz o ile ta jedna marża zależy, czyli rafineryjna w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej faktycznie, czyli od na przykład niedoboru paliw w różnych częściach świata i te paliwa potrafiły na przykład wypłynąć ze Stanów Zjednoczonych, bo Stany stały się dużym eksporterem paliw, zarabiając na tym miliardy dolarów, na tym, że same wywołały wojnę. I następnie te paliwa potrafiły na tych tankowcach skręcać na środku oceanu i na przykład zamiast do Europy płynąć do Azji, bo tam zostały przelicytowane.
3: Więc, czyli licytacja w czasie rzeczywistym.
4: Dokładnie. Takie były dane z transporterów statków i one były w stanie skręcać. I teraz chodzi o to, że wtedy siłą rzeczy w Europie też te paliwa muszą być droższe, no bo inaczej nas przelicytują w innej części świata, bo jest ich mniej. No bo Zatoka Perska nie działa, nie ma przepływu przez cieśninę, rafinerie w Zatoce nie działają. I teraz tutaj mamy marżę rafineryjną, więc chcemy czy nie chcemy, ona będzie wyższa.

0: bo to nie zależy od rafinerii, po ile sprzeda, bo nawet jakby sprzedawała taniej, to kupi to pośrednik i wyśle to do Azji, bo mu się to opłaca. Więc jest o tyle niższa, o ile, ile wynosi koszt transportu, żeby tego nie wysłać tam, gdzie płacą najwięcej. No ale potem mamy marżę detaliczną. I teraz chyba widzimy odkuwanie się właśnie stacji za poprzedni pakiet CPN, który im to ograniczał, no bo były maksymalne ceny i teraz różne stacje miały jakby różną marżę taką rzeczywistą, no bo nie każdy ma taki sam koszt na przykład pozyskania paliwa z rafinerii czy z zewnątrz. No i widzimy taką sytuację od połowy lipca, że ceny w hurcie są w miarę stabilne albo nawet spadają, a natomiast na stacjach ceny rosły do początku sierpnia. Czyli można powiedzieć, że stacje podbijały marżę detaliczną, więc to, co im zabrano wcześniej.
1: Czyli to też tłumaczy to zjawisko, o którym nieraz mówimy na naszej antenie, że jakoś dziwnym trafem, kiedy cena ropy naftowej rośnie, kiedy widać ruch na wykresie, wtedy widać niemal natychmiast reakcję na stacjach paliw w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Natomiast kiedy ceny ropy spadają, nawet czasami gwałtownie, na stacjach paliw ewentualnie symboliczne obniżki. To jest to zjawisko, że ten sufit zniknął i teraz tak sky is the limit i można sobie tutaj dowolnie, oczywiście rynkowo, ale jednak bez tej czapki rządowego rozporządzenia nakładać te marże?
0: W pewnym stopniu tak, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jest popyt jest tylko tym, który to reguluje, więc jeżeli popyt zacznie spadać, to i marże detaliczne będą niższe, natomiast mamy środek sezonu wakacyjnego, co siłą rzeczy podnosi popyt na paliwa, w związku z tym można śmiało te marże mieć wysokie i odkuwać sobie to, co wcześniej zostało ograniczone programem CPN, czyli no, rząd chcąc w pewnym stopniu ulżyć Polakom, być może nie zakładał, że tak długo ten konflikt potrwa i tak długo będą te problemy z dostępnością paliw gotowych na świecie, bo to o nie się rozchodzi. Ropa nie jest tak trudno dostępna jak paliwa gotowe. No i teraz mamy odkuwanie się biznesu po prostu. No to jest zwykły biznes, który musi zarabiać na siebie pieniądze.
1: Czy w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście analizy są mocno utrudnione i ten rynek ropy naftowej jest bardzo dynamiczny, taki rozhuśtany, rozbujany, czy podjęcie decyzji politycznej w sprawie chociażby takiego programu jest niezwykle trudne? No bo też nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa na przykład w ostatnie dni sierpnia, tuż przed końcem wakacji. Może być lepiej, może być gorzej, może być więcej, może być mniej. To jest naprawdę szalenie trudna decyzja z punktu widzenia nawet takiej czystej matematyki.
0: No to jest bardzo trudne, dlatego że tak patrząc na to, co się dzieje, w zasadzie rząd musi podejmować trudne decyzje i nie może ich tak za bardzo zmieniać z dnia na dzień, bo to też dziwnie by wyglądało. Natomiast z dnia na dzień zdanie może zmienić prezydent Trump. Puścić jednego tweeta w środku nocy i powiedzieć, że wszystko jest już otwarte i statki płyną, rafinerie działają i jest transport paliw na świat. Albo może powiedzieć, że kolejnej doby, że jednak nie ma tego transportu. No to wyobraźmy sobie teraz właśnie rządy, które muszą takie decyzje podejmować. Oczywiście możemy zostawić to czysto rynkowi. Niech rynek się ureguluje i nie maczać w tym palców. I wtedy popyt będzie to wszystko regulować do czasu, kiedy będzie akceptować cenę, no to taka cena będzie, a nie inna. Czyli sami wtedy decydujemy, czy jest drogo, czy jest tanio, po prostu naszym własnym popytem. Także no, ja bym nie chciał być w skórze akurat takich, co muszą te decyzje podejmować, ale też pamiętajmy, że te zyski, które się pojawiają, tam pojawia się ten temat podatku od nadmiarowych zysków. Oczywiście żadna spółka no, nie robi tak, żeby osiągnąć ten nadmiarowy zysk. To nie jest ich cel działalności, ani wina, ani też nie mają za bardzo innej możliwości. No ale też rząd dostanie pieniądze z dywidendy od tej spółki, o której tutaj głównie w Polsce jest mowa, więc te pieniądze też się na kontach rządowych pojawią, mimo braku tego podatku.
1: I niska dywidenda na pewno nie będzie, biorąc pod uwagę stopień udziałów. Dobrze, zostawmy ropę naftową, bo to jest niekończąca się historia, a tych wątków rynkowych jest znacznie więcej, o których warto powiedzieć. Dzisiaj po raz kolejny warszawska giełda jest taką najjaśniejszą gwiazdą, jeżeli chodzi przynajmniej o ten giełdowy europejski firmament. Wygląda to naprawdę nieźle, bo jeżeli spojrzymy na Europę, to nawet tam, gdzie są plusy, to one są takie symboliczne, natomiast WIG20 jako jedyny taki główny indeks powyżej 1% dzisiaj. 4074 punkty już na liczniku. Z czego to wynika?
0: cały czas mamy poprawę wyników spółek przede wszystkim. Mimo, że dużo spółek z WIG-u 20 na przykład nie osiąga coraz to wyższych przychodów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, te przychody ze sprzedaży, one ciągle muszą rosnąć, to wtedy wyceny spółek też rosną, ale w Polsce głównie

0: mamy poprawę zysków, czyli spółki potrafią nawet na podobnych przychodach rok do roku wygenerować coraz większy zysk, co oznacza, że na przykład są coraz lepiej zarządzane, a to inwestorzy z kolei bardzo lubią i nagradzają tego typu działania spółek poprzez chociażby nie tyle samą wycenę ze względu na wzrost zysków, ale również na to, że ta jakość zarządzania będzie coraz lepsza w przyszłości, więc są w stanie podnosić te wyceny, licząc na to, że będzie jeszcze lepiej w kolejnych latach, a co dopiero jakby doszedł ten element właśnie jeszcze wzrostu przychodów. To już w ogóle mielibyśmy takie podwójne paliwo. I można by się zastanowić, czy to już jest drogo, bo wszyscy patrzą, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na poziomy w punktach. Natomiast spółki zawsze gdzieś warto popatrzeć, jak wygląda ich relacja ceny do tego, jakie one generują zyski chociażby.
1: I jak to wygląda?
0: No i tutaj właśnie nie jest aż tak drogo, bo taka bieżąca wycena takiego najpopularniejszego wskaźnika cena do zysku to jest 16 razy zysk, natomiast przyszłorocznego, które spółki dopiero mają osiągnąć, tak przynajmniej rynek kalkuluje, analitycy, to jest 10 razy. A 10 to nie jest bardzo wysoka wartość jak na polski rynek kapitałowy, jak na polską giełdę. Wręcz jest niska. Także można powiedzieć, że to, co obserwujemy na wykresach indeksów giełdowych, jest pochodną zdecydowanie poprawy zysków i efektywności działania spółek wewnątrz i osiągania lepszych wyników nawet na podobnych przychodach.
1: Oczywiście to, o czym zaraz powiemy, to tylko prognozy, ale czy dostrzega pan w związku z tym wskaźnikiem, bardzo ciekawym zresztą, popularnym również w wielu kręgach analitycznych, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostów? Bo wie pan, bardzo często się zdarza, kiedy są pobijane kolejne rekordy, że są osoby również na rynku finansowym, które mówią nie no. Ta hossa, ten rajd już się powoli kończy.
0: Jeżeli to jest opierane na zdrowych fundamentach, a nie na tak zwanej bańce spekulacyjnej, i tutaj w Polsce z kolei tak historycznie patrząc, takie górne pułapy chociażby tego popularnego wskaźnika to jest tak ponad 20 razy zysk, no to mamy obecnie 16, za przyszły rok oczekuje się 10, to tutaj nie jesteśmy w tej górnej granicy, żeby bić na alarm i w dzwon, że coś naprawdę bardzo za chwilę złego się może na giełdzie wydarzyć. Oczywiście korekty przychodzą i odchodzą, taki jest ten rynek, ale ja bym też chciał zauważyć, co działo się w ostatnich nawet dwóch, trzech miesiącach, kiedy mieliśmy bardzo wyraźne osłabienie złotego, mieliśmy bardzo wyraźną wyprzedaż polskich obligacji, wzrost ich rentowności i jednocześnie tylko symboliczną korektę na warszawskim parkiecie. Co oznacza, że można powiedzieć, nasza hossa jest w naszych rękach. Wcześniej ta hossa w dużej mierze była w rękach kapitału zagranicznego i on decydował, wpadając, wypadając z warszawskiego parkietu. Bywały sesje i korekty nawet w ciągu kilku dni czy tygodni po minus 20% na WIG-u 20. To oznaczało, że ten kapitał faktycznie był gorący, wpadał, wypadał. Dzisiaj widzieliśmy bardzo dużą siłę, mimo tego niesprzyjającego otoczenia dla waluty i dla rynku obligacji, giełda utrzymała się wysoko. No to tylko jasno wskazuje na razie nam na to, że ta hossa jest dosyć zdrowa i odporna nawet na wszelkiego rodzaju takie zewnętrzne zawirowania.
1: A WIG 20 dalej sobie rośnie. Patrzę na wskaźnik 1,41 już, jeżeli chodzi o wzrost. Bardzo mocno zielony kolor. W takim razie pytanie, czy przez tę zmianę taką strukturalną, jaka zadziała się na warszawskim parkiecie, możemy powiedzieć, że warszawska giełda jest dużo bardziej stabilna niż na przykład w 2015 czy 2010 roku?
0: Zdecydowanie bardziej. Widać też coraz większe uczestnictwo Polaków na tym rynku, widać coraz większe uczestnictwo inwestorów indywidualnych. Co prawda ono nadal jest w relacji do Europy niskie, ale jednak jest stabilne. Nawet polskie instytucje finansowe, które też uczestniczą w obrocie na GPW, widać, że mają napływy od klientów zewnętrznych, ale dodatkowo chociażby takim wskaźnikiem są tak zwane ABB, czyli to są takie sytuacje, w której ktoś, posiadacz akcji danej spółki, tam współwłaściciel załóżmy z dużym pakietem akcji, chce wyjść z tej inwestycji, sprzedać. To te pakiety, na które trzeba zbierać mnóstwo pieniędzy w bardzo krótkim czasie, bo to przeważnie trwa bardzo krótko, są wchłaniane i rynek się nie boi tego, że o, ktoś opuszcza pokład, tak kolokwialnie mówiąc, to za chwilę wie, że to za chwilę coś się złego stanie. Nie, no po prostu ktoś ma inne przeznaczenie dla tych pieniędzy, natomiast rynek to wchłania i idzie dalej. Także ta skala nawet tak zwanych ABB była bardzo duża w ostatnim czasie, ale to wszystko zostało wchłonięte i nie rzucało kłody pod nogi inwestorom, wręcz przeciwnie, dalej ten kapitał na giełdę trafiał.
1: A za niecałe 5 miesięcy pojawi się na horyzoncie OKI. Czy OKI jest w stanie rozgrzać warszawską giełdę i dodać tam jeszcze więcej zielonego koloru? Czy to może być tylko iluzja i możemy się wszyscy na tym sparzyć?

0: Tutaj, jeżeli chodzi o samą matematykę, no to nic lepszego polski inwestor, czy też przeciętny obywatel, lepszego nie otrzyma. Mhm. Dlatego, że inwestując w polskie aktywa głównie, czy tam do 75% udziału polskich aktywów, otrzymamy zwolnienie z podatku do 100 tysięcy złotych średniorocznego stanu aktywów. Czyli nawet możemy w ciągu roku przekroczyć te 100 tysięcy, byleby później sobie na przykład na święta wypłacić część z tych pieniędzy albo w połowie roku na wakacje i średnioroczne saldo utrzymać poniżej 100 tysięcy, dalej nie płacąc podatku, żadnego podatku. Dywidendy tak samo, jeżeli będą wpływać na nasze konta, będą nieopodatkowane. Dzisiaj otrzymujemy dywidendę pomniejszoną o 19% podatku od zysków kapitałowych, więc jeżeli chcemy nawet ją reinwestować, dokupić więcej akcji, bo otrzymaliśmy, a nie wydać sobie na jakieś bieżące potrzeby, no to nagle dokupimy więcej tych akcji, więc nasze zaangażowanie rośnie. No, według mnie, oczywiście no jest to projekt trochę zagmatwany. Trudno to wytłumaczyć tam przeciętnemu Kowalskiemu, tak już generalizując, no bo w tych kruczków w tej ustawie, ale nie że złych, tylko po prostu jest ich dużo, dużo zasad. Wiadomo, łatwiej by było zlikwidować podatek od zysków kapitałowych i kropka. I po prostu nie ma żadnego podatku, a tu ustawodawca jeszcze wprowadza podatek od posiadanego kapitału, jeżeli tam nie spełnimy pewnych norm zwolnień. Ale ten program jest nacechowany, żeby trafić w, nie wiem, 80-90% społeczeństwa i myślę, że jakby spełni te warunki i myślę, że w jakimś stopniu będzie pobudzać tutaj Polaków do tego, żeby wrócili na rynek kapitałowy, czy do funduszy, czy do rynku akcji bezpośrednio, tak jak to miało miejsce przed wielkim kryzysem finansowym. Ja nie mówię, że to się tak skończy, bo to nie była w ogóle nasza zasługa, że tak wtedy giełda poleciała ogólnoświatowo i pojawił się kryzys, to była zasługa Amerykanów. Natomiast wtedy mieliśmy o wiele większe zaangażowanie Polaków w rynku kapitałowym niż dzisiaj. Więc może OKI doprowadzi do tego, że to zaangażowanie będzie się zwiększać.
1: Spójrzmy teraz na fundamenty naszej gospodarki. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest w pana przypadku, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest makroekonomistą, no to patrzy na dane makro, analizuje je z każdej strony. A jak to jest w przypadku analityków giełdowych i rynku finansowego? Czy pan patrzy mocno, skupia swoją uwagę na danych makro? Czy jednak te emocje, te sentymenty, te tendencje, które rysują się na warszawskiej giełdzie, czasami mówią nam więcej o kondycji naszej gospodarki niż dane GUS?
0: W zasadzie to do niedawna nasza giełda była poniżej, załóżmy, takiego skumulowanego PKB. Gdyby chcieć tak zrobić wykres PKB i nałożyć na to indeks giełdowy, tak nie mówiąc o relacjach w ogóle kapitalizacji spółek do PKB, bo to już jest w ogóle dalej przepaść. Tak jak w Stanach mamy tam, nie wiem, z 200% za moment, tak u nas to jest o wiele, wiele mniej. Niemniej jednak dane oczywiście gospodarcze mają znaczenie. Dla części spółek chociażby konsumpcja gospodarstw domowych ma znaczenie, bo są spółkami konsumenckimi, więc czym więcej ludzie wydają pieniędzy, tym lepiej dla biznesów tych spółek, a one też są na GPW. No i właśnie konsument cały czas jest silny. W 26 roku ten czynnik konsumpcji ma tutaj dodawać nam do PKB. Natomiast mamy też inwestycje. No, ciągle gdzieś słyszymy o środkach z KPO, które do nas napływają, czy o innych inwestycjach unijnych i to jest jeden też z motorów napędowych polskiej gospodarki. Na drugim miejscu zaraz właśnie za konsumpcją gospodarstw domowych, więc można powiedzieć, że w dużej mierze nasz wzrost gospodarczy jest oparty na inwestycjach realizowanych ze środków unijnych, co jest oczywiście bardzo dobre, no bylebyśmy te środki z głową i rozsądnie wydawali i też poniekąd beneficjentami części tych środków są finalnie już potem spółki giełdowe, no bo ktoś te inwestycje musi realizować.
1: Wczoraj GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale tego roku. Zostawmy nominalną wartość, bo ona często denerwuje naszych słuchaczy, bo też nie pokazuje całości, ale te tendencje są ciekawe. I teraz uwaga, to jest bardzo interesujące. Jeżeli spojrzymy na dynamikę roczną, to rok do roku to wynagrodzenie wzrosło 5,5%. Dużo mniej niż, to nie jest taka skala, jaką obserwowaliśmy rok czy dwa lata temu. Ale teraz uwaga, jeżeli porównamy sobie kwartał do kwartału, to mamy tutaj spadek o 3,5%. Co to oznacza? Czy faktycznie gdzieś, chociażby po takich danych, widzimy jakieś zatrzymanie, a może powinniśmy mówić o tym, że to kolejny dowód na to, że nasza gospodarka się gdzieś tam stabilizuje?
0: Myślę, że tego typu fluktuacje, one się będą pojawiać dla z kolei Narodowego Banku Polskiego i na przykład decyzji o tym, czy jest jakaś presja płacowa.

0: cenowa, czy też spirala inflacyjna z tego wynikająca, są te dane roczne. I te dane roczne no, pokazują zgodnie z tym, co zakładał Narodowy Bank Polski, że te dynamiki wynagrodzeń muszą się obniżać z czasem. I one się obniżają. Nawet ten szok paliwowy, z którym teraz mamy do czynienia, to nie jest taki sam szok, jaki miał miejsce w 2022 roku, bo tam były i ceny gazu, i ceny prądu. Przecież w kosmosie, krótko mówiąc, przynajmniej przez krótką chwilę, ceny paliw. Tam to było uderzenie z wielu stron, co wywołało właśnie taką trochę presję na wzrost wynagrodzeń, no bo jednak te koszty życia drastycznie wzrosły. Teraz też są wyższe, ale no nie aż tak drastycznie jak wtedy, więc to takiej spirali nie powoduje. I myślę, że z jednej jest to sytuacja jakby pożądana, no bo najlepiej, jeżeli ta dynamika wynagrodzeń jest trochę wyższa od inflacji, czyli realnie zarabiamy więcej, no bo inflacja nam zjada część pieniędzy, ale z drugiej strony mamy tę dynamikę wynagrodzeń powyżej inflacji. Co do perspektyw inflacji w Polsce, no bo od tego właśnie ta dynamika wynagrodzeń też może zależeć i jak bardzo pracownicy chcą iść po podwyżki, to na razie mimo tego szoku, on jest oczywiście jednorazowy, ale nie mamy przelewania się tego na pozostałe komponenty. Czyli to nie jest tak, że na przykład firma transportowa no, drożej leje tego diesla do baku i rozwozi produkty po Polsce i nagle mówi to teraz to, to, to i to będzie 10% droższe. No bo my drożej diesla lejemy. Tego na razie nie widać. To oczywiście gdzieś tam trochę może niektórych ściskać marże na sprzedaży, no bo biorą koszty wyższe, ale produkty nie drożeją. Lub też to, co sami sprzedają, wcale nie musi aż tak drożeć, na przykład pochodzące z innych źródeł. Więc finalnie sytuacja, można powiedzieć, że inflacyjna na razie wydaje się być pod kontrolą. Płace, dynamika z założenia powinna troszeczkę maleć i Narodowy Bank Polski może póki co chyba spać jeszcze spokojnie, jeżeli chodzi o stopy procentowe.
1: Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A teraz połączyła się z nami pani profesor Iwona Kowalska-Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie. Przed chwilą także relacja naszego reportera o przygotowaniach do Święta Wojska Polskiego. Słyszymy co i raz o budowaniu takiej odporności, też potencjału odstraszania polskiej armii. No bo te kwestie bezpieczeństwa są nam bardzo bliskie ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I zastanawiam się, jak budować też takie bezpieczeństwo medyczne, zdrowotne w czasach, kiedy nie ma dnia, żebyśmy pani profesor nie słyszeli o jakiejś kolejnej aferze, o jakichś kolejnych nieprawidłowościach w polskich szpitalach. Jakie znaczenie właśnie dla budowania tej odporności i bezpieczeństwa ma to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia?
4: Ja myślę, że bardzo ważne, dlatego że system ochrony zdrowia jest częścią systemu polityki publicznej, prawda? Ogólnie polityki publicznej, czyli polityka publiczna w ochronie zdrowia składa się również na zrównoważenie i odporność w ogóle systemu państwa całego, a zatem to, co się dzieje w polskich szpitalach, to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, co dotyczy różnych pracowników medycznych, ale przede wszystkim czasu oczekiwania, bezpieczeństwa, jakości udzielania świadczeń, na pewno przekłada się na odporność systemową. Zresztą to jest zjawisko bardzo szeroko badane i dotyczy naprawdę bardzo wielu, wielu zjawisk od rządzenia po zdrowie populacyjne. Także absolutnie zgadzam się w 100% to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, przekłada się na ogólne bezpieczeństwo i zrównoważenie, odporność systemu.
3: To jak tę odporność budować skutecznie, pani profesor? W tej sytuacji, w której jesteśmy, czy taka na przykład ustawa PESEL-owa wystarczy, czy to jest dopiero początek dla uzdrawiania nomen omen tego systemu ochrony zdrowia?
4: Myślę, że to jest początek. Musimy pamiętać, że ta ustawa PESEL-owa to jest jakby jedna część takiego ogólnego pakietu, a nie samodzielna reforma, która ma doprowadzić do tego, abyśmy naprawili to, co w systemie ochrony zdrowia szwankuje. A to, czym się interesujemy teraz, to jest przede wszystkim kwestia czasu pracy, limitowania czasu pracy, tak aby przekładało się to na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Myślę tutaj o bezpieczeństwie i samych zarówno lekarzy, jak i oczywiście pacjentów. Natomiast ustawa PESEL-owa to jest ustawa, która ma nam dać wiedzę na temat tego, ile lekarze zarabiają i docelowo myślę, że również tego, jak wygląda ich czas pracy. W

0: różnych placówkach, bo wiemy, że oni pracują w trybie zarówno umowy o pracę, jak i kontraktowym, w systemie publicznym i prywatnym. W związku z tym, łącząc te różne elementy ze sobą, wychodzą jakieś nieprawdopodobne godziny i obciążenia czasowe dla lekarza, co musi się przekładać na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że do tej pory Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierała dane o wynagrodzeniach lekarzy, ale w formie zanonimizowanej, czyli nie mogła przypisać zarobków z różnych form zatrudnienia lub różnych podmiotów do jednej osoby, a zatem my nie wiedzieliśmy i resort też nie wiedział, ile faktycznie lekarz zarabia, pracując właśnie w tych kilku miejscach jednocześnie. Teraz takie możliwości zaczynają się pojawiać.
1: Dlaczego, pani profesor? Czym ten system, który wprowadza ustawa PESEL-owa, będzie się różnił od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory?
0: No właśnie, będziemy mogli przypisać przede wszystkim wynagrodzenia, bo po to ona została stworzona, prawda, z tych różnych form zatrudnienia i z różnych podmiotów do jednej osoby. Czyli będziemy wiedzieć, ile lekarz faktycznie zarabia, pracując w tych różnych miejscach pracy. No i te nowe przepisy pozwalają powiązać dane z numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. No i dodatkowo AOTMiT zapowiada też dodanie do tego wszystkiego wymiaru czasu pracy, by zbadać to zjawisko tych godzin kumulujących się pracy w różnych podmiotach. Te pierwsze dane mają być zebrane we wrześniu. Jest to taka pierwsza zbiórka tych danych i co do zasady ma to bezpośrednio wpłynąć na kolejne rekomendacje dotyczące właśnie minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Natomiast te dane, które już mamy, sugerują nam, że ta średnia zarobków miesięcznych na kontrakcie wynosiła ponad 25 tysięcy brutto, przy czym 1,2% lekarzy kontraktowych, specjalistów przekraczało 100 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast tych etatowych przekraczających tą sumę było zaledwie 0,2%. Pamiętajmy jednak, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to uzmysłowić wszystkim naszym słuchaczom, że te dane nie będą publiczne. Czyli te dane nie będą jawne, ani publicznie nie będą dostępne, bo to są dane, które będzie zbierał AOTMiT w celach jakby
1: AOTMiT, czyli
0: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ważna agencja systemowa.
1: Mówi pani profesor, że to będzie te dane, które tam będą zbierane, będą między innymi zbierane po to, żeby ustalić wynagrodzenie minimalne. A co z tym limitem maksymalnym? Bo to też jest bardzo interesujące, no bo rozumiem, że te dane będą spływały. W październiku dowiemy się, ile lekarze zarabiali we wrześniu, w takim dużym uproszczeniu. No i co z tą wiedzą dalej zrobić? To znaczy, nie ma górnego limitu wynagrodzeń lekarzy w polskim systemie. Czy będzie?
0: To znaczy, mamy tą nową nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została opublikowana pod koniec lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji. No i tam po pierwsze, projekt ten przewiduje pokazanie tego łącznego czasu pracy u wszystkich świadczeniodawców, czyli w praktyce nie może być to więcej niż 320 godzin miesięcznie. No i tutaj wprowadza się limity stawki godzinowej, tej maksymalnej, czyli 240 zł brutto, to co zostało zapowiedziane wcześniej przez resort zdrowia.
1: No ale już pojawiają się w mediach takie informacje o tym, że będą furtki, które pozwolą, żeby obejść ten limit. Lekarze mówią o swoich wyjątkowych umiejętnościach, które mogą być wykazywane w tych sprawozdaniach, a które mogą posłużyć jako ten argument do tego, żeby to wynagrodzenie, ta stawka godzinowa była akurat dla nich wyższa. No i zastanawiam się, który z lekarzy jakiejkolwiek specjalizacji nie ma tych wyjątkowych umiejętności.
0: Tak jak ja już często to komentowałam, wydaje mi się, że ta maksymalna stawka 240 godzin, 250 zł brutto, przepraszam, 240 zł na godzinę, no to jest taka stawka, która musi budzić emocje wśród części medyków. Przy czym niektórzy bardzo by chcieli zarabiać te 240 zł na godzinę, to też jest prawda, dlatego że samo środowisko jest bardzo mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o po prostu wynagrodzenia. Ten projekt ustawy, o którym mówiłam, zakłada limit miesięcznego wynagrodzenia. Jest to maksymalne miesięczne wynagrodzenie, które nie może przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 76 800 zł brutto. To jest maksymalnie, ile będzie można zrobić.

0: zgodnie z tą nowelizacją ustawy. Ja wiem, że niektórzy na rynku mają naprawdę wyjątkowe kompetencje. Chodzi o wybitnych specjalistów neurochirurgii, na przykład kardiochirurgii czy innych. No i myślę, że warto się zastanowić nad wartościowaniem po prostu pracy jako pewnej metodzie wyliczenia tej realnej wartości. Gdyby okazało się, że środowisko lekarskie storpeduje te 240 zł brutto, co się zresztą dzieje, no bo torpedują cały czas, prawda? 240 zł na godzinę, podkreślmy to, no to trzeba by się było zastanowić nad jakimś algorytmem, który pokaże nam realną wartość pracy, ale to z kolei wymaga naprawdę dużego przygotowania metodycznego, uwzględnienia szeregu zmiennych, które mogłyby nam pokazać, jaka jest realna wartość pracy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ministerstwo będzie jednak trzymało się tych 240 zł brutto na godzinę.
1: Czy mówiłybyśmy, pani profesor, o tych problemach ujawnianych ostatnio przez media, o tych patologiach, jeśli chodzi o czas pracy lekarzy, jeśli chodzi o ich zarobki, gdyby nie to, że lekarzy było, może jest cały czas w Polsce zbyt mało i gdyby nie to, że szpitale rywalizują ze sobą, między sobą o tych specjalistów, żeby po prostu no, mieć ludzi do obsługi, do leczenia, do diagnozowania pacjentów, którzy się do tych szpitali zgłaszają.
0: Rzeczywiście mieliśmy w Polsce przez bardzo długi okres czasu deficyt lekarzy. Jeszcze w 2019 roku wskazywaliśmy, że mamy zaledwie 2,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. To była najniższa średnia w Unii Europejskiej. Dzisiaj ta sytuacja już się bardzo, bardzo zmieniła. Dochodzimy do 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. I oczywiście zaczynamy wchodzić w taki okres lekkiej nadpodaży lekarzy na rynku pracy, szczególnie w tych młodych grupach lekarzy. Nadal brakuje nam specjalistów i tutaj będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim dojdziemy do jakiejś satysfakcjonującej liczby, takiej, która właśnie zapewni brak tej rywalizacji, konkurencji, żeby wypełnić warunki kontraktowe. I to jest rzeczywiście, ale wchodzimy w erę nadpodaży lekarzy. Myślę, że to warto powiedzieć, że tych lekarzy jest na rynku coraz więcej. Oczywiście my musimy ich wykształcić do tego poziomu specjalistów, co też nie jest proste, dlatego że nie reformujemy tego kształcenia specjalistycznego, czyli wpuszczamy na rynek dużo absolwentów medycyny, no i zastanawiam się, jak będzie wyglądało to ich kształcenie specjalistyczne, bo ono, to jest po prostu wąskie gardło, jak na razie.
1: A od kogo to zależy? Od czego to zależy? Od
0: to
1: Ministerstwa
0: zależy od
1: Zdrowia?
0: Tak, od regulatorów, oczywiście. Oczywiście od Ministerstwa Zdrowia i myślę, że na razie wszyscy skupiliśmy się na wynagrodzeniach, bo mamy jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, piętnastą aferę, jak nie setną. Natomiast dobrze by się było zastanowić nad tym, jak zacząć kształcić tych specjalistów, którzy będą wchodzić na rynek pracy. To też nie jest proste, dlatego że pojawienie się specjalistów w zbyt dużej liczbie w danej grupie specjalistów też narusza ich interesy, bo im jest ich mniej, no, tym mają większe możliwości wpływania na to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy, jak już rozmawiamy o tym temacie, a mianowicie warunki udzielania świadczeń regulowane umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, które przewidują określoną liczbę specjalistów i innych warunki. Czasami one są po prostu nadmiernie rozbudowane i dlatego szpitale walczą o tych specjalistów, których jest mało, bo chcą spełnić warunki kontraktowe. Więc myślę, że NFZ również powinien zastanowić się nad tym, jak regulować się ze świadczeniodawcą te umowy o udzielanie świadczeń. I jeszcze jedna rzecz. Nie powinniśmy kreować systemu, w którym każdy szpital może udzielać takie same świadczenia, czyli zarówno szpital powiatowy może udzielać świadczenia kardiochirurgiczne, jak i szpital specjalistyczny czy szpital kliniczny, prawda? Dobrze by było przyporządkować rodzaj udzielanych świadczeń do poziomu referencyjnego szpitala i wtedy ci specjaliści w naturalny sposób byliby zatrudniani w szpitalach wysokospecjalistycznych, natomiast pozostali lekarze, nie specjaliści, ci z tych górnych półek, których jest bardzo mało, mogliby po prostu pracować w szpitalach o niższym poziomie referencyjności, gdzie udziela się określonego rodzaju świadczeń.
1: Na ile słowo konsolidacja szpitali stanie się słowem kluczem dla rozwiązania tych problemów, o których rozmawiamy?
0: Dopóki będzie ona miała charakter fakultatywny i dopóki będą jedynie takie bodźce, prawda, one oczywiście są ważne, bo to są bodźce finansowe, one zawsze gdzieś tam wpływają, no to powiedzmy, że ta fakultatywność i szereg bodźców finansowych może zachęcać do

0: pewnych działań, ale one są nieobowiązkowe, a zatem pamiętajmy, że dzisiaj właścicielem szpitali w Polsce są przede wszystkim samorządy terytorialne, jednostki samorządu terytorialnego i tutaj bodziec finansowy jest ważnym bodźcem, bo możemy się pozbyć szpitala z długami, ale ważne są również bodźce o charakterze politycznym. Jeżeli będziemy konsolidować, zamykać, ograniczać dostępność do wybranych świadczeń
1: ale
0: zdrowotnych
1: też zabierać
0: w imię,
1: pracę, prawda,
0: dokładnie,
1: wyborcom w tych szpitalach
0: dokładnie,
1: powiatowych.
0: W imię efektywności finansowej, ale jednak właśnie znikną oddziały, znikną miejsca pracy, zniknie bliska dostępność, no to to gdzieś tam ten polityczny bodziec nie zachęca do takiej konsolidacji. A cały czas mamy fakultatywność, czyli nieobowiązkowy charakter konsolidacyjny, a zatem to naprawdę różnie będzie wyglądało.
1: Rozproszona struktura właścicielska, pani profesor, polskich szpitali, to także jest wymieniane jako jeden z powodów tych problemów. To, że mamy szpitale marszałkowskie, mamy szpitale miejskie, mamy szpitale powiatowe, mamy szpitale uniwersyteckie, czyli kliniczne.
0: Resortowe.
1: Tak, to wszystko powoduje, że każdy z tych systemów działa na trochę swoistych, swoich zasadach. Czy z tego się mogą również brać problemy w raportowaniu chociażby o tych zarobkach lekarzy i personelu medycznego?
0: To znaczy myślę, że tak, chociaż pamiętajmy, że nie było żadnego obowiązku jakiegoś raportowania, nawet jeżeli on był, no to miał charakter no po prostu ogólnie przesyłanych danych, które były anonimizowane, więc coś tam żeśmy widzieli, ale nic konkretnego. Natomiast rzeczywiście my też jako eksperci podkreślamy, że ta rozproszona struktura właścicielska jest przyczyną wielu kłopotów w systemie ochrony zdrowia. Tu trudno koordynować, właśnie trudno konsolidować, trudno podejmować jakieś racjonalne decyzje, dlatego że każdy poziom samorządu terytorialnego pilnuje swoich interesów, w tym też tych politycznych. A zatem tutaj te działania na pewno są utrudnione. Ja wielokrotnie wskazywałam na to, że dobrze by było na przykład na terenie województwa przekazać te uprawnienia dotyczące zarządzania takiego właścicielskiego szpitalami właśnie na poziom samorządu wojewódzkiego, marszałkowskiego, bo wydaje mi się, że on jest najbardziej profesjonalnie przygotowany do tego, żeby zarządzać tą strukturą szpitali, którą się ma na terenie województwa. No ale nasze głosy eksperckie niekoniecznie trafiają do polityków, prawda? W takim sensie, żeby podejmować decyzje w tym kierunku.
1: No i tutaj wracamy też do początku naszej rozmowy i naszego spotkania, gdzie mówiłyśmy o tym budowaniu odporności i jakie to ma znaczenie. Ta odporność też nasza prywatna, osobista każdego z obywateli, jakie to ma znaczenie dla budowania tego potencjału bezpieczeństwa w tych niebezpiecznych, trudnych, wymagających bardzo czasach, gdzie wojna za granicą wschodnią trwa i oby nie przyszła do nas.
0: Oby tak, dokładnie. Pamiętajmy, że polityka zdrowia publicznego, polityka zdrowotna jest częścią polityki publicznej w ogóle. W związku z tym budowanie zrównoważenia odporności w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do zdrowia populacyjnego, zdrowia publicznego jest bardzo ważnym elementem tej odporności i bezpieczeństwa państwa.
1: Życzmy sobie dużo zdrowia.
0: Dużo zdrowia.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie,
0: dziękuję
1: za tę rozmowę.
0: Pięknie.
1: Pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum była z nami. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: I pozwolę sobie zacząć tę naszą rozmowę od pytania, czy Putin wystraszył się małej, niewielkiej opozycyjnej partii Jabłko i czy to świadczy o tym, że jego reżim zaczyna chwiać się w posadach?
3: Putin z pewnością wystraszył się tego, w jaki sposób Jabłoko, które samo z siebie nie jest partią zagrażającą reżimowi, to nie jest partia, która byłaby w stanie, nie wiem, obalić czy doprowadzić do zmiany władzy. Czyli to nie jest partia, która zmieniłaby system władzy w Rosji w wyniku wyborów. Jednocześnie z perspektywy reżimu, i to jest jakby istotne, Putin, który kontroluje albo próbuje kontrolować system w sposób taki No, w zasadzie dyktatorski. Poczynił naprawdę sporo ostatnimi miesiącami, żeby

0: ten system naprawdę był pod absolutną kontrolą, więc mieliśmy wzmożoną kontrolę internetu, mieliśmy blokady internetu, mamy dośrubowane represje w stosunku do opozycji. Chodziło po prostu o to, żeby ten rytuał wyborczy, który będzie miał miejsce między 18 a 20 września, przeszedł bez żadnych niespodzianek. Zakładano, że w warunkach takiej poważnej kontroli, że jabłko może być dopuszczona do wyborów, tych pseudowyborów, ponieważ to zawsze jest jakiś wentyl bezpieczeństwa dla tych wszystkich, którzy prawda, no, niekoniecznie zgadzają się z operacją wojskową, czyli z wojną przeciwko Ukrainie. Ponieważ tak absolutna kontrola internetu spowodowała, że zakładano w mojej ocenie, że wszystko jest pod kontrolą, to w jaki sposób poparcie dla partii Jabłko, zwłaszcza w mediach społecznościowych, tym bardziej tych, które są zakazane w Rosji, a więc Facebook, Instagram i tak dalej, jak bardzo wzrosła aktywność kont wspierających Jabłko, mogło zaniepokoić władzę, ponieważ jakby to się wybijało poza przyjęte schematy, które miały dać gwarancję Kremlowi, że wybory przejdą w sposób taki cichy, niezauważalny i bez wielkich takich, prawda, fajerwerków politycznych. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze frustrację, która ewidentnie narasta w Rosjanach z powodu braków paliwa, bo kryzys ciągle jest, on został złagodzony, ale ciągle jakby jest odczuwalny. Mamy ataki na tą, prawda, sieć Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona. Mamy wzrost cen w Rosji. Mamy taką wielką obawę przeciętnego Rosjanina przed zbliżającą się mobilizacją, która być może, zgodnie z tymi sugestiami, spekulacjami, ma nastąpić po właśnie tym plebiscycie wyborczym. I być może to, co się zadziało z partią Jabłko, przeważyło szalę w taki sposób, że władze zdecydowały się jednak wycofać się z tego planu A, które miały, czyli z opcji dopuszczenia marginalnego jabłka do tych pseudowyborów i zdecydować się na opcję B, czyli taką opcję awaryjną, w której być może niezadowolenie, protesty i poparcie dla partii antywojennej jest większe niż życzyłby sobie albo zaprojektował na te wybory, te pseudowybory Kreml.
1: I zdusić tę inicjatywę w zarodku. Pani doktor, tak na ile te wydarzenia, których będziemy świadkami we wrześniu, a które nazywamy wyborami albo pseudowyborami, to chyba jest trafniejsze określenie, są ważne i co one nam powiedzą o kondycji reżimu i czy w ogóle cokolwiek?
0: Oczywiście te pseudowybory, bo naprawdę to nie są wybory, to jest rytuał, taki plebiscyt, który ma pokazać z jednej strony światu, że Putin ciągle ma poparcie społeczne w Rosji, że Rosjanie w sposób taki dobrowolny głosują na partię kremlowską, a samym Rosjanom pokazać, że nie ma alternatywy wobec reżimu Putina i że sami Rosjanie go wybierają i ci, którzy na przykład chcieliby mieć inne przywództwo, to ich głos w zasadzie się nie liczy. Więc jakby ten plebiscyt jest niezbędny jako rytuał, jako pewien rytuał dowodzący pewnego obrazu. Dla samego Putina to także taki wielki sondaż społeczny, a jednocześnie, i to jest to istotne i to, dlaczego Putin zachowuje się, jego reżim teraz tak nerwowo w stosunku do partii Jabłko, plebiscyt wyborczy dla rządzących dyktatorów jest zawsze pewnym elementem ryzyka. Nie tego, że straciłam władzę, bo

0: naprawdę wszystko jest ustawione. Natomiast, że może dojść do sytuacji, w której w sposób niekontrolowany przez Kreml wyborcy, w tym przypadku Rosjanie, mogliby wyjść na ulicę i protestować, nie oczywiście w stosunku, znaczy nie przeciwko reżimowi, nie przeciwko samemu Putinowi, tylko w sprawie na przykład tego, że no, nie chcą kolejnej mobilizacji, albo że ceny są zbyt wysokie, albo że z uwagi na wymianę ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodzi do katastrofy ekologicznej na Morzu Czarnym, w tym także na Morzu Azowskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli to mogą być bardzo, wydawałoby się, niewinne i wcale nie antyreżimowe slogany. I obawa jest taka, że z tej garstki, która poszła pod Sąd Najwyższy podczas, wtedy kiedy Sąd Najwyższy wydawał swoje orzeczenie w sprawie, prawda, wycofania Jabłoko z tych pseudowyborów, z tych 500 może zrobić się, prawda, 5 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet więcej. Więc reżim boi się tego, że wybory mogą być okazją, takim trochę bodźcem do tego, żeby ci, którzy mają dojść albo są bardzo sfrustrowani, po prostu wyrażą to nie w samym głosowaniu, ale wychodząc na ulicę i protestując.
1: Tak jest taka szansa albo takie ryzyko z punktu widzenia reżimu, że Rosjanie rzeczywiście zdecydują się na taki gest?
0: Jeżeli reżim tak bardzo nerwowo podchodzi do wszelkich przejawów protestu, to oznacza, że pewien potencjał jest. Mhm. Tak? Skoro zrobiono wszystko, żeby tak, ja nawet brakuje mi słów, wymyślić takie absurdalne zarzuty w stosunku do Jabłoka, żeby można było go wykreślić z listy tych partii wyborczych. Więc potencjał jest, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Rosjanie sami z siebie mają taką cechę wyjątkowej bierności, takiej adaptacji do każdej sytuacji. I pytanie, czy bodziec, czy te bodźce, którym są teraz, prawda, poddawani, czyli coraz trudniejsze warunki życia, coraz większa drożyzna, coraz bardziej ograniczony dostęp do dóbr i towarów i produktów, które są niezbędne do życia codziennego, czy to te bodźce wystarczą, żeby wypchnąć ich ze strefy komfortu, która wyprowadzi ich na ulicę. Ja jestem sceptyczna, bo już takie wzmożenia mieliśmy, obserwowaliśmy wielokrotnie, a brakuje tych, którzy potrafią wyciągnąć Rosjan na ulicę, czyli brakuje lidera, takich autorytetów, takich charyzmatycznych przywódców jak Nawalny. Więc być może pewne protesty będą, tylko pytanie, czy Rosjanie sami z siebie będą w stanie zaprotestować, czy tak jak mają to w zwyczaju protestować, będą po cichu w swoich kuchniach przed telewizorem, ale w życiu publicznym się nie posuną do sprzeciwu i będą się adaptować do każdej sytuacji. Nie wiemy, zobaczymy, natomiast z perspektywy reżimu wybory są absolutnie elementem ryzyka, więc Putin zrobi wszystko, żeby też nie doszło do tych protestów, więc im bliżej 20 września, tym, zakładam, będzie ciekawiej w rosyjskiej polityce.
1: Proponuję teraz, pani doktor, żebyśmy ostatnie już niespełna 5 minut naszej rozmowy poświęciły na relacje polsko-ukraińskie, skomplikowane niezwykle. Czy to, co obserwujemy teraz, to jest cisza przed burzą? Czy jakieś, pani zdaniem, stabilne uspokojenie tej sytuacji? Pytam o to także w świetle informacji, która pojawiła się bardzo niedawno i która z pozoru może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o rozwój tych relacji polsko-ukraińskich. Otóż okazało się, że w Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy ON, Konowalsa, i ma być ten człowiek pochowany w Narodowym Wojskowym Cmentarzu Memorialnym.

0: Ta ceremonia pożegnalna odbędzie się no, z takim wielkim namaszczeniem. Czy to może się stać kolejnym takim punktem zapalnym w relacjach polsko-ukraińskich?
1: Ach, zdecydowanie tak. Wszystkie kwestie nierozwiązane, które dotyczą rzezi wołyńskiej, przepraszam, które zamiatane są z jednej strony przez, powiedzmy, niektórych pod dywan, a z drugiej strony są wyciągane na wierzch i bardzo upolityczniane. To wszystko powoduje, że sprawy UPA w stosunkach polsko-ukraińskich będą zawsze elementem takim bardzo kryzysowym, to znaczy będą z dużą łatwością wywoływać kryzysy. Dopóki nie zostanie jakby rozwiązana sprawa naprawdę w sposób taki dogłębny, a nie tylko powierzchowny, to znaczy dopóki strona ukraińska faktycznie poważniej nie podejdzie do kwestii wrażliwości polskiego społeczeństwa na sprawę Wołynia, dopóty naprawdę będziemy mieli każdorazowo i dosyć cyklicznie kolejne kryzysy. Problem polega na tym, że tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej oba społeczeństwa bardzo są, znaczy bardzo wspierają swoje władze w sprawie Wołynia. Więc mamy naturalną pokusę do tego, żeby w sposób polityczny kapitalizować kwestie historii w relacjach polsko-ukraińskich. Tak? Prezydent Zełenski na przykład będzie potrzebował wzmocnienia takiego efektu flagi i sprawa Wołynia, czy w ogóle sprawa UPA, czy w ogóle polityki historycznej będzie dla niego takim użytecznym, prawda? Użyteczną kartą, użytecznym narzędziem. Po stronie polskiej mamy pogłębiającą się polaryzację, której elementem takim istotnie pogłębiającym polityczną wojnę polsko-polską jest sprawa Wołynia. Mamy rosnące poparcie dla partii Brauna i to także będzie sprzyjało temu, że sprawa Wołynia czy nastrojów antyukraińskich także będzie podnoszona. Więc tak czy inaczej, jeżeli nie dojdzie do poważnego jakby zamiaru załatwienia sprawy, czyli z jednej strony strona ukraińska będzie miała autentyczną wolę takiego ułożenia się ze stroną polską i korekty swojej polityki historycznej i na przykład zmiany czy korekty tego panteonu bohaterów będzie się na przykład koncentrować na bardziej współczesnych bohaterach, a niekoniecznie sięgać tylko wyłącznie do UPA, wówczas możemy liczyć na jakby realniejszą poprawę sytuacji. Natomiast ze strony polskiej my musimy zrozumieć też, że to, co w relacjach, w tej kwestii historycznej, w relacjach z Kijowem jest ważne, to zrozumienie tego, że czeka nas długi marsz i nie możemy za każdym razem wywoływać bardzo głęboki kryzys, z którego korzystają wrogowie sojuszu polsko-ukraińskiego. Musimy jakby być konsekwentni w swojej postawie, natomiast też mieć świadomość tego, że zmiana i proces edukacji historycznej współczesnego pokolenia Ukraińców będzie trwał i to ten czas jest tutaj kluczowy, czyli powinniśmy wiedzieć, że
0: i musimy
1: że efekt
0: kropkę.
1: Nastąpi, tak jest, że efekt nastąpi nie w przeciągu jednego czy kolejnego kryzysu, ale przynajmniej jednego pokolenia.
0: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Bardzo pani dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja Rady Nadzorczej to następstwa nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy na pomoc dla powodzian. Pomoc miała otrzymać firma męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Żadna z nich nie ucierpiała w powodzi.
1: Donald Tusk zapowiedział kolejne kroki, m.in. CBA i prokuratury.
2: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
1: Szef rządu dodał, że przy tak dużych pieniądzach, a mówimy o 8 miliardach złotych przeznaczonych na pomoc powodzianom i tak wielu wnioskach do rozpatrzenia, a także dużej liczbie instytucji, które były zaangażowane w przygotowanie tych wniosków pomocowych, niestety mogą zdarzać się błędy czy oszustwa. Ale jak podkreślał Donald Tusk, każdy, kto przywłaszczył choćby złotówkę z publicznych pieniędzy, będzie za to ukarany. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości usłyszał sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Paweł B. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Paweł B. został zatrzymany przez policję w Gryfinie w Zachodniopomorskiem. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
3: Sędzia Paweł B. przyznał się do kierowania autem pod wpływem alkoholu, ale odmówił składania wyjaśnień. Postawienie mu zarzutu było możliwe dzięki decyzji Sądu Najwyższego, który uwzględnił wniosek prokuratury i pozbawił sędziego jego ochrony immunitetu. Jednocześnie sąd zawiesił Pawła B. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania. Sędzia stracił też prawo jazdy, a jego samochód został mu tymczasowo odebrany. Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę wieczorem w Gryfinie. Świadek zawiadomił policję o podejrzeniu, że autem może kierować ktoś pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali wskazane BMW. Od kierowcy rzeczywiście było czuć woń alkoholu. Badania alkomatem wykazało ponad 2 promile. Szczecińskiemu sędziemu grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny krótkiego zasięgu z wyrzutni znajdującej się w rejonie miasta Wonsan na wschodzie kraju. Poinformowało o tym dowództwo centralne Armii Korei Południowej. Z kolei japońska telewizja NHK przekazała, że po pokonaniu ponad 700 km pocisk spadł do Morza Japońskiego poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Po wystrzeleniu pocisku zebrał się gabinet prezydenta Korei Południowej, który wezwał rząd w Pjongjangu do zaprzestania takich prowokacji. Południowo-koreańska oczywiście armia spodziewa się wystrzelenia kolejnych pocisków i pozostaje w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią. Korea Północna wystrzeliła pocisk dzień po tym, jak Seul i Waszyngton zapowiedziały wspólne coroczne manewry swoich armii, które w tym roku mają odbyć się od 17 do 26 sierpnia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Karol Nawrocki nie zapłacił ponad 55 tysięcy złotych za korzystanie z pokoju gościnnego IPN w czasie, gdy był prezesem tej instytucji. To jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie budżetu Instytutu Pamięci Narodowej w 2025 roku. IPN odpowiada, że zwrotu pieniędzy nie oczekuje.
5: Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że od października 2022 roku prezesowi IPN nie naliczano opłat za korzystanie z pokoju gościnnego. Kontrolerzy wskazali, że było to sprzeczne z zasadami gospodarowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni, bo IPN uznaje, że nie ma podstaw do żądania zwrotu tych pieniędzy. Mówi wiceprezes tej instytucji Karol Polejowski.
6: Do tej pory zawsze tak było, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmował pokój gościnny, zwolniony był z opłat za ten pokój, ponieważ jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Według kontrolerów IPN zrealizował 10 z 12 wniosków po poprzedniej kontroli. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów w wynikach badań próbek pobranych od dzieci, które w ubiegłym tygodniu trafiły do 3 lubelskich szpitali z podejrzeniem zatrucia na obozie. Nie ma żadnego czynnika chorobotwórczego, informuje zastępca lubelskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Jolanta Dobrzańska.
7: Czyli mówimy tutaj o salmonelli, shigelli, natomiast inspekcja sanitarna dalej prowadzi działania. Mówimy tutaj o wzmożonym nadzorze sanitarnym nad obiektem ze względu na to, że jest to

0: obiekt ogólnodostępny. Poza tym są kolejne grupy dzieci i młodzieży, które tam wypoczywają.
1: A chodzi o obiekt, w którym wypoczywały dzieci z obozu piłkarskiego w kolonii Łaszczówce w powiecie tomaszowskim. Sprawę wyjaśnia policja. Postępowanie wszczęto w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na krańcach północno-wschodnich może dziś słabo popadać, w większości regionów będzie jednak pogodnie. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: W studiu Jonasz Jasnoszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Spojrzyjmy na początek na Dolny Śląsk. Ponad 4 miliony złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miały trafić do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że nie ucierpiały w wyniku powodzi. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Agencji Działaczki Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Kiedy dochodzą tego rodzaju informacje do opinii publicznej, na przykład wyłudzanie pieniędzy za tak zwane kilometrówki czy innego rodzaju kreatywna księgowość, to jest to bulwersujące i żenujące. Natomiast tutaj mamy działanie w sytuacji, w której wielu ludzi potrzebowało pomocy. To jest szczególnie bolesne?
4: Tak, no to jest szczególnie bulwersujące i bolesne. To jest podobna historia jak ze szpitalem południowym, gdzie, bo takie historie bulwersują tym bardziej, bo pokazują, że tam, gdzie pieniądze są potrzebne, gdzie ich brakuje, przychodzą, przepraszam za wyrażenie, jakieś pasożyty i próbują jakby to, ten system wydoić, wykorzystać, oszukać wszystkich. Do tego, jeśli robią to jeszcze ludzie, którzy no, mają handicap, bo sami te pieniądze rozdają, bo są z partii politycznej i sami sobie przekładają te pieniądze do kieszeni, to jest to już dwójnasób albo do kwadratu bulwersujące. No i tak, taką historię mamy na Dolnym Śląsku i tam owszem, i to jest, znów pokazuje ten mechanizm, że władza owszem coś robi, próbuje działać i na to reagować, ale pytania są dwa tutaj. Po pierwsze, dlaczego to znów musi być reaktywne, a dlaczego nie da się tego jakoś temu zaradzić, zamiast potem na to reagować. A po drugie, no, dlaczego te działania są takie trochę niemrawe? No bo z jednej strony od kwietnia wiemy, że słyszymy, że CBA prowadzi postępowanie w tej sprawie, no ale pani Konieczyńska zostaje zawieszona w statusie członka partii, członka Koalicji Obywatelskiej dopiero w czerwcu. Zostaje zawieszona, a nie wyrzucona, więc dalej działaczką Koalicji Obywatelskiej jest. No i co ważniejsze, chyba dalej jest wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która podlega pod Urząd Marszałkowski Dolnośląski, w którym dużo do powiedzenia ma między innymi Koalicja Obywatelska. To są rzeczy dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
3: Chociaż słyszymy, że służby tą sprawą zajmują się już od dłuższego czasu. Widzi pan jednak pewne paralele, jeśli chodzi o gaszenie tego pożaru w porównaniu z Szpitalem Południowym?
4: Tak, tak. No, trochę jakieś podobieństwo jest, że gdy ta sprawa wybija, się wylewa, no to wtedy próbuje się ten pożar gasić. Tylko, że no, pytanie, dlaczego wszystko dzieje się po fakcie? Dlaczego nie da się wprowadzić procedur, które by... Bo umówmy się, tam gdzie są pieniądze, gdzie są duże pieniądze, gdzie jest chaos, gdzie jest zamieszanie, gdzie one są czasami trochę rozdawane na kolanie, bo sytuacje takie jak klęski żywiołowe są nagłe, no są takie... Zawsze znajdą się ci, tacy, którzy będą sobie chcieli takie pieniądze przytulić, ale nienależne im, ale to tym bardziej mechanizmy kontroli powinny być bardziej surowe, bardziej restrykcyjne. Nawet na zasadzie, dobrze, czasu jest mało, musicie się odbudować, więc na początek dajemy na podstawie

0: jakichś uproszczonych procedur, ale jak już te pieniądze dostajecie i już wy się odbudowujecie z tych pieniędzy, to my wtedy skrupulatnie sprawdzamy, czy faktycznie wam się te pieniądze należały. Tutaj tego elementu zabrakło.
1: W przypadku Szpitala Południowego pomogło Prawo i Sprawiedliwość swoim rozłamem, bo on zdominował nagłówki gazet i informacje w mediach na długie, długie dni. Jak będzie tym razem?
0: Tym razem, czy to jest sprawa, ja myślę, że to aż może tak bardzo nie będzie żyło jak sprawa Szpitala Południowego, choćby z tego względu, że po pierwsze wszystkie tematy dotyczące lekarzy zawsze wybijają. No, Polacy do lekarzy poza tym okresem, gdy wspierali rezydentów i ich protesty, mają dosyć sceptyczny stosunek. Słynne hasło, pokaż lekarzu, co masz w garażu.
1: Lansowane przez polityków.
0: Lansowane przez polityków, tak, ale lansowane nie od dziś, nie od wczoraj, od wielu lat, więc ta pozycja lekarzy, zarobki lekarzy zawsze budziły kontrowersje. Do tego jeszcze w Szpitalu Południowym, oprócz historii korupcyjnej czy jakiejś niemoralnego rozkradania pieniędzy, była też historia, takie zarzuty ocierające się o wręcz horror, o film grozy, że jakiś człowiek, że doktor Kacprzyk nie miał wystarczających kompetencji i swoim działaniem według doktora Jędrzejewskiego miał prowadzić do śmierci ludzi. Plus ta historia z prosektorium, z tymi makabrycznymi wydarzeniami z prosektorium pana Chabowskiego, czego on tam się nazywał, który sobie robił zdjęcia ze zwłokami i publikował je tu i ówdzie. Więc tam jeszcze był ten element grozy. Stąd pewnie większym echem tam ta historia się odbiła. Ta historia jest trochę lokalna, choć ten aspekt właśnie, o czym pan mówił, że to jest żerowanie na ludziach, bo przez to pewnie ktoś, kto rzeczywiście potrzebował pieniędzy, albo ich nie dostał, albo dostał ich mniej, więc żerowanie na tragedii pewnie się poniesie, choć nie wiem, czy aż tak pewnie pani Konieczyńska zostanie, bo ma być sąd koleżeński się zebrać w partii jakoś w najbliższych dniach, pewnie zostanie wyrzucona, więc pewnie ten pożar jako tako zostanie ugaszony, ale jakieś straty na pewno spowodują.
1: Jeśli chodzi o złe emocje, to jest ich także dużo w odniesieniu do kwestii migracyjnych. To stało się tematem politycznym, po raz kolejny zresztą w polityce polskiej i nie tylko. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wraz z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem złożyli wizytę w Sztawnicy. Tam spotkali się z ukraińskimi dziećmi dotkniętymi wojną i tam też marszałek Sejmu mówił o tym, jak wielu Ukraińców pracuje na rynku pracy w Polsce i jak duży jest ich wkład do polskiego PKB. Może to jest ta droga, która mogłaby pewne napięcia rozmontować, rozbroić?
0: Może tak, chociaż ja nie wiem, bo to jest tak, że przekonanych nic nie trzeba przekonywać, nieprzekonanych nic nie przekona. Te wyliczenia a propos też dostępu Ukraińców do ochrony zdrowia i ich obecności w polskim systemie bezpłatnej ochrony zdrowia, które pokazywały, że ze składek zdrowotnych, że Ukraińcy, że wartość świadczeń, które Ukraińcy odebrali z polskiego NFZ-u jest mniejsza niż pieniądze, które wpłacili do tego systemu, pracując legalnie i odprowadzając składki zdrowotne, to dalej tych nieprzekonanych nie przekonywało i dalej uważali, że Ukraińcy mają jakąś uprzywilejowaną pozycję, że im się nie należy dostęp do polskiej ochrony, do systemu ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc owszem, jeśli możemy pokazywać takie przypadki, takie przykłady, to trzeba to robić, bo może, a nuż parę osób się uda przekonać, że ci Ukraińcy to nie jest, że oni nie są źli, że oni nie pasożytują tutaj na nas. Natomiast takie historie to jest jedna rzecz. Natomiast bardziej chyba bulwersuje ludzi i to później rezonuje na ten odbiór taki codzienny. Niestety to, co dzieje się na szczytach władzy po jednej i po drugiej stronie. Bo ja myślę, że jednak ludzie co do zasady, którzy są jakoś antyukraińsko nastawieni, oni nie mają do końca problemu z tym, że przyjedzie tu człowiek ze wschodu, on pracuje, wydaje tutaj pieniądze, jego żona też pracuje i sobie tutaj żyją. On ma bardziej problem z prezydentem Zełenskim, z jego dosyć roszczeniową postawą, z takim traktowaniem przez prezydenta. To się na szczęście w ostatnich tygodniach widzimy zmienia, więc prezydent Zełenski chyba trochę zrozumiał albo został poproszony, żeby jednak zweryfikował swoje podejście, ale myślę, że to bardziej ludzi wkurza i to się, taka roszczeniowość właśnie władz Ukrainy i takie traktowanie nas per noga, które potem niestety odbija się na traktowaniu szeregowych obywateli Ukrainy. w Polsce w taki, a nie inny sposób. I też no, musimy

0: mieć na uwadze, że w tym mieszaniu, w tym garze, w tym kotle i w tym podsycaniu tej niechęci na pewno duży udział też mają Rosjanie i ich propaganda, którzy chętnie takie wypowiedzi, takie wydarzenia wykorzystują, żeby podgrzewać tę atmosferę w polskiej infosferze. Nie mam co do tego i myślę, że nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: I smutne jest to, że fakty, konkrety przestają mieć znaczenie pierwszorzędne, bo tak rozumiem tę pierwszą część pana wypowiedzi.
2: Tak,
1: dokładnie dane, tak. To wielu nieprzekonanych to i tak nie przekona.
0: Tak. No mówi się, że na wojnie pierwsza zawsze ginie. Prawda, i w jakichś, można to sparafrazować, czy przełożyć też na jakieś trudne relacje, gdy pojawiają się jakieś problemy, jakieś napięcia, to też prawda jest tą, która pierwsza znika z pola widzenia, wychodzą na wierzch emocje, jakieś gry interesów i takie próby zbijania kapitału, czy to politycznego, czy jakiegoś propagandowego właśnie na tychże emocjach, niestety.
1: Wspomniał pan też o wpływie Rosjan i w tym kontekście skojarzyło mi się to z pewnym wynikiem badania, które zostało właśnie opublikowane. Chodzi o współpracę ośrodka prezydenckiego z rządem, z premierem. Większość Polaków uznała, że konflikt na tej linii jednak jest szkodliwy.
0: Jest.
1: Byłoby to trochę zabawne, to badanie, jego wynik, gdyby nie fakt, że sytuacja jest poważna, no bo jakiego innego wyniku można by się spodziewać? Równie dobrze moglibyśmy zapytać, czy odmrożenie sobie nosa jest szkodliwe, czy nie. Oczywiście, że tak.
0: No tak, dokładnie tak, tym bardziej, że robimy to na własne, mówię my w sensie ośrodek rządowy i ośrodek prezydencki na własne życzenie i to wbrew deklaracjom, że można się kłócić o politykę wewnętrzną, można się spierać i podkładać sobie nogi, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, ale bezpieczeństwo jest święte i wyjęte spoza tego sporu i to się niestety nie udaje tak jednej, jak i drugiej stronie. Te kuksańce, te spory od samego początku, wbijanie sobie szpilek, a kto nie załatwił nic u Trumpa, a kto nie został zaproszony na jakieś spotkanie koalicji chętnych, a kto miał być tu, a go tam nie było, a kto miał być tam, a kto prowadzi politykę zagraniczną, a kto jej nie prowadzi, to wszystko nie służy, bo nie służy z dwóch powodów, bo po pierwsze, no nie służy nam, bo jest jakaś taka inercja w działaniach, ale nie służy też temu, że nasi partnerzy zagraniczni, no po pierwsze, myślę, że widzą, że no, z kim tu w takim razie rozmawiać, skoro oni sami nie potrafią się dogadać, a po drugie, no też umówmy się, to nie jest tak, że mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mimo, że jesteśmy członkami tej społeczności zachodniej, to, że wszystkich, że władze wszystkich krajów do ościennych i nasi sąsiedzi wszyscy dobrze nam życzą i chcą, żebyśmy rośli w siłę, więc jeżeli można na tym skorzystać i zmarginalizować nasz udział i właściwie nie wziąć za to żadnej odpowiedzialności i nie być krytykowanym, bo zawsze można wytłumaczyć, no ale oni sami nie potrafią się dogadać, to nie wiem, Niemcy, Francuzi, którzy przecież no, nie zależy im na tym, żebyśmy rośli i stanowili dla nich konkurencję w jakimkolwiek obszarze politycznym, gospodarczym czy bezpieczeństwa, chętnie z tego korzystają. Ukraina też z tego korzysta i nas rozgrywa w relacjach z naszymi partnerami zachodnimi. Sami sobie wybijamy zęby, sami sobie wstawiamy kij w szprychy tego roweru, na którym jedziemy.
1: To prawda. Takie niskie zachowania, takie małe zagrywki znamy już niestety w polskiej polityce od wielu, wielu lat. Z tym, że od prawie 5 za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. No i to, że osłabiamy swoją pozycję w oczach partnerów, to jedno. Natomiast Rosjanie, myślę, że z radością patrzą na to, co się dzieje w polskiej polityce.
0: Myślę, że zacierają ręce z radości. Zresztą wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. I znów, zamiast żeby wszyscy, którzy za Polskę odpowiadają, zastanowili się, no dobra, co zrobić następnym razem, żeby po pierwsze, no to się nie powtórzyło, albo żeby lepiej zareagować, no to pierwsze, co robią, to zaczynają przerzucać odpowiedzialność polityczną i zaczynają sobie dzisiejsza opozycja zaczyna drwić, a wy jesteście beznadziejnymi nieudacznikami, spada wam rakieta, wy o niej nie wiecie, informujecie za późno. Na to rząd odbija piłeczkę, a przypomnijcie sobie, jak wam leciała rakieta przez pół kraju i spadła pod Bydgoszczą i jakiś jeździec konny po pół roku ją znalazł, bo panie ministrze Błaszczak, pan by nie wiedział do dziś o tym, że coś panu wleciało. No można w ten sposób, można się przerzucać, kto bardziej zawalił. Tylko jeśli tu wlecą pewnego dnia faktycznie rakiety uzbrojone i spadną nie w szczerym polu przy granicy, no to drodzy panowie, drogie panie posłanki, może się trafić, że spadnie to wam na głowę i

0: nie będzie już komu się przerzucać, bo po prostu...
1: Oby nie.
0: Oby nie, oczywiście, ale... oby nie. Odpukuje tutaj, no teraz tu jest malowany, ale może zadziała.
1: Ale taki dialog, tak, o którym pan wspomniał, to można rozpisać właściwie z wyprzedzeniem co do zdania. Niestety. To jeszcze na sam koniec. Minuta na przyszłość Ryszarda Czarneckiego, który został zawieszony w prawach członka PiS. Wniosek w tej kwestii złożył sam prezes partii, a powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest udział Czarneckiego w konferencji z Grzegorzem Braunem. Gdzie będzie Ryszard Czarnecki za kilka tygodni, miesięcy?
0: Nie wykluczałbym, że dalej będzie w PiSie. Zresztą takich posłów zawieszanych w Prawie i Sprawiedliwości to chyba jest jest sporo. Którzy byli... Robert Telus przecież był zawieszony, potem został odwieszony, więc zawieszenie w Prawie i Sprawiedliwości nie oznacza, to oznacza, że to tam sobie posiedź w kociku przez 3 miesiące, sprawa przycichnie i wszystko wróci. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Ryszarda Czarneckiego, to Ryszard Czarnecki był już chyba w każdej partii, wszędzie, więc jak mu przyjdzie skończyć u Grzegorza Brauna, to myślę, że też się nie obrazi. Byle tylko udało się kilometrówki wyciągać, to będzie zadowolony.
1: Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Zaczniemy od samolotów dla polskiej armii. Resort obrony jest zainteresowany zakupem samolotów transportowych, potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Wcześniej Polskie Radio informowało, że okazją do przyjrzenia się możliwościom jednej z takich maszyn będzie planowane na przyszły tydzień lądowanie w Warszawie ciężkiego samolotu transportowego A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. To ważny moment, rozmawiamy z dostawcami, mówił wiceszef MONE na antenie Polskiego Radia 24.
4: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych. Bez tych zdolności nasze siły zbrojne nie będą wystarczająco funkcjonalne.
3: Dodajmy jeszcze, że w trakcie szczytu NATO w Ankarze w lipcu Polska razem z 6 innymi państwami, z Belgią, Chorwacją, Hiszpanią, Francją, Turcją oraz Wielką Brytanią, podpisała list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie zakupu oraz użytkowania samolotów A400M. Wcześniej producent samolotów, czyli Airbus, złożył Polsce ofertę bezpośrednią. W ofercie pojawiła się opcja dostawy 10-14 tego typu samolotów. A już teraz na naszej antenie pan dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam również słuchacze radia.
3: Samoloty transportowe Airbus, do tego no, coś, co zostanie ogłoszone już za kilkanaście minut, czyli kolejna inwestycja związana z zakupem śmigłowców Apache. Dziś ma zostać podpisana umowa offsetowa z Boeingiem o wartości 440 milionów złotych. W Łodzi powstanie centrum serwisowe tych maszyn. Łącznie, dodajmy, na offsety związane z Apachem państwo wyda ponad 1 200 000 000 złotych. Na ile to są ważne inwestycje, jeżeli chodzi o polską armię, ale również o polski przemysł związany ze zbrojeniówką?
5: No tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest to, że z militarnego punktu widzenia uzyskamy możliwości częściowego, a być może i jeszcze dalej posuniętego samodzielnego serwisu Apache na terenie Polski. Kolejna kwestia właśnie też jest związana z tą wojskową logistyką, no, żeby nie być całkowicie uzależnionymi od sprowadzania części zamiennych, no nie tylko w wypadku konfliktu, ale nawet i w przypadku takiego codziennego użytkowania tych maszyn na szkoleniach, do przebazowania. Tak naprawdę ten sprzęt on się też zużywa, nawet w czasie pokoju, choć mniej intensywnie. Dlatego mimo wszystko pozwoli to w przyszłości na sporą samodzielność, no ale również i zapewni tutaj szybsze możliwości dostawy takich części zamiennych. Na warunkach, no, oby się tak nie stało, ale wojennych, no to w takim wypadku będziemy nieco troszeczkę bardziej samodzielni, albo nawet i dojdzie do sytuacji, której i nasz przemysł, o ile nie zostanie no, zniszczony, powiedzmy zbombardowany, nasz przemysł będzie w stanie razem z dostawami z zagranicy, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, tworzyć taki, można powiedzieć, nawet zapas tychże części zamiennych. Także no, to jest bardzo dobra decyzja, dbanie o to, żeby

0: tutaj, żebyśmy mieli takie właśnie solidne zaplecze.
1: No to jeżeli chodzi o to centrum serwisowe i Apache, to oczywiście do tej informacji będziemy powracać. No a teraz już spójrzmy uważnie na to, co dzieje się na wschodzie. Dosyć ciekawe doniesienia dotyczące, no właśnie, to być może będzie zaskoczenie, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni informować o rosyjskich atakach na Ukrainę. A tu proszę bardzo, zmasowany atak Ukrainy na Rosję w nocy z 9 na 10 sierpnia. Ukraina przeprowadziła największy do tej pory atak dronowy na terytorium Rosji według informacji przekazanych przez Moskwę. 450 bezzałogowych statków powietrznych zaatakowało 16 regionów Federacji Rosyjskiej. W Tatarstanie zginęło 13 osób, 39 zostało rannych. Czemu służą te ukraińskie ataki? To jest rzeczywiście atak na infrastrukturę, atak na konkretne cele wojskowe. Czy jednak w jakiejś mierze to jest również potrzeba pokazania Rosjanom, że oni w tej wojnie uczestniczą, że to nie jest wojna, która toczy się setki czy też tysiące kilometrów od ich domów i dla nich to też jest ryzyko tak samo jak dla Ukraińców?
0: No tutaj bym powiedział, że te ataki mają tak naprawdę kilka różnych wymiarów, kilka różnych celów. Warto też dodać, że na dobrą sprawę nie możemy wykluczyć też tego, że Ukraińcy przeprowadzali zmasowane naloty, ale przy nawet jeszcze większej liczbie tak zwanych efektorów, środków napadu powietrznego, jak to się niekiedy mówi, bo pamiętajmy, że w tym gronie mogą być nie tylko drony, ale Ukraińcy coraz częściej zaczynają też stosować rakiety do ostrzału terytorium przeciwnika. Zwiększają też, jakby to powiedzieć, tutaj tą swoją nomenklaturę uzbrojeń pod tym kątem. No i tutaj warto też, wracając jednak do tego dzisiejszego ataku, to no, miał właśnie tych kilka wymiarów. Ogólnie te naloty mają kilka wymiarów. Jeden ma na celu pokazanie, że Ukraina jest w stanie sięgać coraz głębiej w terytorium Rosji, czyli że już nie istnieje ta umowna, bezpieczna granica na linii gór Ural. To jest niezwykle ważne, bo Zeleński miał ogłosić, że jeden z takich środków napadu powietrznego, czy jakaś grupa przebiła się pod Tobolsk, 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Także tutaj są wysyłane ze strony Ukrainy sygnały do Rosjan, że jesteśmy w stanie sięgać coraz głębiej. To znaczy, że już nie ukryjecie swoich fabryk na przykład w takiej postaci, że przewieziecie je Rosjanie gdzieś tam na środek Syberii. No bo to też nie do końca będzie opłacało się Rosjanom logistycznie.
1: To przepraszam, panie doktorze, przerwę, bo właśnie rozpoczyna się wystąpienie premiera Donalda Tuska poświęcone Apaczom.
2: Dokładów lotniczych numer 1 w Łodzi. Bardzo mi zależało na tym, żeby być ponownie tutaj u was w związku z kluczowym i przełomowym i kontraktem największym w historii Polski, kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tutaj o imponujące statystyki, bo te statystyki przekładają się na nasze bezpieczeństwo, rozwój technologiczny, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności i znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzi nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne i jeszcze raz chcę podkreślić, jak właśnie tę osobistą satysfakcję, że po tylu perypetiach, pamiętacie państwo tę długą, długą i przez lata niespełnioną historię śmigłowców, których stolicą miała być właśnie Łódź. I kiedy ponownie objęliśmy ster rządu w Polsce, powiedzieliśmy sobie, że my musimy absolutnie sfinalizować to marzenie o bezpieczniejszej Polsce, ale także marzenie o tym, aby tu w Łodzi powstało takie realne, prawdziwe centrum śmigłowcowe i to w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej. Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota te 96 Apache.

0: gościów. Jeden z nich tutaj stoi za nami. To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie. Tak jak już powiedziałem, nie jesteśmy tutaj, by się chwalić pobitymi rekordami, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny. Bardzo chciałem wszystkim podziękować. Tu już wymieniono pana ministra Cezarego Tomczyka, wiceministra obrony narodowej. Ja jestem najlepszym świadkiem tego, ile włożył pracy, energii i zdrowia w to, żeby to łódzkie marzenie stało się faktem. Także bardzo za tę determinację dziękuję. Bardzo dziękuję naszym amerykańskim przyjaciołom na ręce pana ambasadora. Wiem, że bez pańskiego wsparcia i bez tego, co jest istotą naszych relacji, a więc zaufanie, przyjaźń, które nie podlega żadnym koniunkturom i dekoniunkturom, tylko jest trwałe. To, co jest warunkiem i kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy, to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
1: To były słowa premiera Donalda Tuska, wypowiedziane w Łodzi. Przypomnijmy, że dziś podpisanie kolejnej partii pakietu offsetowego dotyczącego śmigłowców Apache. A my w takim razie powracamy już do naszego gościa, dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Panie doktorze, ten fakt budowy tego centrum, rozbudowy tego centrum w Łodzi, to już zdążyliśmy skomentować. Wróćmy w takim razie do tych ukraińskich działań. No i właśnie do tych celów, które stoją przed Ukraińcami, albo które Ukraińcy starają się tymi atakami dronowymi realizować.
2: No tutaj wracając, mówiłem o tym Uralu, czyli o tym, że tutaj zostaje przedstawiony tylko jeden z celów, który się charakteryzuje tym, że no, Rosjanie otrzymują sygnał. Nawet głęboko w swoim terytorium nie możecie się czuć bezpiecznie. Kolejna kwestia jest też czysto praktyczna. Zniszczyć jak najwięcej rosyjskich zakładów przemysłu zbrojeniowego, porazić jak najwięcej zakładów produkujących jakieś detale podwójnego przeznaczenia, w końcu uderzyć też w rafinerie, składy ropy, paliw. Także tutaj jak najbardziej uderzyć w Rosjan materialnie. No i też jeszcze kolejna kwestia, to jest wysłanie sygnału też i do Ukraińców, bo ma to zwiększyć morale. Kolejna też kwestia też to wysłanie sygnału na Zachód. To znaczy, że Ukraina nie tylko obrywa, ale też i potrafi się odgryzać. No i to też buduje tutaj pewną taką propagandową różnicę, bardzo istotną, że tak naprawdę przy ukraińskich atakach to rzadko kiedy my się dowiadujemy, nawet od Rosjan, o tym, że trafiony został jakiś blok mieszkalny, sklep. Zginęli cywile. Jeżeli już, no to najczęściej giną Rosjanie pracujący w rafineriach, w przemyśle zbrojeniowym, to owszem, to są w miażdżącej mierze w przypadku ataków na takie obiekty, to są cywile. Ale w tym wypadku no, znajdują się oni na terenie obiektów, które są uprawnionym celem. Tymczasem po stronie rosyjskiej mamy niekiedy, wydawałoby się, że chaotyczne ataki, niecelne, ale wbrew pozorom one są przemyślane, bo choć obserwujemy bardzo wyraźnie, że większość trafionych przez Rosjan obiektów to są bloki mieszkalne, to są obiekty niezwiązane z jakąś produkcją przemysłową, no bo wątpliwe, żeby w jakiejś piwnicy jakiegoś postsowieckiego bloku typu Chruszczowka znajdowała się jakaś tam wielka fabryka ukraińskich dronów, które lecą powiedzmy głęboko właśnie w terytorium państwa rosyjskiego. Więc tutaj widać pewną różnicę i Rosjanie też się za bardzo nie kryją nawet z tym, że im bardzo zależało na tym, aby terrorem wymusić na ludności ukraińskiej spadek tych nastrojów do obrony, spadek patriotyzmu, a nawet swego czasu rosyjscy wojenblogerzy twierdzili, że te naloty mają na cel wywołanie fermentu.

0: w społeczeństwie. No jak widzimy, tutaj ta strategia rosyjska rezultatu nie przyniosła. Także tutaj, jeżeli mówimy właśnie o tych właśnie wydarzeniach, no to też owszem, to co pan redaktor też wspomniał, chodzi też o przekonanie z kolei w drugą stronę, jeżeli chodzi o ukraińskie narody, zwykłych Rosjan, że wojna przychodzi też do nich, że to co kiedyś obiecał im Putin, to znaczy, że on będzie prowadzić agresywną politykę zagraniczną, ale ona, jeżeli już, no to albo w ogóle, albo maksymalnie w niewielkim stopniu uderzy w ich życie codzienne, no to jak widzimy wyraźnie tutaj ten układ, jaki on zawarł ze społeczeństwem rosyjskim, on nie może być realizowany. I tutaj z kolei też Ukraińcy działają z pełną premedytacją. Podejmują się oni całej masy też działań, nie tylko tych związanych z nalotami, aby jak najbardziej uprzykrzyć Rosjanom życie codzienne. No tutaj to wchodzi oczywiście w grę nawet nie tyle sam nalot, ale na przykład ograniczenie dostępu do paliwa na stacjach benzynowych. Wiemy, że to już wywołało w wielu rosyjskich regionach, obwodach pewnego rodzaju kryzys.
1: W Rosji rośnie liczba ludzi, którzy chcą zakończenia wojny. Będzie więcej ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu, które pokażą Rosjanom, że potrzebują pokoju. To są słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po drugiej stronie mamy informacje o tym, że Moskwa zwiększa produkcję broni, chce przestawiać zasoby na skuteczniejsze systemy, szukuje jeszcze szybsze drony, no i coraz mocniej wchodzi w ten tryb przestawiania całego przemysłu na produkcję wojenną, ale jak podaje Kijew Post, w rosyjskich elitach pojawia się wyraźny rozłam. Wyrazem tego ma być m.in. wypowiedź burmistrza Moskwy, Siergieja Sobianina, który otwarcie skrytykował pomysł całkowitego przestawienia kraju na tory gospodarki wojennej. Jego zdaniem takie działania doprowadzą do upadku państwa. Jak traktować taki głos? Bo to już nie jest jakiś tam bloger, który odważył się napisać coś ostrzejszego wobec Władimira Putina. No, mówimy o urzędniku, jakby nie patrzeć, państwowym. Burmistrz Moskwy to jednak nie jest byle kto. Jak takie słowa odbierać?
0: No przede wszystkim my widzimy od jakiegoś czasu, że no tak nawet mniej więcej od roku, że rosyjskie elity są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Rosji i tutaj no nawet na kanale naszego zespołu właśnie Kreminka Show też od dłuższego czasu wskazujemy chociażby na to, jak bardzo niezadowolona ze stanu gospodarki finansów jest pani Nabiulina. A to też właśnie nie jest jakiś zupełny no-name. No to jest osoba odpowiadająca w Rosji właśnie za tą sferę finansów między innymi. No i ona też jest od dawna zaniepokojona i od dawna wiadomo już, że jej zdanie na temat sytuacji związanej z rosyjską gospodarką, finansami, no i tym, czy jest sens przeciągać wojnę z Ukrainą, no to jest wiadome. Ona jest do tego nastawiona negatywnie, ona się obawia skutków, ale też i widać coraz więcej też takich zaniepokojonych głosów, również w środowisku wojen blogerów, mild blogerów rosyjskich, którzy dostrzegają, że rosnący ferment w społeczeństwie, niezadowolenie właśnie przede wszystkim związane z tym, że nie ma realizacji tego umownego, niepisanego kontraktu między władzą a obywatelami, to może doprowadzić zanim niektórych z nich do jeszcze większych perturbacji. No już od dawna wiadomo, że bardzo wielu Rosjan zainteresowanych z jednej strony wojną przeciwko Ukrainie, ale z drugiej strony obawiającej się skutków przeciągającego się konfliktu bez takich jakichś wyraźnych zwycięstw, no to oni od dawna obawiają się powtórki z roku 1917. No to tutaj widzą, słuchaczom, przepraszam, przypomnimy, że był to przecież rok dwóch rewolucji w Imperium Rosyjskim. Pierwsza doprowadziła do upadku monarchii, powstania pierwszy raz w dziejach Rosji Republiki, ale druga rewolucja, czy raczej zamach stanu, no doprowadził po prostu do wojny domowej. Więc tutaj te obawy Rosjan są, no można powiedzieć, że częściowo na miejscu, bo co prawda współczesna Rosja, Federacja Rosyjska to nie jest ten sam kraj, co Imperium Rosyjskie. Obecna Rosja ma dużo bardziej rozbudowane struktury policji, wojsk wewnętrznych, więc w razie czego są one gotowe do działania, ale fakt faktem również, tak jak i wtedy, rośnie nawet i niezadowolenie wśród niektórych żołnierzy, którzy nie są no, zadowoleni ani z postępów, ani ze sposobu prowadzenia inwazji przeciwko Ukrainie.
1: Pan dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show, bardzo dziękuję za ten komentarz.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jan Rojewski, Angora Polityka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To zacznijmy w takim razie od tego tematu, czyli od programu CPN. Czy dziś polscy kierowcy mają szansę usłyszeć, że CPN wraca, czy jednak nie?
2: Nie wiem, ale mogę Państwu powiedzieć, że jestem właśnie na stacji benzynowej, na autostradzie.
1: No to mamy relację na żywo.
2: I nie widzę w tym momencie ceny benzyny. Nie, no za daleko jestem, przepraszam, nie powiem Państwu, ale 7,60 chyba już było, prawda? Poza tym na autostradzie na pewno jest drożej niż na innych stacjach. No jest to horrendalna cena. Jest to naprawdę straszna cena i tutaj nie trzeba być geniuszem ekonomicznym, żeby rozumieć stopień powiązania cen benzyny z całą gospodarką. I dziwi mnie, prawdę mówiąc, taka pewna opieszałość, niechęć ministra Domańskiego. Rozumiem trudną sytuację budżetową. Niemniej politycy koalicji rządzącej powinni spojrzeć prawdzie w oczy. To może być ich być albo nie być przed przyszłorocznymi wyborami. Że teraz słyszymy, że być może 15, ostatnie dwa tygodnie sierpnia, tak? No to dzisiaj jest 11, do 15 sierpnia nie pozostało dużo czasu. Jest to rzecz arcykluczowa dla całej gospodarki. Jeżeli ceny benzyny pozostaną wysokie, będą wzrastały ceny, koszty są przerzucone na konsumentów, będą wzrastały ceny absolutnie wszystkich towarów. Tym samym Polacy zostaną uderzeni po kieszeni i na pewno to zapamiętają. A tłumaczenia pojedynczych posłów, którzy mówią tutaj o złej sytuacji geopolitycznej, nikogo nie będą wtedy interesowały. Oczywiście tu jest też wątek wspomniany przez państwa reportera, wątek potencjalnych nowych podatków nałożonych na korporacje, czyli takich podatków, które powiedzmy nie byłyby uciążliwe dla zwykłego obywatela, i wątek tego, że Karol Nawrocki nawet takich podatków nie chce wprowadzić zgodnie z deklaracją, którą złożył w kampanii wyborczej Sławomirowi Mentzenowi. I to jest faktycznie bardzo duży problem, bo tutaj widać, że dla prezydenta dużo ważniejsza jest gierka polityczna. Gierka polityczna, której efektem ma być uszczuplanie budżetu niż faktyczna pomoc Polakom. Tak? Bo teraz prezydent powinien stanąć na głowie też, żeby umożliwić rządowi wprowadzenie, zamrożenie tych cen paliw. Powinni działać wszyscy, grać do jednej bramki. Tymczasem tak się nie dzieje. No i jest to bardzo przykre, bo to tylko pokazuje, jak tutaj taki prywatny interes jest stawiany zdecydowanie wyżej niż dobro obywateli.
1: No to w takim razie czekamy oczywiście na decyzję rządu, zobaczymy jaka ona będzie. To jeżeli pan pozwoli, kolejny temat, chyba dosyć interesujący. Kraków i Mateusz Morawiecki, a właściwie Rozwój Plus, który postanowił w Krakowie nie wystawiać swojego kandydata. Co ciekawe, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego poprze kandydata PiSu, Michała Drewnickiego. Jeżeli spojrzymy na dzisiejszy Onet, to w komentarzu pojawia się jedno bardzo dobrze brzmiące zdanie. To gorzej niż zbrodnia, to błąd.
2: Nie powiedziałbym tak. Wszystko zależy od tego, na co liczy Mateusz Morawiecki. Umówmy się, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa i tak nie ma szans. No, będzie miał pewnie wynik w okolicach 20%.
1: Mhm. No to po co popierać przegranego kandydata?
2: No przede wszystkim nie wystawiać swojego, tak, żeby się zupełnie skompromitować, bo tutaj no jeszcze ewentualnie Morawiecki mógłby zupełnie zignorować te wybory, ale zakładamy jednak, że jest inaczej, że jest to człowiek, który wie, co robi. Jest to jakiś rodzaj dyplomacji. W ostatnich miesiącach padło bardzo wiele ostrych słów między harcerzami a maślarzami, między jedną frakcją w Prawie i Sprawiedliwości a drugą. Doprowadziło to wszystko do rozpadu i do wyjścia Morawieckiego i jego ludzi z partii. No ale może być tak, że za kilka miesięcy ci ludzie będą zmuszeni do wznowienia kontaktów. Jeżeli będą złe sondaże, a przez złe sondaże rozumiem dla Prawa i Sprawiedliwości poniżej 20%, co staje się, jak patrzę teraz na kolejne wyniki, staje się sondażową normą, a dla Morawieckiego bycie pod progiem wyborczym, no to jeżeli to się okaże stałą tendencją sondażową, to ci państwo będą zmuszeni do kooperacji, odświeżenia idei Zjednoczonej Prawicy i do stworzenia wspólnych list wyborczych. Będzie to bardzo trudne do wyjaśnienia wyborcom. Ja byłem na grillu Mateusza Morawieckiego pod koniec lipca. No to tam raczej entuzjazm był spory. Posłowie wierzą w to, że będzie 7, 10, 14%, ale rzeczywistość może zweryfikować.
1: Mhm. No, mamy zresztą cały czas kolejne transfery do Rozwoju Plus.
2: Pytanie też co na to wyborcy, bo na prawicy naprawdę jest w tym momencie bardzo gęsto. Mamy dwa PiSy, dwie konfederacje, wybór jest szeroki. W związku z czym no to ten wynik może nie być aż tak imponujący, a tutaj też przypomnijmy może, że metoda Donta jest bezlitosna i tak jak dwie lewice powinny się połączyć, tak to jest po prostu racjonalne, prawda, z ich strony, no takie racjonalne byłoby stworzenie jednej listy

0: Zjednoczonej Prawicy. Bo działa to w ten sposób, że nawet jeżeli nieznacznie, czy to partia Razem, czy partia Morawieckiego przekroczyłaby próg wyborczy, otrzymałaby pewnie jakieś 4 mandaty, 5 mandatów. Nie, mówię o takim najbardziej, najniższym, prawda, przekroczeniu progu wyborczego. 5 mandatów, czyli będą absolutnie nieistotni przy tworzeniu kolejnego rządu. Natomiast to jest przemielenie setek tysięcy głosów, tak? Bo gdyby te 4% czy te 5% dodać do dużej listy, o to, żeby się nie przekładało na 5 mandatów, to by się przekładało na 40 mandatów wtedy. No tak działa ta metoda po prostu. W związku z czym ona premiuje jedność na listach, ona premiuje duże listy i myślę, że to będzie zgryz i to będzie temat debat dla tych osób na całą jesień.
1: No ale tu rzecz ciekawa, bo z jednej strony mówi pan o tym, że są dwa PiSy, są dwa Konfederacje, że metoda Donta jest bezlitosna dla dzielących się partii. No tylko tyle, że jeżeli spojrzymy na najnowszy sondaż, jaki się pojawił dotyczący poparcia dla partii politycznych, to jest sondaż dla Wirtualnej Polski, to okazuje się, sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski, no to okazuje się, że bez względu na to, czy PiS idzie wspólnie z Mateuszem Morawieckim, czy Mateusz Morawiecki jednak wystawia samodzielną listę, to obecna koalicja rządowa, właściwie inaczej, Koalicja Obywatelska plus Lewica, bo pozostałe partie nie wchodzą wtedy do parlamentu, może liczyć na 218, maksymalnie na 218 mandatów, czyli bez względu na to, w jakiej układance prawica pójdzie do wyborów, to i tak ma przewagę, jeżeli chodzi o liczbę mandatów.
0: No tak, ale to jest też pytanie, czy ten przyszły prawicowy rząd będzie współtworzony przez Mateusza Morawieckiego, czy nie?
1: Bo jeżeli on będzie miał... I czy pojawi się Grzegorz Braun oczywiście w tym rządzie?
0: No tak, to swoją drogą. Natomiast jeżeli on miałby właśnie, te, nie wiem, 5-6 mandatów, to przy 218 mandatach dla obecnego rządu...
1: No, jeszcze brakuje.
0: Da się tam skonstruować jeszcze rząd wtedy bez Morawieckiego, więc to jest istotne. Mhm. Po prostu PiSu i Konfederacji. No i pewnie Grzegorza Brauna. Teraz wszyscy się od Grzegorza Brauna odżegnują, ale to umówmy się... Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak współtworzyli z nim partię przez lata, ten człowiek im zupełnie nie przeszkadzał, także wydaje mi się, że to po wyborach to będzie chwila, żeby oni wspólnie usiedli do rozmów i jakiś taki trudną koalicję zaczęli budować. Większym problemem to będą ludzie, którzy wejdą z Braunem do Sejmu, bo jestem przekonany, że tam będzie to bardzo dziwna zbieranina i przypuszczam, że może to przypominać takie pierwsze przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu Samoobrony 25 lat temu.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo powiedział pan o tym, że to poparcie dla kandydata Prawej i Sprawiedliwości to być może jest no, taki gest pokazujący, że wszystkie możliwości są na stole i niczego nie wykluczamy, ale na ile to również może być jednak ciąg dalszy no, tej przepychanki dotyczącej tego, kto jest bardziej winny tego rozłamu. No bo jeżeli w tej chwili Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus wysyłają taki sygnał, że proszę bardzo, nie wystawiamy własnego kandydata, wspieramy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no to właściwie można to interpretować jako takie kolejne wskazanie dla wyborców. Zobaczcie, to nie my chcieliśmy wychodzić.
0: Tak, tylko że z każdym kolejnym tygodniem to będzie coraz mniej istotne. Ważniejsze będzie to, czy oni zaczną się przepychać jakkolwiek medialnie ze swoimi propozycjami programowymi, czy tych posłów Rozwoju Plus faktycznie w mediach będzie więcej niż posłów PiSu. Tak się może zdarzyć, oni są dosyć medialne postaci. Ważniejsze, z każdym kolejnym tygodniem ten konflikt będzie stygł, co oczywiście też może pomóc w rozmowach. Jeżeli te rozmowy miałyby mieć miejsce w listopadzie czy w grudniu nad wspólną listą w kolejnych wyborach, no to duża część wyborców już zapomni, że w ogóle był jakiś konflikt. A może nawet jeszcze dostaną sobie premię za ponowne usiądnięcie do stołu.
1: No to w takim razie teraz spójrzmy na drugą stronę, czy też drugą część sceny politycznej. Polska 2050. No i informacje, które znów zaczęły się pojawiać dotyczące przyszłości Szymona Hołowni, który być może wejdzie do rządu i być może wejdzie do rządu w randze wicepremiera. Pytanie, co wtedy stanie się z Katarzyną Połczyńską-Nałęcz? No ponieważ te przetasowania w Polsce 2050 mają polegać na tym, iż Szymon Hołownia chce przejąć partię albo tę część partii, no i odsunąć na boczny tor obecną szefową, czyli Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, z którą to zresztą, i to nie jest chyba tajemnicą, dosyć spory kłopot ma reszta koalicji rządowej, a szczególnie premier Donald Tusk. Jeżeli chodzi o te doniesienia mówiące o tym, iż Szymon Hołownia miałby wejść w randze wicepremiera do rządu, no to sama zainteresowana, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, skomentowała to w ten sposób. Brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię, a potem dodaje, że to super obciach, to jest zwykłe politykierstwo.

0: Co się będzie działo w takim razie w Polsce 2050 w najbliższych godzinach, dniach, tygodniach?
1: Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że to jest plotka. Byłbym zaskoczony tym, nie wiem czy rozczarowany, o co mi chodzi. To by bardzo obniżało rangę rządu jako takiego, jego powagę. To byłoby po prostu niepoważne. Nie można trochę być, a trochę nie być w polityce. Szymon Hołownia bardzo lubi cytaty z Pisma Świętego, więc możemy tutaj powiedzieć, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Można być albo zimnym, albo gorącym, nie można być letnim. Mówi Jezus. I tutaj wydaje mi się, że to się świetnie stosuje do Szymona Hołowni. To znaczy, on już z polityki odszedł. Naprawdę nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałby przekonać Polaków, że to był żart, to było na niby. Jego w polityce już nie ma. Tak naprawdę. Powiedział to wprost w zasadzie, tak? Jakby nie interesuje go dalej polska polityka. Byłoby szalenie dziwne. I chyba nie mieliśmy w historii takiego przypadku, gdyby on wrócił i odniósł sukces teraz. Nie przypominam sobie, może pan pamięta.
0: No dobrze, a na ile to jest w takim razie gra dotycząca nie samego Szymona Hołowni, tylko właśnie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, no i takiego zgrabnego sposobu na to, żeby ją odsunąć, nie odsuwając jej?
1: Ja jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że to jest plotka. Bo to naprawdę brzmiałoby bardzo niepoważnie. Natomiast też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak wytykają jej politycy Koalicji Obywatelskiej, ona sama w żadnych wyborach nie startowała, nie wiadomo jakim cieszy się poparciem, raczej niskim, więc nie sądzę też, żeby ona była takim kamieniem w bucie Donalda Tuska, że musiał się na niej jakoś nadmiarowo skupiać.
0: No ale przepraszam, cały czas od dłuższego czasu usłyszymy o tym, że ten kamień w bucie bardzo, bardzo podobno uwiera premiera.
1: Tylko czy to jest, czy naprawdę w sytuacji, w której, tak jak sam pan wspomniał, w przyszłorocznych już wyborach koalicja nie byłaby w stanie utrzymać władzy, miałaby te 218 mandatów, powiedzmy. To i tak jest chyba całkiem pozytywny rezultat.
0: Chyba, że, przepraszam, bo w tym najnowszym sondażu PSL nie przekracza progu wyborczego, ale osiąga wynik 4,6, czyli no, jest tuż, na znając PSL. PSL w takich sytuacjach potrafił zaskakiwać, no ale to jest oczywiście opcja, czy też wariant bardzo, ale to bardzo optymistyczny dla obecnego rządu.
1: Możemy się umówić, że dawno nie było sondażu, w którym obecny rząd utrzymuje władzę po kolejnych wyborach.
0: Tak.
1: I wydaje mi się, że patrząc z tej perspektywy, problem z tym, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisze jakieś posty, czy nagrywa rolki, w których krytykuje rząd za to, że...
0: Ale własny rząd.
1: Własny rząd, tak. Bo nie będzie darmowej wody w restauracjach dla klientów. To naprawdę jest marginalny problem dla tego rządu. To dużo większym problemem dla tego rządu jest na przykład właśnie już wspomniany tutaj przez nas w rozmowie prezydent Karol Nawrocki, który młotkuje pomysły fiskalne i nie pozwala, żeby ten budżet jakby ładnie się spiął, prawda? Bo to jest poważny problem.
0: Ale prezydent Nawrocki jest po drugiej stronie sporu politycznego i na prezydenta Nawrockiego, który jest po drugiej stronie tego sporu politycznego, po drugiej stronie barykady, ani premier Tusk, ani koalicja rządowa wpływu nie mają. Natomiast na członka własnego rządu, na własnego koalicjanta, no taki wpływ już powinien być. Nawet jeżeli to wyzwanie jest zupełnie innej skali.
1: Przetrwali wspólnie 3 lata. Myślę, że spokojnie przetrwają jeszcze rok. Naprawdę no byłoby niepoważnym po prostu tracić czas na tego typu spory. Wiemy, jakim poparciem cieszy się Polska 2050. To jest około 1% chyba, tak? W granicach błędu statystycznego, można powiedzieć. No,
0: znaczy zdecydowanie poniżej błędu statystycznego.
1: Poniżej błędu statystycznego, tak, tak. W związku z czym tutaj koncentrowanie się na tym, że minister Pełczyńska swoją działalnością szkodzi rządowi, naprawdę ten rząd ma dużo poważniejsze problemy i zgryzoty. Gdyby miał tylko takie, no to myślę, że w sytuacji, w której Donald Tusk traciłby czas na zajmowanie się ministrem Pełczyńskim, to byłaby sytuacja, w której premier Tusk ma większość konstytucyjną.
0: Ale panie
1: tak
0: redaktorze,
1: to jest uporem... gradację tematów w rządzie.
0: Ale to ja z uporem maniaka jednak będę drążyć ten wątek, bo znów, ja sobie zdaję sprawę z tego, że te wyzwania stojące przed rządem są o wiele poważniejsze. Natomiast myślę sobie, że przy tych bardzo poważnych wyzwaniach, z którymi rząd z wielu powodów sobie nie może poradzić, choćby dlatego, że nie ma wpływu na działania prezydenta Nawrockiego. Ten obraz jednak tych ciągłych konfliktów wewnątrz rządu, myślę, że on na przykład w takim przekazie medialnym, w takim przekazie do wyborców, no on jednak mimo wszystko nie pomaga.
1: A ja będę się upierać, że to nie jest tak istotne jak ceny benzyny na przykład, tak? I że tutaj mnie bardziej opieszałość dziwi. Znaczy no, z perspektywy, może zacznijmy od tego, jak są rankingi popularności polityków, zaufania do polityków, to wiemy, kto zajmuje czołowe lokaty. Prezydent Karol Nawrocki cieszył się bardzo dużym zaufaniem, ale i dużym poziomem nieufności cieszą się najważniejsi liderzy partii. Dla mnie zawsze najciekawsze w tych badaniach jest stopień rozpoznawalności polityka. I tak w Polsce obecnie z polityków 100% rozpoznawalnością

0: cieszy się chyba czterech polityków. To jest Karol Nawrocki, Andrzej Duda wciąż, no bo był prezydentem przez 10 lat, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Nikt inny nie ma 100% rozpoznawalności. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie rozpoznaje jakieś 30-40% wyborców. Kompletnie jej nie kojarzy. To naprawdę nie jest ważne. To jest problem bardzo wielu polityków. Tak, wiceminister Gawkowski ma gigantyczny poziom braku rozpoznawalności. Ludzie nie wiedzą, kto to jest. Wielu polityków potyka się o ten problem. Powiedzielibyśmy czołowych polityków, dla nas jakoś tam istotnych, jako dla publicystów, prawda? Którym my poświęcamy czas na analizowanie ich wypowiedzi. Natomiast tak naprawdę z perspektywy wyborców nie są to poważni liderzy, których głos czy komentarz tak bardzo kształtowałby opinię publiczną.
1: No dobrze, to panie redaktorze, skoro wspomniał pan o tym rankingu, no i o opozycji Karola Nawrockiego, dosyć ciekawy artykuł, który możemy znaleźć na stronach Onetu. Pytanie, na ile to jest rzeczywiście rzecz ważna, istotna, na którą warto się dziś pochylać. Tytuł mówi sam za siebie: prezydent Nawrocki traci armię wśród przyczyn kupczenia awansami. No i potem możemy doczytać: żołnierze zaufali Karolowi Nawrockiemu w ubiegłym roku. Przytłaczająca większość oddała na niego głos w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kupił to środowisko w kampanii wyborczej, posługując się takimi hasłami jak honor, ojczyzna, siła, przywiązanie do religii i tradycji. Czy dziś, po roku sprawowania urzędu, zwierzchnik sił zbrojnych nadal cieszy się takim samym zaufaniem żołnierzy? No i oczywiście potem możemy przeczytać, że nie. Wpływ na to miało wiele decyzji, między innymi właśnie wspomniane perturbacje dotyczące awansów oficerskich. Do tego oczywiście decyzja prezydenta dotycząca programu SAFE. Na ile to są ważne dla prezydenta sygnały? Czy to jest po prostu ciekawostka, ale nie mająca większego przełożenia realnej siły, jeżeli chodzi o obecną sytuację polityczną?
0: Też czytałem ten artykuł i on oczywiście jest tezą. Teza jest wymieniona w tytule. Faktycznie tam się forsuje tezę, że prezydent traci wojsko. Są tam wypowiedzi wojskowych. No na pewno dla prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych mogłoby to być istotne. Tam też w tym artykule konflikt z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem jest istotną osią.
1: No, czyli z tym politykiem, który miał być trochę takim łącznikiem.
0: Zgadza się, tak. To zupełnie jakby można powiedzieć, że wbrew prognozowanym scenariuszom. Natomiast na pytanie, czy prezydent traci wojsko, odpowiedziałbym, że to jest zbyt pochopnie stawiona teza. Bo wojskowi są generalnie bardziej prawicowi niż mniej. I wydaje mi się, że gdyby znowu byli postawieni przed wyborem, czy poprzeć bardziej liberalnego polityka, czy bardziej prawicowego, to pewnie powiedzieliby, mamy zastrzeżenia, poprzemy tego bardziej prawicowego. Popularność dużą wśród wojskowych, to stwierdzam ze zgrozą, zdobył też Grzegorz Braun. Tam Grzegorz Braun zapowiada, że piąte miejsca na jego listach wyborczych to będą przedstawiciele służb mundurowych. No bardzo źle świadczy to o naszym państwie, prawda? Bo tutaj jakby już w momencie, w którym mamy wprost siłę, która podważa politykę NATO, podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wojskowy, dzięki któremu też w dużej mierze jesteśmy w tak fantastycznej teraz sytuacji, w jakiej jesteśmy po tych 30 latach od obalenia komunizmu. I mamy sytuację, w której ci wojskowi, którzy powinni stać na straży tego sojuszu z USA, w jakiejś tam mierze mówią: chcielibyśmy czegoś zupełnie innego. Chcielibyśmy autonomii albo sojuszu z Rosją, wprost wypowiedzianego, prawda? Więc tam te sympatie prawicowe są bardzo mocne. Też nie jestem pewien, czy one zawsze wynikają z sytuacji w wojsku. To mogą być osobiste przekonania po prostu tych ludzi.
1: Jan Rojewski, Angora Polityka. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. O zachowanie spokoju i skontaktowanie się z przewoźnikami apeluje Ministerstwo Spraw

0: zagranicznych do około 200 Polaków, którzy utknęli na lotnisku we włoskiej Katanii. Ograniczenia spowodowane aktywnością wulkanu Etna mają skończyć się około 11. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że choć resort jest gotowy do wsparcia obywateli, to odpowiedzialność za ich dalszą podróż spoczywa na liniach lotniczych.
1: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, a więc

0: Perejrze. Pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. A teraz Niemcy. Nad lotniskiem w Hanowerze przez 2 godziny latał dron, unikając wykrycia przez zainstalowane na miejscu detektory. Policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu.
1: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. By trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jagoda Kowalewska, która podpisy zbiera w Lesznie, tłumaczy, że nie chodzi o całkowity zakaz polowań, a o ograniczenie myśliwym dużych praw i swobód w poruszaniu się po lasach.
3: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem, że polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu, w niejasnych okolicznościach i sytuacjach nie są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
0: Wśród postulatów jest m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy wprowadzenie regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Autorzy projektu chcą też zakazu tzw. polowań dewizowych, czyli komercyjnych, organizowanych dla zagranicznych klientów. Na koniec propozycja dla miłośników reportażu dźwiękowego i wypoczynku w plenerze. Dziś wieczorem w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków, korzystając z wygodnych leżaków i zestawów słuchawkowych. To już druga edycja Radia z Widokiem, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski, mówi Adam Rębacz z muzeum.
4: Ponieważ jesteśmy w sierpniu, to będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia między innymi Wilna, ale też reportaże mówiące o powstaniu warszawskim i życiu powojennym w Polsce. W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach Polskiego Radia. Więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać wystawę o Polskim Radio.
0: Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, łączniczki w powstaniu warszawskim, w reportażu Urszuli Żółtowskiej. Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Początek Radia z Widokiem w Cytadeli Warszawskiej o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Upały przynajmniej na razie za nami. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś od 18 stopni na Pomorzu do 24 w centrum Polski. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe opady deszczu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Nadal czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie powrotu, ewentualnego powrotu programu CPN. Nie czeka za to rynek, bowiem ropa znów drożeje. Może nie skokowo, może nie gwałtownie, ale jest wyraźnie droższa niż na początku tygodnia. A jakie jest spojrzenie analityków i ekonomistów? O tym porozmawiamy w nieco szerszym kontekście, także tych danych, które spływają z polskiej i europejskiej gospodarki. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, jest moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24.

0: 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Danielu, to zacznijmy może od rynku ropy. Jak zauważyła pani profesorka Elżbieta Mączyńska z SGH, rynek paliw zawsze był takim rynkiem spekulatywnym. Dużo się na tym rynku zawsze dzieje. No a teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie prognozowanie jest niezwykle trudne. Pana zdaniem z tego wynika, z tej wielkiej niewiadomej, to wstrzymanie i brak jeszcze ostatecznej decyzji co do przywrócenia programu CPN w takim albo innym kształcie?
1: Zaczynając od samego początku, to faktycznie ogólnie rynek ropy naftowej i kontraktów na ropę naftową jest rynkiem wysoce spekulacyjnym. Ceny tak naprawdę kontraktów na baryłkę w mniejszym stopniu zależą od faktycznego popytu i podaży, a w dużym stopniu zależą od spekulantów, których odsetek i transakcji ogólnie obrotu kontraktami, myślę, że to jest zdecydowanie ponad połowa całego obrotu, a nawet w skrajnych przypadkach myślę, że ponad 90% obrotu kontraktami na ropę to są po prostu transakcje spekulacyjne, których celem jest po prostu zarobienie na różnicy pomiędzy kupionym a sprzedanym kontraktem. Oczywiście czynniki fundamentalne też mają wpływ na kierunek tych transakcji, natomiast to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, co zrobił polski rząd i to, co aktualnie dzieje się na naszym krajowym rynku paliw, już nie tyle ropy, bo mamy tutaj kilka warstw. Musielibyśmy to tak rozłożyć. Mamy cenę ropy jako surowiec, następnie ten surowiec trafia do rafinerii, jest tam przetwarzany i sprzedawany. No i teraz sprzedawany jest jako paliwo gotowe i to paliwo gotowe trafia następnie na stację. I teraz tu są te dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest to, po ile rafineria sprzeda paliwo gotowe, czyli mamy marżę rafineryjną i następnie, jeżeli już to paliwo trafi na stację benzynową, no to za ile ta stacja sprzeda nam to paliwo, więc tu mamy marżę detaliczną. I teraz cała sytuacja rozchodzi się o te dwie marże. I teraz o ile ta jedna marża zależy, czyli rafineryjna w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej faktycznie, czyli od na przykład niedoboru paliw w różnych częściach świata i te paliwa potrafiły na przykład wypłynąć ze Stanów Zjednoczonych, bo Stany stały się dużym eksporterem paliw, zarabiając na tym miliardy dolarów na tym, że same wywołały wojnę. I następnie te paliwa potrafiły na tych tankowcach skręcać na środku oceanu i na przykład zamiast do Europy płynąć do Azji, bo tam zostały przelicytowane.
0: Więc, czyli licytacja w czasie rzeczywistym.
1: Dokładnie. Takie były dane z transporterów statków i one były w stanie skręcać. I teraz chodzi o to, że wtedy siłą rzeczy w Europie też te paliwa muszą być droższe, no bo inaczej nas przelicytują w innej części świata, bo jest ich mniej. No bo Zatoka Perska nie działa, nie ma przepływu przez cieśninę, rafinerie w Zatoce nie działają. I teraz tutaj mamy marżę rafineryjną, więc chcemy czy nie chcemy, ona będzie wyższa. No bo to nie zależy od rafinerii, po ile sprzeda, bo nawet jakby sprzedawała taniej, to kupi to pośrednik i wyśle to do Azji, bo mu się to opłaca. Więc jest o tyle niższa, o ile wynosi koszty transportu, żeby tego nie wysłać tam, gdzie płacą najwięcej. No ale potem mamy marżę detaliczną i teraz chyba widzimy odkuwanie się właśnie stacji za poprzedni pakiet CPN, który im to ograniczał, no bo były maksymalne ceny i teraz różne stacje miały jakby różną marżę taką rzeczywistą, no bo nie każdy ma taki sam koszt na przykład pozyskania paliwa z rafinerii czy z zewnątrz. No i widzimy taką sytuację od połowy lipca, że ceny w hurcie są w miarę stabilne albo nawet spadają, a natomiast na stacjach ceny rosły do początku sierpnia. Czyli można powiedzieć, że stacje podbijały marżę detaliczną, więc to, co im zabrano wcześniej.
0: Czyli to też tłumaczy to zjawisko, o którym nieraz mówimy na naszej antenie, że jakoś dziwnym trafem, kiedy cena ropy naftowej rośnie, kiedy widać ruch na wykresie, wtedy widać niemal natychmiast reakcję na stacjach paliw w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Natomiast kiedy ceny ropy spadają, nawet czasami gwałtownie, na stacjach paliw ewentualnie symboliczne obniżki. To jest to zjawisko, że ten sufit zniknął i teraz tak sky is the limit i można sobie tutaj dowolnie, oczywiście rynkowo, ale jednak bez tej czapki rządowego rozporządzenia nakładać te marże?
1: No w pewnym stopniu tak, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jest popyt jest tylko tym, który to reguluje, więc jeżeli popyt zacznie spadać, to i marże detaliczne będą niższe, natomiast mamy środek sezonu wakacyjnego, co siłą rzeczy podnosi popyt na paliwa, w związku z tym można śmiało te marże mieć wysokie i odkuwać sobie to, co wcześniej zostało ograniczone programem CPN, czyli no, rząd chcąc w pewnym stopniu ulżyć Polakom, być może nie zakładał, że tak długo ten konflikt potrwa i tak długo będą te problemy z dostępnością paliw gotowych na świecie, bo to o nie się rozchodzi. Ropa nie jest tak trudno dostępna jak paliwa gotowe. No i teraz mamy odkuwanie się biznesu po prostu. No to jest zwykły biznes, który musi zarabiać na siebie pieniądze.
0: Czy w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście

0: Oczywiście analizy są mocno utrudnione i ten rynek ropy naftowej jest bardzo dynamiczny, taki rozhuśtany, rozbujany. Czy podjęcie decyzji politycznej w sprawie chociażby takiego programu jest niezwykle trudne? No bo też nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa na przykład w ostatnie dni sierpnia, tuż przed końcem wakacji. Może być lepiej, może być gorzej, może być więcej, może być mniej. To jest naprawdę szalenie trudna decyzja z punktu widzenia nawet takiej czystej matematyki.
1: No to jest bardzo trudne, dlatego że tak patrząc na to, co się dzieje, w zasadzie rząd musi podejmować trudne decyzje i nie może ich tak za bardzo zmieniać z dnia na dzień, bo to też dziwnie by wyglądało. Mhm. Natomiast z dnia na dzień zdanie może zmienić prezydent Trump. Puścić jednego tweeta w środku nocy i powiedzieć, że wszystko jest już otwarte i statki płyną, rafinerie działają i jest transport paliw na świat. Albo może powiedzieć, że kolejnej doby, że jednak nie ma tego transportu. No to wyobraźmy sobie teraz właśnie rządy, które muszą takie decyzje podejmować. Oczywiście możemy zostawić to czysto rynkowi. Niech rynek się ureguluje i nie maczać w tym palców. I wtedy popyt będzie to wszystko regulować do czasu, kiedy będzie akceptować cenę, no to taka cena będzie, a nie inna. Czyli sami wtedy decydujemy, czy jest drogo, czy jest tanio, po prostu naszym własnym popytem. Także no, ja bym nie chciał być w skórze akurat takich, co muszą te decyzje podejmować, ale też pamiętajmy, że te zyski, które się pojawiają, tam pojawia się ten temat podatku od nadmiarowych zysków. Oczywiście żadna spółka no, nie robi tak, żeby osiągnąć ten nadmiarowy zysk. To nie jest ich cel działalności, ani wina, ani też nie mają za bardzo innej możliwości. No ale też rząd dostanie pieniądze z dywidendy od tej spółki, o której tutaj głównie w Polsce jest mowa, więc te pieniądze też się na kontach rządowych pojawią, mimo braku tego podatku.
0: I niska dywidenda na pewno nie będzie, biorąc pod uwagę stopień udziałów. Dobrze, zostawmy ropę naftową, bo to jest niekończąca się historia, a tych wątków rynkowych jest znacznie więcej, o których warto powiedzieć. Dzisiaj po raz kolejny warszawska giełda jest taką najjaśniejszą gwiazdą, jeżeli chodzi przynajmniej o ten giełdowy europejski firmament. Wygląda to naprawdę nieźle, bo jeżeli spojrzymy na Europę, to nawet tam, gdzie są plusy, to one są takie symboliczne, natomiast WIG20 jako jedyny taki główny indeks powyżej 1% dzisiaj, 4074 punkty już na liczniku. Z czego to wynika?
1: Cały czas mamy poprawę wyników spółek przede wszystkim. Mimo, że dużo spółek z WIG20 na przykład nie osiąga coraz to wyższych przychodów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, te przychody ze sprzedaży, one ciągle muszą rosnąć, to wtedy wyceny spółek też rosną, ale w Polsce głównie mamy poprawę zysków, czyli spółki potrafią nawet na podobnych przychodach rok do roku wygenerować coraz większy zysk, co oznacza, że na przykład są coraz lepiej zarządzane, a to inwestorzy z kolei bardzo lubią i nagradzają tego typu działania spółek poprzez chociażby nie tyle samą wycenę ze względu na wzrost zysków, ale również na to, że ta jakość zarządzania będzie coraz lepsza w przyszłości, więc są w stanie podnosić te wyceny, licząc na to, że będzie jeszcze lepiej w kolejnych latach, a co dopiero jakby doszedł ten element właśnie jeszcze wzrostu przychodów. To już w ogóle mielibyśmy takie podwójne paliwo. I można by się zastanowić, czy to już jest drogo, bo wszyscy patrzą, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na poziomy w punktach. Natomiast spółki zawsze gdzieś warto popatrzeć, jak wygląda ich relacja ceny do tego, jakie one generują zyski chociażby.
0: I jak to wygląda?
1: No i tutaj właśnie nie jest aż tak drogo, bo taka bieżąca wycena, takiego najpopularniejszego wskaźnika cena do zysku to jest 16 razy zysk. Natomiast przyszłorocznego, które spółki dopiero mają osiągnąć, tak przynajmniej rynek kalkuluje, analitycy, to jest 10 razy. A 10 to nie jest bardzo wysoka wartość jak na polski rynek kapitałowy, jak na polską giełdę. Wręcz jest niska. Także można powiedzieć, że to, co obserwujemy na wykresach indeksów giełdowych, jest pochodną zdecydowanie poprawy zysków i efektywności działania spółek wewnątrz i osiągania lepszych wyników nawet na podobnych przychodach.
0: Oczywiście to, o czym zaraz powiemy, to tylko prognozy, ale czy dostrzega pan w związku z tym wskaźnikiem, bardzo ciekawym zresztą, popularnym również w wielu kręgach analitycznych, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostów? Bo wie pan, bardzo często się zdarza, kiedy są pobijane kolejne rekordy, że są osoby również na rynku finansowym, które mówią nie no. Ta hossa, ten rajd już się powoli kończy.
1: Jeżeli to jest opierane na zdrowych fundamentach, a nie na tak zwanej bańce spekulacyjnej, i tutaj w Polsce z kolei tak historycznie patrząc, takie górne pułapy chociażby tego popularnego wskaźnika to jest tak ponad 20 razy zysk, no to mamy obecnie 16, za przyszły rok oczekuje się 10. to tutaj nie jesteśmy w tej górnej granicy, żeby bić na alarm i w dzwonie.

0: won, że coś naprawdę bardzo za chwilę złego się może na giełdzie wydarzyć. Oczywiście korekty przychodzą i odchodzą, taki jest ten rynek, ale ja bym też chciał zauważyć, co działo się w ostatnich nawet dwóch, trzech miesiącach, kiedy mieliśmy bardzo wyraźne osłabienie złotego, mieliśmy bardzo wyraźną wyprzedaż polskich obligacji, wzrost ich rentowności i jednocześnie tylko symboliczną korektę na warszawskim parkiecie. Co oznacza, że można powiedzieć, nasza hossa jest w naszych rękach. Wcześniej ta hossa w dużej mierze była w rękach kapitału zagranicznego i on decydował, wpadając, wypadając z warszawskiego parkietu. Bywały sesje i korekty nawet w ciągu kilku dni czy tygodni po minus 20% na WIG-u 20. To oznaczało, że ten kapitał faktycznie był gorący, wpadał, wypadał. Dzisiaj widzieliśmy bardzo dużą siłę, mimo tego niesprzyjającego otoczenia dla waluty i dla rynku obligacji, giełda utrzymała się wysoko. No to tylko jasno wskazuje na razie nam na to, że ta hossa jest dosyć zdrowa i odporna nawet na wszelkiego rodzaju takie zewnętrzne zawirowania.
1: A WIG 20 dalej sobie rośnie. Patrzę na wskaźnik 1,41 już, jeżeli chodzi o wzrost. Bardzo mocno zielony kolor. W takim razie pytanie, czy przez tę zmianę taką strukturalną, jaka zadziała się na warszawskim parkiecie, możemy powiedzieć, że warszawska giełda jest dużo bardziej stabilna niż na przykład w 2015 czy 2010 roku?
0: Zdecydowanie bardziej. Widać też coraz większe uczestnictwo Polaków na tym rynku, widać coraz większe uczestnictwo inwestorów indywidualnych. Co prawda ono nadal jest w relacji do Europy niskie, ale jednak jest stabilne. Nawet polskie instytucje finansowe, które też uczestniczą w obrocie na GPW, widać, że mają napływy od klientów zewnętrznych, ale dodatkowo chociażby takim wskaźnikiem są tak zwane ABB, czyli to są takie sytuacje, w której ktoś, posiadacz akcji danej spółki, tam współwłaściciel załóżmy z dużym pakietem akcji, chce wyjść z tej inwestycji, sprzedać. To te pakiety, na które trzeba zbierać mnóstwo pieniędzy w bardzo krótkim czasie, bo to przeważnie trwa bardzo krótko, są wchłaniane i rynek się nie boi tego, że ktoś opuszcza pokład, tak kolokwialnie mówiąc, to za chwilę wie, że to za chwilę coś się złego stanie. Nie, po prostu ktoś ma inne przeznaczenie dla tych pieniędzy, natomiast rynek to wchłania i idzie dalej. Także ta skala nawet tak zwanych ABB była bardzo duża w ostatnim czasie, ale to wszystko zostało wchłonięte i nie rzucało kłody pod nogi inwestorom, wręcz przeciwnie, dalej ten kapitał na giełdę trafiał.
1: A za niecałe 5 miesięcy pojawi się na horyzoncie OKI. Czy OKI jest w stanie rozgrzać warszawską giełdę i dodać tam jeszcze więcej zielonego koloru? Czy to może być tylko iluzja i możemy się wszyscy na tym sparzyć?
0: Tutaj, jeżeli chodzi o samą matematykę, no to nic lepszego polski inwestor, czy też przeciętny obywatel, lepszego nie otrzyma. Dlatego, że inwestując w polskie aktywa, głównie czy tam do 75% udziału polskich aktywów, otrzymamy zwolnienie z podatku do 100 tysięcy złotych średniorocznego stanu aktywów. Czyli nawet możemy w ciągu roku przekroczyć te 100 tysięcy, byleby później sobie na przykład na święta wypłacić część z tych pieniędzy, albo w połowie roku na wakacje i średnioroczne saldo utrzymać poniżej 100 tysięcy, dalej nie płacąc podatku, żadnego podatku. Dywidendy tak samo, jeżeli będą wpływać na nasze konta, będą nieopodatkowane. Dzisiaj otrzymujemy dywidendę pomniejszoną o 19% podatku od zysków kapitałowych, więc jeżeli chcemy nawet ją reinwestować, dokupić więcej akcji, bo otrzymaliśmy, a nie wydać sobie na jakieś bieżące potrzeby, no to nagle dokupimy więcej tych akcji, więc nasze zaangażowanie rośnie. Według mnie, oczywiście no jest to projekt trochę zagmatwany. Trudno to wytłumaczyć tam przeciętnemu Kowalskiemu, tak już generalizując, no bo w tych kruczków w tej ustawie, ale nie, że złych, tylko po prostu jest ich dużo, dużo zasad. Wiadomo, łatwiej by było zlikwidować podatek od zysków kapitałowych i kropka. I po prostu nie ma żadnego podatku, a tu ustawodawca jeszcze wprowadza podatek od posiadanego kapitału, jeżeli tam nie spełnimy pewnych norm zwolnień. Ale ten program jest nacechowany, żeby trafić w, nie wiem, 80-90% społeczeństwa i myślę, że jakby spełni te warunki i myślę, że w jakimś stopniu będzie pobudzać tutaj Polaków do tego, żeby wrócili na rynek kapitałowy, czy do funduszy, czy do rynku akcji bezpośrednio, tak jak to miało miejsce przed wielkim kryzysem finansowym. Ja nie mówię, że to się tak skończy, bo to nie była w ogóle nasza zasługa, że tak wtedy giełda poleciała ogólnoświatowo i pojawił się kryzys, to była zasługa Amerykanów. Natomiast wtedy mieliśmy o wiele większe zaangażowanie Polaków w rynku kapitałowym niż dzisiaj. Więc może OKI doprowadzi do tego, że to zaangażowanie będzie się zwiększać.
1: Spójrzmy teraz na fundamenty naszej gospodarki. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest w Pana przypadku, bo wiadomo, że jeżeli

0: Ktoś jest makroekonomistą, no to patrzy na dane makro, analizuje je z każdej strony. A jak to jest w przypadku analityków giełdowych i rynku finansowego? Czy pan patrzy mocno, skupia swoją uwagę na danych makro? Czy jednak te emocje, te sentymenty, te tendencje, które rysują się na warszawskiej giełdzie, czasami mówią nam więcej o kondycji naszej gospodarki niż dane GUS?
1: W zasadzie to do niedawna nasza giełda była poniżej, załóżmy, takiego skumulowanego PKB. Gdyby chcieć tak zrobić wykres PKB i nałożyć na to indeks giełdowy, tak nie mówiąc o relacjach w ogóle kapitalizacji spółek do PKB, bo to już jest w ogóle dalej przepaść. Tak jak w Stanach mamy tam, nie wiem, z 200% za moment, tak u nas to jest o wiele, wiele mniej. Niemniej jednak dane oczywiście gospodarcze mają znaczenie. Dla części spółek chociażby konsumpcja gospodarstw domowych ma znaczenie, bo są spółkami konsumenckimi, więc czym więcej ludzie wydają pieniędzy, tym lepiej dla biznesów tych spółek, a one też są na GPW. No i właśnie konsument cały czas jest silny. W 26 roku ten czynnik konsumpcji ma tutaj dodawać nam do PKB. Natomiast mamy też inwestycje. No, ciągle gdzieś słyszymy o środkach z KPO, które do nas napływają, czy o innych inwestycjach unijnych i to jest jeden też z motorów napędowych polskiej gospodarki. Na drugim miejscu zaraz właśnie za konsumpcją gospodarstw domowych, więc można powiedzieć, że w dużej mierze nasz wzrost gospodarczy jest oparty na inwestycjach realizowanych ze środków unijnych, co jest oczywiście bardzo dobre, no bylebyśmy te środki z głową i rozsądnie wydawali i też poniekąd beneficjentami części tych środków są finalnie już potem spółki giełdowe, no bo ktoś te inwestycje musi realizować.
0: Wczoraj GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale tego roku. Zostawmy nominalną wartość, bo ona często denerwuje naszych słuchaczy, bo też nie pokazuje całości, ale te tendencje są ciekawe. I teraz uwaga, to jest bardzo interesujące. Jeżeli spojrzymy na dynamikę roczną, to rok do roku to wynagrodzenie wzrosło 5,5%. Dużo mniej niż, to nie jest taka skala, jaką obserwowaliśmy rok czy dwa lata temu. Ale teraz uwaga, jeżeli porównamy sobie kwartał do kwartału, to mamy tutaj spadek o 3,5%. Co to oznacza? Czy faktycznie gdzieś, chociażby po takich danych, widzimy jakieś zatrzymanie, a może powinniśmy mówić o tym, że to kolejny dowód na to, że nasza gospodarka się gdzieś tam stabilizuje?
1: Myślę, że tego typu fluktuacje, one się będą pojawiać dla z kolei Narodowego Banku Polskiego i na przykład decyzji o tym, czy jest jakaś presja płacowo-cenowa, czy też spirala inflacyjna z tego wynikająca, są te dane roczne. I te dane roczne no, pokazują zgodnie z tym, co zakładał Narodowy Bank Polski, że te dynamiki wynagrodzeń muszą się obniżać z czasem i one się obniżają. Nawet ten szok paliwowy, z którym teraz mamy do czynienia, to nie jest taki sam szok, jaki miał miejsce w 2022 roku, bo tam były i ceny gazu, i ceny prądu przecież w kosmosie, krótko mówiąc, przynajmniej przez krótką chwilę, ceny paliw. Tam to było uderzenie z wielu stron, co wywołało właśnie taką trochę presję na wzrost wynagrodzeń, no bo jednak te koszty życia drastycznie wzrosły. Teraz też są wyższe, ale no nie aż tak drastycznie jak wtedy, więc to takiej spirali nie powoduje. I myślę, że z jednej jest to sytuacja jakby pożądana, no bo najlepiej, jeżeli ta dynamika wynagrodzeń jest trochę wyższa od inflacji, czyli realnie zarabiamy więcej, no bo inflacja nam zjada część pieniędzy, ale z drugiej strony mamy tę dynamikę wynagrodzeń powyżej inflacji. Co do perspektyw inflacji w Polsce, no bo od tego właśnie ta dynamika wynagrodzeń też może zależeć i jak bardzo pracownicy chcą iść po podwyżki, to na razie mimo tego szoku, on jest oczywiście jednorazowy, ale nie mamy przelewania się tego na pozostałe komponenty. Czyli to nie jest tak, że na przykład firma transportowa no, drożej leje tego diesla do baku i rozwozi produkty po Polsce i nagle mówi to teraz to i to będzie 10% droższe. No bo my drożej diesla lejemy. Tego na razie nie widać. To oczywiście gdzieś tam trochę może niektórych ściskać marże na sprzedaży, no bo biorą koszty wyższe, ale produkty nie drożeją. Lub też to, co sami sprzedają, wcale nie musi aż tak drożeć, na przykład pochodzące z innych źródeł. Więc finalnie sytuacja, można powiedzieć, że inflacyjna na razie wydaje się być pod kontrolą. Płace, dynamika z założenia powinna troszeczkę maleć i Narodowy Bank Polski może póki co chyba spać jeszcze spokojnie, jeżeli chodzi o stopy procentowe.
0: Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. powtórka programu.

0: gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz połączyła się z nami pani profesor Iwona Kowalska-Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie. Przed chwilą także relacja naszego reportera o przygotowaniach do Święta Wojska Polskiego. Słyszymy co i raz o budowaniu takiej odporności, też potencjału odstraszania polskiej armii. No bo te kwestie bezpieczeństwa są nam bardzo bliskie ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I zastanawiam się, jak budować też takie bezpieczeństwo medyczne, zdrowotne w czasach, kiedy nie ma dnia, żebyśmy pani profesor nie słyszeli o jakiejś kolejnej aferze, o jakichś kolejnych nieprawidłowościach w polskich szpitalach. Jakie znaczenie właśnie dla budowania tej odporności i bezpieczeństwa ma to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia?
2: Ja myślę, że bardzo ważne, dlatego że system ochrony zdrowia jest częścią systemu polityki publicznej, prawda? Ogólnie polityki publicznej, czyli polityka publiczna w ochronie zdrowia składa się również na zrównoważenie i odporność w ogóle systemu państwa całego, a zatem to, co się dzieje w polskich szpitalach, to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, co dotyczy różnych pracowników medycznych, ale przede wszystkim czasu oczekiwania, bezpieczeństwa, jakości udzielania świadczeń, na pewno przekłada się na odporność systemową. Zresztą to jest zjawisko bardzo szeroko badane i dotyczy naprawdę bardzo wielu, wielu zjawisk od rządzenia po zdrowie populacyjne. Także absolutnie zgadzam się w 100% to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, przekłada się na ogólne bezpieczeństwo i zrównoważenie, odporność systemu.
1: To jak tę odporność budować skutecznie, pani profesor? W tej sytuacji, w której jesteśmy, czy taka na przykład ustawa PESEL-owa wystarczy, czy to jest dopiero początek dla uzdrawiania nomen omen tego systemu ochrony zdrowia?
2: Myślę, że to jest początek. Musimy pamiętać, że ta ustawa PESEL-owa to jest jakby jedna część takiego ogólnego pakietu, a nie samodzielna reforma, która ma doprowadzić do tego, abyśmy naprawili to, co w systemie ochrony zdrowia szwankuje. A to, czym się interesujemy teraz, to jest przede wszystkim kwestia czasu pracy, limitowania czasu pracy, tak aby przekładało się to na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Myślę tutaj o bezpieczeństwie i samych lekarzy, jak i oczywiście pacjentów. Natomiast ustawa PESEL-owa to jest ustawa, która ma nam dać wiedzę na temat tego, ile lekarze zarabiają i docelowo myślę, że również tego, jak wygląda ich czas pracy w różnych placówkach, bo wiemy, że oni pracują w trybie zarówno umowy o pracę, jak i kontraktowym w systemie publicznym i prywatnym. W związku z tym łącząc te różne elementy ze sobą, wychodzą jakieś nieprawdopodobne godziny i obciążenia czasowe dla lekarza, co musi się przekładać na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że do tej pory Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierała dane o wynagrodzeniach lekarzy, ale w formie zanonimizowanej, czyli nie mogła przypisać zarobków z różnych form zatrudnienia lub różnych podmiotów do jednej osoby, a zatem my nie wiedzieliśmy i resort też nie wiedział, ile faktycznie lekarz zarabia, pracując właśnie w tych kilku miejscach jednocześnie. Teraz takie możliwości zaczynają się pojawiać.
1: Dlaczego, pani profesor? Czym ten system, który wprowadza ustawa PESEL-owa, będzie się różnił od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory?
2: No właśnie, będziemy mogli przypisać przede wszystkim wynagrodzenia, bo po to ona została stworzona, prawda, z tych różnych form zatrudnienia i z różnych podmiotów do jednej osoby. Czyli będziemy wiedzieć, ile lekarz faktycznie zarabia, pracując w tych różnych miejscach pracy. No i te nowe przepisy pozwalają powiązać dane z numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. No i dodatkowo AOTMiT zapowiada też dodanie do tego wszystkiego wymiaru czasu pracy, by zbadać to zjawisko tych godzin kumulujących się pracy w różnych podmiotach. Te pierwsze dane mają być zebrane we wrześniu. Jest to taka pierwsza zbiórka tych danych i co do zasady ma to bezpośrednio wpłynąć na kolejne rekomendacje dotyczące właśnie minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Natomiast te dane, które już mamy, sugerują nam, że ta średnia zarobków miesięcznych na kontrakcie wynosiła ponad 25 tysięcy brutto, przy czym 1,2% lekarzy kontraktowych, specjalistów przekraczało 100 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast tych etatowych przekraczających tą sumę było zaledwie 0,2%. Pamiętajmy jednak, i myślę, że to jest bardzo

0: ważne, żeby to uzmysłowić wszystkim naszym słuchaczom, że te dane nie będą publiczne, czyli te dane nie będą jawne ani publicznie, nie będą dostępne, bo to są dane, które będzie zbierał AOTMiT w celach jakby
1: AOTMiT, czyli
0: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ważna agencja systemowa.
1: Mówi pani profesor, że to będzie te dane, które tam będą zbierane, będą między innymi zbierane po to, żeby ustalić wynagrodzenie minimalne, a co z tym limitem maksymalnym? Bo to też jest bardzo interesujące, no bo rozumiem, że te dane będą spływały. W październiku dowiemy się, ile lekarze zarabiali we wrześniu, w takim dużym uproszczeniu. No i co z tą wiedzą dalej zrobić? To znaczy, nie ma górnego limitu wynagrodzeń lekarzy w polskim systemie. Czy będzie?
0: To znaczy mamy tą nową nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została opublikowana pod koniec lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji. No i tam projekt ten przewiduje pokazanie tego łącznego czasu pracy u wszystkich świadczeniodawców, czyli w praktyce nie może być to więcej niż 320 godzin miesięcznie. No i tutaj wprowadza się limity stawki godzinowej, tej maksymalnej, czyli 240 zł brutto, to co zostało zapowiedziane wcześniej przez resort zdrowia.
1: No ale już pojawiają się w mediach takie informacje o tym, że będą furtki, które pozwolą, żeby obejść ten limit. Lekarze mówią o swoich wyjątkowych umiejętnościach, które mogą być wykazywane w tych sprawozdaniach, a które mogą posłużyć jako ten argument do tego, żeby to wynagrodzenie, ta stawka godzinowa była akurat dla nich wyższa. No i zastanawiam się, który z lekarzy jakiejkolwiek specjalizacji nie ma tych wyjątkowych umiejętności.
0: Tak jak ja już często to komentowałam, wydaje mi się, że ta maksymalna stawka 240 godzin, 250 zł brutto, przepraszam, 240 zł na godzinę, no to jest taka stawka, która musi budzić emocje wśród części medyków. Przy czym niektórzy bardzo by chcieli zarabiać te 240 zł na godzinę, to też jest prawda, dlatego że samo środowisko jest bardzo mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o po prostu wynagrodzenia. Ten projekt ustawy, o którym mówiłam, zakłada limit miesięcznego wynagrodzenia. Jest to maksymalne miesięczne wynagrodzenie, które nie może przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 76 800 zł brutto. To jest maksymalnie, ile będzie można zrobić zgodnie z tą nowelizacją ustawy. Ja wiem, że niektórzy na rynku mają naprawdę wyjątkowe kompetencje. Chodzi o wybitnych specjalistów neurochirurgii, na przykład kardiochirurgii czy innych. No i myślę, że warto się zastanowić nad wartościowaniem po prostu pracy jako pewnej metodzie wyliczenia tej realnej wartości. Gdyby okazało się, że środowisko lekarskie storpeduje te 240 zł brutto, co się zresztą dzieje, no bo torpedują cały czas, prawda? 240 zł na godzinę, podkreślmy to. No to trzeba by się było zastanowić nad jakimś algorytmem, który pokaże nam realną wartość pracy, ale to z kolei wymaga naprawdę dużego przygotowania metodycznego, uwzględnienia szeregu zmiennych, które mogłyby nam pokazać, jaka jest realna wartość pracy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ministerstwo będzie jednak trzymało się tych 240 zł brutto na godzinę.
1: Czy mówiłybyśmy, pani profesor, o tych problemach ujawnianych ostatnio przez media, o tych patologiach, jeśli chodzi o czas pracy lekarzy, jeśli chodzi o ich zarobki, gdyby nie to, że lekarzy było, może jest cały czas w Polsce zbyt mało, i gdyby nie to, że szpitale rywalizują ze sobą, między sobą, o tych specjalistów, żeby po prostu mieć ludzi do obsługi, do leczenia, do diagnozowania pacjentów, którzy się do tych szpitali zgłaszają.
0: Rzeczywiście mieliśmy w Polsce przez bardzo długi okres czasu deficyt lekarzy. Jeszcze w 2019 roku wskazywaliśmy, że mamy zaledwie 2,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. To była najniższa średnia w Unii Europejskiej. Dzisiaj ta sytuacja już się bardzo, bardzo zmieniła. Dochodzimy do 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. I oczywiście zaczynamy wchodzić w taki okres lekkiej nadpodaży lekarzy na rynku pracy, szczególnie w tych młodych grupach lekarzy. Nadal nadal brakuje nam specjalistów i tutaj będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim dojdziemy do jakiejś satysfakcjonującej liczby, takiej, która właśnie zapewni brak tej rywalizacji, konkurencji, żeby wypełnić warunki kontraktowe.

0: I to jest rzeczywiście, ale wchodzimy w erę nadpodaży lekarzy. Myślę, że to warto powiedzieć, że tych lekarzy jest na rynku coraz więcej. Oczywiście my musimy ich wykształcić do tego poziomu specjalistów, co też nie jest proste, dlatego że nie reformujemy tego kształcenia specjalistycznego, czyli wpuszczamy na rynek dużo absolwentów medycyny, no i zastanawiam się, jak będzie wyglądało to ich kształcenie specjalistyczne, bo ono, to jest po prostu wąskie gardło, jak na razie.
1: A od kogo to zależy? Od czego to zależy? Od
0: to
1: Ministerstwa
0: zależy od
1: Zdrowia?
0: Tak, od regulatorów, oczywiście. Oczywiście od Ministerstwa Zdrowia i myślę, że na razie wszyscy skupiliśmy się na wynagrodzeniach, bo mamy jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, piętnastą aferę, jak nie setną. Natomiast dobrze by się było zastanowić nad tym, jak zacząć kształcić tych specjalistów, którzy będą wchodzić na rynek pracy. To też nie jest proste, dlatego że pojawienie się specjalistów w zbyt dużej liczbie w danej grupie specjalistów też narusza ich interesy, bo im jest ich mniej, no, tym mają większe możliwości wpływania na to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy, jak już rozmawiamy o tym temacie, a mianowicie warunki udzielania świadczeń regulowane umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, które przewidują określoną liczbę specjalistów i innych warunki. Czasami one są po prostu nadmiernie rozbudowane i dlatego szpitale walczą o tych specjalistów, których jest mało, bo chcą spełnić warunki kontraktowe. Więc myślę, że NFZ również powinien zastanowić się nad tym, jak regulować się ze świadczeniodawcą te umowy o udzielanie świadczeń. I jeszcze jedna rzecz. Nie powinniśmy kreować systemu, w którym każdy szpital może udzielać takie same świadczenia, czyli zarówno szpital powiatowy może udzielać świadczenia kardiochirurgiczne, jak i szpital specjalistyczny czy szpital kliniczny, prawda? Dobrze by było przyporządkować rodzaj udzielanych świadczeń do poziomu referencyjnego szpitala i wtedy ci specjaliści w naturalny sposób byliby zatrudniani w szpitalach wysokospecjalistycznych, natomiast pozostali lekarze, niespecjaliści, ci z tych górnych półek, których jest bardzo mało, mogliby po prostu pracować w szpitalach o niższym poziomie referencyjności, gdzie udziela się określonego rodzaju świadczeń.
1: Na ile słowo konsolidacja szpitali stanie się słowem kluczem dla rozwiązania tych problemów, o których rozmawiamy?
0: Dopóki będzie ona miała charakter fakultatywny i dopóki będą jedynie takie bodźce, prawda, one oczywiście są ważne, bo to są bodźce finansowe, one zawsze gdzieś tam wpływają, no to powiedzmy, że ta fakultatywność i szereg bodźców finansowych może zachęcać do pewnych działań, ale one są nieobowiązkowe, a zatem pamiętajmy, że dzisiaj właścicielem szpitali w Polsce są przede wszystkim samorządy terytorialne, jednostki samorządu terytorialnego i tutaj bodziec finansowy jest ważnym bodźcem, bo możemy się pozbyć szpitala z długami, ale ważne są również bodźce o charakterze politycznym. Jeżeli będziemy konsolidować, zamykać, ograniczać dostępność do wybranych świadczeń zdrowotnych.
1: Ale też zabierać pracę, prawda,
0: dokładnie,
1: wyborcom w tych szpitalach dokładnie, powiatowych.
0: W imię efektywności finansowej, ale jednak właśnie znikną oddziały, znikną miejsca pracy, zniknie bliska dostępność, no to gdzieś tam ten polityczny bodziec nie zachęca do takiej konsolidacji. A cały czas mamy fakultatywność, czyli nieobowiązkowy charakter konsolidacyjny, a zatem to naprawdę różnie będzie wyglądało.
1: Rozproszona struktura właścicielska, pani profesor, polskich szpitali, to także jest wymieniane jako jeden z powodów tych problemów. To, że mamy szpitale marszałkowskie, mamy szpitale miejskie, mamy szpitale powiatowe, mamy szpitale uniwersyteckie, czyli kliniczne.
0: Resortowe.
1: Tak, to wszystko powoduje, że każdy z tych systemów działa na trochę swoistych, swoich zasadach. Czy z tego się mogą również brać problemy w raportowaniu chociażby o tych zarobkach lekarzy i personelu medycznego?
0: To znaczy myślę, że tak, chociaż pamiętajmy, że nie było żadnego obowiązku jakiegoś raportowania, nawet jeżeli on był, no to miał charakter po prostu ogólnie przesyłanych danych, które były anonimizowane, więc coś tam żeśmy widzieli, ale nic konkretnego. Natomiast rzeczywiście my też jako eksperci podkreślamy, że ta rozproszona struktura właścicielska jest przyczyną wielu kłopotów w systemie ochrony zdrowia. Tu trudno koordynować, właśnie trudno konsolidować, trudno podejmować jakieś racjonalne decyzje, dlatego że każdy poziom samorządu terytorialnego pilnuje swoich interesów, w tym też tych politycznych, a zatem tutaj te działania na pewno są utrudnione. Ja wielokrotnie wskazywałam na to, że dobrze by było na przykład na terenie województwa przekazać te uprawnienia dotyczące zarządzania takiego właścicielskiego szpitalami właśnie na

0: poziom samorządu wojewódzkiego, marszałkowskiego, bo wydaje mi się, że on jest najbardziej profesjonalnie przygotowany do tego, żeby zarządzać tą strukturą szpitali, którą się ma na terenie województwa. No ale nasze głosy eksperckie niekoniecznie trafiają do polityków, prawda? W takim sensie, żeby podejmować decyzje w tym kierunku.
1: No i tutaj wracamy też do początku naszej rozmowy i naszego spotkania, gdzie mówiłyśmy o tym budowaniu odporności i jakie to ma znaczenie. Ta odporność też nasza prywatna, osobista każdego z obywateli, jakie to ma znaczenie dla budowania tego potencjału bezpieczeństwa w tych niebezpiecznych, trudnych, wymagających bardzo czasach, gdzie wojna za granicą wschodnią trwa i oby nie przyszła do nas.
0: Oby tak, dokładnie. Pamiętajmy, że polityka zdrowia publicznego, polityka zdrowotna jest częścią polityki publicznej w ogóle. W związku z tym budowanie zrównoważenia odporności w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do zdrowia populacyjnego, zdrowia publicznego jest bardzo ważnym elementem tej odporności i bezpieczeństwa państwa.
1: Życzmy sobie dużo zdrowia.
0: Dużo zdrowia.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie,
0: dziękuję,
1: za tę rozmowę.
0: Pięknie.
1: Pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum była z nami. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: I pozwolę sobie zacząć tę naszą rozmowę od pytania, czy Putin wystraszył się małej, niewielkiej opozycyjnej partii Jabłko i czy to świadczy o tym, że jego reżim zaczyna chwiać się w posadach?
3: Putin z pewnością wystraszył się tego, w jaki sposób Jabłko, które samo z siebie nie jest partią zagrażającą reżimowi, to nie jest partia, która byłaby w stanie, nie wiem, obalić czy doprowadzić do zmiany władzy. Czyli to nie jest partia, która zmieniłaby system władzy w Rosji w wyniku wyborów. Jednocześnie z perspektywy reżimu, i to jest jakby istotne, Putin, który kontroluje albo próbuje kontrolować system w sposób taki, no, w zasadzie dyktatorski, poczynił naprawdę sporo ostatnimi miesiącami, żeby ten system naprawdę był pod absolutną kontrolą. Więc mieliśmy wzmożoną kontrolę internetu, mieliśmy blokady internetu, mamy dośrubowane represje w stosunku do opozycji. Chodziło po prostu o to, żeby ten rytuał wyborczy, który będzie miał miejsce między 18 a 20 września, przeszedł bez żadnych niespodzianek. Zakładano, że w takich warunkach takiej poważnej kontroli, że Jabłko może być dopuszczona do wyborów, tych pseudowyborów, ponieważ to zawsze jest jakiś wentyl bezpieczeństwa dla tych wszystkich, którzy, prawda, no, niekoniecznie zgadzają się z operacją wojskową, czyli z wojną przeciwko Ukrainie. Ponieważ tak absolutna kontrola internetu spowodowała, że zakładano w mojej ocenie, że wszystko jest pod kontrolą, to w jaki sposób poparcie dla partii Jabłko, zwłaszcza w mediach społecznościowych, tym bardziej tych, które są zakazane w Rosji, a więc Facebook, Instagram i tak dalej, jak bardzo wzrosła aktywność kont wspierających Jabłko, mogło zaniepokoić władzę, ponieważ jakby to się wybijało poza przyjęte schematy, które miały dać gwarancję Kremlowi, że wybory przejdą w sposób taki cichy, niezauważalny i bez wielkich takich, prawda, fajerwerków politycznych. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze frustrację, która ewidentnie narasta w Rosjanach z powodu braków paliwa, bo kryzys ciągle jest, on został złagodzony, ale ciągle jakby jest odczuwalny. Mamy ataki na tą, prawda, sieć Wildberries, czyli rosyjskiego.

0: Amazonowskiego, Amazona. Mamy wzrost cen w Rosji. Mamy taką wielką obawę przeciętnego Rosjanina przed zbliżającą się mobilizacją, która być może zgodnie z tymi sugestiami, spekulacjami ma nastąpić po właśnie tym plebiscycie wyborczym. I być może to, co się zadziało z partią Jabłko, przeważyło szalę w taki sposób, że władze zdecydowały się jednak wycofać się z tego planu A, które miały, czyli z opcji dopuszczenia marginalnego Jabłka do tych pseudowyborów i zdecydować się na opcję B, czyli taką opcję awaryjną, w której być może niezadowolenie, protesty i poparcie dla partii antywojennej jest większe niż życzyłby sobie albo zaprojektował na te wybory, te pseudowybory Kreml.
1: I zdusić tę inicjatywę w zarodku. Pani doktor, tak na ile te wydarzenia, których będziemy świadkami we wrześniu, a które nazywamy wyborami albo pseudowyborami, to chyba jest trafniejsze określenie, są ważne i co one nam powiedzą o kondycji reżimu i czy w ogóle cokolwiek?
0: Oczywiście te pseudowybory, bo naprawdę to nie są wybory, to jest rytuał, taki plebiscyt, który ma pokazać z jednej strony światu, że Putin ciągle ma poparcie społeczne w Rosji, że Rosjanie w sposób taki dobrowolny głosują na partię kremlowską, a samym Rosjanom pokazać, że nie ma alternatywy wobec reżimu Putina. I że sami Rosjanie go wybierają i ci, którzy na przykład chcieliby mieć inne przywództwo, to ich głos w zasadzie się nie liczy. Więc jakby ten plebiscyt jest niezbędny jako rytuał, jako pewien rytuał dowodzący pewnego obrazu. Dla samego Putina to także taki wielki sondaż społeczny. A jednocześnie, i to jest to istotne, i to, dlaczego Putin zachowuje się, jego reżim teraz tak nerwowo w stosunku do partii Jabłko. Plebiscyt wyborczy dla rządzących dyktatorów jest zawsze pewnym elementem ryzyka. Nie tego, że straci on władzę, bo tu naprawdę wszystko jest ustawione, natomiast, że może dojść do sytuacji, w której w sposób niekontrolowany przez Kreml wyborcy, w tym przypadku Rosjanie, mogliby wyjść na ulicę i protestować, nie oczywiście w stosunku, znaczy nie przeciwko reżimowi, nie przeciwko samemu Putinowi, tylko w sprawie na przykład tego, że nie chcą kolejnej mobilizacji. Albo że ceny są zbyt wysokie, albo że z uwagi na wymianę ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodzi do katastrofy ekologicznej na Morzu Czarnym, w tym także na Morzu Azowskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli to mogą być bardzo, wydawałoby się, niewinne i wcale nie antyreżimowe slogany. I obawa jest taka, że z tej garstki, która poszła pod Sąd Najwyższy wtedy, kiedy Sąd Najwyższy wydawał swoje orzeczenie w sprawie, prawda, wycofania Jabłko z tych pseudowyborów, z tych 500 może zrobić się, prawda, 5 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet więcej. Więc reżim boi się tego, że wybory mogą być okazją, takim trochę bodźcem do tego, żeby ci, którzy mają dojść albo są bardzo sfrustrowani, po prostu wyrażą to nie w samym głosowaniu, ale wychodząc na ulicę i protestując.
1: Tak jest taka szansa albo takie ryzyko z punktu widzenia reżimu, że Rosjanie rzeczywiście zdecydują się na taki gest?
0: Jeżeli reżim tak bardzo nerwowo podchodzi do wszelkich przejawów protestu, to oznacza, że pewien potencjał jest. Mhm. Tak? Skoro zrobiono wszystko, żeby tak

0: Ja nie brakuje mi słów, wymyślić takie absurdalne zarzuty w stosunku do jabłka, żeby można było go wykreślić z listy tych partii wyborczych. Więc potencjał jest, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Rosjanie sami z siebie mają taką cechę wyjątkowej bierności, takiej adaptacji do każdej sytuacji. I pytanie, czy bodziec, czy te bodźce, którym są teraz, prawda, poddawani, czyli coraz trudniejsze warunki życia, coraz większa drożyzna, coraz bardziej ograniczony dostęp do dóbr i towarów i produktów, które są niezbędne do życia codziennego. Czy to te bodźce wystarczą, żeby wypchnąć ich ze strefy komfortu, która wyprowadzi ich na ulicę? Ja jestem sceptyczna, bo już takie wzmożenia mieliśmy, obserwowaliśmy wielokrotnie, a brakuje tych, którzy potrafią wyciągnąć Rosjan na ulicę, czyli brakuje lidera, takich autorytetów, takich charyzmatycznych przywódców jak Nawalny. Więc być może pewne protesty będą, tylko pytanie, czy Rosjanie sami z siebie będą w stanie zaprotestować, czy tak jak mają to w zwyczaju protestować, będą po cichu w swoich kuchniach przed telewizorem, ale w życiu publicznym się nie posuną do sprzeciwu i będą się adaptować do każdej sytuacji. Nie wiemy, zobaczymy, natomiast z perspektywy reżimu wybory są absolutnie elementem ryzyka, więc Putin zrobi wszystko, żeby też nie doszło do tych protestów, więc im bliżej 20 września, tym, zakładam, będzie ciekawiej w rosyjskiej polityce.
1: Proponuję teraz pani doktor, żebyśmy ostatnie już niespełna 5 minut naszej rozmowy poświęciły na relacje polsko-ukraińskie, skomplikowane niezwykle. Czy to, co obserwujemy teraz, to jest cisza przed burzą? Czy jakieś pani zdaniem stabilne uspokojenie tej sytuacji? Pytam o to także w świetle informacji, która pojawiła się bardzo niedawno i która z pozoru może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o rozwój tych relacji polsko-ukraińskich. Otóż okazało się, że w Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy ONZ, Konowalsa, i ma być ten człowiek pochowany w Narodowym Wojskowym Cmentarzu Memorialnym. Ta ceremonia pożegnalna odbędzie się z takim wielkim namaszczeniem. Czy to może się stać kolejnym takim punktem zapalnym w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Ach, zdecydowanie tak. Wszystkie kwestie nierozwiązane, które dotyczą rzezi wołyńskiej, które zamiatane są z jednej strony przez, powiedzmy, niektórych pod dywan, a z drugiej strony są wyciągane na wierzch i bardzo upolityczniane, to wszystko powoduje, że sprawy UPA w stosunkach polsko-ukraińskich będą zawsze elementem takim bardzo kryzysowym, to znaczy będą z dużą łatwością wywoływać kryzysy. Dopóki nie zostanie rozwiązana sprawa naprawdę w sposób taki dogłębny, a nie tylko powierzchowny, to znaczy dopóki strona ukraińska faktycznie poważnie nie podejdzie do kwestii wrażliwości polskiego społeczeństwa na sprawę Wołynia, dopóty naprawdę będziemy mieli każdorazowo i dosyć cyklicznie kolejne kryzysy. Problem polega na tym, że tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej oba społeczeństwa bardzo wspierają swoje władze w sprawie Wołynia. Więc mamy naturalną pokusę do tego, żeby w sposób polityczny kapitalizować kwestie historii w relacjach polsko-ukraińskich. Tak? Prezydent Zełenski na przykład będzie potrzebował wzmocnienia takiego efektu flagi i sprawa Wołynia, czy w ogóle sprawa UPA, czy w ogóle polityki historycznej będzie dla niego takim użytecznym, prawda? Użyteczną kartą, użytecznym narzędziem.

0: po stronie polskiej mamy pogłębiającą się polaryzację, której elementem takim istotnie pogłębiającym polityczną wojnę polsko-polską jest sprawa Wołynia. Mamy rosnące poparcie dla partii Brauna i to także będzie sprzyjało temu, że sprawa Wołynia czy nastrojów antyukraińskich także będzie podnoszona. Więc tak czy inaczej, jeżeli nie dojdzie do poważnego jakby zamiaru załatwienia sprawy, czyli z jednej strony strona ukraińska będzie miała autentyczną wolę takiego ułożenia się ze stroną polską i korekty swojej polityki historycznej i na przykład zmiany czy korekty tego panteonu bohaterów będzie się na przykład koncentrować na bardziej współczesnych bohaterach, a niekoniecznie sięgać tylko wyłącznie do UPA, wówczas możemy liczyć na jakby realniejszą poprawę sytuacji. Natomiast ze strony polskiej my musimy zrozumieć też, że to, co w relacjach, w tej kwestii historycznej, w relacjach z Kijowem jest ważne, to zrozumienie tego, że czeka nas długi marsz i nie możemy za każdym razem wywoływać bardzo głęboki kryzys, z którego korzystają wrogowie sojuszu polsko-ukraińskiego. Musimy jakby być konsekwentni w swojej postawie, natomiast też mieć świadomość tego, że zmiana i proces edukacji historycznej współczesnego pokolenia Ukraińców będzie trwał i to ten czas jest tutaj kluczowy, czyli powinniśmy wiedzieć, że
1: i musimy postawić kropkę.
0: Efekt nastąpi nie w przeciągu jednego czy kolejnego kryzysu, ale przynajmniej jednego pokolenia.
1: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Bardzo pani dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Poszkodowani beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Chodzi o te osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców. Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty wczoraj przez rząd.
1: W programie Czyste Powietrze przygotowanym przez poprzedni rząd było wiele luk, które szkodziły beneficjentom, a ustawa ma to naprawić. Mówił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Które skutkowały tym, że część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami. I ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
1: Teraz projekt ustawy trafił do dalszych prac w Sejmie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Rząd przyjął wczoraj projekty czterech ustaw dotyczących deregulacji praw autorskich i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W aktualnościach teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Chodzi m.in. o obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
3: Do rekonstrukcji

0: opozycji namawiają premiera ludowcy.
1: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
0: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby

0: Liczona, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka i dodaje, że sprawą od pewnego czasu zajmują się służby.
1: CBA tą sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności.
0: A chodzi o wsparcie finansowe dla trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z nich była firma męża wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego działaczki KO Anny Konieczyńskiej. Stanowisko w agencji już straciła, a przed nią sąd koleżeński w partii.
2: To są aktualności jedynki.
0: Wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi mają być jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Umowy wykonawcze do offsetu są kolejnym krokiem w procesie zakupowym amerykańskich śmigłowców Apache. Umowa na 96 takich maszyn została podpisana dokładnie 2 lata temu. Ministerstwo Obrony Narodowej musi teraz zadbać o zaplecze techniczne dla nich.
3: Pełną funkcjonalność Centrum Obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku, a to wiąże się między innymi z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, mówi premier Donald Tusk.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie.
3: To już kolejne dokumenty podpisane w Łodzi w ramach zobowiązań offsetowych. W marcu Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 gościły przedstawicieli koncernu Lockheed Martin. W perspektywie jest jeszcze jedna umowa, która ma być podpisana z GE Aerospace, a która będzie dotyczyć serwisowania silników wykorzystywanych w zakupionych przez Polskę Apachach.
5: Agata Król, Polskie Radio.
0: Na koniec Toruń. Najlepsi piloci z 10 krajów świata rywalizują w 26. samolotowych mistrzostwach świata FAI w lataniu precyzyjnym. Zawodnicy na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego sprawdzają swoje umiejętności w planowaniu lotu, nawigacji, obserwacji i lądowaniu.
6: Cała zabawa polega na tym, żeby łapać się na błędach.
7: Tolerancja lotu to są, jeżeli chodzi o czas, 2 sekundy. Pomyślmy, ile to jest w samolocie, który leci 180-200 km na godzinę. To jest trudność tego latania precyzyjnego.
0: Mówili dyrektor Aeroklubu Pomorskiego Janusz Rosołek oraz dyrektor zawodów Jerzy Wiśniewski. Rywalizacja potrwa do czwartku. W piątek odbędzie się ceremonia zamknięcia imprezy i wręczenia medali. Biało-czerwoni bronią tytułu drużynowych mistrzów świata, a Michał Wieczorek indywidualnego tytułu wywalczonego podczas poprzednich mistrzostw we Francji w 2022 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Środa będzie pogodna w większości regionów. Najwięcej chmur zobaczymy dziś na północnym wschodzie. A temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Samo zdrowie.
9: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, Fundacja Twarze Depresji. Ktoś pomyśli, no przecież taka piękna pogoda, takie beztroskie lato, to po co mówić o poważnych rzeczach? A będziemy mówić o poważnych rzeczach, będziemy mówić o skali problemów psychicznych, psychologicznych dzieci i młodzieży, bo ta skala jest ogromna i przerażająca i nie zmieni tych problemów to, że akurat są wakacje, więc może mniej słyszymy o tym, co dzieje się w szkołach, bo problemy w głowach młodych ludzi są. Wy zajmujecie się również młodymi ludźmi, prowadzicie dla nich i terapię, prowadzicie również całe pogotowie psychologiczne i muszę zapytać, czy faktem jest i czy wy to widzicie, czujecie, że coraz więcej młodych osób ma poważne problemy z tym, co jak odbiera świat, jak odbiera siebie ze swoją psychiką.
5: Zdecydowanie niestety tak jest, że coraz więcej młodych osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym i problem ten jest wieloaspektowy. Nie mamy tutaj prostej recepty.

0: stereotypy, że tylko szkoła, tylko dom albo tylko social media powodują ten stan.
1: Bo
0: te rzeczy wymienione plus wiele innych się na to składa, prawda? I bardzo indywidualna sytuacja dziecka. Mogę powiedzieć, że najmłodsi podopieczni Fundacji Twarze Depresji mają 4 lata, ale takich, którzy się zgłaszają, gdzie jest najwięcej wyzwań ze zdrowiem psychicznym, to bym powiedziała, że to jest ten przedział 10-14 lat. No może nawet 12-14 lat, gdzie jest najwięcej zgłoszeń do naszej fundacji o pomoc do pogotowia psychologicznego, gdzie mamy pomoc doraźną, 5 konsultacji psychologicznych na dziecko, ale mamy też dzięki naszym partnerom rozpoczęliśmy program pilotażowy bezpłatnej terapii dla dzieci i młodzieży i myślę, że to jest niezwykle ważna pomoc, bo na terapię w ramach publicznej służby zdrowia czeka się od 8 miesięcy, czasami 2 lata,
1: no właśnie,
0: a dzieci
1: o to
0: nie mogą czekać.
1: Chciałam o to zapytać, bo bardzo często, gdy mówimy o problemach ze zdrowiem psychicznym dzieci, no to zwracamy uwagę na to, że no, trudno ten bezpłatny dostęp, tym bardziej w jakichś mniejszych miejscowościach, a nie w centralnej Polsce i wielkich miastach wojewódzkich. I zaraz opowiemy o tym, jaką konkretnie pomoc można uzyskać w Fundacji Twarze Depresji, ale wrócę jeszcze do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli skąd to się bierze, bo powiedziała pani, nie ma prostych odpowiedzi i prostych recept. To nie jest takie zero-jedynkowe, że to tylko media społecznościowe albo problemy w szkole, bo tak zwykle myślimy, a komputer, media społecznościowe, to są ci winni, czyli to nie jest takie proste.
0: Depresja również u dzieci jest chorobą wieloczynnikową. Wpływa na to nasza biologia, nasze geny. Czy mama, tata chorowali na depresję, czy nie? Czy mama leczyła depresję poporodową, czy nie? Mamy, które nie leczą depresji poporodowej, ich dzieci już we wczesnej nastoletności chorują również na depresję. Dalej ważnym elementem jest sytuacja związana z wychowaniem. Czy wychowywałem się w domu pełnym miłości i bezpieczeństwa, czy jest w nim przemoc, alkohol, molestowanie, inne jakieś dramaty, które dziecko doświadcza w swoim domu. Z naszego doświadczenia ogromna część depresji wiąże się z tym, co dzieje się w domu, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Ale mają również czynniki, znaczenie takie jak choroby, jak właśnie brak aktywności fizycznej, który przekłada się bezpośrednio też na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, tak związaną.
1: Nie myślimy o tym na co dzień.
0: Zupełnie nie. A to, że dziecko zamiast pójść na podwórko, nawet na pospacerować z dziećmi, gdzie brakuje i relacji bezpośrednich twarzą w twarz, które są filarem naszego dobrostanu psychicznego. Rozmowy twarzą w twarz. 2, właśnie aktywność fizyczna. Dlatego nasza fundacja w taki istotny sposób stawia na aktywność fizyczną i organizujemy obieg z twarzami depresji, o których na końcu państwu opowiemy. Bo za tym stoją badania brytyjskie choćby, gdzie nastolatkowie zasiedzeni przy biurku już we wczesnej nastoletności po skończeniu 18 roku życia, aż 12% z nich częściej chorowało na depresję niż rówieśnicy, którzy poszli chociaż na ten spacer, czy pobiegać na podwórku, pokopać piłkę.
1: Nawiązali relacje, rozwiązali swoje problemy, porozmawiali ze sobą. To jest faktycznie bardzo przykry i przygnębiający widok, że te nasze osiedla, kiedyś pełne gwaru i śmiechu, dzisiaj się kompletnie wyludniły, bo dzieci siedzą w domu. Ja czasami z taką zgrozą nawet czytam wiadomości o tym, że niektórym osobom przeszkadza właśnie śmiech dzieci na podwórku w nowoczesnych apartamentowcach, ale nie tylko, bo trochę od tego odwykliśmy i to przestało być normą i standardem. Znaczy sami wypychamy te dzieci do domów, czyli ta bezpośrednia relacja kluczem też do zdrowia psychicznego. Sport, aktywność fizyczna też jednym z filarów.
0: No i odłożenie telefonu. Nie da się w dzisiejszym czasie w ogóle z niego nie korzystać. W Fundacji Twarze Depresji mamy konkurs dla dzieci i młodzieży 2 dni bez telefonu, hashtag offline48h, w którym muszę się pochwalić. W miniony weekend wzięłam udział osobiście i chociaż wydawałoby mi się, że za dużo z social mediów nie korzystam, bo głównie służą mi one do edukacji o naszej fundacji, działań edukacyjnych, które prowadzę, to złapałam się naprawdę na okropnych automatyzmach, które nami kierują, gdzie bierzemy ten telefon do ręki. Jest chwila przerwy, oddechu, powiedzmy na obiad i automatyzm kieruje nas w stronę tego, żeby kliknąć w te social media, zobaczyć i niestety część z nas zamiast się wyłączyć po tych 5 minutach, to scrolluje, wytwarza się dopamina, hormon nagrody, który długoterminowo powoduje właśnie mechanizm uzależnienia i sama pracuję w gabinecie z dziećmi, mamy z nastolatkami takimi 18.

0: plus. Mamy takich też pacjentów, którzy po 12-16 godzin spędzają z telefonem w ręku. Jest to ogromny społeczny problem i o tym też mówimy w kampanii Emocja, której druga edycja odbywa się pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o nie. I szukanie autodiagnozy, czy rozmów, czy wsparcia w AI jest naprawdę niepokojącą drogą, bo AI nie ma odpowiedzialności za radę. Kiedy dziecko mówi o myślach samobójczych, czy już nie mówiąc o zamiarze samobójczym, AI nie ma żadnych procedur i po prostu nie pomoże. Dlatego trzeba mówić o tym głośno i uświadamiać, że realna pomoc, ona jest trudno dostępna, ale w naszej fundacji naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby była tu i teraz dostępna, kiedy jest potrzebna.
1: I przeraziło mnie, gdy pani powiedziała, że najmłodszy pacjent to jest raptem kilkulatek. Najwięcej jest tych pacjentów w takim wieku też bardzo ważnym, bo to jest ten burzliwy okres zmian i wchodzenia w nastoletnie życie. No muszę spytać, z czym właśnie ci pacjenci się pojawiają i jakie są te ich realne problemy i z czego się biorą, bo to czasami jest nieporozumienie rówieśnicze, ale czasami sytuacja jakaś w rodzinie, kiedy no, odchodzi bliska osoba.
0: Z naszych doświadczeń to są najczęściej są to wyzwania związane z życiem rodzinnym, co nie zmienia faktu oczywiście, że szkoła też dokłada swój stres, opinie rówieśników mają ogromne znaczenie, że przemoc rówieśnicza jest niestety faktem i również ta online'owa ma swoje konsekwencje w realu, jak to się mówi, dla zdrowia psychicznego dzieci. Ale jeśli chodzi o wyzwania w domu, pyta pani o tych najmłodszych, to tam mamy i Polaków, i Ukraińców, gdzie na przykład rodzice zginęli na wojnie, gdzie tata popełnił samobójstwo i dziecko tak się cofnęło w rozwoju emocjonalnie, że też właśnie stwierdzono u niego, nasza psychiatra współpracująca z nami stwierdziła u niego depresję. Więc zdarzają się też sytuacje właśnie utraty rodzica, wychowywania się przez jednego z rodziców, gdzie mama też z powodu samobójstwa ojca dotknięta depresją, załamana sytuacją z większą ilością dzieci do zaopiekowania, czy choroby, gdzie dzieci, które były zdrowe, nagle miały wypadek albo nagła choroba powoduje istotną zmianę ich jakości funkcjonowania, co też przekłada się w sposób oczywisty na stan psychiczny dzieci. I kiedyś jeszcze jak pracowałam jako psycholożka, wolontariuszka u pani Ewy Błaszczyk w klinice Budzik, to tam ogromna część dzieciaków, które nam się udawało wybudzić ze śpiączki, wybudzała się później, miała depresję, bo właśnie miały świadomość, że na przykład biegały, jeździły na rowerze.
1: I teraz ich życie
0: się zmienia. A teraz zupełnie się
1: zmienia,
0: jest ból, jest walka, jest inna jakość życia, więc depresji nigdy nie można bagatelizować. Jest chorobą, która wymaga u dzieci i młodzieży pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, u dorosłych połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I u dorosłych to nie jest wybór, że sobie coś wybieram z tego koszyka, tylko absolutnie bierzemy pakiet, jeśli chcemy wyjść z tej choroby, czyli i farmakoterapia, i psychoterapia.
1: A u dzieci?
0: A u dzieci pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, która jest trudno dostępna. Tak jak mówiłam, w NFZ-cie się czeka. U nas w Fundacji Twarze Depresji mamy terapię bezpłatną dla dzieci z rodzin, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej.
1: No właśnie, to teraz porozmawiajmy. Jak do was trafić i co możecie zaoferować dzieciakom, które mają kłopoty? Jeśli zobaczą to same u siebie, jeśli zobaczy to ich otoczenie, jeśli zobaczy to nauczyciel w szkole.
0: Serdecznie zapraszamy państwa po pomoc. Zarówno u nas stacjonarnie, nasze pogotowie psychologiczne mieści się w samym centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78. I jest to pomoc dla osób nie tylko z Warszawy. Jakiś czas temu konsultowałam z drugiego końca Polski mamę z nastolatką z nowotworem mózgu, gdzie łatwiej jej było wsiąść w PKS i przyjechać do Warszawy do mnie, niż w swojej okolicy znaleźć pomoc. Ale też i dla tej mamy, i dla wielu innych mamy, mam nadzieję, kojącą informację, że naprawdę z taką samą skutecznością jesteśmy w stanie dzieciom i dorosłym pomagać online.
1: Czyli nie ma wytłumaczenia, że mam daleko, bo mogę to zrobić online'owo i ta jakość pomocy jest taka sama?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nasze doświadczenia z czasów pandemii i badania światowe dowodzą tego, że terapia i pomoc psychologiczna online jest tak samo skuteczna jak stacjonarna w przypadku tych najważniejszych, najczęściej spotykanych zaburzeń. zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe,

0: zespół stresu pourazowego, absolutnie, czyli już nie mówiąc zaburzenia adaptacyjne, jesteśmy w stanie absolutnie z taką samą skutecznością pomagać online. Więc jeśli nie mają Państwo w swojej okolicy dla dziecka pomocy, albo jest długa kolejka oczekiwania, albo trudno znaleźć opiekę dla pozostałych dzieci, aby z jednym przyjechać po pomoc do psychologa, mają Państwo możliwość u nas przez wideo połączenie posadzić dziecko z telefonem czy z tabletem, aby porozmawiało profesjonalnie przez 50 minut z naszym psychologiem. Ale mamy też nabór na tą terapię.
1: Ale musi być kontakt taki, w sensie musi być włączona kamera? Bo może
0: musi
1: ktoś...
0: być. Mhm. Jest to absolutnie nam niezbędne, żeby postawić prawidłową diagnozę. Nasza fundacja też prowadzi telefon zaufania, więc jeśli ktoś potrzebuje przez telefon porozmawiać, to mamy telefon zaufania. Natomiast działający 5 dni w tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o postawienie diagnozy, mogę powiedzieć jako psycholog, że 80% dobrej diagnozy to jest to, co ja widzę w gabinecie, a 20% to jest to, co mi powie pacjent. Naprawdę trzeba człowieka zobaczyć, bo jego mowa ciała często nam mówi więcej, prawda, niż to, że ktoś przez telefon powie, dobrze jest albo nie jest dobrze. I cały kontekst jego zachowania ma znaczenie dla diagnozy, po prostu.
1: Czyli jak się kontaktować, jaki numer telefonu, jaki adres, jak rozpocząć w ogóle rozmowę?
0: Wystarczy wejść na stronę twarzedepresji.pl do zakładki Pomoc Psychologiczna, gdzie znajdą Państwo wszystkie nasze działania pomocowe. Od telefonu zaufania, w jakich godzinach dyżurują psycholodzy, pod jakim numerem. Telefon zaufania dla nauczycieli działający w poniedziałki i we wtorki. Wszystkich tych numerów z głowy Państwu nie podyktuję, ale one są wszystkie na stronie twarzedepresji.pl w zakładce Pomoc Psychologiczna. Dalej są programy do rejestracji dla dzieci i młodzieży, dla kobiet w ciąży i po porodzie, dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, dla obywateli Ukrainy.
1: Tam... Zainteresował mnie telefon zaufania dla nauczycieli. To jest telefon zaufania dla nauczycieli, bo oni też potrzebują wsparcia psychologicznego?
0: Oczywiście. Zdecydowanie nauczyciel należy do zawodu wysokomisyjnego, angażującego emocjonalnie przez opiekę nad dziećmi, przez konieczność też odpowiadania na wyzwania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mówimy, a do których to wyzwań nauczycieli nikt nie przygotował. Do tego, że mają w klasie i dzieci po próbach samobójczych, i samookaleczające się, i z Ukrainy z zespołem stresu pourazowego. I z jednej strony mają ogromne obciążenie ze strony właśnie stanu psychicznego dzieci, z którymi pracują, z drugiej strony presji ze strony rodziców i takiej konieczności bycia stale dostępnym na różnych grupach, na wszystkie tutaj pytania i oczekiwania rodziców, a nowe technologie dają taką możliwość i nauczycielom wielu jest trudno wyznaczyć tą granicę, że w weekendy na przykład proszę do mnie nie pisać, prawda? A z drugiej strony są po prostu zwyczajnie ludźmi i też mają swoje problemy rodzinne, osobiste, które przekładają się na to, że skala zachorowań na depresję oraz wypalenia zawodowego wśród nauczycieli jest ogromna. I stąd naszą kampanię, taką ten telefon zaufania jest naszą kampanią i program Twarze Depresji dla Szkół. Mogę już Państwu jako pierwszym powiedzieć, że we wrześniu uruchomimy zapisy do 4. edycji programu dla nauczycieli, gdzie będą 500 nauczycieli kolejnych z Polski przeszkolimy w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci, objawy, jakie daje depresja, zaburzenia lękowe, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy się samookalecza, żeby nauczyciele mieli gotowe umiejętności rozmowy z dzieckiem, żeby do dziecka, które się samookalecza, nie mówić, a co ty chciałeś sobie życie odebrać, bo to nie ma nic wspólnego z tym, więc żeby oni byli lepiej przygotowani, nie raniąc tych dzieci, a rzeczywiście wspierając, chcemy ich do tego wszystkiego przygotować i dostaną od nas też scenariusze lekcji wychowawczych, ważnych dla zdrowia psychicznego młodych.
1: Ta pomoc jest bezpłatna.
0: Oczywiście.
1: Ile tych sesji możecie zaoferować dzieciakom, które potrzebują pomocy?
0: Dzięki naszym partnerom i darczyńcom prowadzimy w pogotowiu psychologicznym, mamy 5 konsultacji psychologicznych bezpłatnych dla dzieci i młodzieży, czy stacjonarnie, czy online. To już decydują rodzice, za zgodą rodziców. I terapię, gdzie mamy 20 sesji terapeutycznych na dziecko, już jest to długoterminowa pomoc, odprowadzona nie przez psychologów oczywiście, a przez profesjonalnych psychoterapeutów. Jest to ta odpowiedź na największą potrzebę i chcemy dalej to rozwijać, żeby móc nieść pomoc jeszcze szerszą niż obecnie.

0: Obecnie robimy około 1000 bezpłatnych konsultacji psychologicznych miesięcznie dzięki naszym darczyńcom. Organizujemy jak co roku już 5. jubileuszowy charytatywny bieg z twarzami depresji. Z jednej strony angażując znanych ambasadorów do zachęcania Polaków do dbania o zdrowie psychiczne, takich jak Cezary Łukaszewicz, aktor, który po raz pierwszy zaangażował się w nasze działania edukacyjne, czy Agnieszka Kobuz-Zawojska, olimpijka od lat chorująca na depresję, która z Tokio wróciła ze srebrnym medalem, prawidłowo lecząc depresję, właśnie będąc na farmakoterapii, w kontakcie ze swoją psychoterapeutką. A z drugiej strony właśnie oprócz tego, że destygmatyzujemy temat zdrowia psychicznego, to zbieramy środki w ten sposób na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Bieg stacjonarnie odbędzie się w zimnych dołach koło Warszawy, w przepięknych okolicznościach przyrody, bo przyroda ma dla nas ogromne znaczenie. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru 5 razy w tygodniu na terenach zielonych, leśnych, by o 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Dlatego
1: drobna rzecz,
0: fundacja,
1: a jednak nie każdy ma taką możliwość, a czy nie znajduje czasu, powinien.
0: Dlatego właśnie zachęcamy do tej aktywności fizycznej na terenach zielonych razem. I robiąc coś dobrego dla siebie, pomagają też Państwo nam, abyśmy mogli profesjonalnie nieść pomoc dzieciom i młodzieży w naszym pogotowiu psychologicznym.
1: Pomoc specjalisty nie działa jak tabletka przeciwbólowa. To jest cały proces, długotrwały proces, ale jak rozumiem, wy macie też efekty, namacalne efekty tego procesu i możecie z radością powiedzieć, że wyciągnęliście dzieciaki z poważnych kłopotów.
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście ja chwalę zespół, bo ja nie pracuję z dziećmi i młodzieżą w naszej fundacji, ale nasz zespół robi to z ogromnym powodzeniem. Tylko Izabela Podlaska-Kantyba konsultuje około 100 dzieci, 100 konsultacji miesięcznie robi, czy nawet więcej. Ma 2 szkoły pod opieką, które korzystają z naszego wsparcia, bo mamy też 4 szkoły, które nie mają psychologa i my opłacamy tam naszego psychologa, który niesie pomoc, czy w Kwidzynie, czy mamy w Złotorii, czy w Lubiczu, w małych miejscowościach, gdzie po prostu tej pomocy psychologicznej bardzo dramatycznie brakuje, a gdzie problemy psychologiczne i psychiczne są naprawdę ogromne i tamta pomoc jest realnie namacalna. Myślę, że powiedzieć, że kilka karetek niestety pojawiło się za sprawą naszych interwencji w szkołach, to jest taki wymiar tego, że naprawdę depresja wiąże się z myślami samobójczymi nierzadko i nasze interwencje to jest praca na granicy życia i śmierci. I te karetki, które są wysłane do szkoły, wszystkie interwencje
1: ratować.
0: Były skuteczne i wszystkie zakończyły się uratowaniem życia i zdrowia dziecka.
1: Szanowni Państwo, weźmy sobie to do serca, przemyślmy i już wiemy, gdzie szukać pomocy. Już wiemy, że można ją znaleźć w Fundacji Twarze Depresji i już wiemy, gdzie część z nas spędzi 4 października, tak? 4 października w zimnych dołach pod Warszawą, wspierając podopiecznych fundacji, bo dzięki temu możliwe będą kolejne terapie dla kolejnych dzieciaków potrzebujących pomocy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była Anna Morawska-Borowiec, psycholożka z Fundacji Twarze Depresji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Jerzy Połomski pytał kiedyś w piosence, gdzie się podziały tamte prywatki, a ja pytam dziś, gdzie się podziały polskie rzeki. Wisła w Warszawie znów osiąga rekordowo niskie stany wody. Na Warcie, Tanwi czy Wieprzu poziom wody jest poniżej minimum okresowego. W wielu regionach centralnej i południowej Polski ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dlaczego polskie rzeki wysychają? O tym dziś rozmowa, a odpowiedzi na to pytanie będę szukał z moim gościem. Jest nim Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Póki Wisła płynie, Polska nie zaginie. To z kolei tekst z innej piosenki. Pamięta pan?
4: Tak, pewnie.
3: No to czy nasz koniec jest w takim razie

0: coraz bliżej.
1: Myślę, że wciąż do zniknięcia Wisły to jeszcze trochę nam brakuje. Wisła wciąż płynie ponad 100 kilkadziesiąt metrów sześciennych wody na sekundę. To nie jest aż tak mało, żeby Wisła nam znikła. I ta woda płynie. Wisła musi płynąć, a nie na przykład być serią zbiorników zaporowych, gdzie woda stoi.
0: Woda płynie, no ale jednak padają kolejne rekordy. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu na stacji Warszawa nad Wilanówka zanotowano najniższy stan właśnie dla tej stacji. To było 31 cm, poprzedni wynosił 32 cm. Wisła na wysokości centrum w Warszawie znów odsłania ślady historii. Widać na przykład pozostałości drewnianego mostu Ponińskiego z 1775 roku. Trudna sytuacja też na innych polskich rzekach, więc ponawiam to pytanie, gdzie się podziały polskie rzeki?
1: Oczywiście stany wód i przepływy są rekordowo niskie w wielu przypadkach, zwłaszcza w zlewni Górnej Wisły i Sanu, ale także Wieprza. No, cała ta południowo-wschodnia część Polski od długiego czasu ma ujemny bilans wodny. To znaczy, że więcej wody wyparowuje, odpływa, niż dostaje się na powierzchnię zlewni. Rzeki znikają, bo faktycznie możemy mówić o znikaniu już najmniejszych rzek, one stają się rzekami okresowymi. Teraz jak rozmawiamy na początku sierpnia, duża część tych najmniejszych rzek, takich, które nie mają żadnych dopływów na przykład, takich strumieni dosłownie, jest sucha. Pierwszą przyczyną, dla której tak się dzieje, jest to, że faktycznie od 15 czy 16 lat co roku więcej wody ucieka niż się dostaje do zlewni.
0: To właśnie, no gdzie ta woda ucieka? Czy już, nomen omen, u źródła tej wody jest mniej, czy jednak no, ze źródeł wypływa mniej więcej tyle samo tej wody, a tracimy ją gdzieś po drodze?
1: Już u źródła jest tej wody mniej, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury powietrza, a jak wiemy, wraz ze zmianą klimatu, no, mamy coraz cieplej. Zresztą też rozmawiamy w trakcie kolejnej już fali upałów tego roku. Im wyższa temperatura powietrza, tym wyższe jest parowanie wody, po prostu. W skali krajobrazu to są już ogromne liczby, które sprawiają, że mniej wody może dotrzeć do wód gruntowych, uzupełnić ich zasoby, w konsekwencji do źródeł i do rzek. Druga rzecz jest taka, że my przez ostatnie 100-150 lat w Polsce prowadziliśmy gospodarkę wodną w taki sposób, żeby przyspieszyć odpływ wody. I bardzo skutecznie udało się to zrobić. Kilkaset tysięcy kilometrów rowów odwadniających odwodniło Polskę. Przy większych opadach czy zimą te rowy dalej Polskę odwadniają. Teraz już w większości nie. Teraz już w większości są suche, bo poziom wód gruntowy dzięki rowom opadł głęboko. Kolejna rzecz to jest regulacja rzek, która też sprawia, że woda szybciej odpływa, znacząco szybciej niż w rzece naturalnej. I nawet sama prędkość tego przepływu nie byłaby może tak straszną zmianą, jak to, że rzeki uregulowane obniżają dno swoich koryt, co pociąga za sobą znów obniżanie poziomu wód gruntowych w całej okolicy. Więc to, że aktualnie te najmniejsze rzeki wysychają, a na Wiśle, Sanie, Tanwi są rekordowo niskie przepływy i stany wody, jest konsekwencją zarówno warunków klimatycznych, tych meteorologicznych w tym roku, jak i tego długotrwałego osuszania krajobrazu.
0: Trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja nie dotyczy tylko rzek, bo na przykład w moich rodzinnych stronach, pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, znika Zalew Sulejowski na rzece Bilicy, tam gdzie jeszcze kilka lat temu były urokliwe zatoczki i małe porty, małe mariny. No dzisiaj łódki, żeglówki szorują po dnie.
1: Jeśli mamy tak niski przepływ Pilicy, ciężko się spodziewać, żeby ten zbiornik był w stanie się wypełnić. Takie sytuacje mają miejsce zresztą nie tylko tam, na przykład w Świętokrzyskim Zalew Hańcza na rzece Czarne też jest w dużej mierze pusty, no, przez to, że rzeka nie niesie tyle wody, żeby go móc napełnić.
0: No to może jakoś, jeżeli mamy takie zbiorniki i mamy jednak tamy na takich rzekach, to może, nie wiem, możemy jakoś zatrzymać tej wody więcej dzięki takim zaporom.
1: No tylko zatrzymując wodę w zbiorniku zaporowym, pozbawiamy rzekę poniżej. Oczywiście to nie są proste wybory, bo albo mamy wodę, w której mogą się kąpać, pluskać ludzie, albo mamy rzekę, w której żyje 30 gatunków ryb.

0: To jest ten wybór już w wielu przypadkach. Czy albo mamy stawy rybne, gdzie hoduje się karpie na święta, albo mamy małą rzekę pełną życia.
1: Natomiast no, za nami jednak lipiec, który pod względem opadów był w normie. No więc znów pytanie, dlaczego sytuacja jest tak zła, skoro tych opadów w zeszłym miesiącu było dużo?
0: Weźmy pod uwagę, jakie były temperatury w zeszłym miesiącu i znów tutaj dochodzimy do tej ściany, że parowanie przy tak wysokich temperaturach, i to mówię o temperaturach wysokich, w sensie ponad 20 stopni na przykład, już jest na tyle duże, że z tych opadów niewiele do rzek ma szansę dotrzeć. Jeśli są to opady nawalne, to faktycznie ma szansę dotrzeć do rzeki, ale równie szybko spłynie po tej suchej powierzchni zlewni i tym korytom rzeki, więc nie uzupełni tych zasobów. No i też jeden miesiąc w normie opadów po kilkudziesięciu miesiącach, z jakimiś tam wyjątkami, które były poniżej normy, nie ma szansy na uzupełnienie tego stanu rzeczy. Tak jak wspominałem, mamy 15 z rzędu rok z ujemnym bilansem wodnym, więc może 15 lat, i to nie w normie, tylko powyżej średniej wartości należałoby oczekiwać, żeby odbudować stan naszych rzek.
1: Czyli ta sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, bo w każdy kolejny rok startujemy z coraz niższego poziomu, więc nawet, tak jak pan mówi, gdyby teraz nastąpił okres deszczowy, jakichś bardzo intensywnych opadów, no to i tak ta sytuacja nie poprawiłaby się na tyle, żeby znów odbić w górę.
0: No, albo chwilowo może odbić w górę. Jak spojrzymy na raporty Państwowego Instytutu Geologicznego, który prowadzi monitoring suszy hydrogeologicznej, monitoring w ogóle w ujęciach wody podziemnej, to mamy problem już na tym poziomie tych wód podziemnych, czyli tych, które są opróżniane przez nas tylko przy użyciu studni, różnego rodzaju ujęć wody i tak dalej, na potrzeby miast, wsi, przemysłu, rolnictwa. Już nie pamiętam dokładnej liczby, ale w dużej części monitorowanych studni poziom wody w tym roku non-stop opada i spora część Polski jest objęta ostrzeżeniem czy zagrożeniem wystąpienia niżówki hydrogeologicznej, czyli mamy problem już właśnie na tym też głębszym poziomie wód, a nie tylko w rzekach czy jeziorach. Więc to wskazuje na to, jak bardzo duży problem z wodą mamy. I prognozy są takie, że wraz ze zmianą klimatu, wraz z postępującym ociepleniem w rzekach Europy Środkowej raczej wody będzie ubywać niż przybywać. Oczywiście będą się zdarzać jakieś wezbrania powodzie raz na jakiś czas, ale te stany, które obserwujemy teraz, rekordowo niskie, możemy się spodziewać, że w przyszłości one będą występować częściej i rekordy będą pobijane i będziemy mieli takie niżówki przez dłuższe okresy.
1: Problem chyba dotyczy też tego, że właśnie takie głębsze pokłady wody, te wody głębinowe, one odnawiają się wolniej, więc jeżeli my je szybciej zużywamy, no to one wolniej będą się odbudowywać, no nie będziemy mogli z nich, u nich znów korzystać.
0: Tak, to prawda. One co prawda są duże i jeszcze nie mamy takich sytuacji, żeby gdzieś zczerpano całkowicie zbiornik wód podziemnych, z którego zasilana jest na przykład sieć wodociągowa w jakimś mieście czy wsi. A takie sytuacje mieliśmy już dotyczące zczerpania na przykład zbiornika na jakiejś małej rzece, z którego była pobierana woda do wodociągu we wsi. Ale zasoby wód podziemnych odnawiają się bardzo powoli. Tutaj to już jest kwestia nie pojedynczych lat, tylko dziesięcioleci, a w przypadku niektórych jeszcze głębszych warstw, myślę, że i dziesięciolecia.
1: Wspomniał pan też o tym, że według tych prognoz sytuacja na rzekach Polski, ale i Europy Środkowej będzie się tylko pogarszać. No i w zasadzie mamy tego dowody w ostatnich dniach. Widzimy, co się dzieje w Dunaju na Węgrzech, czy w ostatnich dniach także na Słowenii. Tam ten problem ujawnia się głównie w kontekście trudności funkcjonowania elektrowni atomowych tamtejszych.
0: Tak jest. Mi się zdarzyło przejeżdżać w tym roku przez Dunaj na początku czerwca na Węgrzech i już wtedy był rekordowo niski, chyba jak na tą porę roku. Ja nie widziałem jeszcze wcześniej tak niskiego Dunaju, a od tej pory przez te 2 miesiące ta sytuacja się pogorszyła dramatycznie. Wciąż w Dunaju płynie ogromna ilość wody. Do Rumunii pływa ponad 1700 metrów sześciennych na sekundę.

0: Taki jest przepływ Dunaju, więc to jest przepływ około 10-krotnie większy niż przepływ Wisły aktualnie. To wciąż jest duża rzeka, ale faktycznie dostosowany do dużo wyższych, kilkukrotnie wyższych przepływów i stanów wody wyższych o parę metrów. Różnego rodzaju infrastruktura, pompy pobierające wody dla elektrowni nie są w stanie przy tym stanie wody działać, więc prowadzone są różne działania mające temu zapobiec. W Rumunii na przykład przegradzane jest jedno z bocznych koryt Dunaju, żeby skierować wodę do tego głównego i tak dalej. Na Węgrzech wyłączono, nie wiem czy całkowicie, ale może prawie całkowicie elektrownię jądrową
1: Bardzo
0: patrz, więc
1: ograniczona w każdym razie, tak.
0: tak, więc te problemy dotykają już nie tylko ryb, bo zazwyczaj problemy z suszą mało kogo obchodzą. W tych małych rzekach ryby giną. Medialnie jest to zupełnie nieinteresujący temat. No zresztą rozmawiamy dziś o Dunaju, a tak jak wspominałem, on już parę miesięcy temu był na takim poziomie, że robiło to wrażenie, że jest tak potężna susza.
1: To jest właśnie ciekawy wątek, że jakby o tym problemie, ten problem nagłaśniamy dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczynają odczuwać jakieś bezpośrednie skutki, na przykład niskiego stanu wody w rzekach, czy to w Polsce, czy na Węgrzech, na Słowacji, czy na Słowenii. Ma to związek głównie z problemami z produkcją prądu w elektrowniach. No i na przykład polskie elektrownie, Kozienice czy Połaniec, które wykorzystują do chłodzenia swoich systemów wodę z Wisły, też musiały ograniczyć produkcję. No i to paradoks polega też na tym, że to właśnie te systemy chłodzenia i same te elektrownie też negatywnie przyczyniają się do tej aktualnej sytuacji, prawda?
0: Tak, oczywiście. No, po pierwsze przyczyniają się poprzez emisję ogromnych ilości gazów, co wpływa na ogrzewanie atmosfery, ale same elektrownie też podgrzewają wodę w rzekach. I co ciekawe, odnośnie wyłączenia paru bloków elektrowni Kozienice czytałem, być może to niepotwierdzona informacja, ale że problemem nie jest już zbyt niski stan wody, ponieważ ta elektrownia piętrzy Wisłę, zresztą nielegalnie, no ale piętrzą wodę też i elektrownie w Połańcu i w Stalowej Woli. W Stalowej Woli też została ograniczona czy wyłączona produkcja. I wszystkie te elektrownie piętrzą Wisłę od lat na swoje potrzeby. I problemem, według tego, co się nieoficjalnie dowiedziałem, może być już temperatura wody w tych rzekach.
1: Czyli, że
0: Tak się
1: woda już
0: składa.
1: na wejściu do tych systemów jest za ciepła, żeby je schłodzić.
0: Dokładnie. Tak się składa, że akurat właśnie niedawno skończyłem pisać swój doktorat dotyczący temperatury wody w rzekach między innymi. Jeszcze zostały mi czujniki mierzące ten parametr wody w paru miejscach i wczoraj ku swojemu przerażeniu na czujniku, który mam poniżej elektrowni Stalowej Woli na Sanie, odczytałem, że maksymalna temperatura, którą zarejestrował, było 34 stopnie. Ten czujnik znajduje się pół metra pod wodą,
1: Mówimy
0: pod
1: o
0: pniem.
1: temperaturze wody. Temperaturze
0: Temperaturze
1: wody
0: wody.
1: w płynącej rzece.
0: Tak jest. Sanie, dużej rzece.
1: Dopytuję, bo nie dowierzam.
0: Tak. I spodziewam się, że miało to związek z tą właśnie gorącą wodą, znaczy, która ma mieć właśnie maksymalnie chyba 35 stopni wypuszczana z elektrowni, ale kiedy nałożyło się to na już nagrzaną do 32 stopni wodę w sanie, no to ta woda miała 34 stopnie, przez chwilę oczywiście, ale wczoraj i przedwczoraj też mieliśmy ponad 30 stopni temperaturę wody w sanie w związku z tą falą upałów. I spodziewam się, że w Wiśle podobnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Piotrze, no i trzymam kciuki za obronę tego doktoratu, która niebawem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne i dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A właściwie goście, bo w studiu Polskiego Radia 24 szeroka reprezentacja studia reportażu Polskiego Radia. Janusz Deblesem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pan Antoni Rokicki także.
4: Dzień dobry.
3: I z Muzeum Historii Polski Adam Rębacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy państwa zapraszać na wydarzenie 12 sierpnia pod tytułem Radio z widokiem. Trochę wbrew takiemu naszemu radiowemu powiedzeniu, szkoda, że państwo tego nie widzą.
4: No ale reportaży nie będzie widać, natomiast będzie można ich posłuchać, oczywiście z

0: pięknym widokiem na Muzeum Historii Polski.
1: I z pięknym widokiem na spadające gwiazdy, bo no właśnie, to są te dni, a właściwie te noce, kiedy można patrzeć w niebo, słuchając reportaży.
0: Ale i też słyszeliśmy o zaćmieniu słońca.
1: Również. Czyli wszystko się pięknie składa. Co mamy dla naszych słuchaczy w związku z tą akcją, z tym wydarzeniem Radio z Widokiem?
2: Mamy wiele propozycji. Staraliśmy się, ponieważ chciałem powiedzieć, że to robimy drugi raz. W lipcu był pierwszy, teraz jest drugie zaproszenie na jutrzejszy wieczór. Ponieważ jesteśmy w miesiącu powstańczym, że tak powiem, czyli mamy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, staraliśmy się to zaznaczyć i mamy zmontowane dźwięki z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica, ale mamy też reportaże mówiące o walce i o tym, jak ta nowa Polska powstawała, jakie były warunki życia. A jeszcze nie powiedziałem, że mamy też dźwięki sprzed wojny. Też montaż dźwięków Polskiego Radia sprzed wojny. Także no, wszystko to zapowiada się bardzo historycznie, ale też bardzo ciekawie.
1: Czyli polskie miesiące i sierpień wśród tych polskich miesięcy rzeczywiście wybija się na pierwszy plan. Jaka jest konwencja tego spotkania?
2: Zapraszamy na Leżak. Oczywiście reportaże są tutaj w głównej roli i będą też autorzy. Ale mówiąc jako jeden z pracowników Muzeum Historii Polski, zależy nam też na podkreśleniu tych warunków, które stwarzamy do słuchania, czyli leżak, czyli trawa, będzie można patrzeć w niebo, każdy dostanie słuchawki i są dwa kanały. To trochę takim systemem Silent Disco, tylko że będą do wysłuchania reportaże. Można sobie wybrać kanał. Część materiałów jest wspólnych, ale potem one się rozdzielają i można sobie wybrać, każdy dostanie program z zaznaczonymi dwoma kolorami, czyli czerwonym i zielonym. To są kanały, pierwszy i drugi, i będzie można słuchać.
1: To a propos autorów tych reportaży, mamy wśród nas dwóch z nich. Panie Antoni, pana materiał do wysłuchania 12 sierpnia?
3: Tak, to będzie praca Byłam za młoda, żeby się bać. Bohaterką tego reportażu jest Danuta Dworakowska. Świetna rozmówczyni. To były takie spotkania, które trwały kilka miesięcy, ponieważ jeżeli komuś się wydaje, że nagrywanie o powstaniu to łatwa rzecz, to niestety tak nie jest. Często trzeba się natrudzić, żeby przekonać bohatera do rozmowy. Bo jednak pytamy o te trudne wspomnienia wojenne i o tej traumie wojennej właśnie rozmawiałem z panią Danutą, ale także z jej bliskimi. I to są takie spotkania, do których często się wraca. No i myślę, że poprzez takie wydarzenie ten reportaż ma drugie życie. I wiem, że pani Danuta bardzo jest szczęśliwa, że właśnie w takich niecodziennych okolicznościach będzie można jej posłuchać.
1: Sierpień, miesiąc powstańczy, jak powiedział pan Adam, ale nie tylko o Powstaniu Warszawskim te reportaże, których będzie można wysłuchać 12 sierpnia. Pan Janusz Deblesem z nami także i pana reportażu również będzie można jutro wysłuchać. I to nie jest powstańczy materiał.
0: Tak, ale też no, ja muszę się usprawiedliwić. W lipcu byłem na urlopie, więc nie brałem udziału w tym pierwszym spotkaniu, także jestem bardzo ciekaw, jak to spotkanie jutrzejsze będzie przebiegało, bo w tej formule jeszcze nie miałem okazji spotkać się ze słuchaczami. Oprócz mojej audycji jeszcze będzie można posłuchać audycji mojej byłej studentki z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyny Wojtkowskiej, której udało się odwiedzić Nową Zelandię i tam spotkała dzieci z Pachiatua, czyli dzieci, które wyjechały z Polski najpierw na Syberię, potem przez długą drogę dotarły do Nowej Zelandii. Sieroty, tak? Sieroty, które do dziś można było spotkać w Nowej Zelandii i na tej podstawie w studiu reportażu powstał niezwykły serial dokumentalny pod tytułem W Nowej Zelandii wstaje dzień, czyli o dzieciach z Pachiatua. Jednego z odcinków będzie można posłuchać. Będzie również audycja Bartosza Panka o dwóch szalonych młodych Polakach, braciach, którzy postanowili zwiedzić świat żaglówką w czasach PRL-u, co nie było łatwe, żeby w ogóle się z tego kraju wydostać. W pewnym sensie im się to udało, aczkolwiek ślad po nich zaginął. To jest audycja Bartosza Panka. Natomiast mnie zdarzyło się tak, że w 90 roku wylądowałem w Berlinie na chwilę przed zjednoczeniem Niemiec i starałem się zarejestrować ten moment historyczny, jak się okazało, połączenia tych dwóch systemów, dwóch krajów, dwóch części miasta Berlina podzielonego przez dziesięciolecia murem. No i powstał z tego po roku

0: przemyśleń, dokument, który myślę, że do dziś jest wart posłuchania.
1: To uprzedzając te doświadczenia, które staną się udziałem pana Janusza, opowiedzmy o tej atmosferze, która panowała w lipcu na tym pierwszym radiu z widokiem.
2: Byliśmy bardzo ciekawi, bo robiliśmy to pierwszy raz jako muzeum, ale rzeczywiście przyszło wielu ludzi i można było sobie właśnie wziąć czy koc, czy leżak. I no, jak ktoś nie był na Cytadeli teraz po tym, jak funkcjonują tam 4 muzea, to opowiem. Jest tam dużo trawy i można, patrząc się, no, czy to na mur, jeżeli ktoś lubi i chce, albo na niebo, albo na nasz budynek Muzeum Historii Polski w Parku Edukacyjnym, no właśnie sobie przy zachodzie słońca rozłożyć leżak i oglądać niebo, ale słuchać też właśnie reportaży. Więc rozmawialiśmy z ludźmi, jak już wychodzili, wszyscy byli szczęśliwi, że taką okoliczność stworzyliśmy i że no, obiecywali, że będą kolejny raz, więc uznaliśmy, że to jest dobry omen i chcieliśmy to zrobić kolejny raz, być może nie ostatni.
0: A trzeba przyjść z własną kanapką i termosem?
2: Można. Można. My proponujemy wodę, ale można też jakieś swoje piknikowe rzeczy zabrać.
1: Też zastanawiam się nad tym, w jaki sposób takie zbiorowe słuchanie reportaży radiowych wpływa na ich odbiór, bo zazwyczaj to nam się kojarzy z takim bardzo intymnym, indywidualnym podejściem. Słuchamy sobie takich reportaży w domowym zaciszu, korzystając na przykład z podcastów, które udostępnia Polskie Radio. A czym taki odbiór zbiorowy się różni?
2: No właśnie, jak skończyliśmy ten wieczór, to też słuchaliśmy rozmów i też byli autorzy, i no, wywiązywały się rozmowy. Nawet później już, nie wiem, 15 minut po zakończeniu naszego wydarzenia w kolejce do toalety słyszałem rozmowy o reportażach.
1: Niektórzy... Czyli staje się to tematem do dyskusji, do rozmowy, kontrowersyjnym może nieraz.
3: Niektórzy też spacerują ze słuchawkami, więc nie trzeba koniecznie siedzieć. Ja tak sobie myślę, że dla autora to jest ciekawe doświadczenie, bo możemy się przekonać, które fragmenty reportaży są tymi ulubionymi, kiedy właśnie publiczność spogląda na siebie, śmieje się, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Mówił pan, panie Antoni, że ważny jest kontakt autora reportażu z bohaterem tego materiału, a jak ważny jest kontakt ze słuchaczem, z odbiorcą?
3: No, chcemy mieć takie poczucie, że ta nasza praca jest doceniona i właśnie takie spotkania temu służą, więc ja jestem ciekawy, jakie jutro pytania padną, bo z chęcią na takie pytania odpowiem. I też, żeby jeszcze domknąć ten wątek powstańczych reportaży, to powiem, że wysłuchamy także pracy Urszuli Żółtowskiej. To będzie historia Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Więc te nagrania naprawdę są wartościowe i ja myślę, że będziemy jeszcze do nich wracali przez wiele, wiele lat.
1: Panie Januszu, do pana się teraz zwrócę z pytaniem o to, czy reportaż radiowy ma przyszłość, czy to jest już przeżytek, czy właśnie takie formy upowszechniania dostępu do reportaży radiowych to jest jakiegoś rodzaju nowe otwarcie dla tej formy szlachetnej?
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że w tym czasie, kiedy wielką karierę robią podcasty, myślę, że reportaż radiowy przygotowywany przez profesjonalistów może być takim punktem odniesienia dla tych osób, które przygotowują dużo prostsze formy, które cieszą się sporym powodzeniem oczywiście ze względu na przekazywane treści, ale gorzej jest z formą, więc w tym sensie myślę, że może to mieć walor edukacyjny, no a jeśli chodzi o takie spotkania, to one myślę, że są szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej porozumiewamy się za pomocą różnych komunikatorów, a coraz rzadziej mamy okazję spotkać się face to face, twarzą w twarz. Więc myślę, że w tym sensie takie spotkania są bardzo ważne, że można nawiązać osobistą relację i porozmawiać rzeczywiście z tą drugą osobą, którą się widzi i słyszy i można dotknąć.
1: Co reportaż radiowy ma do zaoferowania temu odbiorcy współczesnemu, przebodźcowanemu, nastawionemu na szybki efekt, taki spektakularny. A tutaj trzeba poświęcić czas, uwagę, trzeba się skupić, trzeba być wrażliwym na tę formę, która, tak jak powiedziałam, jest szlachetna, ale także wymagająca.
0: No myślę, że ważne jest ciągle to, że radio nie ma ekranu. który nas rozprasza.

0: że oczywiście radio może gdzieś tam sobie grać w tle zawsze, ale podczas tego spotkania pod Muzeum Historii Polski nie będzie ekranu, więc poza niebem nic nas nie będzie rozpraszać, więc myślę, że jest czas na to, żeby znaleźć chwilę skupienia i wysłuchać uważnie tego, co będzie prezentowane.
1: Jesteśmy się w stanie skupić? My, odbiorcy XXI-wieczni?
2: Jeżeli w reportażu mamy wiele scen, to wtedy tak. Mm-hmm. Bo to nie jest tak, że nagrywamy tylko monologi, tylko nagrywamy ludzi w działaniu, w ich domu, w tym ulubionym miejscu. Na przykład dzisiaj miałem taką scenkę reporterską. Nagrywałem mężczyznę, który opowiedział mi o swojej walce z otyłością i stanęliśmy przed lustrem. I popytałem go właśnie o to, co tam widzi i jak się zmieniał jego obraz samego siebie. I tak samo myślę o reportażu, że to jest lustro. Słuchamy czyjejś historii, myślimy o swoim życiu.
0: I uruchamiamy wyobraźnię przy okazji.
1: Zdecydowanie.
3: Tak, ja jeszcze o tym skupieniu chciałem powiedzieć. Myślę, że to są perełki reportażu, bo nie tylko jakieś archiwalne i bardzo stare rzeczy, materiały, ale właśnie one są tak zrobione, że to skupienie jest gwarantowane. To jest taka jakość materiału zrobiona przez profesjonalistów, że ludzie się skupiają, odbiorcy się skupiają na długo i przeżywają ten reportaż.
0: No bo to nie jest tylko podanie treści, tak? Oprócz tego, że rozmawiamy z naszymi bohaterami, staramy się jakoś ubrać to dźwiękowo, oddać tło. Używamy często muzyki. No jeśli słuchamy takich audycji w słuchawkach, kiedy wspaniale słychać te stereofonicznie nagrane tła i dodaną do tego muzykę, no to jest sama przyjemność.
1: Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby być efektownym, a nie efekciarskim.
0: No oczywiście.
1: Żeby forma nie przerosła treści tego, o czym chcemy naszym słuchaczom opowiedzieć.
0: Umiar przede wszystkim.
2: Ja kiedyś miałem taką scenę, kiedy moja rozmówczyni była bardzo zdenerwowana i co jakiś czas uderzała w stół pierścionkiem. I te właśnie uderzenia zbudowały mi
1: całe to napięcie.
2: Napięcie, tak, właśnie w tej opowieści. I potem zostaje taki dźwięk w głowie.
1: Przychodzą młodzi, nowi adepci chcący uczyć się tego warsztatu reportażysty radiowego? Nie brakuje tych, którzy chcą budować właśnie swoją pracę na tych fundamentach, o których rozmawiamy?
0: No oczywiście, jeśli popatrzeć na moich byłych studentów, no to różnie się te sympatie rozkładają i radiowcy są w mniejszości oczywiście. Pisanie czy też praca w telewizji bywa bardziej pociągająca. Nie wiem, czy ze względów finansowych tylko i wyłącznie. No ale trafiają się takie osoby, które rzeczywiście chłoną tego bakcyla i zostają przy radiu.
1: Materiałów zatem do emisji w czasie takich wydarzeń jak to jutrzejsze na pewno nie zabraknie. To jeszcze kilka takich technicznych informacji dla tych, którzy czują się zachęceni naszą rozmową, żeby przyjść, posłuchać, zobaczyć, wziąć udział w tym wydarzeniu. Gdzie, kiedy, jak?
3: Zapraszamy do Parku Edukacyjnego Muzeum Historii Polski jutro, czyli 12 sierpnia o godzinie 19. To będzie trwało mniej więcej 2 godziny. Trzeba pobrać wejściówkę bezpłatną z naszej strony, której adres brzmi muzhp.pl. Wejściówek już wiem, że nie zostało jakoś bardzo dużo, dlatego zachęcam to zrobić szybko i nie czekać do jutra. Zapraszamy, na pewno będzie miło i mam nadzieję, że zostanie niedosyt i będziemy takie wieczory organizowali jeszcze.
1: I nie będzie to 3 razy sztuka, tylko chociaż lato się kończy.
3: Lato się kończy i rzeczywiście te warunki trzeba by zmienić, może gdzieś we wnętrzu, bo muzeum też daje takie możliwości, ale to w planach.
2: Jesienią będziemy mieli koce może.
1: I termosy z ciepłą herbatą zamiast chłodzonych napojów. Stulecie Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski to są te dwa wątki, które się bardzo rymują. I też dostrzegam tutaj takie połączenie i takie podobieństwo. Tak, że to nie jest przypadek, że teraz właśnie w tym roku stulecia Polskiego Radia Muzeum Historii Polski zaprasza nas do siebie.
3: To prawda. Nawet mogę powiedzieć, że w miejscu, w którym będziemy słuchać, stoi wystawa o historii Polskiego Radia. Taka plenerowa. Będzie można właśnie chodzić sobie w słuchawkach, ewentualnie oglądać fotografie, grafiki, może coś tam czytać, jeżeli skupienie na to pozwoli. Także proponujemy też obejrzenie wystawy. No i Polskie Radio to jest historia Polski, w związku

0: tym to się świetnie łączy. Materiały prawie na każdy temat i sprzed wojny, i z okresu PRL-u, więc my jako Muzeum Historii Polski bardzo się cieszymy na takie wydarzenia i Polskie Radio po prostu opowiada historię Polski.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać, o ten związek historii Polskiego Radia z historią Polski w ogóle. Na ile te wątki się przeplatają, na ile są nierozerwalne?
0: No, to też ja mogę powiedzieć z takiego punktu widzenia edukacyjnego, materiały, czy takie czyste, niereporterskie dźwięki, czy reportaże świetnie się nadają do wykorzystania na lekcji jako materiał edukacyjny, więc to choćby z tego powodu Muzeum Historii Polski używa tych materiałów i zachęcamy nie tylko nauczycieli do tego, żeby młodsze pokolenie uczniów, swoje dzieci zarażały tym słuchaniem materiałów Polskiego Radia.
1: Radio z widokiem, 12 sierpnia, Cytadela Warszawska. Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Razem ze mną zapraszali pan Adam Rębacz z Muzeum Historii Polski.
0: Zapraszam.
1: Pan Janusz Deblesem i Antoni Rokicki z Studia Reportażu Polskiego Radia. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pieniądze dla znajomych zamiast dla poszkodowanych. Premier zapowiada rozliczenie afery powodziowej. Fontanny lawy i gigantyczne chmury pyłu Etna paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Takiego kosmicznego spektaklu dawno nie było. Dziś częściowe zaćmienie księżyca. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Na początek u nas afera powodziowa i mocne słowa premiera Donalda Tuska. Gorącym żelazem wypalimy wszelkie nieprawidłowości, zapowiada szef rządu. Chodzi o sprawę byłej już wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anny Konieczyńskiej. Według Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych pomocy trafiły do firm, które nie ucierpiały w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską.
2: Takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli. Jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
1: Wieczorem Dolnośląski Urząd Marszałkowski poinformował o odwołaniu Anny Konieczyńskiej. Sprawą od kwietnia zajmuje się CBA, bada ją także prokuratura. Ściśle tajne informacje na prywatnej skrzynce mailowej. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Chodzi o przetwarzanie informacji niejawnych i przesyłanie ich na osobistą skrzynkę mailową Michała Dworczyka w czasach, gdy był on szefem kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie maile ze skrzynki Dworczyka wyciekły i były publikowane na platformie Poufna Rozmowa. Szczegóły zna Michał Makowski.
3: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu, na komputerach i

0: pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów, grozi mu do 3 lat więzienia. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii na Sycylii.

0: żeby tam uzyskać pomoc. Wieczorem koniecznie obserwujmy niebo. Przed nami pierwsze tak dobrze widoczne w Polsce częściowe zaćmienie księżyca. Słońca oczywiście. Centralna gwiazda Układu Słonecznego będzie przysłonięta nawet w 88%. Czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl.
1: Będzie to wyjątkowe zaćmienie, którego kulminację zobaczymy dokładnie o zachodzie słońca. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, właśnie ze względu na porę zaćmienia musimy wybrać odpowiednie miejsce do jego obserwacji.
2: Potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku.
1: Nie możemy też zapomnieć o odpowiedniej ochronie wzroku.
2: Największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca.
1: Częściowe zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Zjawisko najlepiej będzie widoczne m.in. w Hiszpanii. Tam słońce całkowicie schowa się za tarczą księżyca. Na koniec świetne wieści z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Do złota zabrakło jej 0,001 sekundy. W przeliczeniu na dystans to nieco ponad centymetr. Przypomnijmy, wcześniej taki sam krążek w sprincie na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Liczymy na kolejne medale biało-czerwonych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kolejny dzień będziemy odpoczywać od upału, maksymalnie dziś od 22 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem i na Podhalu, tam poniżej 20. Do tego niewiele chmur i dużo słońca, a słaby deszcz jedynie początkowo na krańcach północno-wschodnich.
3: Klimat.
0: Powietrze prawie w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko gdzieniegdzie, między innymi w Inowrocławiu, jakość powietrza jest dostateczna. Aktualnie z odnawialnych źródeł energii pochodzi 7% prądu w polskiej sieci. Najwięcej produkują turbiny wiatrowe. Zielone godziny prognozowane są dziś między 11 a 15.
3: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Razem z Państwem witamy środę, 12 dzień sierpnia, to 224 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.14, zajdzie o 27, ale zanim zajdzie, to jeszcze będziemy świadkami tego wielkiego, kosmicznego spektaklu. Zaćmienie słońca dzisiaj po godzinie 19 będziemy je obserwować. Dzień potrwa 14 godzin i 52 minuty i to jest czas, żeby życzenia imieninowe złożyć wszystkim Lechom, Klarom, Joannom, Wiktoriom i Łukaszom. My już teraz życzymy wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Sprawdźmy, jak 12 sierpnia zapisał się w historii.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
12: 12 sierpnia, 175 lat temu, nowojorski mechanik Isaac Singer opatentował maszynę do szycia z napędem pedałowym. Jego maszyna do szycia miała stopkę podtrzymującą materiał na miejscu. Wielkim osiągnięciem Singera było również stworzenie systemu sprzedaży zbliżonej do leasingu, co pozwoliło ludziom mniej zamożnym na zakup maszyny. W roku 1943 żołnierze KDW Armii Krajowej przeprowadzili akcję Góral, w której uprowadzili konwój bankowy przewożący 105 milionów złotych.
13: Powodzenie akcji zależało od możliwości zatrzymania samochodu wiozącego pieniądze bez uszkodzenia go i od umiejętności posłużenia się nim po zlikwidowaniu niemieckiej obsługi, gdyż o przeładunku na nasz samochód nie było mowy.
12: Mówił dla Radia Wolna

Europa jeden z uczestników akcji, podpułkownik Przemysław Kraczkiewicz. Była to jedna z najlepiej przygotowanych operacji zbrojnych ruchu oporu przeciwko Niemcom. Jej kryptonim to popularna nazwa ówczesnych banknotów 500 złotowych. Swoje 77. urodziny obchodzi dziś muzyk i wirtuoz gitary Mark Knopfler. Był wokalistą i liderem grupy Dire Straits.

0: Zajmuje 44. miejsce listy najlepszych gitarzystów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. 70 lat kończy dziś aktor Artur Barciś. Dużą rozpoznawalność przyniosły mu role w serii Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, filmie Znachor czy serialach Miodowe Lata oraz Rancho.
1: Wójt jednym śmiałym sztychem, można powiedzieć, błonę anonimowości przebił. Teraz tylko trzeba sprawić, żeby wójt stał się gwiazdą, a nie przylatującą kometą.
0: Aktor prywatnie jest kibicem piłkarskiego Rakowa Częstochowa. 65 lat temu władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej rozpoczęły budowę muru na granicy Berlina i Berlina Zachodniego.
2: Tłumy młodzieży wznoszą okrzyki. Mauer weg, precz z murem. Po drugiej stronie widzę uzbrojonych milicjantów, którzy nadzorują robotników pracujących przy budowie muru. Na ciężarówce zwożą cementowe płyty, kłęby drutu kolczastego.
0: Relacjonowało wówczas Radio Wolna Europa. Przez 28 lat podczas prób ucieczki przez mur straciło życie ponad 250 osób. W roku 1993 urodziła się polsko-czeska piosenkarka Ewa Farna. Jak na

0: Artystka przed rozpoczęciem kariery muzycznej była członkinią narciarskiego klubu sportowego Ski Beskid, gdzie specjalizowała się w slalomie oraz zjeździe. 12 sierpnia 2000 roku na Morzu Barentsa zatonął rosyjski podwodny okręt atomowy Kursk. Śmierć na jego pokładzie poniosło 118 marynarzy.
1: Niepowodzeniem zakończyła się druga próba dotarcia do 116 rosyjskich marynarzy uwięzionych na atomowym okręcie podwodnym Kursk, zatopionym na Morzu Barentsa na głębokości 108 metrów. Rosyjski okręt ratowniczy zdołał po północy opuścić na dno kapsułę ratunkową. Jej trzyosobowej załodze nie udało się jednak przycumować do uszkodzonego okrętu.
0: Relacjonowało następnego ranka Polskie Radio. Bezpośrednią przyczyną zatonięcia Kurska była eksplozja torpedy ćwiczebnej na pokładzie okrętu. Dziś 7. rocznica śmierci muzyka Cezarego Ślązaka. Od lat 70. występował w zespole 2+1. Udzielał się także jako muzyk sesyjny, między innymi podczas pierwszej sesji nagraniowej Lady Punk. Po śmierci Janusza Kruka został liderem grupy 2+1, z którą koncertował do połowy lipca 2019 roku. 5 lat temu w Waszyngtonie zmarł uczestnik Powstania Warszawskiego Julian Kulski. W czasie walk powstańczych należał do zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu.
2: Byłem 2 razy ranny, pierwszy w dniu powstania i ostatni. Wtedy miałem 15 lat, byłem żołnierzem ZWZ, a potem Armii Krajowej.
0: Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego Altengrabo, z którego został wyzwolony w maju 1945 roku. Później wyjechał do Anglii, gdzie ukończył studia architektoniczne.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj dwie fotografie dwóch wybitnych polskich sportsmenek, Iga Świątek i Ewa Swoboda. No a to w związku z ich sukcesami. Iga Świątek świetnie radzi sobie w Toronto na turnieju WTA 1000. Ewa Swoboda zdobyła srebro na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Jutro pewnie do tych fotografii dołączy także pani Pia Skrzyszowska, która również zdobyła srebrny medal na tych mistrzostwach, gdzie występuje.

0: Występuje również z sukcesami Ewa Swoboda. Ewa Swoboda swoje złoto, jeśli można tak powiedzieć, przegrała o 0,02 sekundy, a Pia Skrzyszowska o 0,001 sekundy. Takie to są różnice. Tak wyrównana jest rywalizacja na tych mistrzowskich imprezach. O sporcie w Polskim Radiu 24 w porannym programie również będziemy mówić. Ale wracając do gazet i do tego, o czym Gazeta Wyborcza pisze na pierwszej stronie. Polski ślad w zamachu w Lipsku. W samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron, do którego podczepiono puszkę z materiałem wybuchowym. Podobne puszki wiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Zniknęły 2 lata temu przy autostradzie A2 pod Łodzią i ich tropem podążają dziennikarze Gazety Wyborczej, wyjaśniając i przybliżając te kulisy zamachu, którym od 2 tygodni żyją Niemcy, niemieckie media. No bo to rzeczywiście bardzo poważna sprawa. We wnętrzu Gazety Wyborczej, we wnętrzu dzisiejszego wydania, także o polskiej polityce, która mimo, że wybrała się na parlamentarne wakacje, to cały czas daje o sobie znać. Tym razem nowa droga trzeciej drogi. Kosiniak-Kamysz wraca trzecią drogą 2.0. Tym razem rozgrywającym ma być PSL. Wokół ludowców ma się zgromadzić polityczne centrum, a jedną z ról ma tam dostać Szymon Hołownia. Szymon Hołownia, który, jak wiele na to wskazuje, wraca do polskiej polityki, tej pierwszoligowej. W obecnej sytuacji tylko Szymon Hołownia, czytamy w Gazecie Wyborczej, gwarantuje, że Polska 2050 wróci tam, gdzie jest jej miejsce, czyli do centrum. Więcej o kulisach tego powrotu przeczytają Państwo w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Spoglądam teraz na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, a tutaj sondaż, z którego wynika, że większość Polaków pytanych w tym sondażu, w tym badaniu jest przychylna deportacji Ukraińców. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości zakładająca wydalenie ukraińskich mężczyzn bez legalnego zatrudnienia spotkała się z aprobatą, tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Eksperci komentują, nie wystawia to nam dobrego świadectwa. 67,2% badanych mówi tej propozycji tak, 23,4% jest na nie. Analiza wyników tego sondażu również z podziałem na te preferencje polityczne, czyli jak to wygląda wśród wyborców poszczególnych partii. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Tutaj także wywiad bardzo ciekawy z Karolem Karskim. Karol Karski, polityk Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik dyscyplinarny tej partii, mówi o tym, co się wewnątrz PiSu wydarzyło, o tym, że Mateusz Morawiecki jest nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a po stronie inicjatywy Rozwój Plus nie ma przekonania o sukcesie, tak mówi Karol Karski w rozmowie z Rzeczpospolitą. Ważny polityk tego ugrupowania, bo to on, przypomnijmy, według tych postanowień Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości ma prowadzić no, ten proces i te rozmowy z członkami Rozwój Plus, co zakłada ta decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości. Są jeszcze w PiSie, są poza PiSem. Bardzo to skomplikowana sytuacja. O tym Karol Karski opowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna dla Państwa. Szpitale szukają pieniędzy na podwyżki. Zadłużenie szpitali względem ZUS się pogłębia. Obecny rok będzie kolejnym, w którym ten trend może się nasilić. Co to oznacza dla funkcjonowania polskich szpitali? Co to oznacza przede wszystkim dla pacjentów tych szpitali? O tym dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Sytuacja w polskim szpitalnictwie to jest temat, którym zajmujemy się także w Polskim Radiu 24. Mówimy o tym, co się w szpitalach dzieje, jak można te sytuacje nomen omen w systemie ochrony zdrowia uzdrowić. Na pierwszej stronie również dziennika Gazety Prawnej zapowiedź materiału z wnętrza dzisiejszego wydania. Donald Tusk obiecywał, że ministrów będzie mniej. Czy rok po rekonstrukcji rządu rzeczywiście ten gabinet jest mniej liczny? To sprawdza i o tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. 17 minut po godzinie 6 wracamy do tematu potężnej umowy zbrojeniowej dla Łodzi. Tamtejsze wojskowe zakłady lotnicze mają stać się zapleczem technicznym dla amerykańskich śmigłowców Apache, które Polska kupiła dokładnie 2 lata temu. W ramach offsetu ze Stanami Zjednoczonymi otrzymamy stamtąd know-how i technologie, które pozwolą pozyskać kluczowe kompetencje w serwisowaniu nowego sprzętu bojowego. Wartość podpisanych umów to około 440 milionów złotych. Łódzkie zakłady odwiedziła Agata Król.
1: Pełną funkcjonalność centrum obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku, a to wiąże się między innymi z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, mówi premier Donald Tusk.
2: Tylko tutaj wojskowych zakładach

0: podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności i znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy.
1: Wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi mają być jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Umowy wykonawcze do offsetu są kolejnym krokiem w procesie zakupowym amerykańskich śmigłowców. Umowa na 96 Apache została podpisana dokładnie 2 lata temu. MON musi teraz zadbać o zaplecze techniczne dla tych maszyn, mówi wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
2: $500 milionów offsetu na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i w Dęblinie. To jest budowanie kompetencji na lata. Ja tutaj dzisiaj długo rozmawiałem z pracownikami Wojskowych Zakładów Lotniczych. No i to jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla nich, a z punktu widzenia Polski no gigantyczna informacja kompetencyjna dla całego wojska. W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
1: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, zauważył ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Amerykański dyplomata zaznaczył, że dzięki podpisanym umowom Polska buduje swoje bezpieczeństwo. Nikomu tutaj nie trzeba przypominać o ryzyku, z którym się mierzycie każdego dnia, mówił Tom Rose. Amerykańskie śmigłowce to jego zdaniem połączenie technologii, doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To niesamowite maszyny, najlepsze śmigłowce szturmowe na świecie, które wkrótce będą obsługiwane, pilotowane i serwisowane przez najlepszych pilotów, najlepszych inżynierów i najlepszych mechaników na świecie, właśnie tutaj, w Polsce. Polska buduje te możliwości, aby serwisować śmigłowce, naprawiać je i móc korzystać z nich przez dziesięciolecia. O dobrej współpracy Warszawy z Waszyngtonem mówiła też wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Gigantyczny kontrakt na Apache, a wartość wszystkich naszych kontraktów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi jest warta więcej niż cały mechanizm SAFE. Polska nie tylko wydaje największy procent PKB na obronność, ale też dzięki polityce wyznaczonej przez pana premiera i przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to nie tylko są zakupy, ale to też jest inwestycja w polską gospodarkę.
1: To już kolejne dokumenty podpisane w Łodzi w ramach zobowiązań offsetowych. W marcu Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 gościły przedstawicieli koncernu Lockheed Martin. W perspektywie jest jeszcze jedna umowa, która ma być podpisana z GE Aerospace, a która będzie dotyczyć serwisowania silników wykorzystywanych w zakupionych przez Polskę Apachach.
4: 20 minut temu minęła godzina 6 w Polskim Radiu 24. Teraz łączymy się z naszym azjatyckim korespondentem Polskiego Radia Tomaszem Sajewiczem, którego tym razem...
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Zastaliśmy w Abu Zabi. Witaj Tomku, dzień dobry jeszcze
5: tak,
4: raz.
5: Tak, co też jakby wyjaśnimy, też jest częścią Azji. Nieoczywistą być może, bo to jest dla nas przede wszystkim Bliski Wschód, ale faktycznie to też część Azji.
4: O Bliskim Wschodzie jeszcze porozmawiamy, ale na początek proponuję ci temat azjatycki w 100%. Drugi w ciągu tygodnia test rakietowy Korei Północnej. Południowo-koreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabu podało, że pocisk balistyczny po pokonaniu 700 kilometrów spadł do Morza Wschodniego. Komunistyczna Północ w ten sposób protestuje przeciwko zbliżającym się wspólnym manewrom Stanów Zjednoczonych i Południa. Jak groźna jest ta sytuacja?
5: Ona jest bardzo symptomatyczna, dlatego że tutaj nakłada się wiele czynników, o których warto rozmawiać i o których warto wiedzieć, dlatego że rzeczywiście Korea Północna przyzwyczaja nas do tego typu testów. Nie odbywają się one zbyt często, ale regularnie dochodzi do nich właśnie w momencie, kiedy na Półwyspie Koreańskim Korea Południowa i Stany Zjednoczone przygotowują się do wspólnych manewrów. Tak jak wiemy, oczywiście muszą utrzymywać w stanie gotowości armii obydwu państw i odbywają się regularnie, więc Korea Północna też regularnie tego typu testy przeprowadza, ale kilka dni temu ukraiński wywiad poinformował, że i to jest ta nowa informacja, która w tym kontekście też nabiera innego znaczenia, to wystrzelenie dzisiejszej rakiety, że Korea Północna przeprowadza do Rosji 6 wyrzutni rakietowych właśnie krótkiego zasięgu. Te prawdopodobnie, które były testowane dzisiaj i kilka dni temu, to są rakiety, które są zdolne do pokonania od 300 do 800, czasami do 1000 nawet kilometrów. No i wykrwawiająca się w wojnie z Ukrainą Rosja w tej chwili coraz bardziej patrzy w stronę Korei Północnej, także jeśli chodzi o uzbrojenie. Więc w tym kontekście to jest o tyle niebezpieczna sytuacja, że władze ukraińskie no, biją na alarm. Rosja coraz bardziej polega na

0: A Korei Północnej. Do Korei Północnej, jak wiemy, zmierza nie tylko ogromny kontyngent 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, ale także i właśnie baterie rakiet. Takie informacje też dopełniające z ostatnich dni. Ukraińskie władze starają się w jakiś sposób włączyć w tą całą sytuację bardziej niż dotychczas władze Korei Południowej. Jak my wiemy z naszego własnego podwórka, Korea Południowa to bardzo ważny producent broni w Azji, dostarczający także uzbrojenie dla naszego kraju, dbające o nasze bezpieczeństwo, ale Korea Południowa od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę starała się być żoną Cezara, bezstronna, bez skazy i deklarowała, że może Ukrainę wspierać w każdy inny sposób, ale nie bezpośrednio poprzez uzbrojenie. Ukraina w tej chwili twierdzi, że sytuacja jest na tyle poważna, dochodzi do takiego punktu krytycznego, że Korea Południowa jako bezpośrednio jednak zaangażowana w sytuację w związku z sąsiedztwem z Koreą Północną powinna jednak jakoś zadziałać, biorąc pod uwagę to, że Korea Północna de facto bezpośrednio uczestniczy w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
1: No tak, bo to nie tylko sprzęt, ale także ludzie i nie tylko żołnierze, ale słyszymy i czytamy o tym, że również tania siła robocza z Korei Północnej.
0: To wszystko
1: jest,
0: masz rację,
1: eksportowana do Rosji.
0: Tak, dokładnie tak. I to wszystko pokazuje na tym, w jakim momencie znajduje się wojna, rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, że być może jest to jakiś punkt krytyczny. Rosji brakuje nie tylko uzbrojenia, brakuje nie tylko żołnierzy, ale brakuje także ludzi do pracy, a te rosyjskie agencje, których ogłoszenia zostały przeanalizowane przez południowo-koreańskie media, twierdzą i częściowo są na to dowody właśnie w postaci zdjęć i nagrań, które pojawiają się w rosyjskiej sferze internetu, że są w stanie nawet 2000 osób tygodniowo, mówiąc brzydko, dostarczać do Rosji koreanek z północy, ale to też słowo nie jest aż tak do końca nieadekwatne, dlatego że te kobiety oczywiście pracują w warunkach pracy przymusowej, są zatrudniane w zakładach przemysłowych, są zatrudniane w różnych zakładach właśnie produkujących żywność, w produkty rolne, ale to wszystko odbywa się w warunkach przymusu i są też pod stałym nadzorem północno-koreańskich strażników. Ja mam takie poczucie, w związku z tym, że coraz częściej mówimy o Korei Północnej, coraz częściej ten kontekst się pojawia, że rzeczywiście Korea Północna staje się takim, była do tej pory powiedzmy takim niemym graczem tej wojny w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ale sytuacja jest na tyle poważna, że rzeczywiście dochodzi do tego, że władze Korei Południowej przynajmniej zmuszone są niejako zająć stanowisko, a przypomnę, że władze Korei Południowej, obecne władze, starają się prowadzić taką słoneczną politykę wobec Pjongjangu, nie wadząc Pjongjangowi, starając się nie kreować żadnej sytuacji, która mogłaby te i tak przecież prawie że nieistniejące relacje pogorszyć.
1: Tomku, to teraz z Dalekiego Wschodu na Bliski Wschód się przenieśmy. Gdzie jesteś? Szybkie pytanie i proszę Cię o szybką odpowiedź. Cieśnina Ormus, co tam się dzieje? Bo z jednej strony słyszymy od Pakistańczyków, że blisko jest jakiegoś rodzaju porozumienie irańsko-amerykańskie. Z drugiej strony słyszymy prezydenta Trumpa, który mówi, że czeka, aż gospodarczo Iran się wykrwawi. Co tam się dzieje?
0: Ja też właśnie, jak słyszałaś i Państwo słyszeli, westchnąłem nawet dwukrotnie, dlatego że rzeczywiście jest ogromna atmosfera wyczekiwania. Te komunikaty, które płyną z trzech stron, Omanu, Iranu i Stanów Zjednoczonych, są sprzeczne. Z jednej strony właśnie, tak jak wspomniałaś, Iran twierdzi, że jest coraz bliżej porozumienia, ale z drugiej wczoraj na przykład doszło do ataku z amerykańskiego śmigłowca na jeden z panamskich tankowców, który chciał przerwać blokadę wbrew amerykańskim zaleceniom. Trump rzeczywiście czeka, aż Iran się wykrwawi, a tutaj jest ogromny, ale to naprawdę ogromny niepokój, bo jest taka atmosfera tego, że być może ponownie dochodzimy do sytuacji, w której jakiś moment krytyczny w tej całej sytuacji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi jest osiągnięty.
1: Ta atmosfera niepokoju również w Abu Zabi, gdzie jesteś?
0: Absolutnie tak, dlatego że już nawet ponownie nie straszymy Państwa, żeby było jasność, ale pojawia się coraz więcej takich apeli w lokalnych mediach, tutejszych mediach o tym, żeby z większą uwagą zwracać uwagę właśnie z większą uważnością patrzeć na linie lotnicze chociażby bliskowschodnie. Przypomnę, że wciąż żadna z dużych europejskich linii lotniczych nie zdecydowała się nawet do końca października na powrót na trasy na Bliski Wschód, do Dubaju, do Abu Zabi. Stąd na razie wciąż operują wyłącznie duże bliskowschodnie linie lotnicze, ale ten niepokój przekłada się także to, co w mediach. Powtarzam raz jeszcze, to jest w mediach właśnie tutaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

0: niepokój o to, czy ta sytuacja w Cieśninie Ormus znów nie przyniesie wstrzymania lotów, znów nie przyniesie sytuacji, w której podróżni będą mieli w bardzo dużym stopniu utrudnione poruszanie się właśnie przez ten region świata.
1: Tomasz Sajewicz, azjatycki korespondent Polskiego Radia z Abu Zabi. Bardzo dziękuję, Tomku. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję Ci, dobrego
1: do usłyszenia.
0: Dnia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklamie. Autopromocja.
4: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam w najbliższą środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rozliczymy możliwe nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian, zapowiada rzecznik rządu. Chodzi o wsparcie finansowe, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do trzech firm z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że sprawą już od jakiegoś czasu zajmują się odpowiednie służby.
6: CBA tą sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności. To służby w takich sytuacjach prowadzą czynności i to służby w takich sprawach prowadzą postępowanie, prokuratura prowadzi postępowanie, prokuratura formułuje akty oskarżenia do sądu i sądy o tym decydują i to jest normalna procedura.
5: Po publikacji Wirtualnej Polski Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju. Będzie pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Rozwiązania przyjął rząd. Mowa o nieuczciwych wykonawcach, którzy po otrzymaniu pieniędzy z programu znikali, a rodziny zostawały z długami. Teraz, jak tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska, przepisy wstrzymają spłatę takich dotacji.
7: Ustawa tak naprawdę dopiero wprowadza podstawę do tego, by w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku wstrzymać dochodzenie nierozliczonych dotacji, nierozliczonych należności, a w drugim kroku zawiesić spłatę należności, egzekucję tych należności od rodzin, które padły ofiarami oszustwa.
5: 8,5 tysiąca rodzin, bo nawet tyle z nich może zostać objętych nowymi przepisami. Korwety, fregaty, niszczyciele min, do tego jednostki hydrograficzne i ratownicze. Za nami próba generalna parady morskiej. Przed obchodami Święta Wojska Polskiego na wodach Zatoki Gdańskiej wzięło w niej udział 20 okrętów polskiej marynarki. Wydarzenie przyciągnęło na bulwar nadmorski i molo południowe w Gdyni mnóstwo mieszkańców i turystów, którzy byli pod dużym wrażeniem prezentowanych jednostek.
8: Bardzo nam się podoba, bardzo.
9: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy, tego nie mamy na co dzień.
10: One będą w zasadzie tym kanałem portowym przepływały, także bardzo fajna atrakcja.
11: Bardzo dobrze, myślę, że budzą respekt. Najbardziej czekam na te, które są budowane, no ale w tym roku się niestety nie doczekamy jeszcze.
5: 8-kilometrowej długości szyk paradny polskich i sojuszniczych okrętów wyruszy w sobotę w południe z portu wojennego w kierunku Gdańska-Brzeźna.

Ostrzegamy dziś Państwa o poranku, że jest chłodno, tylko 5 stopni pokazują termometry w Jeleniej Górze, na Helu jest 15 i to są dwie takie skrajne temperatury w tej chwili w Polsce. W ciągu dnia będzie znacznie lepiej, znacznie cieplej, w dzień w południowo i zachodniej części kraju zachmurzenie.

0: Niemałe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, na krańcach północno-wschodnich słabe, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu. Jutro znacznie, znacznie cieplej, a w weekend wróci upał. Jest godzina 6:33. Andrzej Grabowski ze mną w studiu, który wrócił z trasy Tour de Pologne.
1: No już prawie, no, w niedzielę wieczorem, panie redaktor.
0: Także no ale cały czas żyjemy tym wielkim wydarzeniem, żyjemy także tym, co dzieje się w Birmingham.
1: Oj, zdecydowanie. I muszę pani powiedzieć na początek tak, że aż mi się przypomina myśl pewnego polskiego wieszcza, ale skreślam sobie jedno słowo z tej jego myśli. Ta myśl to zaczyna się, życie to są... Ale ułamki, nie chwilę.
0: Tak, dwie setne. Jej. Najpierw Ewa Swoboda, a dzisiaj Pia Skrzyszowska. Jedna tysięczna sekundy.
1: Dokładnie, wczoraj wieczorem, panie redaktor.
0: Wczoraj wieczorem, a dzisiaj o tym mówimy.
1: Dzisiaj o tym mówimy, bo kiedyś musimy. To jest znakomity moment. Ten bieg na 100 metrów przez płotki wczoraj na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Nadine Wizer z Piją Skrzyszewską tę setną,
0: Tysięczną.
1: Tysięczną. Część sekundy wygrała. A tak Rafał Bała ten bieg relacjonował w Jedynce. Słuchamy.
2: Czekają wszyscy na ten wystrzał startera. Pia Skrzyszowska biega fenomenalnie technicznie. Ona stawia tę stopę tuż za płotkiem, a to świadczy o tym, że jest znakomicie przygotowana. I teraz ona, ale obok niej Brytyjka Marse, która biegnie znakomicie, ale Pia Skrzyszowska teraz wychodzi na prowadzenie. Wizer Skrzyszowska przed ostatnim płotek i biegną, wpadły na metę równocześnie, a zatem będzie fotofinisz 12:67. Ciągle na tablicy wyników mamy napisane fotofinisz. Wizer 12:67. Złoty medal Pia Skrzyszowska, no minimalnie tam musiały być jakieś tysięczne części sekundy, a zatem srebrny medal dla Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki.
1: No to jeszcze by domknąć tę historię.
0: Mogę
1: to...
0: jeszcze słowo jedno. Uprzejmie. Mistrzowska forma Pii Skrzyszowskiej, wielkie gratulacje, ale Rafał Bała też.
1: No oczywiście. To jeszcze Krzysztof Kuzak się przed państwem zaprezentuje, który miał okazję porozmawiać z Pią Skrzyszowską.
3: Wspaniały bieg, srebrny medal do kolekcji. Złoto, srebro, brąz indywidualnie na 100 metrów przez płotki Pii Skrzyszowskiej. Dzisiaj pobiegłyście wspaniale z Wizer i naprawdę obie zasługujecie na złote medale. Co pani czuje po tym, kiedy decydowały tysięczne sekundy?
4: No myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza, tą jedną tysięczną jedynie, no bardzo mało to jest. Więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mnie to boli, że niestety mam tylko srebro. Ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet i myślę, że po prostu za 2 lata w Chorzowie znowu będę na pierwszym miejscu. Ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
3: Jest jakaś specjalna dedykacja, komu pani akurat to srebro zadedykuje?
4: Nie wiem, komu bym chciała zadedykować. Myślę, że po prostu chciałabym sobie podziękować wszystkim, którzy mi pomogli, żeby to osiągnąć, którzy byli ze mną, czy to też mój trener, rodzina, siostry, przyjaciele, fizjoterapeuci, bo oni mnie tu postawili na nogi, żebym była w jak najlepszej formie, mentalnie, fizycznie, więc myślę, że każdy, kto był na mojej drodze i mnie wspierał i wierzył w to, że mogę to osiągnąć, to dla nich.
3: Ciocia Ewa z Jasła, z rodziną. Spotkałem ich po dekoracji Ewy. No i po prostu powiedzieli, że będą zdzierać gardła.
4: Kątem oka widziałam ich na trybunach, nie podeszłam tam, bo niestety strasznie dużo działo się po tej, jak czekałyśmy na wyniki, więc widziałam ich, zawsze ze mną jeżdżą, więc jestem zadowolona, że zawsze mam to wsparcie. To też na pewno pomaga. Mam nadzieję, że po prostu te dekoracje się z nimi zobaczę i podziękuję im też, że tutaj przyjechali i pomogli mi to osiągnąć.
1: Poza tym jeszcze kilka wyników mamy państwu do przekazania, bo jedna historia jest taka skradająca serce, można powiedzieć. Dominik Kopeć wczoraj 5 na 100 metrów, pierwszy Polak od 20 lat w finale 100 metrówki na Mistrzostwach Europy. A to o tyle ciekawe, że to jest składnica tej historii, ale druga to, że on się o tym, że wystartuje w tym biegu, dowiedział 15 minut przed tym, że w nim pobiegnie, bo jeden z rywali, wycofał się przez kontuzję, więc no, gdyby zdobył medal, to już byłoby trochę jak ci Duńczycy na Euro w 92 roku, że mówilibyśmy o tym pewnie przez najbliższych 35 lat. Piąte miejsce Pawła Fajtka. Tu do medalu zabrakło 36 cm w konkursie rzutu młotem, a oprócz tego dwie przyjemne informacje, czyli Maksymilian Szwed wbiegł do finału na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski poskacze w finale skoku wzwyż. I jeszcze medal wczoraj odbieraliśmy, a właściwie Ewa Swoboda odbierała za ten poniedziałkowy sukces w biegu na 100 metrów. To proszę pani, jeszcze jeśli chodzi o medale, to jest jedna ciekawostka. Czy miała pani kiedyś tak, że pani wskoczyła do grawera i

0: pani po prostu wykrzyczała prosto w twarz, że pani tego nie przyjmuje, że on to zepsuł, że tak być nie może.
1: Nie zdarzyło mi się i oby tak nie było.
0: No to Norwegowie mieli tak, nie wiem, czy dokładnie tak to wyglądało. Chyba nie, ale tak mogliśmy... Dokładnie, bo było tak. Odebrali po sztafecie mieszanej medale, ale tak zobaczyli, że coś im się nie zgadza z tym grawerem. Okazało się, że zły czas wygrawerowano na medalu i to wygrawerowano czas Brytyjczyków, którzy z tymi Norwegami przegrali. I pan Karsten Warholm, czyli
1: skandal.
0: Jeden z tych zawodników, którzy w tej sztafecie byli, a właściwie on to wykrył jeszcze do tego, mówi tak... Bardzo ciężko pracowaliśmy na ten sukces, a zwłaszcza na uzyskany czas, który jest rekordem Norwegii i Mistrzostw Europy, więc sytuacja jest absurdalna, nie do przyjęcia, tak jak i same medale, które zwróciliśmy, ale już dostali dobre. Także
1: reklamacja przyjęta.
0: Reklamacja przyjęta. Ale
1: nie trzeba było biec drugi raz.
0: Ale wie pani, jaka to przyjemność, nie trzeba żadnych wniosków pisać, nie odrzucają, tylko od razu się kajają, mówią moja wina, pozazdrościć takiego.
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej no... Niesmak pozostał.
0: Oj, niesmak pozostał, rzeczywiście. Proszę pani, jeszcze jedne mistrzostwa się odbywają. Europy pływackie w Paryżu na olimpijskim basenie. Tam wczoraj 8 miejsce naszej sztafety mieszanej 4x100 metrów stylem zmiennym. No i w półfinałach odpadły Dominika Sztandera na 100 metrów żabką i Flavia Kamzol na 50 metrów motylkiem. Szybciutko jeszcze na memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej, czyli ostatni sprawdzian polski siatkarek przed Mistrzostwami Europy. Ten memoriał odbywa się w Koszalinie. Polki wczoraj 3-0 wygrały z Ukrainkami, dziś zagrają z Włoszkami. Na początek mistrzostw pod koniec przyszłego tygodnia. Powoli chyba musimy kończyć, prawda?
1: Ale tak, jeszcze się spotkamy.
0: Jeszcze się spotkamy,
1: dzisiaj.
0: To tylko powiem, że Lech Poznań, pewnie pani pamięta, 2 tygodnie temu przegrał kwalifikację do Ligi Mistrzów. To tak niezręcznie się skończyło, ale ta drużyna, która grała z Lechem, już odpadła. I to też tak boleśnie, bo wygrali co prawda pierwszy mecz z azerskim Sabahem Baku jednym golem, ale wczoraj przegrali 0-4. Także boli, ale w Sabahu Baku gra Tymoteusz Puchacz i w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Sabah zagra z HPL-em Berszewa, więc kto wie, czy Puchacz nie zagra w Lidze Mistrzów, proszę pani.
1: No takie historie w Polskim Radiu 24 o poranku. Andrzej Grabowski wróci jeszcze do nas, wróci jeszcze do państwa.
0: Wrócę.
1: Dzisiaj. Do usłyszenia i do
0: usłyszenia.
1: Zobaczenia. 20 minut zostało do godziny 7. W Polskim Radiu 24 teraz przenosimy się nad morze, do Gdyni. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś na Pomorzu, bo dziś ważny dzień dla Marynarki Wojennej. O 11.30 rozpocznie się dwugodzinna uroczystość, w trakcie której fregata zbudowana w programie Miecznik zostanie ochrzczona i dostanie imię Wicher. Wiem, że ty już wczoraj byłaś w Stoczni Wojennej, gdzie odbędzie się ta uroczystość. Powiedz zatem, jak to wszystko będzie wyglądało, jak wygląda już teraz?
2: No wszystko jest tutaj zapięte na ostatni guzik i tak rzeczywiście ja miałam tę przyjemność wedrzeć się niejako trochę już prawie że po zmroku do stoczni. Podeszłam do samego doku tego, gdzie mieści się już no właśnie kadłub tak naprawdę, bo jeszcze mówimy o kadłubie fregaty, która będzie miała od godziny 11.30 te swoje wielkie urodziny, uroczystość, czyli właśnie chrzciny. Będą oczywiście znamienici goście, bo są zaproszeni tutaj i prezydent, i premier, i całe kierownictwo resortu obrony i oczywiście cały też inspektorat marynarki wojennej, który mieści się w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych i tam jest wydzielona ta struktura, żeby nadzorować nasze siły morskie. Wszystko można powiedzieć, że jest zapięte na ostatni guzik. Udało mi się też jeszcze w stroju roboczym i z kaskiem na głowie na chwilę jeszcze spotkać wieczorem wczoraj i porozmawiać z prezesem Stoczni Wojennej Marcinem Ryngwelskim, który no de facto od niemal palenia pierwszych blach dogląda budowę tej fregaty. Opowiadał, jak pytałaś o jak będzie wyglądało ta uroczystość i zapytałam prezesa, bo to jest osoba, która w tym morskim przemyśle działa od wielu lat, więc nie jeden chrzest widział i tych cywilnych jednostek i tych właśnie wojskowych i rzeczywiście to będzie, jak mówi prezes Ryngwelski, moment symboliczny, wyjątkowy dla marynarzy i dla też załogi, która budowała tę fregatę.
3: Tym się różnią okręty dla marynarki wojennej od statków cywilnych, że na statkach cywilnych chrzest i podniesienie bandery jest dopiero na sam koniec przy oddaniu armatorowi tej jednostki. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej zwyczaj morski mówi, że nadaje się jemu imię przez matkę chrzestną podczas ceremonii zbicia butelki o kadłub przed pierwszym dotknięciem wody. Będzie kompania reprezentacyjna, orkiestra, będą znamienici goście, także to wszystko podnosi prestiż nie tylko marynarki wojennej, ale przemysłu okrętowego.
4: Ta butelka rozumiem, że jest z szampanem?
3: Tak, tradycja mówi, że rozbija się szampana.

0: Ten szampan podobno nie, ma być niedrogi, nie z najwyższej półki, no bo to są środki publiczne, więc trzeba też liczyć każdą złotówkę. Wicher jest na takiej specjalnej barce, która jutro o 5 rano wypłynie na wody Zatoki Gdańskiej i tam najpierw ta barka częściowo się zanurzy, na której stoi kadłub i wtedy kadłub w sposób kontrolowany, jak tutaj rozmawiałam i wczoraj mówili mi inżynierowie, którzy budowali ten kadłub, zostanie zanurzony i to będzie tak naprawdę taki pierwszy poważny kontrakt Wichra z wodą i też to będzie takie no, właściwe wodowanie. Będzie to trwało wiele, wiele, wiele godzin, niemal cały dzień, no bo budowniczowie tak naprawdę muszą sprawdzić wszystkie parametry kadłuba, jego szczelność, wszystko to, co zostało zaplanowane wcześniej na ryzach kreślarskich i potem zostało w specjalnym hangarze wybudowanym na potrzeby spawania tego kadłuba miecznika, zbudowany tutaj w stoczni wojennej. I prezes Ryngwelski wczoraj też no, przyznał się trochę tak niemalże z łezką w oku, że rzeczywiście te ostatnie miesiące no, był to ogrom przygotowań, aby no, przekazać właśnie marynarce wojennej w przyszłości najbliższej, w ciągu 3 lat tak naprawdę tę pierwszą fregatę w programie Miecznik. I to rzeczywiście robi wrażenie nawet na takiej osobie, która już nie jeden okręt zbudowała.
1: Oczywiście, do momentu, kiedy to stało w hali, to nie robiło takiego wrażenia, bo hala przyćmiła Miecznika. Dzisiaj Miecznik stoi w całej okazałości i jest naprawdę potężnym okrętem. Proszę pamiętać, że jeszcze dojdą systemy radarowe, czyli jeszcze 12 metrów do góry. Także no naprawdę jest to przepotężny okręt.
2: Bo my teraz tak naprawdę patrzymy na kadłub, który nie ma jeszcze tego wyposażenia, czyli uzbrojenia, a i tak jest to no potężna jednostka pływająca.
1: Tak jest, no skończyliśmy te systemy, które były nam potrzebne do wodowania, czyli napędy, linia wału, śruby, ster strumieniowy, ochrona katodowa, te wszystkie rzeczy, które są poniżej linii wodnej.
0: Kadłub rzeczywiście wygląda imponująco. Nie potrafię nawet opisać tobie, Ewo, i państwu, jak potężny jest to okręt. No można sobie wyobrazić, jak czasami się chodzi na przykład na wycieczkę po wybrzeżu tutaj wzdłuż chociażby skweru Kościuszki. Tam stoją te okręty dawne, jeszcze zabytkowe. One robią wrażenie, ale fregata to jest jedna z najwyższych klas w ogóle okrętów, które operują na morzach, czy na Bałtyku, czy na innych morzach. Rzeczywiście no wygląda po prostu jak potężny budynek. To jest niemal 140 metrów długości, 20 prawie szerokości. Na pokładzie będzie działać w przyszłości około 120 marynarzy. I tak naprawdę też jest to powód do dumy, między innymi dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której właśnie chodzi stocznia wojenna. Bo przecież jeszcze kilka lat temu to była firma, to był zakład, który był w stanie agonii, upadłości.
3: To jest wszystko kompetencja i kontynuacja, bo w 2017 roku przejęcie stoczni upadającej przez Polską Grupę Zbrojeniową. Bardzo ważna decyzja, żeby tak się stało. W 2021 roku podpisanie kontraktu na wybudowanie 3 fregat przez stocznię, która dopiero się odbudowywała. Infrastrukturalnie stocznia była dość mocno już zacofanym, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, zakładem. Dzisiaj jest w 26 roku jedną z najnowocześniejszych stoczni w Europie. Na pewno jest to najnowocześniejsza stocznia w basenie Morza Bałtyckiego.
0: Żeby sobie to wyobrazić, to mówił Jan Grabowski, który jest wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i właśnie odpowiada w grupie za programy morskie. I żeby sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało w tym 2017 roku i jak wygląda teraz, wtedy prawie nie było nikogo tutaj zatrudnionego, a dzisiaj my mówimy o 1200 osobach, które na co dzień pracują dzień w dzień, no właśnie przy budowie, czy to fregat, czy też chociażby przy remontach innych jednostek marynarki wojennej.
4: Agnieszko, wiadomo, kto będzie matką chrzestną nowej fregaty?
0: Tak, tak, tak, wiadomo.
4: A kto?
0: A to będzie żona inspektora właśnie marynarki wojennej, pani Agata Ziemiańczyk.
4: To szczegóły dzisiejszej uroczystości, odsłaniała je przed państwem Agnieszka Drążkiewicz, której przez moment zabrakło słów, a to jest znak, że jeżeli Agnieszce Drążkiewicz brakuje słów, żeby coś opisać, to znaczy, że efekt jest naprawdę spektakularny. Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
4: Dobrego dnia, do usłyszenia. Teraz 13 minut przed 7 wrócimy do wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów, bo będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a części płatników ZUS zostaną umorzone płatności i należności. Rząd przyjął wczoraj właśnie projekty 4.

0: trzech ustaw, w tym również tych deregulacyjnych. Ministrowie zajmowali się także przepisami, które mają na celu pomóc poszkodowanym uczestnikom programu Czyste Powietrze. A to wszystko podsumuje teraz dla nas Dagmara Kędzior.
1: Pomocy będą mogli skorzystać ci, którzy zostali oszukani przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu. Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że nowe przepisy pozwolą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wstrzymanie dochodzenia należności za nierozliczone dotacje.
2: Będzie to możliwe potem, jak formalnie osoba taka pokrzywdzona, rodzina pokrzywdzona złoży zawiadomienie do prokuratury, do organów ścigania i rozpocznie się proceder ścigania sprawcy wyłudzenia. Gdy organy ścigania rozpoczną postępowanie karne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek beneficjenta będzie mógł zawiesić spłatę należności.
1: Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych i według szacunków resortu klimatu problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Inny przyjęty przez rząd projekt dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, mogli zarabiać więcej, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
1: Rząd przyjął też projekt ustawy deregulacyjnej, który zakłada umorzenie należności w przypadku ponad 7 tysięcy płatników ZUS. Będzie to dotyczyło osób, których należności powstały jeszcze przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski mówił w radiowej Jedynce, że egzekwowanie tych należności generowało niewspółmiernie wysokie koszty dla państwa.
4: Te zaległości nie są wysokie, bo to jest 300 kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast koszty ściągania tych starych należności składkowych są potwornie wysokie. Nasze szacunki mówią, że ściągniemy w ciągu najbliższych 10 lat, gdyby nie ta ustawa, 13 milionów złotych, ale koszty ich ściągnięcia będą wynosić 130 milionów. W związku z czym za jedną złotówkę ściągniętej starej składki z 1994 roku wszyscy zapłacimy kilkanaście złotych. Uważamy, że nie jest to racjonalne.
1: Ostatni z przyjętych projektów to nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza uprawnienia sądu pierwszej instancji w sprawach ubezpieczeń społecznych. Sebastian Gajewski mówił, że teraz więcej pracy będą musiały wykonywać zakłady ubezpieczeń społecznych.
4: Do tej pory bywało tak, że jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład w postępowaniu w sprawie ustalenia tego, czy ktoś podlega ubezpieczeniom społecznym, czy nie i z jakiego tytułu, na przykład czy z umowy zlecenia, czy z umowy o pracę, to jak powinien przesłuchać 100 świadków, to przesłuchał 3, powiedział, że płatnik i tak się odwoła do sądu, a sąd sobie dosłucha tych 90 paru. Tylko przesłuchiwanie świadków i prowadzenie dowodów w warunkach postępowania sądowego jest znacznie bardziej długotrwałe i znacznie bardziej kosztowne niż w warunkach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć.
1: Teraz projekty tych ustaw trafią do Sejmu.
0: 9 minut przed godziną 7 w Polskim Radiu 24 tematy wschodnie. Reżim na Kremlu jest zajęty wyborami i przygotowaniem do jesiennej ofensywy na Ukrainę. Kijów z kolei martwi się o zapas rakiet do systemów obrony powietrznej i składa Donaldowi Trumpowi propozycję wznowienia rozmów pokojowych z Moskwą. Z nami Maciej Jastrzębski, nasz radiowy ekspert od tematów wschodniej. Witaj Macieju, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Od początku pełnoskalowej wojny pytamy, kiedy ona się skończy i na razie odpowiedzi nie są, nie były pocieszające. Co możemy powiedzieć tym razem?
5: No, Ukraina chce pokoju, to wiadomo od początku, więc tu nic nowego nie powiem. Ukraińcy chcą zająć się wreszcie odbudową, przebudową państwa. Interesuje ich proces integracji z Unią, z NATO oraz skłonienie milionów emigrantów. I to jest ten nowy problem do powrotu na Ukrainę. Nie osiągną tego wszystkiego, martwiąc się codziennie o bezpieczeństwo. Kijów prowadzi rozmowy z Waszyngtonem o wznowieniu rozmów pokojowych, bo chce jak najszybciej zakończyć ten okres kontaktów z Federacją Rosyjską. Ja mówię to z sarkazmem, kiedy to codziennie rosyjskie rakiety, bomby lotnicze i drony eksplodują w ukraińskich miastach i wsiach. Kijów te rozmowy z Waszyngtonem prowadził do tej pory w taki sposób, że musiał tłumaczyć, że tu nie ustąpimy, tam nie ustąpimy, nie oddamy ziemi. Teraz ta sytuacja się zmieniła. Nie chodzi o ustępstwa, ale o sposób nakłonienia Moskwy do takich rokowań. I Ukraina ma argument, który także popierają Stany Zjednoczone i zauważają, że jest to argument skuteczny. To uderzenia w rosyjskie zaplecze. Wywołują one niezadowolenie społeczne w Rosji.

0: i powodują kryzys w kolejnych sektorach rosyjskiej gospodarki i stawiają Władimira Putina w bardzo trudnej sytuacji wobec społeczeństwa, ale przede wszystkim wobec własnych elit. Czy to jednak nie za mało, żeby wywrzeć odpowiednią presję na dyktatora? Rosyjski opozycjonista, politolog profesor Aleksandr Morozow nie jest tutaj niestety optymistą, uzależnia zakończenie wojny i zmianę kursu politycznego Rosji od naprawdę głębokich przemian na niemalże granicy wojny domowej w Federacji Rosyjskiej. Proszę posłuchać.
1: Da, ja согласен с этим.
0: Zgadzam się z tym. Putin i jego otoczenie. Wszyscy, którzy dostali dzięki Putinowi władzę, dostali też ogromne środki. Kreml popełnił przestępstwo, przekroczył wszystkie czerwone linie, dokonując zbrodni wobec Ukrainy, wobec Europy i wobec własnej opozycji i własnego społeczeństwa. Im więcej o tym myślę, tym częściej dochodzę do wniosku, że jakiekolwiek nowe etapy w rozwoju społeczeństwa rosyjskiego będą możliwe wyłącznie po katastrofie, po jakimś wielkim konflikcie wewnętrznym, gdy walczące ze sobą grupy ponownie ustalą warunki przyszłości.
1: Какой-то новый этап развития России возможен только после какой-то гражданской катастрофы.
0: No, taka katastrofa, wojna domowa, rewolucja, jak niektórzy mówią, choć od rewolucji odżegnują się sami Rosjanie, niestety odpryskami ugodziłaby także w państwa sąsiednie i tego się obawiają również Ukraińcy, którzy próbują skłonić Putina do tych negocjacji pokojowych siłą. Dołóżmy do tego coraz mniejszy wpływ rosyjskiej emigracji politycznej na sytuację w Rosji. Opozycjoniści oderwani od kraju tracą perspektywę, coraz mniej wiedzą o tym, co się dzieje wewnątrz, coraz mniej rozumieją swoich rodaków, którzy pozostali pod władzą reżimu. Mówi mi o tym rosyjski pisarz, autor cyklu Metro, Dmitrij Głuchowski.
2: Nie, bo jak wy znajdziecie tam.
0: Jak pan wie, za moje antywojenne stanowisko dostałem zaocznie wyrok 8,5 roku pozbawienia wolności. Dlatego nie mogę pojechać ani do Rosji, ani do Gruzji, ani na Białoruś, do Armenii czy Kazachstanu, a może nawet do Turcji i Emiratów Arabskich. Emigranci konserwują się w swoich starzejących się wyobrażeniach o tym, co jest rzeczywistością, czym żyją ludzie, co myślą, co czują, co mają w głowach. Sądzę, że taki los czeka moje pokolenie emigrantów. Pozostanie nam jak Iwanowi Buninowi pisanie o niekończących się wspomnieniach młodości, albo trzeba będzie przestać koncentrować się na Rosji. Lepiej zagłębić się w otaczający świat, w którym dzieje się tak wiele.
2: Niemieszko pogrozić w okrążający globalny mir i w nim происходит masę всего.
0: I ten trend jest niebezpieczny, jak już wspominałem, nie tylko dla samej Federacji Rosyjskiej, bo traci elity, które mogłyby wpłynąć na rozwój społeczeństwa rosyjskiego, na jego demokratyzację, na obalenie reżimu, ale także niebezpieczny jest ten trend dla Ukraińców, dlatego że ukraińskie elity na początku wojny opuściły Ukrainę i trudno jest nakłonić w tej chwili przede wszystkim kobiety z dziećmi, które chodzą od kilku lat do szkoły, do powrotu na Ukrainę, więc oba kraje, i Ukraina, i Rosja, myślą przede wszystkim o wzajemnym wyniszczeniu, bo ta wojna przybrała taki charakter na wyniszczenie, ale z drugiej strony też spoglądają wewnątrz, w głąb własnego społeczeństwa i widzą, że tam zachodzą procesy prowadzące do głębokiej degradacji pod względem przede wszystkim pokoleniowym, dlatego że młodzi ludzie nie chcą raz iść na wojnę ani na Ukrainie, ani w Rosji. Dwa, oni po prostu uciekają ze swoich krajów, by znaleźć spokojne miejsce i żyć normalnie, więc niestety analitycy nie mają dla nas dobrych wieści i przewidują, że wojna potrwa na pewno do końca tego roku, a kto wie, czy jeszcze niecały przyszły 2027.
3: Maciej Jastrzębski, Maćku, bardzo dziękuję. Pesymistycznie zabrzmiał Maciej Jastrzębski
4: bardzo
3: na koniec.
4: Pesymistycznie.
3: Sylwia Białek ze mną w studiu. Witaj Sylwio, dzień dobry. Mimo wszystko, dzień dobry. W
4: sierpniowy
3: poranek. Ty dzisiaj jesteś gospodynią rozmów politycznych. Powiedz, kto u ciebie i czy równie pesymistycznie w polskiej polityce się dzieje mimo parlamentarnych wakacji?
4: Oj, parlamentarne wakacje to chyba tylko teoretycznie tak naprawdę. Nie, w Sejmie rzeczywiście jest, tak, w Sejmie jest pusto. W Sejmie remont. Pierwszym moim gościem będzie Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. I zapytam, czy już z Rozwojem Plus PiS się dogadał w sprawie podziału pomieszczeń, ponieważ nowemu klubowi parlamentarnemu pokoje się należą z rozdzielnika. No i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazywał, że no poczeka, aż Prawo i Sprawiedliwość właśnie się dogada z Rozwojem Plus.
3: Prawdopodobnie
4: będą sąsiadami. Tak, ale bliskimi,
3: ważne.
4: Ale w ogóle tak oprócz tego, że tutaj potrzebna jest ta roszada pomieszczeniowa, natomiast zazwyczaj ten sierpień był wykorzystywany właśnie na remont w Sejmie, bo po prostu prawie nikogo nie ma.
3: Andrzej Śliwka po siódmej?
4: A po godzinie ósmej Wiesław Szczepański, wiceminister

0: minister spraw wewnętrznych. No i też porozmawiamy o tym, co dzieje się w koalicji, bo bardzo ciekawie mowa była o tym, że Szymon Hołownia wróci do rządu, a tymczasem odchodzi Maciej Berek. I wszystko wskazuje na to, że to Trybunału Konstytucyjnego, więc...
1: Dzieje się mimo tych wakacji parlamentarnych. Sylwia Białek, dołączę do nas po 7:00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nieprawidłowości przy dzieleniu pieniędzy dla Powodzian. Wypalimy je gorącym żelazem, zapowiada premier. Etna paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Kolejne lotnisko wstrzymuje starty i lądowania. Nie gołym okiem, nie przez okulary przeciwsłoneczne. Dziś częściowe zaćmienie słońca, podpowiemy, jak je oglądać. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery powodziowej. Chodzi o niewłaściwe rozdzielanie pieniędzy przez Karkonoską Agencję Rozwoju. Pieniądze zamiast do Powodzian trafiały często do m.in. znajomych męża czy sąsiadów wiceszefowej tej agencji. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
2: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
3: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
2: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Wszelkie nieprawidłowości wypalimy gorącym żelazem. Tak o tej aferze mówił premier Donald Tusk. Za chwilę u nas pierwszy gość poranka Andrzej Śliwka z PiSu, a po ósmej rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Szczepańskim z Lewicy. Zapraszam w imieniu Sylwii Białek. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Ceny w ostatnim czasie nieco spadły, ale i tak pozostają wysokie. W rządzie trwają analizy o ewentualnym powrocie do programu CPN. Na razie żadnej decyzji nie ma, przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane.
1: Korekta podatków paliwowych wydaje się zasadna, słyszymy od ekspertów. To znacząco obniżyłoby ceny na stacjach, mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu.
5: Dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze, ale musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, mimo tej korekty podatku VAT, sytuacja rynkowa nie pozwoli nam do powrotu cen w okolice sprzed wybuchu wojny w Iranie i będą to ceny dalej zdecydowanie wyższe niż przed rokiem.
1: Obecnie za litr oleju napędowego kierowcy płacą średnio 8 zł. W przypadku benzyny 98 to 7,70, a litr popularnej 95 to wydatek rzędu 7,21 zł. Najpierw Katania, teraz

0: Komizo. Kolejne lotnisko na Sycylii zamknięte. Powód? Trwająca kolejny dzień erupcja wulkanu Etna. Redakcja Aleksandry Nietopiel.
1: Decyzja jest związana z trwającą aktywnością wulkanu.

0: W ramach programu Miecznik dziś w Gdyni chrzest, a jutro wodowanie nowej fregaty ORP Wicher. To jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowy. Ostatni zostanie zwodowany w 2031 roku. Wcześniej do służby w marynarce wojennej wejdzie pierwsza fregata Wicher. Okręty są projektowane tak, by m.in. zwalczać wrogie okręty podwodne. Nie gołym okiem, nie przez zadymione szkła czy okulary 3D. Na koniec podpowiadamy, jak oglądać dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca. Wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. Tak głębokiego zaćmienia słońca nad naszym krajem nie było od 27 lat. By je oglądać, warto mieć okulary ze specjalną folią, radzi popularyzator astronomii Mateusz Kalisz.
1: Okulary, takie papierowe, ale z folią ND5, to jest taka specjalna mylarowa folia, blokująca ogromną część promieniowania słonecznego. Jeśli chodzi o filtry spawalnicze, które są również bardzo popularne, to jeśli już naprawdę nie mamy niczego innego pod ręką, to aby był to filtr ciemny.
0: Maksymalna faza zaćmienia rozpocznie się około 20 i pewne jest jedno, czeka nas pasjonujące widowisko.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A pogoda będzie sprzyjać obserwacjom kosmicznym. Dziś dużo słońca, także wieczorem. Niewielki deszcz pokropi jedynie na Suwalszczyźnie. Będzie ciepło, choć nie upalnie, przeważnie od 22 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach, tam poniżej 20.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut temu minęła godzina 7. Mamy środę, 12 dzień sierpnia, to 224 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.14, zajdzie o 27. Po 19 zaćmienie słońca, przypominamy to Państwu, tak jak Łukasz Jakubowski mówił w informacjach, na pewno przed nami wielkie, spektakularne zjawisko, ale trzeba pamiętać, żeby zadbać o nasze oczy. 12 sierpnia imieniny obchodzą Lech, Klara, Joanna, Wiktoria oraz Łukasz. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Wspólnie witamy tę środę. Jest z nami także Sylwia Białek, gospodyni rozmów politycznych. Poranka jest także w studiu Polskiego Radia 24. Nasz gość.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Państwa i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Dzień dobry, panie pośle.
5: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
4: Są już pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości wydawaniu pieniędzy, w rozdysponowaniu pieniędzy pomocowych dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska. Jest zawieszona w partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura, Ministerstwo Rozwoju. Premier mówi, że te nieprawidłowości będą wypalane gorącym żelazem, ale państwo wczoraj pojawili się, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przed gmachem MSWiA.
5: MSWiA i także Ministerstwa Rozwoju i Technologii, bo tu minister Domański odgrywa podwójną rolę ministra finansów, ale także ministra gospodarki, czyli zarządza dwoma ministerstwami. Rzeczywiście byliśmy na kontroli poselskiej, żeby wyjaśnić tę sprawę. Bulwersujące, tak naprawdę ta historia jest odrażająca, bo jak słyszymy, że ktoś wykorzystuje młode dzieci, albo wykorzystuje starszych, albo osoby chore, to bulwersujemy się. No ale jak mamy się nie bulwersować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim ordynarnym wałem, nie wałem powodziowym, tylko wałem na powodzianach w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej i ucierpieli ci, którzy powinni otrzymać pomoc, a gigantyczną kasę otrzymali ci, którzy nie byli poszkodowanymi, a byli tylko i wyłącznie politykami Koalicji Obywatelskiej. No to jest sytuacja absolutnie aberracyjna. Dla mnie to jest zdumiewające, że dwa lata po powodzi czy półtora roku po powodzi działaczka Koalicji Obywatelskiej swoim kolesiom z Partii Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej przyznaje dotacje na blisko 4 miliony złotych ludziom, którzy w żaden sposób nie ucierpieli w wyniku powodzi. Można powiedzieć wprost, Polacy zostali okradzeni przez polityków
4: Premier
5: Koalicji
4: Donald Tusk mówił wczoraj, że ta pomoc po pierwsze była bardzo duża, po drugie należało z tą pomocą iść bardzo szybko. I taka sytuacja, rząd podejrzewał, może prowadzić...
5: Ale chwilę, pani redaktor, ustalmy pewne fakty. Rządzący do tej pory są miejscowości,

0: sytuacji. Są podmioty, które nie otrzymały pomocy ze strony rządzących. Pamiętamy pana premiera Tuska, który mówił że prognozy nie są przesadnie alarmujące. To jest wypowiedź Tuska. Chaos pierwszych dni. Chaos po tym, jak trzeba było pomagać. Przecież zwlekali 2 tygodnie z ustawą, która miała pomóc powodzianom. Jeżeli dzisiaj słyszę Tuska, który mówi o tym, że oni pomagali błyskawicznie, to przepraszam, jak można pomagać błyskawicznie rok czy półtora roku po powodzi, bo mniej więcej wtedy były składane wnioski przez tych ludzi, przez tych cwaniaków i złodziei z Koalicji
1: Najpierw
0: Obywatelskiej.
1: Najpierw była pomoc doraźna, natychmiastowa.
0: Ale nie, ale pani redaktor, ta konkretna sprawa dotyczy sytuacji, w której działacze Koalicji Obywatelskiej
1: po 9 miesiącach, prawda?
0: Po 9 miesiącach składali wniosek i trzeba powiedzieć to wprost, bo nasi radiosłuchacze może tego nie słyszeli. Oni nie byli w żaden sposób dotknięci powodzią. Facet sobie chciał wyremontować kafelki w cukierni i złożył wniosek na 200 tysięcy. I był mężem działaczki Koalicji Obywatelskiej, która dystrybuowała tymi pieniędzmi. I wie pani, jaki jest paradoks tej całej sytuacji? Znaczy, co jest najbardziej skandaliczne? Byliśmy wczoraj na kontroli pana ministra Domańskiego. Pana ministra Domańskiego nie ma w pracy. Żadnego wiceministra, pana Jarosa. Dobrze, ale w takim wypadku co robią wiceministrowie? Ich także nie ma. Pana Jarosa, barona dolnośląskiego, również nie ma w pracy.
1: Nie uzyskali państwo odpowiedzi na pytanie.
0: Informacje w tym zakresie. Okazało się, że ministerstwo nic nie wie. Oni nic nie wiedzą. Nie mają zielonego pojęcia. Byliśmy zdumieni tym, że od wczoraj wszystkie media, od prawa do lewa, trąbią o tej gigantycznej aferze złodziejskiej Koalicji Obywatelskiej, a w ministerstwie pana ministra Domańskiego po prostu nie ma tego tematu.
1: No to ale resort rozwoju zapewnia, który właśnie podlega ministrowi Domańskiemu, że sprawą się zajmuje.
0: Ale pani redaktor, wczoraj na interwencji poselskiej mówili zupełnie co innego. Więc się cieszę, że po naszej interwencji poselskiej zajmują się tym tematem. Tylko tu mam do czynienia z działaniem, no, trzeba wprost nazwać, kryminalnym i tu powinny organy ścigania być błyskawiczne w swoich działaniach. Trzeba powiedzieć jasno, też dziś widzimy, dlaczego obecna władza chciała likwidować CBA. Właśnie dlatego, żeby nikt im nie patrzył na ręce. To, że pan
1: ale
0: Żurek...
1: obowiązki CBA miały przejąć inne komórki.
0: No dobrze, tylko pani redaktor, trzeba sobie powiedzieć jasno, jak się likwiduje służbę, która ściga łapówkarzy, to nie jest dobry sygnał dla społeczeństwa. A druga sprawa, pan Żurek i pan Bodnar, bo jeszcze przed panem Żurkiem był pan Bodnar, oni dali, trzeba powiedzieć wprost, polityką Koalicji Obywatelskiej taki mandat, taki parasol ochronny właśnie na tego typu działanie. Koalicja Obywatelska już jest tak rozzuchwalona w swoich działaniach, że...
1: Ale reakcja premiera wczoraj była stanowcza.
0: Ale nie, no pani redaktor...
1: Pan Wysoka nie wierzy, tak, że będzie wypalony gorącym
0: pani redaktor, no, Marcin Kierwiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Domański jest ministrem finansów. Działacze Koalicji Obywatelskiej, to co robią, znaczy w ogóle ja współczuję mieszkańcom województwa dolnośląskiego, że jest zarządzane przez polityków Koalicji Obywatelskiej. No, jak nie afera pedofilsko-zoofilska, jak nie po prostu jakieś gigantyczne złodziejstwo, to właśnie to, że robią wały na powodzianach. Znaczy ja współczuję mieszkańcom województwa dolnośląskiego. Mają wyjątkowe nieszczęście do polityków Koalicji Obywatelskiej. Ogólnie cała Polska ma nieszczęście związane z politykami Koalicji Obywatelskiej, ale w tym województwie dolnośląskim to się jakoś skumulowało. Nieszczęście. Współczuję Polakom tam mieszkającym.
1: No już to zapachniało trochę kampanią wyborczą, a skoro jesteśmy przed planami na przyszły rok wyborczymi. Ale pani redaktor
0: powiedziała o zachowaniu Donalda Tuska. Temu człowiekowi za grosz nie można ufać. Znaczy Donald Tusk jest politycznym oszustem. Kłamie każdego dnia. Możemy podawać mnóstwo takich przykładów. I to, że on będzie mówił, że będzie gorącym żelazem coś wypalał, to niech zdymisjonuje Kierwińskiego. Nie ma
1: myśli
0: afery...
1: Myśli pan tak, że polityczne nie ma tutaj dymisje powinny być
0: oczywiście,
1: w tej sprawie?
0: Nie ma afery w Polsce, w której nie bierze udział Kierwiński. Szpital Południowy, Kacprzyk. No w ogóle to jest taki mechanizm, taki bardzo podobny. No takie Kacprzyki w całej Polsce są rozsiane. To są takie polityczne dzieci Kierwińskiego i Tuska. Takiej pary, która po prostu ma właśnie takich działaczy. Jest pani ta Anna K., nie boję się skrócić jej nazwiska, Kamila L., nie boję się skrócić również nazwiska, czy właśnie Dawid K., słynny Dawidek Kacprzyk. I to są działacze Koalicji Obywatelskiej. I w całej Polsce są tacy działacze Koalicji Obywatelskiej.
1: Tylko tutaj padają słowa, że te sprawy nie są zamiatane pod dywan, tylko właśnie wyjaśnione.
0: Ale przepraszam, pani redaktor, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę byśmy o tym rozmawiali, gdyby nie pan redaktor Jadczak i artykuł Wirtualnej Polski. Naprawdę byśmy rozmawiali.
1: No CBA jest
0: w kwietniu zainteresowało się sprawą. Dzisiaj byśmy o tej sprawie rozmawiali, pani redaktor? A może właśnie funkcjonariusz CBA poinformowali pana, bo CBA, źródło, ja nie wiem, to jest moje domniemanie, ale patrząc na to, jak to wygląda, może poinformowali pana redaktora Jadczaka, bo wiedzieli, że ta sprawa jest skręcana. I dlatego dzisiaj o tym dyskutujemy.

0: bo za miesiąc, za dwa ta sprawa byłaby skręcona. Bo parasol ochrony nad działaczami Koalicji Obywatelskiej jest.
1: Ale Ministerstwo Rozwoju też się sprawą zajmuje od maja, więc...
0: Ale pani redaktor, no to wczoraj mówili, że się nie zajmują. Wczoraj mówili, że to jest dla nich nowa informacja. A żaden minister nie był w pracy, bo jak nie na urlopie, to na wyjeździe, a jak na wyjeździe... W ogóle kuriozalną historią było to, że jedna limuzyna wiceministra, jak my przyszliśmy po prostu okrakiem, wiceminister Baranowski wychodził i uciekał z resortu. To jest poważne podejście? To jest podejście ministra, wiceministra? No nie, to jest po prostu przykład, kolejny już przykład, że mamy do czynienia z ludźmi w krótkich spodenkach.
1: Panie pośle, jaką rolę do odegrania ma prezydent Karol Nawrocki przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?
0: To nie są wybory prezydenckie, ale ja głęboko wierzę w to.
1: Ale wszyscy teraz spoglądają z prawej strony sceny politycznej, spoglądają na Karola Nawrockiego, no i mają pewne oczekiwania.
0: Znaczy, ja nie chcę mówić o moich oczekiwaniach. Ja pana prezydenta Karola Nawrockiego wspierałem. I wspieram nadal, byłem członkiem jego sztabu wyborczego i w pełni popieram działania pana prezydenta. Ja jestem w ogóle bardzo zbudowany tym rokiem pana prezydenta Nawrockiego.
1: A Sławomir Mentzen stwierdził w mediach społecznościowych w swoim nagraniu, że no nie sztuka wetować, sztuka wziąć sprawę w swoje ręce właśnie i chociażby stanąć na czele paktu senackiego.
0: Pan prezydent złożył 21 ustaw, które są blokowane przez... Jak pani mówi o wetach, to ja powiem wprost. Ja oczekuję od pana prezydenta takiego właśnie zachowania. Jak trafia na jego biurko zła ustawa, to po to zasuwaliśmy w kampanii pana prezydenta Nawrockiego, po to głosowaliśmy na pana prezydenta Nawrockiego, że jak jest zła ustawa, to jest prośba, żeby zablokować. Swoją drogą w ogóle, ja to już mówiłem wcześniej, oni nazywają pana prezydenta wetomenem. Ja powiem szczerze, to brzmi trochę jak superbohater. To znaczy osoba, która zatrzymuje te
1: Dla pana to komplement.
0: Tak, dla mnie to jest komplement, bo pan prezydent zatrzymuje te złe, szkodliwe propozycje. Po to głosowaliśmy na pana prezydenta Nawrockiego, żeby te rzeczy blokował. Ale z drugiej strony, pan prezydent Nawrocki i jego cały zespół z Pawłem Szefernakerem, z Wyszkiem Boguckim, świetnymi absolutnie ludźmi, tak naprawdę przygotował kilkanaście ustaw, które są mrożone. Pan prezydent
1: i prezydent teraz apeluje i przypomina, że te ustawy w tej zamrażarce leżą. 20 ustaw, bo 21 przygotowanych, 20 w zamrażarce. A jaką rolę do odegrania ma pan prezydent? Bo tutaj...
0: Ja uważam, że pakt senacki, ja jestem wielkim jego orędownikiem. Pierwszego dnia po wyborach prezydenckich mówiłem o tym, że my musimy znaleźć tu pewien kompromis. Też uważam, że nie ma wroga na prawicy. My musimy współpracować, my musimy nie atakować się, my musimy się skupić na pracy. Pracy, jeszcze raz pracy, wtedy, kiedy prawica współpracuje.
1: Właśnie,
0: kiedy...
1: ostatnio tych słów krytycznych to było dużo.
0: No ja bardzo żałuję, że część polityków, którzy już nie są w Prawie i Sprawiedliwości, czy są w Prawie i Sprawiedliwości, bo ciężko mi teraz określić statut w momencie, kiedy oni już deklarują, że wychodzą z Prawa i Sprawiedliwości, że zakładają partię. No w każdym razie ci, którzy dokonali rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, no ja do nich apeluję, to są moi koledzy, koleżanki, z pewnym rozżaleniem, rozczarowaniem patrzę na ich niektóre komentarze, bo uważam, że one są niepotrzebne, niestosowne. Apeluję o to, żebyśmy razem współpracowali.
1: I w ramach takiego paktu senackiego wyobraża pan sobie współpracę i z Rozwojem Plus, i z Konfederacją, i z Grzegorzem Braunem?
0: Ja głęboko wierzę w to, że koledzy z stowarzyszenia pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy partii, którą chcą zakładać, przyjdzie u nich taka refleksja, że rozbijanie prawicy nie jest czymś dobrym. Pamiętam historię i Jacka Kurskiego, który był w Solidarnej Polsce, i PJN-u. I te drogi finalnie poprowadziły ponownie do Prawa i Sprawiedliwości. Ja głęboko wierzę w to, że finalnie uda się znaleźć jakieś tam porozumienie. Ale to też apeluję do kolegów, żeby tutaj zachowali pewną powściągliwość w słowach, bo to jakby nie służy prawicy.
1: To prawica... z Rozwojem Plus będzie prościej. A co z Grzegorzem Braunem, jeśli chodzi o współpracę w ramach paktu?
0: Ja bardzo szanuję wyborców Grzegorza Brauna. Znaczna część tych wyborców to są dawni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale także to są wyborcy przecież pana prezydenta Karola Nawrockiego. I z Grzegorzem Braunem mamy zasadniczą różnicę. To znaczy Grzegorz Braun jest za prywatyzacją edukacji, my nie jesteśmy. Grzegorz Braun jest za prywatyzacją służby zdrowia, podobnie jak z Sławomir Mentzen, my nie jesteśmy. Grzegorz Braun w swoich wypowiedziach relatywizuje zbrodnie niemieckie na narodzie polskim, atakuje rotmistrza Pileckiego, rodzinę Ulmów. Dla mnie to są bohaterowie. Tu mamy zasadniczą różnicę z Grzegorzem Braunem. No i też pojawia się sytuacja, no, dla mnie zdumiewające jest to, że dzisiaj głównym kreatorem polityki zagranicznej względem Federacji Rosyjskiej i polityki wschodniej względem Federacji Rosyjskiej u Grzegorza Brauna jest były dyrektor Departamentu Wschodniego u Radosława Sikorskiego, pan Bratkiewicz. No to jeżeli Braun bierze kadry Sikorskiego, jeżeli tam

0: ton nadają ludzie, którzy są związani z, nie chcę powiedzieć służbami mundurowymi, bo to obrazi służby mundurowe, ale jest wielu ludzi związanych z haniebną historią w niektórych służbach.
1: I jest pan w stanie sobie wyobrazić mimo tylu różnic właśnie współpracę z Grzegorzem Bramą?
0: To pewne rzeczy by musiały się zmienić. To ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pewne rzeczy by musiały się zmienić, ale tak jak mówię, ja bardzo szanuję wyborców Grzegorza Brauna. Będziemy starali się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ich przekonywać. Zresztą ja
1: przekonywać do tego, żeby zagłosowali na państwa, a nie na Grzegorza Brauna.
0: No to naturalne w polityce. Ja często słyszę takie pytanie, czy PiS wyciągnął wnioski po wyborach w 2023 roku. To wszystkim tym wyborcom, naszym rodakom, których bardzo cenię, szanuję, odpowiadam tak. Takim wnioskiem było wskazanie pana prezydenta Nawrockiego w wyborach. Takim wnioskiem było wskazanie...
1: PiS wyciągnął wnioski, a Sławomir Mentzen twierdzi, że Jarosław Kaczyński i PiS nie jest już hegemonem na prawicy. To jak to wyciąganie wniosków wygląda?
0: Ja jestem, pani redaktor, relatywnie młodym człowiekiem. 37 lat mam, ale pamiętam od 20 paru takie teksty, które padają z każdej formacji, która gdzieś jest na scenie politycznej, ale jest słabsza, czy o wiele słabsza od Prawa i Sprawiedliwości. Tym wnioskiem było start pana prezydenta Karola Nawrockiego i wskazanie, decyzją pana prezesa Kaczyńskiego, to trzeba sobie powiedzieć, czy też wskazanie teraz na kandydata pana profesora Przemysława Czarnka. To jest wyciągnięcie wniosków. Nasze propozycje programowe...
1: No niektórzy twierdzą, że Przemysław Czarnek będzie podmieniany.
0: Pani redaktor, ja nie wiem, kto tak twierdzi. To myślę, że twierdzą ludzie, którzy mają jakiekolwiek tam problemy i wymyślają...
1: No ci, którzy analizują na przykład sondaże i
0: pani, co, dla mnie fenomenem to jest to, jak nisko muszą upaść ci ludzie, którzy takie rzeczy spinują, skoro już nawet Jacek Niedzienkiewicz jest ich źródłem informacji, znaczy w sensie źródłem spinowania i nawet takie podróbki dziennikarstwa, jak pan Niedzienkiewicz piszą o takich rzeczach.
1: A obraża pan redaktora
0: Rzeczpospolitej? Nie, no ja nie obrażam, ja stwierdzą fakt. Poza tym to jest cytat. To jest cytat z pana redaktora Majewskiego, który go tak nazwał. No to wie pani redaktor, pan redaktor Majewski, Michał Majewski, może nie jest już czynnym dziennikarzem, ale dorobek ma o wiele większy niż pan Niedzienkiewicz, który, tak jak powiedziałem, no niestety ciężko przychodzi mi przez gardło nazywanie go redaktorem, no ale tu przez kulturę...
1: porozumieli się państwo z Rozwojem Plus w sprawie podziału pomieszczeń sejmowych? Nowemu klubowi pomieszczenia się należą.
0: No, myślę, że to są jakieś
1: sprawy... Sąsiadami będziecie?
0: Przyznam się, że nie wiem. Myślę, że to są sprawy jakieś techniczne. Ja tutaj apeluję do kolegów, żeby przez względ na jakąś tam dobrą współpracę, która była przez lata, to są nasi koledzy,
1: żeby
0: koleżanki,
1: żeby przez dobrą współpracę wybrała sąsiednie pokoje.
0: Nie, ja uważam, że jest jakaś propozycja zaproponowana przez pana przewodniczącego Błaszczaka. Bardzo dobra, rozsądna, myślę, że kompromisowa. Myślę, że warto ją przyjąć, a nie tu generować jakieś tam żądania.
1: Czyli po sąsiedzku?
0: Myślę, że chyba koledzy nie szli do polityki dla apanaży jakichś gabinetów, tylko szli, żeby coś robić. Wybrali swoją drogę. Chcą łowić w elektoracie centrowym, progresywnym. Ich decyzja. Ja bardzo ubolewam na tym. Powiem szczerze, często jest mi przykro, bo tam jest wiele osób, z którym ja jestem zdumiony, że oni nie są ze mną w jednej
1: partii. Nie tylko posłowie odchodzą, ale też ponoć pracownicy biura prasowego.
0: Ale to są jakieś decyzje, szczerze powiedziawszy, nie wpływające w żaden sposób na funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. Powiem więcej, wydaje mi się, że część zmian nawet spowoduje, że biuro prasowe będzie lepiej działało.
1: Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera i według nieoficjalnych informacji będzie ubiegał się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia ten ruch premiera Donalda Tuska?
0: Przepraszam, czy Maciej Berek to jest polityk Koalicji Obywatelskiej, tej formacji, która mówiła o tym, że wysyłanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego jest czymś fatalnym i złym? Dobrze pamiętam? To ci politycy tak
1: prawa
0: mówili?
1: Ręka Donalda Tuska. Donald Tusk tak mówił wczoraj o ministrze, to prawa ręka.
0: No tak powiedział.
1: Odpowiadał za pracę legislacyjną.
0: Dobrze pamiętam, pani redaktor, że to jest właśnie
1: czyli pana
0: prawa ręka
1: zły kandydat, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
0: Ja mam zasadnicze wątpliwości co do pana Macieja Berka i to powiem nie jako polityk, tylko jako prawnik, jako radca prawny. Pan minister Berek był twórcą bezprawnego, niekonstytucyjnego niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i powiem więcej, publikowania niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z niekonstytucyjnymi dopiskami. Osoba taka, w moim przekonaniu, nie ma kwalifikacji do tego, nie daje rękojmi, o czym mówi artykuł 194, jak dobrze pamiętam, Konstytucji, który wprost wskazuje o tym, że taka osoba musi wyróżniać się wyróżniającą, wybitną wiedzą prawniczą. No ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę w momencie, kiedy tak działa w sposób bezprawny.
1: A jest pan zaskoczony decyzją premiera?
0: Nie, bo ja uważam, że pan premier Tusk swoich kolesi przed

0: utratą władzy będzie upychał. I to jest dla mnie naturalny proces. Przecież Donald Tusk przyzwyczaił nas do takiego działania, więc to jest naturalne w wykonaniu Donalda Tuska.
1: Wieszczy pan utratę władzy, a tak naprawdę...
0: Tak, wieszczy utratę władzy. Uważam, że Polacy chcą odsunięcia Donalda Tuska od władzy i w rękach polityków prawicy jest to, żeby skupić się na ciężkiej pracy, nie rozbijać prawicy, tylko wspólnie wygrać wybory dla Polski, dla Polaków, z dobrą propozycją programową, i Polska zasługuje na dobry prawicowy rząd. Wspólnie z panem prezydentem Nawrockim jesteśmy w stanie robić fantastyczne rzeczy. Mamy świetną agendę, pan prezydent ma znakomity program, Prawo i Sprawiedliwość ma świetny program.
1: Tylko na razie państwo spoglądają na prezydenta, a prezydent mówi, że będzie jeździł po Polsce, ale do żadnych rozmów jeszcze nie doszło z prezydentem.
0: Pani redaktor, my jesteśmy z panem prezydentem w ustawicznym kontakcie. To jest nasz pan prezydent. My go wspieraliśmy, wspieramy. Na zapleczu pana prezydenta są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tylko
0: świetni
1: pytanie
0: politycy.
1: Właśnie tutaj, na kogo prezydent stawia, bo tutaj i Rozwój Plus spogląda na pana prezydenta i państwo spoglądają.
0: Pani redaktor, ja patrząc na działania i pana ministra Boguckiego, i pana ministra Szefernakera, jestem spokojny o to i też proszę tu nie wbijać klina między, ja nie mówię to wprost do pani, ale też do tych, którzy próbują wbijać...
1: Jakieś
0: tam różnice między Prawem i Sprawiedliwością a panem prezydentem Nawrockim. Ta współpraca jest. Jest to świetny prezydent, jest to nasz prezydent i też relacje między Prawem i Sprawiedliwością a panem prezydentem, a jego obozem są znakomite.
1: I nie jest bliżej tak odrobineczkę panu prezydentowi do Rozwoju Plus, jak niektórzy nieoficjalnie mówią?
0: Nie, to jest w moim przekonaniu jakieś przekłamanie medialne. Panu prezydentowi przede wszystkim jest blisko do Polaków, do Polski, a naturalnym także z jakby koleją rzeczy i historią partnerem dla pana prezydenta jest pan prezes Jarosław Kaczyński.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego dnia, panie pośle.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
8: 26 minut po godzinie 7 zaglądamy do gazet. Na początek mam dla państwa dziennik Rzeczpospolita i wspomnianego w rozmowie politycznej redaktora Jacka Nizienkiewicza, który rozmawiał dla Rzeczpospolitej z Rafałem, z Karolem Karskim, profesorem Karolem Karskim, rzecznikiem dyscyplinarnym Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki nadal jest w Prawie i Sprawiedliwości, mówi Karol Karski. Mam wrażenie, że po stronie byłego premiera nie ma przekonania o sukcesie inicjatywy Rozwoju Plus. Po naszej stronie jest przekonanie o sukcesie PiS, nawet po zmianach, mówi Karol Karski w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Pytany o to, czy wyobraża sobie pakt senacki z partią Grzegorza Brauna, odpowiada: nie wyobrażamy sobie współpracy z Grzegorzem Braunem, tak samo jak nie wyobrażamy sobie współpracy z Donaldem Tuskiem. Tak w tej narracji przedwyborczej mówi Karol Karski. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Przemysława Czarnka. O to, czy pozostanie kandydatem PiS na premiera. Informacje o możliwej zmianie nie mogą być suflowane przez ludzi Mateusza, czyli Mateusza Morawieckiego. My nic takiego nie planujemy. Przemysław Czarnek jest osobą aktywną, zaangażowaną w działanie programowe Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentuje nasze tezy programowe, spotyka się z ludźmi w całej Polsce i buduje poparcie. Uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem. Tak na pytanie o przyszłość Przemysława Czarnka w roli kandydata na premiera odpowiada Karol Karski w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem na łamach dziennika Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej za to informacje dotyczące tego, co dzieje się w rządzie i rozliczenie swego rodzaju dotyczące zapowiedzi, które rok temu składał premier Tusk, deklarując redukcję administracji. Rekonstrukcja nieco zmniejszyła liczbę stanowisk, ale nie wszędzie w takim samym stopniu. O tym dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Z kolei Gazeta Wyborcza zajmuje się tematem tego, co dzieje się wśród tych mniejszych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Nowa droga trzeciej drogi. Kosiniak-Kamysz wraca trzecią drogą 2.0. Tym razem rozgrywającym ma być PSL. Wokół ludowców ma się zgromadzić

polityczne centrum, a jedną z ról ma dostać w tej nowej układance Szymon Hołownia. Ten sam Szymon Hołownia, który, jak wiele na to wskazuje, zamierza wrócić do wielkiej pierwszoligowej polityki. Mówi się o tym nawet, że Szymon Hołownia może zostać wicepremierem w rządzie premiera Donalda Tuska. To pewnie będzie temat, którym będziemy się zajmować u progu nowego sezonu politycznego.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kierowcy czekają na obniżki, rząd analizuje. Na początek pytamy, czy i kiedy wróci program CPN, czyli ceny paliw niżej. Decyzja ma zapaść w tym tygodniu, choć jak mówi nam profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, CPN nie jest najlepszym rozwiązaniem.
8: Ceny paliw zawsze będą raz spadały, raz rosły i w związku z tym ingerowanie tutaj państwa w taki sposób bezpośredni, czyli po prostu dopłat z budżetu, w gruncie rzeczy, to jest oddziaływanie, które nie daje szans na perspektywiczne, pozytywne zmiany.
7: Program CPN wygasł z końcem czerwca. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku na sali zabaw w Lublinie, w którym 11-latka doznała poważnego urazu kręgosłupa. W październiku zeszłego roku dziewczynka z wysokości około 2 metrów skoczyła na nienadmuchaną do końca poduszkę powietrzną. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, mówi prokurator Dariusz Lenart z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Nie włączyli dmuchawy poduszki, w rezultacie czego jedno dziecko, które zeskoczyło, uderzyło o podłoże, w rezultacie tego doznało poważnych uszkodzeń kręgosłupa. Sami oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. Podawali, że to inni pracownicy powinni włączyć tą dmuchawę. Oni uważali, że to już zostało zrealizowane.
7: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Zaplanowane na przyszły rok międzynarodowe pokazy lotnicze w Radomiu powinny się odbyć. Tak mówi prezydent miasta i zapowiada, że porozmawia na ten temat z kierownictwem MON-u. Resort z kolei informuje, że imprezy nie będzie. Rezygnacja z pokazów byłaby ogromną stratą, tak uważa prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Jest czas, żeby rozmawiać zarówno ze stroną wojskową, jak i stroną polityczną i miejmy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna. Natomiast jaka ona będzie na koniec, naprawdę to zależy od strony wojskowej.
7: Rezygnacja z pokazów to decyzja wojska, tłumaczy resort obrony. Ostatnie pokazy lotnicze w Radomiu odbyły się w 2023 roku. 2 lata później imprezę odwołano po tragicznym wypadku F-16, w którym zginął pilot.

Drgnęła nieco w górę temperatura w najchłodniejszym miejscu w Polsce dzisiaj o poranku. W Jeleniej Górze termometry pokazują nieco ponad 7 stopni. Najcieplej w tej chwili na Helu, tam 15. W ciągu dnia będzie sporo cieplej, będzie także sporo słońca. W centrum i na zachodzie termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Najchłodniej będzie nad morzem 18 stopni. Jutro jeszcze cieplej, a w weekend to już w ogóle gorąco. Jest godzina 7:33.

0: Doczekaliśmy się, wrócił, jest Andrzej Grabowski.
1: No
0: witaj
1: już bez
0: Andrzej.
1: Przesady, panie redaktor, bez przesady.
0: Tak się bardzo cieszę na spotkanie z tobą, no oczywiście z racji niekłamanej sympatii, ale również z tego powodu, że dzisiaj przynosisz same informacje o sukcesach naszych sportowców.
1: No nie będzie tylko o sukcesach, ale na początek o sukcesach z Rafałem Bałą porozmawiamy w Birmingham. Rafał jest oczywiście wysłannikiem Polskiego Radia na te mistrzostwa lekkoatletyczne. Z dzień po dniu Rafał przynosi nam dobre wiadomości.
2: Witam serdecznie. No tak jak Ewa powiedziała, że jest, wrócił, to myślałem, że mówiła o deszczu, że macie tam deszczu trochę, że troszkę ta susza was odpuściła, ale chyba nie. No u nas też niestety nie i Anglicy się już tutaj są przerażeni, bo nie wiedzą, co się będzie działo. Tutaj tumany kurzu się unoszą wokół stadionu, kiedy jakikolwiek autokar przejedzie, bo tam jest taka szutrowa wszędzie droga. No można powiedzieć, że też jest z tym problem. Wszyscy czekają na ten deszcz. No my mamy takie specjalne bidony, do których nalewamy sobie. Cały czas nas tutaj informują, żeby z tych dystrybutorów tę wodę dolewać. No i tak sobie radzimy z tym upałem, z tą suszą. A lekkoatleci radzą sobie całkiem nieźle. Bardzo dobre wyniki padają na tym stadionie. Aczkolwiek no Polacy z dwoma medalami, to powinniśmy się teoretycznie cieszyć, bo jeśli codziennie byłby medal, to oznaczałoby, że 7 medali Polska zdobędzie w tych mistrzostwach Europy. Było 6 dwa lata temu, więc na pewno byłaby poprawa. Poprawiła się w stosunku do tego, co było dwa lata temu, Pia Skrzyszowska, bo ona była brązowa w Rzymie, teraz jest srebrna i to przegrała tylko o 0,001 sekundy, więc właściwie można powiedzieć, że o paznokieć. Nadine Wieser to jest znakomita Holenderka. Obie panie 12,67, taki wynik, ale 0,001 sekundy po fotofiniszu zdecydowała o tym, że to Holenderka jest złota, Pia srebrna, ale Pia tak czy inaczej była bardzo zadowolona.
3: No myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą 0,001 jedynie, no bardzo mało to jest, więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mnie to boli, że niestety mam tylko srebro.
2: No srebro to nie tylko srebro, no to jest wicemistrzostwo Europy i w takim gronie, kiedy rzeczywiście wyniki są takie mocne, ale trzeba powiedzieć, że panie biegały pod wiatr, więc miały utrudnione zadanie. Zresztą cała ta prosta finałowa była tego dnia pod wiatr i skoczkowie w dal też sobie musieli z tym poradzić i właśnie sprinterzy, płotkarki. No a propos sprinterów, no to tutaj też mieliśmy ciekawą sytuację, bo Dominik Kopeć był brany w gronie faworytów, no takich kandydatów do finału na pewno, przecież w tym roku biegał 10.08, no a okazało się, że nie awansował do finału i 0,02 sekundy mu zabrakły. Był bardzo rozczarowany na początku, czekał na takich gorących krzesłach, żeby się dowiedzieć, czy awansuje do ostatniej serii. Okazało się, że Brytyjczyk szybszy o 0,02, ale w trakcie tego półfinału Brytyjczyk doznał kontuzji, więc szybciutko Dominik Kopeć został dołączony do finału. W tym finale zajął 5. miejsce, no i mógł być usatysfakcjonowany.
4: Gdzieś byłem myślami w hotelu, delikatnie podłamany, bo wiem, że ten bieg półfinałowy zawaliłem. O co odrobino szczęścia, udało się, że wystąpiłem w finale. Wiedziałem, że do finału będzie się trudniej dostać, niż później jakąś wysoką lokatę uzyskać. No bardzo się cieszę, bo w końcu po 20 latach mamy Polaka w finale Mistrzostw Europy na 100 metrów. Wydaje mi się, że był bardzo mocny początek, bo ja to czułem, a później na dystansie czegoś zabrakło.
2: Zabrakło, ale jest 5. miejsce. Dobry wynik Dominika Kopcia w tak mocnej stawce. Powiedzmy, że mistrz olimpijski dwukrotny, czyli Wojciech Lemong Jacobs. No daleko, daleko za jeszcze Dominikiem Kopciem, a zatem dobry występ. Paweł Fajdek, tutaj duże rozczarowanie, bo 5. miejsce. Była szansa nawet na złoty, srebrny medal w rzucie młotem, no ale nie poradził sobie z warunkami, które panowały w kole. Takie szybkie, śliskie koło było, no i Paweł Fajdek na 5. miejscu.
1: Rafał Bała o tym państwu opowiadał, a pani redaktor, jeszcze zdradzę, że dzisiaj ta środa jest taka intensywniejsza sportowo niż to, co działo się w ostatnich dniach, kiedy mieliśmy głównie te Mistrzostwa Europy w dwóch dużych dyscyplinach, bo tak, w nocy półfinał Igi Świątek w Toronto. Mhm. Wieczorem piłkarski Superpuchar Europy Paris Saint-Germain kontra Aston Villa z Mattim Cashem, ten mecz w Salzburgu. Jeszcze troszkę wcześniej GKS Katowice zagra rewanż w kwalifikacjach do Conference League i musi 2 gole z HPL-em Tel Awiw odrobić. Do tego dzisiaj ruszają, proszę pani, Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, więc dużo, dużo ciekawe. Jeszcze bym pani powiedział, ale chyba nie zdążymy. No panu Andym Greenie, który pobił kolejny rekord prędkości pojazdami przeróżnymi. Teraz pojazdem napędzanym wodorem 654 km na wow. godzinę. A jego rekord to 1128 km na godzinę w 97 roku z pojazdem z napędem odrzutowym. Także.
0: Trudno sobie nawet wyobrazić, jak szybko i jak spektakularnie to wygląda.

0: panie redaktorze, a w dodatku jeszcze oprócz tych sportowych atrakcji dzisiaj wieczorem i w nocy i zaćmienie słońca i spadające gwiazdy. No ja nie wiem, co my wszyscy zrobimy. Trzeba
1: musimy
0: się
1: jakoś żyć.
0: Rozdwoić. Wdech i wydech. Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo. Jest godzina 7:39, teraz zaglądamy na Węgry, bo tamtejszy parlament wybrał prezydenta kraju. Poprzedni musiał ustąpić, kiedy obecnie rządząca partia Tisza Petera Madziara uchwaliła poprawkę do konstytucji, skracającą jego kadencję. My łączymy się z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech. Witaj Piotrze, dzień dobry.
2: Witaj. I Piotr Piętka będzie trzymał kciuki za KKS Katowice, chciałem powiedzieć.
0: Czyli sportowo kontynuujemy ten wątek. No ale wracając do węgierskiej polityki.
2: Tak,
0: jak wypadł nowy prezydent Węgier w czasie swojego wystąpienia inauguracyjnego, pierwszego? Czy stanie ramię w ramię z premierem Madziarem i będzie gorącym żelazem wypalał wszystkie złe rzeczy ostatnich 16 lat rządów Orbana?
2: Dlatego zacząłem lekko, bo teraz będzie mniej lekko, bo rzeczywiście było poważnie przemówienie prezydenta Węgier, nowego prezydenta Węgier, który tak naprawdę obejmie to stanowisko dopiero 19 sierpnia. Musi minąć 8 dni od tego wyboru do ogłoszenia go prezydentem. Natomiast to pierwsze przemówienie takie publiczne w parlamencie było rzeczywiście bardzo poważne. Mówił, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna na Węgrzech. Te ostatnie, nie tylko 16, ale on mniej więcej powiedział dwie dekady. To był trudny czas dla Węgier. Wiele rzeczy zaprzepaszczono i trzeba też powiedzieć zupełnie uczciwie, że chyba chodziło o takiego prezydenta Péterowi Madziarowi, czyli po pierwsze prezydenta bezpartyjnego, bo on był przez chwilę w parlamencie, ale nigdy nie był członkiem partii politycznej, a potem był przez kilkanaście lat sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, potem był przez chwilę wybranym zresztą przez Fidesz przewodniczącym Sądu Najwyższego, ale jednak został przez ten sam Fidesz za krytykę reformy sądownictwa wyrzucony, więc jakby chodziło o to, żeby ktoś, kto zna się na prawie, kto będzie takim moralnym autorytetem dla tego rządu, żeby był podporą dla tego rządu. Natomiast nowy prezydent jasno stawia zadania przed sobą i nową władzą. Poważnym błędem byłoby sądzić, że sam wynik wyborów przywróci rządy prawa. Oczywiście niezbędna jest odpowiednia konstytucja, wolne wybory, niezależne sądy, skuteczne tworzenie konstytucji, swoboda w dostępie do informacji publicznej i odpowiedzialne rządy. Ale oprócz tego wszystkiego niezbędna jest również demokratyczna i funkcjonalna kultura konstytucyjna. Więc nowy prezydent będzie chciał pomagać Węgrom, aby stworzyć tę nową kulturę konstytucyjną. Będzie chciał pomagać właśnie rządzącym, żeby tę nową kulturę polityczną na Węgrzech zaprowadzić, bo to niestety przez ostatnie lat było zaprzepaszczone na Węgrzech. I wydaje się, że takie zadanie stawia przed nim nowy premier, dlatego że prezydent Węgier nie ma zbyt wielu prerogatyw. Jest przede wszystkim funkcja konstytucyjna, a jak dodamy do tego, że został wybrany, o czym właśnie mówimy, przez parlament, zostaje wybierany przez parlament, czyli przez wybory pośrednie, to jego pozycja jest dosyć słaba. On ma być właśnie takim przewodnikiem. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności. To kolejna taka wypowiedź prezydenta, nowego prezydenta Ondrasza Boki. Ondrasz Boka jest 73-letnim prawnikiem. Tak jak powiedziałem, był sędzią przez długie lata. Także on będzie takim... Zresztą został bardzo dobrze przyjęty przez większość sceny politycznej. Oczywiście poza Fideszem i poza skrajnie prawicową naszą ojczyzną, ale generalnie nie tylko przez Tisę, bo to naturalne, oni zagłosowali za jego wyborem. Natomiast bardzo dobrą opinię ma wśród wielu innych znanych osobistości na Węgrzech. Gergely Karácsony, czyli nadburmistrz Budapesztu, skądinąd centroprawicowy nadburmistrz Budapesztu, powiedział, że to jest zamknięcie klamrą właśnie ery Orbana, ponieważ wydaje się, że rozpoczęcie takiej złych politycznych praktyk to było wyrzucenie Ondrasza Boki ze Sądu Najwyższego, a teraz zakończenie wydaje się być jego wybór na prezydenta. Wczoraj bardzo dużo też pozytywnych gratulacji z Europy, ze świata dla nowego

0: do prezydenta. I co ciekawe, nawet jeden z największych przyjaciół Viktora Orbana, czyli prezydent Serbii Aleksandar Vučić, wysłał mu takie gratulacje, wysłał mu zapewnienie o chęci współpracy. Także zapowiada się, wydaje mi się, spokojna, merytoryczna i taka moralna prezydentura prezydenta, który będzie najwyżej 5 lat albo do czasu zmiany nowej konstytucji, bo tak ta poprawka ostatnia, która także poprzedniego prezydenta wyrzuciła ze stanowiska, zakłada, także nie wiadomo, czy będzie to pełna kadencja, czy tylko właśnie do jakiegoś czasu, kiedy ta nowa konstytucja i miejmy nadzieję nowa kultura konstytucyjna na Węgrzech zapanuje.
1: Piotr Świętka prosto z Budapesztu o tych zmianach politycznych na najwyższych szczeblach władzy w Budapeszcie na Węgrzech. Właśnie, Piotrze, bardzo dziękuję i dobrego dnia i sukcesów drużynie, której kibicujesz, również życzymy.
0: Dziękuję.
1: O godzinie 7:45 już prawie w Polskim Radiu 24. Teraz przypomnimy Państwu tę informację i zapowiedź tego, co czeka nas dziś wieczorem w trakcie widzianego z terenu Polski największego od 27 lat częściowego zaćmienia. Tarcza słońca będzie przysłonięta nawet w 88%. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy, kosmiczny spektakl, do którego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Więcej na ten temat wie i teraz Państwu opowie Przemek Lis, który ze mną w studiu. Witaj, Przemku,
2: dzień dobry.
1: Co zrobić, żeby w pełni cieszyć się tym spektakularnym widokiem?
2: Na pewno będzie to wyjątkowe zaćmienie. Po pierwsze, tak jak mówiłaś, największe od 27 lat, a po drugie, jego kulminacja będzie miała miejsce dokładnie o zachodzie słońca. Czeka nas więc prawdziwie kosmiczne widowisko, mówił mi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
3: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 99 roku, zaćmienie częściowe. Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie słońce zajdzie wyjątkowo wcześniej, jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie słońca, więc te momenty największego zasłonięcia słońca wystąpią właśnie wtedy, kiedy słońce będzie albo tuż nad, albo dokładnie na linii widnokręgu.
2: Bez względu na dosyć późną porę zaćmienia, musimy pamiętać jednak o tym, by nie obserwować tego zjawiska gołym okiem i stosować specjalne filtry, które uchronią nasz wzrok przed uszkodzeniem słońca, to w końcu słońce. Zaćmienie o zachodzie oznacza też, żeby doświadczyć go w pełni, musimy także znaleźć odpowiednie miejsca, by w ogóle móc je obserwować.
3: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
2: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29, mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
4: No już nawet przygotowujmy się od 19. Jeszcze słońce będzie czyste, ale tak mniej więcej kwadrans po 19 coś się zacznie dziać. Już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask, a słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem. Pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20, może chwilę po godzinie 20, słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem. Tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
1: A kiedy już słońce zajdzie i dopełni się ten pierwszy akt tego kosmicznego, astronomicznego spektaklu, to potem zacznie się druga odsłona, bo dzisiaj w nocy także spadające gwiazdy nad nami.
2: Tak jest. Każdego roku w nocy z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum roju Perseidów, które są niczym innym jak drobnymi pozostałościami komety. W szczytowym momencie tej wyjątkowej nocy w ciągu zaledwie jednej godziny możemy zobaczyć nawet do 100 tak zwanych spadających gwiazd. Oba widowiska dziś wieczorem będzie można zobaczyć w Centrum Nauki Kopernik. I choć dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaznacza, że noc spadających gwiazd najlepiej oglądać tam, gdzie jest ciemna, więc poza miastem, to jednak placówka zadba o to, aby było je można podziwiać również z samego środka Warszawy.
1: Przemek Lis o tym wszystkim. Bardzo, Przemku, dziękuję. Nie przespana noc przed pasjonatami.
2: Zdecydowanie nie. Wybieram się jednak pod Warszawę.
1: Żeby lepiej obserwować.
2: Ciemno, tak jest.
1: Przemku, czekamy w takim razie na relacje po tym, co dzisiaj się na niebie przed zmrokiem

0: nic po zmroku będzie działo.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Patrzyliśmy w niebo, w chmury. Teraz tak będziemy twardo stąpać po ziemi. Justyna Golonko.
2: Dzień dobry.
0: I tematy gospodarcze, które kojarzą nam się właśnie z takim bardzo rzeczowym podejściem. Justyno.
2: Tak, oszukanie w czystym powietrzu dostaną wsparcie. Od tego zaczynamy, bo faktycznie mamy nową ustawę. Rząd przyjął projekt specustawy, dzięki której beneficjenci programu, którzy zostali oszukani, a to naprawdę była duża liczba osób, 8 tysięcy rodzin będzie mogło liczyć na takie wsparcie. I te osoby, które były oszukane przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. To jest niezwykle ważne, niezwykle wyczekiwane rozwiązanie. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska tłumaczyła, że nowe przepisy mają pozwolić wstrzymać spłatę takich dotacji.
3: Ustawa tak naprawdę dopiero wprowadza podstawę do tego, by w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku wstrzymać dochodzenie nierozliczonych dotacji, nierozliczonych należności, a w drugim kroku zawiesić spłatę należności, egzekucję tych należności od rodzin, które padły ofiarami oszustwa.
2: Bo po prawomocnym skazaniu nieuczciwego wykonawcy spłata dotacji przejdzie na niego. Te nowe przepisy, tak jak powiedziałam, one są bardzo wyczekiwane. Bardzo dobrze oceniają eksperci właśnie te rozwiązania. Szkoda tylko, jak powiedzieli mi, że nikt wcześniej nie przewidział, że może dojść właśnie do takiej skali nadużyć. O tym mówi Justyna Piszczatowska, wydawczyni Green News.
4: Ustawa jest jednocześnie swego rodzaju przyznaniem się, że we wcześniejszych latach, powiedzmy 8 lat wstecz, dlatego że tyle czasu ten program już działa, on nie został pomyślany idealnie. Szkoda, że te narzędzia zostają wprowadzone dopiero teraz, choć rzeczywiście jest to krok w dobrą stronę. We wcześniejszej fazie funkcjonowania program Czyste Powietrze nie działał właściwie, był przestrzenią do nadużyć niestety. I dzisiaj jest szansa na to, że osoby, które zostały poszkodowane przez nieuczciwych wykonawców, otrzymają wsparcie od państwa.
2: Szczególnie istotne są tu te mechanizmy, które pozwalają Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochodzić należnych mu pieniędzy nie od właściciela domu, z którym podpisano umowę, lecz od wykonawcy. O tym mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.
5: No, główną pomocą ze strony rządu czy też Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest przejęcie wierzytelności, czyli tej należności, którą obywatele mają w stosunku do wojewódzkich funduszy, a mówimy tutaj o obywatelach, którzy zostali oszukani przez nieuczciwe firmy, przez osoby, które po prostu popełniły przestępstwo, no bo te firmy pobrały zaliczkę, natomiast nie wykonały żadnych prac w domu i obywatel został z kwotą do zapłacenia. Więc tutaj bardzo dobrze wojewódzkie fundusze przejmują te należności i to one będą dochodzić już z firmami zwrotu tych pieniędzy.
2: Ta nowa ustawa przewiduje również 5-letni zakaz udziału w programie dla wykonawców skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. To też bardzo ważna zmiana i o niej mówili też wcześniej, mówił Polski Alarm Smogowy, że bardzo zależało na tym, żeby to zostało wprowadzone. A dodajmy jeszcze na koniec, że po wykryciu tych wszystkich nieprawidłowości, o których mówimy, których było sporo, program Czyste Powietrze przeszedł zmiany. Teraz wymagany jest audyt energetyczny. Wprowadzono też ograniczenia, duże ograniczenia w tym prefinansowaniu. I ten program, jak zapewniają rządzący, jest już bezpieczny.
0: Justyna, jak rozmawiamy o gospodarce, o cenach, o tym, co się dzieje na rynkach, no to przede wszystkim zastanawiamy się nad przyszłością programu CPN i nad tym, ile będziemy płacić w najbliższym czasie, w czasie powrotów z wakacji, tak, za paliwo po prostu.
2: Ciągle się zastanawiamy, ale nic nie wiemy, tak mogłabym powiedzieć, bo w dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, czyli tego programu ceny paliwa niżej, a sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu bardzo niestabilna, choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen paliw na krajowym rynku w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu nastroje nie są już aż tak optymistyczne. O tym mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Biura Refleksu.
6: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon 90 dolarów za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
2: I zdaniem ekspertki w tej

0: W sytuacji wydaje się zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.
1: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji, korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze. Ale musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, mimo tej korekty podatku VAT, sytuacja rynkowa nie pozwoli nam do powrotu cen w okolice sprzed wybuchu wojny w Iranie i będą to ceny dalej zdecydowanie wyższe niż przed rokiem.
0: A my się oczywiście sytuacji przyglądamy. Jak tylko coś będziemy wiedzieli o tym programie CPN, to oczywiście będziemy informować.
2: Saldo.
3: Ceny paliwa, o które tak się martwimy, wpływają na ceny transportu, ale okazuje się, że nie tylko one, również wynagrodzenia kierowców, których zaczyna brakować, tak, mają na to wpływ, mają znaczenie.
0: Ogromny brak mamy kierowców i to naprawdę, te dane są zatrważające. Firmom transportowym brakuje, uwaga, od 100 do nawet 150 tysięcy zawodowych kierowców. Obecna kadra się starzeje, młodzi nie garną się do zawodu, a pracownicy sprowadzani spoza Unii nie są w stanie wypełnić rosnącej luki. Firmy próbują przyciągać, tak jak powiedziałaś, pracowników wyższymi wynagrodzeniami. Według danych w ciągu ostatnich 2 lat wzrosło ono o kilkanaście procent. Te oferowane wynagrodzenie, ono mieści się najczęściej w przedziale od 10 do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie i ono rośnie. Jednak pojawiają się również propozycje z płacą powyżej 18 tysięcy złotych brutto. Oczywiście dla tych bardziej doświadczonych kierowców. O tym mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
4: Młody kierowca z całą pewnością zarobi podstawową pensję, czyli będzie miał wynagrodzenie netto na poziomie zbliżonym do 10 tysięcy. Natomiast jeżeli wykaże się jakąś szczególną wydajnością, no to wtedy jego zarobki mogą rosnąć powyżej. Jeżeli będzie specjalistą przewozów ponadnormatywnych, to te zarobki szybują nawet w okolice 20 kilku tysięcy.
0: Średni wiek kierowcy przekracza 50 lat. Młodzi stanowią zaledwie, uwaga, kilka procent zatrudnionych, a przewoźnicy ostrzegają, że konsekwencją niedoboru pracowników są już wyższe koszty transportu i spadek konkurencyjności. No to jest bardzo wymagający zawód, wiążący się z dużą odpowiedzialnością i specyficznym stylem życia, dlatego pozyskanie nowych kierowców od lat pozostaje wyzwaniem dla całej branży i o tym mówi Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
5: Zawód przestał być atrakcyjny. Nawet jeżeli mówimy o całkiem ciekawych pieniądzach, to przede wszystkim to, że wiele tygodni pozostaje się poza domem, nie jest dla współczesnego pokolenia zbyt pociągające. Młodzi ludzie szukają większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym i to przede wszystkim jest podawane jako taka podstawowa przyczyna spadku atrakcyjności tego zawodu.
0: Jedną z odpowiedzi przedsiębiorców na niedobór pracowników jest oczywiście zatrudnianie kierowców spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim kierowców z Ukrainy i Białorusi, ale to tak naprawdę nie załatwia sprawy, no bo tak jak mówiłam, ogromne są luki i bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców transportowych.
3: Bardzo Ci, Justyno, dziękuję za tę porcję informacji gospodarczych. Justyna Golonko była z nami. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
6: Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie.
12: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota.

0: Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powroty z turystycznego raju. Z problemami Etna paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Na wyspie utknęło wielu Polaków. Premier o wypalaniu gorącym żelazem, opozycja o działaniach kryminalnych. Powiemy, jak politycy komentują aferę powodziową. Z Air Force One do zwykłego Boeinga. Powiemy też, jak Donald Trump potajemnie zmienił samolot. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Turyści koczują na lotnisku w Katanii. Z powodu erupcji wulkanu Etna największy port lotniczy na Sycylii pozostaje zamknięty. Problem z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków. Co powinni zrobić i kto może im pomóc? Nasi rodacy powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami, radzi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu. Więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach plus minus, bo to się oczywiście zmienia. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
1: Lotnisko w Katanii będzie zamknięte co najmniej do 11. Starty i lądowania są wstrzymane także na lotnisku w Comiso. Etna od piątku wyrzuca w powietrze fontanny rozżarzonej lawy, bomby wulkaniczne i chmury pyłu, które wznoszą się na wysokość wielu kilometrów, a to skutecznie paraliżuje ruch lotniczy. Pieniądze dla męża i sąsiadów zamiast dla powodzian. Opozycja grzmi po ujawnieniu afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Chodzi o sprawę byłej już wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anny Konieczyńskiej. Według Wirtualnej Polski ponad 4 miliony złotych pomocy trafiły do firm, które nie ucierpiały w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską. To sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Słyszymy od gościa poranka Andrzeja Śliwki z PiSu.
3: Tu mam do czynienia z działaniem, trzeba wprost nazwać, kryminalnym i tu powinny organy ścigania być błyskawiczne w swoich działaniach.
1: Pełne wyjaśnienie afery powodziowej zapowiedział premier Donald Tusk. Wszelkie nieprawidłowości wypalimy gorącym żelazem, mówił szef rządu. Sprawą od kwietnia zajmuje się CBA, badają także prokuratura. Będzie pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Odpowiednie rozwiązania przyjął rząd. Chodzi o nieuczciwych wykonawców, którzy po otrzymaniu pieniędzy znikali, a rodziny zostawały z długami. Przyjęte przepisy pozwolą na wstrzymanie spłat takich dotacji, wyjaśnia szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
4: Ustawa tak naprawdę dopiero wprowadza podstawę do tego, by w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku wstrzymać dochodzenie nierozliczonych dotacji, nierozliczonych należności, a w drugim kroku zawiesić spłatę należności, egzekucję tych należności od rodzin, które padły ofiarami oszustwa.
1: Nowe przepisy mogą objąć około 8 tysięcy rodzin. Akcja ratunkowa w pobliżu indonezyjskiej wyspy Bali. Płonie prom pasażerski. Na pokładzie może być jeszcze około 25 osób. Wcześniej ratownicy wydostali z płonącego promu ponad 100 osób. Akcję ratunkową utrudnia wzburzone morze. Wysokość fal sięga 4 metrów. Prezydent USA po lipcowym szczycie NATO w Ankarze potajemnie zmienił samolot. Najpierw donosiły o tym media, teraz potwierdza to sam Donald Trump. Jak tłumaczy, to była decyzja Secret Service i wojska, a on po prostu się do niej zastosował. Służby obawiały się możliwego zamachu ze strony Iranu. To zależy wyłącznie od Secret Service.

robię to, czego ode mnie oczekują. Secret Service i wojsko chciały, bym poleciał innym samolotem, więc tak zrobiłem. Najwyraźniej istniało jakieś zagrożenie. Nie wypytywałem o szczegóły. Dostaję wiele gruźb. Do operacji doszło 8 lipca po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze. Donald Trump najpierw na oczy

0: Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nad Warszawą będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. To śmigłowce i samoloty w różnorodnych kluczach, zapowiada pilot F-16 kapitan Emil Augustyn.
1: Oczywiście będziemy obserwować formację samolotów F-16, składające się tylko z samolotu F-16, ale też samoloty F-16 będą lecieć w roli asysty do innych statków powietrznych, czy ten A-400, czy samolot do tankowania w powietrzu.
0: Tak, będzie między innymi w Warszawie, a w Trójmieście 15 sierpnia będzie można podziwiać paradę morską.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na brak słońca nie będziemy narzekać, jedynie na krańcach północno-wschodnich nieco więcej chmur i tam gdzieniegdzie pokropi deszcz. Odpoczywamy od upału, maksymalnie dziś od 22 do 25 stopni. Wybrzeże i Podhale chłodniejsze, tam poniżej 20.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut temu minęła godzina 8, mamy środę, 12 dzień sierpnia, to 224 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o 5.14, zajdzie o 27, ale zanim zajdzie, to będziemy obserwować zjawisko jego prawie całkowitego w Polsce zaćmienia. To po godzinie 19, a po zmroku dzisiaj noc spadających gwiazd. Imieniny 12 sierpnia obchodzą Lech, Klara, Joanna, Wiktoria oraz Łukasz. Wszystkim Państwu przesyłamy moc imieninowych serdeczności. Pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejną z godziny naszego porannego spotkania. Zaczynamy ją od kolejnej dziś rozmowy politycznej. Sylwia Białek i jej gość przed nami.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Dzień dobry panie ministrze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Jest pan zaskoczony, że premier oddaje swojego bliskiego współpracownika Macieja Berka?
5: Znaczy jestem zaskoczony, dlatego że ja razem z panem ministrem Berkiem współpracuję 3 lata. Pan minister Berek jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie, kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko. No, być może podjął inną decyzję i pan premier ją zaakceptował. Natomiast uważam, że to wielka strata dla Stałego Komitetu.
4: Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że to jego prawa ręka. Zresztą wcześniej nieoficjalnie, jak był wybierany prezes Najwyższej Izby Kontroli, mówiło się, że właśnie wśród kandydatów był wskazywany minister Maciej Berek, ale wtedy padały słowa, że premier po prostu ministra nie odda, a teraz oddaje.
5: Nie wiem, co się zadziało. Decyzje zapadły, bo pan premier o nich wczoraj powiadomił. Natomiast gdzie pan minister Berek trafi, no to myślę, okaże się za kilka czy kilkanaście dni.
4: Według nieoficjalnych informacji do Trybunału Konstytucyjnego.
5: No to są informacje medialne, tak? Nie padły jeszcze z ust ani pana premiera, ani pana ministra Belka. Mamy jutro w czwartek stały komitet. Być może pan minister, jeżeli taką decyzję podejmie, to będzie się z nami żegnał.
4: A jeśli te informacje medialne się potwierdzą, to jak Lewica będzie głosować?
5: Znaczy, my zawsze głosujemy na zasadzie takiej, że wspólnie muszą być ustalone wspólne priorytety. Być może jakieś decyzje czy informacje zapadły na spotkaniu z szefów liderów partii. Dlatego, jak pani wie, chyba 2 dni temu było spotkanie koalicjantów. Mówię tu panu premierze Kosiniaku-Kamyszu, panu marszałku Czarzastym, panu premierze. Wtedy propozycje personalne być może zapadły. Natomiast nie mieliśmy spotkania klubowego. Dlatego, że jak pani wie, Sejm pracuje, nie pracuje w tej chwili, ma urlop, więc myślę, że zaraz po urlopie na początku września spotkamy się jako klub i wtedy będziemy podejmowali decyzję.
4: Nie zaskoczyło pana, panie ministrze, że w tym wieczornym spotkaniu, o którym pan mówi właśnie, do którego doszło w poniedziałek wieczorem, że w tym spotkaniu nie wzięła udziału liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Małęcz?
5: Znaczy ja wiem, że już takie jedno spotkanie odbyło się też bez pani minister, natomiast jest elementem tej koalicji, choć trochę sprawiającym nam kłopot.
4: Kłopot, bo mam swoje własne pomysły, bo krytycznie się wypowiada o koalicji?
5: Nie chciałbym wypowiadać, mam taką zasadę, nie mam zwyczaju negatywnie wypowiadać się o koalicjantach, no ale pani minister czasami ma różnego rodzaju wypowiedzi, ma różnego rodzaju pomysły, natomiast no, koalicja przyjęła określone działania i je realizuje.
4: Jeżeli jesteśmy przy tych

0: oficjalnych informacjach, to według nieoficjalnych informacji są plany, by Szymon Hołownia do rządu wszedł, a wcześniej pokierował jeszcze klubem parlamentarnym Polski 2050. Tutaj jest jakiś plan zewnętrzny na to, by zmienić...
1: No to myślę, należałoby zapytać samo ugrupowanie Polski 2050. Pan Szymon Hołownia był szefem tego ugrupowania, tworzył je. Z jego właściwie, można powiedzieć, wtedy komitetu startował na prezydenta Polski. Potem wprowadził to swoje ugrupowanie w ramach trzeciej drogi do parlamentu. Z jego rekomendacji, z rekomendacji koalicji był marszałkiem. Miał możliwość startowania przecież na szefa partii kilka miesięcy temu, kiedy widzieliśmy ten konflikt między dwoma paniami, które...
0: Ale wtedy się usunął w cień, prawda?
1: Usunął się w cień. Dziś może uznał, że zbliżają się wybory parlamentarne, bo do wyborów już tylko rok. No i chce znaleźć inne miejsce niż miejsce wicemarszałka.
0: A może trwają analizy, że jeżeli ten, ta część elektoratu zostanie niejako niezagospodarowana, to Rozwój Plus i Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego się do tej części elektoratu uśmiechnie?
1: Te pytanie należałoby skierować do Centrum i Polski 2050, bo to jest przecież ugrupowanie, które tworzyło kiedyś jedną całość, dziś podzieliło się. Dla mnie dobrze by było, gdyby wszyscy koalicjanci byli ci zwarci i mieli notowania sondażowe pozwalające im przekroczyć próg wyborczy.
0: No właśnie, bo to jest tak naprawdę nie tylko sprawa Polski 2050, ale wszystkich koalicjantów, bo Polska 2050 pod tym progiem wyraźnie od wielu miesięcy jest.
1: I Polska 2050, ale również Centrum, tak? Czyli ugrupowanie tworzące wtedy jedną całość, jak również Polskie Stronnictwo Ludowe, choć ostatni sondaż, chyba wczorajszy, pokazał 5,4. Są poniżej progu wyborczego, a żeby myśleć o kolejnej kadencji, trzeba myśleć o tym, aby przekroczyć próg wyborczy, więc trzeba robić wszystko, a przede wszystkim nie powinno być kłótni, a jedności.
0: A Szymon Hołownia w rządzie to dobre byłoby rozwiązanie, pana zdaniem,
1: panie ministrze? Powiem tak, uważam, że dla mnie byłoby dobre z jednego względu, że wszyscy liderzy, którzy dzisiaj są liderami, pan marszałek jest osobą, która prowadzi, mówię o ugrupowaniu Lewicy, pierwszy zastępca jest wicepremierem, pan marszałek Czarzasty jest marszałkiem Sejmu. Natomiast uważam, że wszyscy liderzy ugrupowań politycznych powinni być przedstawicielami rządu, aby tam realizować to, co wspólnie ustaliliśmy jako program.
0: Na tym wieczornym spotkaniu miała być też mowa, według nieoficjalnych informacji, o propozycjach podatkowych, które koalicja niewykluczone, że jesienią przedstawi. Między innymi zmiana progu podatkowego i być może dlatego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie została zaproszona, bo ma tutaj inne zdania albo sama takie propozycje.
1: Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Myślę, że te pytanie należałoby skierować do którejś...
0: A powinny być takie propozycje właśnie pojawić się ze strony Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o...
1: Znaczy to jeden, to był jeden z elementów programu Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że w tej chwili pan minister Domański siedzi w zaciszu kabinetu i liczy kwoty, bo przecież jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia budżetu. Jak dobrze pamiętam, koniec, ostatni tydzień sierpnia, to przedłożenie wstępnego projektu dla Rady Ministrów, a 30 września musimy złożyć projekt ustawy w Sejmie, bo to jest konstytucyjny termin. No i wtedy, jeżeli chcemy mówić o jakimkolwiek progu podatkowym, to w projekcie budżetu ta kwota już musi się znaleźć.
0: Pan minister Domański to siedzi i analizuje też ceny paliw i sprawdza, no, czy program CPN, a pana zdaniem, panie ministrze, program CPN powinien, ta kolejna odsłona powinna być wdrożona, bo tutaj takie słowa padały.
1: Znaczy, myśmy się do tego przymierzali. Proszę pamiętać, że uchwaliliśmy ustawę, która nakładała podatek od nadzwyczajnych zysków, między innymi dużych koncernów paliwowych. Dawała nam możliwość około 4 miliardów złotych i to pozwalałoby obniżać paliwo, między innymi w ostatnich, powiedzmy, ostatnim miesiącu. Pan prezydent tą ustawę prewencyjnie, jak dobrze pamiętam, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, nie pozwalając jej wyjść w życie. Mieliśmy przez pewien okres czasu obniżone paliwo, bo zmniejszyliśmy zarówno podatek VAT do 8%, akcyzę do minimalnego w Unii Europejskiej i ceny minimalne określone wtedy przez premiera. Dziś wiem jedno, że pan premier zapowiedział, że chciałby, żeby na ostatnie 2 tygodnie wakacji również te ceny nie były za wysokie. W związku z tym pan minister Domański analizuje możliwości, również minister energii i aktywów, i rozmawiamy po pierwsze z Orlenem, żeby zszedł z marży, po drugie aby wprowadzał różnego rodzaju

0: rodzaju programy lojalnościowe. No i mam nadzieję, że na te ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z zapowiedzią premiera, takie decyzje zapadną, bo jeśli miałyby zapaść, to myślę, że powinny zapaść w tym tygodniu, bo najbliższe dwa tygodnie
1: czas zaczynają goni, się tak od poniedziałku. Naprawdę, dokładnie.
0: Zaczynają się od poniedziałku.
1: I spodziewa się pan takiej decyzji?
0: Znaczy ja myślę, że pan premier nie rzuca słownia wiatr i najprawdopodobniej jakieś propozycje jeszcze może w tym tygodniu usłyszymy.
1: Panie ministrze, dziś w Warszawie uroczystość przekazania nowoczesnego sprzętu dla policjantów. Będą to samochody o podwyższonych parametrach z laserowymi urządzeniami pozwalającymi na bardzo dokładny pomiar prędkości. Rewolucja w policji.
0: Znaczy ja powiem w ten sposób, zanim odpowiem na to pytanie, że my jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, również polska policja prowadzi wszelkiego rodzaju działania, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. W zeszłym roku mieliśmy rekordowy rok, dlatego że dla policji zakupiono w ramach programu między innymi tego ostatniego modernizacyjnego ponad 3000 samochodów oznakowanych. W programie modernizacyjnym na lata 2026-2029 mamy kolejne 2200 samochodów, z czego 2000 radiowozów, chyba 200 samochodów terenowych i około 40 czy 50 specjalistycznych i na to mamy ponad 930 milionów złotych. Natomiast w tym roku chyba kupujemy 469 i przechodzę do pani pytania.
1: Duże zakupy jednym słowem, tak, duże i poważne.
0: Przechodzę do pani
1: tak.
0: pytania. Te samochody są zakupowane przy współudziale środków unijnych z programu m.in. infrastruktura środowisko. To są samochody specjalistyczne, mówię w sensie specjalistycznym, jeśli chodzi o ściganie przestępców. To jest 100 samochodów, najnowszych samochodów BMW M340i. Rozmawialiśmy na korytarzu.
1: Tak, pytałam, ile koni mechanicznych, jaka prędkość?
0: 380 koni mechanicznych, 250 km, prędkość 250 km na godzinę według polskiego prawa. To oznacza, że ten samochód, gdyby chciał, rozpędził się jeszcze szybciej. Samochód wyposażony w całą elektronikę i w możliwości rejestrowania powiedzmy przestępców na drogach. Oprócz blekoków, beli, których mamy w powietrze i które mogą między innymi też monitorować głównie kierowców na autostradach, wprowadzamy 100 samochodów, tych najnowocześniejszych. Na to przeznaczyliśmy 80, jak dobrze pamiętam, 83 miliony złotych, z czego 67 z programów unijnych, ale to nie tylko, bo te 100 samochodów, których 50 jest już w służbie, 50 wprowadzamy kolejnych w sierpniu, to również 700 urządzeń do rejestrowania prędkości z kamerami w samochodach, które będą być montowane. To są również urządzenia do chyba około 40 sztuk nowoczesnych do rejestrowania zdarzeń na miejscu przestępstwa. Przeszkoliliśmy ponad 400 kierowców prowadzenia tych samochodów, ponad 460 kierowców prowadzenia nowoczesnych motocykli policyjnych. To są również szkolenia w obsługi tych urządzeń, więc po prostu inwestujemy między innymi w bezpieczeństwo na polskich drogach, zwłaszcza, że niedługo rozpoczynają się też powroty wakacyjne, więc chcemy, aby mieszkańcy...
1: A w czasie powrotów to chyba wszyscy będą stać w korkach, ale jednocześnie dzięki temu sprzętowi rozumiem...
0: Chcemy również, żeby mieszkańcy, no ale niektórzy też się spieszą, tak? Powiem niestety nieroztropnie i chcemy, żeby Polacy na drogach czuli się bezpiecznie, żeby nie mieliśmy takich przypadków, jak między innymi kiedyś tu w Warszawie, ścigania się na ulicach Warszawy, aby dla takich przestępców był bat w postaci tych samochodów, policjantów, którzy spokojnie ich dogonią.
1: Niech nie, żaden pirat drogowy nie umknie, rozumiem, przy dzięki takiemu wyposażeniu policji. Panie ministrze, a MSWiA organizuje 29 sierpnia ogólnopolskie szkolenie dla Polaków, właśnie jak się zachować w sytuacjach, gdy wyje alarm, w ogóle co dany sygnał oznacza, bo my teoretycznie trochę wiemy, ale w praktyce nie wiemy, jak się zachować.
0: Powiem tak, no to jest element już wcześniejszych działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dlatego że w całej Polsce jest ta akademia, powiedzmy, bezpieczeństwa, które są realizowane na różnego rodzaju piknikach, gdzie pokazujemy, jak pomagać w zakresie pierwszej pomocy.
1: Tak, często państwo uczyli, jak udzielać pierwszej pomocy, prawda?
0: Tak. I jak się zachowywać. Na różne, to było w kilkudziesięciu, czy nawet więcej miejscowościach.
1: Tak, ponad 100 tysięcy osób wzięło w tym szkoleniu udział.
0: Między innymi też u mnie w

0: Zresztą podczas pikniku lotniczego również stoiska wystawiane przez Państwową Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne. No, teraz widzimy, że pierwsza pomoc, większość Polaków wie, jak się zachowywać. Dzieci ze szkoły mają też swoje zajęcia. Natomiast potrzebne nam jest jednak również szkolenie dla Polaków w zakresie tego, jak wyglądają alarmy, jak postępować w układzie, kiedy zawyje syrena. Dlatego, że w wielu przypadkach już kilku mieliśmy wtedy, kiedy syreny właściwie wyły, a ludzie spokojnie chodzili po ulicach. Państwo też w mediach o tym po prostu mówiliście.
1: Tak, więc dokładnie ostatni przypadek na Lubelszczyźnie. Nikt nie wiedział, jak się zachować.
0: Znaczy,
1: prawda?
0: Może oczywiście większość, tak. Znaczy, no, syrena w nocy dla wielu ludzi, no po prostu albo spali, albo w ogóle nie reagowali. Mieliśmy wczoraj również w ministerstwie spotkanie wojewodów ściany wschodniej z szefami zarządzania kryzysowego i również Państwową Strażą Pożarną. Chcemy przejąć systemy alarmowania, między innymi od starostów, w gestię Państwowej Straży Pożarnej, aby ten system był jeden scentralizowany, jedna odpowiedzialność wojewody, wojewódzkich sztabów kryzysowych. A chcemy również, aby ludzie uczestniczyli w wielu miejscach w Polsce w takim szkoleniu, wiedząc, jak zachowywać się, kiedy mamy sygnał modułowany, ale również potem sygnał ciągły. Dzisiaj żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą jest wojna i myślę, że trzeba zrobić wszystko, aby Polacy czuli się bezpiecznie.
1: I to będzie w całej Polsce.
0: Tak, to będzie w całej Polsce. Wczoraj po prostu wiem, że również o tym trwają. Tutaj też swoje działania warto by zaprosić panią minister Roguską, bo ponieważ ona też zajmuje się tymi, powiedzmy, kwestiami. Cały również nasz Departament Komunikacji Społecznej. Będziemy również o tym informowali, przekonywali Polaków do wzięcia udziału w tych szkoleniach.
1: Panie ministrze, afera na Dolnym Śląsku związana z rozdysponowaniem pieniędzy przeznaczonych dla tych, którzy ucierpieli w trakcie powodzi w 2024 roku. Premier Donald Tusk zapowiada, że wszelkie nieprawidłowości będą wypalane gorącym żelazem. Czy tego typu nieprawidłowości, do jakich dochodziło na Dolnym Śląsku, można było uniknąć?
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób. Zawsze wśród takiego ogromu osób, a to były przecież setki tysięcy osób, które sięgnęły po różnego rodzaju pomoc, bo to tylko nie była pomoc związana przecież z pomocą w zakresie przedsiębiorców, odbudowy, ale to była pomoc w zakresie zasiłku wszelkiego rodzaju na zalanie, na remont mieszkania. Znajdzie się ktoś, kto jest po prostu nieuczciwy. Myśmy realizowali te zadania w sposób bardzo szybki, tak aby, bo na początku byliśmy krytykowani, że do tych osób nie docierają pieniądze szybko. W związku z tym chcieliśmy, aby te pieniądze trafiły bardzo szybko, wiedząc o tym, że może coś się zadarzyć. W związku z tym będą potem kontrole, które będą wyłapywały i karały osoby bezwzględnie w stosunku do tego, jeśli po prostu takie środki finansowe zostały wykorzystane według niejasnych albo złych kryteriów, które zostały przyznawane. Mówię tutaj o tej osobie, która po prostu takie kryteria po prostu dla siebie przyjęła. Nie mówię o tych kryteriach, które myśmy zaproponowali. Mamy sytuację taką, że no tutaj państwo, że w kwietniu chyba mieliśmy już program superwizjera.
1: I CBA zareagowało wtedy.
0: I CBA zareagowało. Nie ingerujemy w to, w jaki sposób działają polskie służby. Mam nadzieję, że polskie służby w sposób obiektywny wyjaśnią tą sprawę. I jeśli będzie to niezgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które wzięły środki finansowe niezgodnie z prawem, wzięły pieniądze, które im nie przysługiwały, zostaną solennie po prostu napiętnowane i ukarane. Natomiast nie chciałbym ferować wyroków do czasów, kiedy nie zakończy się postępowanie, choć mam nadzieję, że to postępowanie po tych ujawnionych, powiedzmy, kolejnych medialnych doniesieniach przyspieszy i w ciągu najbliższych dni będziemy mieli po prostu pełną informację, ale to wymaga przeanalizowania również innych wniosków pod względem tego, czy rzeczywiście nie pojawiły się osoby, które po prostu są nieuczciwe, czasami można powiedzieć są hienami, jeśli chodzi o korzystanie środków.
1: Opozycja zarzuca, że CBA w tej sprawie postępuje wolno. Nawet wczoraj w pana resorcie pojawili się posłowie właśnie Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską.
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób, no przecież CBA jest dzieckiem, mówię, jeśli chodzi o tą służbę, dzieckiem dzisiejszej opozycji. To jest służba, którą my chcieliśmy zreformować, powiedzmy, i zmienić jej działanie, po prostu przenosząc funkcjonariuszy do innych służb.

0: prezydent tej ustawy nie podpisał, zawetował. CBA istnieje, funkcjonuje, realizuje swoje zadania i powiem tak, krytykowanie tej służby no po prostu no jest rzeczą złą. No. Dzisiaj mówię, patrząc o opozycję, proszę pozwolić jej na działanie i wszystko zostaje wyjaśnione.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Pamiętasz tę piosenkę?
4: Jesteś legendą.
3: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Przegląd portali.
5: 8.26. Zaglądamy do internetu. Polskie Radio 24.pl. Tutaj pierwsza informacja, którą państwo zobaczą, dotyczy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który przyznaje, że kulisy jego powrotu ze szczytu NATO w Turcji no, nie były standardowe. O tym, co wydarzyło się w czasie drogi powrotnej do Stanów Zjednoczonych, usłyszą państwo w Polskim Radiu 24, ale także przeczytają na Polskie Radio 24.pl. Tutaj także podsumowanie rozmów politycznych poranka. Jest już relacja z rozmowy z Andrzejem Śliwką z Prawa i Sprawiedliwości. PiS chce dymisji Kierwińskiego. Nie ma afery, w której nie brał udziału, tak mówił Andrzej Śliwka na naszej antenie, na Polskie Radio 24.pl. Także informacje o tym, co dzieje się zaskakującego w przyrodzie. Ostatnie całkowite zaćmienie słońca w Polsce. No, prawie całkowite dzisiaj nastąpi. 88% tarczy słońca tuż przed jego zachodem przykryje cień księżyca. Będzie można obserwować to w naszym kraju. Na Polskie Radio 24.pl piszemy na ten temat. Piszemy także o trzęsieniu ziemi w Polsce i nie chodzi wcale o to, co dzieje się w polskiej polityce, a o wstrząs zarejestrowany nad ranem w okolicach Głogowa i Lubina. Uspokajam, nic nikomu się nie stało. Nie ma na razie informacji o jakichś ewentualnych szkodach, ale informacja ciekawa, to przyznają państwo. Dlaczego do tego doszło, o tym na Polskie Radio 24.pl. Tutaj także sportowe zapowiedzi dnia. Przede wszystkim to, co będzie działo się w Birmingham, czyli na europejskich mistrzostwach lekkoatletycznych, ale także w nocy w Toronto, no bo tam gra cały czas Iga Świątek, więc warto zapoznać się z kim, gdzie, o której, gdzie można posłuchać, gdzie można zobaczyć. O tym przeczytają państwo na Polskie Radio 24.pl. Jeszcze szybki rzut oka na onet.pl. Tutaj o kulisach funkcjonowania stowarzyszenia, wkrótce także partii Rozwój Plus. Człowiek do zadań specjalnych, kadrowy i szachista. Kim są harcerze Morawieckiego? O tym rozpisuje się dzisiaj Onet. A Wirtualna Polska wraca do sprawy szpitala w Miastku. Pacjentów odsyłano, przyjmowano tych, którzy byli opłacani. Nowy skandal w szpitalu. Dziennikarze Wirtualnej Polski zajęli się tym tematem.
2: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie

0: Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Tam, gdzie są publiczne pieniądze, potrzebna jest skrupulatna kontrola. Tak Grzegorz Schetyna komentuje nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian. Według Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża byłej już wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anny Konieczyńskiej. Jak zapewnił na naszej antenie senator Koalicji Obywatelskiej, wspomniany Grzegorz Schetyna, sprawa zostanie wyjaśniona.
3: Przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś uciekł od odpowiedzialności. Mówimy, wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są badane, oceniane i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej na wszystkie wnioski, jak było, jak powiedziałam, tysiące.
2: Anna Konieczyńska od czerwca nie jest już działaczką Koalicji Obywatelskiej. Nie było niebezpiecznych patogenów. Sanepid przebadał próbki pobrane od dzieci, które w zeszłym tygodniu trafiły do lubelskich szpitali. Chodzi o łącznie kilkunastu małych pacjentów. Wszyscy mieli objawy zatrucia.
4: Wyniki badań, które otrzymujemy, nie wykazały istnienia żadnego czynnika chorobotwórczego. Czyli mówimy tutaj o salmonelli, shigelli. Natomiast inspekcja sanitarna dalej prowadzi działania. Mówimy tutaj o wzmożonym nadzorze sanitarnym nad obiektem, ze względu na to, że jest to obiekt ogólnodostępny. Poza tym są kolejne grupy dzieci i młodzieży, które tam wypoczywają.
2: Mówiła Jolanta Dobrzańska z lubelskiego sanepidu, a chodzi o obiekt, w którym wypoczywały dzieci z obozu piłkarskiego w kolonii Łaszczówce w powiecie tomaszowskim. Sprawę wyjaśnia również policja. Postępowanie wszczęto w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. Przez 7 województw Polski będzie przebiegać europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga nr 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Poprowadzi m.in. przez województwo łódzkie. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że pozwoli to na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych tego regionu.
5: Turystyka to jest jedna z najsilniejszych gałęzi gospodarczych. Województwo łódzkie do tej pory nie zawsze i nie wszystkim kojarzy się z województwem, które ma najszerszą ofertę turystyczną. Mamy szansę pokazać to, co jest piękne w naszym województwie.
2: Europejska trasa nr 66 zostanie wytyczona na bazie już istniejących dróg.

0: Dla korzystających z atrakcji turystycznych i nie tylko mam teraz aktualną prognozę pogody. Wszędzie w Polsce temperatura przekroczyła granicę 10 stopni, co o wczesnym poranku nie było takie oczywiste. Nawet w najchłodniejszej w tej chwili Jeleniej Górze termometry pokazują stopni 11. Najcieplej jest teraz w Ustce, tam 17 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 18 stopni nad samym morzem do 24 stopni w centrum, na zachodzie i na południu naszego kraju. Zachmurzenie w części południowej i zachodniej będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, ale nie powinno padać. Wiatr będzie słaby, więc nie będzie obniżał nam tej odczuwalnej temperatury. Jutro za to poczujemy ocieplenie, a w weekend zrobi się naprawdę gorąco. Jest godzina 8:34.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: W prognozach pogody lato w pełni, z kolei w tych politycznych zapowiedziach już myślimy o nowym sezonie, tym jesiennym sezonie, bo jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Mówią o tym posłowie koalicji rządzącej. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów, mieli też o tym dyskutować w poniedziałek liderzy koalicji. Pod znakiem zapytania między innymi staje obecność w rządzie przewodniczącej Polski 2050 w kuluarach sejmowych. Coraz głośniej mówi się o tym, że Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz mógłby zastąpić Szymon Hołownia. Te informacje i komentarze zbiera dla Państwa Michał Fabisiak.
2: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
3: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem.

0: Nowego podejścia, żeby w czasie kampanii wyborczej nie mówić, że będziemy robić to, żeby ten ostatni rok był już rozpoczęciem działań, które będą kontynuowane w następnej kadencji.
1: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię.
0: Uważam, że dla dobra koalicji i dla dobra także Polski 2050 powinien wejść do rządu i jednocześnie powinno działać w sposób jednoznaczny na rzecz konsolidacji i wzmocnienia wewnętrznego Polski 2050.
1: Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską na Łęcz. Nieobecność Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz na poniedziałkowym spotkaniu liderów koalicji jest przez niektórych interpretowana jako zapowiedź jej dymisji. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
2: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny, co byłoby ogromną stratą i chyba takim też strzałem w kolano przed najbliższą kampanią w roku 2027.
1: W jego ocenie do rządu nie wejdzie Szymon Hołownia.
2: Nie wiem, czy to w ogóle jest jego ambicją. Nie spodziewałbym się, więc zakładam, że jakąś rolę na poziomie rządowym, mam nadzieję, pan marszałek Hołownia przyjmie. Natomiast w partii tutaj sytuacja jest stabilna. Liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Koalicjanci, jak Rafał Kasprzyk z Unii Centrum, zauważają, że przewodnicząca Polski 2050 sama wyklucza się z rządu.
3: Zawsze znajdzie jakąś okazję, żeby skrytykować rząd i wbić szpilę. To nie buduje zaufania.
1: Dariusz Stefaniuk z PiS postawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz interpretuje jednak nieco inaczej.
4: Już tak daje się we znaki koalicji rządzącej, samemu Donaldowi Tuskowi, że on po prostu jej nie cierpi. Szymon Hołownia był bardziej spolegliwy. Szymon Hołownia był tym marszałkiem, który jak trzeba było, to wykonywał działania, rozkazy Donalda Tuska.
1: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
5: Kwestie rządowe to zawsze każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra. Natomiast takie spotkania nie są, tak jak powiedziałem, niczym nadzwyczajnym. Rozumiem wzmożenie, jest sezon trochę taki urlopowy, niektórzy go nazywają ogórkowym, więc niczego bym się szczególnego nie doszukiwał.
1: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: Komentarz. Po poranku połączył się z nami pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jak pan traktuje te zapowiedzi rekonstrukcji rządu, która ma nastąpić jesienią? Jakaś zasłona dymna, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy?
7: No to musimy uporządkować kilka faktów, które udało mi się wczoraj na gorąco zweryfikować. Po pierwsze, rekonstrukcja rządu nie jest planowana w tym roku. I to usłyszałem od jednego z liderów koalicyjnych, który uczestniczył w przedwczorajszym spotkaniu wieczorem, w tym spotkaniu, w którym brali udział Tusk, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty. Po drugie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się przedwczoraj z Donaldem Tuskiem o godzinie 9 rano. Było to spotkanie spokojne, merytoryczne, omawiające najważniejsze sprawy, które dotyczą koalicji i obecności Polski 2050 w rządzie. Tusk zapewnił Pełczyńską-Nałęcz, że jej miejsce w rządzie jest bezpieczne, pewne, że nie ma się czego obawiać. Natomiast zastrzegł, że rząd nie będzie realizował najważniejszego obecnie postulatu politycznego Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz związanej z podniesieniem progu podatkowego do 160-180 tysięcy złotych. To jest ten projekt, o którym liderka Polski 2050 mówi bardzo dużo, bardzo głośno. Chciałaby, żeby osoby, które przekraczają próg w okolicy września, mogły korzystać podatkowo na tych zmianach, które zapowiada Polska 2050. Po trzecie, oczywiście pojawia się pytanie, no to dlaczego Pełczyńska-Nałęcz nie wzięła udziału w tym wieczornym spotkaniu? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie było pierwsze spotkanie bez Pełczyńskiej-Nałęcz. Kilka ostatnich spotkań liderów koalicji odbywało się w formacie trzyosobowym. To znaczy spotykali się tylko i wyłącznie liderzy Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i bez Pauliny Henning-Kloski. Nie możemy o tym zapominać. Jeszcze jest jedna liderka pięcioczłonowej koalicji. No i kiedy pytam, dlaczego te dwie polityczki nie biorą udziału, to sprawa wydaje się

0: dosyć banalna, ponieważ te dwie panie nie mają dostępu do informacji niejawnych, a na tych spotkaniach liderzy omawiają bardzo często informacje, które pochodzą wprost ze służb. I wtedy no, musieliby część swojego planu, scenariusza, agendy spotkania po prostu omijać. Dlatego te spotkania odbywają się w taki rozczłonkowany sposób. Nie chodzi tylko o Połczyńską Nałęcz, ale chodzi też o Paulinę Henning-Kloską. Jednak to wytłumaczenie jest niepełne, dlatego że liderzy koalicji, z którymi rozmawiałem, no, mają też taką głęboką, może nie niechęć, ale taką nieufność do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Wolą spotykać się z nią w innym formacie, co nie oznacza, że jest wypychana z koalicji, dlatego że dzisiaj jakiekolwiek ruchy wewnątrz koalicji rządzącej byłyby odebrane bardzo źle przez elektorat. Widzieliśmy to dokładnie w 2024 roku przy okazji wyborów samorządowych, co jest wielką traumą dla całej koalicji, że kłótnie przed obiektywami kamer, w obecności dziennikarzy, opinii publicznej odbijały się fatalnie na wynikach sondażowych. Dlatego dzisiaj nikt nie myśli realnie o tym, żeby kogokolwiek wypychać z tej koalicji, ponieważ cała koalicja by straciła. Po
1: No
0: piąte,
1: tak.
0: Donald Tusk zapowiedział Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że odpowiada nadal za jeden z najważniejszych sukcesów tego rządu, czyli wydawanie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. Nie możemy zapominać, że pani ministra jest odpowiedzialna za wydatkowanie środków z KPO. To są potężne pieniądze, które zasilają polski biznes, które są inwestowane, bardzo wielkie inwestycje infrastrukturalne, i to musi wszystko działać jak w zegarku. I do tego jest oddelegowana przede wszystkim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i tym będzie chwalił się cały rząd przed przyszłorocznymi wyborami. W takiej opowieści, że Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie nie tylko wydawać tych pieniędzy, ale nawet zdobyć tych pieniędzy, dlatego że te pieniądze były zamrożone ze względu na konflikt rządu Prawa i Sprawiedliwości z Unią Europejską.
1: A jak
0: Z
1: tę
0: takich,
1: opowieść,
0: więc.
1: panie redaktorze, jak w tę opowieść przedwyborczą, a potem kampanijną już, będą wpisywały się te sprawy, o których informują ostatnio media? Afera szpitalna to jedno, ale pojawiło się także to, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, czyli ta afera z pieniędzmi dla Powodzian. Są pierwsze dymisje po tym artykule w Wirtualnej Polsce, no ale cały czas temat żyje. Dzisiaj Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości był gościem Polskiego Radia 24. I po tym, co dziennikarze WP.pl ujawnili, domaga się nawet dymisji ministra Kierwińskiego.
0: No to będzie jeśli pyta pani o opowieść, no to będzie opowieść o tym, że w każdym środowisku politycznym zdarzają się czarnowce, ale najważniejsza jest reakcja, bardzo szybka reakcja. I mnie też ona zaskoczyła, dlatego że dzień po ustaleniach Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski premier zareagował błyskawicznie, od razu mówiąc o tym, że ta pani, która była wiceszefową tej spółki z Jeleniej Góry, już nie zajmuje tego stanowiska, zostanie wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński będzie zajmował się tą sprawą oraz prokuratura. To są jednak reakcje, do których władza nas nie przyzwyczaiła. No zobaczmy, co się działo wokół Szpitala Południowego. Ta reakcja była spóźniona. Premier przerzucił odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego. Tutaj działa inaczej. Premier mógł przerzucić odpowiedzialność na lokalne władze. Nie zrobił tego. Sam wziął się za czyszczenie tej sprawy. Czy Marcin Kiwiński powinien podać się do dymisji? No cóż, wydaje się, że minister spraw wewnętrznych jest niezatapialny, nomen omen, no bo jako szef struktur warszawskiej Koalicji Obywatelskiej odpowiadał po części za aferę w Szpitalu Południowym. Jako były minister do spraw powodzi, poniekąd odpowiada również za to, jak były wydatkowane środki publiczne na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. I to pytanie, ten wniosek Prawa i Sprawiedliwości być może jest zasadny, ale pozycja Marcina Kierwińskiego, polityczna w rządzie, jest bardzo mocna. Znaczy, jeżeli te dwie afery nie zatopiły Marcina Kierwińskiego, nie zatopiła również afera wokół prohibicji Warszawy, bo przecież Marcin Kierwiński też był wtedy twardy.

0: tego oporu radnych miasta stołecznego Warszawy przez wprowadzenie nocnej prohibicji. Jeżeli te trzy afery nie zatopiły marszałka Kierwińskiego, no to ja wątpię, żeby cokolwiek zatopiło tego polityka, dlatego że premier chce nadal z nim współpracować, ponieważ jak rozumiem i jak słyszę w rządzie, Tusk bardzo ceni kompetencje Marcina Kierwińskiego, jeżeli chodzi o opiekę nad policją i innymi służbami.
1: Maciej Berek, teraz o nim porozmawiajmy, bo wczoraj również dowiedzieliśmy się, że nie będzie już ministrem w rządzie premiera Donalda Tuska, chociaż ten mówi o nim jako o swojej prawej ręce. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że ma być sędzią wkrótce Trybunału Konstytucyjnego. No i znowu opozycja wypomina premierowi Tuskowi, obecnej koalicji rządzącej, że instaluje w Trybunale Konstytucyjnym albo zamierza tam zainstalować swoich polityków. To wbrew temu, co mówiła, krytykując poprzednią władzę.
0: No, Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnie, jeżeli chodzi o krytykę ruchu w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ jest to partia, która zniszczyła tę instytucję budowaną od końca lat 80. przez wszystkie ekipy polityczne, również przez postkomunistów. I była to jednak instytucja, która no, miała dbać o stosowanie odpowiedniej wykładni konstytucji we wszystkich wyrokach, jakie zapadają w Polsce. To Prawo i Sprawiedliwość upolityczniło i upartyjniło tę instytucję, niszcząc ją, o czym wskazywały również instytucje międzynarodowe. Tutaj ten zarzut jest chybiony, dlatego że Maciej Berek, pragnę przypomnieć, wszedł do administracji publicznej w latach 90. odpowiadając na ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita. Znalazł wtedy zatrudnienie w Senacie, nie przez znajomości, nie przez układy partyjne, nie przez układy polityczne, tylko jako świeżo upieczony student prawa zaczął pracę w biurze legislacyjnym Senatu i odpowiadał na przykład za reformę samorządową, za bezpośredni wybór burmistrzów i prezydentów miast. Maciej Berek ma też taki rys państwowca. Jest to bardzo rzadka cecha w obecnej polityce. Jest to rys takiego człowieka, który nie dość, że zna dokładnie funkcjonowanie państwa, dlatego że pracował na bardzo wielu poziomach, w wielu instytucjach, tworzył prawo, które dzisiaj obowiązuje, jednocześnie jest szanowanym politykiem. Wczoraj, to ciekawe, w telewizji publicznej pan poseł Lipiec, który dzisiaj jest w tym małym PiSie od Morawieckiego, bardzo chwalił pana Berka. Widać, że pan minister Berek przełamuje te różnice polaryzacyjne, które dzielą dzisiaj polską politykę. I mi się wydaje, że pan Maciej Berek ma kompetencje do tego, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, a jak słyszę od polityków koalicji rządzącej, ma pełnić rolę zderzaka dla pana Bogdana Święczkowskiego, który dzisiaj pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ma w przyszłości nawet zostać prezesem tego Trybunału i ma porządkować tę sprawę. To też musimy pamiętać o tym, jest jasny sygnał, czy będzie jasnym sygnałem wysłanym do elektoratu koalicji rządzącej, że Trybunał Konstytucyjny można naprawiać, czy ta koalicja chce to zadanie dokończyć w jak najbardziej merytoryczny i dobry sposób.
1: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, był z nami o poranku. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: Stan dnia.
1: 11 minut przed godziną 9. Teraz o bezpieczeństwie porozmawiamy. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, połączył się z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam naszych słuchaczy.
1: Panie profesorze, wczoraj Łódź, dzisiaj z kolei przeniesiemy się na wybrzeże, bo tam chrzest nowej fregaty. To, o czym mówimy, te nowe zakupy dla polskiej armii, ten nowy sprzęt, który trafia na wyposażenie i do wykorzystania przez polskich żołnierzy, to coś więcej niż tylko piękny symbol na chwilę przed świętem Wojska Polskiego?
2: Chyba pozostanę jednak malkontentem w swojej odpowiedzi. To znaczy, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, no zawsze powtarzam i powtarzam.

0: uważam, że nasze geostrategiczne położenie nie predestynuje do tego, aby wrzucać pieniądze we flotę wojenną. Ja narażam się teraz wszystkim marynarzom i marynistom w tej materii, ale generalnie wydaje mi się, że środki siły powinny być przesuwane w stronę sił lądowych, sił powietrznych. Cieszą te zakupy na pewno, natomiast ja tutaj też ostatnio zastanawiam się nad tym, je to głośno w jaki sposób artykułuję, jakie powinny być priorytety, czyli w jakiej kolejności powinniśmy dokonywać tych zakupów i z racji tego, co się wydarzyło i ostatnio i wcześniej, wydaje mi się, że tutaj są prowadzone działania troszeczkę chyba, nie wiem, czy może nie w sposób chaotyczny, ale nie do końca odpowiadające realnym zagrożeniom, jakie mogą nasze państwo, tych realnych niebezpieczeństwa, które mogą ewentualnie w przyszłości nam grozić.
1: A jeśli chodzi o Łódź i wczorajsze uroczystości związane z otwarciem tego centrum serwisowego dla Apache?
0: Znaczy, logistyka to jest bardzo ważna rzecz. Ja akurat tak i zawodowo, naukowo interesuję się kwestiami związanymi z logistyką wojskową, więc powiedzmy sobie wprost, żołnierz walczy, jeżeli ma czym walczyć, ale oczywiście ten sprzęt się zużywa i on zawsze podlega potrzebie naprawy, renowacji. Dlatego centra serwisowe, zaplecze logistyczne, transport, to wszystko, co wiąże się z zabezpieczeniem tego żołnierza na polu walki, jest ważne, istotne. Centrum serwisowe Apache to jest także nie tylko kwestia naprawiania naszych Apache, ale też tych wszystkich modeli, które znajdują się na służbie w innych państwach, więc to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość.
1: Czeka pan na defiladę, a właściwie defilady, które z okazji Dnia Wojska Polskiego się odbędą w Warszawie i także w Gdyni?
0: No, przyznam szczerze, że czasami lubię spojrzeć, kiedyś z większą estymą i zainteresowaniem temu się przeglądałem. No dzisiaj z racji tego, jak widzimy, jak się zmienia nasza armia, jakim sprzętem dysponuje, no już nie, ten pokaz broni nie wywołuje we mnie jakichś większych, bym powiedział, wzruszeń. Natomiast w dalszym ciągu stawiam sobie jedno zasadnicze pytanie, które tutaj też pozwolę sobie postawić, mianowicie co z wojskami dronowymi, ponieważ wydaje mi się, że ta kwestia, mimo że rząd o nim mówi, pan minister Kosiniak-Kamysz z pompą ogłasza podpisywanie kolejnych umów, a jednak ja wojskami dronowymi z racji tego, co się dzieje za wschodnią granicą, szczególnie się interesuję, to tutaj widzę, a raczej nie widzę jakiegoś takiego znaczącego postępu. Może będę obserwował tę defiladę właśnie przez pryzmat tego, czy dostrzegę jakieś elementy z infrastruktury, jeżeli chodzi o wojska dronowe podczas tej parady.
1: Wojska dronowe, czyli metody walki w wojnie wczorajszej, dzisiejszej, ale czy tej wojnie jutra, która no oby nie nastąpiła, ale z którą wszyscy się liczymy i co do której no, mamy nadzieję, że nie będzie trzeba się z takim wyzwaniem zmierzyć, no ale trzeba być przygotowanym na najgorsze.
0: No, zawsze trzeba być przygotowanym i tutaj w tej kwestii wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy czujni i dostrzegamy ewentualne zagrożenie, wyprzedzamy je, no to dobrze jakby no mieć plany również na wypadek różnych form zagrożenia. Ja tutaj nie ukrywam, że ostatnio próbuję sobie rozpisywać sytuację, nawet przez pryzmat tej akcji z rakietą, to ja sobie rozpisuję takie scenariusze. Co by było, gdyby na przykład z terenu Białorusi i obwodu kaliningradzkiego, królewickiego wleciało w obszar Polski nie 19, jak wcześniej dronów, a powiedzmy 100, 150, 200. Jaką my byśmy podjęli wtedy akcję obronną? Więc tutaj wojska dronowe, te systemy obrony też przeciwdronowej wydaje mi się są kluczowe na ten moment, a żeby je wdrażać. Poza tym są niskokosztowe. Niskokosztowe, w związku z tym nie wymagają ogromnych miliardów, żeby w to wrzucać. I wydaje mi się, że tutaj na tym polu ciągle jakieś mamy niedociągnięcia. Oczywiście ja nie mam pełnego dostępu do informacji, jak postępuje w tej sprawie rząd, ale przynajmniej z tych przekazów medialnych, z tego, co pojawia się w przestrzeni medialnej, no nie widać jakiegoś znaczącego w tej materii progresu.
1: Panie profesorze, mówi pan o tych scenariuszach, które pan sobie rozpisuje, co by było gdyby, a ja się zastanawiam, czy w tym czasie, który dzieli nas od pseudowyborów, celowo używam tego sformułowania w Rosji, możemy poczuć się odrobinę spokojniej, że tych prowokacji, z którymi

0: mieliśmy do czynienia do tej pory, a z którymi na przykład w Lipsku także ostatnio mierzyli się Niemcy, będziemy mogli od nich nieco odpocząć, bo Rosjanie po prostu skupią się na sobie.
1: Znaczy, ja bym tego nie łączył, dlatego że Rosja, i to powtarzam też permanentnie, jest mistrzem w akcjach dywersyjno-sabotażowych, w prowadzeniu akcji propagandowych, wyzyskiwaniu wszelkich informacji, które mają w oczach ich własnej opinii publicznej pokazywać słabość Zachodu. Więc wydaje mi się, że te działania, których jesteśmy świadkami, one niestety ich skala nie zmniejsza się, ponieważ Rosja stale będzie prowadziła działania, które mają dać im wiedzę na temat, jaki jest poziom bezpieczeństwa w poszczególnych państwach europejskich. Oczywiście też z racji tego, co się dzieje w Rosji, jeżeli mówimy o tych wyborach, wydaje się, że takie działanie mogą być raczej zintensyfikowane, ponieważ podczas wyborów mogą padać głosy o tym, że jednak rośnie zagrożenie z Zachodu. No i wtedy jedna, dwie takie prowokacje, które wymuszą jakieś bardziej zdecydowane działania ze strony państw członkowskich NATO, będą taką wodą na młyn propagandy putinowskiej do tego, żeby pokazać, że jednak ten Zachód zagraża Rosji, powinniśmy się zjednoczyć, a tylko zjednoczymy się i odniesiemy sukces pod silnymi rządami naszego wielkiego prezydenta.
0: A propos tego Lipska, o którym wspomniałam, dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o polskim śladzie w tym zamachu w niemieckim mieście. W samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron, tak przypomina Wyborcza, do którego podczepiono puszkę z materiałem wybuchowym. Podobne puszki wywiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Zniknęły 2 lata temu przy autostradzie A2 pod Łodzią. Szczegóły w tej sprawie znajdą państwo w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Jak pan interpretuje te doniesienia?
1: Znaczy, ja nie przesądzam, że to musiała być akurat podwieszona puszka, która była zarekwirowana podczas zatrzymania tego kuriera. Ja myślę, że takiego materiału było dużo więcej. No, granica Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tą wschodnią flankę, nie jest do końca szczelna. Można się przedostać, można taki produkt, czy taki, nazwijmy to produktem, czyli taki materiał wybuchowy, można próbować wieźć poprzez Słowację, można wieźć również od strony południowej, od Bałkanów. Natomiast jeżeli by się okazało, że rzeczywiście to pochodzi z tego materiału zarekwirowanego, no to tutaj bym zaczął się zastanawiać nad tym, jak on został, czy on został właściwie zabezpieczony przez polskie służby.
0: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę poranną rozmowę i komentarz dotyczący spraw bezpieczeństwa tego krajowego i międzynarodowego. Pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był z nami. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, i życzę dobrego dnia.
1: Wzajemnie wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
0: Państwu z kolei bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, wspólnie spędzony poranek w imieniu całego zespołu, który ten program poranny dzisiejszy dla państwa przygotował i zrealizował. Życzę spokojnego, ciepłego, dobrego letniego dnia. Ewa Wasążnik, do usłyszenia. Za chwilę moje miejsce przy mikrofonie Polskiego Radia 24 zajmie Małgorzata Szochowska i to jest gwarancja tego, że przed nami bardzo ciekawe przedpołudnie.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są analizy, nie ma decyzji, kierowcy czekają na niższe ceny paliw. Premier grzmi po ujawnieniu afery powodziowej. Reakcja szefa rządu była błyskawiczna, słyszymy od naszego gościa. To będzie prawdziwy, kosmiczny spektakl w Hiszpanii. Dziś całkowite, a w Polsce częściowe zaćmienie słońca. Minęła 9:00, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kiedy obniżki, ile zostanie w portfelach kierowców? W tym tygodniu mogą zapaść decyzje, które doprowadzą do obniżki cen paliw. Możliwe są różne scenariusze, mówi nasz gość, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: Pan minister Adamański analizuje możliwości, również minister energii i aktywów, i rozmawiamy po pierwsze z Orlenem, żeby zszedł z marży, po drugie, aby wprowadzał różnego rodzaju programy lojalnościowe. No i mam nadzieję, że na te ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z zapowiedzią premiera, takie decyzje zapadną, bo jeśli miałyby zapaść, to myślę, że powinny zapaść w tym tygodniu.
1: Na początku sierpnia cena oleju napędowego przekroczyła psychologiczną granicę 8 zł za litr, średnia cena. Ostatnio ceny paliw nieco spadły, ale i tak są bardzo wysokie. Częste wahania cen to efekt niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zaskoczyła mnie reakcja premiera. Tak na naszej antenie kilkanaście minut temu mówił Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Chodzi o sprawę byłej już wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju i działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Według Wirtualnej Polski ponad 4 miliony złotych pomocy trafiły do firm, które nie ucierpiały w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską, to jej mąż i sąsiedzi. Wszelkie nieprawidłowości wypalimy gorącym żelazem, mówił wczoraj szef rządu. Reakcja premiera była błyskawiczna, przyznał nasz gość.
3: Mnie też ona zaskoczyła, dlatego że dzień po ustaleniach Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski premier zareagował błyskawicznie, od razu mówiąc o tym, że ta pani, która była wiceszefową tej spółki z Jeleniej Góry, już nie jest, nie zajmuje tego stanowiska, zostanie wykluczona z Koalicji Obywatelskiej, sąd koleżeński będzie zajmował się tą sprawą oraz prokuratura. To są jednak reakcje, do których władza nas nie przyzwyczaiła. No zobaczmy, co się działo wokół Szpitala Południowego. Ta reakcja była spóźniona. Premier przerzucił odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego. Tutaj nie działa inaczej.
1: Sprawą afery powodziowej od kwietnia zajmuje się też CBA. Szczegóły na polskieradio24.pl. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku na sali zabaw w Lublinie. 11-latka doznała tam poważnego urazu kręgosłupa. W październiku ubiegłego roku dziewczynka z wysokości około 2 metrów skoczyła na nienadmuchaną do końca poduszkę powietrzną. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, mówi prokurator Dariusz Lenart.
4: Nie włączyli dmuchawy poduszki, w rezultacie czego jedno dziecko, które zeskoczyło, uderzyło o podłoże, w rezultacie tego doznało poważnych uszkodzeń kręgosłupa. Sami oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu, podawali, że to inni pracownicy powinni włączyć tą dmuchawę, oni uważali, że to już zostało zrealizowane.
1: Podejrzanym może grozić do 5 lat więzienia. Co najmniej do 11, a może dłużej. Zamknięte pozostaje lotnisko w Katanii na Sycylii. Nie działa też inny port lotniczy na wyspie, Komizo. Z powodu erupcji Etny na obu lotniskach utknęło wielu turystów. Problemy mają też lokalni mieszkańcy, ale są też tacy, którzy nie narzekają. Wielu z zachwytem podziwia erupcję wulkanu. Przyjeżdżałam tu od dziecka kiedyś z tatą, to zawsze jest ekscytujące. Nigdy się nie nudzi, oczywiście, jak za pierwszym razem. To wywołuje silne emocje, sprawia, że czujesz się naprawdę mała w porównaniu ze wszechświatem. Etna, górująca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii, jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Dzień na krótko zmieni się w noc. Hiszpania szykuje się na całkowite zaćmienie słońca. Do kraju przyjechały setki tysięcy turystów, a służby przygotowują się na korki, tłumy i pożary. To będzie pasjonujący i ciekawy wieczór. O szczegółach Jan Olencki.
5: Kumulacja zaćmienia nastąpi około 20:30 nad północną i środkową Hiszpanią, choć to zjawisko będzie w mniejszym stopniu dostrzegalne także z innych miejsc na ziemi. Minęło 20 lat, więc to wyjątkowe wydarzenie. Jest blisko domu, a zaćmienie nisko nad horyzontem stworzy niezwykły efekt, zwłaszcza w połączeniu z krajobrazem i naszą planetą.

0: naprawdę.
1: Na zaćmienie przyjechali obserwatorzy z całego świata.
2: I love to see eclipse.
1: Uwielbiam oglądać zaćmienia, bo budzą we mnie zachwyt i poczucie ogromu. Nagle wszystko pogrąża się

0: Czwartek słoneczny i ciepły, maksymalnie dziś od 22 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach, tam poniżej 20. Niewielki deszcz jedynie na Suwalszczyźnie.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. Znaczna część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną, a w części Dolnego Śląska i województwa lubuskiego występuje duże zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska, tak wszystko się zgadza, jak zwykle w znakomitym zespole. Zaczynamy tę część programu Polskiego Radia 24. Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska i Mateusz Dziekoński. My będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas i czekać na ten znak, symbol z niebios, kiedy to wokół nas zrobi się ciemno, przynajmniej powinno, albo częściowo. Mamy dla Państwa fantastyczne wspomnienie. To był rok 1954. I w Polskim Radiu brzmiało to tak. Halo, halo, tu sprawozdawca Polskiego Radia. Znajduje się w tej chwili na pokładzie samolotu ekspedycji naukowej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy nad Suwałkami. Przed chwilą przekroczyliśmy wysokość 5000 metrów. Za 6 minut nastąpi całkowite zaćmienie, tak rozpoczynał swoją relację dziennikarz. I jak to brzmiało dalej? Mamy to dla Państwa. Chmury teraz są już dawno pod nami. Wyglądają jak porozrzucane po błękitnej szybie kulki waty. Cieszmy się z tego wszyscy, ponieważ nie będą przeszkadzały obserwującym zaćmienia z dołu. W uszach syczy, jakby powietrze z głowy uchodziło. Coś tak jak z dętki rowerowej. Cienie chmurek widoczne na ziemi wyglądają jak ruchome kleksy. Tak wtedy mówił korespondent Polskiego Radia. Mamy dla Państwa tę relację, polecamy ją. Będziemy do niej wracać, bo dziś zaćmienie słońca, takie częściowe nad nami. I wieczorem spójrzmy w niebo. Jak się do tego przygotować? Mamy dla Państwa specjalny raport, trochę historii, trochę aktualności i sporo, sporo ciekawostek. Już teraz zapraszam na Polskie Radio 24.pl. Jak to było? Te cienie, jak kleksy? Pięknie.
1: Gość Polskiego Radia 24.
7: Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
7: Widziałam, że Pan się tak rozmarzył trochę na wspomnienie zaćmienia z 54 roku. Kto to jeszcze pamięta? Ręka w górę? Nasz wydawca? Nie. Rafał Wardzyński nie pamięta, ale czytał. Jak poezja, prawda?
8: Tak, tak. Brzmiało to niezwykle poetycko. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało dzisiejsze zaćmienie.
7: Muszę się do czegoś przyznać. Jak usłyszałam o tym zaćmieniu, to pierwsze, o czym pomyślałam, to nie, że cienie chmur na ziemi jak kleksy, tylko jak będzie wyglądał miks energetyczny w tym momencie. To tak a propos naszej rozmowy. No pewnie na bieżąco się przekonamy. No dobrze. 9.15 pan premier ma dla nas jakiś komunikat. Będziemy państwu o tym mówić. Spodziewa się pan decyzji w sprawie CPN 2.0?
8: Tak, spodziewam się takiej decyzji, bazując na decyzji o CPN-ie, bo była ona dosyć szybka i zmitygowała w

0: efekty kryzysu na Bliskim Wschodzie dla polskich kierowców. Sytuacja była dynamiczna i faktycznie na wakacje ceny paliw nam wzrosły, ale jesteśmy już bliżej końca sezonu letniego wakacyjnego, więc ten pakiet pewnie będzie dosyć krótkotrwały.
1: No mówimy o 2 tygodniach maksymalnie.
0: Tak, choć z drugiej strony tutaj trzeba się wgryźć w szczegóły, ponieważ mogłoby się wydawać, że presja, że popyt na paliwa, presja na ceny paliw wraz z zakończeniem wakacji mija, ale tak nie do końca jest. Rzeczywiście mamy szczyt popytu na benzynę w wakacje, ale i jej ceny, czy popyt na nią powinny nieco spaść w okresie jesiennym, ale z kolei mamy mniejsze zużycie diesla, który jest używany w transporcie ciężkim, dalekosiężnym, głównie w
1: jakiej
0: przemyśle.
1: Bo mówi pan mniej, to
0: mniej
1: jest...
0: mniej w okresie letnim.
1: Rozumiem.
0: Tak, ale jesienią wraca logistyka, wraca zużycie oleju opałowego do grzania, wraca zużycie w rolnictwie, więc ten popyt też powinien wzrosnąć, więc to paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, no, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
1: Dlaczego ceny rozjeżdżają się? Użyję określenia, które słyszę w ostatnich dniach, słyszę i czytam to słowo, widzę w sieci. Dlaczego rozjeżdżają się ceny benzyny i ropy? Bo do tej pory one były na bardzo podobnym poziomie, teraz ceny diesla są wyższe.
0: Tak, musimy pamiętać o tym, że ropa jest zaledwie surowcem, a paliwa...
1: Dlatego o to pytam, bo wie pan, surowiec powinna być trochę tańsza, bez obróbki, bez jakichś specjalnych kosztów.
0: Tak, oczywiście ropa jest jedynie surowcem, który należy przetworzyć w rafinerii i dopiero potem można sprzedawać na stacjach benzynowych czy w większych wolumenach na różny sposób. Więc ceny ropy, choć oczywiście są jakoś tam powiązane z cenami paliw zwykle, na niektórych rynkach, w niektórych geografiach, historycznie jest pewien związek między cenami ropy a paliw, no bo z tejże ropy paliwa powstają, ale mamy cały szereg czynników, które wpływają również na ceny paliwa. Choćby struktura produkcji paliw czy importu paliw w Europie. My w Europie mamy coraz mniej mocy rafineryjnych. W ciągu 20 ostatnich lat spadły one o około 25%, więc mniej tego paliwa możemy wyprodukować. Oczywiście następuje w Europie elektryfikacja transportu, więc ma to pewne logiczne uzasadnienie, ale w momentach kryzysowych tych mocy rafineryjnych może zabraknąć. No, mamy też suszę, która wpływa na pracę rafinerii. Rafinerie potrzebują dosyć dużo wody na baryłkę wyprodukowanego paliwa. Rafinerie potrzebują, znaczy potrzeba po prostu od 35 do 50% baryłki wody. Rozmaite procesy chemiczne, petrochemiczne potrzebują sporej ilości wody. Jeżeli tej wody w rzekach, w różnych zbiornikach brakuje, to rafineria po prostu musi zmniejszyć swoje prace, zmniejszyć swój przerów i tego paliwa jest mniej. Są też czynniki natury geopolitycznej. Wcześniej europejskie rafinerie korzystały z rosyjskiej ropy do przetwarzania, bo wciąż jest tak, że my ropę głównie do Europy sprowadzamy, ale większość paliw już na miejscu przetwarzamy, mimo tego spadku mocy rafineryjnych. Sprowadzaliśmy cięższą rosyjską ropę, było więcej paliwa w paliwie, mówiąc kolokwialnie. Teraz sprowadzamy większość ropy ze Stanów Zjednoczonych, a ta ropa amerykańska jest lżejsza, więc mniej tego diesla, zwłaszcza diesla, otrzymamy. To jest kolejny powód. No, mamy na koniec rozmaite zaburzenia łańcuchów dostaw. Oczywiście wciąż jest problem z Bliskim Wschodem, a my z Bliskiego Wschodu również sprowadzamy i ropę, i te paliwa.
1: A jak to wygląda teraz? Od

0: początku, od końca lutego, od wybuchu tego konfliktu. Cokolwiek dociera do nas stamtąd, czy myśmy w ogóle zmienili kierunek odbioru nawet?
1: Czy to jest czynnik być może mniej istotny niż problemy z suszą w Europie, bo większość ropy z Bliskiego Wschodu idzie do Azji, południowo-wschodniej, głównie do Chin. Część oczywiście do Europy, większy wolumen paliw idzie do Europy z Bliskiego Wschodu niż samej ropy, więc tutaj właśnie z tego też wynika nasz problem, ale Bliski Wschód tak naprawdę jest czynnikiem drugo- lub trzeciorzędnym w obecnej sytuacji. No mamy te marże rafineryjne, które rosną, to jest proces, który... Czy to jest koszt, który powstaje bezpośrednio w rafineriach, nie jest związany zupełnie z ceną ropy. On jest zależny od rozmaitych czynników ekonomicznych, czy też klimatycznych, jak susza. No, susza się przekłada na ekonomię, czyli na możliwości produkcyjne rafinerii i ceny, po których to paliwo będzie sprzedawane. Należy dodać też, że są problemy logistyczne z dostawą paliwa w Europie. Dosyć duży odsetek paliw transportowany jest przez rzeki. Jeżeli mamy niski poziom rzek, no to odpowiednio barki z paliwem, z produktami rafineryjnymi muszą być mniejsze, czy mniej obłożone. Po prostu kadłub musi się zanurzać na wyższy poziom.
0: Widział pan wczoraj zdjęcia Renu?
1: Widziałem różne zdjęcia rzek w Europie, rzeczywiście wyglądają wręcz apokaliptycznie w niektórych miejscach. Mm-hmm.
0: Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Wprost wynika, że prawie 2/3 z nas, 66,2% chce reaktywacji CPN-u na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Niespełna 14% ankietowanych nie chce przywrócenia tego pakietu. 20% z nas nie ma w tej sprawie zdania. Dość często przywołuję wypowiedzi kierowców pytanych przez naszych reporterów w terenie. Część z nich ma świadomość, że to jest koszt dla nas wszystkich. Panie Danielu, może powinniśmy powtarzać raz za razem, że nie ma darmowych obiadów i nie ma darmowych obniżek cen paliw na stacjach. Jak ten łańcuch, jeśli już używamy takiego określenia, działa? Co się dzieje z naszym budżetem? Jakie są koszty tego, że przez najbliższe 2 tygodnie, no dobrze, przez 2 ostatnie tygodnie wakacji paliwo będzie na stacjach tańsze?
1: No, można się tutaj kierować danymi z pakietu CPN, który się skończył w czerwcu, gdzie przez 3 miesiące wydano z budżetu państwa 4,8 miliarda złotych.
0: Właśnie, zatrzymajmy się przy słowie wydano. To znaczy, w jaki sposób budżet wydał 4 miliardy na niższą benzynę? Zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze to usłyszeli.
1: Znaczy, to jest dosyć proste. No, najprawdopodobniej emitowano obligacje państwowe na ten cel lub przesunięto z innej pozycji tę kwotę.
0: Dopłacano tym, którzy obniżali marże? Na przykład z budżetu właśnie, wypuszczając te obligacje i tak dalej, podejmując tego typu działania?
1: Tutaj rząd zmniejszył ceny benzyny poprzez obniżkę podatków, czyli właściwie to jest zysk, którego rząd nie odniósł, czy państwo nie odniosło z tytułu podatków. Po prostu brak wpływu do budżetu.
0: No to tak, jest ale ten te mechanizm. Podatki miały jakiś cel, tak? Na coś były przeznaczone, tak? Kwoty, te pieniądze miały wpłynąć do budżetu w ramach paliw. One nie wpłynęły. A ponieważ trzeba je wydać, to rząd musiał te pieniądze uzupełnić, tak?
1: Tak,
0: ja
1: albo
0: próbuję znaleźć takie proste przełożenie.
1: Tak, to są dwie opcje. Albo musiał zrezygnować z jakiejś innej pozycji w budżecie, tak jak budżety firmowe, tak jak budżety gospodarstw domowych, albo wyemitować obligacje, które pokryją ten brak wpływu z podatków.
0: To tak, gdyby państwu się wydawało, że to nic nie kosztuje.
1: Tak, chociaż z drugiej strony no trudno teraz z perspektywy rządu tłumaczyć, że się nie da, no bo na 3 miesiące ten pakiet obowiązywał, więc...
0: Może do tego się nie da, dodajmy się.

0: I niedawna nieskończoność.
1: Tak, prawdopodobnie tak. No, jeżeli kierujemy się tymi liczbami z pierwszego pakietu CPN, no to dwutygodniowy pakiet powinien kosztować mniej więcej 800 milionów złotych. Patrząc, dzieląc tą sumę 4,8 miliarda na 6. Rzeczywiście nieskończoność takiego pakietu się utrzymywać nie da. Rząd szybko zareagował na kryzys i rzeczywiście ulżył kierowcom, bo te ceny mogłyby sięgać nawet 10 zł w krytycznym, najgorszym momencie podczas tych 3 miesięcy. No ale nastąpiły wakacje, gdzie wiadomo, że popyt na paliwa będzie wysoki i społeczeństwo to odczuje.
0: Jasne. Pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie w tej sprawie. To znaczy, to też chodziło o to, że podatek od nadmiarowych zysków koncernów miałby zostać przeznaczony na rekompensatę tego, co wydano na CPN, czy na kolejne projekty?
1: No pewnie tak. W sensie, wie pani, no, w budżet państwa to jest konto, z którego cały czas coś wpływa i wypływa. No, trudno jest powiedzieć, że to tutaj, to jest po prostu pieniądze.
0: Nie, no jasne, tylko
1: nie są
0: jeśli chcemy
1: tak?
0: wydać więcej niż mamy, to trzeba pożyczyć.
1: Tak,
0: i tę świadomość powinniśmy mieć. Bo pożyczamy my wszyscy, to znaczy pan, ja, każdy z nas, kto nas słucha i ci, którzy nas nie słuchają też.
1: Tak, chociaż to nie jest może aż tak proste, bo jak pani kupi obligacje, to, no to państwo się zadłuża u pani i pani dostaje z tego tytułu odsetki, ale to jest inny temat.
0: Okay.
1: To jest inny temat. Jeżeli chodzi o budżet państwa, no to tutaj trudno w krótkiej audycji to wyjaśnić, ale rzeczywiście częścią pakietu CPN miał być podatek od nadmiarowych zysków. Windfall tax, znany na świecie mechanizm, w którym zwłaszcza spółki energetyczne, paliwowe są dodatkowo opodatkowane po jakimś okresie, kiedy miały wyższe zyski.
0: Czyli to nie jest polskie, bo pan prezydent skierował do Trybunału z takim zastrzeżeniem, że prawo nie powinno działać wstecz, to znaczy podatek nie powinien dotyczyć spraw niebyłych, takich, które... Dlaczego się pan uśmiecha?
1: Bo trudno opodatkować coś w przód, prawda? Nadmiarowe zyski z 27 roku pani nie opodatkuje,
0: nie,
1: prawda?
0: Ale wie pan, jeden z ekonomistów tutaj, jeden z ekspertów Polskiego Radia 24 mówił, że owszem, wstecz nie powinny działać takie stałe formy opodatkowania jak PIT czy CIT, czy,
1: no tak,
0: czy inne tego typu obciążenia. Ale Windfall tax to jest znany w świecie mechanizm.
1: To jest podatek nadzwyczajny, nie jest PIT czy CIT.
0: No właśnie.
1: To jest podatek, który...
0: Rząd teoretycznie mógłby działać w pewnym sensie wstecz.
1: Tak, on prawie zawsze działa wstecz, bo mówimy o reakcji na nadzwyczajną sytuację, która się już wydarzyła. Zresztą w podobny sposób opodatkowano spółki energetyczne w 2022 roku. Też wstecz, też w nadzwyczajnej sytuacji, kiedy miały one nadzwyczajne zyski, dodatkowe zyski. To nie jest podatek, który nie jest wykorzystywany w świecie.
0: Nie pytał Trybunału Konstytucyjnego, czy to jest zgodne z prawem, czy nie.
1: No, pan prezydent jeszcze wtedy nie był prezydentem.
0: Ale
1: akurat
0: mówię, poprzedni prezydent.
1: Tak, oczywiście, więc mamy nie tylko w Europie, na świecie przypadki windfall tax, ale też w niedalekiej historii Polski. Zaledwie 4 lata temu taki podatek został użyty. Też w sytuacji kryzysu energetycznego, kiedy społeczeństwo, można powiedzieć, cierpiało przez wysokie ceny energii, a spółki energetyczne z powodu tego, jak skonstruowany jest rynek energii, cieszyły się nadmiarowymi zyskami. I teraz również, zwłaszcza spółki paliwowe, zwłaszcza ta największa Orlen, miał nadmiarowe zyski z powodu tego całego kryzysu. Jako że odczuło to państwo, odczuło to społeczeństwo, to logiczny jest windfall tax. On był częścią pakietu CPN, ale rzeczywiście prezydent skierował tę ustawę do Trybunału.
0: Co się dzieje z gazem? Dziś przeczytałam, że ponieważ nie tylko w Polsce, ale i w Europie kurczą się zapasy albo jest nerwowo w tej sprawie, to zimą ceny mogą wystrzelić.
1: Oczywiście presja na rynek gazu wciąż istnieje w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wciąż mamy uszkodzony największy zakład produkcji LNG Ras Laffan w Katarze i ceny gazu faktycznie rosną. Tylko że no, musimy spojrzeć być może szerzej i porównać ten kryzys, czy tę sytuację na rynku gazu do roku 2022, kiedy one wzrosły w pewnym momencie 10-krotnie i kompletnie.

0: kompletnie rozwalały cały system energetyczny. Teraz te wzrosty i spadki są bardziej krótkoterminowe. Można je zaliczyć do takich typowych okresowych ruchów, szczytów w sezonie letnim, czy też pewnych niepokojów rynkowych przed sezonem grzewczym.
1: Jak poważne są zapowiedzi ograniczenia zapasów? Szukam takiego delikatnego określenia, żebyśmy się nie denerwowali wszyscy. Jak to jest poważna sprawa? W miarę upływu czasu słyszymy o kolejnych zniszczeniach, o tym, jak długo przede wszystkim, nawet po ewentualnym zakończeniu działań na Bliskim Wschodzie, tych działań wojennych, takie kraje jak Katar czy inne będą musiały się z tych gruzów podnosić, bo to nie jest kwestia tego, że nie wiem, dziś Iran i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie, a za tydzień instalacje w Katarze zaczynają funkcjonować.
0: Tak, to prawda. Niektóre instalacje będą wyłączone miesiącami, niektóre latami i jest to problem strukturalny, jeżeli chodzi o produkcję gazu, zresztą ropy też na Bliskim Wschodzie, ale musimy pamiętać, że w europejskim koszyku importowym gaz z Kataru to jest zaledwie 6%. I dużo i mało. No nie jest to suma niezauważalna, ale nie jest to taka suma kluczowa, która by zaburzała zupełnie europejski rynek, czy wywoływała wielki kryzys. Oczywiście Polska ma ten odsetek troszkę większy, ale jesteśmy w stanie sobie poradzić w ramach europejskiego systemu, w ramach koszyka dostaw, który wypracowaliśmy właściwie w ostatnich kilku latach, bo mieliśmy takie wielkie przejście z dominującego gazu rosyjskiego w Europie do gazu z innych kierunków, z Norwegii i Stanów Zjednoczonych w największej mierze.
1: Jakby nas koledzy z TVP Info słyszeli, przed chwilą pokazywany był plac budowy tunelu na gaz pod Zatoką Gdańską. On biegnie w stronę Norwegii?
0: Znaczy to jest terminal FSRU, tak zwany, pływający, który służy do odbioru LNG. Europa ma bardzo dobrze rozwinięty w ogóle system tych terminali, portów do odbioru LNG. Polska ma oczywiście terminal LNG w Świnoujściu, który pomógł znacząco w wyraźny sposób, właśnie w kluczowy sposób z odcięciem się od gazu z Rosji. No ten terminal w Gdańsku, w Zatoce Gdańskiej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Będziemy po prostu mogli przyjmować dodatkowe wolumeny gazu z różnych kierunków. No LNG też ma tą zaletę w porównaniu z gazem z rurociągów, że rynek jest bardziej elastyczny. Można podpisywać krótkoterminowe kontrakty, tak zwane spot, można podpisywać długoterminowe kontrakty. Tankowce mogą przybywać z różnych kierunków, w różnych wolumenach. I tak naprawdę w sytuacji kryzysowej też terminale LNG mogą mieć bardzo duże znaczenie i zwiększać to bezpieczeństwo. Firmy, które zajmują się odbiorem gazu w Polsce, mogą w sposób natychmiastowy reagować na różne zaburzenia.
1: Dziękuję panu za komentarz. Daniel Czyżewski, Fundacja Polska z Natury, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kiedy obniżka cen paliw? To pytanie zadają sobie kierowcy. Rząd zapewnia, że analizuje sytuację i decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu. Wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN na ostatnie dwa tygodnie wakacji wydaje się zasadne, mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu.
4: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji, korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła,

0: z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze.
1: Program CPN wygasł pod koniec sierpnia. Przypomnijmy, obniżał on podatki VAT i akcyzę, a także ustalał maksymalne ceny na stacjach. Pomogą ścigać piratów drogowych. Policja dostanie 100 nowoczesnych, superszybkich samochodów BMW. Przekazanie nowoczesnego sprzętu przed południem na lotnisku Warszawa-Babice. A co to dokładnie jest, mówił na naszej antenie wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: 100 samochodów, najnowszych samochodów BMW M340i. Prędkość 250 km na godzinę według polskiego prawa. To oznacza, że ten samochód, gdyby chciał, rozpędził się jeszcze szybciej. Samochód wyposażony w całą elektronikę i możliwości rejestrowania, powiedzmy, przestępców na drogach.
1: Samochody kupiono przy dofinansowaniu z unijnych pieniędzy. Zaglądamy jeszcze do kalendarza świąt nietypowych. Dziś Światowy Dzień Słonia. Chodzi o to, by zwiększać świadomość na temat sytuacji tych zwierząt oraz mobilizować ludzi na całym świecie do podjęcia działań na rzecz ich obrony. Z okazji święta warszawskie zoo przygotowało wiele atrakcji związanych ze słoniami mieszkającymi w stołecznym ogrodzie, mówi i zaprasza Anna Tadra z warszawskiego zoo.
3: W warszawskim zoo mieszkają trzy wspaniałe słonie, Buba, Fryderyka oraz samiec Leon. A na dzisiejszym wydarzeniu będziemy mieć spotkania z opiekunami, którzy nam opowiedzą o Bubie, Fryderyce i Leonie. I będziemy też rozmawiać o diecie słoni, co jedzą, jakie są ich ulubione smaki, jeśli chodzi o warszawskie słonie. Ale także porozmawiamy o tym, jak warszawskie zoo chroni właśnie takie ginące gatunki, jakimi są słonie.
1: Na świecie żyje obecnie około 460 tysięcy słoni, ale liczba ta stale spada z powodu kłusownictwa i niszczenia naturalnych siedlisk tych zwierząt przez ludzi. I na tym kończymy informacje. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję za wspólny poranek i do usłyszenia, Łukasz Jakubowski.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 9:33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Ja się uśmiecham do Państwa, bo rzadko na stronie Defense 24 coś brzmi tak poetycko, jak opis wodowania fregaty Wicher. Koledzy redaktorzy, myślę, mają ogromny sentymentalny, uczuciowy stosunek do tego faktu, bo brzmi to tak. Wcale się nie dziwię, wcale się nie dziwię. W poniedziałek fregata Wicher wjechała z nabrzeża stoczni wojennej na barkę samozanurzalną. W czwartek fregata zostanie zwodowana z barki na wodę. W sobotę 8 sierpnia wprowadzono pod kadłub fregaty i podbudowę transportową cztery zestawy samojezdnych wózków transportowych SPMT. Zostało wykorzystanych aż 270 osi wózków wielokołowych SPMT. Ich łączna masa wynosi około 1250 ton. Również w sobotę testowo podniesiono na tych wózkach fregatę z podbudową. W niedzielę, 9 sierpnia rano do Gdyni wprowadzono barkę samozatapialną. Po jej zacumowaniu naprzeciwko hali montażowej rozpoczęto ustawianie na niej podpór. W niedzielę wieczorem miał miejsce częściowy rollout fregaty Wicher z hali. Wyjechał jej dziób. W nocy z niedzieli na poniedziałek podpory zostały przyspawane do pokładu i tak dalej, i tak dalej. Na stronie Defense 24 także mnóstwo zdjęć. Powiedziałabym, że to jak z pokazu mody. Z każdej strony bardzo precyzyjne fotografie szczegółów i tej podbudowy, i tych rolek, i samego kadłuba. No tak, nie wiem, czy mnie to oceniać, ale Wicher wygląda imponująco. A z nami Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, publicysta morski, wieloletni dziennikarz TVB Gdańsk, specjalizujący się w tematyce morskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: Ja się uśmiecham, bo pracowaliśmy ze sobą wiele lat i drodzy słuchacze Polskiego Radia 24, proszę nam wybaczyć, jeśli z pana dyrektora zrobi się Tomaszu, panie redaktorze. Bardzo prosimy o wybaczenie. Ta dzisiejsza uroczystość, panie dyrektorze, to wodowanie.
6: Panie dyrektorze.
5: Tak, tak. Ja wiem też, Tomku, no dobrze, wiem, Tomku, że to jest twoja ogromna pasja, więc jest jesteśmy niezwykle ciekawi twojego podejścia do tego wydarzenia.

0: zdarzenia. Wiemy już z rozmów z naszymi gośćmi, ekspertami, że właściwie wodowany będzie tylko kadłub. No to co wiemy na tę chwilę?
1: No, nie tylko kadłub. Ten kadłub już będzie częściowo wyposażony. Wyposażony będzie w silniki, w linię wałów. No i jakieś instalacje prawdopodobnie hydrauliczne i to jest na razie wszystko. Czyli to jest około, nie wiem, 25%, chyba niewiele więcej całego okrętu. Oczywiście kadłub, oczywiście część nadbudówek, natomiast te kilkadziesiąt procent to będzie ten wkład, który jeszcze przez 2 lata będzie wkładany, czyli wyposażenie, przede wszystkim elektronika i uzbrojenie. I przyznać trzeba, że to jest największy program budowy okrętów bojowych w Polsce kiedykolwiek takiej wielkości. Nigdy nie budowaliśmy tak wielkich okrętów bojowych. W ogóle nigdy nie mieliśmy tak wielkiego okrętu bojowego jak Wicher, jak jego bracia czy siostry, czyli Burza i Huragan. Budowa wszystkich już trwa, są na jakimś etapie budowy, a możliwości tych okrętów będą naprawdę imponujące.
0: One są przystosowane i do akwenu, na którym będą operować. Jak sądzę, ponieważ od jednego z naszych gości słyszałam doskonałe porównanie do F-35, że to już nie jest tylko i wyłącznie myśliwiec, ale to jest taka stacja i dokująca i właściwie komputerowa baza i radarowa i atakująca w powietrzu i że Wicher jest czymś takim tylko na wodzie.
1: Tak, można powiedzieć, że jest to jeden wielki komputer połączony z systemami bojowymi. Jest to około 7 tysięcy ton wyporności. To jest wielkość lekkiego krążownika z czasów II wojny światowej. Nasze krążowniki miały mniejszą wyporność, Dragon i Konrad. Natomiast tu te możliwości są bardzo duże, szczególnie jeżeli chodzi, nie szczególnie, we wszystkich aspektach. Tak, obrona przeciwlotnicza, strefowa, czyli on może bronić nie tylko siebie, ale na przykład niszczyciele min, które w osłonie jego rakiet przeciwlotniczych będą wykonywać swoje zadania. Może nawet chronić urządzenia na brzegu, na lądzie w wyjątkowych sytuacjach. Te rakiety typu CAM to są bardzo nowoczesne pociski. On ma być wyposażony nie tylko w te podstawowe o zasięgu tam powiedzmy 25-30 kilometrów, chociaż na testach i 60 kilometrów osiągały, ale również wersję ER o większej głowicy, o większym zasięgu. Rakiety przeciwokrętowe norweskie NSM, dobrze znane, bo na wyposażeniu już morskiej jednostki rakietowej marynarki wojennej. Ona się znajduje na lądach i na samochodach są zainstalowane te wyrzutnie. Teraz będą na okrętach, bo przede wszystkim na okręty te rakiety są przeznaczone. Amerykanie kupili te rakiety i bardzo są z nich zadowoleni. Niedawno, w ciągu ostatnich 2 lat bodajże. My je mamy dłużej, mamy bardzo dobre doświadczenie. Ta morska jednostka rakietowa jest rozbudowywana w tej chwili do wielkości brygady i bardzo dobry wybór tych właśnie rakiet. Początkowo myślano o wcale nie gorszych szwedzkich rakietach RBS, które już są na naszych okrętach, ale wybór ostateczny padł na norweskie NSM. Poza tym artyleria lufowa w postaci dobrze znanego na świecie działa oto Mellara 76,2 mm, zasięg to jest też ponad 20 kilometrów. Nasze produkowane w kraju małokalibrowe armaty typu OSU 2 będą 35 mm. No i co najmniej dwa WKM-y z podwójną możliwością działania i w automatyce i ręcznie. No i krajowy przemysł też bierze w tym udział. Radwar, głowice optoelektroniczne, prawdopodobnie Radmor, systemy łączności. To jest wielkie przedsięwzięcie.

0: Przedsięwzięcie to jest potężny skok polskiego przemysłu stoczniowego, przede wszystkim Stoczni Wojennej w Gdyni,
1: no która właśnie, jeszcze niedawno była
0: w upadłości.
1: A właśnie, bo to jest nowe życie nie tylko dla marynarki wojennej, prawda, ale także dla stoczni i pewnie dla, może nie nowe, bo Radwar radzi sobie świetnie, ale zastrzyk dla firm kooperujących. Gdybyśmy spróbowali procentowo to określić, nie wiem, czy to jest możliwe, od razu zaznaczę, udział polskiej myśli, polskiego działania, polskiej technologii w tym, co będzie w tym fantastycznym korpusie? To się da ocenić, oszacować?
0: Ja się tego na pewno nie podejmę. To by było zbyt daleko idące spekulacje, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Polscy inżynierowie, polscy projektanci współpracują z Babcockiem przy budowie i projektowaniu konkretnych rozwiązań na ten okręt. Bo to nie jest prosta kopia fregat budowanych przez tą brytyjską firmę Babcock. Zresztą będącą rozwinięciem bardzo nowoczesnych, świetnych fregat duńskich typu Iver, bo tu są rozwiązania, które są opracowywane w Gdyni i w Gdańsku. Tu są rozwiązania, które są uzgadniane z Brytyjczykami. Brytyjczycy mają swoje pomysły, które są realizowane przez polskich inżynierów, konstruktorów generalnie opracowywane. Jest wymiana myśli, i to jest olbrzymi skok w sytuacji, gdzie jeszcze parę lat temu w zasadzie nie funkcjonowało, funkcjonowało tylko w formie zupełnie szczątkowej. Biuro konstrukcyjne stoczni wówczas się nazywała marynarki wojennej w upadłości. Teraz tam jest olbrzymi rozwój. To jest coś niesamowitego, jak widać, jak budowane są te hale. Te olbrzymie hale stoczniowe dla... Jedna już została zbudowana dla właśnie podbudowę okrętów w programie Miecznik. Na razie trzech. Czy będzie czwarty? Trudno powiedzieć. Wiem, że rozmowy są prowadzone. A może jeszcze dlaczego trzy? Co najmniej trzy. To jest bardzo dobra liczba. Bo jeżeli mamy co najmniej trzy okręty jednego typu, to znaczy, że mamy gwarancję, że co najmniej jeden jest w służbie operacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że co jakiś czas okręt wymaga remontu. Po zakończeniu remontu musi być powrót do służby, czyli wznawianie nawyków, ćwiczenia, uzupełnianie gotowości bojowej. No i to jest tak, jeżeli mamy trzy, no to jeden jest w służbie, jeden jest w remoncie, a trzeci odnawia gotowość bojową. Oczywiście nie jest tak przez cały czas, ale mając trzy, wiemy, że co najmniej jeden będzie dostępny.
1: No dobrze, to jeszcze załoga. Czy ona jest elitą elit, jak w przypadku F-35, wcześniej F-16?
0: Każda załoga każdego okrętu w marynarki wojennej to jest swego rodzaju elita.
1: Skąd wiedziałam, że tak powiesz?
0: No bo popatrzmy, jest podwodniacy. No mają tego orła starego, ale oni są mistrzami w swojej specjalności. Czekamy na kolejne okręty podwodne z programu Orka. Na razie nie ma jeszcze żadnego, ale jest decyzja i jest już szkolenie. Okręty niebojowe, a z niszczyciele min. Znacznie mniejsze, ale nie mniej nowoczesne. To też jest elita. A prosty zaopatrzeniowiec. No, niby prosty, niby nie jest to coś wspaniałego na pierwszy rzut oka, ale oni też wykonują precyzyjne zadania, wcale nie bojowe. Tak samo jak hydrografowie muszą być mistrzami w swojej specjalności.
1: Dlatego powiedziałam elita, elit. żeby zabrzmiał, ani... czy wybrzmiał szacunek do tych, którzy już w służbie.
0: Już w służbie cała marynarka wojenna to jest elita i nowoczesne siły zbrojne to też są wyszkoleni oficerowie, podoficerowie, na których wiele rzeczy się opiera, na podoficerach, i ci żołnierze i marynarze, którzy się szkolą na tym nowoczesnym sprzęcie. To służba, polskie siły zbrojne stają się elitarne jako całość.

0: Dziś chrzest okrętu, uroczystość wodowania, a samo wodowanie fizycznie zostanie przeprowadzone jutro na wodach Zatoki Gdańskiej. Podpowiesz nam, gdzie mniej więcej, gdyby ktoś chciał, no wiesz, przynajmniej zlokalizować, wypatrzeć.
1: Nie wiem. Wiem, że głębokość wynosi tam 26 metrów. To jest wszystko, co wiem. To jest wymóg techniczny i to jest coś, czego nigdy w polski przemysł stoczniowy nie robił do tej pory. Basen stoczniowy jest zbyt płytki, żeby dokonać takiej operacji tak wielkim okrętem. Wielkim relatywnie, bo tak jak powiedziałem, nie budowaliśmy tak wielkich okrętów bojowych, nie mieliśmy ich. No, Bałtyk był naszym największym, ale to nie był okręt bojowy, to był Hulk, który służył jako miejsce szkolenia i zakwaterowania przed wojną. Z Norwegii przyszła ta specjalna barka. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Ona wyniesie ten kadłub, który zostanie na nią załadowany, czy być może już jest nawet załadowany, o ile wiem, na akwen na pewno za Półwyspem Helskim, czyli na północ od Półwyspu Helskiego. I tam na akwenie o tej głębokości około 26 metrów ta barka po prostu zanurzy się, pozostawiając przyszłego wichra na wodzie. Kadłub jest wykonany, więc utrzyma wyporność, utrzyma stateczność. To wszystko zostało wcześniej obliczone, zmierzone, zważone i bezpiecznie wróci do stoczni za pomocą holowników.
0: Próbuję sobie też, no dobrze, zostawmy te specyfikacje, te dane, odłóżmy to na chwilę na bok, bo ja sobie próbuję wyobrazić emocje, które towarzyszą, nie wiem, i tobie, i wszystkim, którzy przy tym projekcie pracowali, bo po pierwsze jest nowatorski, po drugie jest dowodem na to, jak się fantastycznie rozwijamy, a po trzecie, no, zbudować coś takiego w sercu naszego przemysłu, ja myślę, że emocje są niesamowite.
1: Tak, bo wszystko idzie tak, jak iść powinno. Być może są jakieś problemy, o których nie wiemy, ale myślę, że to jest, że wyciągnięte zostały wnioski z tej, nie powiem oględnie, nie do końca udanego sposobu budowy okrętu projektu Gawron, czyli Ślązaka. Tam wiele rzeczy po prostu było na opak, trwało to bardzo długo i efekt końcowy nijak się ma do tego, czym ten okręt miał być pierwotnie. Oczywiście jest potrzebny, dobrze, że jest, ale to nie jest korweta rakietowa, czym miała być na początku, i program zakładał budowę kilku takich okrętów, nawet pięciu. Ja myślę, że emocje, które nami targają w tej chwili, są zbliżone do tego, jak do sytuacji zwodowania tego pierwszego wichra w 1930 roku.
0: No właśnie chciałem cię o to zapytać, jasne, bo ten wicher to nie przez przypadek, prawda? Myślę o nazwie.
1: Okręt, ależ oczywiście. Bardzo dobra nazwa, bardzo słuszna. Wicher był pierwszym nowoczesnym okrętem i pierwszym, który rzeczywiście coś znaczył pod względem militarnym w naszej wówczas bardzo ubogiej marynarce wojennej, składającej się z niewielkich okrętów, które przede wszystkim do szkolenia się nadawały, a wartość bojową, no to już miały taką sobie, łagodnie mówiąc. A program budowy kontrtorpedowców, jak wówczas nazywano późniejszą klasę niszczycieli, i ten wicher, a za nim burza, a później większe i jeszcze nowocześniejsze Grom i Błyskawica, do tej pory istniejąca. O, wczoraj Brytyjczycy z Babcocka ją odwiedzali. Był wiceminister obrony Wielkiej Brytanii, była pani ambasador. Byli zachwyceni, w jakim stanie jest ten brytyjski wyrób z 1937 roku.
0: No, prezentuje się pięknie, prawda?
1: Sprawiali wrażenie zachwyconych i bardzo mocno zainteresowanych.
0: No tak, bo ona jest takim stałym elementem, nie wiem, czy ty sobie wyobrażasz na brzeże bez błyskawicy.
1: Gdynia, ja pamiętam jeszcze burzę i nie wyobrażam sobie Gdyni bez błyskawicy, a na marginesie w tej chwili pracujemy nad zupełnie nową wystawą pod pokładem błyskawicy. My jako Muzeum Marynarki Wojennej, we współpracy oczywiście z dowódcą okrętu i z trzecią flotylą.

0: okrętu, która zamiast gablot, które koncepcyjnie wywodzą się z lat 70., tam przywrócimy wnętrze okrętu, także żeby człowiek wchodzący pod pokład widział, poczuł ten klimat okrętu, a nie gabloty muzealne, które to już troszeczkę myszką trącą. Ale odeszliśmy chyba od głównego tematu.
1: Właśnie, chciałabym cię poprosić, bo tak, myślę... 1918 rok, tak? To był ten czas, czyli odzyskanie niepodległości, kiedy w ogóle zaczęto myśleć o rozwoju polskiej marynarki wojennej, tak strukturalnie.
0: Bo to bardzo szybko, bo jeden z pierwszych rozkazów naczelnika państwa 11 listopada uznajemy za dzień odzyskania niepodległości 1918 roku, a już 28 tegoż miesiąca naczelnik państwa wydał rozkaz o utworzeniu marynarki polskiej. Zobacz, że nie mieliśmy wtedy w ogóle dostępu do morza. Tak naprawdę nie było gwarancji, że ten dostęp dostaniemy w formie wybrzeża, a może przez Odrę, a może przez Wisłę, a może do morza wcale nie Bałtyckiego, tylko Czarnego. Do końca nie było to wiadome, ale wizja rozwoju sił morskich już wtedy istniała. One rodziły się na rzekach, na lądzie się rodziły. W pierwszy i drugi Batalion Morski w walkach z sowiecką agresją brał udział. Ochotników nie brakowało na ochotnika i studenci rezygnowali z wybornych uczelni, byle tylko ten marynarski mundur przewidzieć, a on się niczym nie różnił od piechocińskiego poza naszywką, marynarka wojenna. I ginęli, nigdy do tego morza ukochanego nie doszli niektórzy z nich. To było coś niesamowitego wówczas. I dobrze marynarka wojenna się zapisała i na rzekach, i na lądzie, i pod Ostrołęką, i pod Czarnobylem, gdzieśmy rozbili flotę sowiecką, która tam stacjonowała, rozbili, zmusiliśmy do ucieczki. Było to coś wspaniałego i można by było bardzo długo o tym opowiadać, o tych początkach.
1: To powiedz, czym, bo ja nie jestem przekonana, że nasi słuchacze wiedzą, przyznam, że pewnie i ja nie mam takiej świadomości, czym marynarka wojenna dysponuje dzisiaj?
0: Stan marynarki wojennej w ostatnich latach bardzo się poprawił. Zaniedbywana przez dziesięciolecia. No trzeba powiedzieć, że w tej chwili albo częściowo zostały zrealizowane, albo są w realizacji budowa bodajże 14, jak dobrze liczę, 18 okrętów generalnie. I to są programy takie jak Miecznik, o którym mówimy, Kormoran, bardzo potrzebne niszczyciele min, bardzo nowoczesne. To jesteśmy, posiadamy jedne z najlepszych na świecie niszczycieli min, które 6 ma zostać zbudowane, 3 już są w służbie i są bardzo dobrze oceniane przez zagranicznych specjalistów, którym na świecie troszeczkę zaniedbano tą klasę okrętów, co widać na Zatoce Perskiej chociażby obecnie. Program Ratownik, wspaniały okręt, szkoda, że jeden, no ale bardzo nowoczesny. Delfin, o którym najmniej się mówi, być może słusznie, czyli 2 okręty zwiadu radioelektronicznego, to są oczy i uszy nie tylko marynarki wojennej, ale sił zbrojnych. Niezwykle potrzebne, bo one alarmują o czymś, czego jeszcze nie widać nawet na radarach lądowych. Nie jest najgorzej, aczkolwiek nadal jest źle, bo większość, średnia wieku naszych okrętów to jest nadal kilkadziesiąt lat. Są olbrzymie niedobory w okrętach zwalczania okrętów podwodnych. Skasowane zostały 2 dywizjony składające się z bardzo starych okrętów. Nie mamy śmigłowców ZOP-owskich, bo zostały wycofane Mi-14 i SH-2G amerykańskie. 4 mieliśmy takie na wyposażeniu fregat naszych, które są w tej chwili same fregaty. zbudowane w latach 70. amerykańskie. Otrzymaliśmy je w prezencie od Amerykanów wiele lat temu. Zastąpiły jeszcze bardziej leciwy ORP Warszawa, niszczyciel rakietowy mieliśmy tego typu. Są olbrzymie niedobory, ale przynajmniej w siłach przeciwminowych widać już, że za chwilę będziemy mieli ustabilizowaną

0: sytuację i zrównoważoną. Do tego dąży cała marynarka wojenna. Jest, panie, nie jest dobrze, dyrektorze, ale jest światło w tunelu i to widać od paru lat. Jasne. To nie jest, że ostatnio. To jest kwestia paru lat i kilku rządów.
1: Panie dyrektorze, panie redaktorze, Tomku Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo ci dziękuję za tę piękną opowieść. To i dla ciebie, i dla państwa chwila od premiera, który tam na miejscu z miecznikiem, przepraszam, z wichrem w tle mówi, że budujemy go nie po to, żeby szykować się do wojny, ale po to, żeby jej zapobiec.
2: Dzisiaj możemy mówić o tym, że polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. Niedawno byłem i oglądałem kadłub ratownika innej jednostki, która także niedługo zostanie ukończona. To są wielomiliardowe inwestycje, 5 miliardów złotych mniej więcej ORP Wicher. W niedalekiej przyszłości rozpocznie się już na wielką skalę budowa kolejnych tego typu jednostek. ORP Burza, ORP Huragan, w sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych. Ratownik to jest ponad miliard złotych. To jest udział polskich firm, także polskich technologii. Tu kolega Rengwalski przed chwilą mi mówił z dumą o tym, że Brytyjczycy, no, którzy współpracowali od początku narodzin tego projektu z nami, Brytyjczycy z taką zazdrością patrzyli na to, jak wygląda ta polska wersja fregaty i o ile to jest nowocześniejsze i efektywniejsze rozwiązanie niż te zachodnie prototypy tych jednostek. Także z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że mamy polski sukces, także udział polskich firm, tak jak powiedziałem, chociaż kooperacja była na wielu piętrach i na wielu poziomach, że taka prawdziwie międzynarodowa współpraca przy budowie Wichra, ale udział polskich firm państwowych, prywatnych jest tutaj absolutnie fundamentalny. Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza.
1: I to był premier Donald Tusk prosto z Gdyni dla państwa.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Chrzest, wodowanie, a potem wejście do służby. Polskie wojsko zyskuje nową fregatę, to ORP Wicher. Bez porozumienia w sprawie cieśniny Ormus. Ameryka twierdzi, że kontroluje szlak, Iran stawia warunki. Tańsze paliwa? Tego chcą kierowcy. Niebawem mamy poznać decyzję rządu. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nowa polska fregata ORP Wicher zostanie dziś ochrzczona, a jutro zwodowana. Chrzest z tradycyjnym uderzeniem butelką o burtę.

0: Będą obserwowali wojskowi dowódcy, premier, kierownictwo MON i prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość rozpocznie się za godzinę w doku Stoczni Wojennej w Gdyni. Na miejscu już jest premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o rozwoju polskiej obronności.
1: Polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. Niedawno byłem i oglądałem kadłub ratownika, innej jednostki, która także niedługo zostanie ukończona. To są wielomiliardowe inwestycje, 5 miliardów złotych mniej więcej. ORP Wicher w niedalekiej przyszłości rozpocznie się już na wielką skalę. Budowa kolejnych tego typu jednostek. ORP Burza, ORP Huracan. W sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych. Ratownik to jest ponad miliard złotych.
0: No jutro wodowanie nowej fregaty to będzie wielogodzinny proces. ORP Wicher zostanie przetransportowany na otwarte morze na specjalnej zanurzalnej barce. Do Gdyni będziemy dziś wielokrotnie wracać. Na miejscu jest nasza reporterka, specjalistka od wojskowości, Agnieszka Drążkiewicz. W informacjach pytanie o cieśninę Ormus. Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad szlakiem. Iran twierdzi natomiast, że cieśnina pozostanie zamknięta, jeżeli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Teheranu. Równocześnie amerykańskie wojsko ostrzelało wczoraj w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać amerykańską blokadę. Sytuację z Abu Zabi obserwuje Tomasz Sajewicz.
2: Z pokładu śmigłowca marynarki wojennej USA ostrzelano maszynownię statku towarowego Vela Nova. Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje wejście do cieśniny Ormus. To element nacisku na władze w Teheranie, które nie zgadzają się na bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormus. Udrożnienie szlaku Iran wciąż uzależnia od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty reparacji wojennych i zgody na pobieranie przez Iran opłat za pokonanie cieśniny. Donald Trump deklaruje, że USA nie zgodzą się na takie żądania. Choć irańskie władze twierdzą, że są coraz bliższe zawarcia porozumienia o warunkach żeglugi z Omanem, nic nie wskazuje na to, że newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty. W ostatnich dniach ponownie zmalała liczba statków, które przepuszczane są przez cieśninę. W poniedziałek było ich 8. Przed wojną przez cieśninę Ormus przepływało dziennie ponad 140 jednostek. Tymczasem u wybrzeży Omanu, strafionego przez irańskie rakiety w poniedziałek tankowca, wyciekła ropa. Zanieczyszczony zostało ponad 400 kilometrów kwadratowych powierzchni morza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Abu Zabi.
0: Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie to powód rosnących cen paliw. Ministrowie analizują różne scenariusze, w tym czy, a jeśli tak, to na jakich warunkach przywrócić program osłonowy CPN. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska wsparcie miałoby objąć dwa ostatnie tygodnie wakacji. To byłaby ulga głównie dla tankujących benzynę, mówi nam Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury.
3: Tutaj trzeba się wgryźć w szczegóły, ponieważ mogłoby się wydawać, że presja, popyt na paliwa, presja na ceny paliw wraz z zakończeniem wakacji mija, ale tak nie do końca jest. Jesienią wraca logistyka, wraca zużycie oleju opałowego do grzania, wraca zużycie w rolnictwie, więc ten popyt też powinien wzrosnąć, więc to paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią.
0: Z najnowszego sondażu SW Research dla Wprost wynika, że niemal 2/3 Polaków, ponad 66%, chce reaktywacji programu CPN na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ma zapaść w tym tygodniu. Na koniec Birmingham, drugi dzień lekkoatletycznej rywalizacji i drugi medal dla Polski. Pia Skrzyszowska zdobyła wczoraj srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Złoto wywalczyła Holenderka Nadine Wieser, która wyprzedziła Polkę zaledwie o 1/1000 sekundy. Po biegu Pia miała mieszane uczucia.
4: No myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą 1/1000 jedynie, no bardzo mało to jest. Więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro, ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet i myślę, że po prostu za 2 lata w Chorzowie znowu będę na pierwszym miejscu, ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
0: Dla 25-letniej Skrzyszowskiej to 4. medal Mistrzostw Europy w karierze. Dziś kolejne medalowe szanse Polaków, w tym występ Anity Włodarczyk. Tuż po informacjach połączymy się z Birmingham, tam jest Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia, który zdradzi nam harmonogram i opowie o szansach naszych zawodników. Proszę koniecznie być z nami.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycanot

0: reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest prawie 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem i podpowiadamy, jak oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca. Wieczorem będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca. Niektórzy uważają, że wystarczy zmrużyć oczy, ale to nie zapewni ochrony. Nie nadają się też zadymione szkła ani okulary 3D. Uwaga, uwaga. No to podpowiadamy, jak to zrobić. Mamy też dla Państwa mapę. 84, 85, 81. O, w Lublinie tylko 64% słońca będzie zasłonięte. Gdzie najwięcej? No, Wrocław i Zielona Góra. Tak, tam Państwo będą mieli większe szczęście niż na przykład w Lublinie.
0: Stan dnia.
1: Zabieramy Państwa do Birmingham. Podobno lokalsi mówią Birmingham, bo tam jest Rafał Bała. Rafale, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam naszych słuchaczy.
1: Teraz lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i wczorajsze niesamowite emocje. Znaczy, chciałabym się przez chwilę poczuć w skórze Pii Skrzyszowskiej, która czekała na wynik swojego biegu, prawda? Jedna, która? Tysięczna?
2: Tak, jedna tysięczna sekunda. Kilkadziesiąt sekund. To było coś rzeczywiście niezwykłego. Najdłużej na pewno analizowana ta fotokomórka i ten fotofinisz, czyli zdjęcie z fotofiniszu, bo to jest tak, że oczywiście wynik pokazuje się na tablicy wyników, ale bywają takie biegi, kiedy wpadają no niemalże równocześnie na metę, prawda? I tak już w tych mistrzostwach się zdarzało. Wtedy musi być analiza fotofiniszu, czyli takie zdjęcie o ogromnej rozdzielczości, ono jest przybliżane, no i ten, kto ma na linii mety, na takiej linii specjalnej, również na tym zdjęciu, linię barku po prostu, czyli bark. Kto barkiem wcześniej przekroczy metę, ten wygrywa. No i o jedną tysięczną, czyli można powiedzieć, że mówimy czasami, że coś o włos, prawda? Czy o paznokieć. No tutaj właśnie można powiedzieć, że dosłownie o ten włos.
1: To mniej więcej centymetr wchodził w grę, tylko zastanawiałam się, wiesz, bo one na mecie miały podobny czas, ale miały inną reakcję startową. I zastanawiałam się, czy przypadkiem ta reakcja startowa, czyli wyjście z bloku de facto, nie odegrało tu jakiejś roli, no ale nic, no srebro.
2: Sprinterzy
1: też
2: i sprinterki tak bardzo często tak mówią, że właśnie, gdybym na tutaj minimalnie lepsza reakcja startowa, no ale wiadomo, że minimalnie lepsza to już jest na granicy falstartu, prawda? Pamiętamy, że pierwszy falstart to od razu jest odstrzelenie i dyskwalifikacja, więc każdy musi się tak wstrzelić, mówiąc już kolokwialnie, żeby tego falstartu nie popełnić. No to wszystko jest na centymetry, na tysięczne właśnie części sekundy. Tak właśnie wygląda dzisiejsza lekkoatletyka. Kiedyś, pamiętamy, kilkadziesiąt lat temu mierzyło się czas co do dziesiątej części sekundy. Dziś to już jest właściwie niemożliwe i no zdarza się oczywiście, że są dwa złote medale na przykład w czymś, bo co do tysięcznej sekundy. No ale tutaj
1: ale zdarzają się też na przykład dwa równoległe miejsca w wielobojach, a dla mnie to już jest rzecz, powiedziałabym, kosmiczna.
2: Niebywałe, prawda? Coś niesamowitego,
1: kilka,
2: bo to trzeba w tych kilku
1: konkurencjach. I taka sama liczba tak punktów. No proszę bardzo.
2: No i jeszcze też trzeba mieć tyle samo zwycięstw w tak jakiejś konkurencji, czyli na przykład ktoś wygrał dwie konkurencje, inny też musi wygrać dwie, żeby mimo, że ta sama liczba punktów, ale to już jest taka analiza matematyczna, lekkoatletyczna.
1: No dobrze, Rafale, na co skarżył się tak naprawdę nasz Paweł Fajdek? Mówił, że po pierwszym rzucie, który był naprawdę doskonały, potem wpadał w jakąś, nie wiem, w jakieś zagłębienie, w jakąś dziurę tam na tym miejscu.

0: No to są też właśnie chodziło? Te milimetry. Ja byłem tam w tym kole i Anita Włodarczyk też była i ja byłem w tym oficjalnym treningu sobotnim, niedzielnym właściwie, bo w poniedziałek zaczynały się zawody. No i tam nikt nie odnotował żadnego zagłębienia ani czegoś takiego. Natomiast Paweł Fajdek jest tak doświadczony, że on to mógł wyczuć już w trakcie samego konkursu. To nawet może nie chodziło o zagłębienie, ale chodziło o to, że te koła są polerowane, prawda, takimi specjalnymi papierami ściernymi, polerkami. No i rzeczywiście w którymś miejscu ten, kto to robił, no to są pracownicy techniczni, mógł w tym miejscu bardziej tę polerkę docisnąć i być może tam właśnie stawiał nogę Paweł Fajdek, bo nie wiem, czy oglądaliście to, to on w taki charakterystyczny sposób rozpoczyna każdy rzut, czyli jedna noga jest przy obręczy, ale ta prawa noga idzie do wewnątrz, czyli idzie do środka koła i tam gdzieś, gdzie ta noga wchodziła w obrót, no to już też są takie dywagacje techniczne. Tam rzeczywiście mogło być nawet nie tyle dziura, ile bardziej chropowate.
1: Ja bym tam chciała z tobą być, stąd moje pytania, ale tak, medal Ewa Swoboda, medal Pia Skrzyszowska. Bardzo krótko poproszę cię o informację, co dzisiaj.
0: Dzisiaj też mogą być medale, bo przecież Anita Włodarczyk właśnie będzie rzucała młotem, ale także będzie Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów. No i to, na co czekamy, czyli Jakub Szymański, halowy mistrz świata w biegu płotkarskim, dzisiaj 110 metrów przez płotki. No, wydaje się, że w Europie jest jednym z takich mocnych kandydatów do medalu. Jeśli dziś tego medalu nie zdobędzie, no to może za 2 lata w Polsce, ale naprawdę dziś możemy mieć co najmniej jeden medal i wydaje się, że Jakub Szymański, jeśli nie przewróci żadnego płotka, gdzieś się nie potknie, to ten medal powinien być.
1: No i prosto z Birmingham, podobno jak mówią lokalsi, dla państwa z Mistrzostw Europy. Lekkoatletycznych. Rafał Bała, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
1: Maciej Berek, człowiek na ustach polityków, człowiek, który od lat był prawą ręką Donalda Tuska w rządzie, miał koordynować, ostatnio miałam wrażenie, również miał pilnować realizacji koalicyjnych założeń, a teraz słyszymy, że będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, również po to, żeby trzymać rękę na pulsie w Trybunale. Jak pan ocenia ten pomysł?
3: No, pomimo mojego naprawdę dobrego zdania o ministrze Berku i o tym, jak wywiązywał się z tych dotychczasowych zadań i w ogóle tego, jakim jest urzędnikiem sprawnym, takim zaangażowanym, prawda? I to zresztą potwierdzają praktycznie wszystkie osoby, które miały z panem ministrem okazję współpracować. No to sam pomysł chyba faktycznie nie jest zbyt fortunny, tak bym to określił. No bo jednak pomimo tego, że dla mnie osobiście to minister Berek jest bardziej urzędnikiem niż politykiem, no to jednak te ostatnie 2,5 roku, powiedzmy tak, od grudnia 2023 roku, no on jednak spędził w rządzie, tak? Najpierw był ministrem bez taki członkiem Rady Ministrów od lipca zeszłego roku, jest już takim pełnoprawnym konstytucyjnym ministrem, czy był. No więc wydaje się, że jednak zgłaszanie takich kandydatur, pomimo tego, tak jak mówię, że on merytorycznie na pewno w tym Trybunale by się obronił i po prostu dobrze tam te funkcje sprawował, no to wydaje się, że jednak zgłaszanie takich osób jest no takim, powiedzmy, o jednym krokiem za daleko chyba, no bo no jednak, tak jak mówię, no jest to w jakimś sensie polityk. No a tutaj jeszcze wypada pewnie wspomnieć o tym, że ta obecna koalicja, już nie pamiętam, to był 24 chyba rok, uchwaliła ustawę nową o Trybunale Konstytucyjnym, którą wówczas jeszcze, zdaje się, prezydent Duda odesłał do tegoż Trybunału Konstytucyjnego przed podpisem w celu jej zbadania. No i tam był wprost przepis, który zakazywał kandydowania członkom Rady, między innymi członkom Rady Ministrów, kandydowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed upływem określonego w tej ustawie terminu, który zdaje się wynosił 5 lat, tak? Więc no jest to moim zdaniem taka dosyć niefortunna kandydatura.
1: Może opcja ratunkowa też dla rządu, bo jak słyszę, że Maciej Berek ma pilnować Bogdana Święczkowskiego, to jakąś układankę by tworzyło, prawda, przyzna pan, ale z drugiej strony Maciej Berek jest prawnikiem, tak? Tu jeden z naszych gości dziś rano przypominał, że on jest urzędnikiem z krwi i kości, że jest propaństwowcem, że jest, tak jak pan powiedział, niezwykle

0: pozytywnie oceniany przez współpracowników, że pracowity, że konkretny, że niekoniunkturalny i dostał się do pracy z ogłoszenia podobno w gazecie, tak? No więc przeszedł wszystkie możliwe ścieżki kariery urzędniczej. No to może jest odpowiednim człowiekiem do tego, żeby pilnować Bogdana Święczkowskiego?
1: Ja nie wiem do końca, czy to jest tak, że on tam miałby kogoś, w sensie, czy prezesa Święczkowskiego pilnować, no bo tam ci prawnicy, ci sędziowie, którzy już tam teraz są, no wydaje się, że oni z tej roli się jakoś tam wywiązują. Natomiast ja z tą kandydaturą pana Berka mam jeszcze, znaczy to oczywiście tego wydaje mi się, że się nie dowiemy, bo moim zdaniem rządzący się z tej kandydatury ostatecznie wycofają. Natomiast wydaje mi się, że to byłby...
0: Z kandydatury Macieja Berka?
1: Tak, tak, tak. Także wycofają. No ona jeszcze nie została oficjalnie potwierdzona, tak, przez rządzących. Natomiast no wydaje mi się, że on...
0: No to z jakiego innego powodu miałby odejść?
1: Nie wiem tego. Natomiast no... Też, powiedzmy, dosyć często powtarzają się historie o tym, że no Maciej Berek pracował... No w sensie bardzo dużo czasu spędzał w pracy. To było tam często kilkanaście godzin na dobę. No być może on się po prostu w jakimś sensie już wypalił.
0: Może
1: już
0: chce żyć.
1: Może, dokładnie, no może chce trochę żyć. No a to też nie jest tak, że w tym trybunale no to on by nie miał nic. W sensie chodzi mi o to, że to nie jest jakaś taka, powiedzmy, w cudzysłowie emerytura, tak? No tylko tam są jakby istotne rzeczy do faktycznie do zrobienia, do wykazania się. No ale pewnie nie tak intensywnie, jak to ma miejsce obecnie w kancelarii premiera, gdzie minister Berek pracuje. Natomiast jeszcze wracając na chwilę, no to wydaje mi się, że zobaczymy, jak to się skończy, czy on tym kandydatem ostatecznie będzie, czy nie, takim oficjalnym. Natomiast wydaje mi się, że to jest też wystawienie piłki Karolowi Nawrockiemu, w sensie do tego, żeby prezydent po raz kolejny po prostu nie przyjął ślubowania od ewentualnie tak wybranego sędziego.
0: Bo polityk, prawda? Argument
1: tak,
0: może
1: tak,
0: być
1: no
0: prosty.
1: To prawdopodobnie będzie taki argument. Natomiast mi się ogólnie wydaje, że prezydent może stwarzać dużo większe problemy przy odbieraniu ślubowania od tego sędziego, niezależnie od tego, czy to będzie Maciej Berek, czy to nie będzie Maciej Berek, od tego wybieranego teraz, no bo przypomnijmy, że...
0: I tego w styczniu, prawda? Bo to już będzie oznaczało...
1: To znaczy ten już teraz, wybierany we wrześniu, to już będzie ósmy sędzia wybrany przez tą obecną koalicję rządzącą, tak? Sędziów w Trybunale jest 15, no więc to oznacza, że ten ósmy będzie stanowił większość.
0: No
1: tak?
0: Ale no wiadomo, czterech nie mamy.
1: No tych
0: czterech,
1: znaczy...
0: prawda? To, ja patrzę mamy, na to z perspektywy kancelarii prezydenta, no czterech nie
1: no
0: mamy,
1: tak,
0: więc...
1: Patrząc z perspektywy kancelarii prezydenta, no to faktycznie ich nie mamy, natomiast no wydaje się, że oni... zgodnie z konstytucją, to na pewno, no zostali powołani zgodnie z tąże konstytucją właśnie, o której wspomniałem, no bo w konstytucji, przypomnijmy, no nie ma słowa o odbieraniu jakiegokolwiek ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak? Czy składania jakiegoś przyrzeczenia. W sensie, no tam jest po prostu, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm.
0: Tak, i przypominamy,
1: no i Sejm,
0: że ten... nie wiem, obowiązek składania ślubowania wobec prezydenta jest zawarty w ustawie.
1: Tak.
0: I wobec prezydenta nie znaczy w jego obecności, no ale bez względu na to, jakbyśmy tłumaczyli ten zapis, sytuacja faktyczna jest jaka jest.
1: No tak, zgadza się. I mi jeszcze ta kandydatura Macieja Berka się trochę, znaczy to tylko mówię, to są oczywiście spekulacje. Natomiast mi się ona trochę łączy z tym, o czym ostatnio mówił minister Żurek, że prawda ten październik czy listopad to ma być taki moment przełomowy związany właśnie z takim, powiedzmy, naprawieniem Trybunału Konstytucyjnego i jakby doprowadzeniem do tego, żeby on zaczął z powrotem działać. No i trochę też tak mam, jak sobie patrzę na tą sytuację, że to ewentualne jakby wybranie Macieja Berka do tego Trybunału, no ono by jednak trochę doważyło, że tak powiem, ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. W sensie, no bo teraz to są jakby absolutnie wszystkie te osoby tam wybrane, to są uznani sędziowie, naukowcy i tutaj jakby nie mam nic absolutnie do zarzucenia. Natomiast no wejście takiego właśnie kogoś jak Maciej Berek, który z jednej strony jest prawnikiem dobrym, uznanym, a z drugiej strony no ma jednak pewną wagę polityczną, no nie tak, prawda, nie spowodowałoby, że ta druga strona no poczułaby jednak, że tu jakby przychodzą ludzie już, którzy, no którzy, tak mówiąc kolokwialnie, coś ważą, tak? I że ten spór by się, powiedzmy,

0: jakoś tak nie, no tak jak wcześniej mówiłem, tak nie doważył trochę. I, ale tak. to mówię, to są oczywiście spekulacje.
1: No tak, bo co może zapowiadać minister Żurek? On mówi o tym z dużym spokojem. Jesteśmy ciekawi, bo na razie, przepraszam za określenie, ale nikt nie puścił pary z otoczenia pana ministra. Wszyscy trzymają tę tajemnicę mocno przy sobie w gabinetach. Ale jest przynajmniej kilka rozwiązań. No jedno z nich jest takie, że Trybunał miałby się ewakuować z Alei Szucha i przenieść się w ogóle gdzie indziej, prawda? W składzie tych czworga sędziów, którzy złożyli, to się tak mówi teraz, ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, prawda? Mhm. I tych dwojga pozostałych, ale jak mówił...
0: Trojga,
1: tak, przepraszam. I profesor Sadurski mówi o tym, słuchałam wywiadu, z którego wynikało, że znaczy, on ma takie informacje, że są tacy starzy, że tak powiem, sędziowie, czyli ci obecnie urzędujący, no, którzy są skłonni przejść na jasną stronę mocy. Tak? I ten Trybunał miałby się przenieść w jakieś inne miejsce, odebrać Święczkowskiemu, prezesowi, przepraszam, albo pełniącemu, jak to trzeba teraz na słowa uważać,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Prezesa... pełniący obowiązki prezesa Bogdan Święczkowski miałby stracić immunitet. No i co? I droga otwarta do czego? Moim zdaniem do dwóch trybunałów.
0: No, to ja się najpierw może odniosę do tej części, a potem powiem coś od siebie. Znaczy, ja uważam, że... I to też słyszałem, powiedzmy, od jakichś tam rozmówców z okolic tego, nazwijmy to, Trybunału Konstytucyjnego, że wśród samych tych sędziów ten pomysł przeniesienia obrad gdzieś indziej jest ogólnie dosyć źle postrzegany. W sensie, że jeśli tym ludziom i też trochę jakby tej większości rządowej na czymś ma zależeć, no to na tym, żeby tych bytów nie mnożyć i nie tworzyć jakiegoś neotrybunału czy czegokolwiek takiego, tylko żeby odzyskać ten Trybunał Konstytucyjny, który jest. Więc ja bym chyba do tego scenariusza jakiejś wielkiej wagi nie przykładał. Natomiast to, co się może wydarzyć, no to moim zdaniem to będzie po prostu zwołanie jakiegoś, w jakiejś formie, czy one, bo prezes Święczkowski już kilka razy próbował zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast mu się to nie udało, bo tam z powodu różnych tam, prawda, perypetii ono było zrywane. Natomiast ja bym to widział mniej więcej tak, no, że oni w jakimś stopniu albo korzystając z tego, że Święczkowski zwoła kolejne, albo zbiorą się sami gdzieś w tej sali Trybunału, faktycznie może być tak, że na takim ewentualnie zgromadzeniu pojawiliby się jacyś sędziowie, ci wybrani przez PiS, którzy... no to jest też tak ciężko mówić, no bo to teoretycznie nie powinno być
1: skrócie,
0: żadnej strony, ale...
1: No tak, ale może mają dość tego zamieszania,
0: tak,
1: prawda?
0: I też
1: chcieliby... Ja nie mówię to o żadnych politycznych, prawda, nastrojach, tylko po prostu chcieliby...
0: Zacząć normalnie pracować, żeby ten Trybunał,
1: prawda,
0: zaczął normalnie funkcjonować.
1: Dokładnie,
0: tak, zgadza
1: i
0: się.
1: Przywrócić rangę jednej z najważniejszych ustrojowych instytucji w naszym kraju,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, tak. No i w sytuacji, gdyby się takie coś wydarzyło, no to można by założyć, że tych sędziów byłoby 8 tych wybranych przez tą obecną większość, plus pewnie 2, być może 3 tych wybranych przez tę większość poprzednią, czyli przez PiS, no to dawałoby 10-11 sędziów na 15, którzy w Trybunale są. No bo trzeba sobie chyba uczciwie powiedzieć, że takich 3-4 to chyba jest tak przywiązanych, że tak powiem, do prezesa Święczkowskiego, że tam nie, na taki ruch się nie zdecyduje, tak? No i byłoby to w pewnym sensie postawienie prezesa Święczkowskiego, no, w sytuacji, w której on jakby no... Wszyscy, że tak powiem, którzy się tym interesują, widzieliby, no, że jemu zostało 2-3 jakichś najbliższych współpracowników, a cała reszta tych sędziów no jest jakby po przeciwnej stronie i tak jak pani redaktor mówiła, chce zacząć ten Trybunał wskrzeszać.
1: Pani Macieju, jak wygląda to w tej chwili? Myślę o tej czwórce sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, tak? Oni mają swoje gabinety, przychodzą do pracy, tylko nie dostają spraw?
0: Nie, oni nie mają nic. W sensie oni są wpuszczani tam ewentualnie gdzieś na jakiś korytarz, czy do jakiejś biblioteki, czy coś takiego. Nie jest im, co jest zresztą też punktem, powiedzmy, zapalnym, o czym ostatnio mówił sędzia Patyra, wybrany ostatnio, ten ostatni sędzia wybrany do Trybunału, że nie jest im też wypłacane wynagrodzenie tej czwórce, tak? I wiem, że to jest powód no, takiej coraz bardziej rosnącej frustracji też na tą obecną większość rządową, o czym mówił też sędzia Patyra, no że trochę to jest tak, że Sejm tych ludzi wybrał, wszyscy o nich mówią, że są sędziami, natomiast nikt jakby nie robi

0: nic z tym, żeby na przykład zacząć im wypłacać jakieś wynagrodzenie.
1: No dobrze, tylko co zrobić w sytuacji, w której większość rządząca chciałaby się jednak trzymać ściśle reguł prawa, a nie przekraczać albo, wie pan, naciągać te granice wszędzie tam, gdzie się da.
0: Tak, no ja oczywiście nie wiem tego, natomiast no wiem, że były jakieś takie pomysły, na przykład, żeby im Sejm w jakimś zakresie przynajmniej wypłacał przez ten czas, powiedzmy, kiedy
1: no dobrze,
0: ta sytuacja...
1: No dobrze, ale trzeba by stworzyć do tego jakieś rozwiązania prawne.
0: No i tak się właśnie zastanawiam teraz, czy takim rozwiązaniem prawnym nie byłoby przypadkiem to ostatnie postępowanie przed ETPC, które...
1: Tak.
0: Znaczy to jest skarga tak naprawdę złożona przez czwórkę tych sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no i jakoś kilka dni temu, w poniedziałek chyba, czy no jakoś ostatnio w każdym razie, Trybunał zakomunikował tę skargę polskiemu rządowi, no czyli krótko mówiąc, jakby powiedział, że się nią zajmie i teraz oczekuje od polskiego rządu wyjaśnień tych kwestii, które w tej skardze są poruszone. Tak, no a w niej między innymi chodzi właśnie o to, że już mówiąc skrótowo, tym sędziom no, uniemożliwia się wykonywanie tych obowiązków, do których zgodnie z polską konstytucją zostali wybrani.
1: No tak. We wrześniu kiedy wybór kolejnego sędziego?
0: No chyba to może być to na pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli 2-4 września, bo ta kadencja z tego co pamiętam kończy się jakoś 18 chyba września, czy jakoś tak.
1: A
0: zazwyczaj
1: jeszcze
0: ta praktyka
1: pytanie,
0: jest taka,
1: jak długo,
0: że to przed.
1: Jak długo tu robię cudzysłów, jak długo pan prezydent będzie sprawdzał, tak? Jak to ma w zwyczaju ostatnio, choć nie ma do tego żadnych kompetencji. Jak długo będzie sprawdzał, czy ten nowy sędzia, ktokolwiek nim będzie, to się nadaje, czy się nie nadaje, jakie orzeczenia wydawał albo jakie opinie wydawał w sprawie prokuratora krajowego albo innych, prawda?
0: Tak,
1: witaj
0: tak.
1: Rzeczywistości. Dziękuję panu bardzo
0: za
1: rozmowę. Maciej Czapluk, Polityka Insight z nami w Polskim Radiu 24.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Misiek,
4: tak?
3: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
4: Ale jak?
3: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
5: A co to jest PBC?
3: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
6: Przystanek Zdrowa Wątroba.
2: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska będzie morską potęgą. Mówił o tym w Gdyni premier Donald Tusk przed chrztem nowej fregaty ORP Wicher. Jutro wodowanie ultranowoczesnej jednostki. Jak mówił premier, to inwestycja w bezpieczeństwo kraju.
9: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. I to w wymiarze zarówno militarnym, niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. One są przygotowane do tych wyzwań rzeczywiście XXI wieku. Potencjalny napastnik no, zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher czy kolejne okręty, które są w budowie.
8: A chodzi o jednostki Burza i Huragan. Fregaty budowane w ramach programu Miecznik to nowoczesne okręty zaprojektowane, by zwalczać wrogie okręty podwodne, ale też wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO, na Bałtyku i poza nim. Będzie pomoc dla poszkodowanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Chodzi o osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu.
4: Obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze.

0: nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku śmierci takiego nieuczciwego wykonawcy, zaginięcia takiego nieuczciwego wykonawcy przy trudnej kondycji finansowej beneficjenta, również wojewódzkie fundusze będą mogły podejmować indywidualne decyzje o jakimś umorzeniu.
1: Tłumaczyła szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska. Problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Lotnicy z bazy w Krzesinach przygotowują się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn. W sobotę nad Warszawą zobaczymy efekty tych ćwiczeń. W powietrze wzleci kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów, które pojawią się na niebie w różnorodnych kluczach, mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
2: Będziemy obserwować formację samolotów F-16, składającą się tylko z samolotu F-16. Ale też samoloty F-16 będą lecieć w roli asysty do innych statków powietrznych, czy ten A400, czy samolot do tankowania w powietrzu.
1: To już w sobotę w Warszawie, w tym samym czasie w Trójmieście odbędzie się parada morska. Na koniec spór o kolor tramwajów, które jeżdżą po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Dotychczas były czerwone, ale stopniowo w przyszłości mają być żółte, jak autobusy czy miejskie rowery. Pomysł nie podoba się części mieszkańców, jest petycja i propozycja kompromisu, mówi jeden z autorów inicjatywy, Piotr Wiśniewski.
3: Żeby zastosować oczywiście ten nowy schemat oznaczania GZM, jeżeli chodzi o piktogramy, o numery i oznaczenia także dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast żeby te tramwaje pozostały w kolorze czerwonym z kremowymi akcentami, tak jak ma to miejsce dziś.
1: Czasu na rozmowy jest jednak niewiele. Pierwsze wagony w nowych barwach wyjadą na torowiska jeszcze w tym roku.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 10.34, Małgorzata Żochowska. Podpowiadamy Państwu, gdzie to słońce częściowo się zaćmi dziś wieczorem. I teraz tak, piękny Krakowie, szykuj się na kulminację o 19.59, Wrocławiu 29, Warszawo 23, Szczecinie 27, w Trójmieście to 24, w Rzeszowie na przykład 19.52. Będzie sporo czasu, kilkadziesiąt minut, przynajmniej w każdym miejscu, żeby przyjrzeć się temu niezwykłemu zjawisku, ale uwaga! Cały czas trzeba chronić oczy. Przez cały czas trwania tego zjawiska nie ma ani sekundy, kiedy można w pełni bezpiecznie spojrzeć gołym okiem na to, co się będzie działo. To sugestie od naszego wspaniałego autora z głową w gwiazdach. Co jeszcze? No nie, to zostawmy te informacje na później, bo będziemy się przygotowywać i Państwa także. No to przypomnijmy, zgodnie z zapowiedzią, to poprzednie z 1954 roku. Tak ono brzmiało na antenie Polskiego Radia.
6: Halo, halo? Mówi sprawozdawca Polskiego Radia. Znajduje się w tej chwili na pokładzie samolotu ekspedycji naukowej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy nad Suwałkami. Przed chwilą przekroczyliśmy wysokość 5000 metrów. Za 6 minut nastąpi całkowite zaćmienie. A oto krótka historia dotychczasowego lotu. Wystartowaliśmy z lotniska na Okęciu o godzinie 11.45. Było ciepło, niebo trochę zachmurzone. Po 10 minutach weszliśmy w chmury. Na wysokości 2800 metrów nagle wszyscy jak na komendę włożyli kożuchy dane nam przez lotników.
5: Ale po co te kożuchy? No tak, bo jak wysoko, to zimno. Prawda, że sentymentalnie pięknie brzmiało to wtedy. Tym razem sieć, internet, wszystko w zasięgu ręki, nie trzeba się wznosić tak wysoko i zakładać kożucha, żeby oglądać dziś zaćmienie słońca.
4: Stan dnia.
5: Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem. Tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do

0: innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych, publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I teraz Sylwia Białek z nami. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co jest największym zaskoczeniem? Czy to, że minister Berek odchodzi, czy to, że może zostać sędzią Trybunału?
1: Dla polityków koalicji rządzącej chyba to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. O pracach rządu wiedział tak naprawdę wszystko. Kierował pracami nad deregulacją przepisów. Rok temu, gdy był wybierany szef NIK-u, nieoficjalnie mówiło się o kandydaturze właśnie Macieja Berka, ale wtedy miał się na to nie zgodzić premier Donald Tusk. I ta zgoda szefa rządu teraz jest na odejście ministra Berka. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wierzchosław Szczepański mówił dziś rano na naszej antenie, że bardzo go zdziwiła informacja o tym, że minister Berek z kancelarii premiera odchodzi.
2: Jestem zaskoczony, dlatego że ja z panem ministrem Berkiem współpracuję 3 lata. Pan minister Berek jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie, kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko. No, być może podjął inną decyzję i pan premier ją zaakceptował, natomiast uważam, że to wielka strata dla stałego komitetu.
1: Zaskoczony decyzją o odejściu ministra nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
3: Minister Berek był twórcą bezprawnego, niekonstytucyjnego niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i powiem więcej, publikowania niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z niekonstytucyjnymi dopiskami. Osoba taka, w moim przekonaniu, nie ma kwalifikacji do tego, nie daje rękojmi, o czym mówi artykuł 194, jak dobrze pamiętam, Konstytucji, który wprost wskazuje o tym, że taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą. To ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
1: Na razie to są jednak tylko informacje medialne dotyczące ewentualnego przejścia Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk, który dziś jest w Gdyni, o tę kwestię został zapytany.
4: Panie premierze, czy Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
5: Jutro będę odpowiadał na pytania, będę miał konferencję prasową, także proszę o cierpliwość.
1: Pytanie do premiera jest zresztą więcej, między innymi o możliwe wejście do rządu Szymona Hołowni. Oficjalnie mówi się, że były marszałek Sejmu mógłby zostać ministrem kultury, no ale przeciwko takiemu scenariuszowi protestuje obecna szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z tym, że w poniedziałek wieczorem doszło do spotkania liderów koalicji. Spotkali się Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz i w tym spotkaniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz udziału nie wzięła. Premier Donald Tusk, jak wczoraj usłyszeliśmy z ust rzecznika rządu, spotkał się z szefową Polski 2050, ale oddzielnie i niewykluczone, że właśnie na tym spotkaniu omawiana była i kwestia ewentualnego wejścia do rządu Szymona Hołowni i kwestia tego, co dalej będzie robił Maciej Berek.
0: Sylwia Białek z tymi informacjami dla państwa. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz. A z nami politolog profesor Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, pytanie zasadnicze. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za parę dni będzie miała cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie? To w odniesieniu do tego, o czym mówiła Sylwia Białek i tych prognozowanych zmianach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi, Szymon Hołownia wraca.
6: No ale to są na razie spekulacje. Jak na razie pan premier nie potwierdził żadnych informacji w tym zakresie. Z tego, co wiemy, po wczorajszym spotkaniu pani minister udała się na urlop ze spokojem odpocząć od bieżących aktywności w ministerstwie. Także ja tutaj na razie nie widzę jakiegoś ryzyka głębszych zmian w rządzie. Natomiast zobaczymy, co czas przyniesie. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy de facto na rok przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym pewne zmiany w rządzie, odświeżenie wizerunku politycznego Koalicji Obywatelskiej i rządu współtworzonego przez wszystkie partie, które wygrały wybory w październiku, jest pewnie konieczne i będzie pewnie takim elementem, który będzie odświeżał, tak jak powiedziałem, ten wizerunek i będzie się wpisywał w bieżącą strategię polityczną po to, żeby te wybory

0: koalicja, następne wybory parlamentarne, koalicja wygrała.
1: Miarą działania w polityce jest pewna skuteczność, sprawczość. Miałby ją jeszcze Szymon Hołownia w pana przekonaniu, panie profesorze?
0: Myślę, że wokół pana byłego marszałka, aktualnie wicemarszałka Sejmu, dużo się wydarzyło od samego początku, tak, element odświeżenia w ogóle obrazu Sejmu w oczach społecznych nastąpił. Natomiast tak jak wcześniej się wypowiadałem, to był taki krótkotrwały efekt zmiany wizerunku tejże instytucji i wprowadzenia pewnego innego stylu zarządzania. Natomiast dużo później się wydarzyło sytuacji, między innymi spotkania z partiami opozycyjnymi bez wiedzy i zgody pana premiera i wiele innych rzeczy, które negatywnie w mojej ocenie odbiły się na wiarygodności politycznej pana wicemarszałka Hołowni.
1: Zastanawiam się, co jest lepszym, byłoby, tak? Bo spekulujemy oczywiście, lepszym rozwiązaniem dla premiera, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ciągle się wymyka pewnej kontroli politycznej, czy Szymon Hołownia, któremu trudno byłoby zaufać po tym, co się wydarzyło?
0: Wie pani, ja nie chciałbym oceniać tych dwóch osób z perspektywy ich wiarygodności politycznej, natomiast sprawności działania i z informacji, które mam i z tego, co ja obserwuję, w jaki sposób pracuje pani minister Pełczyńska-Nałęcz, ja nie widzę powodów, dla których pani minister miałaby zostać pozbawiona stanowiska z przyczyn merytorycznych, jak już to politycznych. Natomiast nie ukrywam, że ze zdziwieniem odnotowałem informacje medialne wskazujące na to, że pan Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Pytanie, w jakiej roli, w jakiej funkcji?
1: Ja nie podważam kompetencji pani minister czy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako ministry, ale myślę o tym, co się dzieje w koalicji poza jej kompetencjami, niektóre jej wypowiedzi. Przypominam sobie tę o podwyższeniu wieku emerytalnego. Ona nie powiedziała wtedy, że trzeba ten wiek podnieść albo że koalicja ma taki plan, tylko samo stwierdzenie, że warto wrócić do rozmów. Prawdziwe, jak mało, co prawda, przyzna pan, panie profesorze. No ale politycznie mało opłacalne. Tak. No więc ona pozwala sobie od czasu do czasu na taką pewną niepoprawność. O, w tym sensie mówiłam, że się wymyka politycznej kontroli.
0: No tak, natomiast proszę zwrócić uwagę, że im bliżej wyborów, tym poszczególni koalicjanci będą próbowali grać trochę na siebie i tutaj rolą pana premiera i wszystkich koalicjantów jest pomimo wszystko skonsolidowanie swojego kluczowego przekazu, natomiast pozostawianie tych marginesów, które pozwolą na to, żeby utrzymać swój ustrukturyzowany elektorat i jednocześnie podjąć walkę o to, żeby te wybory, najbliższe wybory parlamentarne zostały przez koalicję wygrane. To jest naturalna, logiczna strategia wyborcza każdej partii politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że podobne ruchy dzieją się po prawej stronie w gronie partii opozycyjnych.
1: To jeszcze do tego przejdziemy, ale o pana ministra Berka chcę pana zapytać, panie profesorze. Czy jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie dobra dla koalicji?
0: No, przede wszystkim nie wiemy o tym, czy faktycznie pan minister będzie kandydował na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bo przypominam sobie...
1: To zapytam, czy byłaby w ten sposób.
0: Przypominam sobie głosy ówczesnej opozycji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość ze swojego grona wybierało członków Trybunału Konstytucyjnego i to były podobne głosy, których spodziewam się usłyszeć ze strony aktualnej, dzisiejszej opozycji w stosunku do ewentualnej kandydatury pana ministra Berka. Natomiast też nie chciałbym się odnosić do oceny jego merytorycznego zaangażowania i merytorycznego wkładu w bieżącą pracę rządu. Natomiast z tego co wiemy, był sprawnym organizatorem, jest dobrym prawnikiem. W związku z tym zakładam, że jest to jego ewentualne wysunięcie jego kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dobrym, przemyślanym ruchem ze strony pana premiera.
1: No tak, tylko Maciej Berek jest politykiem także, a nasz poprzedni gość, pan Maciej Czapluk z Polityka Insight przypomniał, że w projekcie zmian w Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez koalicję był taki zapis, że polityk, owszem, mógłby kandydować, ale po, zdaje się, 5 latach przerwy od działalności politycznej.

0: więc jest niekonsekwencja. Ale też, panie profesorze, to też byłby argument dla pana prezydenta, żeby nie przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, bo to nic, że pan Piotrowicz, bo to nic, że pani Pawłowicz, to nic, że pan Święczkowski byli i pewnie są politykami w głębi duszy, ale Maciej Berek jest politykiem, który kandydowałby na to stanowisko. W związku z tym pan prezydent miałby uzasadnienie dla swojego wahania.
1: Dokładnie tak, dlatego myślę, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby odbudowywać autorytet Trybunału Konstytucyjnego i wysunięcie kandydatury jakiegokolwiek polityka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dość dużym ryzykiem politycznym, z całą pewnością.
0: Uzasadnionym? Może szkoda, bo muszę panu przyznać, panie profesorze, że rozmawialiśmy jeszcze chwilę z panem Maciejem Czaplukiem, że oczekiwalibyśmy też od koalicji rządzącej działania niebudzącego kontrowersji, działania nieskierowanego na konfrontację, tylko na uporządkowanie tej sytuacji. Bo kolejny sędzia...
1: Również takiego... Ja też również takiego zachowania i takiego działania bym oczekiwał. I tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, oczekiwać należy, że wszystkie siły polityczne, zwłaszcza te, które aktualnie są reprezentowane w Sejmie, łącznie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, podejmą działania, których celem będzie odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. I tym samym będzie to jeden z podstawowych kroków odbudowania wiarygodności państwa. I również mam tego typu oczekiwania.
0: Podobno minister Żurek ma jakiś plan. On jest skrzętnie ukrywany w gabinetach. Nawet ci dziennikarze, którzy mają dojście i mają swoje źródła, nie są w stanie na razie uzyskać informacji, jaki to jest plan, ale ewentualne przeniesienie siedziby Trybunału czy tej części sędziów, którzy zdecydowaliby się pracować w nowej formule w inne miejsce, zamknięcie tej siedziby przy Alei Szucha na klucz, na pewno organizacyjnie i politycznie sprawy nie rozwiąże, tylko ją podgrzeje.
1: Jestem o tym tak samo przekonany, jak osoby wypowiadające się i komentujące te propozycje, o których dokładnie jeszcze nie mamy wiedzy na ich temat. Tak jak powiedziałem, odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, jak również całego wymiaru sprawiedliwości i zakończenie tych podziałów na sędziów, neosędziów, niezależnie od merytorycznych przesłanek i politycznych, które miały miejsce, powinno być podstawowym zadaniem wszystkich elit politycznych reprezentowanych w Sejmie.
0: Jak sobie radzi Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, pana zdaniem?
1: No, myślę, że całkiem sprawnie, patrząc na wyniki wczorajszych sondaży, które pokazują, że jest szansa na to, żeby ugrupowanie Rozwój Plus miało swoją reprezentację w polskim Sejmie, pod warunkiem, że nie będzie startowało na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością. Jest w mojej ocenie całkiem sprawnym posunięciem ze strony byłego premiera. Oczywistym jest, że jest to pewien efekt świeżości nowej propozycji programowej pod nowym szyldem ze starą reprezentacją, jednak której wizerunkiem i taką głową jest Mateusz Morawiecki. Nie zmienia to faktu, że wynik 6,8 w pierwszych sondażach, w których do tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło, jest wynikiem, który budzi słuszne apetyty polityczne tego środowiska polityczne.
0: Jakie pana zdaniem największe zadanie stoi przed Mateuszem Morawieckim? Przekonanie elektoratu, o który walczy, że RARS to nie oni, że afery, nie wiem, że wybory kopertowe to nie oni?
1: Przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, do naszej dzisiejszej rozmowy, tak się zastanawiałem, co mógłbym doradzić Rozwojowi Plus i Mateuszowi Morawieckiemu, jeżeli chodzi o strategię wyborczą w nadchodzących wyborach parlamentarnych. I myślę, że dobrym posunięciem byłoby budowanie takiego przekazu, który jednoznacznie odcinałby się od tych elementów, o których pani powiedziała, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jednak współdecydowanie w tych sprawach, chociażby w zakresie mediów publicznych i innych. Ale druga sprawa, myślę, że to jest dość interesujące, może budowanie swojego wizerunku politycznego i swojej obecności na arenie, na scenie politycznej, polskiej scenie politycznej, jako bufor bezpieczeństwa przed skrajnymi partiami politycznymi. Mam tutaj na myśli chociażby Konfederację Korony Polskiej i jednak radykalizujące się Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ale jeśli Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, jeśli to ugrupowanie, partia pewnie wkrótce, miałoby być takim buforem, to naturalny koalicyjny kierunek to nie będzie.

0: gdzie PiS?
1: Myślę, że nie. Natomiast i tutaj jest zdolność koalicyjna na dziś jest dla mnie dość dużym, stoi pod dużym znakiem zapytania. Popatrząc na ten elektorat potencjalnej partii politycznej, który na dzisiaj jest nadal nieustrukturyzowany, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy on będzie to poparcie będzie rosło, czy też nie. To jest po pierwsze odbudowanie wizerunku, po drugie spróbowanie przyciągnięcia, i to widać w tych sondażach wstępnych, w tych sondażach widać, że jest to częściowo odebranie części głosów Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze. Po drugie sięgnięcie po części głosów, które do dzisiaj są przy Polskim Stronnictwie Ludowym. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz w stosunku do wyników sondaży wyborczych z marca, z maja. Również liczba osób niezdecydowanych wziąć udziału w wyborach parlamentarnych i oddaniu głosu na którąkolwiek z partii politycznych maleje. I to są moim zdaniem na dziś, są to te głosy, które zasilają rozwój plus.
0: Panie profesorze, a może powinniśmy się przyglądać, dokąd Mateusz Morawiecki udaje się z pizzą? Bo jeżeli będzie więcej takich miejsc jak Jagodno, to wrocławskie słynne miejsce, w którym ludzie czekali godzinami już po zamknięciu przynajmniej lokali w innych miejscach w naszym kraju, żeby oddać swój wyborczy głos w 2023 roku, to wiele staje się, a może nie wszystko, ale no wiemy dużo więcej na temat planu, celu, strategii.
1: No więc tak jak powiedziałem, kwestie programowe są do ułożenia przez to środowisko polityczne. Ja prześledziłem sobie skład osobowy Rozwój Plus i osób, które z tym środowiskiem chcą współpracować, i to jest dość interesujące grono osób, które mają jasny światopogląd polityczny, on jest jednoznacznie prawicowy, natomiast ale jednak, że biorąc udział w koalicyjnych rządach Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji parlamentu, w związku z tym odbudowa wiarygodności i sformułowanie nowych propozycji programowych jest koniecznym elementem budowania wizerunku politycznego tego środowiska politycznego.
0: No tak, bo to na razie ogólniki, prawda, które mają przyciągnąć uwagę, ale niewiele mówią. Jest jakaś lista wzniosłych haseł, no ale tak to pewnie na początku wygląda.
1: Tak to na początku jest, i to jest naturalny element każdego nowego ruchu politycznego, że najpierw rozeznaje swoją obecność na scenie politycznej. Tutaj wejście jest dość dobre, to jest 6,8% poparcia osób biorących udział w sondażu. Natomiast takie testowanie postulatów politycznych już się odbywa, chociażby w odniesieniu do próby przechwycenia elektoratu kobiecego, który w poprzednich wyborach parlamentarnych zdecydował o tak dużym poparciu dla Koalicji Obywatelskiej, partii, które aktualnie sprawują rządy. Jak również myślę, że tutaj niewątpliwym, dobrym takim konikiem dla tego środowiska politycznego będzie niekwestionowane doświadczenie ekonomiczne Mateusza Morawieckiego i będzie najpewniej odwoływał się do sukcesów swojego rządu, jeżeli chodzi o kwestie socjalne. Dość wspomnieć, że chociażby wczoraj, mówiąc o debatach rządu na temat nowej odsłony programu CPN, powiedział jednoznacznie, że w ciągu 5 minut ten problem by rozwiązał. No więc czekajmy na konkretne rzeczy, poczekajmy, aż okres wakacyjny się skończy. Jak ochłoną rodzice dzieci, którzy 1 września poślą ponownie dzieci do szkół. No i wtedy na koniec września będzie można śledzić te sondaże politycznego poparcia i wtedy będzie można cokolwiek więcej powiedzieć na temat szans i zdolności koalicyjnych tego środowiska politycznego.
0: No właśnie, tylko na co my... No dobrze, nie powiem, na co my się złapiemy, tylko co nas uwiedzie. Takie określenie, ja bym to załatwił w ciągu 5 minut. Ja się uśmiecham do takich określeń, bo...
1: Ja również.
0: Prawda, za tym powinien stać jakiś rachunek. Ja się uśmiecham również do takich określeń jak pana prezydenta w sprawie jego projektu CPK, w którym nie było uzasadnienia finansowego dla tych rozwiązań, i pan prezydent wtedy powiedział, że dobry rząd powinien znaleźć na to pieniądze. No, no tak to nie działa, ale już propozycja, o której pan powiedział, pensji dla mamy nowonarodzonego dziecka przez pierwsze 3 lata, prawda? Kosztem tego dodatku 800+, no może być uwodzicielska, przepraszam. Już użyłam tego słowa.
1: No, Tak, każda partia polityczna będzie miała spośród

0: wielu postulatów i swojego obszernego programu politycznego będzie miała 2, 3, góra 5 postulatów, które będą o charakterze, byśmy je ocenili, populistycznym. Wcale mnie to nie dziwi. Natomiast no, z racji na nasze doświadczenie i zaangażowanie w bieżącą sytuację polityczną i ocenę działań politycznych, wynika nasz sceptycyzm. Natomiast przeciętny elektorat, wydaje mi się, że tak dużo czasu na to nie będzie miał, po pierwsze. Po drugie, raczej mamy taką tendencję, że elektorat będzie mobilizowany emocjami politycznymi, a nie merytorycznym przekazem. I to każda z partii politycznych, każdy strateg polityczny o tym wie, że w wyborach będą decydowali wyborcy, którzy spośród chociażby grona osób niezdecydowanych pójdą pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, wizerunku, który wokół danej partii, danego ugrupowania politycznego zostanie wykreowany. To są stare techniki, stare zasady socjotechniki politycznej, które i w tym zakresie będą miały dość duże znaczenie.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Mikołaj Tomaszyk z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. W najbliższy piątek po 21 w Weekendzie Kulturalnym ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Gdynia i chrzest nowej polskiej fregaty. Szczegóły historycznej ceremonii zdradzi nasza reporterka. Kolejne kłopoty turystów na Sycylii. Lotnisko w Katanii przedłuża zakaz startów i lądowań. Zaćmienie słońca to nie wszystko. Przed nami noc spadających gwiazd. Czym jest, wyjaśni ekspert. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za pół godziny w Gdyni chrzest nowej polskiej fregaty. To ORP Wicher. W uroczystości w doku Stoczni Wojennej wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Maszynę z bliska widziała już nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
2: Kadłub wygląda imponująco. To potężna konstrukcja, długa na niemal 140 metrów i szeroka na 20. W przyszłości będzie zabierać na pokład około 120 marynarzy, ale zanim to się stanie, tradycji musi stać się zadość. Fregata zostanie ochrzczona, a potem zwodowana, wyjaśnia prezes Stoczni Wojennej Marcin Ryngwelski.
3: W przypadku okrętów dla marynarki wojennej zwyczaj morski mówi, że nadaje się jemu imię przez matkę chrzestną podczas ceremonii zbicia butelki o kadłub przed pierwszym dotknięciem wody.
2: Ta butelka, rozumiem, że jest z szampanem?
3: Tak, tradycja mówi, że rozbija się szampana.
2: W kolejnych latach do Wichra dołączą jeszcze ORP Burza i Huragan. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polski

0: Budując nowe okręty, Polska umacnia swoją potęgę militarną na Bałtyku. Tak mówił, odwiedzając rano stocznię, premier Donald Tusk. Podkreślał, że budowanie nowoczesnej floty wynika z konieczności obrony strategicznych obiektów na wybrzeżu.
1: To są oczywiście porty, to jest elektrownia jądrowa, to jest offshore, dziesiątki wielkich wież wiatrowych i tak naprawdę potężne elektrownie na wodzie, odradzająca się flota. To wszystko każe nam traktować Bałtyk jako nasze polskie morze, które wymaga też obrony. Po to budujemy te jednostki, nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
0: ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są budowane. Ostatni zostanie zbudowany za 4 lata. Teraz nowe, niepokojące wieści z Włoch. Do 18 przedłużono wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. To trzeci dzień paraliżu w szczycie sezonu turystycznego. Czekamy teraz na decyzję portu w Comiso. Ten wstrzymał przyloty i odloty do 11, ale zakaz może zostać utrzymany. Pasażerowie, których loty zostały wstrzymane, są kierowani do innych lotnisk na Sycylii, m.in. w Palermo i Trapani. Wśród podróżujących, których dotknęły utrudnienia, są też Polacy. Według informacji MSZ-u problemy z powrotem może mieć około 200 obywateli Polski. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Jakie prawa mają pasażerowie? O tym porozmawiamy po 11.30. Naszym gościem będzie Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Rosjanie zmieniają taktykę ataków powietrznych na Ukrainę. Coraz częściej używają nowej broni, m.in. dronów odrzutowych. Wojska Putina mają w swoim arsenale również rakiety balistyczne, przekazane im przez Koreę Północną.
2: Rosyjskie drony Gerań wyposażone w silniki odrzutowe są szybsze od swoich poprzedników napędzanych śmigłami i dlatego trudniejsze do strącenia. Dziś rano około 10 takich maszyn atakowało Kijów. Rosjanie coraz częściej używają odrzutowych dronów i zdaniem analityków taka tendencja się utrzyma. Powietrzne ataki Rosjan będą mniej masowe, ale dokładniejsze. Również dzięki coraz częstszemu zastosowaniu rakiet balistycznych, wobec których ukraińska obrona jest coraz bardziej bezradna z powodu deficytu pocisków do systemów Patriot. Zdaniem analityków Rosjanie kosztem innych rakiet zwiększą produkcję m.in. balistycznych Iskanderów. Kreml posiłkuje się też północno-koreańskimi balistycznymi rakietami KN-23. Na razie odnotowano pojedyncze przypadki ich użycia, ale może być ich więcej, bo Pjongjang przekazać miał Rosjanom około 40 takich pocisków.
0: Tematem zajął się Paweł Buszko. Cała Europa żyje zbliżającym się zaćmieniem słońca, ale to nie jedyny spektakl na niebie. Po zachodzie słońca zacznie się Noc Spadających Gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. Noc Spadających Gwiazd to coroczne wydarzenie związane z wejściem Ziemi w chmurę dryfujących w kosmosie pozostałości komety Swift-Tuttle, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
3: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co orbitują wokół słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
0: No oczywiście nie są to żadne spadające gwiazdy. Błysk to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze. Zarówno częściowe zaćmienie słońca, jak i maksimum roju Perseidów będzie można dziś oglądać m.in. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W trakcie wydarzenia eksperci opowiedzą o szczegółach tych wyjątkowych zjawisk. Początek spotkania o 19.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W większości regionów będzie dziś przyjemnie, słonecznie i dość ciepło. W centrum, na zachodzie i południu okolice 24 stopni. Najchłodniej na Podhalu, Podlasiu i nad morzem, tam maksymalnie 19. Na Podlasiu może też przelotnie popadać.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać.

0: na działkę? Żarleje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie.
2: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.

0: szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
0: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 11, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. 8 minut po 11 to oznacza 11, 9 godzin w niektórych miejscach do tego zjawiska, na które czekamy.
4: Jest, jego maksy.
3: Jestem humanistką zdecydowanie. Przemek Lis z nami. Przemku, dzień dobry. Dziś wieczorem prawdziwy kosmiczny spektakl. Największe od, uwaga, 27 lat częściowe zaćmienie Słońca. Będzie tym bardziej wyjątkowe, że jego maksimum nastąpi dokładnie o zachodzie Słońca, czyli w czasie, o którym mówiliśmy. No to co przed nami?
4: No, na pewno nie małe wrażenia, a poza tym na dziś mamy zapowiadaną dobrą pogodę, a to wszystko zagwarantuje nam z pewnością widowiskowy i arcyciekawy sierpniowy wieczór. Temperatura też nie powinna tutaj stanowić problemu, bo będzie bardzo optymalnie. Co ważne, to pierwsze od prawie 30 lat tak duże częściowe zaćmienie Słońca w Polsce, a w Europie pierwsze od równie długiego czasu zaćmienie całkowite, mówił mi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
5: Tegoroczne całkowite zaćmienie Słońca będzie pierwszym całkowitym zaćmieniem Słońca widocznym w kontynentalnej części Europy od 27 lat, od pamiętnego 11 sierpnia 1999 roku. Nie zobaczymy go jednak z Polski, tak samo jak nie widzieliśmy go 27 lat temu. Wtedy pas zaćmienia całkowitego przebiegał najbliżej nas przez Węgry, w okolicach jeziora Balaton. Tym razem mieszkańcy Polski, żeby zobaczyć to zaćmienie całkowite, będą musieli wybrać się na Półwysep Iberyjski, ale również na Islandii, na fiordach zachodnich czy na Półwyspie Snæfellsnes będzie można takie zjawisko zobaczyć.
4: To, że w Polsce nie zobaczymy całkowitego zaćmienia, nie oznacza wcale, że nad Wisłą będzie ono mało ciekawe. Pamiętam zaćmienie z 99 roku, miałem wówczas lat 9. Obserwowałem je za pomocą maski spawalniczej pożyczonej od dziadka i ono robiło niesamowite wrażenie. To dziś będzie podobne, więc proszę mi wierzyć, będzie na co popatrzeć.
5: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 99 roku, zaćmienie częściowe. Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie Słońce zajdzie wyjątkowo wcześniej, jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie Słońca, więc te momenty największego zasłonięcia Słońca wystąpią właśnie wtedy, kiedy Słońce będzie albo tuż nad, albo dokładnie na linii widnokręgu.
4: Astronomia to nie astrologia i wiemy dziś dobrze, że tego typu zjawiska nie mają wpływu na naszą codzienność. Z pewnością jednak ich obserwacja to wyjątkowe przeżycie, pełne emocji i zachwytu, mówił mi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
6: Najbardziej się dzieje wśród ludzi, jak pamiętam 2006 rok w Side. Tam niedaleko był taki starożytny teatr grecki i tam mnóstwo ludzi oglądało właśnie zaćmienie. No co, ja myślę, że szaleństwo było większe niż na jakimś sportowym stadionie. Zaćmienia działają na ludzi bardzo, bardzo i właśnie tego życzę, żeby trochę zadziałało na emocje, bo to jest chyba najważniejsze. Owszem, zdjęcia są, ale my znajdziemy mnóstwo zdjęć w internecie. My możemy oglądać przez internet na żywo, tak więc znajdziemy na pewno to zjawisko. Oglądamy na żywo, ale najważniejsze jest to, żeby to przeżyć.
4: Zaćmienie Słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się dziś wieczorem pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Pamiętajmy, aby nie obserwować zaćmienia gołym okiem, a ze względu na porę wybrać też takie miejsce, gdzie dobrze będzie widać zachodni horyzont i tym samym zachodzące słońce. Co więcej, dziś przecież 12 sierpnia, więc po zapadnięciu zmroku i zakończeniu jednego kosmicznego show czeka na nas kolejne, a więc noc spadających gwiazd, czyli coroczne maksimum roju Perseidów. Mówiąc krótko, będzie się działo.
3: Och, tylko westchnąć, przygotować się, wybrać w jakieś miejsce, położyć się jak dyzio na łące.
4: I pamiętać o ochronie wzroku, bo może być potem problem.
3: Przemek Lis, dziękuję Ci bardzo.
4: Proszę, dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Centrum Nauki Kopernik i członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzień dobry, panie Krzysztof.

0: Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to pan dzisiaj ma święto jakieś ogromne, wielkie.
1: Mamy kumulację zjawisk, ale właściwie ja świętowałem już ostatniej nocy, bo te meteory są widoczne od dłuższego czasu. Teraz mamy taką kumulację. Pochwalę się, że 3 jasne meteory zobaczyłem, w tym jednego bolida, czyli jaśniejszego niż planeta Wenus na naszym niebie, nad gwiazdą Altair o godzinie 1:36 dzisiaj, bo to już było po północy.
0: No nie
1: bardzo
0: spał
1: jasny,
0: pan.
1: Niebieskawy meteor.
0: Nie spał pan dzisiaj? Albo krótko?
1: Spałem, ale no, audycja jest po 11, więc wyspałem się na audycję.
0: No dobrze, a takie zaćmienie słońca, jaka część słońca będzie mniej więcej zasłonięta?
1: To też zależy od miejsca obserwacji. Tak w okolicach Rzeszowa to tylko albo aż 59%, ale w okolicach Zielonej Góry no, 85%. W Warszawie nieco ponad 82%, więc my zapraszamy od godziny 19 na teren zielony przed Centrum Nauki Kopernik, skąd no, będziemy śledzić to zjawisko. No, dla tych, którzy nie mają okularów z filtrem słonecznym, mamy przygotowany monitor, na którym będzie można oglądać nie tylko to zaćmienie, które będzie transmitowane z dachu Centrum Nauki Kopernik, skąd wybierzemy się z miłośnikami astronomii z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, gdzie się wybierzemy, żeby to oglądać przez specjalne teleskopy, które są przez do bezpiecznego oglądania tego typu zjawisk, ale też w planach jest transmisja całkowitego zaćmienia za pośrednictwem planetarium w Hamburgu, które będzie transmitowało z kolei z Hiszpanii to zaćmienie, bo znaczna część Hiszpanii będzie miała fazę całkowitą. Nas ona ominie, ale i tak będziemy mieli dość głębokie zaćmienie, a gdyby ktoś chciał jednak zobaczyć fazę całkowitą, to można wybrać się też na pokaz w planetarium, bo przed większością filmów teraz na tych dniach właśnie pokazujemy jak będzie to zaćmienie wyglądało z Islandii z kolei. Zabieramy ludzi do Islandii, lądujemy w Islandii i pokazujemy koronę słoneczną, czyli tą zewnętrzną warstwę atmosfery Słońca, której normalnie nie widać, a którą widać podczas zaćmienia całkowitego. No, u nas Słońce już będzie pod horyzontem, kiedy ta faza całkowita wystąpi, więc ta krzywizna Ziemi ogranicza nasze możliwości obserwacji pewnych zjawisk, ale to też jest dowód, że Ziemia nie jest płaska, prawda?
0: No tak, choć są dalej tacy, którzy twierdzą, że jest płaska, powodzenia.
1: Lokalnie można powiedzieć, że coś może być płaskie.
0: Jasne,
1: prawda?
0: No to powodzenia, proszę państwa, w dążeniu za tą ideą. Panie Krzysztofie, tak pokrótce, dlaczego Słońce będzie przesłonięte? Czym? Jak dochodzi do tego zjawiska?
1: Księżyc za to odpowiada, czyli nasz naturalny satelita, który, żeby przyćmić Słońce i żebyśmy to widzieli, no musi ustawić się między nami a Słońcem właśnie. No i tak się szczęśliwie dla nas składa, że średnica Księżyca jest 400 razy mniejsza od średnicy Słońca, ale Księżyc jest około 400 razy bliżej niż Słońce. To jest bardzo ciekawa koincydencja, prawda? Można powiedzieć, że żyjemy w szczególnym czasie, kiedy możemy to całkowite zaćmienie oglądać, bo za wiele milionów lat już tak nie będzie, bo Księżyc o parę centymetrów oddala się co roku od nas. My jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze nam towarzyszy, no ale on trochę od nas ucieka, no i za miliony lat będzie już tak daleko w porównaniu do tego, co teraz, że nie będzie zaćmień całkowitych widocznych.
0: Tylko będzie ten pierścień Słońca widać.
1: Będą zaćmienia obrączkowe. Teraz też się już zdarzają.
0: Może się przygotujmy, co będzie za te parę milionów lat. Jakoś tak spiszmy to, zamknijmy w jakąś kapsułę.
1: No to zostaną po nas ślady, tak jak po dinozaurach, i liczymy, że ktoś odkryje to, co myśmy wiedzieli i cośmy widzieli w tych czasach obecnych.
0: Jasne. Dlaczego warto założyć coś na oczy, a nawet jest to konieczne? Dlaczego to, co, znaczy brak ochronnych okularów może być szkodliwy dla naszego wzroku?
1: No, przede wszystkim no, Słońce, nawet jak jest na wysokości kilku stopni nad horyzontem, kiedy już się zacznie to zaćmienie w naszych szerokościach geograficznych, to świeci dosyć jasno. Na pewno jaśniej niż w samym momencie zachodu. Natomiast musimy pamiętać, że Słońce no, nie tylko świeci w świetle widzialnym, ale też w świetle ultrafioletowym, które odpowiada akurat za naszą opaleniznę, ale jest też szkodliwe bardzo dla wzroku. Też w świetle podczerwonym. Więc w zasadzie te specjalne filtry do teleskopów słonecznych, czy do okularów przeznaczonych do obserwacji własnymi oczami, specjalnych okularów, które się kupuje w sklepach astronomicznych z folią mylarową, tak zwaną, no one odcinają to szkodliwe promieniowanie i przepuszczają tylko tyle, ile jest nam potrzebne, żeby widzieć przebieg zjawiska. Ale będą transmisje właśnie w internecie. My będziemy też pokazywać na monitorze, jak to zjawisko przebiega.

0: Więc jeśli ktoś nie ma możliwości bezpośrednio oglądać, to są sposoby, żeby to bezpiecznie śledzić.
1: Dobrze, mówił pan o tym, że Hiszpanii, ci, którzy się tam wybierają, będą szczęściarzami, bo będą obserwować całkowite zaćmienie, my częściowe. To kto jeszcze będzie mógł oglądać to zjawisko dzisiaj? W jakich częściach świata będzie widać?
0: No, praktycznie w całej Europie, przynajmniej częściowe, będzie widoczne, natomiast w tej zachodniej Europie, właśnie Hiszpania, czy wspomniana już Islandia, no to będą miejsca, skąd będzie widać tą fazę całkowitą, która no, będzie dosyć krótka, prawda, tam około dwóch minut, ale tam na moment robi się ciemno i podczas fazy całkowitej widać nie tylko koronę słoneczną, ale też widać planety. Wenus i Jowisz mają być widoczne gołym okiem na niebie, bo będzie tak ciemno jak w nocy przez chwilę. Oczywiście słońce no, nie będzie głęboko pod horyzontem, co nie będzie tak, aż tak ciemno jak w środku nocy, ale no, są nagrania z zaćmień z poprzednich lat, jak na przykład zwierzęta reagują na całkowite zaćmienie, więc to potrafią różne zwierzęta szykować się jakby do snu, a potem z powrotem jakby ożywiać się, kiedy zaćmienie się kończy. Może to wprowadzić w błąd niektóre istoty, ale też robi się zauważalnie chłodniej, gdy jest zaćmienie. Ja pamiętam jeszcze to zaćmienie z 1999 roku. To było pierwsze duże moje zaćmienie, więc no, dało się odczuć, że było chłodniej. No i też około 80% tarczy słonecznej było zakryte, jak to się obserwowało z Polski. No wtedy akurat faza całkowita była w Rumunii, była na Węgrzech, była w Austrii też obserwowana. No, pamiętam jeszcze z relacji medialnych z tamtego czasu, że w Rumunii, gdzie była faza całkowita, to biły dzwony w dzwonnicach na pamiątkę właśnie tych dawnych wierzeń, że ludzie kiedyś wierzyli, że to jakiś potwór pożera słońce i że trzeba go obłaskawić, ale to przecież znamy jeszcze z literatury, prawda?
1: Oczywiście.
0: I z filmów. Film Faraon, prawda, Jerzego Kawalerowicza, gdzie to zostało tak pokazane, szczególnie spektakularnie, jak to w starożytnym Egipcie już potrafiono przewidywać te zaćmienia i kapłani, którzy mieli wiedzę astronomiczną, tą wiedzą dzielili się, ale nie z ludem, tylko z faraonem, żeby on dalej mógł być takim władcą i pokazywać, że coś wie, czego lud nie wie i sobie ten lud przyporządkowywać. No swoją drogą zaćmienie takie bardzo, bardzo spektakularne też będzie w Egipcie w przyszłym roku widoczne, więc a u nas w Polsce całkowite dopiero w 2135, natomiast całkowite w Polsce, ale tylko na północnym jej skrawku, no było widoczne w 1954 roku, w innych częściach Polski było częściowo. Więc no, to jest dość rzadkie zjawisko, żeby w danym miejscu na Ziemi obserwować zaćmienie, zwłaszcza w fazie całkowitej.
1: No tak. Jeśli państwo mają wątpliwość, czy warto poświęcić dziś trochę czasu na oglądanie tego zaćmienia, a bo się jeszcze kiedyś zdarzy, to proszę zapamiętać tę datę, 2135. Zdaje się, że nie warto czekać, ale wie pan, ja pomyślałam o Faraonie i o tym filmie i o zjawisku, które dawno, dawno temu było wykorzystywane politycznie, prawda, i do osiągania różnych politycznych celów, do wpływania na społeczną świadomość, bo jedni mieli wiedzę, a inni jej nie mieli, prawda, dlaczego tak się dzieje. I pomyślałam sobie o tym, że niewiele brakowało do tego, żeby rocznica wyboru pana prezydenta zbiegła się z zaćmieniem słońca i moglibyśmy budować na tej podstawie, powiedzmy, pewną masową wyobraźnię, ale to już nie te czasy. Trochę na szczęście.
0: Ale rocznica nam się pokrywa z zaćmienia z 99 roku prawie dokładnie z obecnym zaćmieniem, bo to był 11 sierpnia 1999 roku.
1: I to przypadek?
0: 12 sierpnia, no nie ma przypadków, to wszystko jest mechanika nieba, więc to nie jest...
1: Wszystko można policzyć.
0: To wszystko można policzyć, przewidzieć, no i też ja uspokajam tych, którzy się martwią, że dopiero w 2135 będzie zaćmienie. Będzie dużo zaćmień wcześniej, ale będą one częściowe, widoczne również z Polski. W tym zaćmienia Słońca, które jednak rzadziej są widoczne niż zaćmienia Księżyca.
1: No dobrze, to co? Nie sądzę, żeby można było jeszcze gdzieś dziś, jak wyjdę z pracy, na przykład pójdę do sklepu i będę chciała kupić takie okulary, nie sądzę, że je gdzieś dostanę, ale może. To czym te oczy zasłaniać?
0: To ja bym polecał transmisję oglądać w internecie, naprawdę. No,
1: lepiej niż zasłonić byle czym.
0: No ja to mówię dość poważnie, bo mamy nawet już prace naukowe, które mówią o tym, że w pasie całkowitego zaćmienia słońca w Stanach Zjednoczonych, ten pas przechodził od jednego wybrzeża do drugiego na znacznym obszarze w 2024 roku, było

0: akurat w tym miejscu, gdzie to zaćmienie było tak dobrze widoczne, no dużo zgłoszeń o uszkodzeń wzroku, że o, oczy mnie pieką, a mam coś z oczami się dzieje. Akurat w tych rejonach Stanów Zjednoczonych, gdzie było to zaćmienie całkowite. I też mówiono wtedy dużo oczywiście. Wszyscy astronomowie odpowiedzialnie ostrzegali, no nie patrzcie gołym okiem, patrzcie przez specjalne filtry, oglądajcie transmisje, które będą, oglądajcie na monitorach. No ale i tak była część ludzi, która była mądrzejsza od naukowców. I czym to się skończyło? No tymi uszkodzeniami wzroku. Więc my ostrzegamy, ale na własną odpowiedzialność państwo patrzą na Słońce. Tak mogę powiedzieć.
1: Jasne. No Centrum Nauki Kopernik, bo jesteśmy w Warszawie, to powiem, że jest w idealnym miejscu do obserwacji, prawda?
0: Tak, bardzo dobrym i my jeszcze dodatkowo wygasimy światła, żebyśmy mogli potem też te Perseidy, o których też jest mowa, oglądać, bo o 19.14 zacznie się zaćmienie widziane z Warszawy. Kto będzie mógł wejść na dach, no to wejdzie, ale no mówię, bardzo ograniczona jest pojemność dachu.
1: Domyślam się.
0: Dlatego będzie transmisja na dole i z komentarzem na monitorze. No a potem przy dźwiękach muzyki elektronicznej będzie zespół Synth Joe grał tutaj, jeszcze przygrywał nam. No, będziemy oczekiwać, aż zrobi się na tyle ciemno, że zaczniemy widzieć jakieś Perseidy właśnie. I jeszcze zdradzę jedną rzecz, bo wczoraj przygotowywaliśmy taką antenę, która służy do nasłuchu radiowego Perseidów, bo można nie tylko obserwować wizualnie meteory, ale można też odbierać fale radiowe, które są emitowane, gdy taki okruch materii kosmicznej przedziera się przez ziemską atmosferę. Jest taki silny radar we Francji, który zbiera te sygnały radiowe na częstotliwości odpowiednie i my na tą częstotliwość się jesteśmy w stanie przestawić naszą anteną i od tego radaru odbierać sygnały radiowe od Perseidów.
1: To gdyby ktoś nie wiedział, że to są sygnały radiowe wysyłane przez Perseidy, a coś takiego usłyszał, pomyślałby, że kontaktują się z nami obcy.
0: To jest jakieś dziwne pikanie, jakiś dziwny dźwięk. Albo by pomyślał, że to może jakaś technika wojska. No trochę technika wojskowa. Wojsko też używa radarów, prawda? Ale to też jest ważna rzecz, o której rzadko się może mówi, ale ci, którzy zajmują się obserwacją nieba, oni czasami rejestrują rzeczy, które nie są tylko przedmiotem zainteresowania astronomów, bo no, zdarza się, że tam prawda, jakieś przeloty satelitów, nawet takich szpiegowskich można zarejestrować, że można odebrać jakieś sygnały radiowe na odpowiedniej częstotliwości, a nawet jest taka sieć bolidowa, sieć SkyTunnel, sieć bolidowa, czyli sieć kamer rozmieszczonych w różnych miejscach w Polsce akurat, bo to jest polska sieć, niedawno powstała w ostatnich latach, która rejestruje obraz nieba i zbiera no, obraz właśnie, gdzie te jaśniejsze meteory przelatują, na tle jakich gwiazd zbiera dane, ale no, też były takie historie, że nawet potrafili zarejestrować, że jakimś balonem jakiś przemyt na granicy był i zgłosili to celnikom, więc takie historie też się zdarzają. Mieliśmy o tym zresztą wykład w ramach cyklu Prosto z nieba w planetarium. Też koordynuję taki cykl wykładów. Teraz mamy akurat wakacyjną przerwę, ale raz w miesiącu są wykłady naukowców, którzy opowiadają o tym, jak badają kosmos i co przy okazji czasami można znaleźć.
1: Panie Krzysztofie, bo tam nie ma ciszy, prawda? To znaczy ja rozumiem, że jest jakaś taka sfera, w której nie ma nic, ale z tego nasłuchu wynika, że tam
0: cały czas
1: jest
0: szum
1: swojego
0: słychać.
1: Rodzaju takie radiowe czy życie oparte, czy dobrze, życie to nadużycie, ale szum, jakaś aktywność, ciągle coś się dzieje.
0: Szum radiowy jest i to bardzo różnoraki, bo bardzo różne sygnały docierają do nas z kosmosu, a część właśnie pojawia się w naszej atmosferze za sprawą meteorów, bo właśnie jak ta materia z prędkością 59 km na sekundę, jak taki Perseid wpada do atmosfery ziemskiej, no to różne ciekawe efekty fizyczne temu towarzyszą. Co większe odłamki, to nawet potrafią efekt akustyczny, słyszalny dla ludzkiego ucha wygenerować. I natomiast no, ten szum radiowy, którego my nasłuchujemy, no to on już jest jakby przetworzony na dźwięk słyszalny dla człowieka, prawda? I my na różnych częstotliwościach nasłuchujemy też kosmosu za pomocą specjalnych anten. Niektóre wyglądają tak jak ta antena, którą dzisiaj będziemy stosować, używać, będziemy jej. Trochę jak taka dawna antena telewizyjna, satelitarna, ale radioteleskopy, takie jak w piwnicach koło Torunia, no, potrafią być bardzo rozległe. Na przykład no, największy polski radioteleskop RT4, 32 metry średnicy ma taką czaszę i tam ponad 600 ton zdaje się. Więc to są pokaźne instrumenty. I Słońce również emituje fale.

0: radiowej. Też emisja radiowa Słońca, no dużo nam mówi o aktywności naszej gwiazdy dziennej. Mało tego, takie zjawisko, wracając do zaćmienia właśnie, jak zaćmienie Słońca, też jest okazją do przyjrzenia się naszej gwieździe dziennej, zwłaszcza jej koronie słonecznej, czyli tej zewnętrznej, najgorętszej warstwie, można powiedzieć, zewnętrznej Słońca. Natomiast pod koroną, no jeszcze jest chromosfera, którą też widać, taka czerwonawa warstwa atmosfery Słońca, którą przy okazji zaćmienia można obserwować. No i taka powierzchniowa warstwa Słońca to jest fotosfera. No, chromosfera ma około 20 tysięcy stopni, fotosfera około 6 tysięcy stopni Celsjusza, powiedzmy, tak w grubym zaokrągleniu. No a korona słoneczna nawet do miliona stopni. To jest wielka zagadka, dlaczego ta korona słoneczna, tak bardzo rozrzedzona, jest tak gorąca. Są różne mechanizmy podgrzewania, powiedzmy, tej korony. Mówi się o różnych mikrorozbłyskach.
1: Ale to są wszystko spekulacje i teorie? Czy cokolwiek udało się zbadać?
0: Oczywiście to jest badane przez heliofizyków, czyli właśnie fizyków i astronomów, którzy zajmują się Słońcem. I no, może się okazać, że wytłumaczenie, dlaczego ta korona jest dużo gorętsza niż te warstwy, które są pod nią, będzie odwoływało się do różnych czynników, bo mogą być to zarówno mikrorozbłyski tam zachodzące w Słońcu, jak i na przykład fale magnetohydrodynamiczne, które się propagują, czyli rozprzestrzeniają w tej atmosferze słonecznej.
1: Proszę Państwa, to proszę się przygotować, zadbać o własny wzrok, o emocje się nie musimy martwić. Mniej więcej koło godziny 20 kulminacja w większości miejsc zaznaczonych na wielu różnych mapach. No i ja nie mogę się doczekać. I ja próbuję pozostawić to jakiejś tajemnicy. Ja nie do końca chcę wiedzieć, o co chodzi.
0: Ale mam nadzieję, że coś wyjaśniłem.
1: jasne, tylko ja lubię ulegać takim emocjom. Dobrze, później pomyślę, o co chodzi. Ale bardzo panu dziękuję za te informacje. Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Centrum Nauki Kopernik i członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, z Państwem o dzisiejszym niezwykłym zjawisku zaćmienia Słońca.
0: Dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
4: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Fregata ORP Wicher wzmocni potencjał polskiej marynarki wojennej. W Gdyni rozpoczyna się uroczysty chrzest jednostki. Na wybrzeżu są m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wojskowi dowódcy. Budowa nowych fregat to dowód rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego i ważna inwestycja w bezpieczeństwo na Bałtyku. Tak mówił przed rozpoczęciem uroczystości premier Donald Tusk.
6: Polski przemysł stoczniowy i cywilny i wojenny to jest powód do dumy. To są tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. To są wielomiliardowe inwestycje.
5: W ramach programu Miecznik powstaną 3 fregaty. ORP Wicher, Burza i Huragan. Wartość inwestycji to blisko 15 miliardów złotych. Nowe okręty mają chronić szlaki żeglugowe, a także infrastrukturę energetyczną na Bałtyku. Kierowcy czekają, a decyzji o przywróceniu programu CPN wciąż nie ma. Ministerstwo Energii rozmawia na ten temat z Ministerstwem Finansów. Mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać wcześniej, mówi nam ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski.
7: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
5: Nowy CPN miałby obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obecnie litr oleju napędowego kosztuje ponad 8 zł, a benzyna 95, 7 zł i 50 groszy. To średnie ceny na stacjach. Stany Zjednoczone wymusiły na Ukrainie wstrzymanie ataków na tankowce korzystające z rosyjskiego portu w

0: noworosyjsku. Terminal nad Morzem Czarnym jest kluczowym elementem kaspijskiego konsorcjum rurociągowego. Zakłócenia w jego funkcjonowaniu przekładają się na destabilizację światowego rynku paliw. Kijów zgodził się wstrzymać ataki jedynie na obiekty i jednostki, które nie są objęte sankcjami. Z szacunków Financial Times wynika, że ukraińskie ataki doprowadziły w lipcu do spadku załadunku ropy w regionie o 20%. Częstochowa gotowa na przyjęcie pielgrzymów. Każdego dnia coraz więcej pątników dociera na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
1: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji. Dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę jest w sumie 10 takich dróg.
0: Sporo pracy mają też organizatorzy pielgrzymek, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pątników. W mieście wzmocniono patrole policji i straży miejskiej.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 11.34, Małgorzata Żochowska. To teraz nie będzie chwalipost, tylko będzie chwalimy się. Polskie Radio 24.pl, a tam opinia, którą Państwu polecam. Belgowie wracają z Polski w szoku. Jak to możliwe? Polska z roku na rok robi się bogatsza, silniejsza i mądrzejsza. Dobry, skrywany klejnot, tak mówią o naszym kraju Belgowie według Alicji Gęścińskiej, pisarki i szefowej Związku Pisarzy Flandrii. Jeszcze jakiś czas temu tak nie było i Belgowie lubili pokazywać jakieś mity, bo nie chcę powiedzieć wschodnią część naszego kraju, bo tam też jest pięknie, ale jakieś mity związane na przykład z tą częścią naszego kraju. A teraz sytuacja się trochę zmienia. Polska stała się przykładem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, dostosowanie się do nowych zagrożeń. Uchodzicie za prymusa. Nie tylko wydajecie na obronność niemal to wymagane 5%, ale jesteście mentalnie lepiej przygotowani do stawienia czoła Rosji niż Belgowie. Pani Gęścińska zaznacza, że Belgowie, którzy wracają z wakacji czy city tourów z Polski, nie mogą wyjść ze zdziwienia. Zastanawiają się, jak to możliwe, że nie wiedzieli, że to taki piękny kraj. Ma nie tylko piękne góry, jeziora i lasy, ale coraz lepszą infrastrukturę, znakomite hotele, bardzo smaczną kuchnię. Zdaniem pisarki, Belgowie odkrywają Polskę tak, jakby była dobrze skrywanym klejnotem. I jak mówi, dla wielu to szok, bo do niedawna nasz kraj był postrzegany jako ubogi krewny Zachodu. Otóż, drodzy Belgowie, drodzy goście, nie jesteśmy ubogimi krewnymi. Zapraszamy z poszanowaniem dla naszych praw, dla naszych zwyczajów, dla reguł obowiązujących w naszym kraju. Po prostu cieszmy się tym wspólnym pięknem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Tak trochę wzniośle, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Z nami teraz Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Dzień dobry, Panie Jakubie.
4: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
3: Tak, jesteśmy coraz częściej postrzegani, także z Pana doświadczenia, że jest pięknie, czysto, bezpiecznie?
4: Znaczy, Polska jako kraj na mapie turystycznej Europy bardzo zmienia swoją pozycję. Właśnie coraz częściej zabierają turyści, że te połączenia właśnie od strony lotniczej to nie są tylko trasy wożące Polaków na wakacje, ale właśnie coraz częściej przewożące turystów z Europy Zachodniej do Polski. I to już nie tylko te miasta jak Kraków, Gdańsk, czy Wrocław, najpopularniejsze, ale turyści z Zachodu coraz chętniej chcą też odkrywać inne zakątki naszego pięknego kraju. Tu też na pewno głośno było w ostatnich latach o turystach z krajów arabskich, gdzie Polska stała się fenomenem, szczególnie Małopolska wśród nich. W tym roku ze względu na konflikt ten ruch trochę wyhamował, ale dalej jesteśmy coraz częściej odkrywani i coraz częściej do nas obcokrajowcy przyjeżdżają.
3: Na dłużej czy na tak zwane city tury?
4: To zależy. No, city tury to na pewno przoduje Kraków czy Gdańsk. Myślę, że Kraków jest takim miastem, które pod względem city breaków tak zwanych jest numerem jeden w Europie. Odwiedzanym bardzo chętnie przez turystów z Europy Zachodniej, ale też chcą turyści przyjechać na dłużej. To przede wszystkim właśnie Zakopane przyciąga na dłużej. Też popularne są wycieczki objazdowe po Polsce, Sam znam osoby spoza Polski, które jakoś przeciały do

0: Polski to zobaczyło kilka tych miast, a nie tylko zatrzymały się w jednym.
1: Sytuacja na lotnisku w Katanii, bo to właściwie był powód naszego spotkania, choć pozwoliłam sobie też i o tym porozmawiać z panem. Chodzi o erupcję Etny. Ona od czasu do czasu przypomina o sobie. Jakie mielibyśmy uwagi, sugestie dla tych, którzy wybierają się na południe Europy w tamtym kierunku?
0: Znaczy, przede wszystkim obecna sytuacja, te problemy z połączeniami dotyczą głównie lotniska w Katanii. Lotnisko w Katanii od poniedziałku jest całkowicie zamknięte. Kilkukrotnie przesuwano godzinę wznowienia lotów. Obecnie, według ostatnich komunikatów, jest to chyba godzina 18 dzisiaj. Ale trzeba mieć na uwadze, że właśnie ta godzina była zmieniana, więc jest bardzo nieprawdopodobne, że uda się o tej 18 wszystkie loty wznowić. Problemy w tym wypadku są. Jest pył wulkaniczny, który stanowi zagrożenie nie tylko w nawigacji, ale też po prostu dla samych silników samolotów. Ale jak już mówiłem, te utrudnienia, to zamknięcie całości ruchu dotyczy obecnie tylko lotniska w Katanii. Pozostałe lotniska na Sycylii, czyli lotniska w Palermo, Comiso, a także lotniska położone po drugiej stronie cieśniny na terenie Kalabrii, czy w Reggio, czy w... One przyjmują ruch normalnie, czyli te samoloty, które miały lecieć do Katanii pierwotnie, w większości przypadków nie są odwoływane, a właśnie są przekierowane na inne lotniska w regionie, tak żeby ci turyści mogli na tę Sycylię dotrzeć.
1: Czyli jakie mamy sugestie? Lotnisko w Katanii zamknięte, bo niebezpiecznie. Czyli co, szukamy innych opcji? Czy możemy na przykład w takiej sytuacji przebukować bilet? Czy wsiadamy w samochód, jedziemy do... albo w jakąś inną komunikację jedziemy do Palermo i musimy niestety kupić nowy bilet? Czy czekamy?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o pasażerów, to są obecnie na Sycylii, których te utrudnienia dotknęły, no to tu są dwie drogi. Po pierwsze, przewoźnik... nie może tak po prostu pasażerów zostawić, bo jeżeli mówimy o erupcji wulkanu i o tym pyle, który utrudnia ruch lotniczy, to jest to tak zwana sytuacja nadzwyczajna. Jest to czynnik, który od linii lotniczej nie jest zależny, ale mimo wszystko ta linia nie może tych pasażerów porzucić, ona nie może ich zostawić. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić nam podróż do naszego miejsca docelowego w możliwie jak najbardziej dogodny dla nas sposób. Czyli to nie jest tak, że linia nas zostawi i musimy sami organizować sobie powrót, tylko ta linia ma obowiązek zaoferować nam inne połączenia. I to może być zarówno przyjąć postęp przed opóźnionego lotu z Katanii, czy właśnie zmiany lotniska wylotu na Palermo. Drugą opcją, która przysługuje pasażerowi w tej sytuacji, jest możliwość rezygnacji z podróży i zwrotu środków, które zapłaciliśmy za bilet. Tylko co istotne, w przypadku tej rezygnacji, czy na przykład zmiany lotniska wylotu, jeżeli mówimy o problemach spowodowanych wybuchem Etny, to nie przysługuje odszkodowania. Czyli linia albo nam zwróci pieniądze za bilet w całości, albo zapewni nam inny przelot w późniejszym terminie pojedynczego lotniska, ale nie zapłacimy odszkodowania za te utrudnienia, ponieważ to jest jakby ta sytuacja od linii niezależna. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli wylot się opóźni, zostanie przesunięty na inne dni, czy właśnie zmienione lotnisko, to też linia nie może zostawić pasażera samego sobie. Prawo unijne bardzo mocno chroni to właśnie pasażerów i wprowadzamy z nimi takie regulacje, że przewoźnik powinien zapewnić nocleg. Powinien też zapewnić, jeżeli właśnie ten wylot przesunięto na inny dzień, powinien też zapewnić bony na jedzenie, tak żeby ten pasażer mógł zjeść obiad, zjeść posiłek, a także transport z nocnego na lotnisko w nowym terminie wylotu.
1: Panie, proszę.
0: Bardzo często linie mają ten obowiązek. Czasem zdarza się, że go nie w pełni realizują. To może wynikać na przykład po prostu z ogromu pasażerów, że tych pasażerów jest tak dużo, że przewoźnik nie jest w stanie wszystkim zorganizować noclegu. I w tej sytuacji należy pamiętać, że pasażer może ten nocleg zorganizować sobie sam. I w tym wypadku ważne jest, żeby zbierać wszystkie rachunki, koszty, które ponosimy jakby w związku z tym opóźnieniem naszego lotu. Czyli żeby zachować wszystkie rachunki zarówno za nocleg, za rachunki za jedzenie i rachunki za transport i potem domagać się od linii lotniczej zwrotu tych pieniędzy, ponieważ jakby jest to obowiązek linii, więc linia powinna sama to zapewnić, więc jeżeli tego nie robi, to możemy domagać się tego zwrotu.
1: Nawet jeśli to tania

0: linia, tak zwana?
1: Nawet jeśli to tania linia, to nie ma znaczenia. Prawo działa tak samo w stosunku do wszystkich przewoźników, czyli nieważne, czy to będzie LOT, czy Lufthansa, czy Wizzard, czy Ryanair, obowiązki pod tym względem są takie same. To,
0: tak.
1: co różni tanie linie od przewoźników tych tradycyjnych, to na pewno to, że przewoźnikom tradycyjnych łatwiej jest znaleźć inny LOT, bo są zrzeszeni w sojuszach, mają umowy z innymi przewoźnikami i łatwiej jest wtedy zapewnić pasażerowi podróż, powiedzmy, okrężną, na przykład z przesiadką innymi liniami. Taki Wizzard czy Ryanair raczej nie zdecyduje się na wysłanie pasażera innym przewoźnikiem, tylko będzie próbował załatwić mu miejsce na pokładzie innych swoich samolotów z innych lotnisk, bądź ten wylot opóźnić. To jest ta różnica między tradycyjnymi liniami a tanimi, ale obowiązki wobec pasażera są takie same. Chciałbym tylko jeszcze dodać odnośnie tych rachunków, to jest ważna informacja, że jeżeli sami załatwiamy sobie nocleg, transport czy pożywienie, trzeba pamiętać, że to muszą być wydatki racjonalne. To znaczy, że linia zwróci nam wydatki przed na hotel lotniskowy, typowy, standardowy, ale jeżeli ktoś stwierdzi, że w związku z tym przybywa sobie wakacje i wykupuje nocleg w resorcie pięciogwiazdkowym, to tego już przewoźnik nie pokryje.
0: Rozumiem, czyli utrudnienia dziś do 18 przesunięte z godziny 11, ale Etna dała o sobie znać w ubiegły czwartek. Weszła wtedy w tak zwaną fazę erupcyjną, nową fazę erupcyjną, więc był czas, żeby się przygotować. Pewnie jest wielu pasażerów czy podróżujących, którzy czekają na ostatnią chwilę, a bo coś się zmieni. To jeśli nie jesteśmy w tej chwili na wyspie, jest około 200 pasażerów z Polski, którzy tam utknęli, a szykujemy się dopiero do lotu. Miałby pan jakieś rady na taką sytuację?
1: Jeżeli chcecie my z Polski, no to przede wszystkim monitorować informacje od przewoźnika.
0: Nie, ale szukać zmiany lotu, zwrócić bilet. O, jak jest ze zwrotem biletu w takiej sytuacji?
1: Jeżeli zmieniono nam wylot, to możemy domagać się zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli przedzmieniono termin bądź zmieniono lotnisko, tylko należy pamiętać, właśnie te problemy dotyczą Katanii. Czyli jak ktoś ma na przykład zarezerwowane noce w innej części Sycylii, linia zmieni mu lotnisko docelowe na Palermo, no to nie jest trudniej naszego urlopu, bo ten pasażer i tak doleci na Sycylię i tak do swojego hotelu dotrze. Czyli tu raczej nie ma potrzeby zachęcać wszystkich, żeby rezygnowali z swoich wakacji na Sycylii, no bo na tą Sycylię da się bezpiecznie dolecieć i da się te wakacje w pełni zrealizować. Więc tu zależy wybór pasażera, czy on chce ten, powiedzmy, ryzyko podejmować i mimo wszystko lecieć, czy woli z wyjazdu zrezygnować.
0: Przyczyna, też, proszę.
1: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to prawo zwrotu przysługuje tylko przy zmianach. Czyli jeżeli, załóżmy, nasz lot się odbędzie zgodnie z rozkładem, ale my sami stwierdzimy, że nie chcemy lecieć, bo boimy się Etny, to niestety w tym wypadku nic nas nie chroni i te pieniądze nie zostaną nam zwrócone.
0: Rozumiem. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, ja pamiętam zamieszanie wśród pasażerów, którzy nie mogli dolecieć, przylecieć, szukali różnych opcji. Pamiętam takie komentarze, z których wynikało, że najlepszą i najskuteczniejszą pomoc ludzie uzyskiwali od siebie nawzajem. Do tego stopnia, że zakładali grupy na przykład na komunikatorach i pytali samych siebie, czy dzielili się informacjami, pytali się nawzajem, co zrobić, co z hotelem, co z jedzeniem, co z pobytem i tak dalej. To jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, a jesteśmy na wyspie, takie ABC i pierwsze kroki, które warto zrobić, są jakie?
1: Znaczy, przede wszystkim linia ma obowiązek informowania nas o sytuacji. To, o czym pani mówi, że często przychodzą z opóźnieniem te informacje, nie? Albo są tylko części pasażerów, wynika z tego, że zarówno lotnisko, jak i przewoźnicy liczą, że ten ruch uda się jak najszybciej wznowić. Bo to jest w ich interesie, tak? Oni liczą, że mimo wszystko te problemy rozwiążą się szybko, gdzie można szybko wznowić operację, samoloty wystartują. W związku z czym często zwlekają z informowaniem pasażerów do ostatniego momentu. I to jest ten mechanizm, że właśnie dlaczego te komunikaty przychodzą tak późno, albo przychodzą do części pasażerów tylko. Jeżeli chodzi o APC, no to przede wszystkim musimy czekać na te komunikaty od przewoźnika, bo to jesteśmy mimo wszystko od niego zależni i to on będzie informował, czy nas jest opóźniony, czy w ogóle jest odwołany, czy zapewniony jest transport alternatywny. Więc po pierwsze musimy się tego dowiedzieć. Warto, jeżeli mam taki dostęp, kontaktować się z pasażerami, którzy są na lotnisku, żeby się dowiedzieć, jak jest sytuacja. Bo z tego, co informują media, to osoby koczujące na lotnisku w Katanii na przykład nie dostawały wody przez dłuższy okres czasu, albo lotnisko było przepełnione. Więc te informacje od innych, powiedzmy, Polaków na wyspie, warto się ich dowiedzieć, żeby się dowiedzieć,

0: że na lotnisko nie ma sensu jechać. Bo jeżeli wiemy, że lot może być odwołany, a lotnisko jest przepełnione i nie da się nim przybywać, no to nie ma sensu do niego podróżować. Tak samo zdarza się, że informacja o odwołaniu pojawia się wcześniej na lotnisku, dopiero potem wysyła ją przewoźnik. Zdarza się, że jest odwrotnie, czyli przewoźnik wysyła informację o odwołaniu lotu, a tablice na lotnisku ciągle powiedzą, że lot odleci, więc tu ta komunikacja między ludźmi może pomóc. No jeżeli chodzi o hotele, no to myślę, że w tym przypadku konkretnie Sycylia oferuje tak bogatą bazę noclegową, że nie powinno być problemu, żeby ten nocleg mimo wszystko gdzieś znaleźć. Plus, tak jak mówiłem na początku, w teorii powinna to za to odpowiadać linia lotnicza, czyli to w teorii w pierwszej kolejności przewoźnik ten nocleg zapewnia i dopiero jeżeli on się z tego obowiązku nie wywiąże, to my wtedy szukamy go na własną rękę. Tylko no, praktyka wygląda tak, że w takich sytuacjach awaryjnych rzeczywiście trudno jest po prostu skontaktować się z infolinią, czy te informacje uzyskać w odpowiednim czasie.
1: A w jaki sposób linie lotnicze rozładowują natłok zdarzeń? No bo jeśli od 11 do 18 nic nie poleci, to potem trzeba jakoś to zorganizować. Dodatkowe loty, czy dodatkowo rozmieszczają, czy szukają wolnych miejsc, tak jak pan już wspomniał, w samolotach, które zaczynają startować? Jak to się odbywa?
0: W pierwszej kolejności właśnie będzie to szukanie dowolnych miejsc samolotów, które startują z własnych samolotów, czyli w tej samej linii, ale też to nie do końca będą dodatkowe loty, no bo tak jak mówiłem, że te loty do Katani w większości przypadków one nie są odwołane, tylko zmienione jest lotnisko docelowe. Czyli ten samolot załóżmy z powiedzmy Krakowa, jest duża szansa, że on wyleci, tylko że wyląduje w Palermo. Więc w tym wypadku przewoźnik najpewniej będzie zachęcał tych pasażerów, którzy mieli tym samolotem powrócić do Krakowa, żeby przedostali się na lotnisko do Palermo i do tego samego samolotu, który po prostu wyleci z innego lotniska niż z tego, którego miał.
1: Panie Jakubie, sporo mówimy o zamieszaniu na Bliskim Wschodzie, o cenach paliwa, także tego lotniczego. Czy pan obserwuje wyraźny wzrost cen albo spodziewa się jakiegoś boomu na przykład jesienią?
0: Nie mam wzrostu cen. To trzeba powiedzieć na wstępie, że ceny biletów względem ubiegłego roku nie wzrosły. Że szczególnie, jeżeli mówimy o biletach tanich linii lotniczych, to one w niektórych przypadkach są nawet tańsze, bo to, co informują tanie linie lotnicze, że pasażerowie coraz później rezerwują swoje wyjazdy. Właśnie ze względu na sytuację niestabilną, częściej rezerwują na ostatnią chwilę, w związku z czym przewoźnicy muszą te niskie ceny utrzymywać. Bo prawda jest taka, że jeżeli Ryanair teraz podniósł cenę, no to Wizzair może poczekać i tak pasażerów przejmie. Więc linie się nie decydują na podwyżkę tych cen, ceny nie wzrosły. Ale to, co nie odbija się na pasażerach, odbija się bardzo na przewoźnikach.
1: No właśnie, bo to się zawsze
0: Coraz
1: odbywa
0: później.
1: kosztem czegoś, prawda? Jeżeli paliwo tak
0: Tak.
1: drożeje, a ceny nie, no to gdzie są ukrywane te koszty? Może nawet nie
0: Część linii
1: ukrywane,
0: stosuje tak
1: tylko
0: zwany
1: lokowane,
0: hedging.
1: tak? Mhm.
0: Tak, część linii stosuje tak zwany hedging, czyli politykę zakupu paliwa do przodu, że mają umowy zawarte na ileś miesięcy do przodu po stałych cenach. I dzięki temu przewoźnicy są w stanie funkcjonować, bo jakby załóżmy tylko 60% paliwa jest pozyskiwane po starych cenach, a 40 po nowych. Więc to nie jest. Całość kosztów nie jest po nowych cenach, nie jest zawyżona. Jednakże to, że nie odbija się na pasażerach, to odbija się na liniach. Coraz głośniej mówi się o tym, że kondycja wielu linii europejskich staje się powoli fatalna właśnie przez wzrost cen paliwa. I niektórzy przewoźnicy zbliżają się po prostu do sytuacji kryzysowej, do sytuacji, w której nie będą w stanie za moment opłacić bieżących wydatków, też wydatków na paliwo. I o ile na razie latem wszystko funkcjonuje normalnie, bez problemów, to coraz więcej głosów eksperckich mówi o tym, że jesienią możemy być świadkami upadku kilku linii właśnie ze względu na koszty poniesione na paliwo.
1: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nich skorzystają, no, żeby być przygotowanym na takie sytuacje jak ta. Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażerkom, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję.
1: A z nami Roman Mielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: RMF twierdzi, że wie, gdzie jest Marcin Romanowski. To ma być teraz w Naddniestrzu. To prorosyjska zbuntowana część Mołdawii. Ja się zastanawiam, jak się panu Romanowskiemu udaje tak długo ukrywać, unikać konsekwencji prawa. Ma jakieś szczególne kontakty, jakąś szczególną wiedzę, możliwości?
2: Nie, to

0: Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Najpierw korzystał z opieki Viktora Orbana, czyli byłego już premiera Węgier. A teraz, jeśli te informacje się potwierdzą, a tutaj dowody są bardzo silne, dlatego że dokumenty, które Marcin Romanowski wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie, właśnie zostały nadane w Tiraspolu, oznaczałyby, że de facto Marcin Romanowski znalazł się pod opieką Rosji. Ponieważ pani powiedziała, że Naddniestrze jest zbuntowaną prorosyjską enklawą na terenie Mołdawii. De jure jest to część Mołdawii cały czas, ale de facto jest to część Rosji. Tylko dzięki protektoratowi rosyjskiemu, protektoratowi Władimira Putina, ta enklawa nadal istnieje. Jest taką czarną dziurą na mapie Europy. Tam przez tę enklawę przechodzą różnego rodzaju nielegalne operacje, chociażby handel bronią i nie tylko. Wjazd do tej enklawy jest dla osób publicznych zaangażowanych na przykład w politykę czy niezależnych dziennikarzy jest niebezpieczny. Ja niedawno byłem w Mołdawii i rozmawiając z dziennikarzami mołdawskimi pytałem ich, czy oni na przykład mają tam swoich jakichś korespondentów. Oni mówią, nie, dzisiaj jest to niemożliwe po roku 22 i inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Po prostu ci dziennikarze znaleźliby się zapewne w więzieniu i tak samo odradzali nawet nam pojechanie tam jako osobom, no, powiedzmy turystom, żeby wjechać na teren Naddniestrza, dlatego że te służby naddniestrzańskie, nazwijmy je, to są tym państwem rządzą służby specjalne pod egidą FSB rosyjskiego, kontrolują i zdają sobie sprawę, kto tam wjeżdża i kim jest. Chociaż oczywiście turyści tam od czasu do czasu też się zjawiają, więc jeśli naprawdę potwierdzi się ta informacja, to będzie to informacja szokująca, dlatego że opieka Viktora Orbana, no to jednak była opieka oczywiście skandaliczna z punktu widzenia prawa europejskiego. Natomiast znalezienie się na terenie Naddniestrza oznacza, że Marcin Romanowski ma wprost opiekę rosyjską państwa Putina.
1: No dobrze, ale w związku z tym, o czym pan mówi, on jest tam albo może być nietykalny. Znowu, kolejne miejsce,
0: Naddniestrze,
1: z którego
0: jest czarną dziurą, no z której nie da się nikogo wyciągnąć. Polskie służby dyplomatyczne odradzają w ogóle odwiedzanie Naddniestrza, odradzają zwykłym turystom, dlatego że jeśli cokolwiek zdarzy się na terenie Naddniestrza, nie ma możliwości skutecznego działania tam jakichkolwiek europejskich, unijnych służb dyplomatycznych, czy mołdawskich, czy ukraińskich i tak dalej.
1: To przez Także przypadek, to panie redaktorze, nie mógł się tam znaleźć. Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby po prostu wybrać się tam
0: jeśli
1: turystycznie.
0: To jest prawda, tak. To Marcin Romanowski, znana jednego osoba, a Rosjanie mają bardzo dobrze rozpoznane nasze poletko polityczne, nie tylko polityczne, dziennikarskie, NGO-sów i tak dalej. Jest to oczywiste, że znalazł się tam dzięki przychylności służb rosyjskich i pod ich protektoratem. Ja przypomnę, że Viktor Orban miał bardzo dobre relacje z Putinem, często jeździł go odwiedzać, robił z nim interesy, nawet po wprowadzaniu sankcji. I nie wykluczam, że wiedząc, że straci władzę, a nie mając takich możliwości jak Zbigniew Ziobro, który wykorzystał swoje kontakty w PiS-ie i kontakty PiS-u w administracji amerykańskiej, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Natomiast Romanowski, ponieważ jest tutaj zdecydowanie mniejszym pionkiem na tej szachownicy politycznej niż Zbigniew Ziobro, nie udało mu się tego załatwić. Bo mieliśmy takie też doniesienia, że być może jest jednak w Stanach Zjednoczonych, tylko się nie ujawnia. No i ta informacja, że wysyła pisma oficjalne do sądu z Tiraspolu, czyli z Naddniestrza, oznaczałaby, że musiał albo on osobiście w jakiś sposób zwrócić się do tak zwanych władz Naddniestrza o to, żeby mu umożliwić tam jakiś status nie wiem, uchodźcy, imigranta i tak dalej, lub załatwiły to jeszcze służby węgierskie z czasów Viktora Orbana.
1: Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Dziękuję panu za komentarz. Roman Imielski, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Ja dziękuję państwu za wspólny czas w Polskim Radiu 24. Małgorzata Szochowska. Do usłyszenia wkrótce, a w południe.

0: w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
1: Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od wizyty w Gdyni. Trwa chrzest nowej fregaty ORP Wicher. Premier mówił o budowaniu polskiej potęgi na Bałtyku. Na miejscu jest nasza reporterka. Potem pytanie o przyszłość byłego ministra Macieja Berka. Według nieoficjalnych informacji zaufany współpracownik Donalda Tuska ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie też relacja z Sycylii. Tysiące turystów, w tym Polacy, nie mogą opuścić wyspy przez erupcję Etny. Za chwilę szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Historyczny moment w Stoczni Wojennej w Gdyni. Od 30 minut trwa uroczystość chrztu i nadania imienia pierwszej z trzech fregat w programie Miecznik. Pierwsza jednostka będzie mieć na burcie nazwę ORP Wicher z numerem burtowym 274. Dwójka to istotna cyfra, oznacza, że jest to wysoka klasa okrętów. Wyżej są już tylko krążowniki i niszczyciele. Matką chrzestną pierwszej fregaty została Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, nadzorującego w polskiej armii siły morskie. Uroczystość chrztu obserwują prezydent, premier, kierownictwo MON i zaproszeni goście. Jest tam także nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Powiedz, jak przebiega to wydarzenie, no i jakie wrażenie robi fregata? Wiem, że stoisz bardzo blisko wichra.
2: Tak, rzeczywiście wrażenie jest ogromne. Ja ten kadłub widzę dosłownie z odległości kilku metrów. Jest rzeczywiście imponujący, prawie 140 metrów długości, niemal 20 szerokości. I to jest tylko kadłub, no bo przecież fregata na razie jest bez wyposażenia, bez uzbrojenia, bo dopiero to zacznie być montowane po wodowaniu, a to, jak wiemy, dopiero jutro. Ale mimo to, że to jest na razie tylko właśnie ten taki etap ważny i oczywiście symboliczny, jak mówił tutaj dzisiaj rano, jeszcze przed tą oficjalną uroczystością premier Donald Tusk, czyli ten chrzest, to budowa fregaty i ta właśnie dzisiejsza uroczystość, to jest tak naprawdę

0: Pełnienie marzeń sprzed wielu, wielu lat, jeszcze z lat 2011, 12 i 13, gdy dopiero rozpoczynano w wojsku tak naprawdę rozmowy o konieczności zbudowania wielozadaniowych fregat, jednostek szybkich, dobrze wyposażonych, które będą tak naprawdę wzmacniać obronę od strony Bałtyku całego państwa. Posłuchajmy, co o tym mówił właśnie premier.
1: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, no nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą.
0: Na dziś mamy spełnienie marzeń o tej morskiej potędze, o siłach morskich dobrze wyposażonych, no bo przecież fregaty to nie jedyne jednostki, które są tutaj w Stoczni Wojennej budowane. Przecież jest też ratownik, okręt, którym są zainteresowani chociażby nasi partnerzy ze Szwecji. Też inne okręty, które przechodzą modernizację i remont. I to wszystko, zdaniem szefa rządu Donalda Tuska, świadczy o dobrej kondycji polskich firm zbrojeniowych i całego tego sektora stoczniowego.
1: Dzisiaj możemy mówić o tym, że polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. To są wielomiliardowe inwestycje, 5 miliardów złotych mniej więcej. ORP Wicher w niedalekiej przyszłości rozpocznie się już na wielką skalę budowa kolejnych tego typu jednostek. ORP Burza, ORP Huragan, w sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych.
0: Sam moment chrztu jeszcze przed nami będzie wyjątkowy, jest nieco inny niż ceremonia w przypadku cywilnych jednostek. Zresztą najlepiej o tym opowie prezes Stoczni Wojennej Marcin Ryngwelski.
2: Tym się różnią okręty dla marynarki wojennej od statków cywilnych, że na statkach cywilnych chrzest i podniesienie bandery jest dopiero na sam koniec przy oddaniu armatorowi tej jednostki. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej zwyczaj morski mówi, że nadaje się jemu imię przez matkę chrzestną podczas ceremonii zbicia butelki o kadłub przed pierwszym dotknięciem wody. Będzie kompania reprezentacyjna, orkiestra, będą znamienici goście, także to wszystko podnosi prestiż nie tylko marynarki wojennej, ale przemysłu okrętowego.
3: Ta butelka, rozumiem, że jest z szampanem?
2: Tak, tradycja mówi, że rozbija się szampana.
0: Ten szampan podobno nie będzie z najwyższej półki, w przeciwieństwie do samej fregaty, która jest rzeczywiście inwestycją wielomiliardową. Szampan już może być nie wcale taki drogi, tak usłyszałam tutaj od marynarzy. No a jutro jest kolejny ważny dzień dla tego okrętu, dla pierwszej fregaty, bo o 5 rano rozpocznie się wychodzenie barki, na której stoi teraz fregata, na wody Zatoki Gdańskiej, a tam potem ta barka się częściowo zanurzy. Fregata osiądzie na wodach Zatoki Gdańskiej, tak bym to określiła, i rozpocznie się wielogodzinne testowanie szczelności kadłuba.
4: I będziemy to obserwować i komentować na bieżąco na naszej antenie. Na razie w porcie w Gdyni trwa chrzest okrętu ORP Wicher, a na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Na skalę przedsięwzięcia związanego z budową nowej fregaty zwracał uwagę nasz gość, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Tomasz Miegoń. Podkreślał, że w polskich stoczniach jeszcze nigdy dotąd nie powstał tak ogromny okręt.
5: W ogóle nigdy nie mieliśmy tak wielkiego okrętu bojowego jak Wicher, jak jego bracia czy siostry, czyli Burza i Huragan. Budowa wszystkich już trwa, są na jakimś etapie budowy, a możliwości tych okrętów będą naprawdę imponujące. Można powiedzieć, że jest to jeden wielki komputer połączony z systemami bojowymi. Jest to około 7 tysięcy ton wyporności. To jest wielkość lekkiego krążownika z czasów II wojny światowej. Tu te możliwości są bardzo duże, szczególnie jeżeli chodzi, nie szczególnie, we wszystkich aspektach. Tak, obrona przeciwlotnicza, strefowa, czyli on może bronić nie tylko siebie, ale na przykład niszczyciele min, które w osłonie jego rakiet przeciwlotniczych będą wykonywać swoje zadania.
4: Wyjaśniał Tomasz Miegoń. Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną, a także prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku i poza nim. Z Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego. Według dziennikarzy Polityki Insight taką drogę może przejść dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Nie wszystkim w koalicji podoba się ten pomysł, bo obecna koalicja rządowa obiecywała rozdział polityki od sądów. Łączymy się teraz z Sejmem, gdzie jest nasz reporter.

0: Michał Fabisiak. Michale, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co politycy mówią o tej propozycji.
1: To zacznę na początek od wpisu Anny Marii Żukowskiej z Platformy X. Otóż przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy komentuje te doniesienia medialne następującymi słowami. Tu będzie cytat. Nie można robić z gęby cholewy i najpierw

0: Zarówno Lewica, jak i PSL mówią, że Maciej Berek to oczywiście znakomity prawnik. Dariusz Wieczorek, a więc prominentny polityk Lewicy, Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, których również o sprawę pytałem, mówią, że no nie chcą odnosić się do tych zarzutów dotyczących tego, że jest to czynny polityk. Mówią, aby poczekać, jak już oficjalnie zostanie ogłoszona ta nominacja, no to wtedy oba kluby zajmą już konkretne stanowisko, że na razie ten sprzeciw, który gdzieś się pojawia, czy to na Platformie X, czy właśnie jak słyszeliśmy wypowiedź Marka Sawickiego, to na razie są pojedyncze głosy, to nie jest jeszcze stanowisko całych klubów. O sprawę pytaliśmy też my dziennikarze tu w Sejmie wiceministra obrony Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej. Ten poseł KO przekonuje, że Maciej Berek nie jest politykiem partyjnym.
1: Wykładowca, państwowiec i wybitny specjalista o legislacji i w żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej, ale jaka będzie jego przyszłość, ja nie wiem. O tym będzie mówił premier Donald Tusk w stosownym czasie.
0: Do opozycji ten argument nie przemawia. Michał Nieznański z Konfederacji zauważa, że nie można mówić o apolitycznym kandydacie, gdy mowa o człowieku, który do wczoraj, jeszcze do wczoraj zasiadał w ławach rządowych.
2: To jest dość ciekawe, że to nie jest polityk, szczególnie, że od 2 lat pełni rolę ministra w rządzie Donalda Tuska, no to raczej tacy ludzie są powiązani z polityką. Natomiast co do clou całej sprawy, kolejne przedstawienie nazwisk, które będą akceptowane tylko przez jedną stronę sceny politycznej tego sporu, nie przysporzy nam rozwiązania sporu, jeśli chodzi o cały Trybunał.
0: Zdaniem tego polityka Konfederacji to pokazuje, że obecna koalicja rządowa nie różni się niczym od PiS, które do Trybunału, przypomnijmy, wysłało polityków z ław poselskich. Chodzi o Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Obecna koalicja rządowa zapewniała, że politycy w Trybunale zasiadać nie będą. O smaku całej sprawie dodaje fakt, że obecna koalicja uchwaliła w tej kadencji ustawę OTK, która z powodu sprzeciwu prezydenta nie weszła w życie, a w której właśnie zapisano, że no nie można przejść z ław rządowych do Trybunału przed upływem 4 lat. 4 lata po tym, jak ktoś odejdzie z rządu, dopiero wtedy muszą upłynąć i dopiero wtedy będzie mógł zasiąść ewentualnie właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomina o tym zresztą na Platformie X jeden z posłów koalicji rządowej, Rafał Komarewicz z klubu Centrum. O sprawę pytany był dziś również premier Donald Tusk. Zaapelował o cierpliwość, powiedział, że na wszelkie pytania dotyczące właśnie tej sprawy odpowie jutro podczas konferencji prasowej.
3: Czekamy zatem na głos premiera Donalda Tuska. Na razie to medialne doniesienia. Maciej Berek po odejściu z rządu miałby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Komentarze polityków w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. O możliwe nowe stanowisko Berka zapytaliśmy Macieja Czapluka z Polityki Insight, która jako pierwsza opisała tę sprawę. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 to niefortunna kandydatura.
4: Pomimo tego, że dla mnie osobiście to minister Berek jest bardziej urzędnikiem niż politykiem, no to jednak te ostatnie 2,5 roku, no on jednak spędził w rządzie. No więc wydaje się, że jednak zgłaszanie takich kandydatur, pomimo tego, tak jak mówię, że on merytorycznie na pewno w tym Trybunale by się obronił i po prostu dobrze tam te funkcje sprawował, no to wydaje się, że jednak zgłaszanie takich osób jest no takim, powiedzmy, o jednym krokiem za daleko chyba. No a tutaj jeszcze wypada pewnie wspomnieć o tym, że ta obecna koalicja, już nie pamiętam, to był 24 chyba rok, uchwaliła ustawę nową o Trybunale Konstytucyjnym, którą wówczas jeszcze, zdaje się, prezydent Duda odesłał do tegoż Trybunału Konstytucyjnego przed podpisem w celu jej zbadania. No i tam był wprost przepis, który zakazywał kandydowania członkom Rady, między innymi członkom Rady Ministrów, kandydowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed upływem określonego w tej ustawie terminu, który zdaje się wynosił 5 lat, tak? Więc no jest to moim zdaniem taka dosyć niefortunna kandydatura.
3: I tak mówił Maciej Czapluk z Polityki Insight. Przypomnę, Maciej Berek w kancelarii premiera był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejęła Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Media odnalazły Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości ma przebywać w Naddniestrzu, zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Wcześniej Romanowski ukrywał się na Węgrzech, ale po porażce w wyborach partii Viktora Orbana zniknął. Teraz dziennikarze TVN24

0: 24 i RMF dotarli do jego korespondencji z Sądem Okręgowym w Warszawie. List podpisany przez Romanowskiego został wysłany ze stolicy Naddniestrza, Tyraspolu. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje. Zarzuty obejmują także przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych i usiłowanie przywłaszczenia prawie 60 milionów. Do tego tematu wrócimy w Polskim Radiu 24 po godzinie 13. O sprawę Romanowskiego będziemy dopytywać naszych gości. W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu Ceny Paliwa Niżej. O obniżkach Ministerstwo Energii rozmawia z Ministerstwem Finansów. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił na naszej antenie, że mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać już wcześniej.
1: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
0: Rząd rozważa wprowadzenie programu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł 50 groszy i są to najwyższe ceny w tym roku. Mechanizm CPN, który obowiązywał do końca czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Według szacunków rządu program kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: To kolejny dzień paraliżu na lotniskach na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna wstrzymała pracę portów w Katanii i Komiso. Pierwsze lotnisko miało wznowić pracę o 11:00. Teraz wiemy, że ruch zostanie przywrócony najwcześniej o 18:00. Pasażerowie utknęli, czekając na to, co się wydarzy. Odwołane loty potęgują chaos od poniedziałku. Wśród osób oczekujących na powrót do kraju są też nasi rodacy. Łączymy się z naszą korespondentką we Włoszech, Aleksandrą Nietopiel. Olu, witaj. Na początek powiedz, co z pozostałymi lotniskami na Sycylii.
3: Może zanim o tym, to powiem, że po erupcji Etny sytuacja na lotniskach na Sycylii jest dynamiczna. Tak jak wspomniałaś, największy port na wyspie Fontana Rossa w Katanii pozostaje zamknięty z powodu chmury popiołu wulkanicznego. Działają natomiast lotniska w Palermo i Trapani, które przejmują część połączeń przekierowanych z Katanii. Operacyjny jest również port w Komiso, położony około 100 km od Katanii, choć tutaj były wcześniej informacje o wstrzymaniu operacji lotniczych do godziny 10:00 dzisiaj. Póki co nowe informacje o przedłużeniu tych godzin się nie pojawiły, więc można przypuszczać, że ten port lotniczy wznowi niebawem działanie. Będzie pewnie ono ograniczone, ale zawsze to krok do przodu w tej trudnej logistycznie sytuacji.
0: Ilu Polaków może mieć problem z powrotem do kraju?
3: No, cały czas mówi się tutaj o 200 naszych rodakach, którzy utknęli na Sycylii. Ta liczba też się zmienia, bo z jednej strony część osób organizuje sobie samodzielnie transport, między innymi do Palermo czy dalej do Trapani. Z drugiej strony napływają też kolejni podróżni, którzy mają nadzieję na uruchomienie lotów, jeśli mieli na przykład wylot do Polski na dzisiaj. Rzecznik MSZ podkreślał wczoraj, że prawny obowiązek zapewnienia pasażerom opieki, przebukowanie biletów oraz transport zastępczy spoczywa bezpośrednio na liniach lotniczych. Ale problem też jest w drugą stronę, może nie taki wielki, ale jednak. Chodzi o osoby, które miały zaplanowane loty z Polski na Sycylię i otrzymały informacje o przekierowaniu lotów z Katanii do Palermo. W wielu przypadkach z Palermo nie mają już jednak zapewnionego transportu do Katanii, do której pierwotnie wykupili lot. O dalszą podróż muszą więc zadbać sami, ale w tym przypadku, jak podaje portal Regione Siciliana, pasażerowie posiadający bilet lotniczy do Katanii, których lot został przekierowany do Palermo, mogą również bezpłatnie korzystać ze zwykłych pociągów na trasie Palermo-Katania, okazując bilet lotniczy.
0: To powiedzmy jeszcze na koniec, jak włoskie władze reagują na ten kryzys, czy zostały uruchomione połączenia zastępcze?
3: Tak, władze Sycylii uruchomiły wczoraj ponad 100 dodatkowych kursów autobusowych oraz 5 specjalnych pociągów między Palermo a Katanią, aby pomóc pasażerom dotrzeć do celu. No a ten kryzys na nowo rozpalił debatę o słabości połączeń komunikacyjnych na wyspie. Kiedy Katania się zatrzymuje, tym razem z powodu erupcji wulkanu, który, co warto podkreślić, cały

0: czas przecież pozostaje aktywny. Blokuje się główny węzeł lotniczy wschodniej Sycylii, kluczowy zarówno dla turystyki, jak i dla działalności gospodarczej oraz codziennego ruchu pasażerskiego. Problemy na lotnisku bardzo szybko przeradzają się więc w kryzys logistyczny, czego świadkami jesteśmy właśnie teraz. Kryzys zaczyna mieć również wymierne konsekwencje gospodarcze. Według pierwszych szacunków straty sektora turystycznego sięgają już około 24 milionów euro. Przedstawiciele branży turystycznej i związków zawodowych krytykują sposób zarządzania tym kryzysem, pisze o tym La Repubblica. A jak podaje oficjalny portal regionu Sycylia, władze regionu zdecydowały również o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na rozbudowę lotniska w Komiso, tak aby w przyszłości mogło ono pełnić większą rolę awaryjną i w większym stopniu przejmować ruch w przypadku problemów na lotnisku w Katanii. Decyzję w tej sprawie Rada Regionalna podjęła jednogłośnie. Lotnisko w Komiso nie jest obecnie w stanie przejąć całego ruchu z Katanii. Port ma ograniczoną przepustowość, choć podczas obecnego kryzysu przejął już ponad 100 lotów.
1: Etna wciąż zakłóca pracę lotnisk na Sycylii. Sytuację śledzi nasza korespondentka we Włoszech, Aleksandra Nietopiel. Olu, bardzo dziękuję. Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Teheran odpowiada, że szlak żeglugowy pozostaje zamknięty i będzie tak aż do czasu, gdy Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Jednocześnie amerykańskie wojsko ostrzelało wczoraj w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy. Próbował on przełamać amerykańską blokadę. Sytuację z Abu Zabi obserwuje Tomasz Sajewicz.
2: Z pokładu śmigłowca marynarki wojennej USA ostrzelano maszynownię statku towarowego Vela Nova. Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje wejście do cieśniny Ormus. To element nacisku na władze w Teheranie, które nie zgadzają się na bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormus. Udrożnienie szlaku Iran wciąż uzależnia od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty reparacji wojennych i zgody na pobieranie przez Iran opłat za pokonanie cieśniny. Donald Trump deklaruje, że USA nie zgodzą się na takie żądania. Choć irańskie władze twierdzą, że są coraz bliższe zawarcia porozumienia o warunkach żeglugi z Omanem, nic nie wskazuje na to, że newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty. W ostatnich dniach ponownie zmalała liczba statków, które przepuszczane są przez cieśninę. W poniedziałek było ich 8. Przed wojną przez cieśninę Ormus przepływało dziennie ponad 140 jednostek. Tymczasem u wybrzeży Omanu, strafionego przez irańskie rakiety w poniedziałek tankowca, wyciekła ropa. Zanieczyszczonych zostało ponad 400 km kwadratowych powierzchni morza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Abu Zabi.
1: Ukraina wstrzymała ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku. To na prośbę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Financial Times pisze, że J.D. Vance zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do Wołodymyra Załońskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym. O szczegółach Anna Rączkowska.
3: Vance rozmawiał z Załańskim 31 lipca i od tamtej pory Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu Kaspijskiego Konsorcjum w Noworosyjsku, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Kijów zobowiązał się, że nie będzie uderzał w infrastrukturę konsorcjum ani w jednostki spoza Rosji. Ochrona nie obejmuje jednak statków objętych ukraińskimi sankcjami oraz przewożących rosyjską ropę lub inne rosyjskie towary. Terminal w Noworosyjsku jest ważną trasą eksportu ropy z Kazachstanu. Udziały w konsorcjum oraz kazachskich złożach mają amerykańskie koncerny. Jeden z ich tankowców został trafiony podczas lipcowych ataków. Według brytyjskiej gazety Kijów przyjął prośbę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zabiega w Stanach Zjednoczonych o licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Ukraina chce też kupić kilkaset takich rakiet przed zimą, kiedy spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Rumunia i Ukraina uruchomiły bezpośredni kanał komunikacji w sprawie incydentów na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony Radu Miruta poinformował, że połączenie ma umożliwić natychmiastowe sprawdzanie informacji o obiektach pojawiających się w pobliżu wód należących do Rumunii. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
4: Mechanizm został uruchomiony po raz drugi po tym, jak w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, około 160 km od Konstancy, znaleziono dwa dryfujące drony morskie. Ukraińskie władze przekazały stronie rumuńskiej, że nie wiedzą, czym są te urządzenia. Następnie bezzałogowce zostały zneutralizowane przez rumuńskich nurków. Minister Radu Miruca podkreślił, że w przypadku kolejnego incydentu Rumunia będzie mogła bezpośrednio skontaktować się ze stroną ukraińską i w czasie rzeczywistym zweryfikować informacje. Jak obrazowo powiedział, chodzi o sytuację, w której można sięgnąć po radiostację albo telefon i natychmiast potwierdzić, co się wydarzyło. Utworzenie takiego kanału ma szczególne znaczenie ze względu na rosnące

0: są liczby incydentów związanych z dronami na Morzu Czarnym. Szybka wymiana informacji ma umożliwić unikanie nieporozumień i szybkie ustalanie pochodzenia obiektów pojawiających się w rumuńskiej strefie bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: W magazynie wracamy jeszcze do Gdyni i uroczystości chrztu nowej fregaty ORP Wicher. O historycznym wzmocnieniu naszego potencjału obronnego mówili i prezydent Karol Nawrocki, i premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
3: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety. Musimy to przyznać wszyscy jako klasa polityczna, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych. Coś wyjątkowego stało się w lipcu 2021 roku. Coś wyjątkowego dla polskich sił zbrojnych i dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zachowanie kontroli zarówno nad kwestiami inżynieryjnymi, inżynierskimi, nad logistyką, nad możliwościami projektowymi, nad możliwościami integracji tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki i drogi dla rozwoju polskich sił zbrojnych. A to wszystko, czego mamy, drodzy Państwo, świadomość w doskonałej, modelowej współpracy z naszymi sojusznikami. Współpracy z ekosystemem naszych sojuszników, którzy dostarczają trwałą technologię Rzeczpospolitej Polskiej, rozwijaną przez polskich inżynierów z kontrolą nad łańcuchami dostaw. Bardzo dziękuję, panie lordzie, dziękuję, droga pani ambasador, drodzy państwo, za tą wielką, ważną, sojuszniczą współpracę, ale dziękuję też za ten projekt, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia i który pokazuje, że suwerenna, niepodległa Polska dzięki polskim stoczniowcom, inżynierom, dzięki polskim marynarzom potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo wprawdzie sama, ale we wspaniałej współpracy z naszymi sojusznikami. Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne. I wprawdzie stworzona jest do tego, żeby oddziaływać na morzu, to gwarantuje także bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie. Mówię to dlatego, drodzy państwo, aby jako zwierzchnik sił zbrojnych podkreślić, że budowanie wielodomenowej odpowiedzialności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest naszym wspólnym, kolektywnym zadaniem.
4: Stal działa, silniki, nowoczesne technologie, najlepsze radary ważą 1000 razy więcej i znaczą 1000 razy więcej niż slogany i polityczne hasła. Ale jak słusznie zauważył pan prezydent i prezes stoczni, ten wspaniały przykład naszych możliwości nie mógłby stać się faktem, gdyby nie myślenie perspektywiczne, ponad podziałami, obok podziałów politycznych. Tak, to jest dzisiaj stosowne miejsce. Tak, tu w Gdyni, w Trójmieście, nad Polskim Morzem, gdzie uczyliśmy i Polskę, i cały świat solidarności, wspólnej odpowiedzialności za cały naród i za naszą przyszłość, to jest najlepsze miejsce, żeby jeszcze raz podkreślić. ORP Wicher, Tarcza Wschód, budowana przez nas armia dronów. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa naszej ojczyzny nie może być kłótni, sporów. I dlatego chciałem podziękować wszystkim. Mam w pamięci, jak już to wspomniano tutaj, ten rok 2013-2014 w czasie mojej drugiej kadencji, kiedy te idee się rodziły. Ale trzeba było wysiłku także

0: że moich następców i trzeba wysiłków też tego rządu. I będzie trzeba wysiłków przyszłych rządów, niezależnie od tego, jakiej politycznej proweniencji, żeby wicher, burza, huragan już na morzu mogły pełnić swoją straż. Wicher, burza, huragan. To na szczęście nie jest prognoza pogody. Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim. Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty dzisiaj... Porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też... niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej. Ale to wymaga bezpieczeństwa. Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę i my wiemy, że tak będzie, że nikt nie ośmieli się zaatakować Polski, jeśli wytrzymamy jako naród w tym wielkim wysiłku finansowym, jako władze polityczne w tej solidarności i zjednoczeniu na rzecz bezpieczeństwa.
1: I tak mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości chrztu nowej polskiej fregaty ORP Wicher. Wcześniej wysłuchaliśmy wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. Relacją z Gdyni kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
6: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Miłośnicy astronomii odliczają do dzisiejszego zaćmienia Słońca, a na przykład Hiszpanie oraz Islandczycy liczą zyski dzięki turystom, którzy mogą narzekać na przynajmniej częściowe zaćmienie portfela. A skoro patrzymy na gwiazdy i na niebo, to zerkniemy także na kosmiczny biznes, który na rynkach nie zawsze oznacza wystrzał kursu do nieziemskich poziomów. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ale wcześniej ważne informacje z gospodarki. Budowa fregaty ORP Wicher jest dowodem rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego i ważną inwestycją w bezpieczeństwo na Bałtyku, tak mówił premier Donald Tusk na konferencji w Gdyni. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbywa się ceremonia chrztu i nadania imienia pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Szef rządu podkreślił, że w realizacji projektu kluczowy jest udział polskich przedsiębiorstw oraz technologii.
0: Polski przemysł stoczniowy i cywilny i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie.
6: A program Miecznik zakłada budowę trzech fregat ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Jego wartość to około 15 miliardów złotych. Wicher ma zostać zwodowany jutro. Nowe okręty będą między innymi chronić szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną oraz wykonywać zadania w ramach NATO. sierpniu nastroje przedsiębiorców pogorszyły się względem lipca, jednak firmy wciąż są stabilne finansowo, podał w środę Polski Instytut Ekonomii.

0: ekonomiczny, wskazując na sierpniowy odczyt miesięcznego indeksu koniunktury, który wyniósł 97,2 punktu. W sierpniu miesięczny indeks koniunktury spadł miesiąc do miesiąca o prawie 5 punktów do poziomu 97,2 po dwóch miesiącach utrzymywania się powyżej poziomu neutralnego, który w przypadku akurat tego badania wynosi 100 punktów. Jak przekazał Polski Instytut Ekonomiczny, największy wpływ na niższy wynik indeksu miały wyraźnie słabsze oceny nowych zamówień oraz zatrudnienia. Zobaczymy teraz na rynki. Mapa europejskich rynków na początek. Pas częściowego zaćmienia rynkowego przebiega nad Szwajcarią i Francją. Aktualnie tam niewielkie spadki. Poza tym zielono. Zielono również w Warszawie. WIG zyskuje 0,2%. WIG 20 0,35%. SWIG 80 0,02% na plusie, a przed chwilą było na czerwono. I na czerwono nadal MWIG 40, ale jedynie 0,19%. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za jedno euro płacimy aktualnie 4,30 zł. Dolar amerykański 3,73, frank szwajcarski 4,59 i funt brytyjski 5,04. To jest magazyn Saldo, a gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Uśmiecham się, bo mówił pan o polskiej giełdzie. WIG 20 z czwórką z przodu od tygodnia. Wiele lat czekaliśmy.
0: 19 lat prawie.
1: Tak, na to, żeby mieć tą czwórkę z przodu, także... W końcu to rzeczywiście nastąpiło i ten rekord po wielu latach został pobity.
0: I robi to oczywiście potężne wrażenie. O giełdzie dzisiaj też sobie porozmawiamy, ale dzisiaj popatrzymy w górę i nie chodzi o ten poziom 4000 punktów, bo jest wysoko, tylko popatrzymy jeszcze wyżej na słońce. Dzisiaj w Warszawie, w Polsce będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca, ale na przykład w Hiszpanii, w sporej części Hiszpanii będzie całkowite zaćmienie słońca. I tak, osoby, które na ostatnią chwilę zdecydowały się na wyjazd, jak donosi portal polskieradio24.pl, no musiały się liczyć z wysokimi kosztami. Teraz uwaga, za bilet lotniczy tanimi liniami na Majorkę trzeba było zapłacić nawet 2000 zł i więcej. Z kolei za noc w hotelu w lokalizacji zapewniającej dobre warunki do obserwacji około 1000 zł. No okazja potężna również dla kosmicznych zarobków dla branży turystycznej w Hiszpanii.
1: Tak, to istotne rzeczywiście źródło dodatkowego dochodu, mimo że oczywiście Hiszpania to jest kraj turystyczny i tamta branża turystyczna jest jednym z głównych tutaj, jeżeli chodzi o motory gospodarki. Powiedział pan o Majorce, no akurat Majorka jest takim miejscem, gdzie w środku wakacji zwykle bardzo ciężko znaleźć takie miejsca last minute, same loty są drogie, więc gdybym ja leciał oglądać zaćmienie, to pewnie nie wybierałbym tego lotu na Majorkę. Mam znajomych, którzy lecą do Bilbao. Też w pasie zaćmienia, ale być może troszeczkę mniej tego właśnie, tego, to znaczy jest to miejsce, które jest troszeczkę mniej popularne w czasie wakacji, więc aczkolwiek i tak koszty są istotne, no ale tutaj ciekawe jest to, że samo zaćmienie, znaczy fakt, że do zaćmienia dojdzie, wiedzieliśmy o tym właściwie od zawsze.
0: Tak jest.
1: Więc jeżeli ktoś to robi last minute, no to wynika to głównie z tego, że przeczytał w mediach, dowiedział się, że jest taka możliwość, więc jeżeli ktoś o tym myśli i chciałby zobaczyć w przyszłości takie zdarzenia, no to można sobie już dzisiaj sprawdzić, gdzie te zaćmienia w przyszłości będą i być może znaleźć sobie wcześniej i zabukować takie miejsca, żeby nie przepłacać i nie płacić tej dodatkowej premii za to, że robimy to last minute.
0: Ładnie to brzmi. Dodatkowa premia za emocje, za to, że pod wpływem impulsu podjęliśmy decyzję, a jedziemy, zobaczymy i płacimy więcej.
1: Wielką zaletą oglądania zaćmień słońca, jeżeli mówimy już o takiej kosmicznej turystyce, czy turystyce związanej z kosmosem, jest to, że to zaćmienie słońca na pewno się odbędzie. Ja w zeszłym roku byłem w Cape Canaveral i chciałem oglądać starty rakiet. I z oglądaniem startów rakiet problem jest taki, że zwykle są one przekładane.

0: Jeśli chodzi o zaćmienie słońca, na pewno odbędzie się dzisiaj, na pewno nikt go nie przełoży.
1: No chyba, że chmury się pojawią.
0: No chyba, że chmury się pojawią i wtedy nie zobaczymy tego tak dokładnie, jak chcielibyśmy. No ale słońce przebija się też przez chmury. Tak jak mówię, ja oglądałem starty. Spodziewałem się, bo byłem w zeszłym roku, chciałem oglądać start rakiety New Glenn firmy Blue Origin. No i niestety akurat tego startu nie obejrzałem, bo został on przełożony. Odbył się dzień po tym, jak wyjechałem. Więc trochę byłem frustrowany. Aczkolwiek dwa starty rakiet Falcon, SpaceX obejrzałem, bo te rakiety startują prawie codziennie dzisiaj. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że starty z tych rakiet z Teksasu, z Cape Canaveral odbywają się właściwie każdego dnia. Czasami nawet dwie rakiety w danym dniu. Więc to rzeczywiście można zobaczyć, więc można powiedzieć, że mimo, że nie udało mi się obejrzeć tej większej rakiety, to udało mi się zobaczyć te mniejsze.
1: Czyli turystyka kosmiczna ma wiele wymiarów i wiele różnych możliwości.
0: Myślę, że staje się to coraz popularniejsze.
1: No tak, ale zaćmienie w Stanach Zjednoczonych ostatnio. Ja przeczytałem, że sama sprzedaż okularów, takich specjalnych, tak, polecamy państwu, trzeba chronić wzrok. Jednej tylko z firm, jeden tylko z dystrybutorów takich okolicznościowych okularów, bo one tam miały zaznaczony rok, lokalizację, przyniosła zyski na poziomie 6-7 milionów dolarów. I to był tylko jeden producent, jeden dystrybutor takich okularów, pewnie importowanych z Chin. To robi wrażenie.
0: To robi wrażenie. Ocenia się, że te dodatkowe zyski związane z turystyką wewnątrz Stanów Zjednoczonych, związane właśnie z tym zaćmieniem z roku 2024, to około 1,6 miliarda dolarów.
1: 1,6 miliarda dolarów.
0: Jak to, jeszcze to doliczymy do tego taki mnożnik, że to potem te pieniądze w gospodarce krążą, to robi się z tego ponad 5 miliardów dolarów. Więc rzeczywiście istotny element. I powiedziałbym, że ta turystyka kosmiczna, czy związana z kosmosem, staje się coraz bardziej popularna. To oczywiście nakłada się na pewien trend tego, że coraz chętniej inwestujemy w doświadczenia, to znaczy szukamy doświadczeń, a rzadziej kupujemy produkty. Oczywiście no, to jest tak, że cały czas musimy kupować dużo pralek, telewizorów, etc., etc., ale widać, że wydatki konsumentów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, przesuwają się właśnie w stronę doświadczeń. I jesteśmy gotowi, konsumenci są gotowi płacić więcej za te takie wyjątkowe doświadczenia. A jeżeli ktoś słyszy, że takie zaćmienie słońca na danym obszarze zdarza się raz na 25 lat, no to wtedy czujemy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. No i dlatego konsumenci są w stanie wydawać więcej pieniędzy na takie doświadczenia. No i myślę, że w przyszłości, w najbliższych latach to będzie coraz popularniejsze, tym bardziej, że ten hype na kosmos jest na fali wznoszącej. Myślę, że najważniejsze jest to, że wracamy na Księżyc, to znaczy ludzkość wraca na Księżyc. W roku 2028 prawdopodobnie misja Artemis i na powierzchni Księżyca ponownie stanie człowiek. Mamy też oczywiście te nasze polskie sprawy związane z kosmosem. Mieliśmy lot Sławosza Uznańskiego w kosmos na orbitę. Mamy też tutaj tak naprawdę inwestujemy sporo w Europejską Agencję Kosmiczną. Także można powiedzieć, że także w tym naszym ujęciu lokalnym polskim to też jest taki element, który jest na fali wznoszącej.
1: Niech mi pan powie, jak to jest z tym inwestowaniem w kosmos, bo każdy z nas może zainwestować w przemysł kosmiczny. Wystarczy kupić akcje odpowiedniej spółki. Tych spółek jest coraz więcej. Niektóre odnoszą sukcesy, niektóre nie. I czasami zdarza się niestety, że zamiast spektakularnego zjawiska i kursów wznoszącego się na orbitę okołoziemską, mamy bardziej noc spadających gwiazd. Notabene dzisiaj też przed nami spadające gwiazdy, żeby to zaćmienie nam nie przyćmiło właśnie tego zjawiska. I jak to się dzieje? Jak wybierać? Bo to jest chyba bardzo taki ryzykowny biznes, inwestowanie w spółki kosmiczne.
0: Zacznijmy może od tego, że przez bardzo wiele lat ten biznes kosmiczny był związany głównie z rządami, agencjami, rządowymi agencjami. Znamy NASA oczywiście, znamy te europejskie i ESA, inne agencje z tym związane. I one głównie inwestowały w rozwój kosmosu i w to wszystko, co się tam działo. Teraz rzeczywiście mamy coraz więcej firm komercyjnych. Oczywiście w programie, w

0: pierwszym w programie Apollo. Oczywiście też było tak, że NASA zlecała różnym firmom, dużym amerykańskim korporacjom, tworzenie różnych elementów, które potem tworzyły ten program w całości. No ale to były troszeczkę inne czasy. Dzisiaj widzimy, że coraz bardziej przesuwa się ta eksploracja kosmosu w stronę biznesową. Mamy prywatne firmy, takie jak choćby SpaceX, która i lata w kosmos, produkuje rakiety, ma satelity, które służą nam na co dzień i do internetu, i do innych celów. I takich spółek jest oczywiście coraz więcej. Jak patrzymy na giełdę, to jest tak, że tych spółek jeszcze nie ma aż tak wielu. Widzimy, że one się pojawiły. Na amerykańskiej giełdzie znaleźlibyśmy pewnie kilkanaście takich spółek. Tam są spółki właśnie od takich bardzo dużych jak SpaceX, po troszeczkę mniejsze jak Rocket Labs, czy kilka innych jeszcze mniejszych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim procesem, który, jak się wydaje, jest podobny do tego, co kilka lat temu obserwowaliśmy w sektorze związanym ze sztuczną inteligencją. Mamy bardzo duże inwestycje, ale jeszcze praktycznie żadnych zysków, wobec czego takie zwyczajne analizy związane z fundamentami danych spółek są bardzo trudne. Zwykle na giełdzie patrzymy na wskaźnik cena do zysku, na przykład, czy forward cena do zysku, czyli jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zysk z najbliższych 12 miesięcy ma się do ceny akcji. Tutaj dla bardzo wielu tych spółek nie da się wyliczyć takich wskaźników. Wiele z nich przynosi straty i to powoduje, że rzeczywiście to inwestowanie w te spółki obarczone jest takim dodatkowym ryzykiem związanym z tym, że właściwie nie wiemy, jak ta spółka będzie zarabiała, czy jak będzie sobie radziła, jak sobie będzie radziła w przyszłości. To choćby obserwujemy też na samej SpaceX, która no teraz jest notowana mniej więcej na poziomie zbliżonym do IPO, czyli do debiutu. Ten debiut to było $135 za akcję. Potem te akcje, można powiedzieć, poleciały w kosmos, bo kosztowały grubo powyżej $200, no ale potem znowu spadły. I właśnie teraz można te akcje kupić mniej więcej na poziomie zbliżonym do debiutu. No i ta zmienność jest ogromna, dużo większa niż przeciętnie na innych amerykańskich spółkach. I to powinno być dla bardzo wielu inwestorów tym, na co powinni zwracać uwagę. Pamiętajmy, że im większa zmienność, tym zwykle większe ryzyko. Więc ta branża, można powiedzieć, jest dopiero na początku swojej drogi i na pewno tych spółek będzie coraz więcej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli wracamy na Księżyc, a być może docelowo będziemy też eksplorować na przykład Marsa, to na pewno będzie to taki temat inwestycyjny, który będzie bardzo silny i będzie na pewno bardzo mocno wracał.
1: Ale ja mam wrażenie, że wiele instytucji finansowych zwietrzyło okazję i zauważyło, że jednak ten kosmos pobudza wyobraźnię inwestorów czy potencjalnych inwestorów i pojawiają się przeróżne pakiety, na przykład ETF-y właśnie kumulujące spółki powiązane z kosmosem. Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje.
0: Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje, bo mamy rzeczywiście teraz taki hype na ten kosmos. Ja niedawno stworzyłem taki poradnik związany z AI i z inwestowaniem w AI i pierwszy punkt tego poradnika mówił: nie inwestuj w coś, co ma AI tylko i wyłącznie w nazwie. Patrz głębiej, zobacz, co tam jest w środku, jakie są potencjalne źródła przychodów. I to samo mogę powtórzyć dzisiaj na temat inwestowania w kosmos. Nie inwestujmy w coś tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest ten kosmos w nazwie. Sprawdźmy dokładnie, co tam w tym środku jest. Powiedział pan o funduszach ETF. Rynek funduszy ETF rozwija się ogromnie. Tych funduszy ETF jest dzisiaj na wszystko bardzo dużo. Jakbyśmy się spotkali tutaj, nie wiem, 3 czy 4 lata temu, powiedziałbym, ETF-y to jest najlepsza metoda na inwestowanie. Prawie każdy ETF to jest dobry instrument. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Znowu w wypadku ETF-ów warto sobie dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzeć. Zobaczyć, jakie są instrumenty tam w środku. Jeżeli to jest kosmiczny ETF, no to zobaczmy, o co on jest oparty. Czy o jakiś indeks, który został zbudowany, czy tam są

0: akcje spółek. Pamiętajmy, że to jest ten sam, jeżeli inwestuje fundusz ETF, to on ma ten sam problem, co my jako inwestorzy, że ten rynek jest troszeczkę za wąski. Tak? On może wybierać też głównie tylko i wyłącznie z tych spółek, które i tak już są notowane na giełdach. Więc on też, trzeba powiedzieć, musi radzić sobie z tą krótką kołdrą, z którą musi sobie radzić każdy inwestor, który chciałby zbudować taki szerszy portfel oparty o kosmos. Więc raczej to jest tak, że te spółki kosmiczne powinny być elementem jakiegoś szerszego portfela, bo wydaje mi się, że dzisiaj budowanie takiego portfela opartego tylko i wyłącznie na eksplorację kosmosu, no jest jeszcze dosyć ryzykowne i to jest pewnie sposób dla takich bardziej zaawansowanych inwestorów.
1: Panie Pawle, pełna zgoda, ale też musimy pamiętać o tym, że czasami firma nie ma tego przedrostka, czy tam dodatku, czy dodatkowego członu w nazwie Space. Nie kojarzy się z kosmosem, ale jest ważnym podwykonawcą wielu elementów misji kosmicznych.
0: Nawet powiedziałbym niekoniecznie tak, że jest podwykonawcą. Duże koncerny, które my zwykle postrzegamy jako koncerny militarne, one też zwykle uczestniczą właśnie w tym kosmicznym wyścigu. Jeżeli kupimy jakiegoś dużego producenta samolotów amerykańskiego, czy to wojskowych, czy to cywilnych, no to prawdopodobnie on ma też istotny komponent właśnie związany z rozwojem kosmosu. Na to też powinniśmy zwracać uwagę, bo właśnie w takich portfelach budowanych właśnie związanych z eksploracją kosmosu, znaczącą część właśnie to są właśnie te firmy, te duże amerykańskie koncerny, dla których ten kosmos to jest tylko część działalności.
1: Misje kosmiczne mają to do siebie, że są obarczone potężnym ryzykiem. Zresztą jak inwestowanie. I może się okazać, że taki inwestor będzie chciał obejrzeć start rakiety powiązanej ze spółką, w którą zainwestował swoje środki. No i nagle ten start się nie udaje. Nie tylko został przełożony, ale się nie udaje. Mieliśmy kilka takich spektakularnych eksplozji chwilę po starcie. No i widać to od razu, to jest niesamowite, jak to szybko ta informacja przekłada się na kurs. Jedno niepowodzenie i czasami dwucyfrowa strata.
0: Dlatego wiele tych firm, ma pan oczywiście tutaj pełną rację, dlatego wiele tych firm nie wchodzi na giełdę na takim wcześniejszym etapie rozwoju, tylko robi to dopiero później. Jeżeli chodzi o tą największą spółkę, czyli SpaceX, tak jak powiedziałem, ona wysyła nawet dwie rakiety dziennie w kosmos, rakiety Falcon, to tutaj firmie udało się osiągnąć niezwykły poziom pewnej stałości i właściwie tutaj tych wypadków już nie ma. Oczywiście one się zdarzają innym firmom, które są troszeczkę na innym etapie. Dopiero tworzą te rakiety, czy budują rakiety. SpaceX buduje też te większe rakiety i one też są obarczone tutaj troszeczkę mniejszym, one są troszeczkę bardziej zawodne. Ale pamiętajmy, że my jako inwestorzy patrzymy głównie na to, skąd są źródła dochodów danej firmy. I na przykład w SpaceX to jest wysyłanie tych satelitów systemu Starlink, wysyłanie innych satelitów dla firm. I to jest niezwykle taki, byśmy powiedzieli, już bezpieczny biznes. Te wypadki tam zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Ale jeżeli wracamy na Księżyc, no to jest już dużo bardziej skomplikowany proces. Pamiętajmy też, że ten hype związany z kosmosem i Księżycem, on będzie też taki silny, dlatego że to będzie znacznie dłużej trwało. Ten lot na Księżyc będzie trwał kilkanaście dni, tam się będzie bardzo dużo działo. To będą kolejne misje, które będą wracać na Księżyc. Więc tutaj tego pola do pojawienia się ewentualnych problemów jest bardzo dużo. Ale pamiętajmy też, jeżeli patrzymy na to, jak wyglądały poprzednie, jak wyglądał program Apollo, to jest też tak, że to są ogromne projekty związane, to jest wszystko, co jest związane z takim bardzo zaawansowanym zarządzaniem tymi projektami. To są projekty, które potem przez bardzo wiele lat wpływały na gospodarkę, na ekonomię, na technologię i w ogromnym stopniu to są takie zdarzenia, my mówimy czasami o takiej ekonomii zdarzeń wyjątkowych, że mamy jedno takie wyjątkowe zdarzenie, które pcha ludzkość do przodu o kilka czy kilkanaście lat. I to są rzeczywiście takie

0: takie zdarzenia. Te technologie, które są wykorzystywane właśnie w tym wyścigu kosmicznym, one potem pojawiają się w naszym codziennym życiu. W programie w Apollo było tak, że czasami musieliśmy czekać kilka czy kilkanaście lat, żeby to się pojawiło w naszym domu w postaci kuchenki mikrofalowej czy smartfona. Ale teraz ten proces wdrażania jest krótszy i szybciej te technologie trafiają do nas. Więc jest to na pewno coś, że, więc jest to też tak, że nawet jeśli my nie inwestujemy w te spółki kosmiczne i będziemy tylko obserwowali to, co się dzieje, czy to patrząc na Słońce, czy oglądając lot w kosmos, to i tak wcześniej czy później to wszystko do nas dotrze w postaci tych nowych technologii, z których będziemy korzystać na co dzień.
1: I tak na przykład kuchenka mikrofalowa miała być kiedyś częścią potężnego radaru wojskowego, ale też wykorzystywanego przez przemysł kosmiczny. Patelnia teflonowa również wykorzystuje technologię GPS, którego korzystamy.
0: Najciekawsze jest to, że my nie wiemy, co się pojawi później u nas i jakie pomysły tak naprawdę zostaną zrealizowane i jakie fajne elementy naszego przyszłego życia pojawią się w związku z tym, że dzisiaj ktoś leci w kosmos albo że ludzie patrzą dzisiaj specjalnie na Słońce.
1: I dzisiaj dokładnie tak samo jest, panie Pawle, jeżeli spojrzymy na przemysł wojskowy, przemysł zbrojeniowy. Tutaj pojawia się to słowo dual use. Ja mam też wrażenie, że to jest też takie słowo klucz, które pobudza wyobraźnię inwestorów, że jest firma, która z jednej strony pracuje nad czymś, dzięki czemu będziemy czuli się bezpieczniej, ale jednocześnie jakiś komponent systemu czy jakieś konkretne rozwiązanie technologiczne będzie nas wspierało w życiu, tak jak wspomniana nawigacja satelitarna.
0: No zdecydowanie tak. To znaczy myślę, że bardzo wiele tych technologii, o których mówimy, my oczywiście używamy tego pojęcia dual use, ale przecież to jest także triple use, quadruple use. Możemy tych, tak naprawdę bardzo wiele z tych technologii można wykorzystywać w najróżniejszy sposób. I to jest właśnie piękne. Znaczy z jednej strony oczywiście, jeżeli to jest wykorzystywane na wojnie, no to oczywiście możemy mieć co do tego wątpliwości, ale właśnie piękne jest to, że tak wiele nowych zastosowań znajdujemy dla tej technologii. No tak jest na przykład z AI, które właściwie no, może być wykorzystywane na bardzo, bardzo wielu polach i bardzo często jest tak, że jeszcze nie znamy do końca tych pól, gdzie to AI może być w przyszłości wykorzystywane. Więc czy to kosmos, czy AI, to są na pewno takie elementy, które będą coraz istotniejsze zarówno w naszej narracji, ale też w takim codziennym życiu i w tym, jak to wszystko wykorzystujemy.
1: To na koniec wybiera się pan dzisiaj na obserwację częściowego zaćmienia Słońca.
0: Zamierzam wyjść na dach i pooglądać, bo rzeczywiście jest to wydarzenie, no ostatnie takie wydarzenie w Polsce było ponad 20 lat temu, więc na pewno warto poświęcić te kilkadziesiąt minut, żeby to zobaczyć. Oczywiście trzeba się, bym powiedział, zabezpieczać, tak? Czyli musimy uważać, jak na to słońce patrzymy.
1: Ostatnie takie zaćmienie słońca.
0: A jeśli inwestujemy, no to tutaj też musimy pamiętać o tym, że,
1: ale spokojnie.
0: Że te ryzyka istnieją i ta zmienność, która dotyczy branży kosmicznej, może być takim dodatkowym ryzykiem.
1: Zaćmienie słońca dopiero po zamknięciu giełdy, a zatem nie rozproszy na pewno nas w trakcie tego dnia. Wspomniał pan ostatnie takie zjawisko 20 lat temu. To zupełnie jak WIG20. Ostatnio takie poziomy też były widoczne. Prawie 20 lat temu. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na

0: Na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Warszawski sąd potwierdza lokalizację Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się w Naddniestrzu. Polska marynarka wojenna ma nową fregatę. W Gdyni ochrzczono jednostkę ORP Wicher. Dziś najgłębsze od trzech dekad zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak się przygotować, by nie uszkodzić wzroku. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego potwierdza medialne ustalenia. Do sądu trafił wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza. To zbuntowana mołdawska prowincja znajdująca się pod patronatem Rosji. Wcześniej Romanowski ukrywał się na Węgrzech, ale po porażce w wyborach partii Viktora Orbana zniknął. Od rana media informowały jego korespondencji z Sądem Okręgowym w Warszawie o tym, że listy zostały wysłane ze stolicy Naddniestrza, teraz z polu. Tym razem mamy potwierdzenie z sądu. Romanowski, przypomnę, jest podejrzewany o ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty obejmują też przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Do sprawy Romanowskiego wrócimy tuż po informacjach. Będzie obszerna relacja z Sejmu, a także rozmowa z politolożką profesor Dorotą Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz Gdynia. Za nami historyczna uroczystość, chrzest nowej fregaty ORP Wicher. Jutro nowa jednostka zostanie zwodowana. To jedna z trzech budowanych w ramach programu Miecznik.
2: Wicher, burza, huragan. To na szczęście nie jest prognoza pogody. Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim. Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę.
1: Mówił podczas uroczystości chrztu premier Donald Tusk. Jutro ORP Wicher zostanie zwodowany, potem już na wodzie rozpocznie się montaż uzbrojenia. Jednostka wejdzie do służby za 3 lata. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Od 2 tygodni o życie chłopca walczyli lekarze Szpitala Matki Polki w Łodzi. U dziecka stwierdzono śmierć mózgu, przekazał rzecznik placówki Adam Czerwiński.
3: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
1: Do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkółki pływania w akwaparku Fala. Dziecko tonęło przez 9 minut. Chłopca wyciągnął z wody mężczyzna płynący torem. Według wstępnych ustaleń śledczych w momencie tragedii 2 ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, że chłopiec tonie. Do tej pory śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego. Teraz kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. W informacjach Łotwa i sabotażyści na granicy z Białorusią. Według relacji szefa tamtejszego MSW nie tylko migracja.

0: Migranci niszczą infrastrukturę na granicy łotewsko-białoruskiej, a świadczą o tym nagrania z kamer monitoringu.
1: Janis Dąbrowa podkreślił, że osoby te kradną kamery oraz podpalają urządzenia techniczne. Dodał, że do takich incydentów dochodzi od czasu do czasu, ale dobrze byłoby ustalić tożsamość tych ludzi, ponieważ w niektórych przypadkach nagrania z kamer pokazują, że nie byli to migranci z państw trzecich pochodzący z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Minister odniósł się też do informacji o pierwszym wykrytym na Łotwie tunelu na granicy, którym do kraju dostało się 15 migrantów. Sieć przestępczości zorganizowanej sięga również struktur władz białoruskich. Nie wykluczam, że ta działalność może być z nimi powiązana, powiedział Dąbrowa. Nie wiadomo, jak długo tunel istniał. Obecnie jest pilnowany, a docelowo zostanie zasypany. W najbliższym czasie władze zlecą sprawdzenie granicy przy pomocy georadarów, aby ustalić, czy pod ziemią znajdują się inne tego typu konstrukcje. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: A wczoraj władze Łotwy ogłosiły, że do końca sierpnia będzie prowadzona specjalna operacja służb. Ma ona zmniejszyć presję migracyjną na białoruskiej granicy. Od 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie będzie obserwować zaćmienie gołym okiem, ostrzega popularyzator astronomii Mateusz Kalisz.
2: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu, to nie jest w żaden sposób żadna ochrona, nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych, nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, a nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
0: Nie należy również patrzeć na słońce przez płytę CD, zadymione szkła czy okulary 3D. Najlepsze są papierowe okulary ze specjalną folią. Częściowe zaćmienie rozpocznie się po 19.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. W większości regionów jest i będzie przyjemnie, słonecznie i dość ciepło. W centrum, na zachodzie i południu okolice 24 stopni. Najchłodniej na Podhalu, Podlasiu i nad morzem. Tam maksymalnie 19. Na Podlasiu może przelotnie popadać.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza nie sprawia kłopotów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z prądu. Wypoczywający na Opolszczyźnie muszą być ostrożni. W większości lasów w regionie występuje duże zagrożenie pożarowe.
3: Klimat. Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Tutaj wszystko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl.
15: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat.

0: od początku mojej choroby.
1: Jeszcze chciałabym pożyć.
2: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24.

0: Jest środa, 12 sierpnia, 9 minut po godzinie 13 przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu, a zaczynamy od tej informacji, która dotarła do nas przed południem.
1: Stan dnia.
0: A chodzi o Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu. Informację przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Sejmie jest Michał Fabisiak, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Co politycy mówią o informacji dotyczącej miejsca jego przebywania.
2: Przypomnę, że Naddniestrze to mołdawska prowincja, która znajduje się pod patronatem Rosji. Te podejrzenia, że to właśnie tam przebywa poseł PiS-u Marcin Romanowski, nie są najlepiej przyjmowane przez polityków koalicji rządowej. W ten sposób informacje komentuje Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
2: Zdaniem rządzących Marcin Romanowski nie powinien się ukrywać, tylko powinien się stawić przed wymiarem sprawiedliwości, no i przedstawić się swoją linię obrony, skoro jest niewinny. Tak mówią rządzący. W ich ocenie jeszcze większym skandalem niż sam fakt, że się ukrywa, jest to, że przebywa właśnie w prorosyjskiej republice. Niektórzy pytają, co dalej? Może tym kolejnym krokiem będzie wyjazd po prostu do Moskwy. O tym mówiła Maja Nowak z Polski 2050. Natomiast sam Marcin Romanowski, przypomnę, że skąd w ogóle informacja o tym, że przebywa w Naddniestrzu? No on wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Ten wniosek właśnie wysłał z Naddniestrza. Został przez niego ręcznie podpisany, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie tam przebywał, a może wciąż przebywa. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że nie wie, gdzie znajduje się Marcin Romanowski i jednocześnie mówi, że nie dziwi się, że ten polityk ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
4: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
2: Przypomnę, że Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w sprawie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Jest ścigany listem gończym. Wydano za nim również europejski nakaz aresztowania. W Polsce grozi mu tymczasowy areszt, a następnie, jeśli potwierdziłyby się te zarzuty prokuratury, następnie nawet te czyny, o które mu się zarzuca, są zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.
0: Michał Fabisiak w Sejmie zebrał dla Państwa komentarze polityków na temat Michała Romanowskiego, które według tych informacji, które przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, przebywa w Tyraspolu. Bardzo dziękuję.
1: Komentarz.
0: A temat będziemy kontynuować. Profesor Dorota Piątek, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest z nami. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Były wiceminister sprawiedliwości u sojuszników Rosji. Jak pani to skomentuje? Jaka była pani pierwsza reakcja, jak ta informacja się pojawiła?
5: Powiedziałabym tak, że w odniesieniu do polityki ostatnio dosyć często używa się porównania do telenowel. I tutaj mam do czynienia trochę z taką telenowelą, w której poszczególne rozwiązania akcji nie budzą już takich emocji jak na początku, ze względu na to, że sytuacja ciągnie się przez jakiś czas. Natomiast niewątpliwie wzbudza zainteresowanie co do pomysłowości tych, którzy tworzą scenariusz. Czyli innymi słowy, tutaj ja nie poczułam się jakoś zszokowana czy poruszona. Natomiast pomyślałam sobie, że no jakiś pojawił się nowy pomysł na rozwiązanie sytuacji, która tak naprawdę żadnym rozwiązaniem oczywiście nie jest. Kierunek, w którym podąża pan Romanowski, jest dosyć, powiedziałabym, symptomatyczny, ale on też nie zdumiewa z tego powodu, że wiadomo, że w żadnym systemie czy w żadnym państwie

0: państwie, które cechują procedury demokratyczne, które w ramach czy to organizacji międzynarodowych, czy bilateralnych porozumień z Polską ma jakieś założenia dotyczące polityki ochrony, a właściwie braku ochrony dla osób ściganych postanowieniami prokuratury, no nie ma racji bytu. Także ten kierunek w tym sensie nie zaskakuje, że no wiadomo, że w żadnym państwie Unii Europejskiej pan Romanowski nie mógłby funkcjonować w taki sposób, w jaki funkcjonuje. Natomiast oczywiście powiedziałabym, że to ciążenie w kierunku, o którym wspomniałam, jest no, symptomatyczne, ale też nie zaskakujące.
1: Czy to może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości? Przed chwilą słyszeliśmy wypowiedź rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pana Bochenka, który oczywiście mówi, że on nie wie, gdzie przebywa Marcin Romanowski, i od razu pojawia się ten wątek, który zawsze się pojawia, czyli Marcin Romanowski, czy jak wcześniej była mowa o Zbigniewie Ziobrze, nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: Oczywiście tutaj znowu nie mamy niczego zaskakującego. Te rozwiązania fabularne są takie, jakie być powinny, to znaczy zgodnie z przewidywaniami. Wiadomo, że tego rodzaju działania pana Romanowskiego będą obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości i dlatego też Prawo i Sprawiedliwości będzie starało dystansować, co też było widać w wypowiedzi pana Bochenka, właśnie tym zasłanianiem się tą niewiedzą. Będą się starały dystansować od tej postaci. To nie ulega oczywiście żadnej wątpliwości. Natomiast no, gdybyśmy mieli tutaj wchodzić na poziom, powiedziałabym, dyskusji merytorycznej, to oczywiście nie można się zgodzić z drugą częścią wypowiedzi pana Bochenka dotyczącą tej niesprawiedliwości czy sposobu działania aparatu wymiaru sprawiedliwości, dlatego że chociażby no, nie dalej jak dzisiaj mamy do czynienia z umorzeniem sprawy na polityka, który niewątpliwie mógłby być też postrzegany jako ten, który ma się czego obawiać ze strony koalicji. Także tutaj oczywiście my nie mówimy o merytorycznej żadnej dyskusji, nie argumenty. Mówimy tutaj o kwestiach wizerunkowych i Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się bardzo mocno dystansować od pana Romanowskiego, ale też pamiętajmy, że polaryzacja sceny politycznej nie sprzyja wymierzaniu kary za tego rodzaju zachowania. To znaczy nie mówię o zachowaniach pana ministra, tylko o zachowaniach pana Romanowskiego.
1: Pani profesor, przypomnijmy, dlaczego my się w ogóle dowiedzieliśmy, gdzie może przebywać Marcin Romanowski, dlatego że wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego i właśnie dokument w tej sprawie został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w zeszłym tygodniu, jest podpisany osobiście przez podejrzanego i tam pojawił się ten adres pod tytułem Tyraspol, czyli stolica Naddniestrza. Przypomnijmy te zarzuty, które prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu. To jest 11 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Czy Marcin Romanowski może stawiać warunki i występować do sądu o wydanie takiego listu żelaznego?
0: Ja myślę, że nie, znaczy no zawsze może oczywiście, bo to jest zgodne z prawem, natomiast jego sytuacja negocjacyjna, powiedziałabym, jest z wielu powodów bardzo trudna, ze względu także, znaczy przede wszystkim na charakter stawianych zarzutów, liczbę tych zarzutów. Ale
1: i na ucieczkę od półtora roku.
0: Na ucieczkę od półtora roku. Ja myślę też, bo o tym kierunku mówiłyśmy, że ta ucieczka, ona nie tylko jest symboliczna przez fakt, że jest ucieczką, ona symboliczna jest także przez fakt, gdzie no wszystko na to wskazuje. Aktualnie znajduje się pan Romanowski, co sugeruje, że no, on ma świadomość, no ja powiedziałabym, znaczenia tych zarzutów, dlatego że no, trudno mi sobie wyobrazić ponoszenie niewygód półtorarocznej emigracji i to w takich szczególnych warunkach w porównaniu z tą spodziewanymi działaniami w kraju. Ale to już odstawiając od tego, jest jeszcze jedna kwestia, która powoduje, że ta sytuacja negocjacyjna pana Romanowskiego jest trudna, poza tymi prawnymi historiami. Mianowicie myślę, że ten wymiar polityczny. To znaczy, że no, myślę, że sądy mają świadomość tego, że wyrażanie zgody na ewentualnie objęcie pana Romanowskiego tą sankcją, czy też tym prawem, tym listem żelaznym, w gruncie rzeczy może no, sugerować, że mamy do czynienia z brakiem chęci do rozliczania osób, które powinny być tak samo traktowane przez wymiar sprawiedliwości, jak wszystkie inne osoby.

0: osoby, czy wszyscy obywatele, czyli także i tacy, którzy no, nie pełnią funkcji politycznych.
1: A jak to wizerunkowo wygląda, jeżeli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości? No, przypomnijmy, Zbigniew Ziobro, na początku obaj politycy, mm-hmm. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski byli na Węgrzech. Tam nastąpiła zmiana władzy. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, Marcin Romanowski jest teraz w prorosyjskim Naddniestrzu. Czy to może być problem wizerunkowy dla wymiaru sprawiedliwości, że tych dwóch polityków nie udaje się schwytać?
0: No myślę, że jest to jakiś problem, przy czym też pamiętajmy, że opinia publiczna traktuje trochę wymiar sprawiedliwości jako część systemu władzy. Zatem pytanie, czy oberwie, mówiąc potocznie, w tej sytuacji,
1: rząd,
0: w konsekwencji tej sytuacji, no właśnie wymiar sprawiedliwości jako pewna władza, która jest w jakimś przynajmniej zakresie autonomiczna, czy też oberwie rząd. I myślę, że tutaj no, ta ewentualna niechęć do spowodowana brakiem takiej efektywności rozumianej jako doprowadzenie kogoś skutecznie przez oblicze sądu, no będzie przede wszystkim spadała na rząd. Zresztą tutaj nie musimy spekulować, no bo to też badania rozmaite pokazują, że no właśnie ten brak rozliczeń jest jednym z czynników, które rzutują na ocenę rządu, a tłumaczenia pana premiera dotyczące właśnie autonomii wymiaru sprawiedliwości i tego, że no, pewne działania nie są elementem jakichś decyzji politycznych, no nie przekonują opinii publicznej.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Doniesienie o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. Mhm. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak wczoraj zdecydowała Rada Nadzorcza. Miała być zamieszana w tę sprawę. Pomoc miała otrzymać firma jej męża, także jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że żadna z nich nie ucierpiała w powodzi. Anna Konieczyńska, działaczka Koalicji Obywatelskiej, w poniedziałek zawieszona w prawach członka partii. Wczoraj premier Donald Tusk zabrał głos w tej sprawie, nie krył oburzenia, zapewniał, że sprawa będzie wyjaśniona. Niedawno sprawa Szpitala Południowego, teraz nieprawidłowości przy pomocy dla powodzian i taki kolejny wrażliwy temat po zdrowiu, pomoc ludziom, których dotknęła tragedia, którzy stracili cały dorobek życia w powodzi 2 lata temu. Jak to może rezonować? Czy bardziej się będzie przebijać to, że jeżeli pojawiają się informacje medialne, to sprawa jest wyjaśniana, czy jednakże do takich nieprawidłowości dochodzi?
0: Znaczy, wie pani, tutaj wszystko zależy od tego, o którym dyrektoracie mówimy. To wiadomo, że selektywnie...
1: I wracamy do polaryzacji.
0: I wracamy dokładnie do polaryzacji. Znaczy, ja bym powiedziała tak, że na nieszczęście Koalicji Obywatelskiej czy rządu Koalicji Obywatelskiej te sprawy, które ostatnio wypływają, to są sprawy, które są zrozumiałe dla przeciętnych ludzi, tak zwanych przeciętnych ludzi. Bo dotyczą kwestii spraw, które są elementem naszego życiowego doświadczenia. Bo tutaj bardzo często właśnie opinia publiczna ma pewną tendencję, czy skłonność do takiego symetryzowania, czy też nie wdawania się w niuanse. Jeżeli pojawiają się teraz takie porównania właśnie do sytuacji pana Romanowskiego i do tego, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku, to oczywiście są one absolutnie nieuprawnione, bo z jednej strony mamy do czynienia z zorganizowaną działalnością na szeroką bardzo skalę i też mówimy tutaj o majątku nieporównywalnym, czy o pieniądzach nieporównywalnych do tych, które wchodzą w rachubę w przypadku Dolnego Śląska, ale jednak w opinii publicznej się te niuanse gdzieś tam absolutnie zacierają. Te dokonania, o które pomawiany jest, czy posądzany, podejrzewany jest pan Romanowski, no są z punktu widzenia tak zwanych zwykłych ludzi dosyć abstrakcyjne. Natomiast kwestia domu, kwestia
1: przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych, jeżeli chodzi o zarzuty dla Marcina Romanowskiego i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 milionów złotych. To są te kwoty.
0: To są też i kwoty abstrakcyjne, prawda? To znaczy tutaj one, czy to, że jest 500 czy 5 miliardów, to już właściwie nie czyni różnicy, bo one są abstrakcyjne szalenie. Natomiast te sprawy, o których pani wspomniała w odniesieniu do Koalicji Obywatelskiej, to są sprawy, jak mówię, życiowe, związane z naszym życiowym doświadczeniem. I tutaj nasza wyobraźnia działa zdecydowanie, powiedziałabym, lepiej. To znaczy no, możemy się postawić w sytuacji osób i mamy świadomość, że my do takich czynów nie jesteśmy, powiedziałabym, zdolni, także tym większy żal do tych osób, które no, rozporządzają czy zawłaszczają mienie w sytuacjach no, takich dramatycznych, żeby nie powiedzieć granicznych, czyli dotyczących naszego

0: zdrowia, naszego bezpieczeństwa. Także myślę, że to nie jest dobrze oczywiście dla postrzegania rządu i czy PiS, czy koalicji rządzącej. I tutaj opinia publiczna nie będzie się zastanawiać nad tym, że w każdym szeregach każdego, nie wiem, ugrupowania, grupy zawodowej, czy jakkolwiek to określimy, znajdują się osoby o, powiedziałabym, miernych kompetencjach takich moralnych. Osoby po prostu chciwe, osoby, które patrzą tylko i wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb i realizowanie własnych interesów kosztem całej grupy, w tym przypadku grupy politycznej. Tylko po prostu opinia publiczna, niezależnie, myślę, tutaj od strony sporu politycznego, nie będzie przyjmowała tego dobrze, natomiast no, znajdzie to inną artykulację, to znaczy ci, którzy są zwolennikami Koalicji Obywatelskiej, będą oczywiście wyrażać ubolewanie i kibicować, żeby rząd zajął, czy premier zajął takie stanowisko bardzo, bardzo bezkompromisowe, bardzo zasadnicze. Natomiast oczywiście ci, którzy są zwolennikami czy przeciwnikami rządu, będą punktować i porównywać te wydarzenia do tego, co się działo wcześniej.
1: To jeszcze kilka słów o Prawie i Sprawiedliwości i Rozwoju i Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Dwie osoby z Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowały z funkcji i prawdopodobnie zasilą wkrótce nowy projekt Mateusza Morawieckiego. Tak dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. W ubiegłym tygodniu senator Ryszard Majer, reprezentujący do tej pory Prawo i Sprawiedliwość, dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jak pani myśli, bo trochę oczywiście przycichło, te ostatnie tygodnie dyskutowaliśmy o tym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Jakie dalsze możliwe scenariusze? Czy będą kolejne odejścia w stronę Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Czy jednak po jakimś czasie ten efekt nowości minie i będzie powrót w szeregi Prawa i Sprawiedliwości?
0: Doszło do pewnego przesilenia i stąd też pewne uspokojenie, o którym pani redaktor wspomniała, to znaczy już nie spekulujemy na temat tego, czy dojdzie do rozłomu, czy nie dojdzie, bo ten rozłom stał się faktem. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o przyszłe scenariusze, to możliwości jest tutaj, powiedziałabym, kilka. Każda nowość prędzej czy później przestaje być nowością, także w tym sensie efekt nowości na pewno minie. Pytanie kiedy i pytanie, znaczy i od czego to będzie zależało? No w dużej mierze myślę, że będzie zależało to od notowań wyrażanych, znaczy notowań poparcia wyrażanych w badaniach opinii publicznej, bo jeżeli będzie dynamika wzrostowa dla nowej inicjatywy, czyli dla bodajże Rozwoju Plus, to wtedy rzeczywiście będzie taka, myślę, tendencja czy skłonność tych, którzy w nieco skostniałym już, powiedziałabym, takim układzie personalno-towarzyskim w Prawie i Sprawiedliwości uznają, że nie mają specjalnie wielu szans. Będzie taka, myślę, ta tendencja do przechodzenia do nowego ugrupowania. Natomiast oczywiście, jeżeli te sondaże, one nie będą pokazywały jakiejś dynamiki wzrostowej, obiecującej dynamiki wzrostowej dla nowego ugrupowania, to wtedy może być tendencja z kolei odwrotna. To znaczy ci, którzy noszą się z myślą, albo wręcz już zademonstrowali swoje poparcie dla nowego podmiotu, mogą jednak przemyśleć swoją sytuację czy swoje szanse na funkcjonowanie nie tylko w świecie polityki tej parlamentarnej, ale no, w przestrzeni publicznej i mogą wrócić. Także tutaj ja myślę, że w tej chwili za wcześnie jest na wskazywanie, który ze scenariuszy ma większe szanse realizacji. Myślę, że po prostu musimy wziąć nieco na wstrzymanie i po prostu poglądać, jak będzie się sytuacja klarowała. Nawet nie w najbliższych tygodniach, bo jeszcze mamy okres wakacyjny, ale myślę, że tak naprawdę od września należałoby się zacząć tak dokładniej przypatrywać temu, co się dzieje, czy też jakie są sondaże, bo ja myślę, że w dużej mierze one będą decydowały o ruchach, jakie będą po prawej stronie sceny politycznej.
1: Myślę, że szykuje się ciekawa jesień w polskiej polityce. Profesor Dorota Piątek, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również Państwu i pozdrawiam serdecznie.
2: Reklama.
3: Znowu miałam rację.
2: W czym?
3: We wszystkim.
2: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną.

0: miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Marcin Romanowski domaga się listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się w prorosyjskim Naddniestrzu, skąd wysłał wniosek o ochronę przed zatrzymaniem i aresztowaniem w przypadku pojawienia się na terenie Polski. O treści pisma poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek.
4: Pan Romanowski zobowiązuje się na wypadek wydania listu żelaznego, uchylenia tymczasowego aresztowania, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym.
3: Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest podejrzany o ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie łącznie 11 przestępstw. Wicher jest niezbędny dla budowania bezpieczeństwa Polski, mówił w Gdyni Karol Nawrocki. Prezydent, ale także premier, szef MON, a także dowódcy sił zbrojnych uczestniczyli w chrzcie nowej fregaty marynarki wojennej. Wicher jest jednym z trzech statków powstałych w ramach ogłoszonego w 2021 roku programu Miecznik. To przykład modelowej współpracy z sojusznikami i ogromne wzmocnienie dla polskiej obronności, mówił Karol Nawrocki.
5: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Realnych kształtów nabrał w lipcu 2021 roku i to wówczas stworzono ten projekt, który wychodzi daleko poza horyzont morski. Choć to jest dzisiaj najważniejsze.
3: Także premier w swoim przemówieniu podkreślał wagę współpracy na rzecz obronności. Wyraził nadzieję, że kolejne rządy będą kontynuowały obecny kurs. Wicher rozpocznie służbę za 3 lata. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są budowane. Ostatni ma zostać zwodowany za 4 lata. O krok od tragedii w Siedlcach. Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w budynku mieszkalnym. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze chciał doprowadzić do eksplozji. Konieczna była ewakuacja 38 mieszkańców 3-piętrowego budynku. Tuż po niej funkcjonariusze weszli do mieszkania, relacjonuje Ewelina Radomska z siedleckiej policji.
6: Po siłowym wejściu do mieszkania policjanci wyczuli intensywny zapach gazu. Mężczyzna miał odkręcony zawór butli gazowej i trzymał w ręku zapalniczkę, którą próbował uruchomić. Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
3: Zatrzymany mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Kolejowe eksponaty zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie odzyskała 11 przedmiotów, które przed wojną znajdowały się w ówczesnym Muzeum Komunikacji. To m.in. zachowany model mostu, model silnika parowego oraz tabliczki z przedwojennych szyn. Przekazane przedmioty to zaledwie wycinek z przedwojennej kolekcji, która liczyła ponad 4000 eksponatów. Odzyskanie eksponatów było możliwe dzięki staraniom Ministerstwa Kultury.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 13.33. Wracamy do uroczystości w Stoczni Wojennej w Gdyni. ORP Wicher oficjalnie ochrzczony. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik. Już jutro przejdzie kolejny test. Zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta, premiera obecnego i byłego kierownictwa resortu obrony fregata została uroczyście zaprezentowana w doku w Stoczni Wojennej. W oficjalnych przemówieniach podkreślano wagę i znaczenia dla bezpieczeństwa Bałtyckiego. praktyką zbudowania fregaty. Premier Donald Tusk podczas ceremonii sztu mówił, że Wicher jest pierwszym z trzech statków, które powstają w programie Miecznik. Szef rządu położył nacisk na bezpieczeństwo Bałtyckiego.

0: Wykuj nasze zadania w tym zakresie.
1: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy. I w porozumieniu z sojusznikami, dzisiaj szczególnie wdzięczni jesteśmy za świetną współpracę i kooperację naszym brytyjskim przyjaciołom, ale także z innymi sojusznikami tu z regionu Morza Bałtyckiego.
0: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że wicher jest istotny dla Polski ze względu na zagrożenie, które stanowi Rosja.
2: Polscy marynarze i polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową. Wprawdzie poniżej progu wojny, ale żebyśmy my mogli czerpać siłę z naszego pięknego Morza Bałtyckiego, nasi marynarze i nasza marynarka wojenna każdego dnia uczestniczy w wojnie hybrydowej i za to wam, panie admirale, drodzy marynarze, dziękuję.
0: A z apelem o współpracę zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Panie prezydencie, 5% PKB na obronność? Tak. Ale współpraca ponad podziałami związana z bezpieczeństwem to też wspólne działanie, żeby funduszy na bezpieczeństwo było jak najwięcej. Ja się cieszę, że wykonywany w tej stoczni okręt ratownik finansujemy z mechanizmu SAFE. Mam nadzieję, że pan prezydent może w końcu zmienić zdanie i zacznie nas popierać w tych dobrych ideach. Bo to prawda, dobra jest współpraca, miarą odwagi jest kontynuowanie tego, co robią poprzednicy, ale miarą odwagi jest też niewetowanie wszystkiego.
0: Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Jego wartość to 15 miliardów złotych.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami jest pułkownik Andrzej Derlacka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Za nami uroczystość w Gdyni, to od razu zapytam, jakie mogą być zadania dla fregaty ORP Wicher?
5: O, to zadania są niezwykle istotne. No przede wszystkim Polska się bardzo szybko, wręcz gwałtownie rozwija. Zwłaszcza widać to w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstają nowe instalacje, nowe porty. Są tam lokowane potężne inwestycje i ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Poza tym jest to kwestia oczywiście naszego uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i tej klasy okręty, wydaje mi się, że będą bardzo znaczącym wzmocnieniem całego sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, aczkolwiek są one w stanie operować również i w innych akwenach. Tutaj oczywiście jest niezwykle istotne zadanie. Jakkolwiek Niemcy mają na przykład 8 fregat, teraz budują kolejne 4, to będzie potężna siła, natomiast oczywiście nasze zasoby będą niezwykle ważne dla całego sojuszu.
0: Nowe okręty mają między innymi chronić szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną oraz wykonywać zadania w ramach NATO. Budujemy te jednostki nie po to, żeby szykować się do wojny, ale żeby zapobiegać konfliktom. Tak mówił dziś premier Donald Tusk. To ma być też ten element odstraszania?
5: Oczywiście, to jest bardzo istotny element. Aczkolwiek się jednym okrętem to za bardzo nie odstraszymy, chociaż to jest krok w tym dobrym kierunku. Przede wszystkim no, czekamy na wszystkie fregaty, będzie ich 3. One będą współpracowały z okrętami naszych sojuszników. Natomiast my musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Najpierw trzeba liczyć na siebie, a potem ewentualnie zwracać się do sojuszników o wsparcie. Oni nas nie zastąpią. Będą pilnowali swoich interesów państwowych, narodowych. Natomiast będą współpracowali z nami, tak jak my będziemy współpracowali z nimi. No to odstraszy to Rosję z całą pewnością, jeśli to będzie siła całego sojuszu. Polska jako pojedynczy kraj no nie jest wystarczającym przeciwnikiem dla floty bałtyckiej. Ich jest znacznie więcej, mają potężniejsze okręty. Trudno powiedzieć, jak wyglądałoby starcie. Natomiast nie stoimy na przegranej pozycji. Nasza siła rośnie,

0: Mam nadzieję, że poza fregatami będą budowane również i korwety. Myśmy parę lat temu kupili licencję od Niemców na korwety Mako, które się świetnie sprawdzają w wielu krajach europejskich i wydaje mi się, że nam również są potrzebne.
1: To bezpieczeństwo na Bałtyku jest kluczowe. Czy ono jest po prostu jednym z elementów szeroko pojętego bezpieczeństwa?
0: No na pewno.
1: Patrząc na
0: oczywiście,
1: to, co robi Rosja oczywiście.
0: No oczywiście to jest to nasz przeciwnik, wróg, jeśli chodzi o Polskę. I to jest sprawa oczywista, że musimy się chronić. Przecież nie ma dnia bez różnych prowokacji rosyjskich, bez dywersji, sabotaży. No po prostu jesteśmy w czasie wojny hybrydowej. No nie możemy chować głowę w piasek i udawać, że nic się nie dzieje. Niedawno mieliśmy atak rakiety manewrującej, która tutaj szczęśliwie nie uderzyła w Kraśnik, ale była na kursie właśnie do Kraśnika i mogła tam spowodować straszliwe spustoszenia. Tak czy inaczej musimy traktować Rosję jako wroga i musimy się przygotowywać do obrony przed tym wrogiem.
1: Panie pułkowniku, to przejdźmy do tych rosyjskich prowokacji, bo ostatnio jest ich sporo. W ubiegłym tygodniu był incydent na lotnisku w Lipsku. W nocy z wtorku na środę lotnisko wstrzymało operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem. Obok niego odkryto również materiały wybuchowe. Już w ubiegłym tygodniu amerykańskie media informowały, że ślad prowadzi do Rosji. Wczoraj z kolei 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze. Dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Rosjanie posuwają się coraz groźniej w tych swoich prowokacjach. Oczywiście nie wiemy do końca, co się wczoraj wydarzyło, natomiast już te ślady, jeżeli chodzi o ten ubiegłotygodniowy incydent na lotnisku w Lipsku, no prowadzą bezpośrednio do Rosji.
0: No oczywiście to jest jedna z metod działania Rosji. Niemcy są bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Dostarczają Ukrainie potężną broń. Ta broń widać doskwiera Rosji bardzo mocno. Wielokrotnie Rosja dawała do zrozumienia, że traktuje Niemcy w tej chwili jako poważnego przeciwnika i robi tu różne prowokacje, które pokazać mają społeczeństwu niemieckiemu, że może być jeszcze gorzej, że mogą posunąć się znacznie dalej. No, z drugiej strony oczywiście reakcja Niemców jest taka, że no też mają świadomość, że są tak naprawdę w czasie wojny hybrydowej, że muszą się liczyć z różnymi bardzo niebezpiecznymi zdarzeniami. Tak jak i my. My jesteśmy niezwykle ważnym dla Rosji wrogiem, przeciwnikiem, ponieważ mocno wspieramy Ukrainę. No i poza tym posiadamy potężną siłę oddziaływania na społeczeństwo Białorusi, Ukrainy, Rosji, na siłę miękką, tak zwaną soft power. Jesteśmy przykładem państwa, któremu się powiodło, które odgrywa ogromną rolę, coraz większą rolę gospodarczą, polityczną i militarną. Rosji to nie odpowiada. Rosja propagowałaby chętnie w tych społeczeństwach tak zwany ruski mir, ale te społeczeństwa, widząc alternatywę, odrzucają ten ruski mir. Więc dla nich jesteśmy problemem, poważnym problemem. Im słabsza Polska, tym lepiej dla Rosji. Im mocniejsza Polska, tym jest gorzej oczywiście dla Rosji. Inna sprawa, że te różne ataki hybrydowe stosowane przez Rosję w tej chwili dotyczą wielu innych krajów. No jeśli chodzi o drony, które latają nad lotniskami, to myśmy już od roku odnotowywali tego typu zdarzenia. Jest to niezwykle trudne do zwalczenia, ponieważ szczątki dronów mogą po zestrzeleniu, bo są możliwości zestrzelenia dronu, każdego drona w rejonie lotniska, no, spadają na ziemię i mogą powodować poważne straty, również w stosunku do ludności cywilnej. Formalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie wojny, więc stosowanie środków bojowych na obszarze cywilnym no, jest niewskazane, no, praktycznie rzecz biorąc wykluczone. To jest problem, jak zwalczać tego typu zagrożenia. No nad tym się głowią eksperci. Wymyślane są coraz nowsze metody, ale jak dotąd one nie są skuteczne. No jak metody militarne, jak wspomniałem, nie mogą być zastosowane wprost, więc czekamy na inne rozwiązania, ale jeśli chodzi o obronę lotnisk czy innych elementów infrastruktury krytycznej, no to jest najwyższy priorytet.
1: A to lotnisko w Lipsku w ubiegłym tygodniu, czy można powiedzieć, że miejsce jest nieprzypadkowe? No bo przypomnijmy, to jest ważny węzeł tej zachodniej pomocy militarnej dla

0: Ukrainy.
1: No oczywiście, tam zresztą Rosjanie celowali w Antonow, linie lotnicze Antonow. To są samoloty transportowe, które tam zostały zgromadzone, bo nie mogą operować na terenie Ukrainy. Ukraińcy wybrali lotnisko w Lipsku jako miejsce dyslokacji tych samolotów. I atak na samoloty tej linii lotniczej Antonow no, po prostu pokazuje jednoznacznie intencje rosyjskie. No, chcą ugodzić Ukraińców tak boleśnie, jak to jest możliwe, nie tylko na terytorium Ukrainy, ale również w takich miejscach, które wydawałyby się bezpieczne, jak Lipsk.
0: Rosja w różny sposób testuje państwa sojuszu. Co jest groźniejsze, te drony czy naruszanie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty? No bo chociażby no to, co podaje dowództwo połączonych sił sojuszniczych NATO w lipcu, niebo nad wschodnią flanką NATO stało się areną bezprecedensowej aktywności, gdyż ponad dwukrotnie częściej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym poderwano do lotów alarmowych myśliwce NATO, a to właśnie w związku z rosyjskimi samolotami wojskowymi, które operowały w pobliżu granic sojuszu w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotniczemu. Wzrost to ponad 250%. Dlaczego teraz? Jak to interpretować?
1: No niestety to jest związane z wojną na Ukrainie i generalnie rzecz biorąc wzrostem kontrowersji między Zachodem a Rosją. Rosjanie otwarcie twierdzą, że Ukraina prowadzi wojnę tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Zachodu. Ponieważ Stany Zjednoczone wyłączyły się z bezpośredniej pomocy dla Ukrainy, oskarżają państwa europejskie, że są podżegaczami wojennymi, że wzmacniają Ukrainę i przedłużają tym wojnę. To jest propaganda rosyjska, ale oczywiście oni tych argumentów używają również w rozmowach politycznych, dyplomatycznych. To jest ich punkt widzenia. Inna sprawa, że to nie jest dalekie od prawdy. Praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie pomoc Polski i innych państw Zachodu, no Ukraina już dawno padła. To jest, teraz Ukraina posiada już więcej własnych zasobów, produkuje coraz więcej broni, skutecznej broni, ale fakt faktem, że jest zależna od pomocy Zachodu, no najlepiej to widać teraz, kiedy Rosjanie w coraz większym stopniu stosują rakiety balistyczne, przed którymi praktycznie nie ma obrony.
0: Tylko no to jest rzeczywiście największy problem, bo jeżeli chodzi o drony, no to rzeczywiście Ukraińcy tutaj dominują. Natomiast te rakiety balistyczne, chociażby w ubiegłym tygodniu w jednym z tych zmasowanych ataków, chyba 1 sierpnia, no Ukraińcom nie udało się przechwycić ani jednej z 24 rakiet, tak? Nie mają narzędzi.
1: No oczywiście, jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ nie mają rakiet Patriot, które jedyne na świecie są w stanie w 100% niszczyć rakiety balistyczne. Bo też trzeba dodać, żeby to już uzmysłowić, że strącenie rakiety balistycznej wymaga wystrzelenia dwóch rakiet Patriot, ponieważ inaczej nie ma pewności 100%, że taka rakieta balistyczna jest strącona. To oznacza, że tych rakiet Patriot lub podobnych, ale na razie nie ma żadnych analogów na świecie, no niestety potrzeba bardzo dużo. Amerykanie wystrzelali się w wojnie z Iranem, nie mają za dużo tych rakiet, potrzebują do własnej obrony, do własnych celów. W Europie nie produkuje się podobnych rakiet, chociaż oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że Francuzi i Włosi pracują nad rakietami typu Aster, które mają dorównać rakietom Patriot, ale na razie nie dorównują. No, są intensywne prace nad stworzeniem takich rakiet, ale nie ma efektów. Druga sprawa, Ukraina też w desperacji chce sama produkować podobne rakiety przy pomocy innych państw europejskich. Niedawno Polska dołączyła do grona tych państw. Chcą takie rakiety balistyczne, antybalistyczne produkować. No ale droga do tego jest daleka. To kiedy będzie, nie wiemy. W międzyczasie Ukraina jest bezbronna. Rosjanie zwiększają produkcję rakiet balistycznych dwukrotnie, a zaplanują trzykrotnie zwiększyć. Bo to chcą zasypać Ukrainę. Mówi się o 200 rakietach, salwach 200 rakiet na Ukrainę. No jest to sytuacja w tej chwili dramatyczna i mam nadzieję, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, zwłaszcza tu chodzi o Amerykanów, żeby zwiększać produkcję i dostarczać.

0: broń do obrony. To nie jest broń do ataku na Rosję, to jest broń do obrony przed Rosją.
1: Panie pułkowniku, jak pan patrzy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo docierają do nas szereg informacji. Z jednej strony Ukraińcy atakują w głębi Rosji i też powodują zniszczenia. Rosjanie nieustannie atakują i też miasta, tam spadają i drony, i rakiety. Na linii frontu chyba niewiele się posuwają naprzód Rosjanie. Jak pan patrzy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to co by pan powiedział?
0: No, że jest sytuacja patowa. Ona się
1: utrzymuje. Wojna na wyniszczenie?
0: No, jest wojna na wyniszczenie. Oczywiście w tej wojnie Rosja ma ogromną przewagę nad Ukrainą i Ukrainie będzie coraz trudniej niwelować tę przewagę rosyjską. Ukraina się trzyma i to jest jej największy sukces. Ukraina obroniła swoją suwerenność i to jest wielkie osiągnięcie Ukrainy. Cele strategiczne wojny od początku postawione przez Putina, my znamy, pamiętamy to wystąpienie Putina, to oznacza, że Rosjanie przegrali tę wojnę już. Jest ciężko Rosji przyznać się do tego, że ta wojna jest przez nią przegrana. Ale z drugiej strony może ona trwać jeszcze miesiącami, a nawet latami. Zasoby rosyjskie są potężne. Rosja korzysta z pomocy zwłaszcza Chin, bo powiedzmy sobie szczerze, pomoc Korei Północnej dla Rosji nie mogła być w ogóle realizowana bez akceptacji Chin. Korea Północna jest satelitą chińskim i nie patrzmy na to w ten sposób, że to takie suwerenne państwo. To jest sytuacja tak naprawdę dotycząca Chin. Chiny wspierają Rosję w najróżniejszy sposób i mogą bardziej wspierać, jeśli uznają, że Rosja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Więc to jest konflikt tak naprawdę między Wschodem a Zachodem, między blokiem tworzącym się wokół Chin i między blokiem Zachodu wokół Stanów Zjednoczonych. To jest niestety tragedia ukraińska.
1: Plus to, że Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie i od początku zresztą z drugiej kadencji swojej prezydentury, no sceptycznie, powiem tak, bardziej sceptycznie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego niż na Władimira Putina.
0: No, zgadza się, oczywiście. To jest także dla Ameryki. Tym graczem, w którym Ameryka prowadzi politykę, jest Rosja i są Chiny. To jest koncert mocarstw. Po prostu Ukraina jest w innej lidze, jest innym problemem zupełnie. Z drugiej strony Trump uważa i znaczna część Amerykanów, bo nie większość Amerykanów, że sprawa Ukrainy to jest sprawa europejska. Europejczycy powinni zaangażować się w tę sprawę i zostawić Amerykę na boku po prostu, ponieważ to jest nasz problem i to jest prawda. To jest problem bardziej europejski niż problem Stanów Zjednoczonych.
1: To panie pułkowniku, czy my jesteśmy przygotowani na te kolejne rosyjskie prowokacje? Reuters pisze, że Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zwiększają ochronę kluczowej infrastruktury od terminali gazowych i elektrowni po zapory oraz połączenie energetyczne, dlatego że rosną obawy, że Rosja może przeprowadzić tak zwaną operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem dronów produkcji ukraińskiej. Czy my jesteśmy w stanie skutecznie reagować na rosyjskie prowokacje? No i czy jesteśmy też w stanie skutecznie Rosję odstraszyć? Bo no często o tym mówimy, że Rosja rozumie tylko presję siły.
0: Oczywiście to pani powiedziała o sile jest najistotniejsze. Przede wszystkim musimy budować własną siłę, zbudować potęgę, bo Piłsudski kiedyś przed wojną powiedział, że Polska albo będzie potężna, albo jej w ogóle nie będzie. I to jest prawda na dzień dzisiejszy również. Więc musimy budować potęgę. To, co się stało dzisiaj, budowane tego okrętu, pokazuje, że robimy to. No, oczywiście dzieje się to wolno, bo brak było środków. Teraz mamy więcej z programu SAFE. Być może będzie można skorzystać z tego programu SAFE 0%, czyli wykorzystania zasobów złota, które w Polsce posiadamy. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że to nie jest iluzja, ponieważ podobne działanie zastosowała Francja na znacznie większą skalę. Bodajże 1,2 mld euro pozyskali właśnie z podobnej operacji. Więc to nie jest całkowicie abstrakcyjne. Polska ma ogromne potrzeby, jeśli chodzi o obronność, o ochronę infrastruktury krytycznej również. I

0: potrzebujemy wielkiej ilości środków, żeby to... No proszę zwrócić uwagę, że w tych projektach SEJ, które mamy, nie mamy to, co jest niezwykle istotne, projektów dotyczących naszych wojsk lotniczych. Nie mamy żadnych inwestycji w tym obszarze, bo nie starczyło pieniędzy na to. Nadal nie starczy, a to jest kluczowa sprawa, żeby zbudować w Polsce fabrykę samolotów bojowych. To jest istotne, żeby nie ciągnąć części zamiennych do samolotów z Ameryki albo z Korei. Tu na miejscu musi być zaplecze, a nie gdzieś za oceanami. To jest istotna rzecz, żeby to zrobić. Druga sprawa, nie stać nas w tej chwili na zasadniczą służbę wojskową, na powołanie ludzi do służby w wojsku w ogromnej masie. Proszę zwrócić uwagę, że w Estonii jest 200 tysięcy rezerwistów. My mamy tyle samo, a mamy blisko 40-milionowe państwo. Więc tu jest wiele do zrobienia. Tu potrzeba środków, no i wysiłku organizacyjnego, potężnego wysiłku organizacyjnego, żeby zrobić to w miarę szybko, bo niestety wydarzenia są niezwykle szybkie, które mogą nas zaskakiwać.
1: No tego rzeczywiście, panie pułkowniku, w ostatnich tygodniach dzieje się sporo. Mówiliśmy, co się wydarzyło w Lipsku. No, prawie 2 tygodnie temu na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Wielokrotnie te rosyjskie samoloty muszą być uruchamiane. Myśliwce na to, żeby przechwycić rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Pojawia się to pytanie, czy... te procedury nie powinny zostać zmienione. Czy Sojusz reaguje w odpowiedni sposób, no żeby skutecznie Rosję odstraszyć?
0: No ja bym tu nie mieszał Sojuszu, bo powiedzmy, jeśli chodzi o Rumunię, to Rumuni strącali drony rosyjskie. Więc to
1: czyli
0: jest kwestia
1: nasze procedury po prostu.
0: Musimy po prostu strącać rakiety rosyjskie, strącać drony i samoloty na naszym terytorium. Jeśli przekroczą naszą granicę, muszą być strącone. To jest najlepszy, najpotężniejszy sygnał płynący do Moskwy, że wiedzieli dobrze, że mają do czynienia z zdecydowaną obroną polską i nie damy się, po prostu nie damy się Rosji. Także oczekuję od polityków, żeby wreszcie zmienili swoje podejście do tych spraw. No, przykład ostatniej rakiety manewrującej, która uderzyła na Lubelszczyźnie w odległości niewielkiej od Kraśnika. Leciała na Kraśnik. Przecież mogła uderzyć w Kraśnik. Trzeba było ją strącić. Nie można było pozwolić na to, żeby ona leciała swobodnie przez 6 minut na terytorium Polski. Powinna w ciągu kilkudziesięciu sekund zniknąć z radarów, być zniszczona. Nie zrobiono tego. Jest to wpadka potężna w tym zakresie, ale wynika z procedur, które mamy, które
1: no właśnie
0: są
1: o tych procedurach, bo tutaj nie dotyczy to oczywiście wojskowych, którzy wykonują polecenia. Panie pułkowniku, musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Pułkownik Andrzej Gerlatka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Znowu miałam rację.
7: W czym?
8: We wszystkim.
7: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytania.

0: pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wróci do kraju, jeśli śledczy zrezygnują z jego zatrzymania. Marcin Romanowski chce listu żelaznego. Polska wykluczona z systemu Starlink. Ilona Maska. Jest reakcja ministra cyfryzacji. Zajrzymy także do Birmingham. Dziś kolejne szanse medalowe Polaków na trwających lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Minęła 14. Na Aleksandra Kozera. Zapraszam. Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany za ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Podpisany ręcznie wniosek wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, Tyraspola. Świadczą o tym stemple pocztowe na kopercie. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek wyjaśnia, że wniosek Romanowskiego dotyczy udzielenia gwarancji ochrony przed aresztowaniem na wypadek pojawienia się w Polsce. Sąd podejmie decyzję po otrzymaniu dokumentów od śledczych, mówi Anna Ptaszek.
2: Z przepisów dotyczących listu żelaznego wynika, że jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją. Przy tym muszę powiedzieć, że są sędziowie, którzy uważają, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją, bo blokuje sądowi swobodę decyzji, i są sędziowie, którzy wydają decyzje inne niż żąda prokurator.
1: Pozostaje czekać na decyzję najpierw prokuratury, a później sądu. Anna Ptaszek nie podała terminów możliwych decyzji. A to, co wzbudza największe emocje, to miejsce ukrycia Romanowskiego. Naddniestrze to zbuntowana mołdawska prowincja znajdująca się pod wpływem Rosji. Politycy koalicji rządowej mówią o skandalu, między innymi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Romanowskiego broni rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
4: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości.
1: W sumie Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu 15 lat więzienia. Kolejne komentarze za pół godziny. Po 14.30 będzie z nami dr Kinga Wojtas, politolog z UKSW. Polska wykluczona przez Ilona Maska. Od przyszłego poniedziałku, 17 sierpnia, polscy użytkownicy Starlink Roam będą płacić więcej za korzystanie z usługi w trakcie podróży. Powodem jest wprowadzenie przez firmę SpaceX nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie rozumie decyzji amerykańskiego miliardera. Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, podkreśla Gawkowski.
5: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Ilona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
1: Wicepremier w mediach społecznościowych zwrócił się zarówno do firmy SpaceX, jak i Ilona Muska. Podkreślił, że jeśli miliarder chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach. W informacjach akcja deportacja. Obywatele Somalii, Etiopii oraz Afganistanu zatrzymani w ostatnich dniach w Wielkopolsce zostaną przekazani bądź już zostali odesłani na Litwę. 9 cudzoziemców z Afganistanu zatrzymanych pod Tobornikami przyznało, że nielegalnie przekroczyło litewsko-polską granicę, mówi Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
6: Decyzją sądu wszystkich obywateli Afganistanu umieszczono

0: w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i będą tam przebywać do czasu przekazania ich stronie litewskiej.
1: Z kolei w punkcie poboru opłat na autostradzie A2 strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 4 nielegalnych migrantów z Somalii i Etiopii. Oni również wjechali do Polski z Litwy, gdzie już zostali cofnięci. Tylko w pierwszej połowie tego roku funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali prawie 2800 osób w związku z nielegalną migracją. To migranci i kurierzy. Na koniec zaglądamy do Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Po 2 dniach rywalizacji polscy sportowcy mają na koncie 2 srebrne medale. Wieczorem ten dorobek może się powiększyć. Do rywalizacji stanie m.in. Anita Włodarczyk.
2: Anita Włodarczyk zna już smak europejskiego złota. Zdobywała je w rzucie młotem 4-krotnie, ale tym razem będzie znacznie trudniej, bo 3-krotna mistrzyni olimpijska nie jest w najwyższej formie, a rywalki imponują wynikami. Tak czy inaczej wystartuje w wieczornym finale obok innej biało-czerwonej Aleksandry Śmiech. Polscy kibice pokładają duże nadzieje w płotkarzu Jakubie Szymańskim. Kilka miesięcy temu zdobył złoto mistrzostw świata w hali. Na stadionie radzi sobie nieco gorzej, ale jest jednym z faworytów biegu na 110 metrów. O medal powalczy też Maksymilian Szwed. Do finału na 400 metrów awansował z ostatnim czasem, jednak znany jest z waleczności i determinacji. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Medalowe szanse, o których mówił Rafał Bała, dotyczą sesji wieczornej. Start o 20.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. W większości regionów jest i będzie przyjemnie słonecznie i dość ciepło. W centrum, na zachodzie i południu dziś okolice 24 stopni. Najchłodniej na Podhalu, Podlasiu i nad morzem. Tam maksymalnie 19. Na Podlasiu może przelotnie popadać.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
11: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest środa, 12 sierpnia, prawie 9 minut po godzinie 14. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
1: Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Iran twierdzi na

0: natomiast, że ten szlak żeglugowy pozostanie zamknięty, jeżeli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. W Abu Zabi jest Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
0: Jakie są te najnowsze informacje, bo co chwilę otrzymujemy inne, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus. Iran twierdzi jedno, Donald Trump twierdzi drugie.
1: Też się uśmiecham, mówiąc po

0: jak i w wysokości 300 miliardów dolarów amerykańskich odmrożenia wszystkich aktywów, które zostały zamrożone na początku izraelsko-amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi, ale przede wszystkim domaga się tego, żeby pobierać opłaty za przejście przez cieśninę Ormus statków. Na to oczywiście nie może być zgody Stanów Zjednoczonych. Ta trzecia perspektywa to jest oczywiście perspektywa Omanu, który leży po drugiej stronie cieśniny i tutaj z nim bezpośrednio negocjują władze w Teheranie. Władze Omanu nawet zdecydowały się na to, żeby nie pobierać żadnych opłat przez ten szlak przebiegający u ich wybrzeża, ale tutaj Teheran pozostaje nieugięty. Zamierza na tym szlaku przebiegającym w bliskiej odległości od wybrzeża Teheranu te opłaty pobierać. Także rzeczywiście jest taka atmosfera wyczekiwania, a do tego mamy niepokojące informacje w ciągu ostatnich dni, bo przecież w weekend doszło do ostrzelania aż 3 statków należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie jestem. W poniedziałek irańskie rakiety dosięgły rosyjskiego tankowca będący częścią tak zwanej floty cieni. Tam doszło nawet do dosyć dużego wycieku ropy naftowej. Skażonych jest ponad 400 km kwadratowych powierzchni morza. No i coraz mniej statków. I tak przecież było ich niewiele przechodzących przez cieśninę Ormus. Ostatnie informacje to jest 8 statków, które przeszły przez cieśninę Ormus w poniedziałek, 6, które przeszły w niedzielę. A przypomnę, przed rozpoczęciem tej operacji było ich ponad 140 dziennie, więc ogromna atmosfera niepewności, no właśnie napędzana jednak tymi sprzecznymi informacjami, które od dni, tygodni wręcz do nas docierają.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Z Abu Zabi korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
2: Komentarz.
1: A z nami jest dr Bartosz Bojarczyk, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, cieśnina Ormus stała się takim punktem zapalnym. Jak przypomnimy sobie, co działo się na początku izraelsko-amerykańskich ataków na Iran i tych zapowiedzi Donalda Trumpa o tym, że zlikwiduje reżim, że nie będzie programu nuklearnego, rakietowego. No wiele było zapowiedzi Donalda Trumpa. Przed 28 lutego cieśnina Ormus była otwarta, później stała się właśnie takim punktem zapalnym. Czy coś w ogóle wskazuje na to, że ten newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty?
3: No niestety nie mam dobrych wiadomości, wiesz, według mnie, ale także według innych ekspertów. No ta sytuacja będzie się tylko pogarszała, to znaczy albo utrzymany zostanie status quo, czyli nic się nie zmieni i bardzo mała ilość statków będzie przechodziła i to te statki, co tutaj ja słyszałem, ten materiał przed moim wejściem na antenę, te statki, które przechodzą przez cieśninę Ormus, one płacą Iranowi i idą tym przejściem irańskim. A jeżeli nie płacą, to są to statki sojuszników takich nieformalnych Iranu, takich jak Chiny. Czy wiemy, że w poniedziałek przeszedł też japoński kontenerowiec, przepraszam, japoński tankowiec, znaczy z gazem dla Japonii. Ale no niestety Amerykanie, Donald Trump stworzył tą sytuację i ja bym powiedział, to Amerykanie są odpowiedzialni za to, co się dzisiaj dzieje. No tutaj jeszcze należy pamiętać, że no my żyjemy wszyscy w kraju kryzysu, bym powiedział, ekonomicznego, związanego z cenami surowców energetycznych. Tak naprawdę coraz częściej mówi się o tym, że magazyny w Europie gazowe są zapełnione w bardzo małej ilości, czy w bardzo małym stopniu. No i ta sytuacja będzie się wraz ze zmianą pogody, prawda, na jesienną, zimową, ta sytuacja będzie się pogarszała, więc no niestety cieśnina Ormus jak na razie pozostanie zamknięta, pomimo tego, co plecie prezydent Donald Trump.
1: Donald Trump co chwilę straszy Iran, ale te groźby nie robią wrażenia na Teheranie. Dlaczego? Wręcz przeciwnie, to Teheran teraz zaczął stawiać warunki.
3: Znaczy ten atak z 28 lutego, prawda, który miał zniszczyć cały potencjał militarny Iranu wcześniej, rok wcześniej miał już być zostać zniszczony ten potencjał nuklearny, no te ataki okazały się bardzo ograniczone w swojej skuteczności, z tego względu, że Iran w ostatnich 10-leciach przyjął taką strategię obronną, która polegała na własnej produkcji, a te zakłady produkcyjne, jeżeli chodzi o komponenty

0: sprzęty militarne, czy też w ogóle o broń, rakiety, ale także inne drony, one są umiejscowione w bardzo trudnych terenach, niedostępnych do zniszczenia z powietrza. Czyli są wykute w skalę takie zakłady produkcyjne w górach, czy też pod ziemią w innych lokalizacjach. No to mamy tu strategię, którą nazistowskie Niemcy, prawda, stosowały podczas II wojny światowej, więc te naloty także alianckie, one miały ograniczony skutek. No i to samo jest tutaj, w tym przypadku. Bez wejścia sił lądowych, czy też w ograniczonym, czy w pełnym stopniu, nie ma możliwości, by zniszczyć potencjał nuklearny, militarny Iranu, czy też zmienić reżim. A na to Stany Zjednoczone moim zdaniem nie są gotowe. No bo to doprowadziłoby nie tylko do bardzo długotrwałej i krwawej wojny, ale także doprowadziłoby do chaosu na całym Bliskim Wschodzie, bo Iran, tak jak pokazał, on nie musi atakować, prawda, Stanów Zjednoczonych, on może atakować cele amerykańskie na Bliskim Wschodzie, czy też bezpośrednio atakować cele w państwach arabskich, oskarżając ich o kooperację przeciwko, czy też działania przeciwko Iranowi, które są no słuszne, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, czy też Katar, siły tych państw także uczestniczyły w atakach na Iran. Już bym powiedział po tym 28 lutego w późniejszym okresie.
1: Wczoraj portal Times of Israel podał, że prezydent Trump ma przygotowywać się do ogłoszenia zwycięstwa w wojnie z Iranem i rozważać odstąpienie od żądania całkowitego zakończenia irańskiego programu nuklearnego. Od początku tej wojny, no niemal w co drugiej wypowiedzi Donalda Trumpa padało to zdanie, że Teheran nie może mieć broni jądrowej. Jak Donald Trump może się teraz zachować? No bo znamy amerykańskiego prezydenta, on musi przekuć wszystko w sukces. Jak to zrobić, żeby wojna z Iranem była sukcesem Donalda Trumpa?
0: No nie będzie. Bez porozumienia, totalnego porozumienia pokojowego, prawda, który by regulował kwestie cieśniny Ormus, ale także nie cieśniny, to znaczy, ale także kwestii w strefie Gazy, w Libanie. No to, co Amerykanie w ostatnich latach za prezydentury Donalda Trumpa zrobili, no to są błędy strategiczne. To są błędy strategiczne. Ja niejednokrotnie mówiłem, że Donald Trump dał się wypuścić Benjaminowi Netanyahu na wojnę, która nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych i której skutki tak naprawdę nie zostały przemyślane, czy też nie były brane pod uwagę. To, co ja nie wiem, czy został okłamywany, no ale takie są doniesienia, czy był okłamywany, czy on po prostu jest aż na tyle pewny swego, ale no wolą i słowami nie zmieni się rzeczywistości, która jest taka, jaka jest, i moim zdaniem Iran, sytuacja w Iranie, sytuacja w Zatoce Perskiej, no jest totalną porażką Donalda Trumpa i nie da się tego przekuć w sukces w żaden sposób. Oprócz tego, że możemy zakładać taką jedną z alternatywnych, prawda, rozwiązań, że Donald Trump ogłosi sukces i tyle, ale to nie zmieni rzeczywistości.
1: Te napięcia na Bliskim Wschodzie dotyczą nie tylko Iranu. Wspomniał pan o premierze Izraela. Benjamin Netanyahu poinformował, że Izrael odrzucił 15-punktowy plan Rady Pokoju Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. Jak stwierdził, Izrael nie wycofa się, dopóki Hamas nie dokona całkowitego rozbrojenia. Dlaczego i co to oznacza dla Palestyńczyków?
0: No to oznacza dla Palestyńczyków kolejne cierpienia, tak naprawdę kolejne cierpienia, kolejne zabójstwa, działania militarne Izraela oraz brak jakiejkolwiek ochrony ze strony środowiska międzynarodowego, no bo to już Palestyńczycy sami nie mogą się chronić, prawda? Więc no ja tutaj powtarzam, Izrael wykorzystuje swoje momentum i wykorzystuje w sposób radykalny, agresywny, no ze szkodą dla Palestyńczyków. Tutaj chciałbym pokazać, to znaczy ukazać, że brak sprawnych mechanizmów bezpieczeństwa międzynarodowego, no tak naprawdę za Palestyńczykami nikt się nie wstawia, prawda? Nikt się nie wstawia w sposób zdecydowany. Jedynym takim mocarstwem, które mogło chyba by to robić, to są Chiny, ale Chiny nie mają w tym żadnego interesu. Państwa arabskie także są spolegliwe w stosunku do Izraela, a Stany Zjednoczone absolutnie nie są w stanie kontrolować swojego sojusznika, no bo to, co Donald Trump proponuje, prawda, Rada Pokoju Donalda Trumpa proponuje, jest odrzucane przez Izrael. No.

0: to chyba też świadczy o tym, że Izrael gra swoją grę, a nie grę amerykańską. I niestety no, mamy tego skutki. No, to, co Izrael wyczynia w Strefie Gazy, ale nie tylko w Strefie Gazy, panie redaktor, gdyż także na zachodnim brzegu. Sytuacja na zachodnim brzegu Jordanu, na terytoriach palestyńskich jest bardzo, ale to bardzo dramatyczna. Tam codziennie dochodzi do ataków Izraela. Oni to mówią o operacjach bezpieczeństwa. Tam osadnicy, prawda, poszerzają terytoria te, które nielegalnie są zabierane przez tych osadników. Sąd Izraela tutaj także jakby wydał wyrok, że i legalizują część z tych osiedli pomimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej. No mi jest absolutnie bardzo przykro to słyszeć. No i mi jest przykro w stosunku do Palestyńczyków, którzy zostali zostawieni sami sobie. Pomimo, ja rozumiem, ataku Hamasu i tak dalej, no ale ta odpowiedź Izraela jest niespółproporcjonalna, a przede wszystkim te działania międzynarodowe są żadne. Czyli Izrael ma wolną rękę na dokonywanie czegokolwiek chce na terytoriach okupowanych oraz na terytoriach palestyńskich.
1: Dlaczego Donald Trump nie stopuje kolejnych działań Benjamina Netanyahu i jak w ogóle działania premiera Izraela można powiązać z tym, co ma wydarzyć się w październiku? Chodzi mi o wybory parlamentarne.
0: Nie mam pojęcia, dlaczego Donald Trump nie powstrzymuje Izraela. Widocznie nie ma takiej siły, prawda, zarówno perswazji, czy też nacisku, albo nie chce jej użyć. To po pierwsze. No ja myślę, że te wybory, to znaczy mówimy tutaj o wyborach październikowych w Izraelu.
1: W Izraelu, oczywiście są wybory połówkowe w listopadzie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tutaj Netanyahu broni się, prawda, i chce wygrać wybory, z tego względu chce wygrać wybory i nadal rządzić, z tego względu, że przy jego przegrana doprowadzi do wznowienia procesów przeciwko niemu w samym Izraelu, prawda? I myślę, że na podstawie tych procesów jest duża szansa, żeby poszedł do więzienia. To już nie jeden polityk izraelski taką karę otrzymał.
1: Kolejna sprawa jest też taka, że Netanyahu bardzo często, jak się zbliżają wybory i jest taka możliwość, że może utracić władzę, to nasila właśnie konflikty.
0: Jak najbardziej, chociaż tutaj no, ten ostatni okres, prawda, bym powiedział, 2023 roku od ataku Hamasu, to jest nieustanne atakowanie wszystkich naokoło, jeżeli chodzi o Izrael. No i z pogwałceniem jakichkolwiek praw międzynarodowych, praw człowieka, czy też czegokolwiek innego. Więc tutaj ta agresywna postawa Izraela, ona będzie trwała. Z tego względu, że Izrael jest niepowstrzymywany przez nikogo. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Izraela lub też nikt nie chce powstrzymać Izraela. Zobaczy państwo na postawę Polski. My mówimy o jakichś tam rzeczach, ale absolutnie nic nie robimy, by powstrzymać Izrael jako państwo polskie, jako Unia Europejska także. Stany Zjednoczone tego nie robią. Rosja gra na dwa fronty, a Chiny przyglądają się temu i tak naprawdę zyskują na tej całej sytuacji.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bartosz Bojarczyk, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dzisiaj niestety z przykro.
1: Resort cyfryzacji potwierdza, że firma Maider została zaatakowana. Doszło do nadzwyczajnego wycieku danych kilkunastu milionów Polaków. Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Posłuchajmy.
3: Dzisiaj niestety z przykrością muszę poinformować, że doszło do nadzwyczajnego wycieku danych sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich, które to osoby w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego. Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z szefem, prezesem Urzędu Ochrony Danych.

0: osobowych panem Mirosławem Wróblewskim. Działania zostały skoordynowane i polskie państwo zabezpiecza wszystko, co związane jest z incydentem cyberbezpieczeństwa. Wykradzionych z firmy, co potwierdza sama firma, jest te 19 milionów rekordów, które wiążą się z różnymi danymi, które można z sobą wiązać. Nie wszystkie dane, które zaraz przedstawię, dotyczą wszystkich osób, które tam mogłyby się pojawiać. To znaczy nie każdy numer PESEL związany jest z tym, że wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach. Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli. W różnym stopniu ich dane mogły być elementem tego dużego incydentu. Baza, która została wykradziona z firmy, to baza, która ma ponad 2 terabajty danych, czyli duża jednostka. W sprawę zostały włączone też organy ścigania. Nad tą częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą. Na spotkaniu połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zarządziliśmy mechanizmami bezpieczeństwa. Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości, jeżeli chodzi o wsparcie obywateli, których dane mogłyby znaleźć się w opinii przestrzeni informacyjnej. Po trzecie, będzie następowała intensyfikacja działań i poszukiwanie podejrzanych. Nic nie wskazuje dzisiaj na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. To znaczy, że mamy do czynienia z atakiem, który przychodzi ze strony rosyjskiej bądź jakiegokolwiek innego państwa. Dzisiaj można z dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest działanie cyberprzestępców, którzy mają określone chęci związane z pozyskiwaniem środków finansowych, związane z tym incydentem. To też będzie badane w trybie ekstraordynaryjnym przez służby. Ja chciałem ze strony rządu poinformować wszystkich obywateli, że troska, z którą działamy w tej sprawie, jest nadzwyczajna. Bezwzględnie liczy się bezpieczeństwo każdego obywatela. Systemy firmy, która uległa temu cyberatakowi, zostały już zablokowane na tyle, że nie grozi żadne im niebezpieczeństwo. Można powiedzieć, zostały ta cała struktura, która została zainfekowana, została zdjęta. Działają bezpiecznie i działają w trybie normalnym, co oznacza, że placówki ochrony zdrowia działają również w trybie normalnym. Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu, a mówimy o 12 tysiącach placówek, które korzystały z tego oprogramowania. Całość tych rekomendacji będzie też zajmowała nasze działania, jeżeli chodzi o wsparcie jednostek, które mogłyby chcieć pomocy państwa, które mają podobne systemy.
1: Tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który potwierdził, że firma Maider, dostawca systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, padła ofiarą cyberataku. Do tego tematu wrócimy po godzinie 15. Gościem Polskiego Radia 24 będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24.
2: Reklama.
3: Znowu miałam rację.
2: W czym?
3: We wszystkim.
2: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dane blisko 19 milionów Polaków skradzione przez cyberprzestępców. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o wycieku z aplikacji MyDoctor, platformy należącej do grupy Znany Lekarz. Jest ona wykorzystywana przez lekarzy do obsługi medycznej pacjentów, mówił wicepremier Gawkowski.
2: Całość tych działań opiera się na komunikacji lekarz-system, ale związana jest też z wiedzą o receptach, o tym jak i kiedy umawiane są wizyty.
1: Minister cyfryzacji zaapelował do poszkodowanych o zastrzeżenie numeru PESEL. Jak dodał, trwają działania służb, które mają sprawdzić, w jaki sposób doszło do wycieku i kto może dysponować danymi pacjentów. Wybór Naddniestrza na miejsce ucieczki przed polskim wymiarem sprawiedliwości nie powinien dziwić. Tak o aktualnym miejscu pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego mówiła na naszej antenie politolog dr Dorota Piątek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wysłał z Tyraspola pismo z żądaniem przyznania listu żelaznego.
3: Kierunek, w którym podąża pan Romanowski, jest dosyć, powiedziałabym, symptomatyczny, ale on też nie zdumiewa z tego powodu, że wiadomo, że w żadnym systemie czy w żadnym państwie, które cechują procedury demokratyczne, no nie ma racji bytu, także ten kierunek w tym sensie nie zaskakuje. W żadnym państwie Unii Europejskiej pan Romanowski nie mógłby funkcjonować.
1: List żelazny to ultimatum. W zamian za rezygnację z zatrzymania Romanowski deklaruje, że zjawi się w kraju. Jest podejrzany o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi ustawianie konkursów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To historyczny moment dla polskich stoczniowców. Tak o chrzcie fregaty Wicher mówi prezes zarządu Gdyńskiej Stoczni Wojennej Marcin Rynglewski. Okręt to pierwsza jednostka zbudowana w ramach programu Miecznik. Jego powstanie to zasługa wszystkich pracowników stoczni, mówił Marcin Rynglewski.
4: Żeby przygotować się do dzisiejszej uroczystości, stocznia zużyła ponad 500 000 godzin. Położyliśmy ponad 3000 konstrukcji. Zużyliśmy 100 ton materiałów spawalniczych oraz 50 000 litrów farby.
1: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną i uczestniczyć w operacjach sojuszniczych w ramach NATO. Jutro zostanie zwodowany w Zatoce Gdańskiej. Gwiazdy światowego futbolu przyjadą do Wrocławia. Trwają przygotowania do sobotniego towarzyskiego meczu Manchester United z Milanem. Mecz z trybun obejrzy ponad 40 000 osób z 50 krajów. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, zapewnia organizator meczu Tomasz Rachwał.
5: Chcieliśmy trochę więcej atrakcji dać kibicom, w związku z tym, że jak nie wszyscy będą mogli być na stadionie, to chcemy się dzielić tą radością też na fanzonie na Placu Wolności.
1: Strefa kibica na Placu Wolności zacznie działać w piątek. Zaplanowano tam m.in. spotkanie legend obu klubów. Mecz rozpocznie się w sobotę o 16.45. Relacją z Wrocławia kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15.00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 14.34.
0: Stan dnia.
6: Duże zaskoczenie, tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Wszystko wskazuje na to, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nowy wakat na tym stanowisku pojawi się we wrześniu. Łączymy się z Sylwią Białą. Dzień dobry. Dobry, Sylwio. Powiedz, dlaczego premier na taki ruch się zdecydował?
7: Rzeczywiście to jest bardzo duże zaskoczenie. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że Maciej Berek był jego prawą ręką. Rok temu, gdy wybierany był szef NIK-u i nieoficjalnie mówiło się o kandydaturze Macieja Berka, wtedy szef rządu miał się nie zgodzić na to, by minister Berek z kancelarii premiera odchodził, a teraz zgoda szefa rządu jest. Jak nieoficjalnie można usłyszeć, premier liczy na to, że Maciej Berek uporządkuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że to świetny fachowiec, mówił między innymi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
8: Wykładowca, państwowiec,

0: i wybitny specjalista od legislacji i w żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej, ale jaka będzie jego przyszłość, ja nie wiem. O tym będzie mówił premier Donald Tusk w stosownym czasie.
1: Nie przez przypadek Cezary Tomczyk mówił, że Maciej Berek nie jest politykiem. Sceptycznie do informacji medialnych jak na razie odniosła się bowiem Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, zapowiedziała, że jej formacja nie poprze kandydatury Berka ze względu na jego niedawną działalność polityczną. W mediach społecznościowych napisała: obiecaliśmy naszym wyborcom, że politycy nie trafią do Trybunału Konstytucyjnego, ale moim zdaniem to bardzo krzywdząca dla Macieja Berka plotka. On by się jako państwowiec w życiu na coś takiego nie zgodził, tak napisała na platformie X, ale wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wypowiadał się już w zupełnie innym tonie.
2: Żałuję, że odchodzi z rządu. Rozumiem, że są nowe wyzwania i są nowe funkcje i zobowiązania. Czy to będzie trybunał, czy to będzie coś innego, to są decyzje, które będzie podejmował pan minister Berek w najbliższych tygodniach. Lewica zawsze z przychylnością podchodzi do kandydatur prodemokratycznych, pro praw człowieka, prokonstytucyjnych, którzy wyrażali swoją wolę co do pracy w różnych instytucjach, więc ja przed nikim nie zamykam drzwi, ale nie wiem, jaka będzie ostatecznie wola pana ministra Berka, bo o tą wolę to chyba jego trzeba zapytać.
1: Lewica zatem w tej kwestii jest podzielona. Zaskoczony decyzją o odejściu ministra nie jest poseł Andrzej Śliwka, ale zaskoczony jest natomiast informacją o planach dotyczących właśnie przyszłości w Trybunale Konstytucyjnym. Zresztą na Macieju Berku nie zostawił suchej nitki.
3: Minister Berek był twórcą bezprawnego, niekonstytucyjnego niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I powiem więcej, publikowania niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z niekonstytucyjnymi dopiskami. Osoba taka, w moim przekonaniu, nie ma kwalifikacji do tego, nie daje rękojmi, o czym mówi artykuł 194, jak dobrze pamiętam, Konstytucji, który wprost wskazuje o tym, że taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą. To ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
1: Pytany o przyszłość Macieja Berka, premier Donald Tusk, który dziś jest w Gdyni, powiedział, że na pytania będzie odpowiadać jutro podczas konferencji prasowej. Maciej Berek w kancelarii premiera był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To on kierował pracami Komitetu Stałego Rady Ministrów o przygotowywanych na posiedzenia rządu ustawach. Jak mówią jego współpracownicy, wiedział wszystko. Jego obowiązki przejmie teraz Joanna Knapińska. Tak mówił wczoraj premier Donald Tusk.
4: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
5: Komentarz.
4: I od tego tematu komentarz zaczniemy. Z nami jest dr Kinga Wojtas, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezes Fundacji Stan. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Pani doktor, czy dla pani też, tak jak dla polityków, jak słyszeliśmy przed chwilą, odejście z rządu ministra Macieja Berka, prawej ręki premiera Donalda Tuska, jest zaskoczeniem? A może większym zaskoczeniem są te polityczne, znaczy medialne doniesienia o tym, że Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
6: Zdecydowanie ten drugi wątek mnie bardziej zaskakuje, bo jest to polityk, nie możemy z pewnością uznawać, że kierowanie stałą radą, znaczy Komitetem Stałym Rady Ministrów, to jest funkcja niepolityczna, szczególnie, że taki komitet jest określany mianem małego rządu, że on tak naprawdę przygotowuje wszystko, co na Radzie Ministrów jest poddawane głosowaniu, czy też przedstawiane jest jako obowiązujące kierunki rządu, więc to jest także twórca polityk. Ale tak naprawdę chciałabym się zatrzymać krok wcześniej, no bo nie mamy deklaracji pana Berka, czy on faktycznie zamierza kandydować. Więc albo jest to sondaż taki, wypuszczenie balonika, aby sprawdzić, jak wielki oburzenie będzie, że aktywny polityk Koalicji Obywatelskiej, mimo że nie członek partii, w tą stronę kieruje swoje kroki. Albo jest to, i tu mam nadzieję, niepotwierdzona i nieprawdziwa informacja, bo z pewnością odpolitycznienia sądownictwa konstytucyjnego w tym wariancie by nie było. No, moglibyśmy tutaj mówić o pewnego rodzaju zarządzie komisarycznym, czy też komisarzu, którego próbuje się wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego, no, który jednak nie funkcjonuje zupełnie w tym momencie, więc Też myślę, że z punktu widzenia jakiejś kariery pana ministra Berka mogłoby to być może niezgodne z jego aspiracjami, no chyba, że jest wierną i

0: i twardą ręką premiera faktycznie i przyjmuje funkcję komisarza.
1: I wszystkie zadania wykonuje.
0: Tak, i zadania wykonuje, oczywiście.
1: Pani doktor, popatrzmy, co się dzieje w tym Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że Maciej Berek miałby być, oczywiście cały czas mówimy o tych spekulacjach, miałby być ósmym sędzią, którego powoła obecna ekipa rządząca, co daje jej liczbową przewagę w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym. Kadencja powołanego przez Prawo i Sprawiedliwość Justyna Piskorskiego kończy się 18 września. No, według tych doniesień medialnych rządzący zaprezentują Macieja Berka jako swojego kandydata wcześniej. Jeżeli by się to potwierdziło, to czy można powiedzieć, że to jest jakiś plan? Ja bym chyba bardziej powiedziała ministra sprawiedliwości niż premiera dotycząca Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, można to wtedy rozpatrywać właśnie w kategoriach takiego mocnego wejścia, tak jak to miało miejsce po wyborach z Telewizją Polską, kiedy pojawił się minister Sienkiewicz i próbował przywrócić zdominowaną przez poprzednią ekipę i siejącą propagandę na rzecz poprzedniej ekipy telewizję do porządku, telewizję publiczną, co oczywiście spotkało się z różnymi głosami krytycznymi i do tej pory, prawda, ta dyskusja trwa, że faktycznie tutaj moglibyśmy widzieć taką rolę, jeżeli te spekulacje by się sprawdziły, tak, że wchodzi minister Berek, sędziowie bądź nieprawidłowo wybrani, bądź też, prawda, znaczy sędziowie dublerzy tak zwani, tracą większość i wreszcie można pozbawić immunitetu prezesa Trybunału Święczkowskiego. Więc to jest, to by było jakąś tam wizją, która by uzasadniała ten ruch. Natomiast na pytanie jest...
1: Z drugiej strony, pani doktor,
0: jest zainteresowany.
1: Tak, z drugiej strony, pani doktor, to jest jednak bardzo smutny obraz pokazujący, jak poprzednia władza, a dokładnie poprzedni minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, zabetonował i cały ten wymiar sprawiedliwości. Były oczywiście próby wprowadzenia ustaw dotyczących czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, natomiast no, koalicja rządząca nie może liczyć na podpis prezydenta, czy to Andrzeja Dudy, czy to Karola Nawrockiego, i trudno jest te zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzać.
0: No niestety, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, obywatele pozbawieni są, tak naprawdę obywatele pozbawieni są szeregu narzędzi, które mają chronić ich prawa w kontakcie z dominującą administracją. Bo przecież my już zapomnieliśmy o tym, po co ten Trybunał Konstytucyjny jest. To nie jest element walki politycznej, do czego został sprowadzony, ale tak naprawdę ma to być instytucja, która bezpośrednio chroni obywateli, którzy są przecież słabsi w kontaktach z przewagą instrumentów, którymi dysponuje państwo. I my w ogóle już przestaliśmy o tym mówić i upatrywać w Trybunale tejże roli, że to ma być instytucja, która jest elementem ochrony obywateli, a patrzymy to tylko i wyłącznie jako kolejne ramię i kolejny element konfliktu między dwoma obozami politycznymi w Polsce. To jest oczywiście bardzo, bardzo smutne.
1: Wspomniałyśmy o Zbigniewie Ziobrze, to dziś przed południem dotarła ta informacja, że Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Informację przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, poseł z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Jak pani usłyszała te informacje, czy to pokazuje skalę desperacji Marcina Romanowskiego?
0: Marcin Romanowski ratuje skórę, natomiast ogląd generalny. Uciec pod opiekę Republiki, która tak naprawdę jest rosyjską bazą wojskową, no to już jest, wydaje się, że szczyt desperacji.
1: Scenariusz, który trudno było przewidzieć.
0: Znaczy, mieliśmy już precedens, a mianowicie sędzia Schmidt, który się schował na Białorusi.
1: Ale chyba to nie ta skala, nie ta sama skala.
0: Nie ta skala, oczywiście, że nie ta skala, no bo sędzia Schmidt jest sędzią Schmidtem. Natomiast tutaj mamy członka klubu parlamentarnego PiS, on ma legitymację.

0: może głosować. I nagle okazuje się, że polski parlamentarzysta ucieka się pod opiekę władz, które są w oficjalnym konflikcie, a nawet w wojnie hybrydowej z Rzeczpospolitą Polską. No bo przecież jeżeli tam na terenie Republiki Naddniestrzańskiej stacjonuje prawie 3 tysiące żołnierzy rosyjskich i traktowane jest to Naddniestrze jako taka baza wypadowa i baza do ewentualnego pacyfikowania Mołdawii oraz przepraszam, Macedonii oraz z innej strony można prowadzić akcję przeciwko Ukrainie. No jest to niewyobrażalne, że polski parlamentarzysta, który
1: były wiceminister sprawiedliwości, ja bym powiedziała też były wiceminister sprawiedliwości.
0: Tak, niech to dobrze wybrzmi. Znaczy ja tutaj widzę tylko jeden komentarz i to jest komentarz, ostatnie słowo z procesu Kawki, pozostał tylko wstyd. A dla PiS-u, i to niech to dobrze wybrzmi, no potężny problem. No, w takim wypadku, no jeżeli ktoś namaszcza i deleguje takiego człowieka do pełnienia najważniejszych funkcji publicznych w Rzeczpospolitej Polskiej, to w takim razie kim są ci nominujący, skoro ich decyzja, ich wybrany tak naprawdę chowa się u Putina przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Pani doktor, tylko czy to będzie obciążenie? Czy to będzie obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo już słyszeliśmy wypowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka, który mówił, że on oczywiście nie wie, gdzie jest Marcin Romanowski, ale Marcin Romanowski nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce i dlatego musi się ukrywać. No i tutaj oczywiście...
0: No bo do tego to się sprowadza, tak? Przepraszam, bo znaczy, mnie to oburza i stąd moja emocjonalna reakcja. Mnie to po prostu najzwyczajniej w świecie oburza. I teraz... PiS, myślę, że dla PiS-u to jest gorący kartofel, tak? I na razie są to takie ostrożne wypowiedzi, no bo tak naprawdę trzeba powiedzieć coś właściwego, tak? I teraz pytanie...
1: Ale to jest za każdym razem ta sama odpowiedź, bo jak była sprawa Zbigniewa Ziobry, który na początku był na Węgrzech, zresztą Marcin Romanowski również, i później znalazł się w Stanach Zjednoczonych, to cały czas jak było pytanie, co ze Zbigniewem Ziobrą, to było, no nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: No i to jest potężne zadanie przed rządzącymi obecnie i przed politykami koalicji, aby do elektoratu nie tylko własnego, ale i elektoratu PiS-u przedarła się ta informacja, że były polityk czołowy, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, uważa, że bezpieczniej jest na terenie prorosyjskim niż pod jurysdykcją Rzeczpospolitej. To jest zadanie dla rządzących. Oczywiście elektorat, wierny elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest wierny, to z samej definicji, ale ja jestem przekonana, że są pewne granice bezwstydu, które w warunkach toczonej wojny nie powinny zostać przekroczone. I oczywiście to jest trudne zadanie, no bo i media, i teraz też jest pytanie, jak media, które wspierają Prawo i Sprawiedliwość, odnajdą się w tym, czy będą udawać, że się nic nie stało i że były polityk, były minister wiceminister sprawiedliwości ukrywa się tak naprawdę na terenie prorosyjskim, nie jest problemem. No bo zobaczmy, czy należy uznać w takim razie, że bezpieczniej jest na terenie prorosyjskim, czy rosyjskim, czy na terenie Białorusi niż w Polsce, w Unii Europejskiej. No bo tak naprawdę do tego sprowadza się ten dylemat. To jest zadanie dla koalicji, aby to właściwie wybrzmiało.
1: Kolejny wątek to dlaczego my dowiedzieliśmy się, gdzie przebywa Marcin Romanowski, dlatego że wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego

0: listu żelaznego. Chęć stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy po tym, jak ucieka się przez półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości na początku na Węgrzech. Przypomnijmy, prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Te zarzuty dotyczą przywłaszczenia łącznie ponad 100 milionów złotych. To też jest, powiem tak, odwaga, żeby w takiej sytuacji jeszcze występować do sądu o wydanie listu żelaznego?
1: Śmiałość, bezczelność, głupota. Tutaj możemy się, prawda, zastanawiać nad tym, a może pewna strategia. No bo wiadomo jest, że... A właśnie możliwe, że nie wiadomo jest, no bo sąd jest niezawisły. No ale zakładając, że sąd nie rozpatrzy tego wniosku pozytywnie i Romanowski nie może odpowiadać z wolnej stopy, no to będzie to z kolei paliwo dla tych, którzy twierdzą właśnie, że sędzia nie może liczyć na bezstronny proces i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie sędzia, tylko minister na bezstronny proces i słuszna jest jego linia ucieczki. Chociaż mnie to nie przekonuje. Powiedziałam to, ale nie przekonuje mnie to. A z drugiej strony dla obywatela, który obserwuje aresztowania i oczekiwanie w areszcie na proces w różnych innych sytuacjach, tu wystarczy nawet przypomnieć sobie ostatnie wydarzenia z panią patolog, która w ogródku miała cmentarzysko, którą... Prokuratora, się nie zgodził na odpowiadanie z wolnej stopy, a tutaj, prawda, polityk z takimi znajomościami i o takiej skali oskarżeń o to prosi. No i jest to także pod zastanowienie, o co tutaj chodzi. Czy właśnie nie chodzi o tą odmowę, a może... Jest to akt desperacji. Nie potrafię tego zinterpretować tak, aby móc powiedzieć, że mam tu jakieś przekonania.
0: Zobaczymy. Myślę, że kolejne informacje będą się pojawiać w tej sprawie. To jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć w naszej rozmowie. Zaczęliśmy od pana Macieja Berka, o czym wczoraj poinformował premier, że odchodzi z rządu. Wczoraj także, a już dokładnie przedwczoraj, dowiedzieliśmy się, że było spotkanie liderów koalicji. W rozmowach tych poniedziałkowych wieczorem na zaproszenie Donalda Tuska wzięli udział Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz szef rządu spotkał się oddzielnie. A w tle oczywiście są doniesienia medialne, które są od kilku dni, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia planuje stanąć na czele klubu parlamentarnego Polski 2050 i chce wejść do rządu. Nie wygląda to chyba dobrze, że są oddzielne spotkania liderów koalicji. Co to mówi o jedności?
1: Czyli nie ma po prostu. Znaczy, to jest bardzo niedobry komunikat, że są koalicjanci pierwszej i drugiej kategorii i że... no bo to właściwie jak to można czytać, tak? Czy to znaczy, że... Panią Pełczyńską-Nałęcz nie traktuje się jako poważnego polityka i szefa partii współtworzącej koalicję i uznaje się, że można dokonać, no nie wiem, salonowego zamachu stanu i wstawić tam na przykład kogoś innego.
0: Ale też co ciekawe jest to, że jest jeszcze przecież pani Paulina Henning-Kloska, która jest szefową partii Centrum, która też przecież wchodzi w skład koalicji, a dyskutujemy o tym, że nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
1: To też. Tu oczywiście rodzi się także taki najbardziej prosty trop genderowy, czy znaczy, że z kobietami się nie rozmawia na równej stopie. Głęboko wierzę, że to nie jest to wyjaśnienie. Natomiast jest to komunikat, który w jakimś stopniu może zapowiada chęć, czy też realność skonsumowania tych dwóch podmiotów przez Koalicję Obywatelską, nie traktowania ich jako właśnie pełnoprawnych pełnoprawnych graczy.
0: A z drugiej strony, pani doktor, te szable są liczące, bo bez tych dwóch ugrupowań nie ma większości.

0: i parlamentarnej.
1: Oczywiście. No i teraz pytanie jest, czy na przykład nie jest to strategia Donalda Tuska, aby wzmocnić PSL, bo to jest stary, dobry, znajomy koalicjant, przewidywalny, dobrze osadzony w terenie i może właśnie tutaj pan Kosiniak-Kamysz ma być wzmacniany tym przekazem, że on jest tym poważnie traktowanym elementem tego trójskładnikowej przestrzeni Polski 2050. Ta Unicentrum, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I że to jest sygnał, że to właśnie na PSL Koalicja Obywatelska stawia i próbuje w ten jakże mało wyrafinowany sposób wzmocnić rolę wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
0: To na koniec, bo 30 sekund nam zostało. Szymon Hołownia, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Planuje wrócić intensywnie do polskiej polityki? Mówi się, że chce wejść do rządu.
1: No marzenia marzeniami, natomiast pytanie jest, czy to się opłaca Donaldowi Tuskowi robić kolejną zmianę, która może zakończyć się wymianą, no właśnie kogo? Jako kto? Jako lider, jako szeregowy członek Polski 2050? Przecież nie ma tutaj podstaw formalnych, aby
0: wczoraj poseł Adam Gomoła z Polski 2050 powiedział wprost, że jeżeli by taka zamiana była, to oznacza rozpad po prostu koalicji, no bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest liderką Polski 2050. Pani doktor, musimy kończyć naszą rozmowę. Doktor Kinga Wojtas, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także prezes Fundacji Stan, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wyciek danych blisko 20 milionów osób to skutek incydentu dotyczącego

0: tego cyberbezpieczeństwa. Zdradził go znaczek na kopercie. Marcin Romanowski przebywa w separatystycznym regionie Mołdawii. Nowoczesna jednostka w polskiej marynarce wojennej, fregata Wicher, już po chrzcie, jutro wodowanie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Sytuacja ma charakter nadzwyczajny, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Z jednej z firm, która oferowała usługi zdrowotne, wyciekły dane 19 milionów osób. Chodzi o firmę MyDoctor, MyDR, informuje minister cyfryzacji. Wyciekły dane dotyczące recept, umawianych wizyt i zapisywanych leków.
1: Mamy zatem do czynienia z dużym pakietem danych wrażliwych, które dotyczą ludzi korzystających z podstawowej opieki medycznej.
0: Sprawę omawiało połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, przekazał wicepremier.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
0: Służby poszukują podejrzanych o ten atak. Jak przekazał wicepremier Gawkowski, nic nie wskazuje na to, że jest to atak zewnętrzny. Zapytany, jak ma się zachować ktoś, kto podejrzewa, że jego dane wyciekły, natychmiast zastrzec numer PESEL, odpowiedział szef resortu cyfryzacji. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Skąd to wiadomo? Bo wniosek do sądu w Warszawie o wydanie tzw. listu żelaznego wysłał ze stolicy tego kraju Tyraspola. Naddniestrze to nieuznawana przez społeczność międzynarodową część Mołdawii. Ten region wspiera Rosja. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Informacje na ten temat zbiera Michał Makowski. Rozmawiał m.in. z rzeczniczką Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzią Anną Ptaszek.
2: W ramach listu żelaznego Marcin Romanowski domaga się gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
3: Pan Romanowski zobowiązuje się, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym.
2: Sąd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska prokuratury. Przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
3: Jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją.
2: Jednak część sędziów uważa, że te przepisy są niezgodne z konstytucją i podejmuje decyzje inne niż stanowisko prokuratora.
0: Polska prokuratura potwierdza, że nie ma przypadków współpracy z organami ścigania Naddniestrza. Zbudowana w polskiej stoczni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i wyposażona w najlepsze radary, taka jest fregata ORP Wicher. W porcie w Gdyni odbył się chrzest tej jednostki. W uroczystości wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. To kluczowy moment dla naszego bezpieczeństwa, podkreślał szef rządu.
4: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
0: Tradycyjnie o burtę okrętu rozbito butelkę szampana. Linę przecięła toporkiem matka chrzestna jednostki Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała i inspektora marynarki wojennej. ORP Wicher wejdzie do służby za 3 lata. W ramach programu Miecznik powstają też fregaty Burza i Huragan. Ta ostatnia ma być zwodowana w 2031 roku. Zmarł 7-latek, który utonął w łódzkim akwaparku. Od 2 tygodni lekarze ze Szpitala Matki Polki w Łodzi walczyli o życie dziecka. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Chłopiec brał udział w wakacyjnej szkole pływania. W pewnym momencie zaczął się topić. Pod wodą był 6 minut. Wyciągnął go mężczyzna, który płynął sąsiednim torem. Odpowiedzialność karną i cywilną mogą ponieść ratownicy, tak mówi mecenas Piotr Paduszyński.
5: Takowy wypoczynek powinien być zgłoszony do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zostało to uczynione, w związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
0: Według wstępnych ustaleń śledczych w chwili tragedii dwaj ratownicy byli na stanowiskach i można było z nich zobaczyć, że chłopiec tonie. Kwalifikacja prawna podczas śledztwa może być zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Całymi grupami

0: Czasami rosyjskie drony uderzeniowe atakują stolicę Ukrainy. Nadlatują nad Kijów z północy i ze wschodu, podają władze wojskowe i cywilne. W stolicy działają siły obrony powietrznej. Pozostańcie w schronach, apeluje mer Kijowa Witalij Kliczko. Od rana w ukraińskiej stolicy 3 razy były ogłaszane alarmy powietrzne.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca jest na południu i zachodzie kraju. W pozostałych regionach też słońca nie brakuje, ale jest więcej chmur. To kumulusy, czyli chmury dobrej pogody. Słaby deszcz popada na Podlasiu. Na termometrach przeważnie 24 stopnie Celsjusza. Chłodniej jest nad morzem, tam 18 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest przeważnie dobra i bardzo dobra. 66% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny. Zaleca się w tym czasie wykorzystanie nadwyżki wytworzonego prądu. Od 18 sieć może być przeciążona.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: O reklamie. Autopromocja.
8: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbohistorii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest środa, 12 sierpnia, 9 minut po godzinie 15. Maria Furdyna, zapraszam. A niebo nad Europą stanie się areną jednego z najrzadszych i najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Po raz pierwszy od 27 lat mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Wielką Brytanię ogarnęła gorączka przed dzisiejszym zaćmieniem Słońca. W niektórych miejscach Księżyc przesłoni 96% tarczy Słońca. Przed sklepami ustawiały się kolejki po specjalne okulary, a zorganizowane pokazy już są wyprzedane. Jak Brytyjczycy przygotowują się do tego widowiska i czy pogoda pozwoli im je zobaczyć? O tym Anna Rączkowska, korespondentka Polskiego Radia w Londynie.
11: Wszystko wskazuje na to, że w większości królestwa pogoda nie popsuje Brytyjczykom tego wieczoru. Najlepsze warunki mają być w południowej Anglii i Walii. Więcej chmur pojawi się najprawdopodobniej nad Szkocją i Irlandią Północną. Największe zainteresowanie zaćmieniem jest właśnie na południowej

W zachodzie Wielkiej Brytanii miłośnicy astronomii jadą do Kornwalii, hrabstwa Devon i na wyspę Scilly. Popularne są plaże, klify i inne wysoko położone miejsca, z których dobrze widać

0: okulary są ważne, bo zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Potrzebne są te z certyfikatem do obserwacji słońca. Na tym zainteresowaniu zaćmieniem interesy robią niestety oszuści. Na brytyjskim rynku pojawiły się podróbki, dlatego astronomowie apelują, aby kupować tylko z wiarygodnych źródeł. Zaćmienie odczuje nawet brytyjska energetyka. Jeden z dostawców poprosił klientów, aby wieczorem ograniczyli zużycie prądu. Kiedy księżyc zasłoni słońce, gwałtownie spadnie produkcja energii słonecznej. A po północy Brytyjczycy będą mogli spojrzeć w niebo ponownie. Pojawią się Perseidy, czyli spadające gwiazdy. Jeśli pogoda dopisze, będzie to dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa naprawdę wyjątkowa noc.
1: Z Londynu relacjonowała korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Bardzo dziękuję. A z nami jest dr Piotr Witek, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak słyszeliśmy przed chwilą, gorączka w Wielkiej Brytanii przed tym, co czeka nas dziś wieczorem. Jak będzie w Polsce? Jak będzie wyglądało to w Polsce częściowe zaćmienie słońca? Kiedy patrzeć w niebo?
2: Patrzeć w niebo należy tego wieczora, tuż przed zachodem słońca. Tak mniej więcej na godzinę przed zachodem słońca. Około godziny 19.10, 19.15, 19.20, zależnie od regionu Polski, zacznie się całe zjawisko, czyli tarcza księżyca powoli zacznie nasuwać się na tarczę słoneczną. Słońce wtedy będzie bardzo nisko nad horyzontem, co oznacza, że musimy znaleźć miejsce, gdzie to zaćmienie w ogóle będzie widoczne, gdzie nie zasłonią nam go budynki, drzewa, ani nic innego. Najlepiej otwarte pole, może jezioro.
1: No właśnie, jakie najlepsze miejsca wybrać do obserwacji, no bo to może być łąka, to może być góra, to może wysoki budynek, a w mieście?
2: Tak. W mieście, no to właśnie, na przykład wysoki budynek albo jakiekolwiek miejsce, z którego będzie widok na zachodni, północny zachód, na przykład jakieś pola. Błonia to są dobre miejsca do obserwacji. Są miejsca, w których też zostały zorganizowane kampanie obserwacyjne.
1: Czy u nas też jest rzeczywiście duże zainteresowanie tym, co będzie się działo dziś wieczorem? No bo jak słyszeliśmy przed chwilą, w Wielkiej Brytanii jest po prostu gorączka przed tym. No to samo jest w Hiszpanii, no bo tam rzeczywiście będzie całkowite zaćmienie słońca.
2: Tak, i to będzie dużo bardziej spektakularne niż to, co zobaczymy my, chociaż tak głębokiego zaćmienia nie widzieliśmy z Polski od 1999 roku, więc warto. I sporo ludzi rzeczywiście wzięło do siebie to, że warto, ponieważ na przykład bardzo trudno jest już dostać takie specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie obejrzeć zjawisko.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie właśnie, jak patrzeć w niebo, czego potrzebujemy?
2: Zdecydowanie potrzebujemy czegoś, co nam zabezpieczy wzrok, bo patrzenie na słońce nie jest dla nas zdrowe. I choć powtarza się to każdemu od dziecka, to każdy przynajmniej raz w życiu patrzył na słońce. Tylko że kiedy to słońce jest widoczne w całości, to oko zaczyna nas piec i naturalnie je od tego słońca odwracamy. W związku z czym nie dochodzi do uszkodzenia. Inaczej jest w przypadku zaćmienia, bo tego światła przychodzi do nas mniej. Mniej jest to, daje to łudzące poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ oprócz tego światła, które widzimy, które możemy rzeczywiście przysłonić ciemnymi okularami czy jakąś inną domową metodą, to jest jeszcze promieniowanie niewidzialne. Promieniowanie ultrafioletowe, które jest niebezpieczne dla naszej soczewki oka. Promieniowanie podczerwone, które jest niebezpieczne dla siatkówki naszego oka. Rozgrzewa ją i może dosłownie wypalić tam nam ślad na tej siatkówce. Sprawić, że będziemy mieli uszkodzony wzrok do końca życia, choć zjawisko zaćmienia obserwowaliśmy bardzo krótko, jak na nasze doświadczenie. Dlatego zdecydowanie zabezpieczajmy się czymś sensownym.
1: Czyli... No właśnie, czymś sensownym, dlatego że tutaj już mity obrosły o płytach CD, o przydymionym szkle, o okularach przeciwsłonecznych czy kliszach fotograficznych. Tak. One nie zapewniają wystarczającej ochrony.
2: Tak, no właśnie chodzi przede wszystkim o to, że one nie chronią nas przed tym promieniowaniem niewidzialnym. I to jest kluczowe. Jeszcze gorsze jest to, że niektórzy wpadają na pomysł, że skoro to tak już nisko nad horyzontem, to może użyjmy sprzętu optycznego, który nam skupi światło. No fajnie, tylko że jeżeli ktokolwiek próbował na przykład za pomocą lupy rozpalić ogień, skupiać

0: rozpalając światło słoneczne, to dokładnie to samo można zrobić, korzystając z lornetki, tylko rozpalając ten ogień na naszym oku. Więc absolutnie nie korzystamy ze sprzętu optycznego, chyba że wcześniej, przed obiektywem tego sprzętu optycznego, umieścimy odpowiedni filtr. Folia Badera, ND5, okularki, które spełniają normę ISO 12312, to jest to, co jest potrzebne. Ewentualnie szkło spawalnicze, ale to musi być DIN 14, to musi być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyciemnione.
1: Dlaczego zaćmienie słońca? No bo po raz pierwszy od 27 lat mieszkańcy, turyści, no głównie chyba Hiszpania, tak, będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Dlaczego obserwujemy je tak rzadko? A może nie, może to jest moje tylko spostrzeżenie, że ostatnio było 27 lat temu, no to dawno.
0: Nie, no od tamtej pory było kilka zaćmień częściowych, tak, ale dosyć takich, no niedużych można powiedzieć, w naszym kraju przynajmniej. Zaćmienie słońca wcale nie jest rzadkim zjawiskiem, ale rzadko zdarza się je obserwować z tego samego miejsca. No i całkowite zaćmienie słońca wydarza się w bardzo wąskim pasie, w obszarze, z którego w ogóle zaćmienie jest widoczne. Zaćmień słońca mamy w ciągu roku co najmniej dwa. Co oznacza, że no, jeżeli gdzieś polecimy w jakąś czasem bardzo odległą część świata, to mamy szansę zobaczyć więcej niż dwa razy w roku średnio zaćmienie słońca. No tylko, że to może się zdarzyć na Antarktydzie, na środku oceanu, na pustyni, w miejscach, gdzie ludzi zdecydowanie na co dzień nie spotykamy. I nie każde zaćmienie jest zaćmieniem całkowitym. Pas całkowitego zaćmienia jest wąski, ponieważ cień Księżyca, który tworzy to zaćmienie, jest dość mały. I zaledwie z małego fragmentu Ziemi widzimy całkowicie zaćmione słońce. W tym roku z Islandii, wschodniej Grenlandii, no i północnej Hiszpanii.
1: Co dalej? Kolejne zaćmienie już za rok. 2 sierpnia nastąpi tak zwane zaćmienie stulecia, z tego co czytam, które potrwa ponad 6 minut. W Europie te najlepsze warunki do jego obserwacji będą panować na południu Hiszpanii, właśnie między innymi w Maladze, Kadyksie i Gibraltarze.
0: Tak, u nas akurat to zaćmienie będzie wyraźnie mniejsze, jeżeli chodzi o fazę, niż tegoroczne, natomiast wydarzy się w środku dnia, co sprzyja jego obserwacji. Być może będzie je nawet łatwiej zobaczyć niż tegoroczne, bo tegoroczne jest na tyle nisko nad horyzontem, że jeżeli ktoś nie zaplanował wcześniej wybrania się w miejsce, gdzie naprawdę ten horyzont jest odsłonięty, to raczej nic nie zobaczy.
1: No właśnie, a to, że to będzie dzisiaj nisko nad horyzontem, powoduje, że to będzie spektakularne?
0: Może to być rzeczywiście okazja do zrobienia pięknych zdjęć z tym sierpem słonecznym, z rogami skierowanymi w dół, wiszącym nisko nad krajobrazem. To na pewno jest atrakcyjny widok.
1: No i jeszcze czeka nas, no bardzo bym powiedziała, atrakcyjna noc, dlatego że czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. Warto dzisiaj patrzeć w niebo.
0: Warto, zwłaszcza że prognozy, przynajmniej dla moich okolic, okolic Warszawy, są dobre. Niebo powinno być bezchmurne, a co więcej, mamy zagwarantowane, że nie będzie nam przeszkadzał Księżyc swoim światłem, tak jak w zeszłym roku. No bo Księżyc jest w tej chwili bardzo blisko Słońca, więc nie będzie go na niebie nocnym. To sprawia, że zobaczymy tych Perseidów nawet więcej niż w zeszłym roku i super, obserwujmy, warto.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło pismo podpisane przez Marcina Romanowskiego, nadane w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach mówi na konferencji prasowej Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Posłuchajmy.
2: De facto wpłynęła kopia wniosku nadesłana z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z kopii tego wniosku wynika, iż Marcin Romanowski skierował do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie listu żelaznego. Jednocześnie oświadczył, że przebywa za granicą, konkretnie w Tyraspolu, na terenie autonomicznej Republiki Mołdawii, zwanej Naddniestrzem, i zobowiązał się zgodnie z tym, co wynika z przepisów KPK, do stawiennictwa na każde wezwanie sądu i prokuratora. Wniosek ten będzie procedowany przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie prokurator będzie miał będzie występowała w każdej strony, zajmie stanowisko.

0: stanowisko, tego stanowiska jeszcze nie zajął, nie wypracował. Jest to temat w zasadzie z dnia dzisiejszego. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście.
1: Dzień dobry, sytuacja na terenie TVN24. To miejsce, które jest podane w tej wiadomości, jest dość egzotyczne, tak można to określić. Jaką mają Państwo pewność, że to jest wiadomość, która została faktycznie wysłana, przekazana przez Marcina Romanowskiego?
0: Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Natomiast pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Oczywiście no nie było to przedmiotem opinii pisma ręcznego, natomiast jest to podpis podobny. To jeżeli chodzi o, no dane oczywiście również się zgadzają osobowe, choć nie jest to żadna tajemnica. W tej chwili jest, te dane są publikowane również w związku z poszukiwaniem tego podejrzanego. Na chwilę obecną, żeby procedować, to wystarczy. Jeżeli chodzi o sam fakt, czy pochodzi to pismo od podejrzanego, jeżeli tu strona przeciwna będzie to kwestionować, no to oczywiście w tym zakresie można procedować. Drugą kwestią jest kwestia rzeczywistego pobytu podejrzanego. No mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. No, tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Tak mówił na konferencji prasowej Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Przypomnijmy Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceministrem sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuciła popełnienie 11 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z funduszu. Marcin Romanowski od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Najpierw był na Węgrzech, a teraz wszystko na to wskazuje w prorosyjskim Naddniestrzu.
3: Komentarz.
2: A teraz gościem Polskiego Radia 24 jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że firma Majder, dostawca systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, padła ofiarą cyberataku. I tutaj ten wyciek danych może dotyczyć blisko 19 milionów obywateli Polski. Została wdrożona procedura, żeby zabezpieczyć te dane, tak mówił wicepremier. Co wiemy na ten moment?
4: Wicepremier rzeczywiście potwierdził, że prawdopodobnie wyciekło prawie 19 milionów, dane osobowe prawie 19 milionów osób. No mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Jeżeli to jest tak duża skala, no to mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. No i tutaj mówimy też o podmiocie, który zajmuje się przetwarzaniem danych dokumentacji medycznej, tak? Dlatego, że to jest prywatny dostawca systemu, w którym różne placówki prowadzą właśnie elektroniczną dokumentację medyczną. Czyli to są systemy, które na przykład umożliwiają prowadzenie dokumentacji pacjentów, obsługę wizyt, wystawianie na przykład e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, raportowanie różnych zdarzeń medycznych, tak? Więc no to jest, znaczy te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL, no i prawie tam 2,5 terabajtach danych, więc no to jest rzeczywiście skala bezprecedensowa. No i dzisiaj zostało to potwierdzone także przez wicepremiera Gawkowskiego. Tutaj co do tych danych, które wyciekły, no to właśnie mowa jest o tych numerach PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, natomiast też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe dane osobowe, no to rzeczywiście jest to bezprecedensowy, ogromny wyciek danych.
2: To, co mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji, że no oczywiście trwa poszukiwanie podejrzanych, ale na ten moment nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. Kto w takim razie może stać za tym atakiem? Jaki jest cel takiego cyberataku?
4: No tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, kim są sprawcy, to na tą chwilę nie mamy takich informacji. Ciężko

0: ciężko jest to powiedzieć. Trudno jest też, myślę, tutaj prognozować, jaki może być konkretny cel tych sprawców i co oni docelowo z tymi danymi będą chcieli zrobić, dlaczego akurat skontaktowali się z zaufaną trzecią stroną. No to, co wiemy o samym ataku, bynajmniej z tego, co właśnie informują sprawcy, no to, że do tego ataku doszło prawdopodobnie przez przełamanie zabezpieczeń technicznych, czyli wykorzystano po prostu podatność, słabsze zabezpieczenia i w ten sposób udało się włamać do tego systemu. Natomiast co do tego, kim są sprawcy, no to myślę, że to będzie przedmiotem postępowania i na chwilę obecną trudno jest to powiedzieć. Z tego, co wskazywała też w swoim artykule zaufana trzecia strona, jeżeli chodzi o tą komunikację, którą tam z nimi prowadzili, no to, że też starali się w pewien sposób ukrywać i też tak tą komunikację prowadzić, aby ukrywać potencjalne ślady, które mogłyby pozwolić ich zidentyfikować.
1: A z pana doświadczenia, dlaczego firma dotycząca dokumentacji medycznej pada ofiarą ataku? Do czego mogą być wykorzystane takie dane?
0: No i tutaj rzeczywiście ta sprawa jest bardzo poważna. To nie jest też rzeczywiście pierwszy atak na firmę medyczną. Mieliśmy chociażby wyciek danych z Alabu, ale firma medyczna przede wszystkim przetwarza dużo danych osobowych i często są to dane wrażliwe. W jaki sposób taki wyciek danych może zostać wykorzystany, jak to nam na przykład zagraża, tak? No przede wszystkim ataki socjotechniczne i to mogą być też bardzo spersonalizowane ataki z tego względu, że jeżeli wyciekają dane osobowe, jakieś informacje na przykład medyczne, co do tego, na co ktoś potencjalnie może chorować, jakie e-recepty były wystawiane, no to taki phishing, czy nawet jakiś podszywający się telefon od jakiegoś oszusta, w którym stara się nas przekonać na przykład do wykonania określonych czynności i ma sporo tych informacji o nas, na przykład medycznych, przez to jest nas w stanie do tego przekonać, uwiarygodnić się, tak? Więc tego typu spersonalizowane ataki socjotechniczne, myślę, że na to trzeba uważać z punktu widzenia właśnie osób. No i w zależności od tego też, jaki jest konkretny zakres tych danych osobowych, kradzież tożsamości, wykorzystanie do podszywania się w różnych czynnościach, to jest też bardzo, bardzo poważne zagrożenie. Natomiast co dokładnie jakby ci sprawcy potencjalnie mogą zrobić, no to właśnie zależy od atakującego, czy próbuje szantażować na przykład tą firmę, aby uzyskać okup, czy na przykład te dane komuś sprzeda. No to już zależy bezpośrednio od sprawcy i tutaj właśnie w tym przypadku nie wiemy też, co dokładnie jakby z tymi danymi się stanie. Na chwilę obecną wiemy, że skontaktowano się właśnie z tą zaufaną trzecią stroną, no i że te dane rzeczywiście potwierdzono, tak, że te dane zostały wykradzione.
1: I na koniec, tu oczywiście pada pytanie o ochronę i o to, jak jesteśmy przygotowani do cyberataków, czy w tym aspekcie jest jeszcze dużo do zrobienia.
0: Myślę, że te zabezpieczenia się rozwijają. Ustawa, która weszła w życie, dotycząca nowelizacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, nakłada nowe obowiązki, sprawia, że te firmy mają stosować lepsze zabezpieczenia, więc to się rozwija. Natomiast pomimo tego, że te zabezpieczenia czasami są dobre, że to się rozwija, no musimy pamiętać, że ta stuprocentowa skuteczność ochrony przed każdymi atakami nie jest możliwa i że do tego typu ataków może dochodzić, że cały czas te zabezpieczenia muszą się rozwijać. Więc tego typu cyberataki pokazują, że no jeszcze ten system nie jest idealny i że te zagrożenia rzeczywiście są bardzo, bardzo poważne, więc jeszcze mamy coś na pewno pod tym kątem do zrobienia, choć warto zauważyć, że te ostatnie lata pokazują nam, że zarówno pod kątem prawnym, regulacyjnym, jak i właśnie pod kątem wdrażania tego już bezpośrednio później przez poszczególne podmioty sporo się zmienia i że ten system zabezpieczeń się rozwija.
1: I bardzo dziękuję za ten komentarz. Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska nie ulegnie cyberterrorystom. Tak minister cyfryzacji komentuje wyciek danych 19 milionów Polaków z aplikacji MyDoctor. Przestępcy przejęli dane wrażliwe pacjentów dotyczące stanu zdrowia, wypisanych recept i historii leczenia. Sprawcy odpowiedzą za swój czyn, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Będziemy was bez

0: nie ścigali. Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
1: W ocenie polskich służb nie doszło do ataku zewnętrznego. Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem lekarzy, gabinetów i przychodni. Ochrona kluczowej dla bezpieczeństwa Polski infrastruktury krytycznej i udział w działaniach sojuszniczych. To najważniejsze zadania fregaty wielozadaniowej ORP Wicher, mówił na naszej antenie pułkownik Andrzej Derlatka. W Gdyni odbył się uroczysty chrzest jednostki. W uroczystości wzięli udział prezydent, premier, szef MON-u oraz dowódcy polskiej armii. Polska szybko się rozwija, widać to zwłaszcza w rejonie Morza Bałtyckiego, mówi pułkownik Derlatka.
2: Powstają nowe instalacje, nowe porty, są tam lokowane potężne inwestycje i ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: ORP Wicher to jedna z trzech fregat, jakie zamówiła marynarka wojenna. Budowane są dwie następne jednostki, Burza i Huragan. Przewozy konne nie dojadą do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpocznie we wrześniu pilotażowy program skracania tras, na których wykorzystywane są konie. Wozy konne będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy, zapowiada ministerka kultury i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Między Palenicą Białczańską a wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
1: Alternatywą dla wozów konnych są elektryczne busy. Jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych pojazdów. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 tysięcy turystów.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15:34.
4: Komentarz.
5: Czas na sport w Polskim Radiu 24. Z nami jest Rafał Bała, redakcja sportowa Polskiego Radia prosto z Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Dzień dobry, Rafale.
6: Witam serdecznie z gorącego, jak z gorącego Birmingham, jak na tę część Anglii. No przecież Anglia kojarzy nam się też z opadami, z deszczem. Tutaj na, chociażby na Wimbledonie bardzo często deszcz, no chociaż Londyn to nie Birmingham. Natomiast tutaj no mamy suszę, niesamowitą suszę i nie zapowiada nic na to się, żeby ten deszcz miał przyjść.
5: Dwa srebra do tej pory. Najpierw Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Wczoraj odebrała medal. Wczoraj z kolei Pia Skrzyszowska walczyła srebro. Jak usłyszałam, że przegrała, czy ja dobrze to usłyszałam, 0,001 sekundy w biegu na 100 metrów przez płotki. Czy ty wcześniej spotkałeś się z czymś takim, czy to jest normalne w lekkiej?
6: Spotkałem się z różnicami 0,001 sekundy. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo rzadkie, ale no, tak naprawdę na takich imprezach mniejszej rangi, typu Mistrzostwa Polski, może jakieś meetingi lokalne, to byłyby dwa pierwsze miejsca po prostu, bo nie prowadziłoby się tak dokładnej analizy aż do 0,001 sekundy. Natomiast tutaj w sprintach to się robi i teraz cała ta technika i wszystkie kamery i arbitrzy, to wszystko już poszło tak daleko, że można odtworzyć zdjęcie z fotofiniszu i tak właśnie się też wczoraj stało. Odtworzono to na wielkim monitorze. Przyszedł tam kierownik polskiej ekipy Filip Moterski. Rozmawiał kilka minut, kilkanaście, taki protest złożył, żeby może jeszcze sprawdzić, czy ten bark, bo to linię barku się mierzy, który bark wcześniej przekroczył linię mety i okazało się, że kiedy mu powiększyli kilkadziesiąt razy to zdjęcie, no to tam było widać już wtedy wyraźnie, że o 11 mm, czyli niecały paznokieć. Holenderka była.

0: była no przed Piją Skrzeszowską po prostu. Pija trochę żałowała, no bo no wiadomo,
1: właśnie,
0: że
1: chciałam
0: złoto.
1: O te reakcje zapytać zarówno Ewy Swobody, jak i Pii Skrzeszowskiej, no bo mamy te dwa medale srebrne, co mówiły nasze medalistki.
0: Tak, ale pamiętajmy, że Ewa Swoboda, no ona tutaj była typowana do medalu, natomiast miała bardzo, bardzo silne rywalki. Wydawało się, że może nawet znaleźć się poza podium, jeśli cokolwiek, jeśli na przykład troszkę źle start jej pójdzie. Natomiast Pia Skrzeszowska wszystkie biegi w tym sezonie miała rewelacyjne. Ona właściwie no, w takiej życiowej formie to jeszcze nie była jak w tym roku i okazało się, że Nadine Wieser, która jest jej rywalką od kilku lat, która też czasami na tych zgrupowaniach zagranicznych nawet razem te dziewczyny trenują, są przyjaciółkami. No ale Nadine Wieser minimalnie lepsza, chociaż jak patrzyłem na technikę biegu, no to Pia Skrzeszowska ma bardzo podobną już teraz, jeśli chodzi o to postawienie nogi za płotkiem. Jakże one szybko to robią, tak jak te najszybsze Amerykanki, a to właśnie powoduje to, że później mogą bić rekordy. Pia była mniej zadowolona, no była troszkę, jednak czuła ten niedosyt bardziej.
1: Ja bym
0: Ewa Swoboda
1: była wściekła.
0: Wspaniale. Tak, no, że tutaj, ale od razu powiedziała, że za dwa lata Mistrzostwa Europy w Polsce, w Chorzowie i tam będzie już, no na pewno musi się odkuć, ale już złoto ma przecież Mistrzostw Europy sprzed 4 lat, także ja mówię spokojnie. Najważniejsze, że jest zdrowa, Wieser biegać też nie będzie tak długo, a Pia Skrzeszowska jest jeszcze młodą zawodniczką, także na pewno wszystko jeszcze przed nią.
1: Paweł Fajdek zajął 5. miejsce w finale Mistrzostw Europy w rzucie młotem i tutaj piękna seria polskich młodzieżarzy trwająca od 2012 roku dobiegła końca, bo po raz pierwszy od 2012 roku na podium Mistrzostw Europy w tej konkurencji nie ma naszego reprezentanta.
0: Tak, i to jest bardzo symptomatyczne, bo przecież no, ta dominacja Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek, wcześniej jeszcze Szymon Ziółkowski, prawda, wcześniej tak. Kamila Skolimowska, później Anita Włodarczyk, no właściwie można powiedzieć, że od końca lat 90. Ubiegłego stulecia do ubiegłego roku, no to mieliśmy cały czas kogoś w absolutnej światowej czołówce, a teraz, mimo że Paweł Fajdek rzucał daleko w tym sezonie, no to tutaj głowa nie wytrzymała, trochę też technika. Okazało się, że Paweł narzekał na to koło. Kiedy przyszedł na trening, mówił, że jest bardzo szybkie, ale kiedy już stanął w nim, zaczął kręcić w trakcie rozgrzewki i w trakcie konkursu, no to okazało się, że tam nogę stawia i wstawia tę nogę. No to już takie techniczne niuanse, gdzie to koło jest troszkę bardziej szorstkie. Także tu miał szybkie koło, takie mocno wyszlifowane, a w tym miejscu, w którym się kręcił, miał bardziej szorstkie. No i to widać było. Kilka razy ten młot wylądował w siatce. Później to Paweł tłumaczył, no, że nie poradził sobie z tymi warunkami i z tym kołem, mimo że był, no tutaj wynikowo to nawet na srebro mógł być, bo przecież w tym sezonie rzucał ponad 82 metry. Także nie mamy w rzucie młotem. Dzisiaj Anita Włodarczyk i tutaj
1: no
0: też
1: właśnie.
0: Liczymy na to, że będzie. Aczkolwiek tutaj chyba mniejsze szanse niż Paweł Fajdek daje się Anicie Włodarczyk. W eliminacjach rzucała dosyć słabo. No i tutaj musiałaby na pewno kilka metrów dołożyć, żeby z tymi Finkami, ale także z innymi zawodniczkami rywalizować.
1: Za nami sesja poranna udana dla polskich pływaków.
0: Pływacy, owszem, no to jest bardzo duża szansa na to, żeby wreszcie ten medal był, bo pamiętamy, że trwają te mistrzostwa w Paryżu. To jest, co ciekawe, to nie jest ta pływalnia olimpijska, żeby wszyscy wiedzieli, bo 2 lata temu były tam igrzyska, ale one wtedy były w takiej sztucznej, wybudowanej pływalni na stadionie rugby, a teraz już jest to przeniesione do tego Pałacu Sportu, gdzie w trakcie mistrzostw igrzysk olimpijskich były między innymi skoki, tak, a teraz jest basen. No i czekamy na ten pierwszy medal, bo no, liczymy na to, że on będzie, mamy tych zawodników i te zawodniczki naprawdę, no ale to trzeba jeszcze wykonać w trakcie
1: Rafał,
0: zawodów, natomiast...
1: To wracając jeszcze tylko do Birmingham, chciałam zapytać, co nas czeka wieczorem, bo mówi, że Anita Włodarczyk, co jeszcze?
0: Tak, jeszcze będzie Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów. To jest młody zawodnik, tylko że on już ma tutaj w nogach 3 biegi, bo biegał i w eliminacjach i później biegał w finale sztafety mieszanej i dzisiaj i wczoraj w półfinale. Także no, widać było, że tej energii troszkę brakuje, ale dzisiaj się będzie musiał zmierzyć z silnymi rywalami. No i płotkarze. To, co dzisiaj powinno nam przynieść medal, czyli Jakub Szymański, przede wszystkim halowy mistrz świata, mistrz Europy. No i teraz będzie walczył o Mistrzostwo Europy na otwartym stadionie. A jeszcze do wczoraj chciałem, bo mówiliśmy. Wczoraj to był w ogóle taki dzień polskich ciekawostek, bo i ta Pija Skrzyszowska, prawda, i Paweł Fajdek, coś mu się stało. No i był Dominik Kopeć, który przecież pamiętamy, odpadł w półfinale biegu na 100 metrów. Już się zbierał do tego, żeby wsiadać do autobusu, kiedy szybko po niego

0: ktoś pobiegł z wolontariuszy i powiedział, chodź, chodź tutaj chłopie, bo biegasz w finale, ponieważ ten zawodnik, który się zakwalifikował jeden, jest kontuzjowany, więc ty wskakujesz w jego miejsce. No i Dominik Kopeć przybiegł na 5. pozycji. Także naprawdę to był dziwny dzień dla reprezentacji Polski, na szczęście zakończony medalem. Oby dzisiaj też w tym trzecim dniu był trzeci medal dla biało-czerwonych.
1: To na koniec magazyn Athletics Weekly wyliczył przed początkiem turnieju, że Polska zdobędzie 6 medali, czyli tyle samo co podczas Mistrzostw Europy 2 lata temu w Rzymie. Na ile medali ty stawiasz?
0: No ja zawsze jestem optymistą. Jeśli chodzi o polskie medale lekkoatletyczne, no bo pamiętam te czasy, kiedy oni zdobywali po 12-14 medali, prawda? Ale teraz jest trochę gorzej, przeżywa lekki kryzys, jest zmiana pokoleniowa, no i 6-7 medali to rzeczywiście byłby wynik taki na miarę możliwości obecnej reprezentacji Polski. Wszystko co mniej, to będzie słabszy występ, wszystko co więcej, no to będzie jakaś nadzieja przed tym, co za 2 lata, czyli Mistrzostwami Europy w Polsce, no i Igrzyskami Olimpijskimi w Los Angeles.
1: Bardzo dziękuję. Prosto z Birmingham, Rafał Bała, redakcja sportowa Polskiego Radia.
2: Komentarz.
1: A z nami jest Tomasz Wolfke, komentator tenisa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się wzruszyłem, powiem na początek, jak słyszałem Rafała Bałę tak pięknie opowiadającego o lekkiej atletyce, no bo 30 lat temu...
1: Uwielbia.
3: Tak, ale ja się zruszyłem tak prywatnie, bo 30 lat temu Rafała przyjmowałem do pracy w przeglądzie sportowym jako młodego studenta i wielkiego fana lekkiej atletyki. On zresztą sam tę lekką atletykę uprawiał, był miotaczem. Przedtem też trochę kajakarstwo górskie, także jest, wie o czym opowiada.
1: Proszę bardzo, świat jest mały, a my przejdziemy teraz do tenisa. Tomku, Iga Świątek. Przed szansą na awans do pierwszego w tym roku finału o 1:00 w nocy w półfinale turnieju rangi 1000 na kortach twardych w Toronto zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Bilans na korzyść Igi 4-3, ale 2 ostatnie spotkania rozegrane w tym roku wygrała Ukrainka. No i ja się zastanawiam, z jakimi nastrojami przystępujesz do tego spotkania, no bo już nie chcę mówić, co się dzieje w mediach, że już Iga wraca na tą zwycięską formę i tak dalej, bo ja pamiętam, już w Rzymie zachwycaliśmy się grą Igi z Naomi Osaką i Jessica Pegulą. Przyszła Elina Świtolina, podobnie było w Indian Wells, dobre mecze z Marią Sakkari i Karoliną Muchową i przyszła Świtolina.
3: No jeszcze jedna w takim razie musi być preambuła z mojej strony. Niezwykle się cieszę, że wreszcie ktoś ze mną rozmawia ożywionym tonem o Idze Świątek, tonem optymistycznym, bo niestety przez ostatnich kilkanaście miesięcy raczej to były rozmowy krytyczne, i no bo były powody. Iga z wielkiej dominatorki światowego tenisa stała się zawodniczką, nie chcę powiedzieć, że przeciętną, no bo nadal jest bardzo dobra, cały czas klasyfikowana w 1. 10, no ale jednak taką, która już po prostu przestała wygrywać, przestała zdobywać tytuły, przestała wygrywać ważne mecze. No i masz rację, rzeczywiście w tym roku 2 ważne mecze z Eliną Świtoliną przegrała. Nie ma co ukrywać, że w przekroju bieżącego sezonu Ukrainka jest tenisistką lepszą niż Polka. To myślę, że nie tylko wyniki o tym mówią, ale także właśnie te bezpośrednie mecze. Jednego bym bardzo nie chciał, więc może zacznijmy od tego, czego bym nie chciał, co ma się wydarzyć dzisiaj wieczorem, żeby to nie był tak zły i tak brzydki mecz z obu stron, jak to ich spotkanie w Indian Wells, bo w moim przekonaniu to było jeden z najgorszych meczów z udziałem Igi Świątek o coś, bo nie mówię o sensacyjnej na przykład porażce w zeszłym roku z Jalą w 1. rundzie, ale z takich meczów o coś to był to po prostu bardzo brzydki mecz z obu stron. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj obie tenisistki zagrają dobrze, że nie będą się mijały z formą w czasie meczu, bo to jest zawsze najważniejsze dla jakości widowiska, żeby jego uczestnicy wykonywali na maksimum swoich możliwości, swoje zagrania w tym samym momencie. I wtedy mamy widowisko, wtedy mamy show, wtedy mamy bardzo dobry mecz. Jeżeli tak będzie, no to super, i nawet jeżeli Iga przegra, to nic się wielkiego nie stanie. Oczywiście chciałbym, żeby wygrała, chciałbym, żeby to był 5. dobry mecz w jej wykonaniu. Takiej serii nie było od dawna, od Cincinnati w zeszłym roku. No i miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo Iga naprawdę zrobiła mi ogromną przyjemność i miałem ogromną satysfakcję oglądając te 2 ostatnie mecze. Po pierwsze to odrodzenie się w spotkaniu z Kostiuk i później bezdyskusyjne zwycięstwo nad Schneider. A co najciekawsze i co najważniejsze dla mnie, tego niestety dyżurnego krytyka Igi stylu, wreszcie zobaczyłem Igę cieszącą się z gry, Igę grającą troszeczkę inaczej, Igę grającą spokojniej, Igę grającą w sposób bardziej wyrachowany, a nie tylko siłowy.
1: Cierpliwość, mądrze konstruowane punkty. Chyba mam też takie wrażenie, że ma więcej zaufania do swojego tenisa, ale skoro wspomniałem o meczu z Martą Kostiuk, no to ten pierwszy set dla mnie to było coś...

0: nieprawdopodobnego. Iga Świątek, oprócz tego, że nie wygrała żadnego swojego podania, czyli żadnego gema przy swoim podaniu, no to wygrała zaledwie jeden punkt w tym pierwszym secie przy swoim podaniu. Te trzy gemy, no to były wygrane z returnu, ale to, jak później odwróciła losy tego spotkania po przerwie, to na mnie zrobiło chyba jeszcze większe wrażenie niż ta przerażająca statystyka pierwszego seta.
1: No tak, bo jako Polacy, jako kibice Igi Świątek także, nie tylko jako eksperci od tenisa, którzy teoretycznie powinni być neutralni, ale jako sprzyjający jej rodacy, no szukamy cały czas tych elementów, w których szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. No i jeżeli Iga potrafi się z takiego dołka wydobyć, podobnie jak potrafiła się wydobyć w jednym z poprzednich meczów, gdzie zagrała perfekcyjnego pierwszego seta, popełniła w nim 3 niewymuszone błędy, a w drugim 23 i to w ciągu kilku gemów, no to rzeczywiście i ona się z tego potrafi wygrzebać sama, wyciągnąć się jak Baron Münchhausen za włosy z bagna, no to super. To znaczy, że z mentalem, mówiąc językiem młodzieżowym, jest lepiej, że nie pęka na robocie i że no, opuściły ją te demony, te być może za wysokie oczekiwania, o których Iga kilka razy w karierze mówiła, że sobie za wysoko wiesza poprzeczkę i potem sobie z tym nie radzi. Na pewno pomogła też miesięczna przerwa, bo pamiętajmy, że na początku lipca zagrała ostatni mecz w Wimbledonie, odpadła stosunkowo wcześnie, broniąc tytułu, no i miała miesiąc przerwy. Ona zawsze powtarzała, nawet w tych okresach największej dominacji, że takie przerwy są jej potrzebne, że kalendarz jest przeładowany, że ona jest zmęczona. Myśmy wtedy robili wielkie oczy, jak to może być zmęczona, jak gra godzinę i wygrywa 6-1, 6-2. Ale to nie chodzi o zmęczenie fizyczne, tylko chodzi o zmęczenie mentalne i emocjonalne, czyli wkładanie wielkich oczekiwań, nakładanie na siebie tego bagażu, dźwigania całego polskiego sportu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście lekko przesadzam, no bo aż tak pewnie daleko Iga myślami nie chodzi. Chociaż kto wie, bo to jest dziewczyna o bardzo szerokich horyzontach i być może też ma z tym problem, że stara się spełniać oczekiwania milionów jej fanów i nie zawsze jej to wychodzi. To ją spala i dołuje jeszcze bardziej. Także spirala się wtedy nakręca. Więc tak jak było teraz, czyli te solidne, bardzo dobrze wygrane mecze, fantastyczne odwrócenie spotkania z Kostiuk, absolutna dominacja nad Schneider, to powinno ją uspokoić, podbudować. I nawet jeżeli dzisiaj ze Świtoliną przegra, ale mam nadzieję, że nie oczywiście, a jeżeli to po bardzo wyrównanym trzysetowym meczu kończonym, nie wiem, tiebreakiem po 3 godzinach walki, no to nic strasznego się nie stanie.
0: Jakiego meczu się spodziewasz? No bo rzeczywiście Świtolina, trudna przeciwniczka, zawsze świetnie przygotowana fizycznie, no to może być ciężki bój.
1: Oczywiście i pamiętajmy też, że Elina jest dekadę starsza, czyli ma nie tylko w nogach, oczywiście z tej strony to oczywiście dla niej gorzej, bo ma w nogach kilkaset meczów więcej, ale z drugiej strony ma też kilkaset meczów więcej doświadczenia po swojej stronie. Iga oczywiście także jest już doświadczoną tenisistką, nie ma się co oszukiwać, ona ma co prawda dopiero 24 lata, ale tak naprawdę to jest jej 7 sezon na pełnych obrotach w zawodowym tenisie. Elina jest tenisistką bardziej wielowymiarową. Ona może wygrać zarówno, jak to mówimy brzydko w slangu tenisowym, organizmem, czyli właśnie przygotowaniem fizycznym, chociaż akurat tym z Igą, no to mało kto może wygrać. Może Coco Gauff, może Sabalenka, ale to też w najwyższej formie muszą być, żeby wygrać, zdominować Igę fizycznie. Może teraz Noskowa, która bardzo się pod tym względem poprawiła. Może właśnie Kostiuk, która też znakomicie zawsze jest przygotowana fizycznie, a jest od Igi większa. Natomiast no to można na palcach jednej ręki policzyć tenisistki, które mogą Igę zdominować fizycznie albo nawiązać z nią równą walkę fizyczną. O tak chyba lepiej powiedzieć. I na pewno nie jest to Elina, bo Elina jest jednak trochę bardziej no gorzej zbudowana i ma troszeczkę gorsze warunki fizyczne od Polki. Ale jest za to wszechstronniejsza. Potrafi wygrać także sprytem, potrafi wygrać, czerpać energię z zagrań przeciwniczki, potrafi zagrać skrót, potrafi zagrać slice. Będzie na pewno bardzo ciekawie, tak jak w takich rywalizacjach, kiedy z jednej strony jest jeden sposób gry w tenisa, z drugiej trochę inny. I dwie zawodniczki ewidentnie, no jedna z wielką przeszłością, no bo wielotygodniowa liderka światowego rankingu i 6-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema, a z drugiej zawodniczka, która ewidentnie, będąc już po 30, będąc matką, przeżywa no, najlepszy okres w karierze. Jest ewidentnie w tym sezonie jedną z najjaśniej świecących gwiazd. Więc miejmy nadzieję, tak jak powiedziałem, że nie będzie w tym meczu mijanek, czyli tak, że najpierw dwa gemy zagra dobrze Svitolina, potem dwa gemy Świątek i tak i będziemy mieli nudę. Miejmy nadzieję, że obie zagrają w tych samych momentach na maksimum swojej możliwości i wtedy będzie walka 51-49 i kto wygra, mogą rozstrzygać pojedyncze piłki.

0: Jak popatrzymy na to, co dzieje się w kobiecym turze, już rusza Cincinnati, za chwilę ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy, czyli US Open w Nowym Jorku. Liderka rankingu Aryna Sabalenka złapała zadyszkę. Pierwsza część sezonu fantastyczna. Brisbane tytuł, Australian Open finał, później Sunshine Double i od tamtej pory bez finału, plus dziwne porażki, kiedy w trzecim secie przegrywała 0-6, czy to z Dianą Schneider, czy to z Jessica Pegulą. Jelena Rybakina forma też faluje. Teraz jest w półfinale w Toronto, ale w ostatnich dwóch meczach odwracała losy spotkania. Coco Gauff uzupełniła stawkę półfinałów, ale bez gry, bo Belinda Bencic z powodu kontuzji oddała mecz walkowerem. Kto solidny, na kogo byś zwrócił uwagę?
1: Wiesz co, ja myślę, że warto trochę sięgnąć leciutko do historii, nie za głębokiej, bo tylko XXI wieku, że tak naprawdę mieliśmy 2,5 dominatorki przez te 25 lat. Mam na myśli oczywiście Serenę Williams, absolutną dominatorkę początku XXI wieku i później Igę Świątek. Troszkę te pół to zostawiam dla Ashley Barty, no ale ona sama się z tego towarzystwa wykluczyła. Ja nawiasem mówiąc, no, będę do końca swoich dziennikarskich dni żałował i wspominał, jak co by to było gdyby. Czyli gdyby Ashley w wieku 26 lat nie zakończyła kariery i mielibyśmy mecze 19, 20, 21-letniej Świątek z tą Barty jeszcze w szczycie możliwości, no bo to byłyby naprawdę uczty tenisowe, bo z jednej strony mielibyśmy tą żelazną Igę fenomenalnie przygotowaną do gry i tą taką no, najlepszą reprezentantkę z stylu siłowego, a z drugiej strony właśnie Ashley, czyli ma nie za wysoką, cały czas grającą różne rotacje, taką Maję Chwalińską, tylko oczywiście o numer lepszą. Więc to byłoby fantastyczne. Ashley się wykluczyła i tak naprawdę tylko Iga Świątek i Serena Williams były takimi wielkimi dominatorkami. Sabalenka ma za mało wielkoszlemowych tytułów, żeby do tego grona doskoczyć i też jeszcze trochę, no właśnie w okresie jej panowania zdarzają się jej się zapaści, bo przypomnę kuriozalny mecz z Dianą Schneider na Roland Garros chociażby. Ja generalnie nie jestem sympatykiem Aryny Sabalenki, nie tylko dlatego, że niespecjalnie mi się podoba jej zachowanie i sposób bycia i sposób życia. Ale
0: zawsze powtarzam, że nie powinna grać, bo...
1: Tak, nie podoba mi się przede wszystkim jej obywatelstwo, no bo takie tenisistki właśnie jak Aryna Sabalenka, czy Diana Schneider, czy Maria Andrijewa powinny w ogóle spokojnie sobie czekać i trenować, grać na Krymie albo na Kamczatce i czekać, aż Władimir Putin zakończy wojnę w Ukrainie. Także nie jestem fanem Aryny Sabalenki, nigdy nie byłem. I mam nadzieję, że jej dominacja się skończy i być może wróci na tron Iga Świątek, a może wskoczy na niego Linda Noskowa, a może wskoczy na niego Mira Andrijewa, a może Coco Gauff wreszcie się załapie na pierwsze miejsce, może Elena Rybakina. Nie mamy w tej chwili takiej sytuacji, że moglibyśmy powiedzieć, o, na pewno sezon się skończy, znowu kolejny sezon na trzeci z rzędu na czele
0: będzie Sabalenka.
1: Myślę,
0: że to może być ciekawa końcówka sezonu w tenisie.
1: I miejmy nadzieję, że ze znaczącym udziałem Igi Świątek, a może też Maji Chwalińskiej, chociaż to raczej jest tylko pobożne życzenie.
0: I to jest najlepsza puenta. Tomasz Wolfke, komentator tenisa, był gościem Polskiego Radia 24. Tomku, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i pozdrów przy okazji, jak będziesz rozmawiała, koniecznie Rafała.
0: Pozdrowie Rafała. Już za niecałe 6 minut, godzina 16:00, to oznacza, że zmiana warty następuje. Jarema Jamrożek w studiu, nie tylko, bo także Paweł Pawłowski. Dzień dobry,
2: witamy. Zaćmienie słońca będzie dzisiaj ten temat nam towarzyszył w popołudniu Polskim Radiu 24. Oczy świata oczywiście skierowane są na Hiszpanię, bo tam będzie można zobaczyć najpiękniej, najpełniej i najbardziej. Chociaż spodziewane są setki tysięcy turystów, którzy mają tam pojechać. No, ale będziemy również w Krakowie. W Krakowie może nie będzie aż tak spektakularnie jak w Hiszpanii, ale na przykład z kopca będzie można zaobserwować to, co dzieje się na niebie. Oczy nasze też skierowane są na Dniestrze, ale to chyba Paweł więcej na ten temat powie.
0: Właśnie, czy Marcin Romanowski będzie oglądał zaćmienie słońca?
3: Ale właśnie, spróbuję o to zapytać Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast mam wrażenie, że niektórzy politycy, i mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie, mają różnego rodzaju zaćmienia co do tego zaćmienia słońca, kiedy dziennikarze pytają ich o różne rzeczy, a ja będę pytał o pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący deportacji Ukraińców, bo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zdrowych mężczyzn w wieku poborowym pochodzących z Ukrainy i niepracujących w Polsce deportować do ich kraju. Jak? No właśnie, nie wiadomo. Spróbuję się tego dowiedzieć dzisiaj o 16:33.
0: I co poza tym?
2: To ja tylko dodam, bo u Pawła Radosław Fogiel, u mnie z kolei dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

0: Jego profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. No będziemy również wracać między innymi do sprawy afery powodziowej, no bo jak tak wygląda jest. To wypalanie żelazem, wypalanie do spodu, wszelkiego wyjaśnianie afery, czyli tak naprawdę zawieszeniem jednej pani. Więc
1: wiele ciekawych jak tematów wygląda? Od godziny 16. Jarema Jamrożek, Paweł Pawłowski.
2: Zapraszamy.
1: Zapraszają, a ja już dziękuję. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. W najbliższy piątek po 21 w Weekendzie Kulturalnym ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. U nas na początek miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Może on być w prorosyjskim regionie. Wskazuje na to list, jaki przesłał do sądu w Warszawie. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter. Będzie jego relacja. Zapewne to nie był atak zewnętrzny. Chodzi o wyciek danych blisko 20 milionów pacjentów. Jak mogło do tego dojść? Wyjaśni to ekspert. Duża uroczystość w Gdyni, chrzest ORP Wicher. Jutro jednostka zostanie zwodowana. Na miejscu jest nasza wysłanniczka, powie o nowoczesnej fregacie. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Marcin Romanowski, prawda?

0: Prawdopodobnie ukrywa się w Naddniestrzu separatystycznej prorosyjskiej części Mołdawii. Wskazuje na to list, jaki były wiceminister sprawiedliwości wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Stempel pocztowy wskazuje, że nadał go w stolicy Naddniestrza Tyraspolu. Polityk zwraca się w nim z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów na dotacje i wielomilionowe wyłudzenia. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem, który jest w Sejmie. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak doniesienia o miejscu pobytu Romanowskiego komentują politycy i prokuratura?
1: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam właśnie przebywa. Dodaje jednak, że są dowody przemawiające za tym, że pismo zostało wysłane przez polityka PiS.
2: Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Oczywiście no nie było to przedmiotem opinii pisma ręcznego, natomiast jest to podpis podobny. No dane oczywiście również się zgadzają osobowe, choć nie jest to żadna tajemnica. Te dane są publikowane również w związku z poszukiwaniem tego podejrzanego. Na chwilę obecną, żeby procedować, to wystarczy.
1: Zdaniem rządzących, gdyby potwierdziły się te rewelacje, no to mamy do czynienia z wielkim skandalem. Naddniestrze to przecież terytorium, nad którym formalnie kontrolę sprawuje Rosja. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że ta informacja to najlepszy komentarz do tej sprawy.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Tyraspol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
1: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że po pierwsze nie wiemy, gdzie przebywa Marcin Romanowski, że te informacje wcale nie muszą być prawdziwe. A po drugie, jak tłumaczy polityk PiS-u, no nie można dziwić się temu, że Marcin Romanowski przebywa poza Polską.
4: Pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
1: Ale Maja Nowak z Polski 2050 odpiera te argumenty, tłumacząc, że Marcin Romanowski powinien stawić się w Polsce i jeśli jest niewinny, to zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości.
5: Wie pan co, ja jednak oczekiwałabym, że polscy politycy, których wybieraliśmy jako naród, będą mieli w sobie na tyle uczciwości i odwagi cywilnej, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, bo dzisiaj mówienie o tym, że jest to nagonka, polityczne zarzuty i tak dalej, mam wrażenie, że są tylko i wyłącznie narracją budowaną przez pana Romanowskiego i nie tylko.
1: Marcin Romanowski przebywał, przypomnę, że na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po zmianie rządu w Budapeszcie opuścił jednak ten kraj. Nie do końca było wiadomo, gdzie się znajduje. Na pewno nie w Unii Europejskiej, bo tu wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Gdyby przyjechał do Polski, to zostałby tymczasowo aresztowany. Przypomnę, że prokuratura postawiła mu już zarzuty, za które grozi mu kara więzienia do lat 15. Prawo i Sprawiedliwość, jak słyszymy, przekonuje, że ta sprawa ma charakter polityczny.
0: Z Węgier do Naddniestrza. To właśnie tam ma się ukrywać były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Ogromny wyciek danych polskich pacjentów. Sprawa może dotyczyć 19 milionów osób. To po tym, jak firma MyDoctor, dostawca systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, padła ofiarą cyberataku. Państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem. Tak zapewnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
0: Jak dodaje wicepremier Gawkowski, nic nie wskazuje na to, aby doszło do ataku zewnętrznego.
6: Została w

0: Wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości, jeżeli chodzi o wsparcie. Będzie następowała intensyfikacja działań i poszukiwanie podejrzanych.
1: Jak mogło dojść do wycieku danych? O to zapytaliśmy naszego gościa Mikołaja Rogalewicza z portalu cyberdefense24.pl.
2: To, co wiemy o samym ataku, bynajmniej z tego, co właśnie informują sprawcy, no to, że do tego ataku doszło prawdopodobnie przez przełamanie zabezpieczeń technicznych, czyli wykorzystano po prostu podatność, słabsze zabezpieczenia i w ten sposób udało się włamać do tego systemu. Natomiast co do tego, kim są sprawcy, no to myślę, że to będzie przedmiotem postępowania i na chwilę obecną trudno jest to powiedzieć.
1: Więcej komentarzy na ten temat zbieramy na portalu polskieradio24.pl. ORP Wicher już po chrzcinach. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik była dzisiaj na ustach najważniejszych polityków, prezydenta, premiera i kierownictwa resortu obrony. Niemal dwugodzinne wydarzenie w Gdyni obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam.
1: Opowiedz, jak wyglądały te uroczystości, co mówili politycy o fregacie i jakie jest jej znaczenie dla polskich sił morskich?
3: Zanim o politykach i ich spojrzeniu na program Miecznik, to chciałabym, żebyśmy się jeszcze wsłuchali w ten symboliczny moment, w chwilę, gdy matka chrzestna fregaty Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, który dowodzi siłami morskimi w naszej armii, dokonała tego, no na co czekali tak naprawdę długie miesiące zarówno inżynierowie ze stoczni wojennej, jak i marynarze.
4: Kompania, baczność, na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spod!
5: Płyń po morzach i oceanach świata. Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
3: A w tych oficjalnych przemówieniach podkreślano wagę, znaczenie programu Miecznik i budowy tej pierwszej z trzech fregat. Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że marynarze doczekali się tak naprawdę wreszcie poważnego podejścia do spraw morza, do inwestowania właśnie w marynarkę wojenną i wzmacniania jej potencjału nowoczesnym uzbrojeniem.
6: Ten projekt Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety. Musimy to przyznać wszyscy jako klasa polityczna, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych.
3: Premier Donald Tusk też na ten aspekt zwraca uwagę, czyli właśnie na wzmacnianie potencjału marynarki wojennej i de facto tak naprawdę wzmacnianie po prostu Morza Bałtyckiego, ale odniósł się też do swoich osobistych relacji zarówno ze stocznią, bo tutaj jako młody chłopak pracował, ale też do swojego i też prezydenta miejsca zamieszkania, czyli do Gdańska.
7: To nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. Ale tak, dzisiaj z pełnym przekonaniem my, dwaj gdańszczanie, pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie, z pełnym przekonaniem mówimy, niech żyje Gdynia. Gdynia, miasto z morza i z marzeń. To wielka rzecz. Ten dzień, ta chwila, kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak, Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku, krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
3: To dzisiejsze prawie dwugodzinne wydarzenie, jak mówiłaś Doroto, no to jest tak naprawdę większy fragment całości, dlatego że teraz przed fregatą jest chyba ważniejszy etap. Jutro się on rozpocznie o 5 rano. Barka, na której teraz stoi kadłub Wichra, wyjdzie na wody Zatoki Gdańskiej. Tam ta barka zostanie zanurzona, a fregata powoli dotknie po raz pierwszy tafli wody i rozpoczną się wielogodzinne testy szczelności kadłuba. No, a potem

Będą kolejne miesiące przeznaczone na to, co w tym okręcie tak naprawdę jest najważniejsze, na montaż uzbrojenia. I tutaj mówię zarówno o tym uzbrojeniu do zwalczania celów na wodzie, pod wodą,

0: nowa fregata? Zapytaliśmy o to pułkownika Andrzeja Derlatkę, byłego szefa Agencji Wywiadu.
1: Przede wszystkim Polska się bardzo szybko, wręcz gwałtownie rozwija. Zwłaszcza widać to w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstają nowe instalacje, nowe porty. Są tam lokowane potężne inwestycje i ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Poza tym jest to kwestia oczywiście naszego uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i tej klasy okręty wydaje mi się, że będą bardzo znaczącym wzmocnieniem całego sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, aczkolwiek są one w stanie operować również i w innych akwenach.
0: Tak mówił na naszej antenie pułkownik Andrzej Derlatka. ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie następne, Burza i Huragan, są budowane. Ta ostatnia ma być zbudowana w 2031 roku. Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem, tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk informował wczoraj, że wspólnie z nim ustalił jego przejście do innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, tu cytat, w jakich państwowych, publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może on być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej o tym Sylwia Białek.
2: Dla polityków koalicji rządzącej dużym zaskoczeniem jest to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański takiej decyzji się nie spodziewał.
3: Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko.
2: Zaskoczony decyzją o odejściu Macieja Berka nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Taka osoba musi wyróżnić się wybitną wiedzą prawniczą. To ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
2: Na razie są to jednak tylko informacje medialne. Premier Donald Tusk, który jest dziś w Gdyni, pytany o tę kwestię, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjską bazę morską w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Władze w Kijowie twierdzą, że ten atak to poważny cios w rosyjskie siły. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Ukraiński prezydent opublikował nagrania wideo ukazujące moment ataku, ale też kłęby dymu nad portem w Noworosyjsku. Wołodymyr Zełenski napisał, że była to unikalna operacja mająca na celu rażenie bazy marynarki wojennej w, jak zaznaczył, głównym przyczółku rosyjskiej floty na Morzu Czarnym. Jak dodał, ukraińskie drony odrzutowe Palianycia, pociski Neptun oraz pływające bezzałogowce trafiły w pozycję obrony przeciwlotniczej, nabrzeże oraz infrastrukturę rosyjskiego portu. Rosjanie twierdzą, że w ataku zginęło kilku cywilów. Uszkodzony miał też być terminal zbożowy. Ukraińskie uderzenia to odpowiedź na codzienne rosyjskie ataki powietrzne. Minionej nocy i rano rosyjskie drony i rakiety atakowały m.in. Kijów, Chersoń, Odessę i Zaporoże. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Izrael nasilił ataki na Liban. Według ONZ-u ostatnie ostrzały są najsilniejsze od 2 miesięcy. Władze wioski, w której izraelska armia ma oddać kontrolę libańskim wojskowym, alarmują, że izraelskie buldożery burzą domy. Szczegóły ma dla nas Milena Rashid-Szechab.
7: ONZ podaje, że tylko w weekend Izrael złamał warunki rozejmu prawie 100 razy, naruszając przestrzeń powietrzną Libanu. Wystrzelił też 455 pocisków, najwięcej od połowy czerwca. Izraelskie czołgi i karabiny ostrzelały także okolice posterunku błękitnych hełmów. Władze miejscowości Zawtar Shar'iyeh apelują do władz Libanu, aby powstrzymały Izrael przed niszczeniem buldożerami domów i innych obiektów cywilnych. Zawtar Shar'iyeh to jedna z trzech miejscowości, z których armia izraelska ma się wycofać, przekazując kontrolę armii libańskiej, a Hezbollah ma oddać broń. Nic z tego dotąd się nie zadziało. Trwa również walka o strategiczne wzgórze Ali Taher w okolicach Nabatii. Izraelska armia ostrzeliwuje okolice z myśliwców, dronów i ciężkiej artylerii. Na okoliczny las drony zrzucają również beczki z materiałami wybuchowymi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Do wyścigu kosmicznego przystępuje Korea Południowa. Władze

0: W Seulu zapowiadają lądowanie na Księżycu do 2030 roku. To część planu przyspieszenia technologicznego w 7 obszarach, od energetyki jądrowej po podbój kosmosu. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Inicjatywę o nazwie 7 projektów przedstawił w Seulu prezydent Lee Jae-myung. Ma ona napędzać południowo-koreańską gospodarkę poza takimi dziedzinami jak półprzewodniki czy sztuczna inteligencja. Prócz przyspieszenia misji kosmicznej, wysłania w ciągu najbliższych 4 lat łazika na Księżyc, zapowiedziano rozwój energetyki jądrowej, komputerów kwantowych i biotechnologii. Do 2035 roku komercyjnie wdrożony zostanie program małych reaktorów modułowych. To zaawansowane reaktory jądrowe, które służą do produkcji prądu i ciepła. W ciągu najbliższych 3 lat powstanie zaś południowo-koreański komputer kwantowy o mocy 100 qubitów. Korea Południowa zamierza też komercyjnie wykorzystywać produkty z zakresu interfejsów mózg-komputer. Te wspomagają przywracanie sprawności ruchowej m.in. poprzez obsługę komputerów myślą, łącząc ludzki układ nerwowy z urządzeniami zewnętrznymi. Lee Jae-myung uważa, że Korea Południowa powinna wykorzystać szansę, jaką stwarza boom w przemyśle półprzewodników i szybki rozwój sztucznej inteligencji, aby przygotować kolejne motory wzrostu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Szef estońskiej dyplomacji chce wznowienia działań na rzecz budowy tunelu pod Zatoką Fińską. Miałby on połączyć Tallin z Helsinkami. Margus Cakna uważa, że inwestycja mogłaby stać się impulsem do zacieśnienia współpracy między państwami nordyckimi a bałtyckimi. O szczegółach Kamil Zalewski.
2: Według szefa estońskiej dyplomacji poprawa połączeń między państwami regionu ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa oraz więzi kulturalnych. Powinniśmy realizować ten cel z taką samą ambicją, która w ciągu ostatnich 2 dekad pozwoliła nam połączyć nasze systemy energetyczne oraz stworzyć wspólny rynek energii elektrycznej i gazu, napisał minister w mediach społecznościowych. Jego zdaniem nadałoby to również impuls innym strategicznym projektom infrastrukturalnym w regionie. Już wcześniej estoński MSZ przedstawiał stanowisko, że tunel powinien być postrzegany jako część szerszego korytarza strategicznego prowadzącego aż do Oceanu Arktycznego. Margus Cakna zaznaczył, że w obliczu nowej rzeczywistości geopolitycznej znaczenie tej inwestycji rośnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że podmorski tunel pod Zatoką Fińską byłby najdłuższą tego typu przeprawą kolejową na świecie. Projekt zakłada połączenie Helsinek z Tallinem. Tunel łączyłby się tam z powstającą linią Rail Baltica. Dzięki inwestycji Finlandia uzyskałaby bezpośrednie połączenie kolejowe przez państwa bałtyckie z Europą Środkową.
3: Suma wydarzeń.
0: Wracamy do kraju. Nie żyje 7-latek, który tonął w łódzkim akwaparku. Lekarze walczyli o jego życie od 2 tygodni. Do tragedii doszło pod koniec lipca, podczas wakacyjnej szkółki pływania. Chłopiec był pod wodą niemal 9 minut. Wyciągnął go przypadkowy mężczyzna. Stwierdzono u dziecka śmierć mózgu, przekazuje rzecznik Szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
4: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Do tej pory prowadzone było śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego. Teraz zmieniliśmy kwalifikację czynu, mówi Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
5: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
0: W przyszłym miesiącu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i zareagować. Do aresztu trafiła para z Gliwic na Śląsku podejrzana o znęcanie się nad 3 dzieci. Chodzi o sprawę z początku sierpnia. Według policji 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad podopiecznymi. Jedno z dzieci narazili też na niebezpieczeństwo, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
6: Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego prawie 3-letniego dziecka, które bez opieki opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy w Gliwicach. W mieszkaniu, jak się okazało, przebywało również niemowlę oraz najstarsze dziecko w wieku wczesnoszkolnym.
0: Dzieci zostały

0: zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt. Teraz w magazynie Siedlce na Mazowszu policja zatrzymała tam mężczyznę, który po awanturze domowej próbował wysadzić gaz w bloku mieszkalnym. 65-latek był pijany. Szczegóły sprawy zna Michał Makowski.
1: Czuć gaz? Czuć!
2: 65-latek pokłócił się z żoną i nie chciał wpuścić jej do mieszkania. Wezwana na miejsce policja usiłowała załagodzić sprawę, ale wtedy mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu. Policjanci i strażacy wspólnie ewakuowali z budynku 38 mieszkańców.
1: Wychodzimy wszyscy z mieszkania.
2: Gdy wszyscy opuścili trzypiętrowy blok, służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka, gdzie pachniało gazem. Butla była odkręcona, a mężczyzna trzymał w ręku zapalniczkę.
1: Dobra, mam go.
3: Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
2: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
3: Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu i z uwagi na stan jego zdrowia nie ma możliwości wykonania z nim dalszych czynności. Warto zaznaczyć, że jego pobyt w szpitalu nie ma związku z zaistniałym zdarzeniem.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: 20 cudzoziemców zatrzymanych to bilans wspólnej akcji Straży Granicznej i Policji. Do ujęcia obcokrajowców doszło w Gniewkowie i Ciechocinku w Kujawsko-Pomorskim. Wśród zatrzymanych było 18 Kolumbijczyków oraz obywatele Gruzji i Tadżykistanu, mówi major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Przeprowadzone przez Straż Graniczną czynności wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących ich pobytu w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemcy nie posiadali ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu, przekroczyli dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego albo nie dysponowali wymaganymi środkami finansowymi na pokrycie kosztu pobytu i nie byli w stanie wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania.
0: Zatrzymani muszą opuścić nasz kraj. Otrzymali też zakazy ponownego wjazdu nad Wisłę i do strefy Schengen od 6 miesięcy. Do 2 lat. Bakterie coli w wodociągu w gminie Lesznowola na Mazowszu. Blisko 3000 mieszkańców nie może korzystać z wody z kranu. Nadaje się ona tylko do spłukiwania toalet. Podstawiliśmy mieszkańcom beczkowozy, mówi zastępca wójta Marcin Szost.
5: W międzyczasie uruchomiliśmy system zastępczego poboru wody dla mieszkańców Sołec, Janczewice, Podolszyn, Marysin i część Lesznowoli. Podstawiliśmy beczkowozy z wodami. Woda także jest wydawana w paczkach.
0: Gmina czeka na wyniki kolejnych badań. Sanepid ma pobrać próbki jeszcze dzisiaj. Lotnicy z bazy wojskowej w Krzesinach w Wielkopolsce przygotowują się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, szlifują współpracę z załogami innych maszyn. W sobotę zobaczymy efekty tych ćwiczeń, zapowiada kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
6: Przeloty pokazy. No tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
0: W najbliższą sobotę nad Warszawą zobaczymy w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. Pojawią się na niebie w różnych kluczach, mówi pilot F-16 kapitan Emil Augustyn.
7: Oczywiście będziemy obserwować formację samolotów F-16, składające się tylko z samolotu F-16, ale też samoloty F-16 będą lecieć w roli asysty do innych statków powietrznych, czy ten A-400, czy samolot do tankowania w powietrzu.
0: Podczas defilady na Wisłostradzie zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. W tym samym czasie w Trójmieście odbędzie się parada morska.
8: Suma wydarzeń.
0: Niezwykłe zjawisko czeka nas wieczorem. To jedno z największych w ostatnich latach zaćmień Słońca. Z perspektywy Polski Księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Zjawisko rozpocznie się 11 minut po 19. W niektórych miastach z tej okazji przygotowywane są specjalne sceny. Tak jest m.in. w Warszawie przy Centrum Nauki Kopernik. Zaprasza ono do wspólnego oglądania. Jest tam nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
0: Powiedz, gdzie najlepiej oglądać to zaćmienie?
9: No, najlepiej to w ogóle byłoby być teraz w Hiszpanii albo na Islandii. Tam będą zdecydowanie to najlepsze zaćmienia, bo będą tam widoczne całkowite. U nas w Polsce będzie to jednak zaćmienie częściowe sięgające powyżej 80%.

0: 10%. Jednak faktycznie od 27 lat będzie to największe takie zaćmienie, które możemy zobaczyć w naszym kraju. No i jeśli chodzi o lokalizację, to w zachodniej części Polski będzie to najlepiej widoczne, nieco słabiej będzie w północno-wschodniej części. Jednak jak się okazuje, to mówił mi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, to tak na ostatnią chwilę nie opłaca nam się już jechać na przykład na południe kraju, w rejon Śląska, by oglądać to zaćmienie.
1: Ta różnica pomiędzy Warszawą a Dolnym Śląskiem będzie minimalna, bo z tego co pamiętam z Warszawy tarcza słoneczna będzie zasłonięta w 82%, a z Wrocławia w 84-85%, więc to nie jest różnica moim zdaniem zauważalna.
0: No i jak oglądać to zaćmienie, to przede wszystkim bezpiecznie. A żeby było bezpiecznie, to przyda nam się specjalistyczny sprzęt.
1: Należy używać specjalnych przesłon, folii z filtrem blokujących szkodliwe promieniowanie. Dobrym rozwiązaniem jest tak zwany filtr Badera, folia Badera. W specjalistycznych sklepach z teleskopami można kupić okulary do obserwacji słońca, do obserwacji zaćmienia. Tylko należy uważać, bo te okulary są bardzo podobne do tych tekturowych okularów, które służą do oglądania filmów 3D.
0: No to mamy jeszcze chwilę na zakupy, bo jak się okazuje, to okulary przeciwsłoneczne nie dadzą sobie rady z tym intensywnością tego słońca. Nie nadadzą się też te okulary Google korzystane przy spawaniu. No i również nie przyda się niestety przydymione szkło. Mamy mało czasu, bo faktycznie 11 minut po 19 to zjawisko się rozpocznie. No i w teorii przynajmniej zaćmienie trwa około 2 godzin. Jednak w Polsce to tak naprawdę słońce zajdzie już o godzinie 20:09.
1: Będzie to wdzięczne zjawisko do obserwowania, bo początek zaćmienia to czas, kiedy słońce już będzie dosyć nisko nad horyzontem, a więc zwłaszcza w takich miastach jak Warszawa, gdzie jest dużo budynków, po prostu budynki i drzewa mogą nam zasłonić słońce. Więc warto wybrać takie miejsce, gdzie ta widoczność północno-zachodniego horyzontu, czyli tam, gdzie słońce będzie zachodzić, będzie w miarę dobra.
0: I jeśli ktoś przegapi to zjawisko, to tutaj nie mam pocieszających wiadomości, bo kolejne całkowite zaćmienie słońca, które będzie też widoczne w Polsce, prawdopodobnie wtedy faktycznie będzie już u nas to całkowite, to dopiero w 2135 roku. Jednak dodam na osłodę to, że mam jedną pocieszającą wiadomość, czyli że po tym zaćmieniu czeka nas noc spadających gwiazd. Dzisiaj będzie to najbardziej intensywne zjawisko. No i też w godzinach szczytu, czyli no stricte w nocy, będziemy mogli zobaczyć nawet 100 takich spadających gwiazd na godzinę, czyli 100 życzeń na godzinę.
2: Ci, którzy są teraz w górach albo nad morzem, będą mieli absolutnie najlepsze warunki do obserwacji częściowego zaćmienia słońca, ale warunek trzeba mieć odpowiednie okulary. Za relację dziękujemy Dagmarze Kędzior i tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa za pół godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: Po reklamie.
10: 31 minut po godzinie 16:00 przed mikrofonem.

0: Jeremia Mrożek. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Na dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Agnieszka Wieczorek. Wyjątkowy czas dla fanów astronomii. Dziś czeka nas nie tylko niezwykłe zaćmienie Słońca, ale również coroczna noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. O tym będziemy mówić m.in. przed godziną 17. Przeniesiemy się też w karkonosze, które przeżywają prawdziwe oblężenie. W szczycie sezonu letniego i podczas słonecznych weekendów tysiące turystów rusza w góry, ale informacyjnie odwiedzimy też Naddniestrze. No ale wcześniej 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Paweł Pawłowski, witam serdecznie, a ze mną w studiu Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwo.
3: Wirtualna Polska ujawniła, że 4,5 miliona złotych wsparcia powodziowego trafiło z państwowej agencji do firmy męża i sąsiadów Anny Konieczyńskiej, zawieszonej już działaczki Koalicji Obywatelskiej i byłej wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Panie pośle, miało być inaczej z zarządów Koalicji Obywatelskiej, a jest trochę jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, nieprawdaż?
4: Wprost przeciwnie, jest właśnie inaczej, bo o ile zarządów Prawa i Sprawiedliwości oskarżano nas o wszystkie możliwe plagi. Jednak nic z tego, czy zdecydowana większość z tego była wyssana z palca. To tu mamy do czynienia z aferą goniącą aferę. Internauci gorzko robią prześmiewcze memy, mówiąc, że kiedy Tusk mówił o złodziejstwie, cwaniactwie, krętactwie w kampanii 23 roku, to były po prostu jedyne obietnice wyborcze, które miał zamiar spełnić. Mieliśmy już KPO, gdzie pieniądze trafiały do swoich, w tym również do rodzin polityków Koalicji Obywatelskiej. Mieliśmy inne afery, teraz mamy aferę związaną z rozkradaniem de facto, przywłaszczaniem funduszy przewidzianych na pomoc powodzianom poza sferą czysto prawną. Jest jeszcze sfera moralna. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zabierać pieniądze ludziom, którzy rzeczywiście zostali skrzywdzeni? A to nie koniec. My nie zdążymy porozmawiać o jednej sprawie. Dzisiaj dosłownie 3 godziny temu byłem na kontroli poselskiej w Ministerstwie Finansów, bo jest kolejna afera. To znaczy ujawniono, że duża spółka z branży śmieciowej oszukiwała na elektroodpadach fikcyjne faktury, fikcyjne
3: to faktycznie ujawnił to Filip Folczak w reportażu Superwizjera.
4: Dokładnie,
3: natomiast panie pośle...
4: ale jeszcze jedna rzecz, bo tej spółce z tej właśnie grupy minister finansów Andrzej Domański lekką ręką chciał udzielić dotacji w wysokości 1 miliarda złotych. Wracając do Dolnego Śląska i Powodzi, gdzie nie spojrzeć, tam Platforma Obywatelska. Teraz się okazuje, że w kolejnej instytucji, bo mamy ten karkonoski...
3: Agencji Rozwoju,
4: ale mamy również inną instytucję, która też udzielała pomocy powodzianom. Kto tam jest? Mąż marszałek, wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej.
3: Panie pośle, ja tutaj zauważam jedną istotną różnicę. Ja nie będę oczywiście bronił tutaj premiera, który w momencie ujawnienia tego kryzysu poszedł sobie na plan filmowy, ale powiem o faktach, no bo premier po tej publikacji jednak zabrał głos, powiedział, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, o wypalaniu żelazem tego typu nieprawidłowości, ale działaczka Koalicji Obywatelskiej została jednak zawieszona już w czerwcu. Została zdymisjonowana z funkcji. To wczoraj w akcji jest CBA i prokuratura. A kiedy afery pojawiły się w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy mówili po prostu, nie ma afer, odcinamy się od tego, nie było nawet próby wyjaśnienia.
4: Przepraszam bardzo, ale o których aferach mówimy?
3: Wille Plus, NCBiR, Fundusz Sprawiedliwości.
4: No dobrze, to na czym polega afera na przykład z Willą Plus? Bo mówił o tym minister Czarnek wielokrotnie. Został wdrożony program, który miał umożliwić organizacjom pozarządowym funkcjonowanie. Były w nim zapisane warunki, po ich niespełnieniu można było umowę rozwiązać i ci, którzy tych warunków nie spełnili, umowy zostały z nimi rozwiązane. I większość tych spraw, ta słynna rzekoma afera wizowa, która okazała się przyspieszeniem, oczywiście niezgodnym z procedurami, przyspieszeniem procedur w kilkuset przypadkach, nawet wielki śledczy poseł Szczerba w komisji sejmowej nie był w stanie nic więcej tam znaleźć. Ja przypomnę, ona została wykryta przez CBA za rządów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze. A tu mamy do czynienia, no dobrze, pan mówi, że pani została zawieszona w prawach członka partii. No faktycznie straszliwa kara. Pan Dawid Kacprzyk, który
3: w Prawie, w CBA i w prokuraturze.

0: Pan Dawid Kacprzyk ze szpitala południowego.
1: W Naddniestrzu. Dlaczego?
0: Sekundkę, zaraz wrócimy do pana Romanowskiego. Pan Dawid Kacprzyk, człowiek z darem już nie bilokacji, nie trilokacji, ale jakiejś kwadrolokacji, który de facto niemalże przyznał się chyba w moim odczuciu do wyprowadzania pieniędzy, skoro lekką ręką pół miliona czy ileś tam postanowił.
1: Został wyrzucony z partii. Ciekawe, co zrobi teraz z tym prokuratura.
0: I znowu, widzi pan? A co robi prokuratura? Już mijają zaraz dwa miesiące.
1: Ale nikt nie ucieka do Naddniestrza.
0: 58 chyba dokładnie dni dzisiaj mija, a Dawid Kacprzyk sobie siedzi, bimba i nikt go nawet nie przesłuchał.
1: A ile dni minęło od wyjazdu Marcina Romanowskiego z Polski?
0: Nie śledzę kalendarza Marcina Romanowskiego.
1: Ale Dawida Kacprzyka już pan śledzi.
0: Tak, to prawda, bo Dawid Kacprzyk nie zajmował się na przykład przekazywaniem wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej, tylko zajmował się wyprowadzaniem pieniędzy ze szpitala.
1: Panie pośle, to skoro to było takie uczciwe, to dlaczego ten Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, prorosyjskim, separatystycznym Naddniestrzu?
0: O te sprawy to proponuję pytać pana Romanowskiego.
1: Ja
0: nie jestem ani jego rzecznikiem, ani jego pełnomocnikiem.
1: Ale jesteście w jednej partii.
0: Z tego co wiem,
1: a skoro pan może się wypowiadać na temat Dawida Kacprzyka, z byłego już polityka Koalicji Obywatelskiej, to myślę, że może pan zająć stanowisko na temat polityka z tej samej partii, do której pan należy.
0: Panie redaktorze, więc powtarzam, moje stanowisko odnośnie do Funduszu Sprawiedliwości i całych tych działań, najpierw zapoczątkowanych przez pana ministra Bodnara, później przez pana ministra Żurka, jest bardzo jasne. Mamy
1: Funduszu,
0: do czynienia.
1: Tak, ja znam to
0: mamy
1: stanowisko.
0: Pytam nie pana stanowisko.
1: Mamy do czynienia w sprawie ukrywania się Marcina Romanowskiego poza granicami kraju i to jeszcze w takim miejscu jak Naddniestrze.
0: Sekundkę. Mamy do czynienia z zinstytucjonalizowaną nagonką i wykorzystywaniem służb państwowych do ataków na główną partię opozycyjną, bo to jest nie tylko wymiar sprawiedliwości, to jest Ministerstwo Finansów, wspomniany już dzisiaj minister Domański, który nielegalnie nie wypłaca Prawu i Sprawiedliwości subwencji. W ten sposób liczono, że zmniejszą szansę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, bo przecież liczyli, że nie będzie za co prowadzić kampanii. To są działania. Wie pan, jak pan chce pytać o chronienie kogokolwiek, przestępców, jak twierdzi prokuratura europejska, to trzeba pytać o pana posła Króla, na którego zatrzymanie na wniosek prokuratury europejskiej nie zgodziła się większość rządząca. Pan Romanowski wielokrotnie się wypowiadał w sytuacji, w której na przykład zlikwidowano losowanie sędziów. Trudno oczekiwać od wymiaru sprawiedliwości bezstronności, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, czy on jest...
1: Sam przyznał, że jest w Naddniestrzu.
0: Nie wiem, czy on jest... Wie pan...
1: Dlaczego nie może się ukrywać w jakimś demokratycznym kraju Unii Europejskiej?
0: Jeszcze przed sekundą czytałem komunikat, że sama prokuratura czy sam sąd potwierdza otrzymanie listu, ale nie są pewni, czy on jest czyimś żartem, czy on jest autentyczny. Więc... Nie wiem, gdzie jest pan Romanowski. Byłem raz w życiu w Tiraspolu lata temu. No nie jest to z pewnością jakieś miejsce, gdzie chciałoby się spędzać dużo czasu.
1: Łatwo tam wjechać.
0: Ale nie w tym rzecz. Ja byłem jako backpacker z Mołdawii. Było dość łatwo wjechać.
1: Ciekawe, jak wjechał problemu. Tam Marcin Romanowski. Ale panie pośle, czas antenowy nie jest z gumą. Chciałbym jeszcze porozmawiać.
0: Więc nie ma sensu poświęcać go na Marcina Romanowskiego.
1: To poświęćmy go na propozycję Prawa i Sprawiedliwości.
0: Sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ciągiem afer obecnej władzy i opowieści Donalda Tuska o jakimkolwiek żelazie są funta kłaków warte, bo tam panuje wyłącznie doktryna Neumana. Póki jesteś w Platformie Obywatelskiej, będziemy cię bronić jak niepodległości.
1: Ponad 67% respondentów w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej popiera państwa pomysł dotyczący deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, jeśli nie pracują legalnie. Jaki jest pomysł na te deportacje?
0: No właśnie taki, jak pan powiedział. Chodzi o jego podstaw.
1: No nie, to ja szczegółowo zapytam. Kto będzie sprawdzać i w jaki sposób, czy ta osoba pracuje, czy nie?
0: No to jest kwestia już szczegółowych przepisów.
1: Jeżeli... Ale jest pomysł na te szczegółowe przepisy w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Oczywiście, tylko dzisiaj no to jest element naszego planu programowego, bo zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe jest, żeby Ukraina miała szansę zwyciężyć w tej wojnie z Rosją. Ta wojna jest niszcząca zarówno dla Ukrainy, ma bardzo zły wpływ na Polskę, ma bardzo zły wpływ na Europę. Siły zbrojne Ukrainy mierzą się z ciągłym niedoborem żołnierza.
1: I chce się tych żołnierzy im dostarczyć.
0: I w związku z tym ta propozycja i
1: zacytowany... Ilu jest Ukraińców w wieku poborowym w Polsce?
0: Zacytowany przez pana wynik badania opinii publicznej.

0: publicznej pokazuje, no bez mnie jesteśmy poparcie, zaskoczeni, jasne, że podobnie sądzi wielu Polaków.
1: No właśnie, a ilu mamy Ukraińców w wieku poborowym w Polsce?
0: Zakładam, że zna pan odpowiedź na to pytanie.
1: Tak, z rządowych danych i z danych PESEL-owskich w Polsce przebywa około 300 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym między 25 a 60 rokiem życia. Jaka część z tych osób nie pracuje?
0: To będzie dopiero podlegało weryfikacji.
1: Bezrobocie wśród Ukraińców według doniesień dziennikarskich wynosi około 11 tysięcy osób. To ja teraz posłużę się analizą
0: 11
1: mojego...
0: tysięcy to nadal na polu walki dość istotna siła.
1: Tylko, że tutaj też mamy kobiety, mężczyzn. Przyjmiemy sobie
0: niech to będzie
1: na potrzeby,
0: niech to będzie
1: przyjmiemy sobie na potrzeby
0: niech
1: naszej
0: to będzie
1: dyskusji
0: 5-6
1: tysięcy.
0: No, myślę, że to jest siła, która może naprawdę odwrócić losy niejednego starcia na polu bitwy.
1: Według danych Center for Strategic and International Studies miesięcznie w wyniku działań wojennych ginie na Ukrainie około 2800 żołnierzy. Taki ruch, który państwo proponują, wystarczyłby, jeśli można tak powiedzieć, na 2 miesiące walki. Czy w ten sposób Ukraina wygrywa wojnę? Za pomocą 5000 żołnierzy dostarczonych z Polski.
0: Wie pan, to jak Ukraina wykorzysta te siły i to jak Ukraina prowadzi wojnę, to jest sprawa ukraińskich dowódców, ale być może na przykład Ukraina jest o 2 miesiące od wygrania wojny, tylko właśnie brakuje im tak zwanej siły żywej. Wie pan, naszym zadaniem nie jest decydowanie za Ukrainę, ale naszym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, żeby Ukraina się przed tą rosyjską inwazją obroniła.
1: To dlaczego nie zatrzymywaliście tych ludzi w 2022 roku?
0: Ponieważ w 2022 roku mieliśmy do czynienia z ogromną falą, jak pan doskonale wie i doskonale pamięta, z ogromną falą uchodźców wojennych. Gdybyśmy wówczas wstrzymali ruch na granicy, żeby na przykład weryfikować, kto z tych milionów uchodźców przychodzących do Polski powinien służyć w ukraińskim wojsku, mielibyśmy zatory wielomiesięczne, mielibyśmy
1: obozy. To dzisiaj będzie łatwiej to zweryfikować.
0: No dzisiaj będzie o nie było łatwiej, no bo przecież nie działamy pod presją czasu, pod presją setek tysięcy kobiet i dzieci, które są na granicy. No to jest sprawa oczywista, że dzisiaj
1: no to
0: jest
1: wytypujecie te 5 tysięcy Ukraińców i co
0: ile,
1: dalej?
0: Nie wiem ile, panie
1: ale to
0: redaktorze.
1: Będą jak, ale no to 5 tysięcy, 6 tysięcy, mniejsza o liczby. Co dalej? Jak wtedy będziecie ich, nie wiem, wyciągać z domów? Będzie policja pukała? Powstaną centra deportacyjne? Powstanie specjalna służba do spraw migrantów? Jaki jest pomysł? Bo chodzi o to, że ja pytam, próbuję pytać o poparcie dla tego pomysłu chociażby polityków koalicji rządzącej, i oni zawsze się zasłaniają, mówią, nie znamy szczegółów. Ja chciałbym zatem poznać szczegóły, żeby ich pytać o to, a przy okazji wyjaśnić to naszym słuchaczom.
0: No to najbardziej szczegółowe szczegóły pozna pan w momencie prezentacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na razie, co oczywiste, w ramach tego planu 21-punktowego ujawniamy kolejne punkty i one siłą rzeczy są na pewnym poziomie ogólności. Tu wszystko będzie uregulowane ustawowo, później na poziomie rozporządzeń, tak żeby właściwe służby wiedziały, co mają robić. No, są do tego narzędzia. Ja panu w tym momencie no, nie zacytuję z głowy całego
1: jakieś
0: projektu.
1: Jakieś konsultacje, nie wiem, z Pawłem Kowalem,
0: ustawy,
1: który zajmuje się kwestiami ukraińskimi, może były?
0: Wie pan, czasy, w których pan przewodniczący Kowal kontrybuował w tworzeniu programu Prawa i Sprawiedliwości, dawno minęły.
1: Czasy dawno minęły, natomiast Paweł Kowal zasiada z panem w jednej komisji. To mam jeszcze jeden cytat. PiS to partia, która Ukraińców dopisywała literalnie do każdej ustawy po to, żeby im przyznać wszystko, co się da, poza prawami wyborczymi. Skomentował tę propozycję wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Nie czuje pan w takim razie, że to wasze działanie troszkę zalatuje hipokryzją i mówią o tym też także inni politycy?
0: Panie redaktorze, znaczy nie bardzo wiem, co ma wynikać z tego komentarza tak naprawdę. To znaczy, tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wybuchła wojna, udzielił pomocy nie tylko zgodnie z prawem międzynarodowym, ale zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, humanistycznymi, uchodźcom wojennym.
1: To teraz i to po jest Słowiańsku będzie wysyłać ludzi na wojnę.
0: I to jest rzecz, wie pan, to mamy za mało czasu, żeby debatować nad koncepcją wojny, sprawiedliwej. Już u ojców Kościoła ta koncepcja się pojawiała. Więc nie rozumiem do końca tego zarzutu. Czyli co? Rozumiem, że marszałek Bosak...

0: takim marudzeniem jest przeciwny temu pomysłowi.
1: Na to wygląda.
0: 67% Polaków jest za, Krzysztof Bosak jest przeciwny. Okej, dobra, przynajmniej czegoś się dowiedziałem z tej audycji.
1: Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zabierać pieniądze powodzianom? Pytał Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, komentując aferę powodziową. Mamy do czynienia z nagonką na największą partię opozycyjną. Tak z kolei odpowiadał na pytanie o ocenę obecności Marcina Romanowskiego w prorosyjskim Naddniestrzu. Na szczegóły dotyczące ścigania i deportowania bezrobotnych Ukraińców musimy jeszcze poczekać. Tu cytat. Szczegółowe szczegóły poznamy w momencie prezentacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Więcej komentarzy m.in. na te tematy w debacie dnia po godzinie 18. Czas sprawdzić, co działo się za granicą.
2: Światopogląd.
3: A razem ze mną już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Tak jest, witam.
3: Pojawiła się kwestia Naddniestrza, pojawiła się kwestia obecności tam Marcina Romanowskiego. Ja powiedziałem w prorosyjskim Naddniestrzu, ale dokładnie, Ernest, co to jest za miejsce, dlaczego jest takie charakterystyczne i dlaczego jest taka awantura o to?
4: Wydarzenie trochę nie międzynarodowe, ale dobrze. Jak mam tłumaczyć, to będę tłumaczył. Mówisz prorosyjskie Naddniestrze i oczywiście masz rację, dlatego że Naddniestrze to jest taka enklawa, która wciśnięta jest między Mołdawię a Ukrainę. Ona powstała w 90 roku, tak na dobrą sprawę. To znaczy Naddniestrze jako część Mołdawskiej Republiki Radzieckiej funkcjonowało już bardzo dawno. To był region w tej Mołdawskiej Republice. No ale wówczas, kiedy w 90 roku poszczególne części Związku Radzieckiego zaczynały oddzielać się od tego Molocha, ogłaszając niepodległość, tak było w Litwie, tak było w Łotwie, tak było w Estonii, tak było w końcu w Ukrainie, tak było jeszcze w wielu wschodnich i takich już azjatyckich państwach, tak było też w Białorusi. Wówczas część właściwie można powiedzieć trzonu takich twardogłowych, rządzących Związkiem Radzieckim, szukała sposobu, żeby jednak te państwa w jakiś sposób trzymać w szachu. No i wymyślano właśnie konflikty regionalne. Między innymi był to konflikt w Naddniestrzu. No ale też jak popatrzymy na tę mapę byłych państw Związku Radzieckiego, no to mamy też Abchazję i Osetię Południową. To z kolei były konflikty usytuowane między tymi separatystycznymi enklawami a Gruzją. Mamy też, no co prawda, w tej chwili już rozwiązany problem Górskiego Karabachu, no ale to trochę odbyło się poza Rosją, która zaangażowana była w Ukrainie, ale swojego czasu to właśnie też był taki region, który miał trzymać ten region z kolei w szachu. I później, gdy Ukraina zaczęła wyzwalać się już tak na dobrą sprawę, iść w kierunku zachodu, szukać drogi do Unii Europejskiej, wówczas, pamiętają państwo, był Majdan w Kijowie, a Rosjanie zajmowali Krym i wzniecili niepokoje w Doniecku. I ten Donieck przez długie lata miał też być taką właśnie enklawą, która miała trzymać Ukrainę w szachu, a jednocześnie dawać argument Rosji, która wysuwała to wtedy, kiedy trzeba było, wtedy, kiedy poszczególne państwa zaczynały rozmawiać ze strukturami międzynarodowymi. Dlatego, że w statutach wielu struktur międzynarodowych, takich jak NATO, Unia Europejska, na przykład jest zastrzeżenie, że państwa muszą mieć uregulowane sprawy graniczne i terytorialne. A tutaj takie enklawy powodowały, że uregulowane one nie były. Wracając do Naddniestrza. Państwo, myślę, że wymyślone i skonstruowane przez wtedy radzieckie KGB, w tej chwili utrzymywane przez Rosjan i także rosyjską armię. Trzeba jasno powiedzieć, w Naddniestrzu stacjonuje około 2000 rosyjskich żołnierzy. To oni gwarantują Naddniestrzu to, że ono jest taką autonomiczną enklawą. Państwo, Naddniestrze ma takie ambicje, by być państwem. Nie jest uznawane na świecie. Jedyne, które uznają tą enklawę za osobne państwo, to Abchazja i Osetia Południowa. Myślę, że tutaj jasno można powiedzieć. Naddniestrze ze swoimi władzami uzależnionymi od Rosji działa trochę tak jak Białoruś. I jest taką, no, w tamtym rejonie Białorusią. Rządzi się samo,

0: No i całkowicie uzależniony jest od rosyjskich wpływów, od rosyjskich pieniędzy i od rosyjskiej gospodarki. Chociaż to wszystko też nie daje mu najlepszej egzystencji, bo z wyliczeń różnych organizacji światowych, finansowych, między innymi Banku Światowego, wynika, że to jest enklawa, która jest najbiedniejszą częścią Europy. Tak można najogólniej opowiedzieć o Naddniestrzu, które dzięki Rosji i rosyjskiemu wsparciu, rosyjskiemu protektoratowi i władzom, które ustanowione są tam przez Rosjan, może funkcjonować na styku Ukrainy i Mołdawii.
1: Co takiego wyjątkowego odnalazł tam Marcin Romanowski? Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja go o to zapytać. Teraz Korea Północna, która testuje pociski, armia wystrzeliła pociski balistyczne ze wschodniego wybrzeża w kierunku Morza Japońskiego. No właśnie, Ernest, to jest prowokacja, to są typowe działania ze strony Pjongjangu, szczególnie, że przed nami wojskowe manewry Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.
0: Więc tak, po pierwsze, rzeczywiście są to typowe, ale trochę nietypowe działania Pjongjangu, bo rzeczywiście wtedy, kiedy Korea Południowa szykuje się do manewrów ze Stanami Zjednoczonymi, Pjongjang zawsze strzela. Strzela rakietami, przeprowadza próby jądrowe, no i pokazuje swoją siłę, pręży muskuły. Ale tutaj jest jeszcze jeden cel tych wszystkich strzałów. Korea Północna podjęła bardzo ścisłą współpracę z Rosjanami przy pracy nad bronią rakietową. Rosjanie dostarczają im technologii, no i Korea Północna jest dla Rosjan takim zapleczem, w którym po prostu te rakiety się produkuje. One, no i później są one wypróbowywane przez Koreę Północną. One później bardzo często trafiają na front ukraiński. Zresztą wywiad ukraiński jasno mówi, że w najbliższym czasie kilka takich zestawów, które mają wystrzeliwać północno-koreańskie rakiety, ma trafić do Rosji. No a dzięki temu Rosjanie będą mogli sprawnie prowadzić wojnę w Ukrainie. Ja przypomnę, że te rakiety mają niezwykłe znaczenie dla Rosjan, dlatego że tak, drony Ukraińcom udaje się zestrzeliwać. Większość dronów nie dosięga celów. Jedyne, co powodują, to zamieszanie na ukraińskim niebie. No ale rakiety jednak celów dosięgają z tej prostej przyczyny, że Ukraińcom brakuje patriotów. No i kampania o te patrioty na całym świecie trwa, ale tak czy inaczej, niestety jest ona nieskuteczna i te rakiety to jest właściwie jedyna skuteczna broń rosyjska w atakowaniu Ukrainy, a zbliża się zima, a celów różnych strukturalnych na Ukrainie jest bardzo wiele. No i trzeba znów Ukrainie po prostu zaszkodzić jak tylko się najbardziej da przed tym najtrudniejszym zazwyczaj dla ludności cywilnej okresie.
1: Zawsze chciałem powiedzieć to w radiu i teraz się na to zdecyduję. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: A... Nie, zaraz. To znaczy tak, ja mam dla państwa taką propozycję. Kiedyś w radiu, co prawda ono miało wtedy numerek 3 i robiło różne dziwne audycje, które przyciągały rzesze słuchaczy, mimo że oni powinni zająć się na przykład patrzeniem w telewizor czy w jakieś inne rzeczy. Mhm. Ja proponuję, ona się nazywała Co innego widzisz, co innego słyszysz. Ja proponuję zostanie przy stacji PR24, ale włączenie telewizora proponuję na przykład naszych przyjaciół, czyli TVP Info. Tam specjalne wydanie w trakcie zaćmienia i w trakcie tego wydania, to wiem ze źródła pewnego, będzie to zjawisko pokazywane z różnych miejsc, bo ono też w różnych miejscach będzie bardzo dobrze widoczne. Oczywiście do Hiszpanii ciągnie większość amatorów tego, by zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, bo tam ono będzie najpiękniejsze i najefektowniejsze. Natomiast to zaćmienie słońca również w innych rejonach Europy będzie do obejrzenia. I ja na przykład pomyślałem sobie, jak przeglądałem te opisy, gdzie, jak, co będzie widać, co nas może zaskoczyć, to pomyślałem sobie, że od Hiszpanii o wiele bardziej atrakcyjna jest Kornwalia, ponieważ w Kornwalii będzie 96% zaćmienie słońca. No to tak prawie. Ale ponieważ to zaćmienie słońca, jak popatrzą państwo na rozkład jazdy w poszczególnych regionach, głównie tak pod wieczór się będzie odbywało. W związku z czym po zakończeniu tego zjawiska ono natychmiast zniknie za horyzontem.

0: I wówczas na niebie w Kornwalii, to zapowiadają astrologowie, będzie przepiękne widowisko. Będą spadały gwiazdy, czyli noc Perseidów się tam szykuje. Więc można mieć w Kornwalii dwa, a nie tylko jedno zjawisko. Wspaniałe. A drugie, powiem tak, no jedno tak, a drugie w promocji. Natomiast rzeczywiście świat troszeczkę zwariował na punkcie tego zaćmienia słońca, bo wszyscy szykują się na nie. No ale trzeba to zobaczyć i się zastanowić. To taki moment do refleksji, bo starożytni mówili, że jak przychodzą zaćmienia słońca, no to później na Ziemi dzieją się rzeczy dziwne. No więc może teraz też to zaćmienie spowoduje, że świat odwróci troszkę bieg obecnej tragicznej historii na troszkę lepsze tory.
1: Trzymam oczywiście za to kciuki, zresztą spadające gwiazdy to również spełniające się życzenia. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Ja myślę, do widzenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W prorosyjskim regionie może ukrywać się Marcin Romanowski. Zdradził go list wysłany z Naddniestrza. Jest apel o zastrzeganie numeru PESEL. To konieczne, bo wyciekły dane milionów osób. Nie było złamania prawa. Prokuratura umarza sprawę korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentów muzeum. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polskie organa ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu, przyznaje to rzecznik prokuratury krajowej. Przemysław Nowak odnosi się do wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To separatystyczny region w Mołdawii. Polska, podobnie jak inne państwa zachodnie, nie uznaje władz Naddniestrza i nie ma z nimi żadnych stosunków dyplomatycznych, podkreśla prokurator Nowak.
2: Nie uznajemy tego obszaru jako państwo, tej republiki. Uznajemy, że jest to autonomiczny obszar Mołdawii. Wiemy również, że władze mołdawskie nie kontrolują tego obszaru i są tam władze separatystyczne. Nie mamy żadnej umowy z tym autonomicznym obszarem, umowy bilateralnej, więc byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami, więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii.
1: Gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości? O to zapytaliśmy w naszej popołudniówce posła PiSu Radosława Fogla. Nie wiem, odpowiedział polityk.
3: Nie wiem, czy on jest sam przed sekundą.

0: Czytałem komunikat, że sama prokuratura czy sam sąd potwierdza otrzymanie listu, ale nie są pewni, czy on jest czyimś żartem, czy on jest autentyczny. Więc nie wiem, gdzie jest pan Romanowski.
1: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS-u twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, tak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoctor wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji trwa kilka sekund, przekonuje wicepremier Gawkowski.
2: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska, z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Do wycieku danych wrażliwych doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Według wicepremiera Gawkowskiego nic nie wskazuje na to, że był to atak z zewnątrz. Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej nie złamał prawa, kiedy korzystał z muzealnych apartamentów. Ustaliła to prokuratura okręgowa w Gdańsku. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych zostało umorzone. Śledczy ustalili, że Karol Nawrocki przez 10 dni korzystał z apartamentu podczas kwarantanny, jednocześnie pracował na rzecz muzeum. Karol Nawrocki mógł korzystać z ulg lub braku opłat jako pracownik muzeum, tak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
3: Prokurator po analizie całego zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że ten materiał dowodowy jest kompletny i pozwala na podjęcie decyzji procesowej. Stwierdził, że nie doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, ponieważ dyrektor ma prawo, a nawet obowiązek wydać zarządzenie regulujące kwestie korzystania z pokoi z tej części hotelowej, już powiedzmy hasłowo, przy Muzeum II Wojny Światowej. I w ramach tych zarządzeń, korzystając z tego, nie przekroczył tych uprawnień.
1: Decyzja o umorzeniu postępowania nie jest prawomocna. Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO, potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Ambasadorowie, którzy reprezentują państwa członkowskie sojuszu, spotkali się w tej sprawie w Brukseli. Omawiali niedawne naruszenia przestrzeni Polski i Rumunii, także ostatnie incydenty z udziałem dronów.
4: Państwa członkowskie NATO wyraziły pełną solidarność i poparcie dla dotkniętych tym incydentem sojuszników, głosi oświadczenie. Dodano w nim, że państwa sojusznicze podkreśliły, iż Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia przestrzeni powietrznej, które są niebezpieczne i niedopuszczalne oraz świadczą o rosnącej skłonności Moskwy do podejmowania ryzyka. W dokumencie czytamy również, że NATO nadal wzmacnia zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej na terytorium sojuszniczym, a państwa członkowskie położyły nacisk na działania podjęte w celu wzmocnienia obrony na wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne. NATO jest gotowe odstraszać i odpierać wszelką agresję, napisano. Agata Król, Polskie Radio.
1: Niewiele czasu zostało na to, aby wziąć udział w konkursie Polska Kreatywni. Kultura buduje tożsamość. Można zaprojektować gadżet, który będzie promował nasz kraj, mówi Renata Pawłowska-Pyra, kierowniczka działu programowego Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
5: Idealnie, gdyby mieścił się w bagażu podręcznym, nie był za ciężki. To mogą być nawet produkty modowe, to może być część ubioru, to mogą być na przykład dodatki, to może być biżuteria, to mogą być niewielkie dzieła sztuki, to mogą być małe rzeźby, ale równie dobrze może być to czy filiżanka, czy etui na telefon.
1: Swoje pomysły wraz z wizualizacją można zgłaszać do 16 sierpnia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Środowe popołudnie ze sporą ilością słońca. Słaby deszcz popada tylko na Podlasiu. Na termometrach przeważnie 24 stopnie Celsjusza. Nad morzem chłodniej, tam 18 stopni.
7: No 6 minut po godzinie 17 trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.

0: Stan wody na Zalewie Sulejowskim najniższy od lat. Zbiornik w alarmującym tempie traci wodę. Łodzie stoją w błocie, a przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Tematem zainteresował się Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pawle, byłeś dziś nad Zalewem Sulejowskim. Jak obecnie wygląda sytuacja? Widać suszę?
1: Widać to naprawdę gołym okiem. Najgorsze.
0: Halo, Pawle? Mamy drobny problem z połączeniem z Pawłem. Za chwilę spróbujemy się z Pawłem jeszcze raz się połączyć. Ja tylko przypomnę, że stan wody na Zalewie Sulejowskim jest najniższy od lat. Jak wygląda sytuacja? To już za chwilę z Pawłem będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast ja zaproszę teraz Państwa w trochę inny region Polski. Jesteśmy w Karkonoszach, które przeżywają prawdziwe oblężenie w szczycie sezonu letniego i podczas słonecznych weekendów. Tysiące turystów rusza w góry, ogromne kolejki tworzą się do wyciągów, a na szlakach prowadzących na Śnieżkę oraz w popularnych kurortach takich jak Karpacz i Szklarska Poręba, no widać tłumy. Z nami jest już Jakub Tauer z Radia Wrocław. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to Jakubie, powiedz proszę, czy możemy już mówić o rekordowych wakacjach w twoim regionie, czy góry zostały wydeptane?
2: O rekordowych to może jeszcze nie, bo takim rokiem z największą liczbą turystów był rok 2022. Wtedy po pandemii w końcu można było podróżować swobodnie i rzeczywiście Karkonosze i Góry Izerskie przeżywały wtedy prawdziwe oblężenie i można powiedzieć, że góry nasze zostały zadeptane. No ale od tego czasu obserwowaliśmy spadek liczby turystów i wszyscy gestorzy narzekali. W tym roku jest nieco inaczej. Widzimy coraz więcej turystów, czy to na ulicach Karpacza, Szklarskiej Poręby, czy Świeradowa Zdroju. Choć tak się nie zapowiadało w tym roku, to jest naprawdę dobrze. Mówią o tym hotelarze, zarówno z Karkonoszy, jak i z Gór Izerskich. Posłuchajmy.
3: Czerwiec był niepokojący. W czerwcu martwiliśmy się o to, czy nasi goście odwiedzą Świeradów w takiej ilości, jakiej się spodziewamy. Teraz już jesteśmy znacznie spokojniejsi. Goście przyjeżdżają do naszych hoteli, przyjeżdżają, widzimy, obserwujemy na ulicach Świeradowa, że tych gości jest naprawdę dużo. Jest to zadowalające, aczkolwiek cały czas mówimy o tym krótkim oknie rezerwacyjnym.
4: Ostatnie dwa tygodnie lipca były już znacznie lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o sierpień, to praktycznie od początku sierpnia sięgamy 100% obłożeń. Co roku jest tak, że rzeczywiście najlepszy sezon, najwyższy sezon to jest od połowy lipca do połowy sierpnia. W tym roku ten sierpień jest wyjątkowy, ale to głównie ze względu na aurę. Pogoda jest doskonała, te upały również nas dotykają, ale nie w takim stopniu jak w mieście. Ponieważ jednak te góry, to otoczenie lasu, ta zieleń robi swoje, przynajmniej jest miejsce, gdzie można złapać oddech.
2: Najwięcej oczywiście jest turystów z Polski. Do tego w naszym regionie także jest coraz więcej turystów z Czech, bo oni bardzo cenią sobie naszą bazę noclegową, no i przede wszystkim ceny dla nich są atrakcyjne. Wczoraj byłem w Karpaczu i posłuchajmy, co mówią turyści. Dlaczego wybierają Dolny Śląsk, Karpacz i Karkonosze?
5: Blisko, po pierwsze, bo tak około 2,5 godzinki samochodem. Niskie góry, więc nie są wysokie, więc kondycja to też pozwala na to. No i lubię generalnie góry, także super, dla mnie rewelacja.
6: Ja tego nie wytłumaczę, no nie wiem, no lubię góry, lubię patrzeć na góry, no lubię przyrodę.
5: Piękna pogoda, piękne góry. Ktoś mieszka nad morzem, zawsze to góry, zawsze coś innego. Ktoś mieszka w dolinie, zawsze coś innego góry. Także pod tym kierunkiem na pewno warto.
2: Niestety tłumy turystów to też sporo pracy dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tylko w lipcu musieli ratownicy interweniować ponad 120 razy. Niestety nie obyło się także bez tragicznych zdarzeń, bo aż dwóch osób nie udało się uratować. No a o tym, gdzie w górach jest najwięcej turystów, a co za tym idzie, jeśli chcemy wypocząć, no to radzimy unikać tych szlaków, opowie Aleksandra Trytek z Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: Zawsze magnesami będą najwyższe szczyty i największe miasteczka. Karpacz jest takim miejscem, do którego turyści przyjeżdżają, bo jest baza noclegowa, cała infrastruktura. I Śnieżka jest tym szczytem, który jest głównym celem, który turyści sobie postanawiają zaliczyć. I tak samo w Szklarskiej Porębie takim szczytem jest Szrenica. Dodatkowo w pobliże Śnieżki i na szczyt Szrenicy działają też koleje, w związku z czym turyści tam wjeżdżają i od razu są już wysoko w górach.
2: No ale oczywiście mamy bardzo dużo innych szlaków, na które polecam się wybrać, szczególnie teraz, w ten długi weekend. No może nie dla wszystkich długi weekend, no bo tylko sobota i niedziela są wolne, natomiast niektórzy wezmą w piątek także wolne. No i zapraszam w Karkonosze i w Góry Izerskie.
0: Jakubie, podobno z góry widać lepiej, to jeszcze zapytam, jak u ciebie przygotowania do zaćmienia słońca? No bo dzisiaj tym żyje dużo.

0: A część świata.
1: Tak, oczywiście. Wybieram się z Radiem Wrocław, wybieramy się do Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Stamtąd będzie bardzo dobrze widać zarówno zaćmienie słońca, jak i później przecież Perseidy, bo dzisiaj też będzie można je zobaczyć. No tutaj od nas z Gór Izerskich w około 80% będzie zasłonięte słońce.

0: Traci wodę, łodzie stoją w błocie, a przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Razem z nami już Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Pawle, słyszymy się, dzień dobry.
1: Słyszymy się, dzień dobry, witam raz jeszcze.
0: No to Pawle, powiedz, ty byłeś na miejscu, powiedz, jak wygląda w tym momencie sytuacja?
1: Sytuacja wygląda bardzo poważnie, a najgorsza jest w Barkowicach, to gmina Sulejów w powiecie piotrkowskim. Przyznam, że odsłonięte dno zalewu robi wrażenie, a sam zalew w tym miejscu bardziej przypomina wijącą się rzekę niż duży zbiornik wodny. W Barkowicach rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
2: To jest bardzo poważny problem. Rozmawiałem z panem, który wypłynął na desce. To mówi, na środku zalewu można było dotknąć dna. Dno jest tak muliste. Są miejsca, gdzie no, setki, jak nie tysiące małż po prostu leży martwych.
3: Są miejsca, gdzie tak naprawdę można przemierzyć ten zalew suchą stopą.
2: No tak jest. Jest kilka takich miejsc. Może nie cały zalew by się przeszło, ale ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
1: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć. I właśnie tego najbardziej obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki, mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
4: Prawie połowa kei znajduje się już na piachu, już jest na lądzie. My musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu. Przy czym też żeglowanie staje się coraz mniej bezpieczne, bo odwołujemy czartery, odwołujemy rejsy jachtami żaglowymi, głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczne.
3: Jeżeli chodzi o to, co przed nami, spodziewa się pan, że ta sytuacja będzie się jeszcze w tym sezonie pogarszać?
4: Ja uważam, że tak i to jest nawet, to nie jest przewidywanie, a jestem pewny, że będzie.
1: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Jeżeli te warunki hydrologiczne nie ulegną poprawie w najbliższym czasie, to ten trend najprawdopodobniej utrzyma się w najbliższych tygodniach. O obecnej sytuacji na Zlewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szetanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
5: Dopływ wody do zbiornika jest wyraźnie mniejszy od odpływu. To powoduje stopniowe obniżanie się poziomu wody. Wody Polskie prowadzą gospodarkę wodną zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodami. Ona określa, w jaki sposób można odpuszczać wodę ze zbiornika. Oczywiście tutaj taka sytuacja nie ma miejsca. Ta instrukcja też określa, na jakim poziomie powinny być utrzymywane te przepływy i te poziomy są obecnie utrzymywane.
1: Dodam jeszcze, że wody wyraźnie ubywa także w innym sztucznym zbiorniku na terenie powiatu piotrkowskiego. Mowa oczywiście o zalewie cieszanowickim.
0: Pawle, a czym spowodowany jest ten ubytek wody? Jak wyjaśniają to eksperci?
1: Rozmawiam na ten temat z hydrologiem doktorem Sebastianem Szklarkiem z Polskiej Akademii Nauk. Jak tłumaczę, wszystkiemu winna jest susza. Przyczyniają się do tego łagodne zimy bez opadów śniegu i oczywiście brak opadów deszczu wiosną i latem.
6: Od grudnia mieliśmy deficyty opadów, no mimo że ten śnieg trochę leżał, to jednak było go nieproporcjonalnie mniej niż byśmy oczekiwali. Kolejne miesiące wiosny bardzo suche, a później przyszły nam te fale upałów, które poprzez parowanie zabierają te resztki wody i w konsekwencji wiele czy to sztucznych, czy nawet naturalnych zbiorników zaczyna nam wysychać.
1: Jak ocenia dr Sebastian Szklarek, nawet intensywne opady deszczu przez cały sierpień nie wystarczyłyby, żeby uzupełnić straty nad Zalewem Sulejowskim. Również zamknięcie tamy na tym zbiorniku również nie rozwiązałoby problemu, ponieważ groziłoby to wysuszeniem Bilicy i katastrofą ekologiczną.
0: Dzisiaj cały świat żyje zaćmieniem słońca, ale w Łodzi można odnieść wrażenie, że obraz trochę jak z Marsa. Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź, bardzo dziękuję ci za te relacje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A skoro już przy zaćmieniu jesteśmy, to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, jakich możemy doświadczyć. Dziś w całej Polsce widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca i to nawet sięgające ponad 80% w niektórych częściach kraju. Łączymy się z reporterką Polskiego Radia Kraków, Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry, Elu.
7: Dzień dobry, jestem.
0: Czy stolica Małopolski jest gotowa na zaćmienie? No i gdzie mieszkańcy będą mogli oglądać to wyjątkowe zjawisko?
7: Zaćmienie słońca to dziś jeden z wiodących tematów wśród mieszkańców Krakowa. Na ten temat rozmawia się zarówno na ulicy, w autobusie czy w pracy. Zaćmienie będzie można obserwować już za około 2 godziny tuż przed zachodem słońca. W opinii mieszkańców Krakowa, jak i ekspertów, najlepsze miejsce do oglądania zaćmienia właśnie w stolicy Małopolski to słynne krakowskie kopce, które przecież według legend służyły do obserwacji gwiazd, faz księżyca czy wschodów słońca. W Krakowie te takich kopców jest 5, a najwyższy to jest kopiec Piłsudskiego. No ale jeśli ktoś do Krakowa

0: nie zdąży dzisiaj przyjechać. To są inne lokalizacje, jakie można wybrać na oglądanie zaćmienia.
1: Biorąc pod uwagę to, że to będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem, to będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, no to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Czyli albo jakaś wielka łąka zalew, albo rozległe przestrzenie, albo bardzo wysoko. Może z kopców na przykład, może to jest dobra okazja, żeby odwiedzić któryś z krakowskich kopców.
0: Drodzy dr Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. A jak oglądać to zaćmienie? No cóż, tutaj należy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Nie wolno patrzeć w słońce przez klisze, płyty CD czy przez takie zwykłe okulary przeciwsłoneczne. To może grozić uszkodzeniem naszych spojówek lub utratą wzroku.
1: Mamy chęć patrzenia na to słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, proszę Państwa, zawsze stosujmy ochronę oczu.
0: Ostrzegał Paweł Janowski.
2: Podobno najlepszym rozwiązaniem są specjalne okulary do oglądania zaćmienia słońca, które blokują dotarcie do naszego promieniowania tego słonecznego oraz, no właśnie, które nie przepuszczają podczerwieni. Powiedz, czy w takim razie też masz już takie okulary? Jesteś przygotowana na oglądanie takiego zaćmienia?
0: Tak, zgadza się, jestem przygotowana. Mam takie okulary. No cóż, udało mi się je zdobyć na konferencji prasowej właśnie w Akademii Górniczo-Hutniczej, ale wiem, że moi znajomi czy osoby, z którymi na przykład pracujemy tutaj w Radiu Kraków, próbowały znaleźć takie okulary w sklepach stacjonarnie, ale one były już wyprzedane nawet w poprzednim tygodniu, więc to pokazuje, ile osób jest zainteresowanych oglądaniem tego zaćmienia słońca. No a jeśli chodzi o zamówienia przez internet, to te okulary mogłyby przyjść, gdybyśmy je zamówili na przykład w poniedziałek, bo też patrzyłam dopiero na początku przyszłego tygodnia. Także no cóż, kto je ma, to ma szczęście, a kto okularów nie kupił, to są też inne rozwiązania, jak obserwować to dzisiejsze zaćmienie. No a to rozwiązanie proponuje ponownie pan doktor Janowski.
1: Metodę projekcji. Jeżeli mamy jakiś instrument astronomiczny, taki jak lornetka czy teleskop, możemy rzucić sobie obraz Słońca na ekran. Na tym ekranie mamy cały czas obecny od strony teleskopu obraz tarczy słonecznej.
0: I teraz informacja dla mieszkańców całej Polski. Zaćmienie będzie najlepiej widoczne na północy i zachodzie kraju. W Szczecinie księżyc przysłoni słońce aż w 84%, a we Wrocławiu w 85%. W Krakowie będzie to mniej, bo 64%, a w Lublinie jeszcze mniej, bo 58%. To zaćmienie, tak jak wspomniałam na samym początku, będzie widoczne od około godziny 19 do nawet godziny 20:30, także będziemy mieli sporo czasu, żeby to spektakularne zjawisko oglądać. I pamiętajcie Państwo jeszcze raz o tym, aby nieważne w jakiej części kraju jesteście, znaleźć wysoko zlokalizowany punkt lub po prostu dużą łąkę.
2: No to ja tylko dodam, że więcej na temat zaćmienia słońca i też poniekąd będzie można je oglądać za pośrednictwem Polskiego Radia 24. Mam nadzieję, że Państwo bezpiecznie będą mogli to zobaczyć na własne oczy. Z Polskiego Radia Kraków Elżbieta Raczyńska. Elu, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: A razem ze mną Sylwia Urban. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jesteś przygotowana do oglądania zaćmienia słońca?
3: Nie, jestem przygotowana do oglądania medali, jakie będą zdobywać polscy lekkoatleci w Birmingham.
2: Poczekaj, bo zanim jeszcze o medalach, bo ja wiem, że ty tym żyjesz i absolutnie ja to doskonale rozumiem, ale na pewno dotarła do ciebie informacja, że Cristiano Ronaldo i jego wieloletnia partnerka Georgina Rodriguez powiedzieli sobie tak.
3: Tak. Dotarło. Oczywiście, że tak, ale teraz szybciutko musimy przenosić się do Birmingham, bo tam już czeka Rafał Bała, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Rafale, dzień dobry i słuchamy.
4: Witam serdecznie. No, ja też przyznam, że nie żyję ślubem Cristiano Ronaldo, także życzę oczywiście Państwu młodym wszystkiego najlepszego, ale sport dzieje się gdzie indziej, prawdziwy sport i między innymi w Birmingham, czyli Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Tutaj za nami już sesja poranna tych mistrzostw. No i mamy dobrą informację, bo Daria Zabawska, nasza dyskobolka, awansowała do finału, rzuciła prawie 60 metrów, była z siebie bardzo, bardzo zadowolona.
5: Było naprawdę w porządku. Ja myślałam, że ten pierwszy rzut już załatwi sprawę, bo chciałam go oddać mocno. Troszeczkę nie dociągnęłam dysku, dlatego poleciał w siatkę, a

0: druga chyba już za bardzo chciałam i może natłok myśli troszeczkę. Nie wiem, gdzieś się pogubiłam, ale wierzyłam do końca i to mi pozwoliło w tym trzecim rzucić taki wynik, żeby wejść do tego finału.
1: Mam nadzieję, że w finale będzie jeszcze dalej. Pozostali reprezentanci Polski słabi. Weronika Muszyńska, czyli też dyskobolka, odpadła. Również Filip Ostrowski w półfinale. No i jego wynik, minuta 44,8 sekundy. Do tej pory w Mistrzostwach Europy wszystkich w historii dawałby złoty medal, poza no, 78 rokiem, kiedy tam by było srebro. No ale w tym roku nie dał nawet awansu do finału. I to tylko pokazuje, jak poziom jest wysoki. Wiktoria Gajusz na 200 metrów. Młodziutka zawodniczka, wysoka, utalentowana. Ale tym razem no, musiała zbierać doświadczenie i odpadła w rywalizacji eliminacyjnej.
2: Wierzyłam w to, że znajdę się w tym półfinale, ale wydaje mi się, że nic nie jest bez przyczyny i po prostu musiało się to tak skończyć. Brakuje tych biegów, gdzie wszystkie dziewczyny są mniej więcej na tym samym poziomie, żeby potrafić się ścigać na tych ostatnich metrach, kiedy tych sił już brakuje. I wydaje mi się, że tego właśnie dzisiaj, w tym dzisiejszym biegu zabrakło.
1: No ale będzie dobrze pewnie w kolejnych zawodach. Jeszcze sztafeta 4x100 metrów, gdzie Wiktoria też wystartuje. No a dziś po południu Pia Skrzyszowska, będzie dekoracja, odbierze srebrny medal. Później Anita Włodarczyk będzie walczyła o medal w rzucie młotem. Maksymilian Szwed na 400 metrów w finale. No i Jakub Szymański, który jest halowym mistrzem świata, a teraz może być mistrzem Europy na otwartym stadionie w biegu na 110 metrów przez płotki.
3: Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację. Tymczasem w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu Justyna Kozan wygrała eliminację na 400 metrów stylem zmiennym z pierwszym wynikiem i awansowała do wieczornego finału. Z kolei do półfinałów awansowali Jakub Majerski i Ksawery Masiuk na 100 metrów motylkiem, Jan Kałusowski i Dawid Wiekiera na 200 metrów żabką oraz Adela Piskorska na 50 metrów grzbietem. Niestety tak dobrze nie radzą sobie na razie reprezentanci Polski w Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach na Mazurach. Wszystkie polskie pary, które dotychczas grały, zeszły z placu gry pokonane i to do zera. Jedynie Julia Kielak i Zuzanna Kudlik ugrały jednego seta w meczu z Litwinkami, Moniką Paulikienę i Aine Raupelytę. Piłkarze GKS-u Katowice zmierzą się dzisiaj z HPL-em Tel Awiw w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Conference League. Pierwsze spotkanie Gieksa przegrała 0-2. Trener katowickiego zespołu Rafał Górak mówi, że zrobią wszystko, by przed własną publicznością wygrać i odrobić straty, awansować do kolejnej rundy kwalifikacji, gdzie na zwycięzcę czeka już włoska Atalanta Bergamo. Natomiast Kacper Łukasiak, jego piłkarz, wierzy w swój zespół i zapowiada walkę do końca.
4: Zarówno i ja, jak i drużyna, myślę, że dawaliśmy powody do radości naszym kibicom, a myślę, że to jest kluczowa rzecz. W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać.
3: Początek spotkania o 18, a więc już za nieco ponad pół godziny. Natomiast jutro również w tej samej rundzie tych samych rozgrywek Kraków Częstochowa zagra w Szwecji z Hammarby IF, z którym przed tygodniem zremisował u siebie 0-0. Z kolei w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy także jutro Górnik Zabrze podejmie Ferencváros Budapeszt. Tydzień temu było 1-0 dla Węgrów. Jagiellonia Białystok będzie bronić przewagi 2-1, jaką wypracowała sobie w pierwszym meczu z Glasgow Rangers, ale tym razem zagra na wyjeździe. Podobnie jak Lech Poznań, który u siebie wygrał 1-0 z KAI Klaksvik, a jutro zagra rewanż na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha już wylecieli, a tuż przed wylotem z jednym z nich rozmawiał Dawid Cytrowski.
5: Antoni Kozubal, pomocnik Lecha Poznań. Jakiego spotkania można się spodziewać? Mówię o tym rewanżowym z Klaksvik.
6: Wejdą na nas wyżej, będą próbować. Mają bardzo dobre stałe fragmenty, na co jesteśmy gotowi. Już byliśmy w pierwszym meczu, więc pod tym kątem będzie podobnie. Myślę, że jeszcze więcej walki będzie z ich strony, bo też sztuczne boisko. Bardziej przyzwyczajeni do tego niż my. Myślę, że taka fizyczny mecz będzie. Myślę, że będzie dobrze.
5: Podchodzicie do aspektu tej sztucznej trawy. Wśród kibiców trochę to legendą obrosło, że sztuczna trawa, Lech sobie na tym z reguły nie radzi, chociaż potrafiliście wygrywać takie spotkania.
6: Jeszcze nie wiem do końca, jak on wygląda, to naprawdę ta sztuczna murawa, ale każda też jest inna, więc to jest troszkę inny sport za każdym razem, tak samo jak w tenisie. Jeżeli ona jest dobra, no to myślę, że nie będzie żadnych przeciwwskazań dla nas, żeby grać dobry futbol. No a jeżeli będzie troszeczkę inna, będzie piłka skakać, to będzie trzeba też dostosować naszą grę pod to, żeby po prostu wywieźć stamtąd zwycięstwo.
5: Do jeszcze jednej rzeczy trzeba będzie się dostosować, bo tam odczuwalna temperatura może być w okolicach dosłownie kilku stopni. To jest przeskok, bo ostatnio upały były.

0: w Polsce?
1: Dla takich aspektów fizycznych chyba lepiej się gra w chłodniejszej temperaturze, więc mamy wielu zawodników ze Skandynawii, którzy stamtąd pochodzą, więc to nas nie zaskoczy na pewno pogoda.
2: Czekamy więc na zwycięstwa naszych drużyn. Dzisiejsze GKS-u Katowice, jutrzejsze Rakowa, Górnika, Jagiellonii i Lecha. A Katarzyna Kawa nie zagra w głównej drabince turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka nie przeszła kwalifikacji. W pierwszej rundzie przegrała z Niemką Ewą Lys 5-7, 6-1 i 4-6. Tym samym w głównej drabince turnieju zagrają cztery Polki: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To niedopuszczalne, żeby osoby związane z wymiarem sprawiedliwości szukały wsparcia w regionach kontrolowanych przez prorosyjskie władze. Tak wicepremier Krzysztof Gawkowski komentuje doniesienia o tym, że Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Poseł PiSu za wszelką cenę próbuje uciec od odpowiedzialności, uważa minister cyfryzacji.
11: To wstyd i żenada, żeby polski były wiceminister szukał jakiegoś wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję.
10: Gdzie jest Marcin Romanowski? Tak na to pytanie odpowiedział w naszym studiu Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Ja nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, czy on jest sam.
10: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Podpisany ręcznie wniosek wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się dwa stropy. W tym czasie w budynku było około 40 pracowników. Nikomu nic się nie stało. Dwie kondygnacje budynku przy ulicy Nowoświat 2 zapadły się, przekazał Tomasz Łukasik z Warszawskiej Straży Pożarnej.
13: Stropy zawaliły się w wyniku prac remontowych. Kamienica nie była zamieszkała. Jedna osoba, jeden pracownik lekkie obtarcia miał, ale po przebadaniu został na miejscu. Na miejscu zadysponowana była grupa poszukiwawczo-ratownicza w celu przeszukania dodatkowo gruzowiska. Nikogo nie znaleziono.
10: W akcji brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej. W pełnej gotowości trzeba być już o 19, tak mówi astronom Jerzy Rafalski. Całkowite zaćmienie słońca będą mogli obserwować mieszkańcy zachodnich krańców Europy. W naszym kraju zobaczymy zaćmienie częściowe, najgłębsze widoczne z Polski od 27 lat.
14: Po prawej stronie tarczy słońca. Powoli księżyc nam zaczyna zasłaniać coraz większą część. I to się dzieje właściwie na naszych oczach, bardzo szybko. Aż w końcu około 20, może parę minut po 20 widzimy tą maksymalną fazę. Widzimy taki wąski sierp słońca. Wyobrażam sobie, że to będzie już tylko czerwony sierp zawieszony nisko nad horyzontem, przykryty tarczą księżyca. No i czekamy aż do zachodu.
10: Obserwacje najlepiej prowadzić

0: poza miastem, na otwartym terenie. Pod żadnym pozorem nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce przez lornetkę czy teleskop. Grozi to poważnym uszkodzeniem wzroku. Niezbędne są specjalistyczne filtry.
1: .33 minuty po godzinie 17. Ja przypomnę, że dzisiaj również noc spadającej gwiazd, a to oznacza, że przecież można sobie życzyć różnych rzeczy, na przykład, żeby Nasdaq rósł, żeby Standard & Poor's 500 również, żeby to rosło, żeby giełda była na zielono, czyli magazyn saldo.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Marek Klapa razem ze mną.
3: Dzień dobry.
1: No to muszę zapytać.
3: Pięknie to zapowiedziałeś, naprawdę, bardzo ładnie.
1: Mnóstwo życzeń. Zaćmienie słońca ma jakiś wpływ na gospodarkę?
3: Jeżeli zauważymy niemałą grupę turystów, którzy w ostatniej chwili, jak wiesz, zdecydowali się lecieć na przykład do Hiszpanii, to mówimy nie tylko o zaćmieniu słońca, ale i zaćmieniu portfela, mój drogi. Bo może nie całkowitym, ale koszty przelotów i noclegów mocno podskoczyły, a biznes turystyczny w Hiszpanii i na przykład w Islandii zaciera ręce.
1: Można na słońcu, proszę państwa, zarobić. Mam nadzieję, że zaćmienie rynków, to nie doszło do tego dzisiaj.
3: Nie. W Polsce z pewnością nie, ale w Europie pas zaćmienia objął większość giełd. Może to nie są całkowite ciemności, ale spadki zauważalne. Na przykład, uwaga, na giełdzie w Madrycie.
1: No ale z tego, co wiem, saldo będzie o cyberbezpieczeństwie i już teraz zapraszam.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, mówił o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z firmy MyDR. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej, że zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji trwa zaledwie 5 sekund.
5: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska, z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
3: Do incydentu doszło w firmie MyDR, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby doszło do ataku z zewnątrz. Do tematu cyberbezpieczeństwa za chwilę wrócimy, a teraz dane z giełd. I faktycznie dzisiaj warszawska giełda zamknęła się na zielono. Może nie są to jakieś wzrosty imponujące, ale nie jest źle w porównaniu z innymi rynkami europejskimi. WIG zyskał 0,33%, WIG 20 0,41%, na liczniku już 4065 punktów, MWIG 40 0,23% na plusie i jedynie SWIG 80 nie przebił linii wczorajszego zamknięcia i zakończył ten dzień 0,05% na minusie. To bardzo symboliczny spadek, ale należy go odnotować. Powiedzmy także o walutach. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,31 zł. Tutaj delikatne osłabienie się naszej waluty. Osłabiamy się również względem dolara, za którego w tej chwili płacimy 3,73 zł. Funt brytyjski wyceniany jest natomiast na 5,04 zł, a za jednego franka szwajcarskiego płacimy 4,60.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A my już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim pan Mateusz Ossowski, CERT Orange Polska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
3: Mamy niewielki problem z jakością połączenia. Możemy spróbować jeszcze raz, panie Mateuszu? No niestety spróbujemy połączyć się z panem Mateuszem Ossowskim już za chwilę. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj jednym z głównych tematów gospodarczych, ale także technologicznych jest incydent cybernetyczny, do którego doszło w firmie MyDR. Powiedział o tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o firmę, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Spróbujmy ponownie połączyć się z panem Mateuszem. Panie Mateuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem na linii po zresetowaniu się.
3: Fantastycznie. Jak widać, czasami w świecie cyfrowym

0: Reset jest lekarstwem na wszystko, ale niestety w tym przypadku może być znacznie trudniej. Przypomnę raz jeszcze, pan Mateusz Osowski, CERT Orange Polska. Panie Mateuszu, jak pan ocenia ten wyciek, ten incydent, o którym mówimy dzisiaj, to najpoważniejsze lub jedno z najpoważniejszych tego typu zdarzeń w ostatniej historii Polski?
1: No, to tak jak przeważnie w naszych rozmowach, panie redaktorze, zacznę słowami, to zależy, tak? Mhm. To spojrzymy, bo jeżeli chodzi o sam wyciek i tutaj te ilości informacji, które się tutaj znalazły, to też zależy na ile to będzie potwierdzone, co tam faktycznie było, bo przede wszystkim zaczyna się zawsze straszyć PESEL-em, tak? Numer PESEL, na co mamy jakby możliwości ustalenia tego numeru PESEL, nie są jakieś tam super trywialne, ale generalnie bez takiego wycieku są możliwe. To jest bardziej kwestia, co się potem z tym dzieje. Moim zdaniem bardziej niebezpieczne są te wycieki, które dla jednego, mówiąc wprost, rekordu, czyli dla takiej jednej osoby, zawierają dużo informacji. Czyli powiedzmy, że jest to pewien sklep internetowy, który parę lat temu taką wtopę niestety, ale to zaliczył. I tam było dużo rzeczy, bo były to adresy korespondencyjne dostarczania paczek. Były to też imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy mailowe, historie zakupowe. To jest więcej rzeczy, które można połączyć w jakieś kropki i następnie oszuści mogą kupować takie bazy i wykorzystywać do potencjalnych ataków. Jeżeli tam faktycznie były informacje związane z receptami, z tym, co na tej recepcie było wystawione konkretnie. Oczywiście do tego będą się rodziły zaraz przeróżne teorie, natomiast ja bym raczej tutaj nie widział szantażowania pojedynczych, konkretnych osób na tej podstawie, a raczej, tak jak obserwuję ataki, po prostu wykorzystanie tego do kolejnej takiej masówki, mówiąc bardzo nawet brzydko, jak my to nazywamy branżowo, mielonki, po prostu numer telefonu do kolejnej osoby, gdzie można się pod kogokolwiek, pod cokolwiek jeszcze podszywać.
0: No właśnie, bardzo często pojawia się pytanie, po co oszuści, po co hakerzy robią takie rzeczy i bardzo często ten trop prowadzi nas już do konkretnych oszustw natury finansowej. Bardzo często kończy się to stratą pieniędzy. Jeśli oczywiście ten scenariusz oszustom uda się zrealizować w 100%, połączą odpowiednio kropki, skontaktują się z nami, wyślą zainfekowany link, etc., etc. No właśnie, jak się chronić i czy w tej chwili możemy rzeczywiście mówić, że w jakiś sposób te 19 milionów Polaków jest zagrożonych.
1: Mhm. To znaczy, znów ja bym powiedział, że nie 19, a 38, tam chyba jest nas ciutkę mniej, ale mi to tak się przyjęło. Mhm. Więc każdy z nas bez wyjątku i każdego dnia. Oczywiście można się tutaj spodziewać wykorzystania tego w jakimś wektorze ataków. Co więcej, spodziewałbym się wykorzystania tego incydentu, ponieważ on jest nagłaśniany, chociażby naszą rozmową, ale też i oczywiście nie tylko, wykorzystania tego incydentu przez oszustów, którzy nie mają z nim nic wspólnego, którzy na niego się mogą powołać. Na przykład mając powiedzmy czyjś numer telefonu, mogą kontynuować swoje kampanie SMS-owe, powołując się na przykład na dopłatę do recepty, tak sobie teraz to na szybko wymyślam, i nasz mózg zadziała następująco. Ojej, przed chwilą był ten wyciek danych, na pewno to jest z tym powiązane, a jest to tylko wykorzystanie tego po prostu w celach takiego czarnego marketingu.
0: Czyli taki scenariusz oszustwa na oszustwo. Mówi się na ten temat wiele i możemy spodziewać się na przykład telefonu, że ktoś dzwoni w najlepszym naszym interesie i chce zabezpieczyć nasze dane, ale w zamian za to musimy podać inne dane albo wpłacić pieniądze. Takich scenariuszy jest cała masa niestety w portfolio oszustów.
1: Tak, to znaczy takie scenariusze też się trochę w naszych tutaj głowach w ekipie CERT Orange oczywiście też rodzą. Ja oczywiście nie o wszystkich będę opowiadał, dlatego że my po prostu monitorujemy tego typu zdarzenia i nie dlatego, że nie chcę podpowiadać, bo złodzieje, oszuści, oni wiedzą, co mają robić. Natomiast są to takie niektóre tutaj elementy, które bym powiedział, że są naszym tym sekretnym sosem, tą słodką tajemnicą, a na koniec dnia one mają wpływać na bezpieczeństwo Polek i Polaków w internecie.
0: Każdemu zdarza się odwiedzić przychodnię, odwiedzić lekarza. Nie musimy być klientami firmy MyDR, ale wystarczy, że nasz lekarz, jeśli dobrze rozumiem, był klientem właśnie

0: tej firmy. Czy ja w jakiś sposób mogę sprawdzić, czy ja jestem w gronie tych 18 milionów 800 tysięcy osób, które mogły, których dane mogły znaleźć się w niepowołanych rękach?
1: No, tutaj rozwiązań jest kilka. Można spróbować kontaktować się tutaj na Twitterze z oszustami. Oni mają tam swój profil.
0: To lepiej nie.
1: Też tak myślę, że jest to może niekoniecznie najlepsze rozwiązanie, ale pytanie było to, jakie są możliwości, więc to jest jedna z możliwości. Można ich po prostu grzecznie o to zapytać. Może w zamian za kilka dolarów nawet udzielą takiej odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o samego MyDR-a, no to on jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli podlega pod RODO, więc można po prostu wysłać takie zapytanie, czy w tej bazie się znajdujemy. Natomiast myślę, że w obecnym natłoku różnych działań tej informacji, może na tę informację trochę dłużej niż zwykle poczekać, a raczej bym się skupił na tym, że jeśli nie w tej bazie, to w jakiejś innej jesteśmy, albo nawet w wielu innych bazach i raczej się skupić na tym, co robić, jak żyć na ten moment, bo to nie jest pierwszy wyciek, to nie jest ostatni, więc nie bójmy się tego, czy tam jesteśmy, czy nie, tylko raczej czego powinniśmy się obawiać za dni kilka albo i w przyszłości, jak się też możemy zabezpieczać w takich sytuacjach.
0: Ustalmy jedno, panie Mateuszu. Nasze dane krążą po świecie. Oczywiście osoby przetwarzające nasze dane zapewniają, że starają się dołożyć wszelkiej staranności. Są wprowadzane przeróżne procedury bezpieczeństwa, ale to nie tylko placówki medyczne, nie tylko przychodnie, ale nasze dane są w bankach, u ubezpieczycieli, w komisie samochodowym, w księgarni wysyłkowej, w sklepie z zabawkami. Te dane są wszędzie. Ryzyko wycieku kolejnego jest, tak jak sam pan powiedział. Czy ja dzisiaj jestem w stanie jakoś się zabezpieczyć przed skutkami takiego wycieku danych osobowych?
1: Generalnie pierwsza rzecz, o której była mowa po drodze, no to skorzystanie z tej opcji zastrzeż PESEL. Mhm. Przy czym pamiętajmy też, że mamy osoby wykluczone cyfrowo, więc czasem będą nasi rodzice, czasem nasi dziadkowie i ich również musimy przede wszystkim oczulać na to, że głównie w kanale telefonicznym tą ewolucją metody na wnuczka coś im faktycznie tutaj może grozić i żeby tutaj się tutaj byli dosyć mocno wyczuleni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że jeśli gdziekolwiek w jakichś serwisach zakładamy sobie konto i z tego konta mogą jakieś dane wyjść, może inaczej. Jak zakładamy to konto, to pamiętajmy, żeby wszędzie, gdzie to możliwe, włączyć dwuetapowe uwierzytelnienie. Nawet jak ktoś to hasło gdzieś skądś wypłynie, to ktoś się do tego konta nie dostanie. Ale jest jeszcze ważniejsza rzecz. Wszystko to, co wrzucamy do internetu, traktujmy jak publicznie dostępne. O co tu chodzi? Jeżeli na danym serwisie, sklepie zakładamy sobie to konto i z jakiegoś powodu no, nie chcemy, żeby cały świat o tym wiedział, to możemy się czasami pomylić i nie być Mateuszem Osowskim, który umawia się do fryzjera za pośrednictwem popularnego serwisu, który takie rezerwacje umożliwia, ale może się komuś zdarzyć pomylić, pisać inne imię, nazwisko. Czasem, kiedy zamawiamy coś na przykład do paczkomatu, podać inne dane, jeśli sklep tego wymaga, dotyczące adresu wysyłki, bo przecież to nie jest adres, tylko numer tej maszyny. Być może nie zawsze podawanie tych 100% razie informacji jest potrzebne. Są miejsca, gdzie tego nie unikniemy, jak chociażby u lekarza podanie PESEL-u, żeby potem mieć możliwość zrealizowania recepty. Natomiast warto też za tymi danymi się mimo wszystko rozglądać dla samej chociażby świadomości. Jest oficjalny serwis, bo o ile jest dużo serwisów, które dane z wycieków zbierają, o tyle pamiętajmy, że one działają globalnie. No a Polska z punktu widzenia globalnego nie jest tutaj dużym krajem, tak? To jest niecałe 40 milionów, że tak powiem, użytkowników. Jest rządowy serwis bezpiecznedane.gov.pl, gdzie uwierzytelniając się między innymi obywatelem czy profilem zaufanym, możemy do takiej bazy wycieków się dodać i taką informację otrzymywać. Również my mamy taką bezpłatną, darmową usługę Hasło Alert, gdzie mamy już ponad 40 tysięcy subskrybentów. Wystarczy tam dodać swój adres mailowy, zweryfikować się, że naprawdę jesteśmy jego właścicielem. I my te wycieki obserwujemy też i analizujemy lokalnie, lokalne wycieki. I jeśli taki adres e-mail pojawi się w takim wycieku,

0: Wtedy o tym poinformujemy, podobnie jak bezpieczne dane gov.pl, że no, z danego serwisu coś tam sobie wyciekło, więc warto wiedzieć, że można tam zmienić szybko hasło, że te dane są gdzieś dla kogoś już dostępne i jeśli mamy obawy, że mogą być dalej wykorzystane, no wtedy podejmować odpowiednie kroki.
1: To są cenne i konkretne porady. To jeszcze zapytam o taką higienę cyfrową związaną z naszym bezpieczeństwem. Ja w telefonie, przyznam, mam pewnie, jeśli no kilkanaście, to na pewno nie więcej, kilkadziesiąt przeróżnych aplikacji. Nie wszystkie wymagają oczywiście ode mnie jakiejś rejestracji, subskrypcji, wpisania moich danych, ale doskonale wiemy, że część aplikacji przeróżnych wymaga pewnego uwierzytelnienia. Telefony komórkowe posiadają tak że nasze dzieci, posiadają nasi rodzice czy dziadkowie. Czy nie jest tak, że my troszeczkę tracimy na własne życzenie kontrolę nad tym, co się dzieje z naszymi danymi? Aplikacja, gra publikowana przez firmę z Cypru albo z Ameryki Południowej, no i nagle tam nasz mail i inne dane trafiają. Bardzo niebezpieczna sytuacja.
0: No, pamiętajmy, że zawsze my te dane sami podajemy, więc wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek dane podajemy, zastanówmy się, czy faktycznie chcemy je tam podawać, albo jakie. Tak jak wspomniałem wcześniej, no, zdarza się, że ktoś się pomyli w imieniu i nazwisku, kiedy tego potrzebuje jakaś gra i bez odklikania tych kilku formularzy nie przejdziemy dalej. Dlaczego by nie założyć sobie jakiegoś osobnego adresu e-mail, którego używamy do tego typu właśnie rejestracji, bądź też jakichś chwilowych adresów mailowych, chociaż potem one się mogą przejść, więc wydaje mi się, że jakiś osobny adres mailowy niepowiązany z nami, niepowiązany z naszymi zakupami, a z którego korzystamy właśnie do rejestracji na przykład do jakichś tam mało znaczących serwisów, wydaje mi się, że może być tutaj jakimś niewielkim, ale ułatwieniem życia. To nie daje nigdy 100% ochrony przed masą innych ataków, ale wydaje mi się, że lepsze to niż nic. Jeśli chodzi o samą prywatność, którą oddajemy, to oczywiście każdy producent aplikacji, którą instalujemy, na początku poprosi nas o dostęp do jak największej informacji na nasz temat. I tą ścieżkę też tak poprowadzi, żebyśmy tam odklikiwali zawsze tak, tak, zgadzam się. I potem nagle zadajemy sobie pytanie, czy kalkulator, który ostatnio ściągnęliśmy, na pewno musi mieć dostęp do naszej skrzynki kontaktowej, historii SMS-ów i geolokalizacji. Można to w ustawieniach prawie czego wyłączyć. Albo prościej, w trakcie, gdy przechodzimy przez ten proces, zastanowić się, czy te dane o sobie chcemy komuś oddać.
1: Faktycznie niektóre wymagania są na starcie podejrzane. To jeszcze jedna rzecz. Ci najwięksi gracze na rynku, czy to w mediach społecznościowych, czy też w obsłudze systemów operacyjnych, programów, poczt, oferujący dwuskładnikowe uwierzytelnienie, proponują też taką informację, że pojawia się komunikat, że ktoś próbował zalogować się na twoje konto z takiej i takiej lokalizacji. Czasami pojawiają się informacje, hej, uważaj, wykryto wyciek, gdzie mail, twój mail został wykorzystany. Jak reagować na tego typu informacje i czy, biorąc pod uwagę fakt, że już nawet ci giganci troszczą się o nasze bezpieczeństwo, no, nie jesteśmy jednak bezpieczniejsi niż 5 czy 10 lat temu?
0: W pierwszym kroku nieufnie, dlatego że to jest scenariusz bardzo często wykorzystywany przez oszustów, aby właśnie uśpić naszą czujność, dlatego że nagle dostałem wiadomość, ktoś zalogował się do twojego konta na Facebooku z Bangladeszu, więc to na pewno haker, więc kliknij tutaj, żeby potwierdzić, a jak potwierdzasz swoją tożsamość, podając prawdziwy login, prawdziwe hasło. No i żegnamy się w ten sposób z tym swoim kontem w takim czy innym serwisie. Więc w pierwszej kolejności troszkę nie ufać i przede wszystkim uważnie sprawdzić, skąd ten e-mail przyszedł, a jeśli nas kieruje na jakąś stronę, to uważnie wczytać się w tą domenę. I ja bardzo często, czy na swoich szkoleniach, webinarach, czy w takich rozmowach jak ta, którą właśnie prowadzę z panem, powtarzam, że wszędzie tam, gdzie wprowadzamy jakiekolwiek dane, zanim to zrobimy, upewnijmy się na 100%, gdzie my w ogóle jesteśmy. Uważnie dokopmy się i sprawdźmy domenę, na której się znajdujemy. Czy tam nie ma jakichś literówek, czy tam nie ma dziwnych rozszerzeń, czy tam jakieś zero nie jest zamienione na O, albo po prostu wejdźmy z palca na tą stronę, czy z zakładki i wtedy wejdźmy sobie w te ustawienia, logowanie się i to sprawdźmy. To jest bardzo

0: bardziej skomplikowane. To wymaga czasu, to jest trochę trudniejsze. No ale na koniec dnia niestety albo coś jest prostsze, albo bezpieczniejsze.
1: Warto wziąć sobie te rady do serca. To jeszcze kilka statystyk. Z danych finansowych wynika, że z samych kont bankowych obywatele Polski tracą blisko, uwaga, 50 milionów złotych miesięcznie. To jest między 600 a 650 milionów złotych rocznie. Skala ta dynamicznie rośnie, a liczba incydentów w sferze cyfrowej zwiększyła się o ponad 144%. Te statystyki nie brzmią dobrze i to też kolejny dowód na to, że jeżeli ktoś jeszcze nie zastrzegł numeru PESEL, to warto o tym pomyśleć. To już nie jest tylko gadżet, ale to jest faktycznie taka tarcza na pierwszej linii obrony.
0: No ja do różnych danych i statystyk to bym tak, znaczy nie chciałbym się odnosić, no bo teraz pytanie, co, gdzie, jak, skąd, na jakiej podstawie i do czego. Ja nie mówię, że one nie są prawdziwe, bo to, że liczba oszustw rośnie i tych przestępstw, to tak, z tym się jak najbardziej zgodzę. Natomiast jakby problem polega na tym, że zmniejsza się ta cała bariera wejścia w tą przestępczość. Tak? Ludzie niestety, ale żyją w przekonaniu, że haker siedzi w kapturze w piwnicy i tam klika sobie w komputer. No nie, nie, to są przeróżne grupy społeczne, to są zorganizowane po prostu całe niekiedy już mafie.
1: To jest przemysł.
0: Tak, tak, jak najbardziej, tak jak no każdy inny. No ja wiem, że to źle brzmi, ale no jeżeli mamy złodziei, którzy potrafią zbudować sobie organizację w jednym jakimś obszarze przestępstw, to dlaczego nam się wydaje, że i w innym obszarze przestępstw, gdzie są pieniądze i to duże pieniądze, nie są w stanie się sprytnie, porządnie i skutecznie zorganizować. I to zaczynając również i czasami w bardzo, bardzo młodym wieku. Chyba przypadek tej młodszego takiego Herszta, że tak powiem, grupy, to było 17 czy 18 lat. To była osoba, która kierowała organizacją ponad chyba 40, jeśli dobrze kojarzę, swoich takich pracowników zamieszanych w wszelakiej maści oszustwa związane z wyłudzeniem sześciocyfrowego kodu transakcji płatności.
1: Rzeczywiście warto na te kwestie zwracać uwagę. Faktycznie mamy do czynienia z przemysłem i to jest rzeczywiście tak, że najczęściej te źródła są gdzieś poza naszymi granicami, że często są to Rosjanie, czy jednak z oszustami mamy do czynienia także w Polsce i najczęściej jest tak, że oszuści okradają swoich.
0: Paradoks kłamcy wtedy trochę mi przychodzi do głowy. Przeróżnie, przeróżnie. Oczywiście jakby tutaj tak, wschód, Ukraina, jeśli chodzi przede wszystkim o te call centra i rozmowy telefoniczne, tutaj przoduje. Natomiast tutaj tak geograficznie trochę ciężko się czegoś konkretnego być może uczepić, że tutaj jakiś region lepiej działa albo gorzej. Znaczy nie, no w sumie trochę tak, faktycznie, jeżeli chodzi tutaj o obywateli Ukrainy. Czy oni działają z Polski, czy z obszaru Ukrainy? O, może w ten sposób było pytanie. To też jest przeróżnie i te zatrzymania jakby do spółki są i na terenie jednego i drugiego kraju.
1: A zatem, drodzy państwo, bacznie obserwujmy to, co dzieje się w sferze cyfrowej, patrzmy na linki. No i przede wszystkim zasada ograniczonego zaufania. Tak jak na kursie prawa jazdy uczyliśmy się o tej zasadzie, to ona obowiązuje również w sieci.
0: Potwierdzam.
1: Bardzo dziękuję, pan Mateusz Osowski. CERT Orange Polska był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Proszę uprzejmie.
1: A ja jeszcze na koniec obiecałem, że przedstawię sytuację na rynkach europejskich i faktycznie giełda warszawska mimo niewielkich wzrostów znalazła się w czołówce wzrostowej, a jeżeli chodzi o spadki, to one wystąpiły zarówno w Niemczech, w Atenach, we Francji, w Hiszpanii, a także w Londynie. Po zielonej stronie oprócz Warszawy Bruksela, Lizbona, Helsinki i Kopenhaga. To było popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Kolejne już jutro o 12.30. Już teraz serdecznie zapraszam. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
4: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
3: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
4: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
3: Mamo!
2: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po ogromnym wycieku danych trwa ich zabezpieczanie. Dotyczy to milionów osób. Dziewczynka, która w Łomży spadła z 5. piętra, wyszła ze szpitala. Jej matka na razie bez zarzutów. U nas będzie częściowe, na zachodzie Europy całkowite. Wieczorem zaćmienie słońca. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Potwierdza to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnia, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem hakerskim. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
2: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
3: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
2: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
3: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Ci, którzy podejrzewają, że ich dane wyciekły, powinni jak najszybciej zastrzec swój numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Czterolatka, która spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Wcześniej placówkę opuściła jej matka. Dziecku nic się nie stało dzięki szybkiej reakcji sąsiadów. Mężczyźni rozciągnęli koc, na który spadło dziecko. W tym czasie matka dziewczynki była pijana i spała. 27-latka stawiła się na wezwanie policji. Kobieta nie usłyszała zarzutów, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży.
4: Wobec Klaudika sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z

0: uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
1: Dlatego matce dziecka nie można było przedstawić zarzutów ani przyjąć od niej wyjaśnień. Jednak, jak dodaje policjantka, uzgodniono dalszy tok postępowania.
0: Podała, że krótki okres między doręczeniem jej wezwania a terminem czynności procesowych uniemożliwił jej ustanowienie obrońcy i odbycie konsultacji prawnej. Wskazała numer telefonu do kontaktu oraz adres, pod którym będzie przebywała. Podejrzana wezwana zostaje na kolejny wyznaczony termin celem wykonania z jej udziałem czynności procesowych.
1: Przypomnijmy, do incydentu doszło w ostatnią niedzielę. Czterolatka wyszła na balkon, wspięła się na barierkę i spadła. Tragedii zapobiegli bardzo przytomni sąsiedzi. Złapali dziecko w koc. Zarzut, jaki policja sformułuje wobec matki dziecka, zagrożony jest karą do 5 lat więzienia. Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku. Tak jest w porcie w Katanii na Sycylii. Pracę lotniska paraliżuje erupcja wulkanu Etna. Wszystkie operacje są zawieszone do jutrzejszego popołudnia.
2: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób. W tej grupie jest 200 polskich turystów. Za nieco ponad godzinę w naszym kraju rozpocznie się częściowe zaćmienie słońca. Okuliści ostrzegają jednak, obserwacja tego zjawiska bez odpowiednich zabezpieczeń może uszkodzić wzrok. I to na trwałe. Trzeba pamiętać o ochronie oczu, podkreśla profesor Bartłomiej Kałużny.
3: Czasem się jakieś klisze wykorzystuje, czasem płyty CD. To wszystko są metody dosyć ryzykowne. Tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, żeby bezpiecznie to zaćmienie obejrzeć, to no, zakupić takie okulary. One są niedrogie, z tak zwanym filtrem Badera.
1: Oglądając zaćmienie bez specjalnych filtrów można uszkodzić wzrok, przestrzega lekarz.
3: Problem dotyczy widzenia centralnego, w związku z tym pole widzenia się może utrzymać i pewna funkcja oka ważna też nam pozostanie. Natomiast uszkodzone będzie plamka, to ten obszar centralnego widzenia. W związku z tym no, będziemy widzieli cały obwód, natomiast ostrość wzroku może być na tyle osłabiona, że nie będziemy w stanie czytać czy rozpoznawać twarzy.
1: Zaćmienie słońca w naszym kraju rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksimum przypadnie między 20 a 20.09. Transmisję tego niezwykłego zjawiska będzie można śledzić na portalu Polskiego Radia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będą dobre warunki do obserwacji spadających gwiazd, czyli Perseidów, bo niebo będzie niemal bezchmurne. Na północnym zachodzie miejscami utworzy się mgła i będzie ograniczała widzialność do 500 metrów. Zimno będzie na Podlasiu i w rejonach podgórskich do 7 stopni. Chłodno także na zachodzie kraju i nad morzem, tam najwyżej 13 stopni.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 18.
4: Debata dnia.
5: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. I od tego zaczniemy naszą debatę dnia, a w niej już goście, dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
5: I profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Witam serdecznie, panie redaktorze.
5: Panie doktorze, czy można powiedzieć, że Romanowski znalazł się pod skrzydłami Władimira Putina, jeżeli potwierdzą się te informacje, że faktycznie znajduje się na terenie prorosyjskiego Naddniestrza?
6: No tak, można tak powiedzieć. To znaczy te dwie destynacje, dwa kierunki.

0: to znaczy albo Białoruś, albo Naddniestrze, choć trzeba dodać, że Naddniestrze nie jest oficjalnie uznane czy uznawane przez Rosję. Natomiast oczywiście od czasu, kiedy ta separatystyczna republika, czy ten twór w latach 90-91 odłączył się od Mołdawii i ma te swoje marionetkowe, operetkowe władze, to tak dokładnie wygląda, że w tej chwili Marcin Romanowski znalazł się może nie bezpośrednio, ale pośrednio pod skrzydłami Władimira Władimirowicza Putina. No, jak nie chcę powiedzieć, że wiele na to wskazywało, ale jakby ten krąg krajów się zawężał, do Stanów Zjednoczonych nie został, nazwijmy to, wpuszczony, czy taką ochroną jak Ziobro nie został objęty. No więc znalazł się w Naddniestrzu. Dość, można powiedzieć, osobliwa ta podróż polityczna samego podejrzanego, bo tak możemy o nim mówić.
1: Panie profesorze, o czym może świadczyć właśnie ten kierunek Naddniestrze? No, można było również wybrać kierunek polski.
2: No cóż, minister Romanowski wybrał miejsce, w którym może czuć się bezpieczne i pewnie w sensie takim bezpośrednim. No i to był jego cel i ten cel osiągnął. Natomiast to, że znalazł się w takiej strefie wpływów, o jakiej tutaj mówimy, no to nie jest nic dziwnego. No w krajach zachodnich demokracji z takim jakby dorobkiem nie mógłby funkcjonować, z takim dorobkiem prawnym, no to mówię z pewną ironią, więc tylko wschód. Zresztą ten sposób działania, jaki prezentował będąc wiceministrem, no to jest taki właśnie wschodni model działania, gdzie przedstawiciel władzy ma niemal nieograniczony wpływ na to, co robi i jak robi, nie licząc się z opinią publiczną.
1: Z punktu widzenia takiego czysto politycznego, Romanowski jest większym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, a czy jest jakimś problemem na przykład dla tej formacji Rozwój Plus, panie doktorze?
0: Znaczy, ja myślę, że patrząc tak czysto komunikacyjnie, ale też jakby oglądając tą całą sprawę z perspektywy takiej percepcji społecznej, szeroko rozumianej, czy odbioru społecznego, to myślę, że Romanowski zdecydowanie jest kojarzony z jednak z Prawem i Sprawiedliwością. Bo ta cała historia, jak znakomicie wiemy, trwa już dosyć długo. O ile dobrze pamiętam i nie myli mnie pamięć, to już będzie 2 lata. Natomiast oczywiście tutaj jakby na planie pierwszym jest Zbigniew Ziobro, no i ten ciężar gatunkowy jakby polityczny Zbigniewa Ziobro jest dużo większy niż Marcina Romanowskiego, no ale Marcin Romanowski nie daje nam o sobie zapomnieć, więc jasne, jak najbardziej z PiS-em. Nie chcę powiedzieć, że jakby społeczeństwo już ta historia się znudziła, bo ja tu się z panem profesorem zgodzę, że to jest taki ten wschodni styl uprawiania polityki czy zarządzania państwem, gdzie właśnie się daje po uważaniu, czy często przekracza prawo, czy je łamie bezpośrednio. I tamtych przecież zarzutów jest bardzo dużo i tam chyba jest ten kaliber najwyższy, to znaczy kierowanie zorganizowaną grupą. Brzmi to poważnie i jest to poważny zarzut dla urzędnika państwowego, w tym wiceministra sprawiedliwości. Natomiast, byłego wiceministra oczywiście sprawiedliwości, natomiast dodam tak, oczywiście jest kojarzony, mówiąc kolokwialnie, sklejany z Prawem i Sprawiedliwością, z Rozwojem Plus nie, bo Rozwój Plus to jest na razie taki, można by powiedzieć, bobas polityczny, więc no, oni muszą jakby utkwić w tej też zbiorowej pamięci, no a stanie się to dopiero w momencie, kiedy będziemy w ogóle wiedzieli, jak ta formacja będzie się nazywała i jak będzie sobie budowała swój własny wizerunek, swoją drogę polityczną. To myślę, że najbliższe miesiące czy najbliższy rok do wyborów to dopiero rozstrzygnie czy pokaże.
1: To panie profesorze, to ja powiem tak kolokwialnie, to no fajnie teraz podnieść ręce i powiedzieć na miejscu Mateusza Morawieckiego, że ani Romanowski, ani Ziobro to nie jest nasz problem, my jesteśmy zupełnie nową formacją. Fakt, że Mateusz Morawiecki był premierem, szefem rządu, kiedy w tym rządzie był i Romanowski, i Ziobro, ale, no ale w sumie to już nie nasz problem, to jest problem Prawa i Sprawiedliwości. No, chyba Jarosław Kaczyński też zresztą przed tym ostrzegał, że Mateusz Morawiecki może wszystkie problemy swojego rządu teraz zrzucać na PiS, a samemu robić nowe otwarcie. Jak pan to ocenia?
2: No, myślę, że podobnie jak pan doktor, że to jest w największym stopniu problem wizerunkowy, no, moralny również,

PiS-u, prezesa Kaczyńskiego. Kiedy sięgniemy do tej już odległej historii rządzenia PiS-u, to można, to sobie przypomnimy, że formacja Zbigniewa Ziobry, czy grupa Zbigniewa Ziobry, jego partia, w tym Romanowski,

0: ucieczki polityków, którzy mają problem z prawem. Tak, doniesienia, że Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu, komentują politycy koalicji rządzącej. Proszę posłuchać, jak do tej sprawy odnosi się posłanka Polski 2050 Maja Nowak.
1: Ja jednak oczekiwałabym, że polscy politycy, których wybieraliśmy jako naród, będą mieli w sobie na tyle uczciwości i odwagi cywilnej, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, bo dzisiaj mówienie o tym, że jest to nagonka, polityczne zarzuty i tak dalej, mam wrażenie, że są tylko i wyłącznie narracją budowaną przez pana Romanowskiego i nie tylko.
0: No, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, zresztą dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 mogliśmy to usłyszeć ze strony Radosława Fogiela, który mówił, że to właśnie, to jest nagonka polityczna na największą partię opozycyjną. To jest aktualna i jedyna możliwa narracja, jeżeli chodzi właśnie o to zamieszanie. Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę będzie teraz próbowało się, no właśnie, odciąć od Romanowskiego i Ziobry, czy... No, czy trzeba, że tak powiem, tę żabę zjeść, dr Tomasz Słupik?
2: Myślę, że trzeba tą żabę zjeść, no ale PiS chciało, chciałoby mieć i zjeść ciast tylko jednocześnie. To znaczy, był taki moment, że dystansowało się od Ziobry, ale mimo wszystko no, Ziobro też dla części elektoratu tego najbardziej radykalnego czy żelaznego no, jest jednak, no nie chcę powiedzieć, postrzegany jako bohater, ale jako ważna postać. No i pewnie też ta narracja o tym, że to jest zemsta polityczna jak najbardziej do tych osób trafia, ale w momencie teraz rozłamu w PiS-ie, kiedy widzimy te sondaże bardzo niekorzystne i takie problemy, te turbulencje też nawiążę do tego określenia pana profesora na prawicy i można powiedzieć, no chcę powiedzieć, że na początku był chaos i z tego chaosu coś wyniknie, bo to chaos nie jest, raczej pewien kontrolowany proces w ograniczonym oczywiście zakresie. Więc na pewno PiS będzie się chciał odcinać i mniej kłopotów dzisiaj dla PiS-u takich wizerunkowych, tym dla tej partii lepiej, bo wiemy, że teraz jakby tam trwają różnego rodzaju gry na linii, między innymi Kaczyński, czy Jarosław Kaczyński, Pałac Prezydencki. Tam jest ta kwestia startu do Senatu, czy stworzenia wspólnej listy. Tam jest też kwestia Brauna i współpracy, może nie z samym Braunem, z tymi najbardziej radykalnymi antysemitami i ukrainofobami, ale z jakąś częścią tego ugrupowania. Też prezesowi Kaczyńskiemu marzy się taki AWS BIS, to znaczy oczywiście Morawiecki,
0: PiS. To jest dopiero historia polityczna.
2: Tak, to jest historia, a sam Kaczyński jest znany ze słynnego TKM, tak? No to określenie a propos AWS-u, więc nie wiem, czy warto dwa razy wchodzić do tej samej rzeki.
0: Panie profesorze, wyobraża sobie pan taki powrót do przeszłości, a jednocześnie kontynuując myśl pana doktora, że pan prezydent będzie takim spoiwem na prawicy? Czy ojcem opatrznościowym?
3: Odnośnie prezydenta, to tak się wydaje, że to jest człowiek z dużymi ambicjami politycznymi, co zresztą nie jest niczym dziwnym. I on będzie chciał odegrać rolę takiego właśnie integratora środowisk prawicowych, które jak widzimy są dosyć sfragmentaryzowane, podzielone i wydaje się, że one potrzebują takiego integratora i on tę rolę prawdopodobnie będzie chciał spełnić, jakkolwiek no, mają potężny zgryz, jeśli chodzi właśnie o Grzegorza Brauna i to, że to jest polityk, który, jak powiedział sam Kaczyński, prezes Kaczyński, przekroczył wszelkie linie. Podejrzewam też, że to jest problem wizerunkowy nawet z nim, no, pomijając tą kwestię moralną, ale też wizerunkowy. No, patroni amerykańscy pewnie nie zaakceptowaliby takiego składnika w formacji prawicowej. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, czyli prezes Kaczyński plus AWS, no to jest, czyli Akcja Wyborcza Solidarność i historia tej formacji, która przypomnijmy rządziła przez 4 lata, ale dla prezesa Kaczyńskiego to był czarny sen, czy okres bardzo niekorzystny. On wprawdzie był wówczas posłem, ale był zupełnie na marginesie i właśnie wówczas mówił, że ta formacja kierowała się tą zasadą teraz, tak powiem, teraz kurczę my, czyli teraz, tak, teraz my zabieramy się za profitowanie z kufrów publicznych i będziemy korzystali. Ale to było dla niego bardzo zły okres w tym sensie też, że no nie odgrywał tej roli, natomiast wypłynął

0: na bazie upadku tej formacji, która nie weszła do kolejnego parlamentu. Natomiast prezes Kaczyński, w zasadzie jego brat Lech, wypromował Prawo i Sprawiedliwość jako nową formację prawicową. Także myślę, że prezes Kaczyński chyba nie będzie dążył do takiej struktury bardzo rozbudowanej, struktura takiej, powiedzmy, wieloczłonowej struktury. Raczej on jest przyzwyczajony, że jeśli działa dana partia, to pod silnym przywództwem, czy dana formacja pod silnym przywództwem, oczywiście jego przywództwem. Także nie myślę, żeby była taka, żeby on budował taką ścieżkę. On jest pewnie mentalnie nieprzygotowany do takiego aż dużego pluralizmu, jakkolwiek no, w okresie swoich rządów no, to, że wciągnął na pokład Mateusza Morawieckiego, to był przykład jego pluralizmu, ale respektowanie odmienności, ale Mateusz Morawiecki na pewno dużo musiał zrobić, żeby zapewnić prezesa Kaczyńskiego o swojej lojalności.
1: No to chyba teraz, właśnie, panie profesorze, kontynuując tę myśl, teraz prezes Kaczyński może żałować tego wyboru. Ten wybór odbija się czkawką, bo się okazało, że ambicje byłego premiera są znacznie większe i wykraczają poza to, co proponował Jarosław Kaczyński. A może ten chaos faktycznie jest kontrolowany i całe to zamieszanie to jest jakiś, nie wiem, misterny scenariusz i tylko jakby śledzimy kolejne odcinki tego serialu.
0: Znaczy ja myślę, że no PiS miał najlepszy swój okres, rządząc 8 lat, właśnie przy udziale, nie chcę powiedzieć dzięki, ale przynajmniej przy udziale Mateusza Morawieckiego, więc historycznie to na pewno prezes Kaczyński nie ma sobie dużo do zarzucenia, natomiast to, że doszło ostatnio do podziału, no to już jest inna historia polityczna, jesteśmy dzisiaj w innym czasie polityczny, w innej sytuacji i tutaj był duża odmienność spojrzeń, a ponadto no, doszło też do tego, że przede wszystkim Mateusz Morawiecki po wielu latach zdołał zbudować swoje zaplecze polityczne i tutaj być może jest ta porażka prezesa Kaczyńskiego, który bardzo dba o to, żeby nikt nie wyrósł, dba wciąż o to, żeby nikt nie wyrósł na tyle, żeby mógł poważyć się na podział i budować odrębną ścieżkę, odrębną formację, więc tutaj pewnie jest niezadowolenie pana prezesa z samego siebie, że dopuścił do takiej sytuacji, po prostu stracił kontrolę nad częścią swojej formacji.
1: Na swojej krwawicy wychował takiego potwora politycznego. Panie doktorze, to ja zapytam w ten sposób, bo z jednej strony zakładamy scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie dogaduje się z Grzegorzem Braunem, aczkolwiek nie wiem, czy to jest scenariusz, który na 100% można założyć, a można założyć scenariusz, w którym Koalicja Obywatelska dogaduje się z Mateuszem Morawieckim i na zasadzie, no, co było złe między nami, to już poza nami, a teraz trzeba budować większość. Co pan na to, na taki scenariusz, panie doktorze?
2: Jasne, mamy już ten taki, można powiedzieć, political washing, bo wspominaliśmy z panem profesorem, że przecież sam Mateusz Morawiecki ma sporo za uszami i to nie tylko moralnie, prawnie, jego współpracownicy tym bardziej. Rzeczywiście przychodził jako polityczny singiel do polityki, a zdołał zbudować formację, do której kolejne nowe nazwiska i nowe osoby przychodzą. Ale tak, jak najbardziej. Oczywiście Mateusz Morawiecki się zarzeka, no i druga strona też, bo dla Mateusza Morawieckiego jakby to byłby pocałunek śmierci, gdyby on zaczął gdzieś tam flirtować z Donaldem Tuskiem. No, dla Donalda Tuska w kampanii też, która de facto już trwa, a pewnie we wrześniu się rozkręci w najlepsze. To też byłoby niewygodne dla tych, no powiem, ultrasów Koalicji Obywatelskiej. Natomiast co będzie po wyborach? Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście Morawiecki to dobrze rozegra i będzie miał taki 20-kilkuosobowy klub, to przy tej dużej fragmentacji sceny politycznej, szczególnie po prawej stronie, tam będziemy mieli prawdopodobnie 4 byty, chociaż tu są zakusy, jest cicha umowa między Nawrockim i Kaczyńskim, żeby zatopić Grzegorza Brauna, ale im to będą chcieli bardziej robić, tym bardziej nad tą wodę będzie na tą wodą się będzie znajdował, ale wracam, tak, jak najbardziej. On może być takim przysłowiowym języczkiem uwagi i to będzie pewnie na styk, na przysłowie żyletki. I nie wykluczam, że tutaj nawet może dojść do tego, to kilka razy w historii III RP tak było, że Mateusz Morawiecki zostanie

0: kolejnym premierem. Oczywiście to jest na razie political fiction i myślę, że dla Donalda Tuska i koalicji byłoby to trudne do przełknięcia, ale żeby utrzymać władzę, to też panowie znakomicie znają historię III RP, to nie takie rzeczy między innymi robił Jarosław Kaczyński z Romanem Giertychem i Andrzejem Lepre.
1: To prawda, szczególnie, że nawet kiedyś pamiętam taki, nie zacytuję teraz dokładnie, ale chyba Jarosław Kaczyński mówił o Józefie Oleksym, że to polityk lewicowy starszego pokolenia. Panie doktorze, to pójdźmy jeszcze trochę w ten scenariusz. Może nie z Donaldem Tuskiem, ale z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To, że panowie potrafią ze sobą rozmawiać, Mateusz Morawiecki i szef MON, to już widzieliśmy na jednej z debat i ta rozmowa była bardzo, wręcz podkreślano, że była bardzo kulturalna i bardzo taka merytoryczna. No i też pojawił się taki scenariusz. Podobno był omawiany również, że Donald Tusk usuwa się na dalszy plan. Premierem zostaje Władysław Kosiniak-Kamysz. No to już jest zupełnie nowe otwarcie. I tutaj mówimy o dogadywaniu się polityków, którzy już mają za sobą jedno takie spotkanie.
0: Tak, no wraca stare nowe. Tu pamiętamy między innymi Waldemara Paplaka, ale nie tylko te koalicje z PSL-em, one przecież trwały w latach 2007-2011, jak dobrze sobie tam wicepremierzy byli z PSL-u. Jasny scenariusz jakby nazwijmy leżący na stole, tylko tu kilka zastrzeżeń. To znaczy zobaczymy, jak Donald Tusk i jego otoczenie będą kalkulowani. No w tej chwili PSL jest ciągle pod progiem, no więc Władysław Kosiniak-Kamysz będąc wicepremierem, szczególnie jeżeli chodzi o MON, tutaj program SAFE, także jest niezwykle aktywny i to jest jakby ważna część działalności, bo badania pokazują, że Polacy są bardzo zalęknieni oczywiście tym, co się dzieje na wschodzie, więc on tutaj jakim jest symbolem, który ma gwarantować bezpieczeństwo, więc na tym sobie on może urosnąć politycznie, czy jego formacja, mam spore wątpliwości. No i teraz jest kwestia, czy Donald Tusk będzie chciał jednak mimo wszystko w tym swoim obozie widzieć Władysława Kosiniaka-Kamysza w zamian za jakieś tam ustępstwa, nie? Jednej i drugiej strony. Więc jeżeli tak będzie, no to ten scenariusz, o którym pan wspomina, może się nie ziścić, no ale z drugiej strony, no Władysław Kosiniak-Kamysz to jest ciągle jak na polskie standardy młody polityk. Może nie tak młody jak Sanna Marin, kiedy obejmowała premierostwo Finlandii, no ale patrząc na chociażby Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, ale nie tylko, bo to jest ciągle młody i obiecujący polityk. Tak, jeden ze scenariuszy, myślę, to każdy z tych polityków nosi buławę, więc dlaczego nie? Tu ta galeria wicepremierów, premierów PSL-u jest dość spora, patrząc na historię III RP. To dlaczego nie? Ale to tak jak mówię, tutaj jest zmienne, panie redaktorze, że ten rok naprawdę też i w kontekście międzynarodowym się może bardzo dużo wydarzyć, więc możemy sobie tak, no nie chcę powiedzieć urlopowo pospekulować, ale jasne, pewnie tych scenariuszy jest jeszcze więcej na stole i myślę, że politycy też je intensywnie omawiają i testują.
1: Panie profesorze, to gdzie pan widzi problem albo gdzie widzi pan minusy takiego scenariusza? Władysław Kosiniak-Kamysz, premierem, Mateusz Morawiecki dołącza do takiego szerokiego frontu centroprawicowego z Koalicją Obywatelską na czele. Gdzie tu jest problem? Gdzie tu jest haczyk?
2: Ale dlaczego Kosiniak-Kamysz miałby być premierem?
1: Dlaczego?
2: W jakiejkolwiek układance. Nie widzę PSL-u jako takiej dużej formacji, która mogłaby mieć swojego premiera.
1: Bo na przykład, żeby za cenę utrzymania większości, Mateusz Morawiecki, rozumiem, nie dogaduje się z Donaldem Tuskiem i wyklucza taką możliwość, no to może Donald Tusk usunąłby się na przykład na drugi plan.
2: Nie myślę o takim scenariuszu. Wydaje mi się, że dla Donalda Tuska nie będzie problemem jednak, żeby zawrzeć koalicję z Mateuszem Morawieckim, jeśli ten wprowadzi do parlamentu znaczącą grupę posłów, no taką, która będzie niezbędna do utworzenia rządu większościowego. No dzisiaj wydaje nam się, że to jest niemalże niemożliwe, ale polityka zna bardzo duże kompromisy. Ponadto sądzę, że Morawiecki też jest takim pragmatykiem, jak sam premier. Może w dobrym znaczeniu, niekoniecznie, znaczy przynajmniej niekoniecznie w złym znaczeniu pragmatykiem, bo polityka wymaga pragmatyzmu, jakkolwiek dzisiaj trudno sobie wyobrazić też Mateusza Morawieckiego, który z sukcesem oczyszcza się z zarzutów, które mogą ciążyć na nim, jeśli by się dalej rozwinęła ta kwestia wokół korupcji, wokół Państwowej Agencji

0: agencji, rezerw strategicznych, ale sądzę, że, że jednak Tusk z Morawieckim mogą się dogadać. Oni zresztą mają formacje, które są teraz podobne. To co tworzy Morawiecki, to sądzę, że to jest taka platforma BIS tylko. Trochę bardziej prawicowa, konserwatywna, ale przecież na celowniku Morawieckiego jest w gruncie rzeczy ten sam elektorat. Może trochę bardziej prawicowy, ale na pewno bardziej centrowy niż elektorat pisowski. I oni mają podobną ofertę, to znaczy te kwestie związane z rozwojem, z przedsiębiorczością, z gospodarką. No to oczywiście wszystkie partie o tym mówią, ale oni celują w elektorat ludzi dosyć dobrze sytuowanych, czy względnie zadowolonych ze swojej sytuacji. I którzy chętnie głosują na takie projekty, może mniej ideologiczne, ale właśnie na takie formacje, które podkreślają kwestie rozwojowe.
1: Rozwój Plus jako kontynuacja prawicowa, rozumiem, Koalicji Obywatelskiej. Panie profesorze, to z miłą chęcią do tego tematu wrócę już za chwilę. Po informacjach wracamy.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 18.31. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wniosek posła PiSu Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Z koperty wynika, że przesyłka została nadana w stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, Tyraspolu. To separatystyczny region Mołdawii. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje z nimi stosunków dyplomatycznych. Nasze organa ścigania mają tam ograniczone możliwości działania, przyznaje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Nie mamy żadnej umowy z tym autonomicznym obszarem, umowy bilateralnej, więc byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami, więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii.
8: W liście do prokuratury były wiceminister sprawiedliwości deklaruje, że stawi się w sądzie lub w prokuraturze w oznaczonym terminie, ale pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. 4950 zł, tyle od 1 stycznia przyszłego roku ma wynosić płaca minimalna w naszym kraju. Rząd zaproponował podwyżkę o 144 zł. Ta oferta ma być kompromisem między pracodawcami a związkami zawodowymi, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
10: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
8: Najniższą płacę dostaje około 20% polskich pracowników. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu relacji Katowice-Zabrze. W niedzielę wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo. Sąd skazał go na pół roku pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM, mówi rzecznik tej instytucji Michał Wa.

0: Orszak.
1: Wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające, oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy. Poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
2: Policjanci sprawdzają też, czy mężczyzna dopełnił niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski.
3: –34 minuty po godzinie 18:00 wracamy do debaty dnia.
4: Debata dnia.
3: A ja tylko przypomnę, że w naszej debacie dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego i profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, przerwałem, a myśl niezwykle ciekawa, że Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego to, rozumiem, bardziej prawicowa, ale jednak Koalicja Obywatelska tak może się pozycjonować na scenie politycznej. No to przecież do tej pory mówiło się o tym, że przynajmniej z sondaży tak wynikało, że nowa formacja Mateusza Morawieckiego raczej będzie odbierać wyborców Prawie i Sprawiedliwości. Raczej Polsce 2050 centrum, ale rozumiem, że będzie tutaj uderzać w Koalicję Obywatelską również?
5: Ja myślę, że tak. Myślę, że z PiS-u może zyskać parę punktów procentowych. To zresztą widzimy, to pokazują sondaże, które były przeprowadzone po podziale. Natomiast część punktów mogą odebrać Platformie. To jest Platformie Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo możliwe. Jeszcze bardzo dużo będzie zależało od tego, jaki będzie ten dorobek, tak, no, wrażenie dorobku Koalicji Obywatelskiej po okresie rządzenia, czyli w kampanii wyborczej. Jak duża wytworzy się grupa rozczarowanych osiągnięciami czy brakiem osiągnięć koalicji i czyli jak duża będzie grupa tych, którzy będzie chciała przenieść swoje głosy na partię Morawieckiego. To jest możliwe, że ta grupa będzie znacząca. Oczywiście to nie będzie 15 czy 20%. Sądzę, że Morawiecki ze względu na słabości swojego przywództwa, swojego liderstwa, on nie będzie w stanie wytworzyć tak dużej formacji jak Koalicja Obywatelska, to co zrobił Donald Tusk, ale na pewno będzie mógł wytworzyć ugrupowanie gdzieś tak na poziomie do 10% ze względu na to, na takie nabudowanie wizerunku formacji merytorycznej czy merytokratycznej, nastawionej na rezultaty, obiecującej efektywne rządzenie, odejście od jakichś stereotypów, odejście od polaryzacji być może, postawienie na członkostwo w Unii Europejskiej, ale takie trochę krytyczne, ale nie aż tak krytyczne, jak to prezentował Morawiecki, czy no w szczególności część PiS-u. Więc on może znaleźć być może nawet trwały elektorat, nie tak jak takie partie protestu, które w różnych wyborach w większości się wyłaniały i z czasem traciły uznanie w oczach wyborców, więc to będzie ciekawe obserwować losy polityczne Morawieckiego. Sądzę, że on ma duże szanse właśnie w koalicji z koalicją. Mhm.
3: Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Premier Tusk zapowiedział, że każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian zostanie zidentyfikowany i ukarany, a rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że tą sprawą zajmują się służby. Proszę posłuchać rzecznika.
6: CBA tą sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności. To służby w takich sytuacjach prowadzą czynności i to służby w takich sprawach prowadzą postępowanie. Prokuratura prowadzi postępowanie, prokuratura formułuje akty oskarżenia do sądu i sądy o tym decydują i to jest normalna procedura.
3: A z kolei Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedział przeprowadzenie kontroli w sprawie potencjalnych wyłudzeń pomocy, bo jego zdaniem rząd niewystarczająco skontrolował kwestię pomocy powodziowej i zaapelował o zgłaszanie nieprawidłowości.
7: Za pośrednictwem strony, którą założyliśmy jako Rozwój Plus, zachęciliśmy wczoraj ludzi do kontaktu, żeby zgłaszali informacje o nieprawidłowościach.

0: Zgłaszają się kolejne osoby. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy co najmniej dwie nowe informacje o dwóch innych grupach osób tak naprawdę, które też najprawdopodobniej wyłudzały te dotacje. Będziemy o kolejnych takich osobach mówili, bo dochodzi do zwykłego złodziejstwa na dużo większą skalę.
1: Doktor Tomasz Słupik, miało być zupełnie inaczej, miało być nowe otwarcie, nowa jakość za Koalicję Obywatelską, a jest to, co było za czasów Prawa i Sprawiedliwości?
2: Na pewno, to znaczy to jest tak, tutaj jakby też myślę, że z najproporcją mocią panie. Na razie oczywiście, że na zapleczu rządu co jakiś czas, może nie chcę powiedzieć wybuchają, ale pojawiają się skandale korupcyjne, ale no i skala jest mniejsza, tak patrząc czysto ilościowo. Ale tutaj jakby reakcja jest jak najbardziej uzasadniona.
1: No, panie doktorze, na naszej antenie Radosław Fogiel mówił tak. Mamy do czynienia z ciągiem afer obecnej władzy, a opowieści Tuska o wypalaniu żelazem są warte funta kłaków. No Prawo i Sprawiedliwość no, widzi, że afera goni aferę.
2: No może... To jest też tak, znaczy nie chcę powiedzieć, bo mnie na Śląsku też chociażby mamy do czynienia z posłem Królem, wiceprzewodniczącym przy zresztą klubu Platformy. Mhm. Tam jest poważny skandal korupcyjny związany z modernizacją infrastruktury i tramwajów śląskich, ale to jeden z przypadków, a tych przypadków w skali kraju jest sporo. No tutaj kwestia powodzian jest jakby priorytetowa i rzeczywiście no, reakcja szefa rządu musi być stanowcza i to retoryka o tym wypalaniu żelazem jest jak najbardziej na miejscu. Tam już pani Konieczyńska nie tylko jakby tam zostało wszczęte wobec niej na ile postępowanie, co rzeczywiście jak mówi, a tam przypadka służby pracują, ale została już wykluczona z szeregów Platformy, więc tutaj jakby no, premier z różnych powodów nie ma innego wyjścia, a dwa, to jest to, o czym pan profesor, jeżeli Platforma czy Koalicja zostanie sklejona z takim wizerunkiem jakby PiSu, może na mniejszą skalę, ale jednak mimo wszystko, no to tak naprawdę zaprzeczy temu wszystkiemu, z czym szła do władzy. Druga sprawa jest też taka, no nie chcę powiedzieć, bądźmy realistami, no ale polityce towarzyszy korupcja, natomiast rzeczywiście szefowi rządu, nie tylko szefowi rządu, czy jego celem powinno być no, tutaj bardzo, bardzo konsekwentne postępowanie, albo przede wszystkim wobec czy to lokalnych, regionalnych, czy można powiedzieć krajowych, czy ogólnopolskich polityków Platformy. A tak jak mówię, z tą konsekwencją bywa różnie, ale też warto wspomnieć no, skala przynajmniej ujawnionych, tak? No bo to jest też zawsze kwestia, którą warto podkreślić, skala ujawnionych skandali korupcyjnych no jest absolutnie, czy korupcyjnych, czy nadużyć, czy przekroczenia uprawnień, no na pewno na tą chwilę jest zupełnie inna niż za czasów PiSu. No ktoś pewnie powie złośliwie, ale PiS rządził 8 lat, a szczególnie ta druga kadencja już pod tym względem powiem była wyjątkowa, ale tak jak mówię, no tutaj jakby Platforma musi sobie nie radzić. Na razie, no nie chcę powiedzieć, ma szczęście, znaczy PiS zajmie się sobą, chociaż tymi różnymi skandalami oczywiście to jest wilcze prawo opozycji, że dostaje takie prezenty od drugiej strony, no ale prędzej czy później jakby na tej prawicy przynajmniej się to w jakimś aspekcie przed wyborami musi unormować, no i wtedy ze zdwojoną siłą właśnie nie tylko PiS. Myślę, że Mateusz Morawiecki też paradoksalnie ruszą do krytykowania właśnie Koalicji Obywatelskiej, no i też sojuszników, bo tam też u tych sojuszników też wybuchają skandale korupcyjne. To nie jest tak, że tylko Koalicja Obywatelska jest uwikłana w jakąś korupcję, czy jakieś problemy związane ze środkami unijnymi, czy odbudową po powodzi. No najróżniejsze są to sytuacje.
1: Profesor Andrzej Zybała, panie profesorze, Radosław Fogiel z PiSu na naszej antenie mówi tak. W czasie rządów PiS politycy tej formacji byli oskarżani o wszystkie możliwe plagi, a jednak zdecydowana większość tych oskarżeń była wyssana z palca. Natomiast w przypadku obecnych rządów mamy do czynienia z aferą goniącą aferę. To ja zapytam w ten sposób, no bo to jest narracja Prawa i Sprawiedliwości. No ale gdyby Platforma Obywatelska, gdyby Koalicja Obywatelska do spodu wypaliła żelazem, jak mówi Donald Tusk, i pokazała czarno na białym, tu jest afera, tu jest wyrok, tu jest skazany, tutaj siedzi, to może nie byłoby takiej narracji. A teraz słyszymy, no może za naszych czasów, mówi Prawo i Sprawiedliwość, były jakieś afery, aferki, ale one były wyssane z palca, ale tutaj to mamy prawdziwą aferę.
3: Za PiSu było bardzo dużo afer, natomiast takich sytuacji korupcyjnych, które były dobrze zdokumentowane przez media, w mediach, natomiast rzeczywiście jeśli dzisiaj spojrzymy na dorobek prokuratury,

0: czy służb w dokumentowaniu przypadków korupcji, to ten dorobek nie jest duży. Jest dobrze, jest daleko posunięty proces na poziomie prokuratury i sądu w zakresie Funduszu Sprawiedliwości. Tam doszło do pierwszych skazań, natomiast jeśli chodzi o tę największą aferę w gruncie rzeczy, czyli Agencję Rezerw Strategicznych, to wiemy, że jest problem z tym, z prezesem, który uciekł, ale nie ma ostatnio informacji o tym, żeby ta sprawa się jakoś posunęła, ale też to pod względem śledczym to dobrze wygląda, ponieważ ten główny bohater zdecydował się na współpracę z prokuraturą, ale generalnie, tak krótko mówiąc...
1: No ale jeden za granicą, drugi w Naddniestrzu, trzeci w Stanach Zjednoczonych,
0: tak, tradycyjnie polskie państwo nie radzi sobie z korupcją. Polskie państwo działające pod przywództwem PiS-u, czy obecnie pod przywództwem Koalicji Obywatelskiej, jest podobnie. Politycy oczywiście w kampanii obiecywali, że będą puszczać w skarpetkach, tak sformułowanie prezydenta Wałęsy, ale to nie ma miejsca. Po prostu słabość struktur prokuratorsko-sądowniczych, tradycyjna słabość, ale też oczywiście te profesje sądownicze mają powody, żeby nie działać zbyt aktywnie, po prostu zwyczajnie się bojąc kolejnych rządów. Natomiast to, co jest istotne...
1: No to panie profesorze, to ja przepraszam, ale tu się wetnę, przepraszam panie profesorze, ale co to znaczy, że śledczy boją się podejmować decyzje? To znaczy, to w ten sposób to my nie zrobimy kroku w żadną stronę.
0: No nie zrobimy, panie redaktorze, no właśnie na tym polega problem, że nie zrobimy w takim kroku do przodu w uzyskaniu większego poczucia sprawiedliwości w oczach obywateli. Nie zrobimy, absolutnie nie ma żadnych szans na to, ponieważ prokuratorzy to są też ludzie, oni też mają swoje rodziny, oni też mają swoje plany różnego typu i głowy nadstawiać nie będą i tego nie robią, żeby narażać się, że PiS na przykład wróci do władzy i wówczas będzie robił z nimi porządek.
1: Będą czystki w prokuraturze, tak? Tego się obawiają.
0: Po prostu prokuraturę trzeba byłoby rzeczywiście uczynić niezależną, i to jako fundament polskiej państwowości. To nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Prokuratura jest poddana presji polityków. To ma miejsce i to ma konsekwencje. Natomiast właśnie bardzo fajne są te sformułowania typu wypalanie żelazem korupcji. Natomiast to trzeba powiedzieć wprost, to nic nie znaczy. Dlaczego? Korupcja to nie jest efekt, że pan premier czy rzecznik pana premiera będzie bardzo zdecydowany i powie, że są służby, że są prokuratorzy właśnie, jakkolwiek to fajnie brzmi. Natomiast walka z korupcją polega na mechanizmach, polega na strukturach, na tym, że instytucje państwowe, że projekty państwowe realizowane, że one są poddawane niezależnym audytom, że działania publiczne poddawane są ewaluacjom, że jest zarządzanie konfliktami interesów w administracji publicznej, też w decyzjach, w procesach decyzyjnych. Po prostu cały szereg mechanizmów, które są wdrukowywane w funkcjonowanie państwa po to, żeby na końcu nie było takiej potężnej skali korupcji, nadużyć i tak dalej. W Polsce politycy mają konsensus, politycy wszystkich partii, w gruncie rzeczy mają konsensus i tu jest wspólny mianownik, po prostu pod takim kątem, że państwo ma im podlegać, ich arbitralności, a nie ma podlegać zasadom rozliczalności, zasadom audytowania, ewaluowania, pokazywania rezultatów działania.
1: To panowie,
0: więc tutaj jest ten fundamentalny problem. Z tym właśnie, że politycy nie chcą wytworzyć polskiego państwa jako nowoczesnego, dobrze radzącego sobie z korupcją z uwagi na nowoczesne struktury i rozwiązania organizacyjne.
1: Wyobrażamy sobie sytuację, w której mamy niezależne sądownictwo, mamy niezależną prokuraturę i mamy wolny od polityków Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli te medialne informacje się potwierdzą, czyli odejście Macieja Berka z rządu, które no podobno zaskoczyło polityków koalicji, ale nieoficjalnie mówi się, że minister, prawa ręka Donalda Tuska może zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i wśród prawników już jest tu pewnego rodzaju oburzenie, mówiąc świetny prawnik, ale jednak związany z polityką. To panie doktorze,

0: że o czym by to świadczyło?
1: No to też jest jakby ciąg dalszy tego, o czym z panem profesorem rozmawiamy, to znaczy tej symetrycznej sytuacji, to znaczy państwo czy prokuratura, organy ścigania no, z jednej strony są bezradne, ale z drugiej strony nie chcą być skuteczne, tak jak pan profesor słusznie zauważył, no to ręczne sterowanie prokuratura, a później ewentualnie zmiana władzy, no, jest dla tych ludzi w takim czysto osobistym sensie zagrożeniem. No to taka powtórka z wyzywki, powiedziałbym. Ja jeszcze no, tyle się łudzę, ale wydaje mi się, że jakby na razie Donald Tusk wypuścił balon próbny, ale jeżeli tak to zrobi, no to z różnych powodów jest to błąd, jeżeli chodzi o ministra Berka. Zobaczymy, to się okaże. No, ale jeżeli on się rzeczywiście tam znajdzie, no to dostarcza drugiej stronie znakomite argumenty. No też z kolei przecząc sobie, że Koalicja Obywatelska, ale też sojusznicy szli przecież do władzy z tymi ideami sanacji, tak? KRS-u, czy neo-KRS-u, Trybunału Sądu Najwyższego. Wiemy, że w tym aspekcie dzieje się niewiele i to mimo najpierw zabiegów takich bardziej ślamazarnych, bym powiedział, Adama Bodnara. Przepraszam, teraz może nie tyle bardziej krewki czy szybszy jest minister Żura, ale przynajmniej komunikuje się w ten sposób i tworzy taki wizerunek, no nie chcę powiedzieć szeryfa, ale tego, który jakby przyspieszył pewne procesy. Ale wracając, myślę, że jest to błąd. Jeżeli Donald Tusk wypuścił balon próbny, no to teraz wyraźnie widzi, że jakby to niezadowolenie jest w najróżniejszych miejscach, wśród koalicjantów, ale też i tak jak pan zauważył redaktor wśród elit prawniczych, tak to nazwijmy, więc zobaczymy. No chyba, że Donald Tusk jest już bardzo zdeterminowany i się uprze i tak niczym władca absolutny powie, no ja tak chcę i tyle. Mhm. No ale tak jak mówię, no to na pewno, to moim zdaniem to będzie błąd. Nie chcę powiedzieć, że tutaj jakoś Platforma za to bardzo wysoką cenę zapłaci, ale jakąś cenę tak, ponieważ kolejny raz zaprzeczy sobie czy zaprzeczy tym postulatom programowym, z którymi szła do władzy w 2023 roku. I z drugiej strony dostarczy idealny argument. Tu się nic absolutnie nie zmieniło. Weszliście, no, może nie w nasze buty, ale jesteście jeszcze gorsi, ponieważ robicie jeszcze straszniejsze rzeczy, ponieważ rzeczywiście najbliższy współpracownik premiera, fakt prawnik, adiunkt, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Panie profesorze, mamy jeszcze minutę, to dopytam o pańskie zdanie, jak pan to widzi. No, jeżeli to oczywiście te informacje, bo to na razie medialne doniesienia się potwierdzą.
2: No ja podzielam obawy i opinię pana doktora. To byłoby wyrazem niezrozumienia, czym jest państwo, czym są struktury państwa, że określone struktury sądownicze muszą wyróżniać się neutralnością polityczną i powinni tam trafiać ludzie z określonym przebiegiem kariery profesjonalnej w sferze prawnej. No PiS wiemy, co zrobił. Posłanka Pawłowicz na przykład. I teraz to samo ma zrobić, to samo chce być może zrobić Donald Tusk. Nie wiem, być może tu jest taka logika na zasadzie, no mam ludzi, którzy mi służyli i muszę ich wynagradzać.
0: Nie zawaham się ich użyć.
2: I nie zawaha się użyć tak swojej władzy, żeby zrobić dobrze swojemu zapleczu. To też jest jedna z potężnych zmór w polityce, czyli to, że cały szereg ludzi, polityków, to czasami widać bardzo wyraźnie, no silnie orientuje się na swoje osobiste profity, natomiast nie rozumie, jak państwo funkcjonuje, że określone struktury no, muszą być właśnie, tak jak powiedziałem, neutralne, muszą mieć swoją własną, jakby swoje własne życie, czy też muszą mieć odrębne źródło legitymizacji.
0: Tak. Ale to ciekawe, panie profesorze, że mówimy o TK, a jednak wkrada się to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli TKM. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski, profesor Andrzej Zybała, politolog Szkoła Główna Handlowa. Panowie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie dnia. A już za kilka minut, proszę Państwa, czeka nas niezwykłe zjawisko. Największe od 27 lat zaćmienie Słońca. Choć na południu Europy będzie to zaćmienie całkowite, to w Polsce częściowe. Z perspektywy naszego kraju Księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Zjawisko rozpocznie się dosłownie za kilkanaście minut, bo o 19:11. Z tej okazji m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie organizuje wspólne oglądanie. Jest tam nasza reporterka Dagmara Kędzio.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy cieszy się to dużym zainteresowaniem, co aktualnie się dzieje w Centrum Nauki Kopernik?
1: Zdecydowanie dużym. Kolejka przed centrum ustawiała się już po godzinie 17. Przed 19 stało w niej około 100 osób, a teraz, gdy widziałam, to tak naprawdę trzeba by to już liczyć nawet w tysiącach. Niestety nie wszystkim udało się dostać na dach, bo na dachu jest zaledwie 100 kilkanaście miejsc, więc tylko tyle osób mogło tam wejść. Reszta niestety musiała zrezygnować z oglądania w dachu. No i też osób, które stały w tej kolejce, pytałam, co ich przekonało do tego, żeby właśnie wspólnie w tym miejscu oglądać zaćmienie.
2: Że wyprzedano wszystkie okulary przeciwsłoneczne odpowiednie do obserwacji zaćmienia, więc została nam obserwacja w miejscu publicznym.
3: Moja żonie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
4: Teleskopy mają być podobno, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale przygotowane jeszcze mam stare dyskietki, więc raczej czego będzie coś widać.
5: W sklepie optyczka powiedziała, że gdyby wiedziała, że będzie taki ruch za tymi okularami, to by majątek gdzieś zbiła.
1: Ja też nieoficjalnie dowiedziałam się, że tutaj na oglądanie w Centrum Nauki Kopernik tego zaćmienia słońca ma też przyjechać premier Donald Tusk za kilkadziesiąt minut. To też wiązało się z pewnymi utrudnieniami dla osób, które chciały wejść na dach, no bo wiadomo, w takich okolicznościach musi pojawić się Służba Ochrony Państwa. No też te osoby były przez funkcjonariuszy sprawdzane na miejscu. To zjawisko faktycznie rozpocznie się w ciągu mniej niż 20 minut. To ostatnie tak duże zaćmienie, jeśli chodzi o skalę, o powierzchnię zakrytego słońca, miało miejsce 7 lat temu, bo w 1999 roku, więc powiedziałabym, miałam wtedy 2 lata, więc siłą rzeczy tego nie widziałam. Czasu na oglądanie, jak mówił mi też Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, niestety nie mamy zbyt dużo.
6: Początek zaćmienia to godzina 19:14 i samo zjawisko potrwa około 2 godzin, ale nie obejrzymy go w całości z Warszawy, bo słońce zajdzie pod horyzont już zaćmione. No i nie będzie to wdzięczne zjawisko do obserwowania, bo początek zaćmienia to czas, kiedy słońce już będzie dosyć nisko nad horyzontem.
1: No to jeszcze szybka rada. Jak oglądać to zaćmienie słońca? Tu Tomasz Drela poleca specjalistyczny sprzęt.
6: Dobrym rozwiązaniem jest tak zwany filtr Badera. Folia Badera. W specjalistycznych sklepach z teleskopami można kupić okulary do obserwacji słońca, do obserwacji zaćmienia.
1: A takie przydymione szkło, okulary spawalnicze?
6: Nie, te wszystkie domowe sposoby nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia dla oczu.
1: A okulary przeciwsłoneczne, bo podejrzewam, że ludzie przyjdą z takimi, co ja mam.
6: Nie, okulary słoneczne też nie gwarantują skutecznej ochrony przed słońcem.
1: I faktycznie osoby z okularami przeciwsłonecznymi też tutaj na miejscu się pojawiły. A tym, którzy nie mogą dzisiaj obejrzeć tego zaćmienia osobiście, spoglądając po prostu na słońce, to przypominam, że transmisję z zaćmienia słońca można też oglądać na portalach Polskiego Radia.
0: No i oczywiście, że tak. Swoją drogą trochę przykro mi się zrobiło, bo ja z kolei pamiętam poprzednie zaćmienie słońca. Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję
1: ja, niestety,
0: ci
1: nie.
0: Za te relacje. Wszystkiego dobrego. A razem ze mną już Maciej Wolny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry i dobry wieczór.
0: Chciałem to zawsze powiedzieć w radiu, już dzisiaj mi się zdarzyło. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo dzisiaj zaćmienie słońca faktycznie króluje. Dosłownie kilkanaście minut zostało, ale między innymi na polskieradio24.pl będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Co u ciebie?
7: U mnie bardzo dobrze, ale takie zaćmienie słońca to by się przydało mi kilkadziesiąt minut temu, jak jechałem do pracy, bo miałem taki fragment drogi, kiedy bardzo mocno to słońce mi w twarz świeciło, a okularów przeciwsłonecznych nie zabrałem ze sobą, więc wtedy takie zaćmienie słońca by się przydało, ale teraz mamy też takie zaćmienie w Polskim Radiu 24, bo na popołudniowy program już trochę nachodzi ten wieczorny.
0: To prawda.
7: Za moment po 19 ten wieczór w Polskim Radiu 24 zaczniemy i jeżeli mówimy o planetach, o Słońcu, Księżyc i tak dalej, to o Ziemi porozmawiamy poniekąd, to znaczy o tym, jak ważna jest woda dla naszej planety chociażby, albo o tym, jak planować też odpowiednie ogrody, ale też o naszym zdrowiu i o tym, jak ta woda jest dla nas ważna. Wrócimy też do polityki o 21:33. Wiele propozycji dla państwa w tym podczas tego wieczoru będziemy mieli, więc zachęcam do tego, żeby z nami pozostać. A co u ciebie, powiedz na koniec?
0: Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to zaćmienie słońca, ale też spadające gwiazdy.
7: Zamyśliłeś.
0: A spadające gwiazdy to życzenia. Więc ja tak sobie układam już całą taką listę, wiesz, z Markiem Klapą tutaj rozmawiałem, że na przykład Don Jones tam był wyższy i tak dalej. Więc ja mam całą taką listę życzeń.
7: Życzmy sobie wszystkiego, co najlepsze.
0: Same gwiazdy, proszę państwa, w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego, Jeremia Mrożek. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Marian,

0: okazja jest.
1: Barbara nie ma mnie, wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukrywa się za granicą i zabiega o list żelazny. Tak robi Marcin Romanowski. Dane medyczne, które wyciekły, mają być zabezpieczone. Dotyczą one blisko 20 milionów osób. Takiego zjawiska astronomicznego nie było od prawie 30 lat. Za kilkanaście minut początek zaćmienia Słońca. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Nie temu ma służyć ta procedura, odpowiada rzecznik prokuratury krajowej. Przemysław Nowak odnosi się do wniosku polityka PiS-u. Podpisany ręcznie dokument w tej sprawie został wysłany do sądu w Warszawie ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
2: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
3: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
2: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
3: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł PiS-u zapowiada, że jeśli będzie odpowiadał z wolnej stopy, to stawi się w sądzie albo w prokuraturze w wyznaczonym terminie. To bezprecedensowy i ogromny wyciek danych, ocenia ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz. Tak skomentował na naszej antenie ujawnienie danych około 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. W zaatakowanym systemie są informacje o receptach, umawianych wizytach, zapisywanych lekach i dokumentach przedstawianych lekarzowi.
4: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
1: Resort cyfryzacji wdrożył procedurę, która zabezpiecza ujawnione dane. Nic nie wskazuje na to, aby był to atak z zewnątrz. Szef polskiej dyplomacji zwraca się do Ilona Muska w sprawie nowych zasad Starlinka dla Polaków. Hej, Elon, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka. Inaczej możemy przemyśleć płacenie 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi, napisał wicepremier Radosław Sikorski. Od 17 sierpnia nasz kraj ma przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. Polscy użytkownicy

0: Będą musieli zgłaszać podróż i przejść weryfikację dokumentu tożsamości. Zmiana nie oznacza wycofania się Starlinka z Polski. W tej sprawie interweniował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zwrócił się do firmy SpaceX o przywrócenie polskim użytkownikom Starlinka takich samych zasad, jakie obowiązują klientów z większości państw Europy. 3 dni potrwa żałoba narodowa w Kolumbii. Ogłosił nią prezydent tego kraju po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Doszło do niego przedwczoraj. Pod gruzami zawalonych budynków zginęło co najmniej 250 osób. Blisko 200 uznaje się za zaginione. Jest przeszło 2,5 tysiąca rannych. W Kolumbii obowiązują też stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy w gospodarce. Ludzie na całym świecie czekają na zaćmienie słońca. Na Islandii i w Hiszpanii księżyc całkowicie zasłoni najbliższą Ziemi gwiazdę. Do Hiszpanii przyjechały setki tysięcy miłośników zjawisk astronomicznych.
1: To nasza pierwsza wizyta, więc mamy wielkie szczęście, że możemy tu być podczas zaćmienia słońca. Będziemy na statku. Statek będzie płynął i zwolni na czas zaćmienia. Będę na górnym pokładzie z rodziną. Słyszeliśmy, że jest cudownie, jest przepięknie. Mamy wielkie szczęście, że tu dotarliśmy i jesteśmy tu również po to, aby zobaczyć zaćmienie. Przyjechaliśmy z Chester w Anglii i chcemy zobaczyć zaćmienie. To niepowtarzalna okazja. Przypłynęliśmy statkiem wycieczkowym. Nie ma lepszego miejsca na obserwację takiego zjawiska.
0: W naszym kraju zaćmienie słońca będzie częściowe. Rozpocznie się po 19.10, a jego maksimum przypadnie kilka minut po 20.00. Transmisję tego niezwykłego zjawiska będzie można śledzić na portalu Polskiego Radia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro też będzie dużo słońca na zachodzie kraju, ma być bezchmurnie. Letnia temperatura na południu od 25 do 27 stopni, w centrum będą 23 stopnie, Rześko ma być nad morzem i na Podlasiu 19 stopni.
3: Tu Polskie Radio 24, mamy już 6 minut po godzinie 19. W serwisie informacyjnym przed momentem było o zaćmieniu słońca. Ten temat też wróci na naszej antenie przed godziną 21, a na portalu Polskiego Radia 24 można również śledzić transmisję na żywo z tego zaćmienia słońca. Myślę, że warto, ale warto też być z Polskim Radiem 24. Mamy dla Państwa wiele ciekawych propozycji. Zaczynamy w składzie Aleksandra Jasińska, Dominika Malku, Teldar Pedorenko. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A skoro zaćmienie słońca, księżyc, to trochę o naszej planecie teraz będzie, ale z takiej bardzo przyziemnej perspektywy, no bo będzie o tym, jak nasz prywatny ogródek może przysłużyć się Ziemi. Jak taki ogródek zaplanować, by dawał chłód, gromadził wodę czy rosę, no bo zdrowa gleba to zdrowy ogród. O tym więcej już teraz w Polskim Radiu 24.
5: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Kto ma ogród, ten ma szczęście, bo na takim ogrodzie można odpoczywać, można się relaksować, można wypić poranną kawę albo zjeść kolację. No, inne posiłki też się sprawdzają na ogrodzie, jeżeli jest dobrze utrzymany, a przede wszystkim, no, jeżeli jest taki ogród, nie każdy ma to szczęście. Ja dysponuję balkonem, ale też trochę zadbanym, więc bioróżnorodność na moim balkonie istnieje, a w ogrodach, no o to, żeby istniała bioróżnorodność, dba Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, który właśnie do mnie dołączył w studiu radiowym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło.
6: Mieliśmy już przyjemność spotkać się w lipcu i rozmawiać o tym, jak zaprojektować taki ogród, który jest przyjazny zapylaczom, no, w którym dużo się dzieje, w którym jest sporo życia. I przypominamy, nie chodzi tu o trawnik, tak, i trawę, która wygląda pięknie, jak jest zielona, natomiast no właśnie nie zaprasza owadów, nie zaprasza zwierząt w takiej ilości jak dziki ogród. Ale dziki, oczywiście zaplanowany przez nas ogród, ale taki, w którym dużo się dzieje. A co się w ogóle dzieje w ogrodzie? Bo ogród zmienia się w zasadzie co chwilę, to tak, znaczy nawet tak, nie co miesiąc, nie co pora roku, tylko co tydzień, dwa jest. Co innego.
7: Dokładnie. Ja uważam, że to jest jeden z najwspanialszych spektakli, jakie możemy obserwować. Też szczególnie w Polsce, no bo

0: Też przypominam, że to nie jest tak, że wszędzie na świecie mamy cztery pory roku, a tak naprawdę mamy jeszcze więcej, wydaje mi się, niż cztery, ale chociażby już w Hiszpanii czy we Włoszech mamy tak, że jest po prostu ciepło i cieplej, że ten krajobraz jest bardziej zielony albo suchy i tak naprawdę mamy dwa obrazy, które możemy obserwować. A u nas, jeżeli już tylko się zacznie wegetacja, taki początek kwietnia, to przecież to, co się potem dzieje, to jest jazda bez trzymanki, bo naprawdę ja czasami mam tak, że przychodzę do ogrodu po dwóch, trzech dniach i już wygląda zupełnie inaczej, że naprawdę czasami to jest kwestia już godzin, szczególnie ten maj, czerwiec, kiedy tak się zaczyna robić ciepło i jasno, to ja po prostu biegam po ogrodzie i obserwuję i tak naprawdę potem do końca roku on cały czas zachwyca. I jeżeli dobrze go zaprojektujemy, może też zachwycać zimą. I o to też tak naprawdę chodzi. Często się mówi, że dobry projekt ogrodu poznaje się po tym, żeby on wyglądał dobrze zimą, bo latem wszystko dobrze wygląda, kiedy są liście. I właśnie tutaj zaczyna się to, że mój taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o nowe podejście, powiedzmy, do ogrodnictwa, utrzymywania ogrodów, że kiedy nadchodzi właśnie ta zima, tradycyjnie w ogródkach się wszystko ścina do zera. Nawet jak mamy jakieś rabaty czy coś, to zostaje taka płaska ziemia. I to jest taki, to nie powiem, że błąd, ale coś, czego ja nie robię. Ja właśnie zostawiam wszystko. Tak jak wyrosło już tak naprawdę od końca września, czyli już zaraz, tak naprawdę już teraz już robię tylko to, co potrzebuję, że tak powiem, i coraz mniej i potem pozwalam temu ogrodowi sobie na tą całą zimę tak zastygnąć, bo w tych wszystkich nieprzeciętych trawach, bylinach, krzewach, w tych liściach, które opadną między tymi gałęziami, będą po prostu zimować wszyscy nasi podopieczni, jeże, jaszczurki, żaby, biedronki czy złotooki, które zjadają mszyce i są bardzo ważne, wszelkie larwy motyli czy żuków, to wszystko potrzebuje gdzieś zimować. Więc jak wyrzucimy całą materię organiczną, no to nie będą zimować u nas, więc nie będziemy mieć życia. I pozwalamy sobie, tak, uważam też, że sobie, bo właśnie głównie to my mamy taką chęć wyczyszczenia tego ogrodu, więc pozwalamy sobie, jednocześnie ogrodowi, zostać takim, jaki jest na zimę. I dzięki temu już jest to wspaniały pierwszy krok do zachowania tej bioróżnorodności.
1: Do zimy jeszcze trochę, jeszcze mamy końcówkę lata, jeszcze z tego ogrodu możemy korzystać. No i tak jak wspomniałam, jak się ma ogród, to można spędzać tam miło czas, można się regenerować, relaksować, dać odpoczynek głowie. Ale co jeszcze można wyciągnąć z ogrodu? W jaki sposób dobrze prowadzony nasz własny ogródek może się przydać planecie i na przykład walczyć ze zmianami klimatu? Co my możemy tam takiego zrobić, jak się przyłożyć, chociaż małą cegiełkę przyłożyć do tego?
0: No właśnie przede wszystkim ten cień, który możemy tam stworzyć, czyli właśnie sadzenie drzew, krzewów czy bylin, które dają nam cień, bo cień od razu równa się woda. Warto o tym pamiętać, że po prostu chłód równa się woda, że nawet ta rosa, która się na rano zbiera na tych właśnie liściach i tak dalej, to już jest bardzo dużo, bo nawet jeżeli my nie widzimy tej wody, tak, że tak powiem, od razu, to mnóstwo ptaków, stworzeń i tak dalej jest w stanie ją spić i ją wykorzystać.
1: Mm. A poranna rosa to też przyjemne doświadczenie.
0: Dokładnie.
1: Można spacerować w porannej rosie, ale można też właśnie ją jakoś zachować, zatrzymać na dłużej. No, problem suszy jest dosyć dużym problemem w naszym kraju już od wielu lat, czyli nasz ogród może też walczyć właśnie z brakiem wody.
0: Jak najbardziej, bo właśnie też wysokie krzewy drzewa sprawiają, że ograniczamy wiatr, a wiatr też wysusza, musimy o tym pamiętać. Więc im mamy więcej różnych formacji na różnych piętrach, tym więcej mamy po prostu wody. A z drugiej strony, jeżeli mamy taką możliwość, ale każdy ma nawet najmniejszą, warto stworzyć jakiś punkt ze stałą wodą w ogrodzie. Czyli okej, od małej miseczki, powiedzmy, z kamykami, która będzie z wodą, którą wystawimy i ona będzie służyła właśnie na przykład zapylaczom, żeby sobie z niej piły, po jakieś większe misy, oczka wodne, jakieś takie ogrody deszczowe albo takie podłączenie właśnie na weteryny w dane miejsce, żeby ta woda się gdzieś kumulowała, albo jakieś właśnie bardziej ozdobne formy, żeby ta woda gdzieś zawsze była taka stała woda, z której mogą się albo napić właśnie mniejsze zwierzęta, które gdzieś tam są przy ziemi, żaby, ropuchy, żeby mogły się schłodzić, jeże napić, albo ewentualnie, jeżeli jest to gdzieś wyżej, jak balkon czy taras, to żeby po prostu postawić jakąś taką misę z wodą, tylko zawsze zaznaczę, że warto wsadzić do środka jakiś kamień, że jak ktoś tam wpadnie, to żeby na pewno miał jak wyjść. Ale woda to życie i tak naprawdę to jest taki główny punkt bioróżnorodnego ogrodu. Bez tej wody trochę nie osiągnie

osiągniemy tego całego koła, które jest nam potrzebne, bo właśnie bez wody nie ma życia i to jest ten pierwszy krok, myślę, jeżeli chcemy już

0: oprócz roślin, to w swoim ogrodzie, to jest właśnie ta gleba. Czyli cała materia organiczna, którą wyprodukujemy, zostaje u nas w ogrodzie. I kiedy ja widzę właśnie jesienią te wszystkie wystawione worki z liśćmi, z gałęziami i że ludzie się tego pozbywają, to po prostu powiem, że mam ochotę podjechać swoim samochodem i to zgarnąć do ogrodu. A po drugie właśnie, że to jest strasznie duże marnowanie po prostu energii, bo czy liście, gałęzie, właśnie jakieś tam ścięta trawa, też po prostu odpadki nasze, takie kuchenne bio, to wszystko możemy zamienić w kompost. Kompost to jest życie. I tutaj właśnie warto zawsze zwrócić uwagę, bo wiele osób myśli, że kompost to równa się nawóz, że na przykład tak jak obornik. To są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy, bo ja zawsze porównuję, że nawóz to jest taki bardziej shot energii, taki, że jakbyśmy wypili energetyka trochę, to jest taki energetyk dla roślin.
1: Czyli raz na jakiś czas możemy go dawkować, nie przesadzić, bo tak jak z nami też nie przesadzajmy.
0: Dokładnie, że raz na jakiś czas i takie, czy na pewno trzeba go użyć też, bo to nie jest tak, że wszystkie rośliny potrzebują nawozu. Jak ja nawożę, to są głównie rośliny tak zwane uprawowe, czyli te, które mają mi dać duży plon, na zasadzie właśnie jakieś warzywa, owoce.
1: Pomidory, ogórki lubią to.
0: Dokładnie, ale rośliny takie właśnie łąkowe i tak dalej, to niekoniecznie. Więc tutaj warto pamiętać, że nawozy też nie są wcale nam aż tak potrzebne. To taka sprawa uprawowa, ale niekoniecznie właśnie do takiego ogrodu, który ma żyć swoim życiem. Ale za to kompost przyda się zawsze, wszędzie, wszystkim, o każdej porze roku, bo kompost jest właśnie takim probiotykiem. Nazywam to najłatwiej właśnie porównać do probiotyku, czyli takiego czegoś, co, gdzie położymy ten kompost, to on od razu daje życie. Bo w kompoście mamy, nawet w łyżyce kompostu mamy miliardy, miliardy mikroorganizmów. I teraz, jeżeli mamy właśnie słabą glebę, to nie kupujemy ziemi w worku, jakiejkolwiek ziemi, bo ta ziemia tam nic nie ma, to jest po prostu ziemia. Zawsze potrzebujemy kompost i kompost jest rozwiązaniem na wszystkie problemy w ogrodzie. Naprawdę na 99%. I jak ktoś mi zadaje pytanie, a ja mówię, a użyłeś kompostu? A ściółkowałeś kompostem? A jest kompost? I zawsze jest, że nie. I mówię, to daj kompost, będzie okej. Okay. Jeżeli właśnie widzimy, że roślina ma jakieś plamy, że jest atakowana przez to, że nie rośnie i tak dalej, zazwyczaj jest to właśnie problem w tym, że gleba, w której jest ta roślina, jest martwa albo prawie nic nie ma. Jeżeli dajemy kompost, to on przyciąga dżdżownice, jakieś żuczki. One zaczynają też te mikroorganizmy tworzyć takie kanaliki pod ziemią, więc jak też spada woda, spada deszcz, to ten deszcz dzięki tym mikrokanalikom, których my kompletnie nie widzimy, ale ona dzięki temu spływa totalnie prosto do korzeni roślin. Więc ta roślina też jest od razu w stanie maksymalnie wyjąć z tego deszczu, co potrzebuje. Więc też dbanie o glebę, to też jednocześnie dbanie o wodę. I też o taki dobrostan roślin. Więc przede wszystkim wykorzystujemy całą materię organiczną, którą wytwarzamy, najlepiej przekompostować i zamienić właśnie na kompost, który dodajemy wszędzie, gdzie rośliny nie domagają.
1: A trudno jest taki kompost zrobić, bo to też trzeba uważać, żeby nam coś nie spleśniało, tak, nie trafiło coś, czego tam nie powinno być. To jest też jakieś wyzwanie, żeby dobry kompost wyprodukować.
0: Trochę tak, ale szczerze mówiąc, no chyba po to jest życie, żeby uczyć się nowych rzeczy i próbować, ale szczerze mówiąc nie jest to tak trudne i jest to, warto po prostu balansować, że jeżeli na przykład, nie wiem, ścięliśmy teraz mega dużo trawy, powiedzmy, żeby w kompoście chodzi wszystko o balans, żeby te struktury były różne, żeby jeżeli okej, teraz wysypaliśmy bardzo dużo trawy, to na przykład ja zawsze to tak trochę podchodzę, to nie jest do końca tak, więc jacyś kompostowi puryści mogą mnie zganić, ale podchodzę do tego tak, że są rzeczy, które są miękkie i świeże, jak właśnie na przykład skoszona trawa, jakieś liście, wyrwane po prostu chwasty, takie świeże. I do tego są rzeczy, które są twarde, chrupkie, że tak powiem, jak na przykład gałęzie suche, czy jakieś takie drewno przerobione na trociny, czy na przykład właśnie też kartony. Takie kartony są super, zwykły karton brązowy na kompost, bo tutaj chodzi o balans azotu z węglem, ale nie będę komplikować. Łatwiej jest zawsze to właśnie wytłumaczyć na zasadzie, że
1: twarde,
0: jest
1: miękkie.
0: Twarde, miękkie, świeże, świeże i nieświeże, że tak powiem, świeże i suche i po prostu mieszamy go. I też jeżeli po prostu widzimy, że okej, coś tam jest nie tak, że może jest jakiś zapach czy coś takiego, to zapach zazwyczaj znaczy, że jest za dużo miękkiego i dosypać właśnie na przykład po prostu trocin, czy właśnie karton porwać jakiś i wymieszać z tym, ale też są dostępne takie bakterie kompostowe w każdym ogrodniczym i to wystarczy posypać, to wygląda jak proszek, ale nie jest niczym złym, że tak powiem, i te bakterie kompostowe, one też

0: też jakby dochodzą do tego balansu za nas trochę. Więc naprawdę to nie jest nic takiego trudnego. Zawsze wiadomo, warto przeczytać coś tam na ten temat, ale zachęcam, są same plusy.
1: To mamy już kompost, mamy zadbane o to, żeby woda z naszego ogrodu nie uciekała, ale chciałabym jeszcze do tej wody wrócić, ponieważ no, latem, kiedy jest sporo słońca, kiedy jest gorąco, widzimy wysuszone miejsca w mieście czy w naszych ogrodach i tu dyskusja na temat podlewania też myślę jest szeroka. Niektórzy wieczorem, dopiero po zmroku, żeby podlać ten trawnik, a inni podlewają go raz, trawnik i oczywiście rośliny, raz, ale porządnie i rzadziej. Tak. Jaka jest dobra metoda, żeby ten ogród właśnie czerpał tę wodę, ale jednocześnie był odporny na to, kiedy nie ma tej wody?
0: Właśnie ta metoda, że lepiej raz, a dobrze, niż ciągle trochę podlewać, ponieważ po prostu rośliny wytwarzają system korzeniowy podążając za wodą. Więc jeżeli faktycznie raz zalejemy mocno, czy właśnie grządki, czy jakąś rabatę, no bo też minimalizuje podlewanie, ale właśnie zawsze jak posadzę jakieś nowe rośliny, krzewa, drzewa, byliny, no to jednak jest ten taki okres, powiedzmy co najmniej miesiąca, gdzie trzeba je systematycznie podlewać. Ale o wiele lepiej właśnie, żeby cały ten obszar, powiedzmy, był wilgotny i żeby ta woda tak spłynęła na dół, dzięki czemu też korzenie roślin będą wiedziały, że jak będą schodziły na dół, to tę wodę znajdą. Jeżeli podlewamy cały czas coś u góry trochę, no to ta woda jest tylko u góry, nie spływa za bardzo, bo tylko rośliny jakby zassą to, co będzie z góry i dalej już nic nie schodzi, więc ten system korzeniowy będzie bardzo płytki. I w momencie, kiedy przestajemy podlewać, to
1: robi się problem.
0: Robi się problem, bo one nie wiedzą, gdzie szukać tej wody. Więc rzadziej i więcej to najlepsza metoda.
1: To metoda na podlewanie rzadziej, a porządnie działa w ogrodzie, ale nie sprawdzi się w roślinach domowych i tych, które mamy na parapecie czy w naszym mieszkaniu, bo tam lepiej mniej, a częściej niż zalać korzenie, utopią się i to będzie problem. No, nasze lato w tym roku dosyć ciekawe i upalne, i burzowe, i deszczowe. Czy teraz trzeba coś w ogrodzie zrobić takiego szczególnego, żeby przetrwało to, co mamy do kolejnego sezonu? Czy to jeszcze za wcześnie na jakieś takie działania przed chłodami w naszych ogrodach?
0: Z jednej strony zawsze powtarzam, że latem sobie dajmy już spokój, żebyśmy też naprawdę korzystali z tych ogrodów, żeby właśnie to nie było takie miejsce, że my musimy cały czas coś tam zrobić. I teraz tak naprawdę takim fajnym na pewno zabiegiem jest właśnie przecinanie wielu rzeczy, że jeszcze przed jesienią to jest idealny czas, żeby poprzecinać czy żywopłoty, czy drzewka owocowe, czy krzewy. Jeżeli coś nam właśnie mocno wybujało przez sezon, to teraz jest dobry czas, bo one jeszcze przed zimą, jesienią, zimą wypuszczą kolejne pędy, zagęszczą się i tak dalej, ale jednocześnie będą trzymały już taką formę tak naprawdę do przyszłej wiosny. Też pomyślmy o tym, że jak chcemy, by ten dany krzew może wyglądał zimą, bo jeżeli macie ogród, to też wiecie, że czasami jak spadnie śnieg, to właśnie niektóre rośliny zaczynają się wyginać, rozwarstwiać, że tak powiem, od nadmiaru śniegu, więc też warto, żeby niektóre trzymały tą taką formę bliżej siebie już na jesień, zimę, żeby na przykład się potem nie łamały. I to szczególnie zazwyczaj chodzi o jakieś krzewy, czy takie drzewa, które właśnie bardziej ozdobne niż te dzikie.
1: Jeżeli mamy taki ogród, który od lat funkcjonuje w jakiś sposób, był kiedyś zaplanowany, kiedyś założony, ale teraz właśnie patrząc na to, co się dzieje, że zmienia nam się klimat, że pewne rośliny sobie nie radzą, jak tuje, które nie do końca cieszą się z tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja temperaturowa i co się dzieje właśnie w naszym klimacie. Czy inne rośliny, które kiedyś sobie radziły dobrze, a teraz w ogrodzie się nie sprawdzają, to jak to zrobić, żeby ten ogród cały czas dobrze funkcjonował? Czyli jak wymienić, zmienić, zamienić ogród i odnowić go być może, albo dostosować do obecnie panujących warunków?
0: Tak, no właśnie takim idealnym przykładem są świerki, prawda, że świerki kiedyś były we wszystkich ogrodach w Polsce sadzone masowo, a teraz właśnie znikają i niestety pewnie znikną z naszego krajobrazu. Też, jeżeli chciałby ktoś tak poszperać dokładnie, to jest Polska Akademia Nauk nawet wystosowała taką listę roślin z jednej strony, które znikną z naszego krajobrazu, a z drugiej strony, które przetrwają i na przykład warto w nie inwestować. I na przykład właśnie dęby szypułkowe, bezszypułkowe są drzewami, które jak chcemy posadzić duże drzewo, to na pewno dadzą radę wraz z tą zmianą klimatu. też, no ja myślę, że dużo w ogrodach w ogóle, to też jest podstawa mojej pracy, obserwacja.

0: Żeby to zobaczyć, coś właśnie dobrze trzyma w okolicy, pochodzić po łąkach, po lasach, czy po prostu po ogrodach sąsiadów i zobaczyć, komu jest dobrze, a kto ledwo zipie. Ale jeżeli będziemy się kierować właśnie głównie tymi gatunkami lokalnymi, no okej, że właśnie świerk właśnie jest takim ekstremalnym przykładem, ale jednak większość roślin nadal będzie sobie dobrze u nas radzić, więc myślę, że to powinno być zawsze naszą jakąś taką gwiazdą, która pokazuje nam kierunek nasadzeń.
1: No bo ogród żyje swoim życiem, zmieniają się trochę te rośliny, nawet niezależnie od nas. Może coś ptak przyniósł i posadził jakąś roślinę, albo wiatr nam pomagał i coś się w tym ogrodzie pojawiło, czego tam nie było. Takie rzeczy warto chyba zostawić. Jeżeli robimy taki naturalny ogród, to czasami coś, co przyjdzie niechcący, zostało przyniesione, powinno
0: Jasne.
1: Tam zostać.
0: Tak, to jest, dla mnie to jest najlepsze, bo natura jest najlepszą projektantką krajobrazu, jakie istnieje, więc można tylko się od niej uczyć i ja mam mnóstwo roślin takich w ogrodzie, które właśnie wyrosły same z siebie, na przykład mam taki ogromny czarny bez, który posadziły ptaki. Jest jedną z najpiękniejszych roślin u mnie w ogrodzie, bo też jeżeli on tam wyrósł i rośnie dobrze, to znaczy, że to jest idealne miejsce dla niego i będzie mu tam bardzo dobrze. Więc to też jest tak, że my się kierujemy tym, że gdzie my chcemy widzieć daną roślinę, ale to jest bardziej tak, gdzie ta roślina będzie dobrze rosła. Jeżeli sama tam wyrosła i rośnie, to warto dlatego ją zostawić, bo będzie jej tam najlepiej.
1: Czyli ale nie projektujemy trochę na siłę czasami, bo tu tak by nam się przydało mieć ten bukszpan, bo on tu będzie dobrze wyglądał. Tak. Ale jednak on mówi, nie, no ja tutaj nie urosnę.
0: Dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi też o bukszpany, to zawsze polecam wymienić je na cisy, które też są lokalne i które są bardzo żywotnymi, długo żyjącymi roślinami. Bardzo lubię cisy i też szczególnie, jeżeli właśnie chcemy taki żywopłot zimozielony, okej, cis rośnie dłużej niż tuje, ale jest o wiele fajniejszą rośliną właśnie na takie zimozielone żywopłoty. A jeszcze chcę tylko właśnie wrócić a propos tych roślin lokalnych i nielokalnych, że ja też na przykład przed domem, bo mam na początku kaszub, że tak powiem, mój ogród jest i tam mamy takie ekstremalne warunki. Wiatr i nie pada, i piach, jak na plaży.
1: Wszystko, co najgorsze.
0: Wszystko. I właśnie przed domem, gdzie naprawdę mam słońce od rana do wieczora i jak jest gorąco, to jest dwa razy bardziej gorąco niż wszędzie indziej, to założyłem rabatę śródziemnomorską. Na przykład większość roślin, które tam rosną, to są rośliny właśnie takie inspirowane południem Europy. Są tam lawendy, fenkuły, czyli kopry włoskie, mam nawet figę, oliwniki, czyli takie nie oliwki, ale bardzo podobne do oliwek z drzewa, które są przepiękne. Jest tam właśnie dużo wszystkiego, co rośnie po prostu we Włoszech czy Hiszpanii, wzdłuż brzegów morza, czy po prostu gdzieś tam w centrum Mikołajki Iberyjskiej, które są przepiękne. I ta rabata ma się świetnie. I tam jest po prostu też tyle życia. Ona też świetne jest w tych roślinach śródziemnomorskich, że one są już tak suche naturalnie, że tak powiem, że ta rabata naprawdę zimą wygląda prawie tak samo jak latem, że to wszystko się tak pięknie zasusza i jest takim pięknym obrazem. Więc tutaj też, jeżeli mamy aż tak bardzo ekstremalne warunki, no to warto taki właśnie sucho, słońce, piasek, no to właśnie to pojęcie lokalności może być szersze i możemy inspirować się tym południem.
1: To Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Ależ się. śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.

0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19.30, Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trwa zaćmienie słońca w naszym kraju, jest częściowe. Można je obserwować od 20 minut. Tarcza księżyca powoli będzie się nasuwała na słońce. W wielu miejscach gromadzą się ludzie, aby oglądać to niezwykłe zjawisko. Tak jest między innymi w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Udostępniono tam dach, na którym są specjalnie przystosowane teleskopy.
4: Moja żonie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
5: Teleskopy mają być podobno, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale przygotowany jeszcze mam stare dyskietki, więc dlaczego będzie coś widać.
3: Przez dyskietki to nie wolno obserwować tego zaćmienia, tylko przez okulary ze specjalnymi przesłonami. W części Hiszpanii i Wielkiej Brytanii można obserwować całkowite zaćmienie słońca. Nowa fregata w polskiej marynarce wojennej w Stoczni w Gdyni. Odbył się uroczysty chrzest ORP Wicher. To pierwsza z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. Polska ponownie stała się krajem morza, podkreślał podczas uroczystości premier Donald Tusk.
6: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
3: Według prezydenta Karola Nawrockiego projekt Miecznik to kamień milowy w modernizacji marynarki wojennej. Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przygląda się prokuratura. Śledczy z Jeleniej Góry sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości finansowych przy udzielaniu wsparcia powodzianom z regionu. To jeszcze nie śledztwo, tylko czynności sprawdzające, wyjaśnia prokuratorka Ewa Węglarowicz-Makowska.
7: Są to tak zwane czynności nieprocesowe. Te czynności prowadzone są w kierunku przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwa oszustwa.
3: Śledczy czekają na wyniki kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o przyznanie niemal 4,5 miliona złotych dotacji z programu dla powodzian. Pieniądze dostały trzy firmy z tej samej wsi. Ich szefowie byli powiązani z byłą wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Konieczyńską. Spotkanie ze słonicami Toto i Birmą oraz pokazowe karmienie ich arbuzem. Takie były główne atrakcje Światowego Dnia Słonia w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Słonice mają ponad 60 lat. Po trudnej cyrkowej przeszłości cieszą się zasłużoną emeryturą z basenem i piaskowymi górkami, mówi Paweł Kurzydło z wrocławskiego zoo.
8: W sekcji kopytnych jest jeszcze tak podsekcja, można powiedzieć, specjaliści od opieki nad właśnie słoniami. To są wyjątkowe osoby, bardzo dużo troski wkładają w opiekę, w karmienie, w pielęgnację taką codzienną tych zwierząt.
3: Dzień Słonia jest obchodzony od 2012 roku. Informacje o 20 przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
9: Jest 19.33 i przypominamy, że transmisję z zaćmienia słońca można oglądać również na portalu Polskiego Radia 24.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Ale przed nami kolejny temat, bo bez wody nie ma życia, dobrze to wiemy, a zwłaszcza latem, kiedy właśnie słońce daje się nam we znaki, jest bardzo gorąco, temperatury są wysokie, wtedy powinniśmy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i o znaczeniu wody dla naszego organizmu w naszym życiu. Już teraz więcej w Polskim Radiu 24 w audycji Samozdrowie. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami.
10: Samozdrowie.
11: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Aleksandra Krygowska, Naczelna Izba Lekarska, Komisja Młodych Lekarzy, Wojskowy Instytut Medyczny. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
11: Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o wodzie i to jest temat na miarę zdrowia i życia. To lato jest wyjątkowo ciepłe, chociaż oczywiście mamy za sobą też falę chłodu, ale później jak nas rozgrzało, to tak na całego. Chociaż chyba niezależnie od tego, czy

0: mamy upały czy też nie, woda dla naszego organizmu jest niezwykle ważna. Dlaczego? Dlaczego ciągle słyszymy, że powinniśmy się nawadniać i bez wody będzie nam zdrowotnie źle, by nie powiedzieć, że zagrozi to naszemu życiu?
1: Woda stanowi medium wszystkich reakcji metabolicznych w naszym organizmie. Jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, uzupełnia, stanowi jędrność naszych tkanek, nie tylko tych zewnętrznych, ale też tych wewnętrznych. Między innymi mózg w ogromnym procencie składa się z wody. Woda wypełnia nasze łożysko naczyniowe, stanowi ogromny odsetek naszej krwi i gwarantuje nasze dobre samopoczucie. Jest środowiskiem wszystkich reakcji chemicznych, które się w naszym ciele odbywają. I niestety, im goręcej jest na zewnątrz, tym więcej tej wody tracimy wraz z potem. Oczywiście jest pewien stały poziom wody, którą tracimy nie tylko z potem, ale z moczem, również wraz z wydalaniem kału, wraz z oddychaniem, ale im goręcej jest na zewnątrz, tym więcej wody wypływa z nami wraz z potem, dlatego tak ważne jest, aby uzupełniać tę wodę, nie tylko ten podstawowy poziom, znamy ten poziom na pamięć, jest to około 2 litrów na dobę, ale także jeśli uprawiamy wysiłek fizyczny, jeśli jest bardzo gorąco, ilość wymaganej do spożycia wody odpowiednio zwiększa się.
0: Woda jednak faktycznie jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Mówią o tym wszyscy, powtarzają to lekarze. My czasami o tym jednak zapominamy, bo większości osób na przykład wydaje się, że no jeśli nie wyjdą akurat na zewnątrz, gdy jest upał, tylko schowają się w klimatyzowanym pomieszczeniu, jeśli wypiją 4 kawy i jeszcze 3 herbaty, to wystarczy, bo to było dużo przecież płynów. Wspominała pani 2 litry wody. To porozmawiajmy o tym, ile tak naprawdę powinniśmy wypić w ciągu doby, żeby utrzymać ten swój organizm no, w takim stanie równowagi, jeśli chodzi o wodę. I zapomnijmy w tej chwili o upale. Taka dzienna dawka konieczna do przeżycia.
1: Taką podstawową dzienną dawką konieczną do przeżycia są te umowne 2 litry, to może być około 30-35 ml na kilogram masy ciała. WHO mówi o 2,5 litra, tylko należy pamiętać, że około 20% tej dawki dostarczamy sobie z pokarmem. Więc to, co należałoby dopić, to pozostają nam właśnie 2 litry. Jeśli jemy bardzo takie wilgotne owoce, ogórki, arbuzy. Oczywiście można liczyć odsetek tej wody dostarczanej z pokarmem za większy. Natomiast wydaje mi się, że takie 2 litry lub też jedna szklanka na godzinę, żeby jakoś sobie rozłożyć to rozsądnie w planie dnia, żeby nie pić dużymi haustami, kiedy już czujemy spragnienie i czujemy ból głowy w związku z tym, że zapomnieliśmy o tym spożyciu. Myślę, że jedna szklanka na godzinę od rana do popołudnia jest takim odpowiednim przyswojeniem sobie.
0: Czy to jest dawka, która dotyczy i dorosłych, i dzieci, i zdrowych, i chorych, wszystkich bez wyjątku?
1: Pozwolę sobie odpowiedzieć, to zależy. Jest to oczywiście ta ilość wody, którą należy spożywać, waha się. Waha się w zależności od właśnie naszego wieku, od naszego stylu życia, od chorób współistniejących, od tego, czy jesteśmy seniorem, który na przykład ma nadciśnienie, przyjmuje leki na nadciśnienie, bądź też po prostu w związku z tym, że ośrodek osmoreceptorów w podwzgórzu już nie jest tak dobrze wyczulony na stężenie sodów w surowicy, nie odczuwa pragnienia. Myślę, że powiedzenie, że potrzebujemy kogoś, kto poda nam szklankę wody na starość, jest bardzo, bardzo aktualne, ponieważ sami no możemy właśnie nie czuć tego pragnienia.
0: Czasami zapominamy o tym, albo nie zwracamy na to uwagi, że osoby starsze po prostu mają jakieś mniejsze pragnienie, ale przecież ich organizm cały czas jednak tego nawodnienia potrzebuje. Pani ładnie zwróciła uwagę, że to powiedzenie, kto nam poda szklankę wody na starość, no ma tutaj szczególne znaczenie.
1: Zdecydowanie.
0: Jeżeli osobom starszym czym nie chce się pić. I nie mówię nawet o upałach, tylko zwykłych sytuacjach, gdy temperatura jest umiarkowana, bo jak najbardziej ta sytuacja też dotyczy takiego rodzaju pogody. No to co można zrobić?

0: robić, no bo no po prostu ta woda albo przestaje smakować, albo no nie są w stanie niektórzy jej przełknąć, no nie czują tego, tej takiej potrzeby. A to co zrobić w takiej sytuacji?
1: Możliwości jest wiele i tak naprawdę są to bardzo proste możliwości do wykorzystania. Możemy dodać do wody cytryny, mięty. Możemy spożywać te płyny w formie różnych naparów, herbaty. Tutaj ostrzegam szczególnie dziurawiec, które potrafią wchodzić w interakcję z różnymi lekami stosowanymi przez seniorów. Warto też zwrócić uwagę na liczne leki, które stosują seniorzy bardzo często. Właśnie między innymi leki na przykład na nadciśnienie, które mają działanie diuretyczne, czyli wzmagają wydalanie moczu, co może prowadzić do zwiększenia tego odwodnienia i zwiększenia ryzyka między innymi hipotonii ortostatycznej, czyli spadku ciśnienia po pionizacji, zwiększać ryzyko upadków, urazów głowy, urazów szyjki kości udowej. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przy dużym upale, przy też długoterminowym zwiększonej ekspozycji na ciepło, zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego o dostosowanie dawek tych leków.
0: To bardzo ważna informacja. Wspominała Pani, ta woda też może być smakowa. Możemy czegoś dodać, jeśli nie lubimy pić po prostu zwykłej wody, ale ten problem tego nienawodnienia osób starszych jest naprawdę dosyć duży, bo ja słyszałam, że szpitale, zwłaszcza latem, pełne są osób starszych, które wcale nie trafiają tam z powodu chorób, tylko właśnie z powodu odwodnienia, czasami wręcz skrajnego, bo przy tym braku ochoty na napicie się czegokolwiek, no czasami okazuje się, że ta starsza osoba cały dzień przetrwała na tej przysłowiowej szklance herbaty i to naprawdę jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia. Wspominała Pani, że ta konieczność nawadniania się dotyczy nas wszystkich, dzieci również. Czy dla nich też przewidziano jakąś dawkę? Czy to też mają być 2 litry? A jeśli dziecko lubi soki, to te soki zastąpią wodę?
1: Jeśli chodzi o dzieci, sposób przeliczania tej należnej podstawowej porcji wody jest adekwatny do masy ciała dziecka. Natomiast przede wszystkim należy pamiętać, żeby dawać dzieciom dostęp do wody. Dzieci bardzo często same nie są w stanie sięgnąć po picie. Nie mogą po prostu na przykład do niego dosięgnąć, nie naleją sobie butelki wody. Dlatego należy zadbać przede wszystkim o to, żeby ta woda pozostawała w ich zasięgu. Co więcej, dzieci do 2. roku życia nie mają jeszcze dobrze wykształconego ośrodka termoregulacji. Posiadają też, co prawda, już gruczoły potowe, ale te gruczoły potowe jeszcze nie dość sprawnie działają. Dzieci mają też dużo większą powierzchnię ciała w stosunku do masy, objętości ciała. W związku z tym dużo wcześniej, dużo szybciej niż dorośli się nagrzewają. A w związku z tym nie dość rozwiniętym ośrodkiem termoregulacji nie potrafią dobrze radzić sobie z regulowaniem tej temperatury. Dlatego to odpowiedzialnością rodzica dorosłego jest zadbanie o komfort termiczny dziecka, o jego odpowiednie nawodnienie. W razie wysiłku oczywiście zapewnienie mu cienia, zapewnienie mu odpowiedniej przewiewnej odzieży oraz oczywiście odpoczynku. I jeśli dochodzi do jakichkolwiek objawów odwodnienia, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, gorączka, tachykardia, być może też zatrzymanie się wydzielania potu, już u większych dzieci na przykład, to zwrócenie się
0: to już
1: bardzo
0: jest alarm,
1: szybko,
0: tak?
1: Pilnie po pomoc.
0: Wspominała Pani o tym, jak ważne jest to nawodnienie, zwłaszcza w przypadku dzieci, które czasami same nie powiedzą, czasami same nie sięgną, ale zapytam, czy jest różnica między wypiciem butelki wody, a wypiciem butelki soku, bo czasami dziecko wybierze sok, a ja nie muszę czytać etykiety, żeby wiedzieć, że tam będzie mnóstwo cukru. Czy to jest jedno i to samo? Czy tak samo nawodnimy dziecko wodą i tak samo nawodnimy je sokiem?
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, ważne, żeby mimo wszystko przyjęły te płyny. Oczywiście jakość tego płynu w formie jakiegoś bardzo, bardzo słodzonego napoju będzie dużo niższe. To nawodnienie nie będzie adekwatne, szczególnie jeśli nie jest to zbilansowane tak izotonicznie.

0: termicznie napój. Oczywiście wolimy, by była to woda. Natomiast jeśli dziecko ma nie wypić wody, a wypić jakiś napój, wydaje mi się, że odpowiedź jest niestety kompromisowo, ale oczywista.
1: Na szczęście uważam, że w tej chwili zmieniła się ta moda, jeśli chodzi o pojenie dzieci, bo kiedyś no, woda była B, bo była bez smaku, więc stawiano na soki. Dzisiaj uczy się właściwie rodziców od początku życia dziecka, żeby uczyli dziecko pić wodę, a przejdźmy do osób dorosłych, ale na przykład uprawiających sport. Czy u nich też są takie sytuacje, kiedy oprócz tych 2 litrów trzeba by było tą butelkę jeszcze pomnożyć, że nie 2, ale na przykład 4 litry, no bo ktoś na przykład uwielbia biegać.
0: Absolutnie. Przede wszystkim do wysiłku fizycznego powinniśmy podchodzić już odpowiednio nawodnieni. I nie chodzi oczywiście o wypicie haustem butelki wody tuż przed biegiem, ponieważ nie doda nam to komfortu w bieganiu. Natomiast przede wszystkim takie skrupulatne nawadnianie się przed planowanym podjęciem wysiłku fizycznego jest bardzo ważne. Po drugie, w trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie w upale, powinniśmy nawadniać się pijąc na przykład wodę, ale to spożycie wody również ma, powiedzmy, swój limit czasowy, ponieważ podczas wysiłku intensywnie się pocimy i wraz z potem tracimy dużo różnych elektrolitów, między innymi sód, chlorki, potas. Zużywamy też glukozę i po mniej więcej 60 minutach takiego intensywnego wysiłku warto jest sięgnąć jednak po jakiś napój izotoniczny, który dostarczy nam tych wszystkich mikroelementów, jonów, niż po wodę, która może doprowadzić właśnie paradoksalnie do przewodnienia hiponatremii i do tego, że ostatecznie może dojść do pogorszenia samopoczucia.
1: Przewodnienie, czyli i tak źle, i tak niedobrze.
0: Dokładnie tak.
1: Zapytam o to, co jest sygnałem alarmowym, bo jeśli mówimy o tych niedostatkach wody, niedostatecznym nawodnieniu, pani już wspominała przy okazji dzieci, jakie są te mniej więcej sygnały alarmowe, co powinno nas zaniepokoić, kiedy nasz organizm wysyła nam sygnały, że otrzymał za mało płynów?
0: Przede wszystkim takie podstawowe objawy to na przykład trudność w koncentracji. To jeden z takich pierwszych objawów, który występuje wraz z poczuciem suchości w ustach. Pojawia się również ból głowy, pojawiają się zawroty głowy, osłabienie. Zmniejsza się ilość wydalanego moczu i ten mocz staje się ciemniej zabarwiony, jest po prostu bardziej stężony, bo woda, która normalnie byłaby wraz z nim wydalana, jest zatrzymywana w organizmie. Mogą pojawić się również skurcze mięśni. To są takie pierwsze objawy świadczące o tym, że może nam brakować płynów. Natomiast w dalszych etapach takiego odwodnienia, kiedy dochodzi już stopniowo do takiego wyczerpania termicznego organizmu, a następnie przegrzania, mogą pojawić się zaburzenia świadomości, mogą pojawić się też drgawki, wymioty, utrata przytomności i to jest, można również zaobserwować bardzo, bardzo wysoką temperaturę ciała oraz zatrzymanie się wydzielania potu.
1: A właśnie, chciałam zapytać o ten objaw. Nie mamy już czym się pocić, tak?
0: Tak, można tak powiedzieć, że nasz ośrodek termoregulacji ulega rozregulowaniu i on już sam traci możliwość takiej sprawnej kontroli tego, jak, w jaki sposób się możemy bronić przed tą wysoką temperaturą.
1: Organizm przestaje się bronić, bo już nie ma odpowiednich zapasów do tego. A czym grozi takie skrajne odwodnienie? No oprócz tego, że oczywiście zaburzenia koncentracji, że niewydzielanie potu, czym może się to skończyć?
0: Wprost może doprowadzić do śmierci. Dlatego w takiej sytuacji bardzo ważne jest, by osobę, u której obserwujemy te objawy przegrzania, ułożyć w ciemnym miejscu, zapewnić jej komfort termiczny, schładzanie, w miarę możliwości pozbyć się zbędnej odzieży z ciała takiej osoby, nałożyć mokre kompresy. Jeśli osoba jest przytomna i przełyka, podawać jej niewielkie porcje płynów. ale zanim to wszystko wezwać ze

0: zespół ratownictwa medycznego.
1: Wspominała pani niewielkie ilości płynów, a dlaczego nie od razu butelkę wody, żeby nadrobić to, czego nie udało się wypić w ciągu dnia?
0: Jeśli osoba ma zaburzenia świadomości, może na przykład dojść do zachłyśnięcia. Na przykład. Bardzo chcemy tego uniknąć, żeby nie dodać kolejnego powikłania, czy też komplikacji związanej z tym stanem nagłym.
1: Zapytam, jak w ogóle pić? Czy my jesteśmy w stanie się nawodnić, trochę powiedziałabym, na zapas? To znaczy, jeśli mamy rano czas, no to siądę i wypiję 2 litry wody, a potem stwierdzam, to mi wystarczy. Czy można się nawodnić na zapas, czyli wypić bardzo, bardzo dużo jakby w krótkim odstępie czasu? Czy trzeba to robić regularnie i podzielić sobie tą ilość wody na drobniejsze dawki?
0: Szkoda, że nie da się napić na zapas. Myślę, że wiele osób tak by chciało, żeby już w ciągu dnia nie musieć o tym pamiętać. Natomiast jak najbardziej, tuż po obudzeniu warto wypić powiedzmy 2 szklanki wody, żeby dobrze zacząć dzień i uzupełnić zapasy wody, których nie uzupełnialiśmy podczas snu. Natomiast wydaje się, że optymalnym sposobem nawadniania jest dostarczanie sobie niewielkich porcji przez cały dzień, ze szczególnym naciskiem na te wcześniejsze godziny w ciągu dnia. Bo już te godziny bezpośrednio przed pójściem spać nie są tak istotne dla naszego poczucia nawodnienia i komfortu organizmu.
1: To zapytam jeszcze, co pić w takim razie? No mówimy woda, woda, woda, ale już w przypadku sportowców mówiła pani, sama woda, czysta woda, no nie uzupełni tych ubytków w przypadku osób uprawiających sport. Woda z kranu, woda mineralna, woda źródlana, woda, do której coś dodamy.
0: Nie jestem specjalistką od rodzaju wody, natomiast wydaje mi się, że zawsze woda jest lepszym wyborem niż napój słodzony. Bardzo często woda jest lepszym wyborem, jeśli nie mamy potrzeby, jest lepszym wyborem niż izotonik, który mimo wszystko jest pełen barwników i w odpowiednich sytuacjach jest odpowiednim wyborem, natomiast dla nas na co dzień woda jest lepsza. Oczywiście warto dodać sobie do niej cytryny, mięty, jeśli to zachęci nas do jej regularnego spożycia. Jeśli ktoś lubi, warto też napić się herbaty. Myślę, że każdy z nas słyszał o beduinach na pustyni pijących gorącą herbatę celem
1: radzenia sobie
0: lepszego.
1: Tak z pragnieniem. Tak, to samo zresztą tak. W krajach arabskich. Mm-hmm. Przecież jest to mocna herbata miętowa, napar z mięty. Na dodatek jeszcze obficie posłodzony.
0: Tak. Taka herbata podnosi temperaturę naszego ciała i wzmaga pocenie. Ten mechanizm jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o ochładzanie organizmu. Natomiast jest skuteczny, o ile wilgotność powietrza w otoczeniu jest odpowiednio niska. Ponieważ jeśli wilgotność powietrza jest wysoka, to ten mechanizm związany z oddawaniem ciepła w postaci potu po prostu nie będzie wydajny.
1: A, to ciekawy mechanizm chłodzenia przez wysoką temperaturę. A jeżeli ktoś chciałby ten swój organizm i tą swoją wodę czymś wzbogacać, czy robić to na własną rękę, czegoś sobie, mówiąc wprost, dosypać, bo nam się wydaje, że powinniśmy sobie dosypać, nie wiem, magnezu czy czegoś i ta woda będzie lepsza dla naszego organizmu niż zwykła kranówka.
0: Możemy oczywiście spojrzeć w kierunku domowego izotoniku.
1: Właśnie, na czym miałoby to polegać?
0: Taki domowy izotonik możemy zrobić bardzo prosto. Wzbogacić sobie swoją wodę, którą pijemy w ciągu dnia, dodając do 1 litra wody niegazowanej około 1 łyżeczki miodu, odrobinę cytryny i szczypty soli, czyli 1 do 1,5 grama soli, co sprawia, że uzupełniamy właśnie ten sód, który mogliśmy wypocić w związku z upałem. Cytryna dodaje nam odrobinę smaku do tego wszystkiego, a miód pomaga po prostu transportować tak sód i tą wodę po organizmie.
1: Ciekawe, warto zanotować. Łyżeczka miodu, cytryna i trochę soli. Domowy izotonik, który możemy sobie zrobić i będzie i bezpieczny i dostarczy naszemu organizmowi wielu cennych składników. A jeśli minie fala upałów, czy to oznacza, że możemy pić mniej, czy jednak zadbać o to, żeby to zawsze były

0: 2 litry, niezależnie od tego, co jemy, czy to będzie połówka arbuza i jaka będzie temperatura?
1: Myślę, że odpowiednie nawodnienie jest niezmiennym, stałym fundamentem naszego dobrego samopoczucia i naszego zdrowia, więc na pewno warto zadbać o to, żeby ten dobry nawyk picia około 2 litrów wody na dobę pozostał z nami, nawet jeśli nie uprawiamy sportu, nawet jeśli nie będzie bardzo gorąco. I zdaję sobie sprawę, że na przykład zimą łatwo jest zapomnieć o tym spożywaniu płynów, natomiast wtedy, mam nadzieję, takim dobrym substytutem są zimowe herbatki i zawsze w jakiś sposób te płyny udaje nam się uzupełniać, natomiast należy być tego świadomym, zwracać na to uwagę i pamiętać również o przede wszystkim o dzieciakach i o seniorach w sytuacji, kiedy te potrzeby są zwiększone.
0: Niezależnie od tego, czy będzie ciepło, czy zimno, zwłaszcza seniorom, potrzebna jest nasza pomoc i uwaga zwrócona na to, ile piją, bo to jest naprawdę olbrzymi problem. Podobnie zresztą jak w przypadku małych dzieci, o czym mówiła pani doktor, więc pijmy wodę. 2 litry to jest nasz absolutny obowiązek każdego dnia, żeby czuć się dobrze. Przypomnijmy jeszcze raz te objawy braku wody w naszym organizmie, a więc odwodnienia, żeby każdy zdawał sobie sprawę, że czasami one wcale nie są takie jednoznaczne, bo kojarzymy ja to z przemęczeniem, a to z tym, że mamy za dużo pracy. Więc jeszcze raz takie abecadło, co się dzieje i jak odczytać to, że nasz organizm potrzebuje wody.
1: Pierwszymi objawami takiego odwodnienia jest poczucie suchości w ustach, splątanie, zaburzenie koncentracji, również zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zmiana barwy wydalanego moczu na ciemniejszą i ból głowy.
0: I to, że przestajemy się pocić, prawda, to również...
1: To już jest bardzo, bardzo odległy, taki poważny objaw głębokiego odwodnienia i przegrzania.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Szanowni Państwo, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, pamiętajmy o tym, żeby pić niezależnie od tego, czy upał, czy też nie. 2 litry wody to jest absolutna dawka, taka minimalna dla nas, dla naszego organizmu, który w dużej mierze składa się z wody. Gościem audycji Samozdrowie była pani doktor Aleksandra Krygowska z Naczelnej Izby Lekarskiej Komisji Młodych Lekarzy Wojskowego Instytutu Medycznego. Serdecznie dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telnińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Znowu miałam rację.
9: W czym?
10: We wszystkim.
9: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie było takiego od prawie 30 lat. Jeszcze kilka minut potrwa zaćmienie słońca. Poszukiwany były wiceminister PiS Marcin Romanowski chce listu żelaznego. Niewykluczona rewolucja w podatkach, rozmawiali o niej liderzy sejmowej większości. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Zaczęło się niecałą godzinę temu. Jeszcze co najmniej kilka minut będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca w Polsce. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłoni słońce w 85%, czyli najmocniej od 27 lat, mówi astronom Jerzy Rafalski.
2: Po prawej stronie tarczy słońca powoli księżyc nam zaczyna zasłaniać coraz większą część. I to się dzieje właściwie na naszych oczach, bardzo szybko, aż w końcu około 20, może parę minut po 20 widzimy tą maksymalną fazę. Widzimy taki wąski sierp słońca. Wyobrażam sobie, że to będzie już tylko czerwony sierp zawieszony nisko nad horyzontem, przykryty tarczą księżyca. No i czekamy aż do zachodu.
1: Jednak okuliści ostrzegają, że patrzenie bezpośrednio na słońce bez specjalnej ochrony może trwale uszkodzić wzrok. Mówi profesor Bartłomiej Kałużny.
3: Czasem się jakieś klisze wykorzystuje, czasem płyty CD. To wszystko są metody dosyć ryzykowne. Tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, żeby bezpiecznie to zaćmienie obejrzeć, to no, zakupić takie okulary. One są niedrogie, z tak zwanym filtrem Badera.
1: Bez ryzyka zaćmienie można oglądać na portalu Polskiego Radia, a maksimum zaćmienia w Polsce o 20:09. Polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Odniósł się w ten sposób do wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS jest ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Nowak podkreśla, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza.
4: Nie uznajemy tego obszaru jako państwo, tej republiki. Uznajemy, że jest to autonomiczny obszar Mołdawii. Wiemy również, że władze mołdawskie nie kontrolują tego obszaru i są tam władze separatystyczne. Nie mamy żadnej umowy z tym autonomicznym obszarem, umowy bilateralnej, więc byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami, więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł PiS twierdzi, że to zemsta polityczna. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali liderzy sejmowej większości.
5: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
6: Powrót do 40-procentowej, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
5: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
7: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
5: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
1: Mówił Michał Fabisiak. Utrudnienia na drodze ekspresowej S52 na południu województwa śląskiego. Na wysokości miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy i przewróciła się, mówi młodszy aspirant Sławomir Krętusz z komendy w Cieszynie.
8: Jak ustalono, w pojeździe marki Volvo wystrzeliła opona. Następnie 44-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia doszło do przewrócenia naczepy i zanieczyszczenia drogi kamieniami. Zablokowane są dwa wewnętrzne pasy jezdni w obu kierunkach, Bielska-Białej oraz Cieszyna. Pasy zewnętrzne są drożne. Kierowca nie odniósł większych obrażeń.
1: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Zawieszenie operacji obowiązuje do jutra do 16.
9: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii

0: Ani jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Noc będzie pogodna. Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. Jutro od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Mamy już 6 minut po godzinie 20, a teraz czas na sport w Polskim Radiu 24.
2: Sport.
4: I tych tematów sportowych oczywiście nie zabraknie, choć najwięcej będzie tych związanych z piłką nożną, a o sporcie opowie Państwu człowiek o wielu imionach i wielu nazwiskach, przynajmniej według naszego realizatora. Pozdrawiamy Eldara, ale ja wiem, że to jest Grzegorz Nowaczek razem z nami w naszym studiu. Grzegorzu, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Co w sporcie? Ta piłka nożna, nie mylę się, że będzie przede wszystkim królowała?
5: Tak, zgadza się, chociaż nie wiem, czy nie przyćmi nas słońce, bo to 26, to właśnie prawda. Dokładnie teraz, te największe zaćmienie słońca dzisiaj. Ale spokojnie, proszę Państwa, jeżeli tak jak my jesteście w pracy albo jedziecie właśnie samochodem i nie możecie tego oglądać, to dzisiaj jeszcze nie tylko zaćmienie słońca, bo i noc Perseidów. Największe zgromadzenie Perseidów, noc spadających gwiazd, więc jak dzisiaj nie możecie zobaczyć słońca albo nie macie przez co, to może tak.
4: To mówiąc o gwiazdach, one tych w sporcie nie brakuje, ale to już perspektywa zupełnie inna.
5: I o tych będziemy rozmawiać między innymi z Krzysztofem Kuzakiem i Janem Pachlowskim.
4: Więcej informacji sportowych już teraz, a przedstawi je Państwu Grzegorz Nowaczek.
2: Sport.
5: Na początek jednak piłka nożna i dzisiaj jedno spotkanie mieliśmy polskich zespołów w kwalifikacjach europejskich pucharów Conference League. GKS Katowice mierzył się z HPL-em Tel Awiw. Dobra wiadomość jest taka, że GKS wygrał 2-1, a zła wiadomość jest taka, że to zwycięstwo niewiele dało katowiczanom, bo w pierwszym spotkaniu przegrali 0-2, no i to HPL awansował do czwartej rundy kwalifikacji Conference League, a GKS Katowice odpada z tych rozgrywek. Jak to będzie w przypadku innych naszych zespołów, tego dowiemy się jutro. No i tak, jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, on rywalizuje w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Górnik mierzy się z węgierskim Ferencvaroszem. Przegrał Górnik pierwszy mecz 0-1, a ten rewanżowy mecz zapowiada nam Tadeusz Musioł.
6: Niedobrze, bo mi się wydaje, że mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby strzelić przynajmniej jedną bramkę i zremisować ten mecz i tak, a tak znowu będziemy musieli gonić, co nigdy nie jest fajne, ale jest jak jest.
7: Słowa Erika Janży wypowiedziane tuż po pierwszym meczu oddają odczucia obserwatorów. Wprawdzie początek należał zdecydowanie do rywali, ale po pierwszej przerwie na nawodnienie górnicy odzyskali rezon i rzeczywiście mogli kilka razy złapać się za głowę, rozpamiętując straconą okazję. Skończyło się niekorzystnie, ale 0-1 to rezultat dający nadzieję, dużą nadzieję.
6: Nie są lepsi od nas, byli po prostu skuteczniejsi, ale myślę, że jest wszystko jeszcze otwarte i Ferencváros to nasz poziom. Było widać i było czuć z boiska, że da się z nimi grać.
7: W poprzedniej rundzie pierwszy wyjazdowy mecz z Fenerbahce Stambuł Górnik także przegrał 0-1. W rewanżu zremisował, ale był bliski sensacji. Ferencváros to nie Fenerbahce. Niższa klasa rywala z zawodnikami na poziomie wicemistrza Polski, dlatego Michal Gasparik ma prawo, by tak myśleć.
8: Jest różnica pomiędzy ligowym meczem a tym meczem w Europie. Też czułem trochę, że ci chłopacy mają taką presję, bo im bardzo zależy na tym, że chcemy zagrać w tej grupie, a to są mecze, które, albo to są doświadczenia, które po prostu nie kupisz. Ci chłopacy muszą zagrać te mecze a więcej i więcej. My jesteśmy Beniaminkiem w tej Europie a dużo tych chłopaków nie grało jeszcze takie mecze, ale idziemy to w domu odrobić. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie to odrobić, ten wynik.
7: Są ku temu podstawy, ale są też elementy, które poprawić trzeba. Górnik nie ma klasowego napastnika.

0: Precobiliset są podobnej kategorii, a skuteczność na poziomie ostatniego obrońcy. Być może potrzebne jest tylko przełamanie, a być może ofensywny styl Górnika będzie wymagał ryzyka i poszukania zupełnie nowego rozwiązania. W odróżnieniu do walki o Ligę Mistrzów, teraz w Zabrzu daje się wyczuć nerwowość. W klubie mieli świadomość aż 3 szans na wywalczenie fazy ligowej jakiegoś pucharu. Postawiono to sobie za cel nadrzędny. Teraz wymyka się druga z nich, a trzecia to rywalizacja z potężnym AS Monaco. Dlatego wszyscy zdają sobie sprawę, że czwartkowy mecz jest o być albo nie być w Europie. Póki Górnik nie strzeli gola, z jego strony to będzie mecz ultraofensywny, dlatego największy ciężar będzie spoczywał nie na napastnikach, a na formacjach tylnych. Jeśli dadzą radę i nie stracą bramki, będzie dobrze. Czy Górnik jest w stanie to zrobić? Jak najbardziej. Moim zdaniem polski zespół w rewanżu jest faworytem, ale czy z tej roli się wywiąże? Najtrudniejszy w czwartkowy wieczór nie musi być rywal. Najtrudniejsze może być wygranie z samym sobą i opanowanie towarzyszących emocji, a z tym wielu już miewało problemy.
1: Nieco łatwiejsze zadanie, tak by mogło się wydawać, czeka Lecha Poznań. On zagra z Klaksvík, z mistrzem Wysp Owczych. Spotkanie na wyjeździe rozgrywane przez piłkarzy Lecha. Pierwszy mecz wygrany przez mistrzów Polski 1-0. No a o tym rewanżu Dawid Cytrowski.
2: Jeżeli półtora tygodnia temu Lechowi Poznań do awansu do kolejnej rundy zmagań w eliminacjach Ligi Mistrzów nie wystarczyła 3-bramkowa zaliczka z pierwszego spotkania z Aarhus, no to trudno się spodziewać, by kibice kolejorza byli teraz spokojni przed rewanżem z KI Klaksvík. Wygrana z Farerami 1-0 udowodniła jedno: Lech nie jest w swojej topowej formie. Długimi fragmentami w czwartek się męczył, nie potrafił znaleźć sposobu na zdobycie kilku bramek i tylko gol po kontrze Janika Aniero dał jakąkolwiek zaliczkę. Lechici mają jednak świadomość, że w Tórshavn trzeba będzie się sporo napocić, żeby awansować obrońca Joel Pereira. To jeszcze nie koniec, doskonale o tym wiemy. Jedziemy na rewanż, żeby znów wygrać i strzelić więcej goli. Myślę, że stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji. Każdy chyba to widział. Oni bronili się całkiem dobrze, nie chcieli grać w piłkę, tylko posyłali takie długie piłki, skupiali się na stałych fragmentach i zebraniu drugich piłek. Taki ich styl i musimy się do tego dostosować. Stwarzaliśmy sobie okazję. Uważam, że mieliśmy ich wystarczająco dużo, żeby strzelić 2 czy 3 gole. Ale taka jest piłka i w kolejnym meczu musimy być bardiej skuteczni. 1-0, czy 1-0 wystarczy, żeby spokojnie podejść do rewanżu? Nie, oczywiście, że nie. Tam jest sztuczna nawierzchnia, będą inne warunki. W piłce 1-0 nigdy nie daje wystarczającego spokoju. Wszyscy pamiętają, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Taka jest piłka i musimy być gotowi na drugi mecz.
3: Mała zaliczka, to się zgadza. Myślę, że przy tak niskiej obronie no nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą i w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka ponad w meczu, także byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że i tak jak na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramkę i ta przewaga przed drugim meczem powinna być trochę większa.
2: To już Michał Gurgul. W Tórshavn swego czasu potykały się Lille, Bodø/Glimt czy Olimpia Ljubljana. Na Wyspach Owczych temperatura rzadko kiedy przekracza 10 stopni, z reguły jest deszczowo i mgliście. Czy zza tej mgły wyłoni się awans kolejorza?
1: Z tym awansem może być trudno, bo już kolejne przeciwności losu przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy dzisiaj nie wylecieli na Wyspy Owcze. Wszystko przez mgły tam na lotnisku, jedynym na Wyspach Owczych lotnisku. No i ten lot naszych piłkarzy przeniesiony na jutro rano. Czy to się wszystko uda, to jeszcze zobaczymy. Jutro także Jagiellonia Białystok będzie rozgrywała swój mecz kwalifikacji Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu białostoczanie pokonali Rangersów ze Szkocji 2-1. W tym meczu zagrają na wyjeździe. No i jak to spotkanie zapowiada Jerzy Kłakowski?
4: Drużyna z Glasgow nie pokazała w Białymstoku nic wielkiego. Popełniała proste błędy w grze obronnej i miała kłopoty z wykreowaniem okazji bramkowych. To jednak nie znaczy, że na Ibrox Jagiellonie czeka spacerek. Wręcz przeciwnie, można być pewnym, że Rangers, niesieni dopingiem swoich fanów, postarają się wcisnąć białostocką drużynę w pole karne. Tak też myśli skrzydłowy Jagi Kajetan Schmidt.
5: Wiemy, że to jest drużyna mocna, jakby fizyczna, która dobrze się czuje w tych pojedynkach w górze, w takich właśnie agresywnej, mocnej grze. Tymi warunkami fizycznymi nas przeważają, więc musimy się postawić po piłkarsku. Miejmy nadzieję, że się otworzą, bo wtedy dla nas będzie więcej sytuacji, a my jesteśmy taką drużyną, która właśnie z tego czerpie najwięcej.
4: Kajetan Schmidt nie chce jednak oceniać, kto ma jakie szanse na awans do rundy playoff.
5: Myślę, że takie ocenianie jest trochę bez sensu.

0: szanse, no bo widzieliśmy, co spotkało Lecha Poznań. Niestety taka jest piłka, że ciężko coś przewidzieć. No i ja bym nie chciał rzucać słów na wiatr, tylko po prostu się dobrze przygotować i wygrać kolejny mecz.
1: O szansach nie mówi też trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Zwraca za to uwagę na fakt, że białostocki klub nie jest już jednym z europejskich słabeuszy, który w starciu ze znaną marką czeka na najniższy wymiar kary.
2: W takiej bardziej roli kopciuszka, że

0: minimalnym, ale zawsze zwycięstwem. Też nie ma co dać się zwariować i marudzić na to, że mamy 2-1 po pierwszym meczu, bo myślę, że przed meczem każdy by to wziął w ciemno i nawet by się nie zastanawiał.
1: Adrian Siemieniec jest oczywiście świadomy tego, że na własnym stadionie Rangers zagrają znacznie lepiej i będą zdeterminowani, żeby wyeliminować Jagiellonię.
0: To, co nas tam czeka, to jest bardzo trudne wyzwanie. Jeżeli my sprostamy temu wyzwaniu, to będzie świadczyć o nas bardzo dobrze, nie tylko od strony jakości, ale też dojrzałości i gotowości do podjęcia próby z takim przeciwnikiem. Nigdy nie byłem na Wyspach, na żywo też nie przeżyłem takiego meczu, ale mogę sobie wyobrazić, co nas tam czeka. Ale na pewno pojedziemy tam pewni siebie, na pewno pojedziemy tam odważni, na pewno pojedziemy tam zbudowani pierwszym spotkaniem i pojedziemy tam po awans. Zagrać z przeciwnikiem, który będzie bardzo bojowy, nastawiony do tego meczu i takiego też przeciwnika się spodziewam.
2: Raków Częstochowa będzie mierzył się jutro w Conference League. To też oczywiście trzecia runda kwalifikacji. Raków zagra na wyjeździe z Hammarby ze Szwecji. Pierwszy mecz remisowy 0-0. A jak będzie wyglądał ten drugi? Posłuchajmy Tomasza Gancarka.
3: Gdy dowiedzieliśmy się, że Raków Częstochowa o decydującą rundę kwalifikacji Ligi Konferencji Europy powalczy z wicemistrzem Szwecji Hammarby Sztokholm, nie czułem ani radości, ani smutku. Można było trafić gorzej, można było i lepiej. Po pierwszym meczu nadal uważam, że szanse na awans rozkładają się mniej więcej po połowie. Przede wszystkim ze względu na bezbramkowy wynik pierwszego meczu. Jeden ze szwedzkich dziennikarzy, z którym przyglądałem się wyjściowym jedenastkom, stwierdził, że skoro na ławce pozostają Abraham i Madżet, trener Rydström nastawia się na wynik 0-0. Opiekun wicemistrzów Szwecji wyjaśnił to na konferencji prasowej.
4: To na pewno nie był najpiękniejszy mecz w historii futbolu, ale przyjechaliśmy tu po wynik. Wiemy, że na własnym stadionie, na naszej sztucznej murawie jesteśmy bardzo silni. Dlatego postaraliśmy się, by w Częstochowie niczego nie stracić. Nie chcieliśmy się otwierać, oddaliśmy piłkę rywalowi. Ale koniec końców cieszy mnie postawa zespołu. Gdybyśmy zachowali więcej skupienia w sytuacjach podbramkowych, mogliśmy ten mecz wygrać. Patrząc na to jako dwumecz, jesteśmy zadowoleni z wyniku.
3: Trener Dawid Kroczek podkreślał niedosyt, to po pierwsze. Po drugie chwalił rywala, a po trzecie powiedział, że kwestia awansu pozostaje otwarta.
5: Myślę, że spotkanie mocno taktyczne i ustawione pod rywala z dwóch stron. To, co jakby przewidywaliśmy pod kątem organizacji gry naszego przeciwnika, w dużej mierze się sprawdziło. Naszych 6 wykreowanych szans, z czego 4 pozostałych fragmenta gry, i tutaj na pewno czujemy lekki niedosyt, bo ta zaliczka pozwoliłaby nam o większy spokój, jeżeli chodzi o spotkanie rewanżowe. Tam jedziemy przy stanie 0-0, więc ten wynik jest otwarty i to zależy od dwóch drużyn, w którą stronę to pójdzie, a przede wszystkim wszystko jest w naszych dalej rękach i nogach, mówiąc tak w cudzysłowie. Tutaj zgodzę się w pełni z panem, że to mówię, środek będzie na pewno kluczowy, ale też inne pozycje będą dla nas bardzo istotne.
3: W czwartek przekonaliśmy się, że Hammarby potrafi grać zachowawczo, nastawić się na bronienie dostępu do własnej bramki i liczyć na błąd rywala. Kłóciło mi się to z obrazem dwumeczu z Anderlechtem. Tam, gdy Szwedzi atakowali, robili to z polotem, płynnie wymieniając piłkę i zdobywając przestrzeń. Gdy w rewanżu Belgowie zepchnęli ich do własnej szesnastki, bronili się rozpaczliwie jak drużyna hokejowa grająca w podwójnym osłabieniu. Wracając jednak do najważniejszego, czyli szans przed rewanżem, powtórzę, widzę je pół na pół. Oczywiście piłkarze Hammarby będą wspierani przez swoich kibiców. Wspomniany przeze mnie dziennikarz stwierdził, że kompletu na stadionie 3 Arena nie będzie, ale 22-23 tysiące fanów będzie zdzierać gardło, aby pchnąć swoich ulubieńców do sukcesu. I to jedyny argument przemawiający na korzyść Szwedów. Sztuczna murawa nikogo już nie dziwi i nikomu nie przeszkadza, więc w moim przekonaniu nie będzie mieć znaczenia. Argumentem przemawiającym na korzyść Rakowa jest większe doświadczenie w rywalizacji o europejskie puchary. W swojej kadrze Dawid Kroczek ma piłkarzy, którzy eliminowali w Arabach Agdam czy Aris Limassol. Ma też takich, którzy przed rokiem, na tym samym poziomie kwalifikacji, odrobili straty z pierwszego meczu z Maccabi Haifa. Jedyne, co mnie martwi, to fakt, że Raków sprzed 3 lat i ten sprzed roku był piłkarsko lepszy od obecnego. Ale jak słusznie zauważył trener Dawid Kroczek, wszystko w rękach i nogach piłkarzy Rakowa.
2: To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów z tynem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. To pierwszy medal biało-czerwonych pływaków w Paryżu.

0: teraz przenosimy się za ocean do Jana Pachlowskiego. Tam za oceanem Iga Świątek gra w turnieju w Toronto. Jej przeciwniczką tej nocy, no noc Perseidów, to i gwiazdy prawdziwe muszą być. Iga Świątek kontra Elina Svitolina. To jest półfinał turnieju w Toronto. No i posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia o tym meczu Jan Pachlowski.
1: Polka wygrała 4 z 7 dotychczasowych pojedynków ze Svitoliną, jednak to Ukrainka zwyciężyła w obu ich starciach w tym sezonie, przypominamy Państwu, w Indian Wells i Rzymie, w 3 setach. Dzięki zwycięstwom nad Świątek w Rzymie i Indian Wells w bieżącym sezonie Svitolina odkryła sposób na pokonanie liderki rankingu, może się wydawać. Ona ma taki agresywny i oparty na sile fizycznej styl gry. On pozwolił właśnie Ukraińce awansować do kolejnego w tym sezonie półfinału. W 2026 roku dotarła do tego etapu już 5-krotnie, ale posłuchajmy, co Iga Świątek mówi przed dzisiejszym pojedynkiem, chociaż u Państwa to już będzie jutro, bo tak jak podkreślamy, to będzie noc ze środy na czwartek, około godziny 1:00 ten mecz w Polsce powinien się rozpocząć.
2: Skupiam się na swoim najbliższym meczu. Wiadomo, tutaj w Toronto dziewczyny grają naprawdę dobrze. Nie patrzę tak na to, co jest w środku teamu mojej przeciwniczki. Skupiam się na sobie. Zmieniać, co zrobiłam źle w ostatnich meczach i podejmować walkę.
1: Świątek jest dumna w ogóle z tego, że tak realizuje ona tu swój styl gry na własnych warunkach. Poza przegranym 1 setem w meczu z Martią Kostiuk pewnie bez większych problemów kontrolowała przebieg rywalizacji tutaj w Kanadzie i dominacja w Toronto przypomina tą z turnieju w Rzymie, zanim trafiła właśnie na Svitolinę. Co oficjalna strona WTA pisze, to już na podsumowanie. Svitolina przyjechała do Toronto po kilku meczach rozegranych w Waszyngtonie, w których zdecydowała się wystartować po wcześniejszym odpadnięciu z Wimbledonu. Skupia się na najbliższym meczu i chce tutaj po raz trzeci pokonać Polkę, ale my wierzymy, że to 3 razy sztuka i w tym roku to będzie pierwsza wygrana Igi nad Ukrainką i ona zamelduje się w finale prestiżowego turnieju w Toronto. Przypomnę, rangi 1000.
0: Tak jest, ten mecz Igi Świątek w nocy, więc tylko dla najbardziej wytrwałych kibiców z Polski. Około 1:00 w nocy będzie do rozegrania to spotkanie. Później jeszcze Coco Gauff z Eleną Rybakiną zmierzą się w następnym półfinale. To już 2:30 naszego czasu. To był Jan Pachlowski. Dziękuję bardzo. A na koniec naszego magazynu przenosimy się do Anglii, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Przyzwyczaili się Państwo, że łączymy się z Rafałem Bałą, a tu tym razem zmiana. Krzysztof Kuzak jest na miejscu. Dobry wieczór, Krzysztofie.
3: Dobry wieczór, zgłaszam się z MIG z zony tutaj przy stadionie Aleksandra w Birmingham, no właściwie na przedmieściach Birmingham. Nie wiem, czy Państwo słyszą, jest delikatny szum, chociaż w tym momencie jeszcze nie ma zbyt dużo dziennikarzy, dlatego że dopiero rozpoczęła się ta wieczorna sesja, ale sporo osób przyszło na dekorację medalową zawodniczek, które wczoraj uczestniczyły w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Wiedzą Państwo, że srebrny medal wywalczyła Pia Skrzyszowska. No i była też spora grupa Polaków. Wtedy też miało rozpocząć się tutaj zaćmienie słońca. Wydaje mi się, że teraz zrobiło się jakby ciemniej, ale ja jestem oczywiście w tym namiocie dziennikarskim. Natomiast też obserwuję Telebim na płycie stadionu. Rzeczywiście jest troszeczkę ciemniej, no ale pamiętajmy, to w ogóle nie będzie przeszkadzać w rywalizacji, dlatego że i tak jest już prawie zachód słońca, a tutaj oczywiście stadion jest bardzo dobrze oświetlony, bo i tak zawody kończą się późno wieczorem. Jeżeli chodzi o to, co działo się przed, w pierwszej sesji, czyli w sesji porannej, no to mieliśmy kilkoro reprezentantów Polski, którzy tutaj walczyli w eliminacjach. W dysku kobiet Weronika Muszyńska nie zdołała awansować, natomiast w ostatniej próbie, trzeciej próbie, awans zapewniła sobie Daria Zabawska. Uczestniczyła także w biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz. To była walka o awans do półfinału. No i niestety nie powiodło się Polce, która dopiero jakby wchodzi w tą seniorską karierę. Musiała uznać wyższość rywalek. Walczył także o finał biegu na 800 metrów Filip Ostrowski. No i tutaj bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że awans wywalczyło zawodnicy, 3 zawodników z pierwszej serii, 3

0: z drugiej, no i oczywiście dwóch z czasami. Polak biegł w tym drugim biegu, który był o wiele szybszy niż ten pierwszy. Skończył go, ale dopiero na piątym miejscu z dobrym czasem i to nawet był rekord życiowy, natomiast nie zdołał awansować, był pierwszym, który odpadł i tutaj przechodząc przez Mix Zone, spotykając się tutaj z nami, z dziennikarzami z Polski, no po prostu poprosił, żeby dzisiaj nie rozmawiać, bo czuje się naprawdę bardzo niekomfortowo po tym, że nie udało mu się awansować do tego finału, który był tak blisko. Jego wynik był lepszy od wszystkich zawodników, którzy awansowali z pierwszego biegu, więc to naprawdę duży pech reprezentanta Polski. Przed nami sesja wieczorna, no i tutaj oczywiście czekamy na finał rzutu młotem pań Aleksandra Śmiech, ale przede wszystkim oczywiście nasza trzykrotna złota medalistka olimpijska Anita Włodarczyk będzie starała się znów powalczyć o medal. Oczywiście nie będzie to łatwe, dlatego że ten sezon dla pani Anity układa się tak troszeczkę w kratkę. Oczywiście zdobyła Mistrzostwo Polski, ale ona właściwie tutaj na krajowej podwórku nie ma zbyt dużej konkurencji, jeżeli chodzi o to, co prezentują młodsze koleżanki. Przed nami oczywiście też półfinał mężczyzn 110 metrów przez płotki, Jakub Szymański oraz Damian Czykier. No mamy nadzieję, że obaj zakwalifikują się do finału, który będzie kończył dzisiejszą sesję finałową. To około 22:47 czasu w Polsce, ale jeszcze po tym półfinale z udziałem Jakuba Szymańskiego i Damiana Czykiera w finale mężczyzn na 400 metrów pobiegnie tutaj Mistrzostwa Europy w Paryżu, gdzie pływacy dzisiaj zdobyli medal, pobiegnie Maksymilian Szwed i tutaj też po cichu liczymy naprawdę na niespodziankę.
1: Krzysztof wspominał Państwu, że swój medal odebrała już Pia Skrzyszowska. No i oczywiście na miejscu był też nasz wysłannik. Posłuchajmy, co Krzysztof od Pii usłyszał.
0: Jak wrażenia z tej ceremonii?
2: Było bardzo dużo Polaków, była też jeszcze jakaś część mojej rodziny, więc bardzo mnie to cieszy, to zawsze... Naprawdę bardzo dużo osób się zebrało, więc byłam pod wrażeniem, ale no fajnie, że tyle osób przyszło zobaczyć naszą dekorację i... Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Ej, obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
0: Wygrawerowany jest dobry czas?
2: Dobry czas, 12:67. No nie ma się czym popisać, bo wyniki były słabe.
0: Ale szkoda, że tych tysięcznych nie dodali, bo to było istotne.
2: Powinny być te tysięczne, ale nie, no bardzo ładny medal.
0: Nie będzie pani protestować?
2: Nie, nie, nie. Jest bardzo ładny, jeden z ładniejszych medali, więc jestem zadowolona.
0: Przeanalizowała już pani ten bieg. Czy można było pobiec odrobinę szybciej, czy to już w ogóle teraz nie ma znaczenia?
2: Nie ma znaczenia. Ja się cieszę z medalu. Przyjechałam tu po medal, zrobiłam bardzo dobry bieg i ja nie rozpamiętuję biegów. Zrobiłam to, co mogłam w danym momencie i było dobrze.
0: Z tego, co wiem, jeszcze panią zobaczymy tutaj na bieżni.
2: Prawdopodobnie.
0: Łzy.
2: Zrobi mi oczy, nie płaczę.
0: Myślałem, że łzy szczęścia.
2: Nie, od słońca po prostu na podium zostałam tak oślepiona.
0: Wypatrywała pani zaćmienia, nie wolno bez okularów.
2: Właśnie, zaćmienie niedługo będzie faktycznie, ale nie, naprawdę bardzo nas zraziło słońce i było gorąco na dekoracji, dlatego.
1: To była Pia Skrzyszowska w rozmowie z Krzysztofem Kuzakiem, któremu bardzo już dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję także Państwu. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20:30, Ewa Worobiec zapraszam. Na taki dzień trzeba było czekać ponad ćwierć wieku. Tysiące Polaków oglądało częściowe i ogląda zaćmienie słońca, ale to nie wszystkie atrakcje, które możemy obserwować tego wieczoru i nocy na niebie. Po zmroku pojawią się inne zjawiska, dodaje Adam Hurcewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
8: wystąpi maksimum perseidów, czyli tych meteorów letniego nieba. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Te perseidy są bardzo ładne same w sobie, są takie białe, dużo jest

0: takich bolidów, bardzo jasnych meteorów, więc pooglądajmy niebo.
1: Kolejne, tym razem całkowite zaćmienie słońca w Polsce za 109 lat, 7 października 2135 roku. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, przekonuje o tym wiceminister cyfryzacji, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoktor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Zastrzeżenie w aplikacji trwa 5 sekund, podkreśla wicepremier Gawkowski.
2: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska, z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które jest w kontakcie z prokuraturą. Od września fasiągi do Morskiego Oka będą jeździć ponad połowę krótszą trasą. Zamiast do Włosienicy konie będą pracować tylko do grzmotów Mickiewicza, czyli niespełna 3 km zamiast prawie 7. To efekt porozumienia parku, resortu klimatu, samorządów i przewoźników, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
3: Duże znaczenie będzie miało to, czy turyści będą zainteresowani tą skróconą formą transportu, no bo jednym z elementów tego porozumienia zawartego w lutym było to, że fiakrzy na tej zmianie nie stracą.
1: Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy prowadzi przetarg na zakup kolejnych 16 busów elektrycznych.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 20. Teraz pora na informacje prosto ze świata. Przede wszystkim będą one skupione na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. O tym opowie Państwu Michał Strzałkowski w rozmowie ze swoim gościem. Michale, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, tak. Przyjrzymy się temu, bo tam się oczywiście ciągle coś dzieje, ale warto trzymać rękę na pulsie.
5: To prawda. Po więcej informacji na temat Bliskiego Wschodu i tego, co tam się właśnie dzieje, zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24.
4: Świat w powiększeniu.
6: A moim i Państwa gościem jest Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Donald Trump dziś oświadczył, że Amerykanie mają już całkowitą kontrolę nad ciśniną Ormus i że będą chcieli ją utrzymać. Irańczycy na to odpowiadają, a guzik z pętelką, bo dalej to my sporą część tej ciśniny kontrolujemy. No, fakt jest taki, że na razie nie widać, żeby statki płynęły tak, jak przed tym całym konfliktem tą ciśniną podróżowały. Jednocześnie doszło do kolejnych incydentów, do kolejnego ostrzelania ze statków w tej ciśnie Ormus, którą blokują i Irańczycy, i Amerykanie. Każdy prowadzi swoją blokadę. Tymczasem no, już coraz mniej dni zostało z tych 60 uzgodnionych na zawieszenie broni, które, no, tak jak słyszymy, funkcjonuje różnie i dochodziło do wymiany ognia, a także do amerykańskich uderzeń na terytorium Iranu. No to, żeby wynegocjować trwałe porozumienie pokojowe, coś mi się nie wydaje, żeby udało się tego terminu dotrzymać. Już dyplomaci pakistańscy mówią, że trzeba będzie, i nad tym pracują, przedłużyć to wszystko być może o kolejnych 60 dni, a może i dłużej.
7: Tak, raczej nie zanosi się na to, żebyśmy w niedzielę czy w poniedziałek doszli do jakiegoś trwałego porozumienia, co nie jest nowością, jeśli chodzi o ten konflikt, ale też nie jest nowością to, że terminy wyznaczane przez którąkolwiek ze stron są terminami wyrytymi w kamieniu. Już wielokrotnie widzieliśmy, jak czy zawieszenie broni się przesuwa, czy różnego rodzaju ultimatum jest przesuwane. Także to nowum nie będzie, natomiast na pewno jest potrzeba, żeby tego czasu było więcej. Po pierwsze dlatego, że mamy ten kryzys w kryzysie, jakim jest kwestia cieśniny Ormus, rozwijającego się też powoli konfliktu w drugiej ważnej cieśninie dookoła Półwyspu Arabskiego, czyli w cieśninie Bab el-Mandab przy Morzu Czerwonym. A do tego ciągły brak porozumienia, nawet co do tego, kiedy i w jakim formacie negocjacje irańsko-amerykańskie powinny się zacząć odbywać. A musimy pamiętać, że faktyczne rozmowy mają dotyczyć bardzo technicznych, bardzo skomplikowanych rzeczy, które same w sobie będą musiały zająć dużo czasu, na który mieliśmy właśnie te dwa miesiące, które były wykorzystywane w kompletnie przeciwnym kierunku.
6: No jednocześnie dochodzą nas informacje, że Donald Trump, wracając ze szczytu w Ankarze, szczytu NATO, zmieniał samoloty, że być może się to odbyło, jak ustaliły media, w bardzo taki, bym powiedział, filmowy sposób, z ewakuacją prezydenta pod osłoną z jednego

0: samolotu, przesiadaniem się do drugiego. No, według mediów i Trump to generalnie potwierdził. No, były obawy o to, że Iran mógłby dokonać jakiegoś zamachu na Trumpa, co pokazuje, że wcale tak luźno Amerykanie nie podchodzą do tego konfliktu.
1: Zdecydowanie nie, ale wydaje się, że już nie powinni, biorąc pod uwagę to, jak dużo czasu zajmuje im osiągnięcie swoich celów, jak bardzo nie jest pewne, jak się swoje cele osiągną. Chociaż z drugiej strony Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, zaprzeczył planom ataku na Donalda Trumpa. Czy tak było faktycznie, czy coś było szykowane przez Iran, być może przez samych strażników rewolucji, to jest już inna sprawa.
0: No bo ci strażnicy rewolucji to trochę takie państwo w państwie w Iranie, prawda?
1: Na to się zanosi. Tak by też sugerowały te ostatnie zamieszanie związane z porozumieniem irańsko-omańskim w zakresie modelu zarządzania ciśniną Ormus. No bo właściwie w zeszłym tygodniu, czy nawet na początku tego tygodnia, wydawało się, że jesteśmy już bardzo blisko jakiegoś porozumienia, prawda? Cały czas były jakieś przecieki, że już właściwie koordynaty są ustalone, czekamy tylko na potwierdzenie najwyższego przywódcy, wszyscy już się na wszystko zgodzili, a potem nagle sprawa kompletnie ucichła. Wychodzi na to, że Iran wcale blisko takiego porozumienia z Omanem nie jest. Z jednej strony może być tak, że był to faktycznie wynik jakiejś interwencji Stanów Zjednoczonych, bo Irańczycy mówili, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci Amerykanie. Ale z drugiej strony ja też nie wykluczam, że mogły być to jakieś siły wewnętrzne, takie, które są na przykład antyporozumienie, anty jakaś forma rozwiązania dyplomatycznego, bo zdecydowanie takie siły w Iranie też są.
0: No ta sytuacja wewnętrzna w Iranie jest oczywiście trudna do analizowania, bo jest bardzo mało informacji. Iran zawsze był krajem, który no nie był otwarty i nie było łatwo analizować to, jak wygląda ta struktura władzy, no ale teraz to już jest zupełnie właściwie niemożliwe, dlatego, że nie wiadomo, gdzie jest najwyższy duchowy przywódca Mojtaba Chamenei, w jakim jest stanie. Niektórzy sugerują, że może nawet jego śmierć jest ukrywana. Strażnicy rewolucji wydaje się, że swoją władzę, czy pozycję swoją bardzo umacniają. No i nawet to Trump sugerował, że mogą być nawet już takie dwa ośrodki władzy. Ta, nazwijmy to, świecka gdzieś tam z prezydentem i ta też w jakimś sensie świecka, no jednak strażnicy rewolucji islamskiej to jest taka siła militarna, ale jednak religijna też, prawda? Więc jakby, że gdzieś już tych ośrodków może być kilka. Jak Trump mówił, że my rozmawiamy z Iranem, to czasem mam wrażenie, że sugerował, że rozmawiają Amerykanie tylko z częścią, przez pośredników oczywiście, ale tylko z częścią tego irańskiego systemu władzy.
1: Tak, zdecydowanie mogło być, dlatego że pomimo tego, że Iran oczywiście próbuje cały czas prezentować się na arenie międzynarodowej jako państwo jednolite z jednym ośrodkiem władzy, no to przecieki, które gdzieś tam wychodzą z Iranu na temat sytuacji politycznej, wewnętrznej, jednak sugerowałyby coś innego. I nawet jeśli te przecieki nie zawsze są prawdziwe, takie jak na przykład mieliśmy taki moment, kiedy mówiło się o tym, że prezydent Pezeszkian będzie ustępował bądź zostanie w jakiś sposób usunięty ze stanowiska. To się nie wydarzyło. Nie wiadomo, czy to było prawdziwe. Natomiast sam fakt, że ktoś coś takiego wypuścił, już jest jakąś poszlaką, jeśli chodzi o to, że gdzieś tam ten establishment ma jakieś swoje problemy. Co z drugiej strony też no nie jest, nie poszłabym aż tak daleko, żeby stwierdzić, że to jest jakiś wyraźny znak, że cała Islamska Republika się rozpada, dlatego że walki frakcji politycznych to jest rzecz zupełnie normalna, nie tylko w Iranie, ale też zasadniczo na każdym świecie, który nie jest bardzo ściśle autorytarnie skupiony wokół tylko jednej osoby, a jak pokazuje teraz sytuacja z najwyższym przywódcą, którego de facto nie ma, Islamska Republika wokół jednej osoby skupiona nie jest.
0: To zostawmy teraz na chwilę Iran na boku. Przyjrzyjmy się Arabii Saudyjskiej. To jest bardzo istotny gracz w tym regionie. Gracz, który no, cierpi na tym całym konflikcie. Gracz, który był trochę przez Amerykanów kuszony, żeby się bardziej do tego konfliktu włączyć. Saudowie na to ochoty nie mają. Co to wszystko dla Arabii Saudyjskiej znaczy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Jak to w ogóle Arabii Saudyjskiej dotyka?
1: Myślę, że takim motywem przewodnim tego, w jakiej sytuacji jest teraz Arabia Saudyjska, to jest słowo frustracja. Dlatego, że na pewno na samym początku zupełnie inny obraz wyników tej wojny miał Riad. To znaczy ona miała być szybka, miała się szybko skończyć. Arabia Saudyjska bardzo dużo wiary pokładała w Stany Zjednoczone i neutralizację zagrożenia irańskiego. To się oczywiście nie ziściło. Potem mieliśmy taki bardziej push w stronę dyplomacji, pchnięcie w stronę dyplomacji, które również nie wyszło. Aktualnie widzimy wzmożenie militarne w Arabii Saudyjskiej. To znaczy widać, że cierpliwość Mohammeda bin Salmana się kończy, co widać, jeśli chodzi o te punktowe uderzenie.

0: zagrożenia jeszcze nie na sam Iran, ale już na wszystkie proxy dookoła, dlatego że Arabia Saudyjska no, bardzo dotkliwie czuje skutki tej wojny, przede wszystkim gospodarczo, dlatego że jeśli chodzi o rozmiar strat materialnych w wyniku pocisków dronów irańskich, po pierwsze myślę, że potrzebujemy trochę czasu, żeby kurz wojenny opadł i wtedy będzie można dokładnie policzyć. Plus do tego zasoby saudyjskie są na tyle duże, że jest możliwa stosunkowo szybka reparacja. Natomiast jeśli chodzi o długofalowy wpływ gospodarczy ze względu na ograniczenie eksportu ropy i produktów ropopochodnych i do tego odstraszanie inwestycji zagranicznych, no ten wpływ jest zdecydowanie duży i to będzie największy problem dla Arabii Saudyjskiej, która już wcześniej bardzo parła w stronę dywersyfikacji z dala od węglowodorów, dlatego że no, zasoby ropy w którymś momencie się skończą. Światowa gospodarka też będzie chciała odejść od nieodnawialnych źródeł energii, więc trzeba poszukiwać innych sposobów zarabiania pieniędzy. A destabilizacja regionalna, w szczególności coraz dłuższa i coraz intensywniejsza, tak jak to widzimy teraz w regionie Zatoki Perskiej, jest bardzo niekorzystna dla przyciągania biznesu.
1: A czy w jakikolwiek sposób Arabia Saudyjska w końcu się w ten konflikt mocniej włączy, czy nie da się tutaj Amerykanom do tego namówić?
0: Myślę, że pełnoskalowa wojna saudyjsko-irańska nadal jest bardzo nieprawdopodobna. Możliwe będzie wzmocnienie jakiejś zdolności odstraszania, zresztą takie działanie już widzimy, nie tylko jeśli chodzi o wzmacnianie struktur militarnych samej Arabii Saudyjskiej, ale też jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, no przede wszystkim ten ostatni sojusz turecko-pakistańsko-saudyjski, który ma przede wszystkim, tak w mojej ocenie przynajmniej, jest przede wszystkim pokazem sił i pewnym elementem odstraszania antyirańskiego, trochę też antyizraelskiego, a dopiero potem faktyczną siłą militarną, no bo Pakistan do tej pory pokazywał, że nie chce się angażować po żadnej ze stron, wręcz przeciwnie, widzi dla siebie rolę przede wszystkim mediatora. Na pewno też możemy się spodziewać intensyfikacji konfliktu z Hutimi, czyli z tymi bojówkami szyickimi, które opanowały część Jemenu jeszcze mniej więcej 7-8 lat temu i od tamtej pory okupują część Jemenu. Oni też stanowią zagrożenie dla statków przepływających przez cieśninę Bab al-Mandab. Pytanie, co się stanie z irackimi proxy, dlatego że no, Arabia Saudyjska razem ze Stanami Zjednoczonymi przypuściła ataki odwetowe na część szyickich bojówek, które stacjonują, mają swoje siedziby działania w Iraku. Natomiast nie było tam ciągu dalszego.
1: To jest też coś na rękę Amerykanom, bo te bojówki też Amerykanów bardzo często atakowały w Iraku.
0: Tak, to są bojówki generalnie proirańskie, które działają nieco w opozycji czy wbrew rządowi centralnemu, irackiemu, federalnemu, który stara się zachować neutralność i balansować pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem. Natomiast te bojówki działają samodzielnie i raczej na polecenie Teheranu.
1: No, Iran przez lata budował coś, co nazywano takim szyickim półksiężycem, czyli właśnie taki sojusz różnych państw czy grup szyickich, i to była Syria rządzona przez Asada, to był Hezbollah w Libanie, to byli właśnie ci Huti w Jemenie, czy Irak, którym próbował Iran no, z różnym skutkiem tam rozgrywać bardziej te bojówki niż rząd rzeczywiście były tutaj pod wpływem Iranu. Zdecydowanie, no czy to, co robi Arabia Saudyjska z Turcją, z Pakistanem, może to się poszerzy, to jakiś taki z kolei sunnicki będzie półksiężyc?
0: Prawdopodobnie nie nazwałabym go sunnickim. On ma troszeczkę charakter panislamski faktycznie, dlatego że gdzieś tam tą osią, przywoływaną zresztą w oświadczeniu po szczycie w Mekce, jest ten wspólny korzeń, jakim jest religia. Natomiast myślę, że jest to bardziej oś odpowiedzi na inne sojusze w regionie, czyli poza Iranem i jego siatką proxy mamy też sojusz emiracko-izraelski jeszcze z gdzieś tam w tle krzającymi się Indiami, więc widać tutaj, że każde z tych państw tego sojuszu saudyjsko-turecko-pakistańskiego ma swój odpowiednik, jeśli chodzi o tą oś izraelsko-emiracką.
1: No wręcz lustrzane to jest, tak można by powiedzieć,
0: tak,
1: w jakimś sensie.
0: I myślę, że jest to bardzo symptomatyczne, dlatego że powoli już państwa regionu myślą o tym dniu po, dniu po wojnie z Iranem, albo o dniu, który nadejdzie, kiedy wszyscy już się zgodzą na to, że to będzie taki zamrożony konflikt o bardzo niskiej intensywności, ale z którym nic się nie da zrobić, dopóki coś się nie zmieni w Waszyngtonie, przede wszystkim jeśli nie zmieni się administracja.

0: No a jakiś ład regionalny i tak trzeba będzie sobie na nowo ułożyć, dlatego że Izrael wykazał się niesamowitą siłą destabilizującą, która jest nie na rękę właściwie wszystkim dookoła tego państwa. Do tego mamy bardzo niestabilną sytuację przez Izrael w Libanie, coraz silniejszą Turcję, zupełnie nową Syrię, Emiraty, które zaczynają się coraz bardziej oddzielać od wszystkich innych państw GCC, Arabię Saudyjską z bardzo dużymi ambicjami regionalnymi, która widzi siebie jako takiego hegemona, co najmniej na półwyspie, jeśli nie jeszcze dalej, ale też coraz mniejsze znaczenie innych tradycyjnie istotnych w tym regionie państw, takich jak Egipt, dlatego że Egiptu praktycznie już teraz nie widzimy na arenie międzynarodowej, mimo tego, że ma jedną z większych armii arabskich, jest bardzo licznym państwem, państwem, w którym jest siedziba Ligi Państw Arabskich, a jednak jego znaczenie jest coraz mniejsze.
1: Być może ten półksiężyc przyszedł mi do głowy, bo obserwujemy na monitorach tutaj wiele półksiężyców, bo nie mamy okna, ale widzimy na monitorach zaćmienie słońca, które w tym momencie to jest już taki półksiężyc właśnie z tego słońca. To o ten Egipt zapytam. To czemu ten Egipt tak się nie liczy?
0: Myślę, że tutaj jest kilka powodów. Niektóre z nich są wewnętrzne. To znaczy generalnie problemy gospodarcze, jakimi Egipt jest rozrywany już od kilku lat. Bardzo wysoka inflacja, bardzo wysoka stopa bezrobocia, brak perspektyw. Generalnie coś, co określiłabym jako dość nieudolne zarządzanie sytuacją wewnętrzną. Jeśli chodzi o rząd Abdel Fattah al-Sisiego. Z perspektywy zewnętrznej z kolei, po pierwsze Egipt wydaje się coraz mniej znaczący, jeśli chodzi o siłę militarną, ale też Egiptowi udawało się przez te ostatnie lata utrzymywać stosunkowo dobre relacje ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w konflikt, łącznie z Iranem, ale też na przykład z Emiratami Arabskimi. W związku z czym wystąpienie wprost przeciwko interesom irańskim, czy też interesom chociażby emirackim. Emiraty mają bardzo dużo inwestycji w Egipcie. To są inwestycje powiązane z własnością ziemi, w związku z czym ta siła negocjacyjna w stosunkach emiracko-egipskich jest bardzo, bardzo przesunięta na korzyść Abu Zabi. Dlatego też myślę, że o tyle, o ile Egipt czuje się w miarę komfortowo we wchodzeniu w takie formaty konsultacyjne, jakim jest ten format STEP, czyli Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt, Pakistan, ale to jest format ściśle dyplomatyczny, o tyle jakieś silniejsze zobowiązania obronne, bo ten pakt trójstronny zakłada coś podobnego do artykułu 5 NATO, tak? Czyli że agresja na jedno z państw stron jest agresją na wszystkie. To jest już bardzo mocne zobowiązanie i myślę, że tutaj dla Egiptu to jest czerwona linia, aczkolwiek Turcja w szczególności nie wyklucza, że Egipt mógłby w dalszej perspektywie dołączyć.
1: To na koniec, bo została nam nieco ponad minuta. To wszystko to jest, tak jak pani mówiła, jak rozumiem, takie już trochę modelowanie tego Bliskiego Wschodu na po tej wojnie. Bliski Wschód może przejść głębokie przemodelowanie?
0: Tak, myślę, że zdecydowanie, dlatego że przede wszystkim to, co widzimy, to wycofywanie się Ameryki i Ameryka przestaje być głównym gwarantem stabilności regionalnej, a z kolei realizuje się wizja w szczególności popierana przez Turcję, to znaczy, że na regionalne problemy powinny być regionalne odpowiedzi, czyli na regionalne konflikty będziemy budować regionalne sojusze. To z jednej strony może przeciwdziałać globalizacji takich konfliktów, z drugiej strony to może doprowadzić do głębokiej fragmentaryzacji regionu, co w tym momencie już się dzieje.
1: Zatem wiele pytań przed Bliskim Wschodem, ale na początek trzeba ten konflikt zakończyć, a do tego też jest daleko, mimo wielu już zapowiedzi Donalda Trumpa, że tuż za rogiem jest porozumienie, to na razie go absolutnie nie ma i pewnie trzeba będzie ten okres na jego osiągnięcie wydłużyć. Pakistańscy dyplomaci, jak mówiliśmy, już tego nie ukrywają. Julia Suchacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję również.
1: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Dnia. Tematy międzynarodowe za nami, te dotyczące Bliskiego Wschodu, a my teraz spojrzymy w górę, na zaćmienie słońca, bo to jest też ważny temat i obiecaliśmy państwu, że do niego wrócimy. Na portalu Polskiego Radia 24 można obserwować na żywo zaćmienie słońca, natomiast my teraz przeniesiemy się do Wrocławia, bo tam setki mieszkańców obserwowały zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Na szczyt zrekultywowanego składowiska odpadów przyszli ze specjalnymi okularami.

0: Tymi filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami. Na miejscu jest też nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, dlaczego akurat to miejsce, dość specyficzne przecież, przyciągnęło tłumy?
1: Po pierwsze, stąd pięknie było widać zachód słońca i to jest też najwyższe miejsce w okolicy, bo jesteśmy na wysokości około 44 metrów. Nie mamy przed sobą żadnych wieżowców ani niczego, co mogłoby zakłócić ten piękny spektakl. W szczytowym momencie na wzniesieniu były setki osób. No i posłuchajmy, jakie wrażenia.
2: Za późno przyszłam.
3: Za późno spóźniłam.
2: Tak, i nie widzieliśmy niczego, niestety. To końcóweczka taka, ale no co, wyprawa była. Zakorkowane wszystko, nie dało się samochodem tutaj się, dobra, można było ugrzęznąć i koniec, tam straciliśmy pół życia. Ogromne ilości, setki.
3: Następnym razem, no za 20 chyba ile?
4: Nie, za 13 mówiłaś.
2: 13
3: lat. To za 13 lat.
2: To jest taka opcja, no.
5: Oczywiście, że warto było przyjść.
3: Wcześniej mieliście miejsce zaklepane, czy...
5: Że nie, przyszliśmy na ostatnią chwilę.
3: Dużo ludzi?
5: Bardzo dużo, ale sądzę, że każdy powinien przyjść zobaczyć takie zaćmienie słońca, bo jest cudowne. Ale najważniejsze, żeby mieć dobre szkiełka, żeby miały moc 14. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale ważne, żeby była ta moc 14, bo inaczej oczy się psują.
6: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
3: Ale widzę, że Państwo przygotowani byli.
6: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie Rogala.
7: Faktycznie ludzi było dużo więcej niż się spodziewałam. Dobra miejscówka, chyba najwyższa akurat w tej okolicy, więc nie ma się co dziwić, że ludzie przyjechali.
3: Czyli co, ci, którzy nie przyjechali, nie żałują?
7: O, z pewnością. No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
3: Czyli warto było
7: warto
3: siedzieć?
7: Było no od godziny 18, 2 godziny 15 minut.
8: Za dużo ludzi.
3: Za
8: powinien
3: dużo
8: być zakaz.
3: No to i tak chyba nie wolno wchodzić, nie?
7: No nie, generalnie nie.
9: Jak wrażenia? Bardzo dorodne te wrażenia są, bardzo dużo widzę, bardzo dużo osób.
10: Trzeba to obserwować, to jest pierwszy raz od 26 lat zaćmienie, więc fajnie, fajnie takie coś poobserwować, ale dużo ludzi przyjechało, nie spodziewałem się, że aż tyle będzie.
3: Dzień dobry, i jak działa?
11: Działa, ale już jednak no, zaszedł duży cień, więc nie jest to tak spektakularne jak na początku, ale jest fajnie.
1: Kolejne zaćmienie słońca widoczne z Wrocławia będzie nie za 13 lat, ale już 2 sierpnia 2027 roku. Będzie to jednak zaćmienie częściowe. We Wrocławiu księżyc zasłoni maksymalnie nieco ponad 36% powierzchni tarczy słońca.
0: Możemy spokojnie powiedzieć, że to spektakularne wydarzenie, ale też to, co wynika z twojego materiału, z relacji osób, z którymi rozmawiałeś, to, że zainteresowanie również spektakularne we Wrocławiu tym wydarzeniem było.
1: Ogromne. I na Górce Oporowskiej również praktycznie każde wzniesienie we Wrocławiu było dziś okupowane przez naprawdę morze ludzi.
0: Morze ludzi, a powiedz, jak twoje wrażenia w takim razie, jeżeli mieszkańców wrażenia słyszeliśmy, tutaj wypytywałeś, jakie są twoje wrażenia?
1: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Przede wszystkim była tutaj bardzo fajna atmosfera. Ludzie przyjeżdżali tutaj rowerami, bo to też warto zaznaczyć, że to nie jest miejsce w centrum Wrocławia, bo znajdujemy się... No, ponad 10 km w linii prostej od centrum, więc trzeba było tutaj dojechać albo samochodem. Teraz mam przed sobą ulicę jedną, jedyną dojazdową, na której jest sznur samochodów. Było tutaj mnóstwo dzieci, było również tutaj mnóstwo zwierząt i naprawdę ta atmosfera była fantastyczna.
0: Potężne zainteresowanie. Słyszeliśmy też w twojej relacji o tych korkach, które się robiły. Mateusz Czmiel dla państwa o tym zaćmieniu słońca z perspektywy Wrocławia państwu opowiedział. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Dobrego wieczoru dla ciebie.
1: Również życzę dobrego wieczoru.
0: A my teraz przenosimy się w kolejne miejsce, w takie, gdzie zaćmienie słońca można było obserwować bez ryzyka, że coś ten spektakl zasłoni. W Międzyzdrojach na Molo była jeszcze przed chwilą nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
0: Powiedz, jak twoje wrażenia?
12: No, każdy zachód słońca nad morzem jest piękny, ale proszę sobie wyobrazić połączenie spektakularnego zachodu z zaćmieniem słońca. To jest coś, co za naszego życia już się zapewne nie wydarzy. To jest coś, co ja widziałam pierwszy raz na własne oczy. Sporo osób zebrało się i na plaży w Międzyzdrojach, i na Molo, skąd można było ten wyjątkowy astronomiczny spektakl oglądać. Co ciekawe, spotkałam osoby, które podobnie jak ja wybrały Międzyzdroje właśnie, Molo w Międzyzdrojach po to, by obejrzeć, jak tarcza słoneczna powoli znika.
13: Tutaj pani tak skromnie stoi, ale pani z Katowic przyjechała.
14: Czy pani specjalnie przyjechała na zaćmienie tutaj?
15: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie.

0: w każdym razie tak przyjechałam specjalnie na zaćmienie, taki termin sobie wybrałam i przyjechałam ze swoimi zdjęciami.
1: Dobre miejsce, żeby zobaczyć, prawda?
0: Szczerze mówiąc, tak. Specjalnie sobie wybrałam molo, bo to chyba otwarta przestrzeń, najlepiej będzie widać. I to jest piękne tutaj, piękny widok, miłe towarzystwo, nic tylko oglądać zaćmienie słońca.
2: No i oglądaliśmy to zaćmienie słońca. Różne osoby miały różne patenty. Były płytki spawalnicze, niektórzy mieli, nie wiem skąd jeszcze, ale dyskietki, coś z zamierzchłej przeszłości technologicznej. Niektórzy, tak jak pani, którą przed chwilą słyszeliśmy, mieli zdjęcia RTG, to akurat po operacji złamania kości, więc każdy miał swój patent na to, jak oglądać to zaćmienie. No a wrażenia były naprawdę niespotykane.
3: Szkiełko spawalnicze mam, przez które można oglądać normalnie słońce.
1: Co tam widać już?
3: Raczej czego nie widać. Połowę słońca już zabrało.
1: Taki półcień się robi, prawda?
4: Przyciemniło się, lampy zmierzchowe się zapaliły od razu. Jest pięknie, czekamy.
1: Trochę tak niepokojąco nawet, nie?
4: No, trochę niepokojąco, no ale wiemy, że przecież nic złego się nie stanie.
5: Troszeczkę strasznie się robi. Ale nie będziemy pływać w morzu. Poczekamy, aż przejdzie to wszystko.
1: To twoje pierwsze zaćmienie w życiu pewnie?
6: Tak.
1: Jak wrażenia?
6: No po prostu super.
1: Będziesz opowiadać o tym?
6: No na pewno.
2: Każdy, kto dzisiaj zrobił zdjęcia, na pewno będzie te zdjęcia wielokrotnie przeglądać. Taka okazja nieprędko się powtórzy. Ja również jestem wciąż pod wrażeniem. Będę na pewno przeglądać to, co mi się udało zrobić na molo w Międzyzdrojach. I to naprawdę był bardzo dobry pomysł, żeby dzisiaj tu nad morzem ten niesamowity, jeszcze raz podkreślę, spektakl ze znikającą tarczą słoneczną zobaczyć.
7: W twojej relacji też można by było powiedzieć, że chyba szczególnie ten spektakl robił wrażenie na dzieciach. Mylę się, czy nie?
2: Na dzieciach, ale też na osobach starszych. Spotykałam osoby, które na przykład wspominały zaćmienie bodajże z roku 99. Wspominaliśmy, jak wtedy oglądaliśmy to zaćmienie. Dla dzieci to było pierwsze tego rodzaju zjawisko. Być może one będą mogły swoim wnukom kiedyś opowiadać, że tutaj w 2026 coś takiego na molo w Międzyzdrojach mieliśmy okazję obejrzeć. No niesamowite wrażenie i naprawdę w momencie, kiedy na molo zapaliły się sterowane zmierzchowo lampy, niesamowite uczucie. Trudno jest nawet słowami opisać. Wręcz gęsią skórkę miałam na rękach, bo no zrobiło się tak, jak tutaj przed chwilą opisywali oglądający ten spektakl wraz ze mną, nawet odrobinę niepokojąco i groźnie.
7: Cóż ja mogę tutaj dodać? Tylko tyle, że zazdroszczę, bo ja wyłącznie tutaj na monitorach telewizyjnych komputerów oglądałem.
2: Czego.
7: Aneta Łuczkowska prosto z Międzyzdrojów państwu o tym zaćmieniu opowiedziała. Bardzo ci dziękuję.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Od 1 stycznia ma wzrosnąć pensja minimalna w Polsce. Maciej Berek ma być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Poszukiwany były wiceminister Marcin Romanowski ma przebywać w Naddniestrzu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. $4950 brutto, tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł brutto. Rządowa propozycja ma stanowić

0: Kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
1: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5000 zł brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, stwierdził dr Karol Pogorzelski, analityk banku Pekao S.A.
2: Wiadomo, że jak będzie to płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
0: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Informacja podana przez Polityka Insight budzi wiele emocji, również w koalicji rządowej. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, o czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
4: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
3: Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
5: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej.
3: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
6: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy i od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
3: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Zdaniem Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej to skandal.
5: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
0: Sprawa nie dziwi rzecznika PiS Rafała Bochenka.
6: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wydano zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie oraz europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych. Setki mieszkańców Wrocławia obserwowały zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Przyszli ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami i rozkładanymi krzesełkami.
7: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
8: Ale widzę, że państwo przygotowani byli.
7: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
9: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
8: Czyli warto było siedzieć. Było przejść.
0: Księżyc zasłonił 85% tarczy słońca, a więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Nie ustają poszukiwania po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Dziesiątki osób mogą jeszcze być pod gruzami budynków. Do wstrząsów o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek. Według doniesień agencyjnych zginęło ponad 250 osób. Tysiące zostało rannych. Słychać stukanie i jakiś ruch to czasem jest mylące, bo wszędzie przemieszczają się gruzy i odłamki. Jak podaje CNN, ratownicy wydostali z gruzów niemowlę z ojcem. Jeden z mieszkańców opisywał, że uwięziony mężczyzna zdołał jedynie wyszeptać, że jest z dzieckiem.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Noc będzie pogodna. Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do

0: 500 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na ziemi lubuskiej umiarkowana. 13% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Opolszczyzny jest duże zagrożenie pożarowe. Na większej części terytorium kraju zagrożenie średnie.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 21.06, a już teraz audycja Pomówmy o tym i w niej Paweł Wojewódka ze swoim gościem porozmawia o przenikających się trendach kulinarnych świata.
1: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią dr Magdaleną Tomaszewską-Bolałek, kulturoznawczynią i znawczynią kuchni, a właściwie to znawczynią jedzenia. Zaraz wyjaśnię, dlaczego mówię znawczynią jedzenia, bo to tak bardzo dobrze po polsku brzmi. Tu nie trzeba anglojęzycznych terminów stosować. A pani doktor jest pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Witam panią doktor serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Właściwie to powinienem powiedzieć smakowicie, bo jak przejrzałem to, co pani, tą listę pozycji, które napisała pani, to powiem, że zaczęła mi ślinka lecieć naprawdę. No bo oprócz tego, że jedzenie jest tym środkiem do podtrzymywania życia, to już dawno, wieki temu jedzenie stało się przyjemnością. Dobrze mówię?
5: Jak najbardziej. Jedzenie to nie tylko kalorie, to nie tylko substancje odżywcze, ale to przede wszystkim też czynnik bardzo społeczny, budujący społeczności, no i oczywiście przyjemność.
4: No patrząc na nasze zwierzęta, na braci mniejszych, to nasze psy i koty, takie podstawowe zwierzaki w domu, to one też mają swoje ulubione jedzenie i pewnych rzeczy nie jedzą. Moja kocica zagrzebuje po prostu, jak jej coś nie smakuje. Ostentacyjnie to robi. A jak jest coś smakuje, to prawie skakuje na sufit, że ona jeszcze więcej chce. I chyba z nami, jako również z ssakami, jest podobnie.
5: Jak najbardziej. Tutaj każdy z nas ma jakieś swoje upodobania. Chyba nie ma osoby, która by lubiła wszystko. Mamy te rzeczy, które bardzo lubimy i takie, które może niekoniecznie chcielibyśmy widzieć na naszym talerzu. Są też osoby, które na przykład, można powiedzieć, wręcz boją się nowych produktów spożywczych i bardzo ostrożnie wprowadzają je do swojej diety.
4: No tak, wychowaliśmy się w środku Europy, wychowaliśmy się w cywilizacji właściwie małomorskiej na przykład, no to trochę rzecznej, prawda, i jeziornej. Więc u nas podstawowym jedzeniem no to jest mięso. No ryby są na drugim końcu, tak, ryb to wcale niedużo obecnie jemy, no może ze względu też na ceny. Ale gdybyśmy się urodzili na przykład jak na jakichś oceanicznych wyspach, to nasza dieta składałaby się przede wszystkim z tych różnych owoców morza.
5: Na pewno tak, chociaż z tą dietą mięsną to też nie do końca jest prawdziwa sytuacja, dlatego że pan patrzy przez pryzmat współcześnie tego, co jemy.
4: Tak, patrzę przez pryzmat XX wieku, bo mam świadomość, że jeszcze w wieku XIX mięso na bardzo wielu polskich stołach, zwłaszcza na wsiach, było absolutnym luksusem.
5: Dokładnie, zresztą nie tylko w XIX wieku, ale nawet na początku XX wieku. I to była bardzo duża różnica, jeśli chodzi o spożycie. No, my mamy często takie wyobrażenie o kuchni wiejskiej, no ponieważ no, wieś kojarzy nam się z miejscem, które dostarcza produktów rolnych, czyli zarówno zboże, zarówno produktów nabiałowych, a przede wszystkim też mięsa. To nam się bardzo często z punktu widzenia XXI wieku wydaje, że życie na wsi było zawsze idyllą.

0: bo ten dostatek tych wszystkich produktów, przecież wszystko było pod ręką. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile z tych rzeczy szło na sprzedaż, bo takie produkty jak jajka, masło, a przede wszystkim też mięso, to były głównie produkty, które w kulturze wiejskiej były przeznaczone na sprzedaż. To
1: No,
0: dopiero zmienia nam się perspektywa.
1: no tak, to warto przeczytać kilka książek, które się teraz ukazały, nie dotyczących bezpośrednio jedzenia, ale pokazujących, jak wyglądała wieś polska w okresie międzywojennym, czy w końcówce wieku XIX. Słynna książka Chłopki, to ona właściwie buduje cały obraz no, skrajnej nędzy momentami wsi polskiej. To bez względu na to, czy to była wieś w Polska w XVIII wieku, XIX, czy tak jak pani słusznie powiedziała, w XX wieku. Ale wróćmy do jedzenia. Ja o jedzeniu mogę dużo, bo raz, że lubię jeść, ale ograniczam się z tym jedzeniem ze względów zdrowotnych, no ale jeszcze należę do tych facetów, którzy gotują, a gotuję od kilkudziesięciu lat i sprawia mi to przyjemność.
0: To bardzo dobrze, dlatego że gotowanie dla wielu osób często kojarzy się z taką rzeczą, którą po prostu trzeba robić. I na przykład jak się popatrzy na różne badania dotyczące obowiązków domowych, to mimo wszystko w polskich warunkach ciągle gotowanie bardziej związane jest i stanowi domenę kobiet. Mężczyźni jak gotują, to zazwyczaj gotują rzeczy specjalne. Okazjonalnie, w weekend i zazwyczaj ma to taki charakter bardziej odświętny.
1: No tak, biała czapka na głowie, specjalny fartuch, zestaw noży za 5 tysięcy złotych. O, to tanie noże. Ja się śmieję oczywiście i wtedy można, i wtedy facet może gotować. Nie, nie, ja się śmieję. To jest żart. Byłem facetem, który w ogóle nie gotował i nagle coś mi się w głowie przekręciło i zacząłem gotować.
0: No z tym gotowaniem to bywa bardzo różnie. Na pewno wymyka się pan statystyką, dlatego że tak jak wspomniałam, zazwyczaj mężczyźni gotują, jeśli gotują, to okazjonalnie na specjalne okazje, w szczególności to jest właśnie jakiś grill z przyjaciółmi, jakieś ważne wydarzenie rodzinne, czy po prostu jakaś wyjątkowa kolacja na przykład dla ukochanej. Natomiast to podejście do gotowania, ono też się bardzo zmienia i ono też się bardzo mocno zmieniło w XXI wieku. Dlatego, że tutaj nałożyło się wiele różnych kwestii, a mianowicie chociażby zmiany ekonomiczne, zmiany społeczne. W pewnym momencie okazało się, że gotowanie przestało być związane wyłącznie z obowiązkiem, a zaczęło kojarzyć się też z przyjemnością. To jest ten moment, kiedy zaczęliśmy więcej mówić o kulturze kulinarnej, pojawiło się mnóstwo programów kulinarnych w telewizji, rozwinęły się blogi, rozwinęły się media społecznościowe. I nagle okazało się, że gotowanie nie musi być przymusem, może być też przyjemnością. Coraz więcej osób zaczęło gotować. Do tego jeszcze to gotowanie stało się takim procesem bardzo egalitarnym, bo nagle się właśnie okazało, że nie tylko kobiety gotują, ale także gotują młodsi, gotują starsi, gotują politycy, gotują gwiazdy i tak naprawdę każdy gotuje. Oczywiście to, tak jak mówiłam, jest w różnym stopniu, bo potem statystyki, no niestety, pokazują bardziej taką smutną rzeczywistość, że głównie takie posiłki domowe przygotowują kobiety. Niemniej to samo zainteresowanie gotowaniem, a co także za tym idzie, zainteresowanie biesiadowaniem, chodzeniem do restauracji, próbowaniem jedzenia, właśnie rozwinęło się pod wpływem mediów i pod wpływem mediów społecznościowych, które zaczęły podsuwać nam różne ciekawostki dotyczące jedzenia. I teraz ten wpływ mediów społecznościowych jest bardzo mocno widoczny, dlatego że jak się pojawiają jakieś trendy kulinarne, to dzięki mediom społecznościowym one bardzo szybko rozlewają się po całym świecie. Świetnym przykładem jest czekolada dubajska, którą zachwycaliśmy się w szczególności w zeszłym roku.
1: Strasznie słodka.
0: Strasznie słodka, ale dużo osób, nawet jeżeli była to jednorazowa przygoda, pod wpływem różnych materiałów, które pojawiały się w mediach społecznościowych, sięgnęła po czekoladę dubajską. Oczywiście pewne trendy starzeją się lepiej, inne starzeją się gorzej. Mamy takie rzeczy, które pojawiają się i po 2-3 tygodniach znikają. Czekolada dubajska, ona nie zniknęła zupełnie, bo w tym roku też możemy znaleźć czy to lody o smaku czekolady dubajskiej, pojawiały się drożdżówki, więc jakby myślę, że tutaj pistacje to są orzechy bardzo lubiane przez ludzi na całym świecie, więc sam trend czekolady dubajskiej zupełnie nie zniknie, ale to nie jest to samo, co było w zeszłym roku. I tutaj właśnie media społecznościowe, to, że my oglądamy dużo materiałów, a jednak obraz bardzo mocno oddziaływuje na nasz apetyt. Jeżeli widzimy piękne zdjęcia deserów, jeżeli widzimy piękne zdjęcia dań,

potraw różnych w mediach społecznościowych, no to po pierwsze bardzo często robimy się głodni, bo od przeglądania takich treści kulinarnych gdzieś tam od razu zaczynamy myśleć o jedzeniu. A druga kwestia, też pojawiają się pewne potrzeby. Widzimy pewne jedzenie nas interesuje, więc stwierdzamy, że o, może byśmy chcieli tego spróbować.

0: różne napoje produkowane na inne rynki. Rynek afrykański, ale przez tą samą firmę. Czy rynek azjatycki. I była możliwość spróbowania różnych odmian tego napoju. No, niektóre były dla mojego europejskiego gardła niezjadliwe, nie do wypicia po prostu. Smakowały trochę, powiem wprost, trochę jak taka sprana szmata.
1: No niestety nie mamy, niestety albo stety, nie mamy wszyscy takiego samego gustu i nie mamy wszyscy takiego samego smaku. Dodatkowo jeszcze bardzo często różne grupy etniczne czy nacje, czy z pewnymi kuchniami powiązany jest smak, pewne preferencje smakowe. Na przykład jeżeli sobie spojrzymy na kuchnię polską, to my też mamy pewien profil smakowy. Bardzo lubimy produkty słone. Ogórki kiszone, mięsa wędzone, ryby wędzone. Mamy bardzo dużo produktów, które są słone. Mamy bardzo dużo produktów, które są bardzo bogate w smak umami. Ten mięsny, metaliczny, tak bardzo pożądane obecnie.
0: No i kwaśne
1: przez szefów
0: też.
1: Kuchni, mamy rzeczy kwaśne, mamy rzeczy słodkie, ale takim też świetnym przykładem jest to, jak postrzegamy różne smaki w różnych kulturach. Na przykład jeśli chodzi o słodycz, to ja bym ustawiła gdzieś Polskę tak po środku. Nasze słodycze są słodkie, ale nie są aż tak słodkie, na przykład jak słodycze w krajach arabskich. Natomiast jeżeli weźmiemy kolejny...
0: No chociażby, chociażby znana Polakom... chociażby baklawa słynna, no,
1: tak,
0: która się... leje się z tego miód, cukier i wszystko jest to 100% cukru w cukrze, cytując klasyka filmowego.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony na przykład mamy też kraje azjatyckie, takie jak Japonia, gdzie większość tradycyjnych słodyczy, bo nie mówię już o tych słodyczach, które kształtowały się pod wpływem kultury europejskiej, są słodyczami o dużo mniejszej zawartości cukru i dla wielu Europejczyków po prostu no, to nie są produkty, które my byśmy umieścili w kategorii słodycze. Więc każdy kraj, każda grupa etniczna bardzo często ma swoje profile smakowe i swoje upodobania. I dlatego produkty w szczególności dopasowuje się do rynku. Są kraje, w których napoje gazowane mają więcej gazu, bo w danym kraju ludzie lubią bardzo mocno gazowane napoje, a ten sam napój sprzedawany w innej części świata może być praktycznie rozgazowany, dlatego że gdzieś indziej ludzie po prostu tego nie lubią.
0: Ja sobie myślę tak, że kultura smaku, ona właściwie tak dzisiaj się rozpowszechniła na cały świat, że właściwie my jemy potrawy. Oczywiście one są dostosowywane do naszego podniebienia tu w Europie czy tu w Polsce. No ale pizza niby europejska. No ale kebab nie bardzo europejski. No sushi w różnych formach w Polsce bardzo europejskie. I to jak się mówi na przykład o tych trzech, nie potrawach, a tych trzech trendach żywieniowych, to każdy bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie wie o co chodzi.
1: No, żyjemy w globalnym świecie. To jest przede wszystkim najważniejsza rzecz. To, że mamy dostęp do różnych źródeł informacji. Dawniej trendy kulinarne rozpowszechniały się znacznie wolniej, dlatego że to zazwyczaj wyglądało tak, że byli kucharze. Ci kucharze pracowali zazwyczaj w domach szlacheckich, na dworze królewskim. Jeżeli sprowadzaliśmy sobie takiego kucharza z zagranicy, na przykład z Francji, to on przywoził trendy kulinarne francuskie i to bardzo wolno przenikało się do innych warstw. Teraz tak naprawdę jednego dnia robi się coś popularne w Tokio albo w Nowym Jorku i my dzięki mediom społecznościowym prawie że w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie to zobaczyć. I prawie że w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie pobiec do naszego sklepu i sprawdzić, czy jest to dostępne.
0: No tak, albo czy są dostępne produkty, bo jeżeli to starsi słuchacze pamiętają, jak był tylko ocet na półkach. Z octu ciężko było cokolwiek ugotować, no ale w dzisiejszych czasach de facto w większości dużych sklepów, ale nie też niedużych, wyspecjalizowanych sklepów z żywnością można kupić takie produkty, które jeszcze 10, 15 czy 40 lat temu, a 50 lat temu to już w ogóle nie były dostępne. To można było ewentualnie, jak ktoś miał to szczęście i wyjechał gdzieś do tych odległych krajów i udało mu się to do Polski przywieźć. A dzisiaj do sklepu i właściwie każdy przepis jest możliwy do zrealizowania.
1: Większość dań kuchni azjatyckich, na przykład takie sushi czy dania kuchni koreańskiej, jesteśmy w stanie przygotować z produktów zakupionych często nawet już w małych sklepikach osiedlowych.

0: bo te produkty stały się tak popularne. Dużo rzeczy z innych kuchni bez problemu zamówimy sobie przez internet, więc nawet jeżeli mieszkamy w mniejszej miejscowości i nie mamy bardzo dużego sklepu, czy sklepu z żywnością azjatycką stacjonarnego, to w tym momencie jesteśmy sobie w stanie zamówić takie produkty do domu, z dostawą do domu i w domowym zaciszu przygotować kuchnię tajską, kuchnię wietnamską, kuchnię japońską. Tak naprawdę większość tych rzeczy jest już dla nas zupełnie dostępna.
1: Ja muszę o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że pani doktor jest osobą wielce nagradzaną za swoje książki o jedzeniu i dotyczące jedzenia. Bardzo dużo napisała pani książek o kuchniach właśnie tych wschodnich, a właściwie to azjatyckich. No ale, proszę państwa, pani doktor Magdalena Tomaszewska-Bolałek jest nominowana do Oscara, ale tego Oscara, jedzeniowego Oscara, za książkę Opowieści kulinarne z Polski. No są, książka jest oczywiście w języku polskim napisana, ale też przetłumaczona na angielski. No i tak, jak kuchnia polska według pani jest przyjmowana, na przykład w Azji, nie szokuje?
0: Nie, nie szokuje i to jest chyba dla nas duża niespodzianka, dlatego że większość mieszkańców krajów azjatyckich, w szczególności jeśli chodzi o Azję Dalekowschodnią, czyli tutaj Chiny, Japonię, Wietnam, Koreę, ludzie z tych kręgów kulturowych bardzo lubią kuchnię polską. Ze względu na to, że nasza kuchnia i te kuchnie azjatyckie są bardzo bogate w smak umami. Nasz żurek, bigos, grzyby, zupa grzybowa to jest coś, co po prostu sprawia, że mieszkańcy tamtych regionów bardzo chętnie sięgają po naszą kuchnię.
1: No tak, nie są to Brytyjczycy, którzy na widok mleka naszego zsiadłego mówili, jak to? Ty jesz zepsute mleko?
0: No, tutaj oczywiście w Europie też, nie oszukujmy się, no różne produkty są jadane. Tak samo część osób mówi, że nie zjadłaby naszych produktów spod robów, typu kaszanka, ale przecież to są też produkty, które pojawiają się w kuchni. Podobne produkty znajdziemy w kuchni szkockiej, w kuchni fińskiej.
1: Irlandzkiej.
0: Więc to nie jest tak, irlandzkiej jak najbardziej. Więc to nie jest tak. Po prostu pamiętajmy o tym, że też kultura kulinarna się bardzo zmienia. I ta nasza dieta niestety, mimo tego, że mamy dostęp do bardzo szerokiej gamy produktów, to jak się potem ostatecznie okazuje, nasza dieta jest stosunkowo uboga. Większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy, z jak małej ilości produktów korzysta na co dzień. Ja się często
1: śmieję. Schabowy z kapustą, przysłowiowy, schabowy z kapustą i z ziemniakami.
0: Ale gdyby pan tak przez tydzień poprowadził dzienniczek i zapisywał sobie, jakie produkty przez tydzień jada, to okazuje się, że większość osób ogranicza się do 20-30 różnych produktów. Czyli jest pomidor, nie wiem, szynka, ziemniaki, mięso wieprzowe i to jest stosunkowo mała liczba produktów, jeżeli porównamy sobie, co mamy dostępne w sklepach. Dawniej dieta, ze względu na to, że poszczególnych produktów było mniej, była znacznie bogatsza w różne produkty, bo z reguły nie starczało jednego produktu, więc trzeba było się suplementować innymi dodatkowymi rzeczami. I my tak naprawdę w dobie tego dostępu do wszystkiego, bardzo często z tego dostępu do wszystkiego nie korzystamy. I często kupujemy książki kulinarne, przeglądamy blogi, śledzimy relacje na Instagramie, na Facebooku, a potem się okazuje, że nasza codzienna dieta wbrew pozorom i tak jest bardzo ograniczona.
1: No może to wynika z pewnego lenistwa, może to wynika z tego, że właściwie to jak są wakacje, bo mamy teraz wakacje, to mamy szansę pójścia do restauracji i spróbowania czegoś innego. Chociaż z drugiej strony, jeżeli patrzymy na nasze preferencje, to najchętniej smażona ryba, jeżeli ktoś jest nad morzem czy na Mazurach. No a w górach to na przykład kwaśnica i to się właściwie na tym kończy. Z drugiej strony, pani doktor, przyzna pani, że tradycja chodzenia do restauracji, która istniała w Polsce międzywojennej i jeszcze wcześniej, znaczy to dla tych warstw zamożniejszych oczywiście, to w Polsce przez bardzo, bardzo wiele lat ginęła. No teraz troszeczkę wraca, no ale nie jesteśmy Francuzami, czyli nie jesteśmy mieszkańcami słonecznej i palącej się teraz Hiszpanii.
0: Na to nałożyło się bardzo dużo czynników, tak jak pan wspomniał. No na pewno w PRL-u trudno było chodzić do restauracji i mieć wyszukane menu, kiedy mieliśmy ciągły niedostatek produktów. Tutaj wracamy do tego octu tak. Na półkach. Z octu nie da się zbyt wiele zrobić. Kreatywność jest dosyć ograniczona. Niemniej

0: Jednak widzimy bardzo dużą zmianę. Młodsze pokolenie częściej i więcej chodzą do restauracji, dlatego że jest to związane ze zmianą stylu życia. Restauracja przestaje pełnić wyłącznie funkcję miejsca, do którego idziemy po to, żeby tylko zjeść. To jest też miejsce obecnie spotkań towarzyskich przede wszystkim. To jest też miejsce, w którym często pracujemy, więc jakby lokale gastronomiczne zaczynają pełnić zupełnie inne funkcje. Poza tym też młodsze pokolenie jest bardziej przyzwyczajone do wychodzenia, do próbowania, do właśnie sięgania też po te nowinki, bo tutaj też to świetnie pokazuje nasz rynek gastronomiczny, że my jesteśmy krajem, który chętniej wybiera restauracje zagraniczne, niż w którym znajdziemy restauracje serwujące dania kuchni polskiej.
1: Panie doktor, no nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Pani pisze książki na temat jedzenia. A gotuje pani?
0: Też gotuję.
1: Aha. Nie, nie, wie pani, bo to, że nie na pytanie wynika z tego, że teoretyzujesz docent, no. I bardzo się cieszę, że pani gotuje, bo pani dotyka bezpośrednio, a nie myśli pani o to, że, o tym, żeby zostać szefową jakiejś wielkiej kuchni, wielkiej restauracji?
0: Raczej nie, dlatego że my często zapominamy, że prowadzenie restauracji czy praca w restauracji to też jest bardzo często ciężkie fizyczne wyzwanie.
1: Potwornie ciężka praca. Zdarzyło mi się przez chwilę pracować jako piąty podkuchenny i nigdy w życiu.
0: No właśnie, media społecznościowe i programy telewizyjne stworzyły trochę taką romantyzowaną wizję szefa kuchni, który wchodzi na salę, kreuje menu. Natomiast zapomina się o tym, że nawet jak stworzymy te menu, to my potem przez kilka tygodni musimy je odtwarzać w kółko. Więc oczywiście jest to praca kreatywna, ale też jest to praca bardzo rzemieślnicza mimo wszystko. Też bardzo ciężka fizycznie praca, o czym też zapominamy w tej romantyzowanej wersji. A poza tym wydaje mi się, że mnie i tak zawsze bardziej interesowała kultura jedzenia. To dlaczego ludzie jedzą pewne rzeczy, jak zmienia się nasze podejście do jedzenia, skąd się wzięły potrawy, niż jakby samo gotowanie, mimo że gotować też bardzo lubię.
1: Pani doktor, dziękuję za dziś i czekam, naprawdę zaciskam kciuki, żeby pani tego Oscara kulinarnego dostała za książkę Opowieści kulinarne z Polski. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o jedzeniu. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, Uniwersytet SWPS, znawczyni jedzenia, była państwa i moją gościnią. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Tysiące osób wpatrzonych w niebo przed wieczorem. Europa obserwowała zaćmienie słońca. Prawie całkowite było w Hiszpanii i na Islandii. W Polsce było częściowe z przysłonięciem do 88% tarczy słonecznej. W Krakowie kilkadziesiąt osób obserwowało je na Bielanach w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie szczędzili słów zachwytu.
8: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
9: Świat jest niesamowity.
10: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc może takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
7: Na kolejne całkowite zaćmienie słońca trzeba będzie czekać znacznie krócej, bo tylko rok, 2 sierpnia 2007 roku, zjawisko będzie widoczne przede wszystkim w południowej Hiszpanii, ale również w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie, a w Polsce za 109 lat. Polska wykluczona przez Ilona Muska. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink będą płacić więcej za korzystanie z usługi w trakcie podróży. Powodem jest wprowadzenie przez firmę SpaceX nowego podziału kontynentu. Polska nie zna

0: znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Protestuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podkreślił, że nasz kraj nie jest rynkiem drugiej kategorii.
1: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem.
0: Wicepremier Gawkowski dodał, że jeśli Elon Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi traktować ich uczciwie i na równych zasadach. W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy, teraz po 80 latach wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury. Są wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych. To gratka dla miłośników kolei, mówi dyrektor placówki Emilia Oleksiak.
2: Jest bardzo interesujący model wagonu oraz otuliny. Były to prace nad pociągami szybkimi, które osiągały prędkość 135 km na godzinę, ale również i różne tabliczki, które były mocowane przy eksponatach, więc wtedy będziemy mogli jeszcze prowadzić pracę dokładnie nad tym, jak to wyglądało razem z historykami.
0: W tym roku Polska odzyskała od Niemców zrabowane w czasie wojny pierścień króla Zygmunta Starego i rękopis pieśni Gaudemater Polonia.
3: W Polskim Radiu 24.
4: I mamy już 33 minuty po godzinie 21, a teraz wracamy do tematów politycznych. Tych oczywiście nie brakuje. Sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, czy chociażby sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. O tym teraz porozmawiamy na naszej antenie.
5: Stan dnia.
4: A naszym gościem jest pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Pani doktor, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam państwa.
4: Zacznijmy naszą rozmowę od sprawy Marcina Romanowskiego i tutaj kilka słów takiego wstępu dla naszych słuchaczy, bo do Sądu Okręgowego w Warszawie miał wpłynąć wniosek byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, czyli to jest taki dokument, który by zapewniał, czy decyzja później, która by zapewniała, że będzie on odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Natomiast nie to jest najbardziej w tym wszystkim zastanawiające, bo z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. To jest taka zbuntowana, możemy powiedzieć, część Mołdawii pod protektoratem rosyjskim. Chyba w skrócie możemy tak to opisać. Ja się zastanawiam, na ile w ogóle dla pani, też obserwując scenę polityczną w naszym kraju i te zawiłości różnego rodzaju spraw, na ile jest wiarygodna ta informacja, że Marcin Romanowski znajduje się rzeczywiście w Naddniestrzu?
6: To jest zupełne zaskoczenie, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, Naddniestrze jest krajem, gdzie w zasadzie nie działają żadne struktury, gdzie nie działa prawo, więc bardzo ciężko w ogóle się tam znaleźć i to znaleźć się bez jakichś, nie wiem, układów albo nawet powiedziałabym, zaryzykowałabym to, że być może nawet łapówek. Więc to byłoby bardzo zaskakujące i faktycznie bardzo mocno obciążające, jeżeli pan minister Romanowski znalazłby się w Naddniestrzu i właśnie stamtąd korespondowałby z polską prokuraturą. No, takich sytuacji nie mieliśmy. Mieliśmy oczywiście ucieczkę innego polityka Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie sędziego, który jest na Białorusi, no ale takiej sytuacji to jest naprawdę mocno zaskakujące. No,
4: oczywiście do pewności co do tego, że Marcin Romanowski rzeczywiście w Naddniestrzu przebywa, nie ma. No jest ten dokument, ale sama prokuratura, rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak pytany o to, czy jest pewność, że pismo zostało faktycznie wysłane przez Romanowskiego. Mówi o tym, że nie mamy pewności, mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów, no, ale zakładając scenariusz, że rzeczywiście Marcin Romanowski w Naddniestrzu się znalazł, co polityczne mówi nam ta sytuacja o Romanowskim i o w ogóle jego obecnym położeniu?
6: Oczywiście no, jego współpracownik znalazł się pod ochroną jednak Stanów Zjednoczonych, więc jest w dużo lepszej sytuacji. Natomiast myślę, że Marcin Romanowski po tym jak na Węgrzech Peter Modzior wygrał wybory i zapowiadał zresztą, że nie będzie nikogo chronił, no okazało się, że tak naprawdę pole do poszukiwań miejsc, gdzie pan Romanowski mógłby przed polskim wymiarem

0: Sprawiedliwości uciec, trochę ta grupa państw się zawęża. Bardzo dużo spekulowano o tym, że być może będzie to Serbia, bo takie też były spekulacje. Natomiast no, pojawił się właśnie w tym Naddniestrzu. Ja myślę, że jest to wbrew pozorom prawdopodobne, dlatego że no, faktycznie, tak jak już powiedziałam, ma dosyć spory problem z tym, żeby znaleźć państwo, które by go schroniło. Natomiast jest to o tyle bardzo trudne i obciążające zarówno dla niego jako polityka, jak i dla Prawa i Sprawiedliwości, bo dywagując, czy pan Romanowski jest członkiem, czy nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, że jest członkiem nadal Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego no, jest to obciążenie ogromne, zwłaszcza, że Naddniestrze no, jest wyjątkowo kojarzone tylko i wyłącznie z Rosją, z władzami, które są bardzo z Rosją silnie związane. I to w zasadzie już od lat 90. Więc no, tutaj jakby jest to na pewno taka śmierć polityczna. Ale z drugiej strony sama jestem ciekawa, jak prokuratura, jak sąd przychyli się do tego listu żelaznego, bo zbliżają się wybory, zbliża się kampania wyborcza. No i Marcin Romanowski, który byłby w Polsce, który mógłby udzielać różnych wywiadów, odpowiadałby z wolnej stopy, gdyby taki list żelazny otrzymał. No z jednej strony byłby obciążeniem pewnie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też niemałym kłopotem dla Koalicji Obywatelskiej.
1: No ale to tutaj się zastanówmy trochę nad tym, jakie scenariusze przed nami się malują. No bo czy rzeczywiście sam list żelazny, to znaczy gdyby on został przyznany Marcinowi Romanowskiemu, jego uzyskanie mogłoby rzeczywiście otworzyć drogę do jego powrotu do Polski? Czy sądzi pani, że może bardziej byłby to znowu element spektaklu? To znaczy Marcin Romanowski dostaje list żelazny, jest wyznaczony termin przed prokuraturą stawienia się Marcina Romanowskiego, a później czekamy, czekamy, czekamy i okazuje się, że Marcina Romanowskiego jednak nie ma. Który scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny?
0: Póki co, no to oczywiście ten scenariusz, o którym pan redaktor powiedział, czyli raczej rozciągania w czasie tego procesu. Mówię tu nie tylko o procesie sądowym, ale w ogóle o tych kwestiach związanych z kontaktami z prokuraturą i jakby powrotem do Polski. Zresztą obaj panowie, zarówno pan minister Ziobro, jak i pan właśnie minister Romanowski, bardzo wykorzystują, można powiedzieć, może nie luki w tym, w jaki sposób funkcjonuje prawo w Polsce, ale raczej luki w tym, w jaki sposób funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. No, oczekiwanie kilka miesięcy na kolejną rozprawę, to rozciągnięte bardzo w czasie, różnego rodzaju kruczki, które właśnie można wykorzystywać po to, żeby się nie zjawiać przed prokuratorem, albo tak jak pan minister Ziobro, nie zjawiał się przed komisją śledczą. Więc naprawdę tutaj pewnie ten spektakl by nam się rozpoczął na nowo. Pytanie tylko, czy tego rodzaju serial jest dla kogoś opłacalny, poza samym ministrem Romanowskim, no, który gdzieś odciągałby w czasie rozpoczęcie procesu, a raczej moim zdaniem już w kampanii wyborczej szans większych na to, żeby ten proces się rozpoczął, a już na pewno zakończył, no to nie mamy.
1: A z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, jak wygląda ta sprawa? No bo czy ta informacja o potencjalnym pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu może być dla Prawa i Sprawiedliwości niebezpieczna?
0: I to widać już po wypowiedziach niektórych polityków, którzy właśnie kwestionują wiarygodność, że jest to mało prawdopodobne, że tam ten polityk się znajduje. Natomiast gdyby to okazało się prawdą, no to bądźmy szczerzy, współpraca z Rosją póki co w Polsce, poza no tą, można powiedzieć, grupą, która jest związana z Grzegorzem Braunem i jakby powiedziałabym nawet tą skrajną grupą, która jest u Grzegorza Brauna i jest to pewien margines nawet już tej grupy, to jednak obciążenie współpracy z Rosją no bardzo mocno by rezonowało i myślę, że byłoby bardzo trudne do wytłumaczenia przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: To teraz komentarze polityczne w tej sprawie. Z jednej strony wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. On jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane właśnie przez Rosję Naddniestrze.
2: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Natomiast Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Marcin Romanowski po prostu nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
3: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce

0: wymaga gruntownej naprawy. Pan minister Romanowski, pan minister Ziobro nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Czy się ze mną nie kontaktuje? Ja z pana ministra Romanowskiego jakby znam, ale jakby rozmawiałem z nim kilka razy w życiu, więc jakby no ciężko powiedzieć, żeby się ze mną kontaktował. Może z kimś się kontaktuje, nie wiem tego, ale to są jego decyzje.
1: No to teraz pytanie, czy tak jak mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, mamy do czynienia z ucieczką, czy to na Węgry, czy właśnie do Naddniestrza, czy tak jak mówi Andrzej Śliwka, to jest w zasadzie taka obrona przed niesprawiedliwym procesem w Polsce?
2: Narracja, panie redaktorze, nam powoli się wyczerpuje, mówię o tej narracji, o tym niesprawiedliwym procesie, bo jednak w przypadku pana ministra Ziobry sądy, aczkolwiek dla wszystkich pewnie wyborców Koalicji Obywatelskiej i dla samego ministra Żurka, działają w taki sposób, który nie jest tylko i wyłącznie na zamówienie polityczne właśnie partii rządzącej. I tutaj w tych potyczkach minister Ziobro też wygrywa, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I to było widoczne. Więc myślę, że dla takich wprawnych obserwatorów sceny politycznej i jakby tego, co dzieje się z ministrem Ziobro, no pokazuje właśnie to, że jednak ta narracja no gdzieś nam zaczyna kuleć. I pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość zacznie rzeczywiście tłumaczyć się z tego, że jeśli by się okazało, że to faktycznie to Naddniestrze. Więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Natomiast niestety będziemy obserwować cały czas ten serial. I zwrócę uwagę, panie redaktorze, że podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy i wiele osób, które nawet obserwuje scenę polityczną, to już dokładnie nie wie tak naprawdę, o co chodziło w zalążku tej całej sprawy, czyli o to, o co oskarżeni są zarówno pan minister Ziobro, jak i pan minister Romanowski.
1: Tak, no bo między innymi chodzi o kwestię Funduszu Sprawiedliwości, wydatkowanych pieniędzy z tego funduszu, a ta sprawa zaczyna przypominać no takie niekończące się właśnie ściganie, poszukiwanie tych osób, o których tutaj rozmawiamy, ale przejdźmy teraz do drugiego problemu Prawa i Sprawiedliwości. Te problemy się na siebie nakładają i myślę też w pewien sposób się łączą, czyli ten rozłam wokół Mateusza Morawieckiego, jego ugrupowanie Rozwój Plus. Słyszymy o kolejnych transferach, czy to politycznych, czy bardziej organizacyjnych, nawet pracowników, którzy mieliby zajmować się chociażby komunikacją, mediami społecznościowymi. Czy według pani te transfery do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego oznaczają początek realnego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, czy na tym etapie jednak jeszcze jest za wcześnie, żeby tak mówić?
2: Że jest za wcześnie, żeby tak mówić, ale to, co pan redaktor, na co pan redaktor zwrócił uwagę, faktycznie sierpień, no pan premier Morawiecki nie zasypuje gruszek w popiele i faktycznie bardzo dużo pracuje. Ja też obserwuję to, co dzieje się w samorządach, to, co dzieje się w sejmikach. Widać wyraźnie, że ta praca, można powiedzieć, u podstaw wre, że zaczyna się to, co jest siłą Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie struktury, że gdzieś te struktury, nawet w województwach tych, które są tradycyjnie samorządowo obsadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzieś zaczyna się to chwiać. A jest to pokłosie tego, że bardzo wielu polityków, takich, którzy są politykami z pierwszych stron gazet, którzy robili kiedyś bardzo mocny wynik dla Prawa i Sprawiedliwości, którzy w swoich regionach byli mocnymi postaciami, no gdzieś byli bardzo długo niedoceniani w Prawie i Sprawiedliwości i chociażby reforma tego, że Zarząd Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu zdecydował o tym, żeby niektórych właśnie, nazwijmy ich może umownie, baronów, bo to jeszcze z czasów SLD, ale spróbujmy w ten sposób ich nazwać, żeby tych baronów gdzieś osłabić. No i te osoby po prostu poczuły się bardzo mocno niedocenione. No i teraz proszę zwrócić uwagę, one właśnie zasilają to stowarzyszenie. Więc wydaje mi się, że budowa tych struktur pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno przechodzi bardzo głęboki kryzys. Pytanie o siłę prezesa, pana Jarosława Kaczyńskiego, czy będzie potrafił używać takich argumentów dla pozostałych w partii, że jeszcze utrzyma ich przy sobie. No tylko, panie redaktorze, zawsze jest ta weryfikacja i tu moim zdaniem są dwa punkty, które mogą zweryfikować Mateusza Morawieckiego. To są pieniądze i listy wyborcze.
1: A no właśnie, i listy wyborcze to jeszcze przed nami. Pieniądze, też kwestie te, byśmy musieli się w te kwestie bardziej zagłębić. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych spekulacji, ale też tych nazwisk, o których wiemy, jeżeli chodzi o transfery. Czy ważniejsze w tym wszystkim są nazwiska polityków, którzy, nie wiem, dołączają do Mateusza Morawieckiego, czy jednak fakt, że Morawiecki no, buduje własne zaplecze organizacyjne?

0: informacyjne, komunikacyjne, polityczne, eksperckie?
1: Myślę, że pan Mateusz Morawiecki był mocno niedoceniany w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę, że ten przytyczek w nos z racji kandydata na kandydata pana profesora Czarnka też myślę, że odczuł bardzo mocno. Do tej pory bardzo często mówiliśmy, że pan premier Morawiecki właśnie tego zaplecza nie ma. I myślę, że potrafił, jak to się mówi, połączyć pewne kropki, wykorzystać moment, bo w polityce też wykorzystuje się moment i to jest bardzo ważne. I myślę, wykorzystał te 5 minut, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest jednak poza władzą, co jest bardzo trudne dla partii politycznej, która kiedyś była przy władzy i mogła rozdawać stanowiska, mogła cieszyć się władzą i centralną i taką władzą powiedzmy regionalną. No a tu nagle mamy spory kryzys. Mamy też kwestie związane z tym, że jednak konfederacje mocno podgryzają tutaj wyborców, znaczy nie wyborców, ale podgryzają Prawo i Sprawiedliwość w dziedzinie właśnie odbierania im wyborców. I myślę, że Mateusz Morawiecki po prostu dobrze wykorzystał chwilę. A do tego jeszcze właśnie pojawiła się silna frustracja i też bardzo mocne emocje, panie redaktorze. Mam wrażenie, że tego też nie doceniamy, jak bardzo dużo emocji jest w samym Prawie i Sprawiedliwości i jak, nie chcę tego nazwać może nienawiść, ale na pewno ogromna niechęć tych grup, które tam mamy w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Ta niechęć się bardzo mocno pojawiła. I wykorzystując te wszystkie możliwości, myślę, że Mateusz Morawiecki zaczął szykować sobie takie zaplecze eksperckie z kolei. Co prawda osoby, które były na tym słynnym grillu i które były to obserwować, były to osoby chociażby takie, które zostały kiedyś z Koalicji Obywatelskiej, na przykład wyrzucone, mówię tu o panu pośle Józefaciaku. Natomiast myślę, że cały czas taka świeżość i to, że właśnie Mateusz Morawiecki coś robi, usiłuje wykorzystywać tę sytuację, no myślę, że dla wyborców będzie interesująca. Jakkolwiek oczywiście można Mateuszowi Morawieckiemu zarzucić bardzo wiele i myślę, że no jest mało wiarygodny w tym, jak mówi, że jak to mówią, prawda, podpisywał i rządził, ale się nie cieszył z wielu rzeczy i w tej chwili wycofuje się z tych kwestii, przez które Prawo i Sprawiedliwość przegrało. Mówię tu chociażby o kwestii aborcji, bo rzeczywiście to był taki gwóźdź do trumny. Natomiast no, obserwujemy Mateusza Morawieckiego, bo myślę, że był jednak politykiem mocno niedocenianym.
0: To teraz pytanie o Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy dla Jarosława Kaczyńskiego większym zagrożeniem jest dziś sprawa, o której rozmawialiśmy, czyli Marcina Romanowskiego, czy jednak odpływ ludzi związanych z Mateuszem Morawieckim?
1: Zdecydowanie odpływ ludzi, dlatego że proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że już takich można powiedzieć odejść mieliśmy w Prawie i Sprawiedliwości kilka. No i kończyło się tak, że jednak taka nosa nam tutaj zafunkcjonowała, czyli syn marnotrawny, już pozostając w takiej poetyce, wracał na łono list wyborczych właśnie. No i prezes decydował o tym, że osoby, które kiedyś odeszły z Prawa i Sprawiedliwości, jednak na tych listach wyborczych się znajdowały. Więc pytanie wydaje mi się takie logistyczne. Czy Mateuszowi Morawieckiemu uda się właśnie stworzyć partię polityczną? Uda się zdobyć finanse i uda się zdobyć listy wyborcze? Bo jeżeli tak, no to muszę powiedzieć, że ten kryzys na pewno będzie jeszcze trudniejszy dla prezesa Kaczyńskiego niż jest obecnie, bo na razie myślę, że liczą jednak na to, że finanse właśnie i listy wyborcze będą jednak magnesem, który przeciągnie na tę drugą stronę. Natomiast Marcin Romanowski jak najbardziej jest obciążeniem, tylko no myślę, że w takim już typowym wizerunku Prawa i Sprawiedliwości gdzieś to jest już tak temat, można powiedzieć, ograny, że myślę, że dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nie jest obciążenie, a biorąc pod uwagę sondaże, no to jednak Jarosław Kaczyński ma coraz większy problem z poszukiwaniem nowych wyborców. I tutaj rzeczywiście mógłby być to problem. Pytanie, no na ile i jak ta sprawa będzie ciągnąć się dalej? Czy rzeczywiście dojdzie do procesu? Czy ten list żelazny pan Romanowski uzyska? Czy uda mu się brać udział w kampanii? No bo być może to też jest pewna strategia, żeby właśnie mówić, co się myśli, licząc na to, że ta strona prawicowa jednak wygra.
0: A spójrzmy w takim razie a propos kampanii parlamentarnej w wyborach do parlamentu. parlamentu. Przejdźmy teraz, spójrzmy na to, co dzieje się w rządzie. Tam dość ciekawe decyzje. Przypomnijmy,

0: premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że wspólnie z ministrem Maciejem Berkiem ustalili jego przejście do innych zadań. Czy sama ta decyzja jest dla pani doktor zaskakująca?
1: Jest to zaskoczenie, zwłaszcza w momencie, kiedy usłyszeliśmy dzisiaj, że te spekulacje dotyczą tego, że pan minister Berek ewentualnie miałby zostać sędzią w Trybunale Konstytucyjnym. I to jest pewnie jedna z takich spekulacji. Na pewno pan minister jest taką, można powiedzieć, cichą eminencją, która bardzo mocno w ryzach trzyma wszelkie kwestie związane z legislacją. Jest bardzo chwalony przez wielu polityków i ci politycy bardzo doceniają fachowość pana ministra Berka. I na pewno jest osobą niezwykle zaufaną dla pana premiera Tuska.
0: No sam premier Donald Tusk określił Macieja Berka jako swoją prawą rękę w zasadzie.
1: No właśnie. I teraz, panie redaktorze, czy biorąc pod uwagę to, co dzieje się z tymi właśnie rozliczeniami, o których mówiliśmy, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym i jak trudno jest jakąkolwiek reformę tam przeprowadzić, być może, bo ten Trybunał Konstytucyjny naprawdę zaczyna być już bardzo mocno kadłubkowy, czy nie jest to właśnie taki moment, gdzie pan, aczkolwiek jest to decyzja, ewentualna decyzja, bo to też spekulacje, bardzo mocno krytykowana przez wiele środowisk, ale czy nie jest to taki rzut na taśmę, czyli to, żeby pan minister Berek w tym Trybunale Konstytucyjnym był taką osobą, która miałaby konsolidować pracę i jednak próbować w jakikolwiek sposób ratować szacunek.
0: No dobrze,
1: do
0: pani doktor, to w takim razie jak na to spojrzeć? Gdyby rzeczywiście Maciej Berek miał przejść do Trybunału Konstytucyjnego, no to to by było dla rządu premiera Donalda Tuska strategiczne wzmocnienie, czy bardziej jednak polityczne ryzyko związane z obsadzeniem kolejnego miejsca w Trybunale Konstytucyjnym przez osobę, no, która jednak jest powiązana politycznie z obecnym rządem i tutaj nie ma co ukrywać.
1: Taka mocna pragmatyka, taki można powiedzieć cynizm wyborczy, może cynizm polityczny, wskazywałby na to, że taka osoba w Trybunale Konstytucyjnym mogłaby pewne kwestie rozwiązywać, prawda? Więc być może jest to jakiś pomysł. Natomiast oczywiście byłoby to bardzo duże obciążenie, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, dlatego że środowiska, które no, w tej chwili krytykują też to bardzo wolną reformę dotyczącą praworządności, no jednak czułyby się tym bardziej niedoceniane albo niezauważane, dlatego że no, z tym pan Donald Tusk, pan premier Donald Tusk szedł na ustach w kampanii wyborczej, że właśnie miało być to odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a tu no, mielibyśmy kolejną taką sytuację, gdzie polityk, znany czy nieznany, ale jednak polityk, współpracujący mocno z obozem rządzącym, miałby stać się sędzią. Pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk myśli poważnie o tej kandydaturze, czy jest to raczej taka, no właśnie taki balon próbny, żebyśmy spróbowali pospekulować i być może pan premier przygląda się właśnie tym dyskusjom.
0: No, a to na pewno, bo szeroko te potencjalne informacje, potencjalne nowe miejsce Macieja Berka jest komentowane. Natomiast kolejna rzecz, która dotyka też tej zmiany i tej decyzji premiera a propos funkcjonowania rządu. Ostatnio Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy, rzecznik rządu, Adam Szłapka odpowiada w ten sposób. Jeśli chodzi o jakieś potencjalne zmiany w rządzie, to na nic na razie o żadnej rekonstrukcji, żadnych informacji nie mam. Żadne zmiany w rządzie nie są zaplanowane, ale czy sądzi pani, patrząc po tej zaskakującej jednak zmianie dotyczącej Macieja Berka, czy potencjalna rekonstrukcja tej jesieni jest możliwa?
1: Myślę, że tak. Może nie będzie to taka bardzo mocna rekonstrukcja, ale myślę, że pewne osoby stracą stanowiska. Na pewno będą jakieś przesunięcia. Cały czas dywagujemy na temat Polski 2050 i pojawia nam się na horyzoncie Szymon Hołownia, który gdzieś tam też myśli o powrocie. Więc być może tego rodzaju ruchy będą. I pamiętajmy, panie redaktorze, że też pan premier bardzo chce wygrać wybory, nie dziwmy mu się. No w związku z tym szykuje sobie pewne przedpole, tak żeby już nie pojawiały się osoby, które z samego łona rządu krytykują bardzo silnie decyzje, które w tym, na tym rządzie zapadają. Mówię tutaj o pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Więc jest rzeczywiście bardzo dużo takich kwestii, które no tutaj Donald Tusk będzie musiał rozstrzygnąć. No i krótko mówiąc, przygotować się do kampanii z taką drużyną, której będzie mógł ufać i która będzie mocno

0: skonsolidowana i nastawiona na sukces wyborczy.
1: Ten potencjalny powrót Szymona Hołowni, bo to mnie ciekawi, choć być może jest to trochę na marginesie tej całej bieżącej polityki, jest według pani możliwy?
0: Powiem szczerze, panie redaktorze, że ja już w polityce obserwowałam tak dziwne powroty i tak dziwne i zaskakujące zmiany, o których nawet wyborcy pewnie w tej chwili już nie pamiętają, bo niestety wyborcy mają krótką pamięć, co widać po sukcesie pana Morawieckiego, to powiedziałabym, że naprawdę jest to możliwe, zwłaszcza, że to środowisko, które jest w tej chwili, które było związane z Polską 2050 i z klubem, który powstał w Sejmie, myślę, że to jest mało doświadczone środowisko. Zbiera w tej chwili mocne baty w sondażach, więc pytanie, czy te osoby myślą o swojej przyszłości w polityce. No i to wymaga pewnej konsolidacji, bo nie wyobrażam sobie, że takie dwa środowiska miałyby tutaj występować i tworzyć jakiś program wyborczy. No i szczerze powiem, że wyobrażam sobie, pomimo że jest to, wiele osób patrzy na to sceptycznie, ale myślę, że Szymon Hołownia, któremu gdzieś się nie udało na świecie, myślę, że myśli o takim powrocie i być może jakieś stanowisko rządowe obejmie.
1: Pytanie, czy to nie za szybko, ale na razie zostawiamy bez odpowiedzi. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani doktor, życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy.
0: Dziękuję również nawzajem.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbohistorii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Dane medyczne. Prawie 19 milionów Polaków w niepowołanych rękach, jest apel ministra cyfryzacji. Zmarł chłopiec, który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Tysiące osób podziwiały częściowe zaćmienie słońca w Polsce, całkowite za 109 lat. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane medyczne. Prawie 19 milionów Polaków, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
7: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
8: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
7: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
8: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
7: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą...

0: będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Osobom, które boją się konsekwencji wycieku, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Zmarł 7-letni chłopiec, który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko było na zajęciach nauki pływania. Wiadomo, że pod wodą spędziło 6 minut, mówi prokurator Emilia Marchewa.
2: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
1: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu relacji Katowice-Zabrze. Mężczyznę zatrzymali policjanci, to obywatel Azerbejdżanu. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego ZTM, mówi rzecznik instytucji Michał Wawrzyszek.
3: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
1: Policjanci sprawdzają też, że 63-latek dopełnił niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski. Pentagon przyznaje, że Amerykanie zabili 153 jemeńskich cywilów i ranili ponad 240. Do ataków doszło w kwietniu ubiegłego roku.
4: Informacja została upubliczniona w raporcie dla Kongresu. Ataki w Jemenie, w których ucierpieli cywile, były 3. W ataku na port Ras Issa zginęło 80 osób, a ponad 170 zostało rannych. W ataku na ośrodek detencyjny dla imigrantów w Sadzie zabito 68, a raniono 47 osób, głównie imigrantów z Afryki. W ataku w Sanie zginęło 5 osób, a 25 zostało rannych. Armia twierdzi, że celem było osłabienie potencjału proirańskich Hutich. W raporcie Pentagonu podano również, że do lutego tego roku w Jemenie doszło do 15 innych incydentów z udziałem amerykańskiej armii, w których ucierpieli cywile. Trwa ocena ich skutków. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat wieczorem. Oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było tak zwane głębokie, czyli częściowe zaćmienie.
5: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
6: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
7: Świat jest niesamowity.
8: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc można takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
1: Kolejne, tym razem całkowite zaćmienie słońca w Polsce za 109 lat 7 października 2135 roku.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Noc będzie pogodna, na północnym zachodzie mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
10: Mamy już prawie 6 minut po godzinie 22.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: A przed nami oczywiście kolejny ciekawy temat dla Państwa. Przez lata można żyć z poczuciem, że coś jest nie tak, choć nikt nie potrafi powiedzieć co. Perfekcjonizm, chaos, ciągłe zmęczenie i wrażenie, że inni jakoś sobie radzą, a Ty wciąż próbujesz ich dogonić. Czasem odpowiedź pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek przestaje szukać winy w sobie, a sięga po prostu po diagnozę.
12: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór i zapraszam na rozmowę o ADHD, u kobiet. Bo okazuje się, że właśnie u kobiet objawia się ono inaczej niż u mężczyzn. Wiele kobiet też właściwą diagnozę otrzymuje dopiero w wieku dojrzalszym, 30, 40, a czasem nawet i

0: 50 lat. Dlaczego przez lata ADHD u kobiet pozostawało niewidzialne? Jakie są objawy i też co może zmienić w życiu taka diagnoza? O tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Do pomyślenia.
0: A w studiu jest dziś z nami psychiatra Agata Todzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy Ania z Zielonego Wzgórza miała ADHD?
2: Ania z Zielonego Wzgórza myślę, że jest takim przykładem z literatury, czy Pippi Langstrumpf, tak, które no nie będziemy diagnozować takich postaci literackich oczywiście, tak, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast na pewno pewne zachowania u tych dziewcząt można by zakwalifikować jako objawy związane właśnie z ADHD.
0: No właśnie, bo ADHD u dziewczynek przez lata pozostawało trochę niewidoczne, tak jak mówiłam we wstępie. Częściej kojarzyło się z małymi chłopcami niż z dziewczynkami. Czy to oznacza, że zestaw objawów jest na tyle różny?
2: Zestaw objawów jest ten sam, tylko ekspresja tych objawów i to, w jaki sposób one są widoczne dla otoczenia, zdecydowanie się różni. I w ogóle ADHD pierwotnie, tak, było opisywane jako zaburzenie dotyczące małych chłopców, tak? Czyli te zachowania takie impulsywne, związane z nadpobudliwością, bieganie, krzyk, tak? Bycie hałaśliwym, czyli takie można powiedzieć wręcz przeszkadzające otoczeniu i zwracające uwagę. Natomiast coraz więcej wiemy też o dziewczętach i tak naprawdę u dziewcząt mamy ten sam zestaw objawów, bo to nie jest inne ADHD. Natomiast ta ekspresja jest inna, jest mniej zachowań takich, my mówimy eksternalizujących, tak? Czyli takich pokazywanych na zewnątrz otoczeniu, tak? Często to jest na przykład ta nieuwaga, no, która nie jest widoczna, tak? Czy często będzie to niepokój albo taki natłok myśli, który może być związany z nadpobudliwością właśnie, a on nie jest widoczny dla otoczenia, tak? Więc to u dziewcząt się zmienia, ale to, co jest problemem, to nie tylko to, że objawy mogą wyglądać inaczej, ale to jest też to, że interpretacja zachowań dzieci, w zależności od tego, czy to są dziewczęta, czy chłopcy, jest różna.
0: Różna, to znaczy?
2: To znaczy, nawet były takie badania, tak, że opisywano nauczycielom, tak, potencjalnie to samo dziecko. Te same objawy, te same zachowania, tak? I te reakcje, tak? Co z takim dzieckiem? Co należałoby takiej rodzinie, tak? Polecić, zaradzić, w jaki sposób tutaj pokierować dalej? Te same objawy, te same zachowania i zupełnie inna interpretacja, tak? Dziewczęta często były bagatelizowane, często było to określane jako, no tak ma, taka jej uroda, no tak mają, tak? Są gadatliwe. Nic z tego nie wynika, tak? Natomiast u chłopców faktycznie to było takie skojarzenie pierwsze, tak? Że jak jest ta nadpobudliwość, gadatliwość, tak? To faktycznie takiego chłopca należałoby skierować do poradni na diagnostykę, tak? Więc to też jest taka nasza interpretacja, w jaki sposób my to określamy, tak? Czy my dorośli, czy później w dorosłości też w jaki sposób kobiety są określane, tak? Które mają ADHD, a mężczyźni. Więc to nie tylko jest samo, w jaki sposób te objawy wyglądają, ale też w jaki sposób specjaliści albo otoczenie to oceniają.
0: To może jeszcze cofnijmy się kilka kroków wstecz. Czym w ogóle jest ADHD?
2: ADHD jest takim zaburzeniem neurorozwojowym, czyli to są te zaburzenia, które tak naprawdę można powiedzieć występują od wczesnego dzieciństwa. Dochodzi do pewnego rodzaju czy odmienności, czy możemy to nazwać nieprawidłowości, tak? W rozwoju też mózgu, tak? Czyli samej takiej struktury mózgu, ale też w strukturze takiej, nie w strukturze, tylko w takim czynnościowym wymiarze, tak? Więc to, co my o ADHD jako takim wiemy, to, że to nie jest niedobór, tak, dopaminy, to nie da się tak zbadać i powiedzieć, że ktoś ma za mało, tylko to oznacza, że ta dopamina jest nieprawidłowo wykorzystywana w synapsach, tak, czyli w takiej korze przedczołowej, która odpowiada właśnie, tak, za regulację emocji, za funkcje wykonawcze, czyli że ja wiem, jak się zorganizować, wiem, jak zaplanować, tak, wiem, gdzie co odłożyłam przed chwilą, wiem, gdzie mam telefon, gdzie mam dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ten sygnał w tej korze przedczołowej jest po prostu za słaby, tak, dlatego często osoby, które ADHD mają, mówią o tym, że mogę się skupić, ale nad rzeczami, które mnie

0: intensywnie tak interesują, tak mnie zafascynują wręcz, tak? Więc jakby tutaj ten sygnał po prostu jest zdecydowanie mocniejszy, tak? Albo jeśli jest jakiś stres, tak? Więc dochodzi adrenalina, wydziela się noradrenalina, dopamina i tak dalej. Więc wtedy ten sygnał jest wystarczający do pobudzenia tej uwagi, tak? Natomiast on nie jest wystarczający, kiedy trzeba coś zrobić. Trzeba, no a w życiu dorosłym mamy dużo rzeczy, które musimy, po prostu musimy zrobić, tak? Nie płacimy rachunków, bo jest to naszą pasją, tak? Tylko po prostu no, to są rzeczy codzienne. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że dziecko, które ma ADHD, ono z nim rośnie i tak, i mamy takie, można powiedzieć, mierzenie się z tymi objawami na przestrzeni życia, później dochodzi do dorosłości, no to tak naprawdę już w dorosłości, jeśli no, tej diagnozy na przykład na wcześniejszych etapach nie było, to tak naprawdę to jest też już no, konsekwencje też całego tego życia dotychczasowego z tymi objawami, które być może no, nie były gdzieś zaopiekowane w odpowiedni sposób.
1: Do pomyślenia.
2: Tu teraz te kryteria diagnostyczne. Mhm. Gdzie jest ten błąd przy diagnozowaniu kobiet i dziewczynek?
0: Często błąd w diagnozowaniu kobiet i dziewczynek jest, zanim dotrą do gabinetu psychologa czy psychiatry, te objawy po prostu nie są związane z ADHD, bo człowiek nie jest nadpobudliwy, tak? Ta dziewczynka nie jest nadpobudliwa, ta kobieta nie jest nadpobudliwa, no przecież nie chodzi, tak? Nie chodzi po klasie, nie chodzi po biurze. Co prawda tam obgryza paznokcie, siada na rękach, żeby tymi rękoma się nie bawić, tak? I wykonuje jakieś takie ruchy, które mają na celu zamaskowanie tej nadpobudliwości, ale nadal pozostaje to niewidoczne i często można się tak, można tak maskować swoje objawy, że wręcz one przez samego pacjenta są inaczej interpretowane, tak? No bo to przestaje być interpretowane jako nadpobudliwość, czy w ogóle nie jest interpretowane najczęściej jako nadpobudliwość, ale jako taki brzydki zwyczaj, taka wada, tak? Związana z charakterem. Więc tutaj w ogóle rozbijamy się często na samym, przed samym gabinetem. Dalej, u kobiet też jest tak, że sami specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym częściej będą objawy ADHD u kobiet interpretowali jako, przypisywali innemu zaburzeniu, tak? Czy to będzie zaburzenie osobowości, czy to będzie zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. Natomiast później faktycznie, jeśli taką diagnostykę zaczynamy, a diagnoza ADHD jest przede wszystkim oparta na wywiadzie, tak? To nie jest tak, że to jest jakieś specjalne zaburzenie, które wymaga osobnego podejścia niż inne zaburzenia psychiczne, tak? Mm. Bo wszystko tak naprawdę, to co my robimy, musi się na koniec dnia opierać o wywiad z pacjentem i z osobą najlepiej z jego, czy z jej otoczenia, tak? Czyli czy z rodzicem, tak? No, czasami u dorosłych to nie jest łatwe, ale czy z osobą partnerską. Ta interpretacja tego, co mówi pacjent, wiele objawów nadpobudliwości czy deficytu uwagi może być interpretowanych jako lęk. Co trudniejsze, te objawy się nakładają z lękiem, tak? Bo tak naprawdę jest to najczęściej współwystępujący objaw. Tak? U dorosłych kobiet z ADHD to są zaburzenia lękowe i depresyjne, więc musimy też o tym pamiętać, tak? Że rzadko do nas trafia osoba, która ma tylko i wyłącznie ADHD, tylko ona będzie wymagała od nas tak naprawdę bardzo szerokiego spojrzenia, więc my nie możemy tylko wziąć i powiedzieć, dobrze, to zrobimy diagnostykę ADHD, i sobie wybierzemy taki mały kawałeczek człowieka i sobie to ADHD zobaczymy, tak? To nie do końca tak wygląda, tak? Tylko jednak to diagnozowanie czegokolwiek powinno być w oparciu o zróżnicowanie z różnymi innymi stanami, które mogą te objawy, z którymi człowiek się zmaga, tłumaczyć, tak? No bo jeśli coś weźmiemy za objaw innego zaburzenia, zaczniemy to inaczej leczyć, no to nie będziemy mieć skuteczności w tym leczeniu.
2: Czy kobiety częściej maskują swoje objawy? No i zastanawiam się, czy przez to, że dziewczynki są wychowywane w nieco... inna jest rola płciowa w społeczeństwie kobiet, inna chłopców, to zastanawiam się, czy maskowanie jest tego skutkiem. Czy może być?
0: Mhm. Na pewno to wychowanie do różnych ról społecznych wygląda inaczej ze względu na płeć. I u dziewcząt z jakiegoś powodu dziewczęta lepiej dostosowują się społecznie, tak? Nawet jeśli mają

0: pewnego rodzaju trudności, bo to nie dotyczy tylko ADHD, to również dotyczy spektrum autyzmu, tak?
1: I czyli neuroróżnorodności.
0: W ogóle neuroróżnorodności jako takiej, tak? I to dostosowanie zwykle jest, i teraz trudno mówić, czy lepsze, ono jest na pewno bardziej korzystne otoczeniu, tak? Bo to

0: należy siadać, wstawać, chodzić, kiedy się odezwać, tak? Ja mam bardzo wiele pacjentek, które mówią mi na przykład o tym, że one taką nadpobudliwość w sposób jawny wyrażały w momencie, kiedy miały 6-7 lat, później trafiły do szkoły i nagle się okazało, że nie wypada. I co się okazało? One zaczęły w tak rygorystyczny sposób pilnować się i tak rygorystycznie tam pilnowały wszystkich prac domowych, tak, żeby nie daj Boże niczego nie przeoczyć, niczego nie zgubić, tak, że tak naprawdę no, zaczynają się rozwijać zaburzenia lękowe czy perfekcjonizm, który jest taką bardziej cechą charakteru niż zaburzeniem psychicznym, ale zaczynają kompensować albo wręcz tak nadkompensować, tak? Tylko bardzo dużym kosztem takiego naprawdę wysiłku praktycznie non-stop, tak? Więc jak jest pytanie, czy się dobrze uczyły? No uczyły się dobrze, tak? Tylko jeśli zatrzymamy się na tym pytaniu, to tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy, no bo uczyły się dobrze, ale siedziały od powrotu do szkoły, ze szkoły do wieczora i po prostu próbowały te lekcje robić, tak? I tam różne naprawdę sposoby opowiadają pacjentki, tak? Niektóre się uczyły w łazience, żeby nic nie rozpraszało, tak? Bo nie było wtedy jeszcze słuchawek wygłuszających dla dzieciaków czy dla dorosłych, tak? Żeby sobie pomóc. Radziły sobie tak naprawdę jak mogły, więc ta kompensacja i ten wysiłek i to jest dokładnie też można przenieść na życie dorosłych kobiet, które mają takie wrażenie często, że cały czas próbują ogarnąć swój wewnętrzny chaos, to co je otacza. No teoretycznie niby wszystko działa, tak? No, wszyscy ludzie nie są głodni, tak? Chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkoły i tak dalej, ale z drugiej strony to jest tak ogromnym wysiłkiem, że się dekompensują. I też ten wysiłek jest tak naprawdę niewspółmierny do tego efektu, tak? No bo w momencie, kiedy tak naprawdę wypalamy się na bazowych takich czynnościach zupełnie codziennego życia, to tam już nie ma przestrzeni, tak? Tam nie ma przestrzeni na odpoczynek, tam nie ma przestrzeni na dobry sen, na rozmowę z drugą osobą, na relacje, no bo taka kobieta usiądzie na kanapie, czy usiądzie z partnerem i będzie w głowie odtwarzała listę zadań, tak? Że jutro jest dzień kropki, a pojutrze, nie wiem, słoneczka, a do pracy trzeba zrobić to i to. I to po prostu ta lista zadań się nie kończy.
1: A jaką rolę odgrywają hormony w nasilaniu się objawów? Jest w ogóle jakaś taka zależność?
0: Ta zależność wydaje się być istotna i to i tak naprawdę jest to po pierwsze taka obserwacja, którą poczyniono w takiej populacji po prostu klinicznej, tak, że obserwowano, że pacjentki zgłaszają pogorszenie objawów ADHD, czy w ogóle pogorszenie samopoczucia przed miesiączką. I faktycznie, jeśli pomyślimy o takim mechanizmie, takim neurobiologicznym, to hormony żeńskie, estrogeny, takie, które gdzieś dominują jednak w cyklu rozrodczym, to one mają duży wpływ na modulowanie działania dopaminy, tak, czyli tak jakby w prosty sposób pomagają tej dopaminie, tak? Tylko, że jak tych estrogenów nam braknie, a już powiedzieliśmy wcześniej, że ten mechanizm, w jaki sposób dopamina działa w neuronach, że on jest słabszy, tak, niż w populacji ogólnej, to tak naprawdę nie mamy ani jednego mechanizmu, ani drugiego, tak? Więc możemy wyobrazić sobie sytuację, że wtedy bardzo będzie nam się pogarszała koncentracja, będą się pogarszały takie wykonawcze funkcje, planowanie, skupienie i tak dalej, ale również może się pogarszać to, co jest związane też z regulacją emocji, tak? No bo estrogeny też w tym pomagają i co ciekawe, spadek estrogenów jest związany z pogorszeniem uwagi. To jest taka obserwacja, którą wyniesiono z badań u pacjentek onkologicznych, które z powodu hormonoterapii raka piersi miały blokowany ten receptor estrogenowy i jedną z pierwszych ich skarg, takich w kontekście działań niepożądanych, to było to, że one mają gorszą koncentrację, tak? Że nie mogą się skupić, że zapominają, nie wiedzą co, gdzie odłożyły i tak dalej. To była jakaś taka pierwsza poszlaka, że coś tutaj może być z tym estrogenem na rzeczy, tak? Że to nie tylko jest do rozrodu, ale również na wiele innych funkcji u kobiet wpływa. I tak dalej, jeśli chodzi o tak samo ciąża i to, co się dzieje po porodzie, tak? Nie,

0: niestety pacjentki z ADHD potencjalnie częściej chorują na depresję poporodową i podobnie jeszcze w późniejszym okresie życia, w tym okresie takim perimenopauzalnym. Perimenopauza to jest taki okres życia około 10-letni, tak? Kiedy jeszcze nie dochodzi do całkowitego zatrzymania miesiączki, tak? Gdzie mówimy o menopauzie. Natomiast ten okres perimenopauzy, no to jest tak mniej więcej 10 lat przed, czyli wydaje się, że to jest sporo. I teraz mamy taki 10-letni okres naprawdę burzy hormonalnej. Te estrogeny sobie w każdą stronę idą, w górę, w dół i tak naprawdę dla kobiet, które są na to wrażliwe, to może być naprawdę bardzo trudny okres w życiu. A trochę niewiele się o tym mówi, tak? No bo dopóki jest ta miesiączka, no to w sumie to tyle, nie? Tylko no, nikt się nie zastanawia, po co ta miesiączka, tak? To nie o miesiączkę chodzi, tylko chodzi o to, że człowiek no, też potrzebuje hormonów do w ogóle do funkcjonowania jako takiego. I tutaj również to pogorszenie funkcji poznawczych, pogorszenie nastroju, czy taka gorsza regulacja emocji. W tym okresie perimenopauzalnym, po pierwsze u kobiet z ADHD i na to są badania, czyli nawet po 35 roku życia. I te objawy są niestety, można powiedzieć, cięższe, tak? Takie trudniejsze do funkcjonowania z nimi. I to też zostało potwierdzone badaniami.
1: Do pomyślenia.
2: Po 30 roku życia to zazwyczaj już dojrzałość w życiu człowieka. Co może zmienić taka diagnoza?
0: Myślę, że przede wszystkim to, co diagnoza zmienia, to ona trochę daje odpowiedź. Ona daje taką odpowiedź, dlaczego działo się na przykład w moim życiu to, co się działo, albo dlaczego pewne rzeczy, które człowiek sobie gdzieś na przykład wyrzuca, tak, że czegoś nie zrobił, czegoś nie skończył, czegoś nie dowiózł, tak, czy w jakiś sposób inny się zachował. Czasami może być to taka ulga z tym związana i trochę jednak zdjęcie takiego ciężaru, że to nie jest pełna moja odpowiedzialność i wybór.
2: ADHD jest trochę odpowiedzią na wszystko?
0: Na pewno nie jest odpowiedzią na wszystko. Nie, na pewno nie jest odpowiedzią na wszystko i na pewno też nie może być, nie lubię tego słowa, wymówką, ale nie może być tak, że zdiagnozujemy u siebie ADHD, usiądziemy i powiemy, że ja mam ADHD i tyle. Bo nic z tego nie wyniknie. Wtedy faktycznie nic z tego nie wyniknie i myślę, że ta diagnoza byłaby nawet szkodliwa przy takim podejściu, tak? Jeśli ja chcę konkretnie, prawda, zdjąć z siebie odpowiedzialność za wszelkie moje czyny, tak? Natomiast myślę, że jest pewien taki znany syndrom oszusta, który u bardzo wielu osób z ADHD, myślę, występuje i takie często myślenie, że w końcu ktoś przyjdzie i zobaczy,
2: że tak? To nie to.
0: Że to nie to, że ja się nie nadaję, że tak naprawdę to zobaczą, że mam burdel, tak, w domu i tak naprawdę nikt tam nie powinien wchodzić i tak poważni ludzie nie powinni robić przecież i tak dalej. Więc ja też myślę, że to w takim zakresie w ogóle podejścia do siebie i jakiegoś współczucia, taka diagnoza jednak jest ważna, no bo to trochę jakbyśmy mieli coś z nogą i byśmy mieli do siebie pretensje, że my nie jesteśmy najlepszym biegaczem.
2: I ktoś obiektywnie może w końcu potwierdzić, że to nie nam się wydaje coś, tylko że jest jednak gdzieś jakaś przyczyna. Czyli tak. Dużo ulgi też przy tej diagnozie.
0: Myślę, że to przede wszystkim, tak, może dać dużo ulgi. Może dać dużo ulgi, jednocześnie wiem, że też daje często dużo poczucia straty. Poczucia straty i takiego, że dlaczego nie dostałem tej diagnozy wcześniej, dlaczego nie wiedziałem o tym wcześniej.
2: I na tym musimy się niestety zatrzymać. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa trochę czuł, że odnajduje siebie w tej rozmowie, to zalecamy poszukać pomocy, diagnozy i zobaczyć, czy ADHD może dotyczyć także nas. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Psychiatra Agata Todzia-Kornaś była moim i Państwa gościem. Badaczka ADHD u kobiet.
0: Dziękuję.
2: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do pomyślenia.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dzisiaj środa, to 12 dzień sierpnia. Przed nami kolejne tematy, kolejne

0: propozycje dla Państwa, bo cały czas trwa wieczór na naszej antenie. Sporo czasu, sporo uwagi poświęcaliśmy też temu spektakularnemu wydarzeniu, jakim było już zaćmienie Słońca, no bo to jedno z najbardziej efektownych zjawisk astronomicznych. Ono stało się już faktem, o tym możemy przeczytać na portalu Polskiego Radia 24. Tam informacje chociażby o tym, że cały świat wstrzymał w zasadzie oddech, by obserwować całkowite zaćmienie Słońca, tam gdzie było to możliwe, w Polsce częściowe. Na portalu Polskiego Radia 24 również w tym artykule, że Księżyc zjadł całe Słońce, możemy zobaczyć nagrania, które pokazują skalę tego zjawiska. W zasadzie miliony osób, to możemy powiedzieć, w całej Europie obserwowały pierwsze, to też warto dodać i zaznaczyć, od 1999 roku całkowite zaćmienie Słońca widoczne w jej kontynentalnej części. Największe emocje to zjawisko wzbudziło na Islandii i w Hiszpanii, gdzie całkowita faza zaćmienia trwała najdłużej i była najlepiej widoczna. Teraz przeniesiemy się na Węgry i w kontekście Słońca to trochę chyba o negatywnych skutkach tego Słońca i wysokich temperatur przede wszystkim, bo Węgry, jak się okazuje, walczą z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Tam zagrożona jest elektrownia Pax, która dostarcza niemal połowę prądu w kraju. Rząd sięga również po nadzwyczajne rozwiązania, podejmuje nadzwyczajne działania, aby uchronić po prostu elektrownię atomową Pax przed skutkami rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Modzior poinformował, że rozpoczyna się budowa na Dunaju specjalnego progu, który ma podnieść poziom wody w rejonie elektrowni. Moglibyśmy tutaj o zmianach klimatu, o pogodzie sobie porozmawiać, ale pogody dotknijmy na moment. IMGW pokazał nowe wyliczenia dla Polski. Wynika z nich, że weekend przyniesie długo oczekiwaną kulminację fali upałów. Miejscami będzie nawet 37 stopni Celsjusza, a potem nastąpi gwałtowny zwrot w pogodzie. Te informacje również na portalu Polskiego Radia 24 się znajdują. Ja wspominałem o zaćmieniu Słońca i ta informacja niebawem wróci na naszej antenie. Ewa Worobiec już jest gotowa, żeby przedstawić Państwu najnowsze informacje z Polski, ze świata. Zapraszamy Państwa.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest punktualnie 22:30. Wniosek posła PiSu Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Z koperty wynika, że przesyłka została nadana w stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To separatystyczny region Mołdawii. Zdaniem posłanki Polski 2050 Mai Nowak skandaliczne jest to, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się za granicą.
3: Ja jednak oczekiwałabym, że polscy politycy, których wybieraliśmy jako naród, będą mieli w sobie na tyle uczciwości i odwagi cywilnej, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Gdzie jest Marcin Romanowski? Zapytaliśmy o to naszego gościa, Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Przed sekundą czytałem komunikat, że sama prokuratura czy sam sąd potwierdza otrzymanie listu, ale nie są pewni, czy on jest czyimś żartem, czy on jest autentyczny. Więc nie wiem, gdzie jest pan Romanowski.
2: W liście do prokuratury były wiceminister sprawiedliwości deklaruje, że stawi się na wezwanie, ale pod warunkiem, że będzie odpowiadać z wolnej stopy. Częstochowa gotowa na przyjęcie pielgrzymów. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego ratusza.
5: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
2: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymkowania nad bezpieczeństwem będzie czuwać prawie 500 policjantów. Będą ich wspierać strażnicy miejscy. Takiego wieczoru nie było od lat. Przez godzinę mogliśmy obserwować zaćmienie Słońca. Teraz inny kosmiczny spektakl, spadające Perseidy. To dryfujące pozostałości komety Swift, wyjaśnia dr Piotr Wicek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
6: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co orbitują wokół Słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
2: Trzeba patrzeć w część wschodnią i południową.

0: U nieba miejsce obserwacji powinno mieć odsłonięty horyzont i znajdować się możliwie daleko od latarni, zabudowań i innych źródeł światła.
1: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A przed nami kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o roli głupoty w życiu ludzkości, bo ona rzeczywiście miała i ma cały czas. Możemy odnieść takie wrażenie, wpływ na to, co się działo i co się dzieje, a pewnie i co dziać się będzie. Teraz więcej o tym w Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu.
4: Wiedzy.
5: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj paradoksalnie w studiu wiedzy będzie dużo pytań o to, co jest antonimem tego, co mamy w nazwie. Niektórzy mówią, że jest zaraźliwa, inni, że nie ma granic. U Polaków to jest podobno cecha typowa przed szkodą, ale ogólnie tych, co się nią cechują, raczej nie sieją i z nimi najlepiej niczego nie znajdować. Być może Państwo już się domyślają, że dzisiaj u nas pytania o głupotę, a dokładnie o jej rolę w życiu ludzkości. I ze mną w studiu dr Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
5: Panie doktorze.
6: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry. Zastanawiałam się nad tą głupotą i pomyślałam sobie, że jest ona na tyle interesującym zjawiskiem, że miałam kłopot ze znalezieniem albo ze sformułowaniem takiej definicji, która w pełni oddawałaby to, czym głupota jest. Bo witając się powiedziałam, że to jest antonim wiedzy, ale mam pełną świadomość, że też nie do końca, dlatego że no to nie jest tylko i wyłącznie odwrotność mądrości i rewers rozumu, prawda?
6: Dokładnie tak. Cała zabawa polega na tym, że o głupocie jest strasznie dużo różnych rzeczy, bo to się zaczęło na tyle, na ile można sobie tam różne źródła znaleźć. W VI wieku przed naszą erą był taki arabski uczony Ali ibn Abu Talib, notabene, który pisał sporo takich mądrości, przysłów. To nie był tekst ciągły o głupocie, ale żadne z nich nie miało takiego charakteru definicyjnego, tylko właśnie czysto operacyjny. I cała zabawa polega dalej na tym, że bardzo długo nie było takiej jednorodnej definicji głupoty, podobnie zresztą jak nie było definicji geniuszu, czegoś, co niby w drugą stronę miało wyjść. I praktycznie rzecz biorąc, to wzięła sobie ten problem na barki literatura piękna, bo bardziej tam ta głupota była jakoś opisywana, definiowana, niż w nauce. Co w pewnym sensie jest zrozumiałe, bo na takie pytanie, czym jest głupota, to usłyszymy tysiące odpowiedzi. Wszystkie będą trafne, ale żadna z nich nie będzie mówiła, co to jest do końca.
5: Trochę tak jakby zapytać właściciela psa, który pies jest najlepszy na świecie. Właściciel psa odpowie mój i tak odpowie każdy właściciel i każdy będzie miał rację.
6: Dokładnie.
5: Panie doktorze, czy można powiedzieć, że skoro przy tych definicjach i poszukiwaniach jesteśmy, że głupota to jest nie tylko niewiedza, ale jednocześnie niewiedza o własnej niewiedzy?
6: Tak. W ogóle, jeżeli ciągle patrzymy na to, czym jest ta głupota, to bardzo duży wkład w głupotę, w wiedzę o głupocie, miał nie kto inny, tylko święty Tomasz z Akwinu. Mianowicie wręcz nawet wyliczył chyba 23, o ile dobrze pamiętam, rodzaje głupoty, które bardzo pięknie, że tak powiem, opisują różnego rodzaju przypadki, gdzie ta głupota występuje, gdzie jest mowa o wiedzy, jest mowa o roztropności, jest mowa o rozumie, czyli jakby wszystkie te rzeczy. To, co jest chyba takim najbardziej wyrazistym kawałkiem tego opisu głupoty, to jest to, że to jest taka nieruchliwość. To z łaciny stupor, że to jest tak naprawdę
5: rodzaj paraliżu intelektualnego?
6: Tak, taki paraliż rozumu. I jak szukałem, jak tam przygotowywałem swoje wykłady, szukałem właśnie tych przeciwieństw, to się okazuje, że tam mamy wszystko, bo tam mamy rozsądek, tam mamy umysł, tam mamy rozum, tam mamy myślenie, tam mamy roztropność. I to są takie próby pokazania tego, co jest po drugiej stronie, po to, żeby zdefiniować głupotę. I tam sięga się po bardzo różne argumenty, po

0: począwszy od teologicznych, przez czysto logiczne, czy przez takie, no chciałoby się powiedzieć, potoczne, codzienne, odnoszące się do tego. I tak naprawdę aż do niedawna, bo kilkanaście lat temu, taki emerytowany profesor historii i ekonomii z UC Berkeley opisał coś, co nazwał prawami głupoty, które obejmują, no właśnie między innymi, coś w rodzaju definicji, i to takiej dobrej definicji, bo ona nie ma takiego charakteru teoretycznego, tylko ma charakter operacyjny. I w tej definicji zawarte jest coś takiego, że głupota to nie jest coś, co jest cechą człowieka, tylko to jest efektem jego działania.
1: Świadomego czy nieświadomego?
0: Każdego. I mówi, że głupotą jest takie zachowanie, które czyni krzywdę, problem innym ludziom, nie przynosząc żadnych korzyści tej osobie, która to zachowanie przejawia. I jak się nad tym zastanowić, to ma sens. Bo mówimy przecież o tym, że różni ludzie bardzo głupio się zachowują, nic z tego nie mają, a powodują straszną masę problemów. I tak jest.
1: I to też może być zachowanie świadome bądź nieświadome.
0: Tak, tak. I ono oczywiście może wynikać z tej otępiałości rozumu, jakkolwiek to nazwiemy. I o tym pisał, tak jak mówię, święty Tomasz. Pisał taki polski psycholog, filozof z XIX wieku, niejaki Wiszniewski, który też właśnie pokazuje, że to jest taka nieruchliwość umysłu. Że to jest taki umysł leniwy, taki, który nie podejmuje żadnego działania, tylko, że tak powiem, jedzie takim ustalonym jakimś swoim trybem, łącznie z tym, że za tym tkwi przekonanie o tym, że wszystkie rozumy się pojadły.
1: Na pierwszym biegu.
0: Tak, tak, wyłącznie.
1: Panie doktorze, to pomyślałam sobie, że to tę częściową definicję, która się pojawiła, czyli że głupota to jest nie tylko niewiedza, ale także niewiedza o własnej niewiedzy, poszerzamy o to, że jest to również niechęć do tego, żeby ten stan zmienić, i wszelkie działania, które przynoszą szkody bez przynoszenia żadnych korzyści.
0: Tak jest.
1: Żadnej ze stron.
0: Zresztą tenże profesor historii i ekonomii, który miał okazję oglądać to, no biorąc pod uwagę dziedzinę, od strony działania społeczeństw, bo to już nie dotyczyło poszczególnych jednostek, ale całych systemów politycznych, gospodarczych, opisał te swoje prawa głupoty, które nawiązywały do tych wcześniejszych przemyśleń, chociażby właśnie świętego Tomasza. Zresztą ja szybciutko o tych prawach bym powiedział.
1: Bardzo proszę.
0: Pierwsze z nich jest takie, że głupców jest bardzo wielu, ale nie doceniamy, jak wielu. I jak myślimy, że jest ich wielu, to się mylimy, bo jest ich więcej. To jest pierwsze. Drugie mówi o czymś takim, że bez względu na miejsce w społeczeństwie, na funkcje, na różne inne zasoby, którymi dysponujemy, zawsze będziemy mieli w każdej z tych grup ludzi taką samą proporcję głupców. To zresztą, jak spojrzymy sobie na chociażby takie sławne zdania Einsteina, notabene nie jego oryginalne, bo on się, że tak powiem, odnosił do świętego Tomasza, który też nie miał swojego oryginalnego zdania w tym zakresie, bo odnosił się aż do Koheleta, czyli do przedbiblijnych przekazów religijnych.
1: I chyba wiem, które zdanie ma pan doktor na myśli, tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota, co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.
0: Tak jest. To patrząc na to w ten sposób, to rzeczywiście w całej literaturze, i to historycznie aż do dzisiaj, przewija się ta jedna myśl, że liczba głupców jest nieskończona. I jeżeli tak na to patrzymy, to rzeczywiście ona może być nieskończona, bo w każdej grupie, notabene ówże profesor, notabene nazywał się Cipolla, włoskiego pochodzenia, wykonał, żeby sprawdzić, wykonał badanie między innymi wśród noblistów. Czy tam też się to rozkłada w takiej proporcji? Niestety nie ma danych na temat metodologii tych badań, ale powiedział, że zgadza się, tak. Wśród noblistów liczba głupców też jest bardzo duża.
1: Ale co jest bardzo ciekawe, panie doktorze, podając przykłady różnych dzieł i filozofów, i badaczy, i naukowców, którzy zaczęli zajmować się głupotą, nie wymienił pan tego, który zawsze jest wymieniany, czyli Erasma z Rotterdamu.
0: Bo on był,
1: i jego pochwały głupoty.
0: On był w jednym ciągu. I on te pochwały głupoty napisał

0: trochę tak jakby na boku swoich zainteresowań, z taką trochę złośliwą myślą, bo on to wysłał jeszcze w takim pierwszym kształcie do swojego przyjaciela Tomasa Mura, gdzie z greckiego moros to jest głupota właśnie, a mur no to jest brytyjska wersja tego greckiego słowa, że to jemu szczególnie przydatne może być. I oczywiście to była kpina, ironia, bo to wszystko jest pochwałą rzeczywiście, bo głupota sama siebie chwali. Co zresztą za tym tkwi poważna już myśl, że to, co jest charakterystyczne dla głupoty, to jest takie święte przekonanie o swojej mądrości.
1: Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia.
0: Tak.
1: To też pasuje właściwie do tego.
0: Tak, i co więcej, głupota zaczyna w ramach poprawności politycznej dominować, bo nie kto inny, tylko Chomsky, Noam Chomsky, no postać jakby nie było sztandarowa. Wypowiedział się w ten sposób, że ludzie inteligentni powinni się przestać wypowiadać, żeby głupcy nie czuli się źle.
1: To rzeczywiście odwrócona zupełnie logika.
0: Ale jak spojrzymy sobie na różne kwestie dotyczące poprawności politycznej, no to nic dziwnego w zasadzie.
1: Do tej współczesności jeszcze i właściwie przyszłości jeszcze przejdziemy, bo a propos prawa głupoty, o którym pan doktor powiedział, i tego, że no, głupców jest nieskończona liczba, a właściwie ilość, to zastanawiałam się, czy to jest pesymistyczny wydźwięk tego prawa, czy jednak w nim jest pewien rodzaj nadziei? No bo tutaj właściwie wracam do takiego fundamentu, czyli czy głupota jest hamulcem, czy siłą napędową dla ludzkości?
0: Znaczy, tu są różne zdania, bo oczywiście z takich obserwacji ludzi, którzy się tą głupotą zajmowali, bo to byli i filozofowie, no właśnie chociażby historyk literatury, to byli socjologowie, to byli ludzie, którzy zajmowali się teologią, w ogóle cały ten wątek teologiczny przecież, traktują głupotę jako coś, co jest ewidentnie negatywne, ale jak sobie na to spojrzymy od tej drugiej strony, pod kątem pytania, jakie pani zadała, to na przykład nie kto inny, tylko Kisielewski, również taka postać pozytywna bardzo, powiedział coś takiego, że gdyby głupiec zrozumiał, że jest głupcem, to byłby trochę mniej głupcem i że to ma taki pozytywny wpływ na to, co może tworzyć jakieś zmiany w rzeczywistości. Nie kto inny, jak Anatole France powiedział, że gdyby to w którejś ze swoich powieści, że ustami swojego bohatera, że żeby być szczęśliwym, to nie można być mądrym. Czyli do szczęścia jest to potrzebne. I w pewnym sensie potwierdziła to Osiecka w którymś ze swoich wywiadów, też właśnie mówiąc o tym, że taka nadmierna zdolność widzenia tego wszystkiego, co nas otacza, powoduje, że nie możemy być szczęśliwi. Co zresztą Erasm z Rotterdamu w pochwale głupoty też umieścił.
1: Mam nawet stosowny cytat, bo dwie są główne rzeczy, które przeszkadzają w nabywaniu doświadczenia. Nieśmiałość, która jakby przyćmiewa umysł, i strach, który malując możliwe niebezpieczeństwa odradza odbrania się do czegoś. Od tych rzeczy wspaniale uwalnia głupota.
0: I w tym sensie to ma właśnie taki pozytywny wymiar, ale możemy pójść dalej, bo mowa jest o tym, że głupota prowadzi do różnego rodzaju nieszczęść. No, definicja Cipolli. Nieszczęść, problemów, trudności. I bardzo wielu filozofów, bardzo wielu obserwatorów tematu, może szerzej, mówiło coś takiego, że głupota jest tym pierwszym krokiem do rozwoju. Bo wtedy musi się włączyć inteligencja, żeby naprawić te wszystkie błędy, po fakcie oczywiście, i dzięki temu jest rozwój.
1: Czyli chęć wyrwania się z głupoty
0: tak jest
1: motorem napędowym postępu.
0: Ale spójrzmy historycznie. Głupota, jaką była ideologia nazistowska, która doprowadziła do masakrycznych dramatów społecznych, zniszczeń, tragedii, spowodowała, że po wojnie, po pierwsze, niezależnie od procesów norymberskich, powstało ONZ właśnie po to, żeby zapobiegać tego typu działaniom.
1: Wielka ogólno, może nie narodowa, światowa, ale europejsko-zachodnia wola do tego, żeby to nigdy więcej się nie powtórzyło.
0: Próba tego, żeby to się nigdy nie powtórzyło, co oczywiście się okazuje, patrząc na to z perspektywy dzisiejszej, nie do końca skuteczne. Ale to nie zmienia faktu, że jest to przyczynek do tego, żeby mógł być rozwój. To jest istotne.
1: Jest nawet takie o wiele bardziej radykalne, albo inaczej, da

0: jeszcze dalej idące zdanie mówiące o tym, że głupota jest w ogóle fundamentem ludzkości. Tylko aczkolwiek tutaj nie wiem, czy jest aspekt pozytywny w tym zdaniu. Tylko bardziej potwierdzające to, że tych głupców jest nieskończenie wielu.
1: To ma w sobie ten pozytywny wymiar, bo w pewnym sensie jest uogólnieniem tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że fundamentem ludzkości jest to, że problemy, trudności, dramaty, które są wynikiem głupoty, czyli braku myślenia, tak naprawdę, braku przewidywania konsekwencji swojego działania, braku analizy przyczyn tego, co się stało, prowadzi do takich prób radzenia sobie z tym. I w tym sensie, bez głupoty, kto wie, czy rozwój mógłby nastąpić. Tu zachichotałem złośliwie, bo to takie smutne trochę stwierdzenie, biorąc jeszcze pod uwagę, że właśnie nieskończona jest liczba głupców, czyli że większość ludzi to głupcy. Otóż właśnie...
0: Bardzo nieszczęśliwe społeczeństwo, czy bardzo zaawansowane społeczeństwo?
1: Zaraz do tego dojdziemy, bo ja króciutko jeszcze chciał tylko wrócić do tych praw Cipolli, bo on powiedział właśnie o tym, że w każdej grupie, bez względu na funkcję, podał jeszcze takie prawo, że ludzie nie będący głupcami nie doceniają tego, co jest siłą głupoty, taką destruktywną siłą głupoty. Jest jeszcze kolejne prawo, które mówi, że głupiec to jest najbardziej niebezpieczna osoba, z jaką możemy mieć do czynienia, bo jest nieprzewidywalny i może prowadzić do najgorszych możliwych rzeczy. I te prawa zostały rozszerzone przez człowieka, który nie parał się nauką, ale zajmował się szeroko rozumianym marketingiem, ale już na poziomie globalnym, więc to nie były jakieś tam małe działania, który powiedział coś takiego. To, co jest niebezpieczne w głupocie, to to, że głupota jest w stanie się dogadać błyskawicznie. Głupiec z głupcem po prostu wchodzą w komitywę, minuta 8, bez najmniejszych problemów. Natomiast z inteligencją jest gorzej, bo ludzie nie będący głupcami, inteligentni powiedzmy, mądrzy, jakkolwiek byśmy to nazwali, muszą się umówić, muszą się dogadać, muszą przyjąć jakieś założenia, a
0: jakieś
1: głupota
0: kompromisy?
1: Odkopa. I Uwe Livradi, bo on tak się nazywał, podał jeszcze jedno takie ciekawe rozszerzenie tych praw Cipolli, bo mianowicie powiedział, że każdy z nas jest do pewnego stopnia głupcem. I tu się odwołam znowu do Kisielewskiego. Jeżeli tylko uświadomimy sobie, że zrobiliśmy coś głupiego, czy że jakoś tam wykonaliśmy jakiegoś głupa, mówiąc potocznie, to już jest dobrze.
0: No, samoświadomość jest kluczem do tego, żeby tym głupcem chociaż odrobinę mniej być, ale chciałabym wrócić do tego mojego pytania o to społeczeństwo bez głupców.
1: Tak. Hipotetyczne. I teraz Livradi powiedział, że możemy podzielić społeczeństwa na dwie grupy. Na takie społeczeństwa rozwijające się, takie społeczeństwa, w których występuje specyficzne działanie, o którym zaraz, i na społeczeństwa, które są społeczeństwami upadającymi. I wiąże się to z takim rozróżnieniem, które przeprowadził Cipolla, bo mianowicie Cipolla podzielił ludzi na cztery kategorie. Bezradnych, czyli takich, jakby nawiązując do tej jego definicji, takich, którzy swoim działaniem przynoszą korzyść innym, a sobie nie przynoszą korzyści, albo wręcz nawet ponoszą straty. Mamy ludzi, którzy są inteligentni, to są tacy ludzie, to jest kategoria, nie chodzi o inteligencję jako taką, którzy swoim działaniem przynoszą korzyść innym i przynoszą korzyść sobie. Co z prostego rachunku wynika, że wszyscy są zadowoleni. Istnieją tak zwani bandyci. Ci z kolei przynoszą korzyść sobie kosztem innych. No i wreszcie są głupcy, bo ci swoim działaniem nie przynoszą korzyści sobie i przynoszą problemy innym. Albo nawet sobie przynoszą stratę. I teraz Livradi mówi tak. Jeżeli będziemy mieli społeczeństwo, o którym powiedział, że jest społeczeństwem rozwijającym się, to u władzy zaczyna znajdować się grupa ludzi, którzy należą do tej kategorii inteligentni. Dlaczego? Dlatego, że działając w interesie społecznym innych ludzi, przynoszą im korzyści, ale to wcale nie znaczy, że nie mogą w ten sposób przynosić korzyści sobie. No, tu oczywiście można się zastanowić nad proporcją, kto ma z tego więcej, ale jeżeli sobie wyobrazimy taki pozytywny przykład, to będzie to przynajmniej równowaga. I zresztą myślę, że moglibyśmy spokojnie znaleźć chociażby w Europie kilka takich krajów, które mają tego typu sytuacje, gdzie ta władza jest inteligentna.
0: Pewnie od razu przyjdą na myśl społeczeństwa skandynawskie, które są dla nas takim wyidealizowanym, być może słusznie, społeczeństwem.

0: społeczeństwem, gdzie po prostu żyje się dobrze.
1: Tak, bo chociażby przykład, nieszczęsny przykład z Brevikiem, gdzie Norwegia, gdyby, że tak powiem, poszła w takim głupim wątku, nie takiej inteligentnej władzy, to by wprowadziła jakiś zamordyzm, jakieś takie rzeczy. Nie, oni tego nie zrobili. Oni do tego podeszli jako do czegoś, co się zdarzyło, z czego należy wyciągnąć wnioski, ale te wnioski polegają, jak mówili w Radzie, na przygotowaniu czegoś, co się tak ładnie z angielska nazywa backup, zapasowa inteligencja. Żebyśmy pomyśleli, co się może zdarzyć. Tyle tylko, że to z kolei Cipolla powiedział coś takiego, że z głupcem jest trudno wygrać, bo o ile bandyta, no to jest człowiek, który stosuje logikę, bo on myśli, jak tu kogoś tam oszwabić, oszukać i tak
0: zyskać.
1: Dalej. Tak, jest jakaś logika, tam jest jakieś myślenie, natomiast głupiec bezmyślnie wykonuje różne ruchy, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie takie kraje, tak jak pani powiedziała, skandynawskie, nie wiem, być może Szwajcaria na przykład, to są takie kraje, które ten backup mają, bo oni są przygotowani na to i, że tak powiem, zwracają na to uwagę, żeby ewentualnie wyprzedzać to, co jest tam gdzieś.
0: Co ciekawe, wymieniliśmy jedne z najbardziej zamożnych krajów, ale może to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo jeszcze, panie doktorze, chciałam zapytać o tę współczesność, o której obiecałam, że jeszcze porozmawiamy, ale taką już unurzaną w czymś bardzo konkretnym, bo na pewno pan doktor jest konsumentem mediów bardzo różnych, obserwuje, co się dzieje na świecie i w internecie i zastanawiam się, czy pan ma taką refleksję, że ta nieskończona liczba głupców przyrasta, a mówiąc prosto, czy społeczeństwo głupieje, albo że tę niemądrość się celebruje, nawet mierność?
1: To takie pytanie, powiedziałbym, trudne i rzeczywiście refleksja, a nie jakieś dane na ten temat, bo z jednej strony mamy taką, no, taki trochę płacz nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o głupotę, która wiąże się z internetem, z dostępem do różnego rodzaju bzdur, które każdy, biorąc pod uwagę, że głupców jest przeważająca większość, to każdy może napisać i tysiące ludzi, którzy w to wierzą i tysiące ludzi, którzy dają się oszukiwać, dają się wprowadzać w błąd, wszelkiego rodzaju populizmy, które z tym się wiążą, gdzie tego typu rzeczy są po prostu czymś naturalnym, świadczy o tym, że te, jakby ta liczba głupców powinna rosnąć. Ale tu z kolei
0: znowu pojawia się to prawo.
1: Do Cipolli. On mówi, że ta liczba jest w miarę stała.
0: Tylko po prostu jest bardziej widoczna. Internet jest takim szkłem powiększającym.
1: Tak. Chyba. Zresztą jest taki współczesny, on mówi o sobie, że jest Morozowem. Czyli, no właśnie.
0: Filozofem głupoty.
1: No tak. Van Boxel, Holender. On tam napisał całą gamę różnego rodzaju książek o głupocie, ale on mówi coś takiego, że głupotę da się poklasyfikować ze względu na trzy rodzaje, czy też być może, żeby to lepiej ująć, trzy poziomy rozwoju głupoty. Gdzie jest taka głupota klasyczna? I tu się posługuje takim cytatem z Žižka, współczesny filozof, tytułem jego książki, że oni nie wiedzą, co czynią, wybacz im Boże. To jest taka klasyczna głupota, ci ludzie po prostu żyją poza rzeczywistością.
0: Istnieje tak, głupota, głupcy poczciwi.
1: Tak, istnieje głupota modernistyczna, nowoczesna i to jest taka głupota, w której ludzie nie żyją poza rzeczywistością, tylko tę rzeczywistość kreują na jakieś tam swoje potrzeby, o tak zwanej głupocie postmodernistycznej, gdzie mówi tak, że to nie jest cecha psychologiczna człowieka. To nie jest jakiś taki element profilu psychologicznego, że głupota tkwi w rzeczywistości. I na przykład mówi o polityku, który przemawia do ludzi, kłamie. Wie, że kłamie, ale on kreuje sobie swoją rzeczywistość. Ludzie wiedzą, że on kłamie, ale przyjmują to. On wie, że oni wiedzą, że on kłamie, ale to nie zmienia faktu, że dalej kreuje tę rzeczywistość. I tu mamy takie zjawiska, które są popularne, bo chociażby, znaczy dosyć popularne w takim obiegu cywilizacyjnym, chociażby Orwell, który pisze o nowomowie. A taki polski współczesny filozof Brożek pokazał jako głupotę językową, że to jest pokazanie, znaczy nadawanie słowom zupełnie innego znaczenia niż to, które one mają. Zresztą tu przykład jest cudowny, jak poszła parę lat temu awantura o ceny prądu i któryś z ministrów ówczesnego rządu wypowiedział się w ten sposób, że to nieprawda, że prąd podrożał, prąd potaniał. ponieważ w międzyczasie zarobki

0: Ci ludzi wzrosły, no i generalnie to płacimy mniej za prąd. Z mojego punktu widzenia, jak ja przestałem płacić 120, a zacząłem płacić 190, to jak słucham tego, co do mnie ktoś taki mówi, to mam przykład z jakąś jawną głupotą. I dla mnie taki człowiek jest skompromitowany z tego powodu, że on powinien być mądrzejszy ode mnie, dlatego że jako ktoś, kto ma decydować o jakichś sprawach mających wpływ na moje życie.
1: No ale nie da się ukryć, że a propos tego, o czym pan doktor powiedział, ewidentnie żyjemy w czasach głupoty postmodernistycznej, czyli doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, jakimi mechanizmami właściwie rządzi się na przykład polityka.
0: To zawsze go można oskarżyć, że to jest głupek, który nie potrafił tego zrobić, a ja jestem okej.
1: Ale jednocześnie nie chcemy tego kogoś innego słuchać, kiedy ma rzeczywiście coś mądrego do powiedzenia. Odpowiedzialność, tak.
0: Bo wiemy lepiej.
1: Oczywiście.
0: Bo arogancja i takie przekonanie o swojej mądrości to jest naturalna cecha głupca, a tych głupców jest najwięcej.
1: Nieskończona ilość, tak jak ustaliliśmy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Niezwykle ciekawą, niezwykle fascynującą. Pozostała jeszcze kwestia przyszłości i tego, co tę ludzkość czeka, ale to musimy się na inną rozmowę jeszcze o głupocie umówić i o geniuszu też.
0: Bardzo chętnie.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 12 sierpnia, a oto co dziś w magazynie. Dane medyczne, prawie 19 milionów Polaków w niepowołanych rękach, jest apel ministra cyfryzacji. Poszukiwany były wiceminister PiS Marcin Romanowski chce listu żelaznego, a miejsce nadania jego listu do sądu budzi spore kontrowersje. Tysiące osób podziwiały częściowe zaćmienie słońca w Polsce, to całkowite dopiero za 109 lat. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ogromny wyciek danych polskich pacjentów. Sprawa może dotyczyć 19 milionów osób. To po tym, jak firma MyDoctor, dostawca systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, padła ofiarą cyberataku. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Arkadiusz Augustyniak.
2: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Takie informacje znajdują się w serwisie MyDoctor. To wewnętrzny serwis informacyjny pomagający w pracy służby zdrowia. Krzysztof Gawkowski powiedział, że są to informacje wrażliwe i przez przestępców mogą zostać wykorzystane.
3: Jeżeli mamy jakąś informację, która łączy imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania z receptami, lekami i innymi formami wiedzy o schorzeniach, no to jest to na tyle wrażliwa wiedza, że nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania, to mogą być dane, które będą wykorzystywane do tego, żeby korelować je z szerszą informacją, na przykład w różnego rodzaju instytucjach, które to wykorzystają w firmach.
2: Ważna informacja jest taka, że dane ze zhakowanego serwisu zostały zabezpieczone. To oznacza, że nie trzeba wstrzymywać pracy lekarzy. Wicepremier dodał, że za jakiś czas każdy będzie mógł się dowiedzieć, czy stał się ofiarą tego ataku.
3: Bezwzględnie liczy się bezpieczeństwo każdego obywatela i tych wszystkich, których dane wyciekły i tych, którzy mogliby się czuć w jakikolwiek sposób zaniepokojeni. Po dokonaniu identyfikacji, czyje dane zostały skradzione i w jaki sposób.

0: mogą być wykorzystywane. Będziemy przy współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych też robili wszystko, aby jak najszybciej informować obywateli o kolejnych działaniach, które są podejmowane. Systemy firmy, która uległa temu cyberatakowi, zostały już zablokowane na tyle, że nie grozi żadne im niebezpieczeństwo. Działają bezpiecznie i działają w trybie normalnym, co oznacza, że placówki ochrony zdrowia działają również w trybie normalnym.
1: Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców. Podkreślił, że jeśli ktoś liczy na to, że wykradzione informacje sprzeda, to się przeliczył. Zapewnił, że państwo nie będzie płacić haraczy przestępcom. Podkreślił też, że służby będą bezwzględne.
0: Cały aparat państwa odpowiedzialny za cyberprzestrzeń, ale też służby państwa w tym zakresie mają jasne zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych obywateli, jednocześnie mocno i stanowczo powiedzieć do przestępcy bądź grupy przestępców, którzy tego dokonali, będziemy was bezwzględnie ścigali. Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
1: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił w Polskim Radiu, że kradzież danych to jeden ze sposobów, w jaki przestępcy chcą się wzbogacić i wymusić okup.
2: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią: my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
1: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. Dla Polskiego Radia 24, Arkadiusz Augustyniak.
3: O to, jak mogło dojść do wycieku danych, zapytaliśmy naszego gościa Mikołaja Rogalewicza z portalu cyberdefense24.pl.
4: To, co wiemy o samym ataku, bynajmniej z tego, co właśnie informują sprawcy, no to, że do tego ataku doszło prawdopodobnie przez przełamanie zabezpieczeń technicznych, czyli wykorzystano po prostu podatność, słabsze zabezpieczenia i w ten sposób udało się włamać do tego systemu. Natomiast co do tego, kim są sprawcy, no to myślę, że to będzie przedmiotem postępowania i na chwilę obecną trudno jest to powiedzieć.
3: A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić, przypomnijmy, w aplikacji mObywatel. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w Naddniestrzu separatystycznej prorosyjskiej części Mołdawii. Wskazuje na to list, który były wiceminister sprawiedliwości wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Polityk zwraca się z nim z wnioskiem o wydanie listu żelaznego.
5: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
6: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
5: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
6: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
5: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek Prokuratury Europejskiej nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał Naddniestrze kontrolowane przez Rosjan.
7: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
3: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
8: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy. pan minister Romanowski, pan minister Ziobro nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Czy się ze mną nie kontaktuje? Ja z pana ministra Romanowskiego jakby znam, ale jakby rozmawiałem z nim kilka razy w życiu, więc jakby no ciężko powiedzieć, żeby się ze mną kontaktował. Może z kimś się kontaktuje, nie wiem tego, ale...

0: To są jego decyzje.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł PiS, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej.
2: Suma wydarzeń.
1: Historyczna chwila za nami. W Polsce zakończyło się częściowe zaćmienie słońca. W kluczowym momencie księżyc zasłonił 80% naszej gwiazdy. Z tej okazji w niektórych miastach powstały specjalne miejsca przeznaczone na wspólne oglądanie. A takim jednym z takich miejsc było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w którym jest Dagmara Kędzior. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jak przebiegało to wspólne oglądanie?
3: Wszystko odbyło się konkretnie na dachu Centrum Nauki Kopernik. Stamtąd był najlepszy widok na to zaćmienie. Na niego wpuszczono około 100 osób, ale tak obrazując, jak duże było zainteresowanie, no to niestety wiele osób się po prostu tutaj nie dostało, bo ta kolejka w którymś momencie sięgała tak naprawdę już co najmniej 1000 różnych osób. I tam na dachu rozstawiono teleskopy, rozdano też takie specjalistyczne szybki, przez które można było bezpiecznie oglądać zaćmienie. Ludzie, którzy mogli z nich skorzystać, byli dosłownie zachwyceni widokiem.
4: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc. Ale nie wiem, dlaczego jest czerwony właściwie w tym teleskopie.
5: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
6: No widzę słońce, a tutaj słońce jest zielone teraz w tej masce i... No jest księżyc i jest przed tym. I robi taki fajny, taki jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc. Tak wygląda teraz słońce. Takie no pół zjedzone.
7: Widok jest naprawdę spektakularny. Wspaniałe. To naprawdę super jest to tak zobaczyć przez teleskop.
3: Ludzie w różny sposób próbowali obserwować to zaćmienie, na przykład przez okulary przeciwsłoneczne odradzane przez ekspertów, czy też przez maski spawalnicze, a nawet przez durszlak. No i to oglądanie odbyło się nie tylko tutaj w Warszawie, bo na przykład we Wrocławiu na wzgórzach Maślickiego pojawiły się dzisiaj tłumy ludzi i z nimi rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel.
8: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
9: Ale widzę, że Państwo przygotowani byli.
8: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
10: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
9: Czyli warto było
10: warto
9: siedzieć?
10: Było no od godziny 18, 2 godziny 15 minut.
11: I za późno przyszłam.
9: Za późno spóźniłam.
11: Tak, i nie widzieliśmy niczego, niestety. To końcóweczka taka, ale no co, wyprawa była. Zakorkowane wszystko, nie dało się samochodem tutaj, się można było ugrzęznąć i koniec, tam straciliśmy pół życia.
3: Zaćmienie słońca co kilkanaście lat średnio w naszej Polsce jest widoczne. Z reguły jest to częściowe, ale jeśli chcielibyśmy zobaczyć coś równie spektakularnego, jak było dzisiaj, czy też nawet bardziej, bo tym razem będzie to już całkowite zaćmienie słońca, no to musimy poczekać i obawiam się, że znaczna część z nas tego nie dożyje, bo będzie to w 2135 roku. Jednak ci, którzy jeszcze dzisiaj mają czas i mogą po prostu wyjść na dwór, to serdecznie do tego zachęcam, no bo mieliśmy zaćmienie, o nim mówiliśmy najwięcej, ale nie zapominajmy, że przecież dzisiaj jest jeszcze noc spadających gwiazd. No i właśnie teraz rozpoczną się te najlepsze godziny do oglądania Perseidów. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik zachęca, byśmy oglądali je z dala od miasta.
12: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia. Bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
3: A ich będzie naprawdę dużo, bo w ciągu godziny możemy ich na niebie zobaczyć nawet 100. I jakby ktoś się obawiał, że czasu jest mało, to ja podpowiem, że tak naprawdę najlepsze warunki i najwięcej tych spadających gwiazd możemy zobaczyć nad ranem.
1: A relacjonowała Dagmara Kędzior, bardzo dziękujemy.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: ORP Wicher już po chrzcinach, a Polska staje się krajem morza, mówił dziś premier. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach Miecznik była na ustach najważniejszych polityków, prezydenta, premiera i kierownictwa resortu obrony.
13: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana, a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata po jej wyposażeniu w nowoczesne uzbrojenie będzie gotowa do obrony Bałtyku, a to ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
14: Bardzo

0: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki. Flota cieni sprawiają, że polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
1: Z kolei premier Donald Tusk mówił, że wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
2: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości. Nie tylko swoje, ale całego regionu i Europy.
1: W Stoczni Wojennej trwa budowa kolejnych dwóch fregat, Burzy i Huraganu. W ciągu kilku lat dołączą do wichra. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Jakie zadania może wykonywać nowa fregata? O to zapytaliśmy pułkownika Andrzeja Derlatkę, byłego szefa Agencji Wywiadu i byłego ambasadora naszego kraju w Korei Południowej.
4: Przede wszystkim Polska się bardzo szybko, wręcz gwałtownie rozwija. Zwłaszcza widać to w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstają nowe instalacje, nowe porty, są tam lokowane potężne inwestycje i ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Poza tym jest to kwestia oczywiście naszego uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i tej klasy okręty, wydaje mi się, że będą bardzo znaczącym wzmocnieniem całego sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, aczkolwiek są one w stanie operować również i w innych akwenach.
3: ORP Wicher to jedna z trzech fregat zamówionych przez marynarkę wojenną. Trwa budowa dwóch kolejnych, Burzy i Huraganu. Ostatnia zostanie zbudowana w 2031 roku. Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem, tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z nim ustalił jego przejście do innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. A z nieoficjalnych informacji wynika, że może być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek.
5: Dla polityków koalicji rządzącej dużym zaskoczeniem jest to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański takiej decyzji się nie spodziewał.
6: Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko.
5: Zaskoczony decyzją o odejściu Macieja Berka nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Taka osoba musi wyróżnić się wybitną wiedzą prawniczą. To ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
5: Na razie są to jednak tylko informacje medialne. Premier Donald Tusk, który jest dziś w Gdyni, pytany o tę kwestię, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Kolejny dzień bez odlotów i bez przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Zawieszenie operacji obowiązuje do jutra do 16.
9: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: A teraz przenosimy się do Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Dziś kolejny sukces Polski. Na miejscu jest Rafał Bała. Prosimy o szczegóły.
10: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. No i tutaj stadion już opustoszał, wszyscy prawie wyszli, ale jeszcze widzę gdzieś tam przechodzącego do strefy mieszanej Jakuba Szymańskiego, odbiera gratulacje, bo to on jest autorem trzeciego medalu dla Polski w tych mistrzostwach. Brąz tym razem, Jakub Szymański 13,26 sekundy. No walczył jak mógł nasz 24-latek do 60-70 metra. Był nawet na prowadzeniu, ale później Szwajcar i Francuz go wyprzedzili, no i to oni zdobyli złoty i srebrny medal. Szymański z szóstym w historii.

i mistrzostw Europy medalem dla Polski na tym dystansie 110 metrów przez płotki. Wynik znakomity, 13:26, czyli tylko 0,01 sekundy gorszy od rekordu kraju. Dobrze spisywała się dziś też Anita Włodarczyk. Ona goniła rywalki, które rzucały bardzo daleko i w końcu zajęła czwarte miejsce w rzucie młotem. No i zabrakło jej niewiele ponad pół metra do właśnie

0: wstyd, że nie ma tego złota, bo przypomnijmy, przegrała o 11 mm, o 1/1000 część sekundy, ale po tej dekoracji była zadowolona z tego, że sporo ludzi zebrało się właśnie tam pod podium.
1: Jak wrażenia z tej ceremonii?
2: Było bardzo dużo Polaków, była też jeszcze jakaś część mojej rodziny, więc bardzo mnie to cieszy, to zawsze... Naprawdę bardzo dużo osób się zebrało, więc byłam pod wrażeniem, ale... No fajnie, że tyle osób przyszło zobaczyć naszą dekorację i na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Ej, obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
1: Wygrawerowany jest dobry czas?
2: Dobry czas, 12:67, no nie ma się czym popisać, bo wyniki były słabe.
1: Ale szkoda, że tych tysięcznych nie dodali, bo to było istotne.
2: Powinny być te tysięczne, ale nie, no bardzo ładny medal.
1: Nie będzie pani protestować?
2: Nie, nie, nie, jest bardzo ładny, jeden z ładniejszych medali, więc jestem zadowolona.
1: Przeanalizowała już pani ten bieg, czy można było pobiec odrobinę szybciej, czy to już w ogóle teraz nie ma znaczenia?
2: Nie ma znaczenia, ja się cieszę z medalu, przyjechałam tu po medal, zrobiłam bardzo dobry bieg i ja nie rozpamiętuję biegów, zrobiłam to, co mogłam w danym momencie i było dobrze.
1: Z tego, co wiem, jeszcze panią zobaczymy tutaj na bieżni.
2: Prawdopodobnie.
1: Łzy.
2: Zrobi mi oczy, nie płaczę.
1: Myślałem, że łzy szczęścia.
2: Nie, od słońca po prostu na podium zostałam tak oślepiona.
1: Wypatrywała pani zaćmienia, nie wolno bez okularów.
2: Właśnie, zaćmienie niedługo będzie faktycznie, ale nie, naprawdę bardzo nas zraziło słońce i było gorąco na dekoracji, dlatego.
0: Z Piją Krzyżowską rozmawiał Krzysztof Kuzak, a jutro no, kolejna kandydatka do medalu, czyli Natalia Bukowiecka w półfinałach na 400 metrów wystartuje. No i będziemy mieć finał z udziałem Polek. 3 Polki w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, ale tutaj szans medalowych raczej nie ma się co doszukiwać. To tyle z Birmingham. Po 3 dniach Polska ma 3 medale Mistrzostw Europy.
3: A relacjonował Rafał Bała. Bardzo dziękujemy. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Po reklamie.
9: Jest 23:21.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: A my wracamy do tematów politycznych. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem Maciejem Berkiem ustalił jego przejście do innych zadań. Decyzję tę komentowała na naszej antenie politolog dr Kinga Wojtas w rozmowie z Marią Furdyną.
11: Pani doktor, czy dla pani też, tak jak dla polityków, odejście z rządu ministra Macieja Berka, prawej ręki premiera Donalda Tuska, jest zaskoczeniem? A może większym zaskoczeniem są te polityczne, znaczy medialne doniesienia o tym, że Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
12: Zdecydowanie ten drugi wątek mnie bardziej zaskakuje, bo jest to polityk. Nie możemy z pewnością uznawać, że kierowanie stałą radą, komitetem stałym Rady Ministrów to jest funkcja niepolityczna, szczególnie, że taki komitet jest określany mianem małego rządu, że on tak naprawdę przygotowuje wszystko, co na Radzie Ministrów jest poddawane głosowaniu, czy też przedstawiane jest jako obowiązujące kierunki rządu, więc to jest także twórca polityk. Ale tak naprawdę chciałabym się zatrzymać krok wcześniej, bo nie mamy deklaracji pana Berka, czy on faktycznie zamierza kandydować. Więc albo jest to sondaż taki, wypuszczenie balonika, aby sprawdzić, jak wielkie oburzenie będzie, że aktywny polityk Koalicji Obywatelskiej, mimo że nie członek partii, w tą stronę kieruje swoje kroki. albo jest

0: to, i tu mam nadzieję, niepotwierdzona i nieprawdziwa informacja, bo z pewnością odpolitycznienia sądownictwa konstytucyjnego w tym wariancie by nie było. No, moglibyśmy tutaj mówić o pewnego rodzaju zarządzie komisarycznym, czy też komisarzu, którego próbuje się wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego, no, który jednak nie funkcjonuje zupełnie w tym momencie, więc... Też myślę, że z punktu widzenia jakiejś kariery pana ministra Berka mogłoby to być może niezgodne z jego aspiracjami. No chyba, że jest wierną i twardą ręką premiera faktycznie i przyjmuje funkcję komisarza.
1: I wszystkie zadania wykonuje.
0: Tak, i zadania wykonuje, oczywiście.
1: Pani doktor, popatrzmy, co się dzieje w tym Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że Maciej Berek miałby być, oczywiście cały czas mówimy o tych spekulacjach, miałby być ósmym sędzią, którego powoła obecna ekipa rządząca, co daje jej liczbową przewagę w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym. Kadencja powołanego przez Prawo i Sprawiedliwość Justyna Piskorskiego kończy się 18 września. No, według tych doniesień medialnych rządzący zaprezentują Macieja Berka jako swojego kandydata wcześniej. Jeżeli by się to potwierdziło, to czy można powiedzieć, że to jest jakiś plan? Ja bym chyba bardziej powiedziała ministra sprawiedliwości niż premiera dotycząca Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, można to wtedy rozpatrywać właśnie w kategoriach takiego mocnego wejścia, tak jak to miało miejsce po wyborach z Telewizją Polską, kiedy pojawił się minister Sienkiewicz i próbował przywrócić zdominowaną przez poprzednią ekipę i siejącą propagandę na rzecz poprzedniej ekipy telewizję do porządku, telewizję publiczną, co oczywiście spotkało się z różnymi głosami krytycznymi i do tej pory, prawda, ta dyskusja trwa, że faktycznie tutaj moglibyśmy widzieć taką rolę, jeżeli te spekulacje by się sprawdziły, tak, że wchodzi minister Berek, sędziowie bądź nieprawidłowo wybrani, bądź też, prawda, to znaczy no, sędziowie dublerzy tak zwani, tracą większość i wreszcie można pozbawić immunitetu prezesa Trybunału Święczkowskiego. Więc to jest, to by było jakąś tam wizją, która by uzasadniała ten ruch. Natomiast na pytanie jest,
1: z drugiej strony pani doktor,
0: to jest zainteresowany.
1: Tak, z drugiej strony pani doktor, to jest jednak bardzo smutny obraz pokazujący, jak poprzednia władza, a dokładnie poprzedni minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zabetonował i cały ten wymiar sprawiedliwości. Były oczywiście próby wprowadzenia ustaw dotyczących czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, natomiast no, koalicja rządząca nie może liczyć na podpis prezydenta, czy to Andrzeja Dudy, czy to Karola Nawrockiego i trudno jest te zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzać.
0: No niestety, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, obywatele pozbawieni są, tak naprawdę obywatele pozbawieni są szeregu narzędzi, które mają chronić ich prawa w kontakcie z dominującą administracją, bo przecież my już zapomnieliśmy o tym, po co ten Trybunał Konstytucyjny jest. To nie jest element walki politycznej, do czego został sprowadzony, ale tak naprawdę ma to być instytucja, która bezpośrednio chroni obywateli, którzy są przecież słabsi w kontaktach z przewagą instrumentów, którymi dysponuje państwo. I my w ogóle już przestaliśmy o tym mówić i upatrywać w Trybunale tejże roli, że to ma być instytucja, która jest elementem ochrony obywateli, a patrzymy to tylko i wyłącznie jako kolejne ramię i kolejny element konfliktu między dwoma obozami politycznymi w Polsce. To jest oczywiście bardzo, bardzo smutne.
1: Wspomniałyśmy o Zbigniewie Ziobrze, to dziś przed południem dotarła ta informacja, że Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Informację przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, poseł z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Jak pani usłyszała te informacje, czy to pokazuje skalę desperacji Marcina Romanowskiego?
0: Marcin Romanowski ratuje skórę, natomiast

0: ogląd generalny. Uciec pod opiekę Republiki, która tak naprawdę jest rosyjską bazą wojskową, no to już jest, wydaje się, że szczyt desperacji.
1: Scenariusz, który trudno było przewidzieć.
0: Znaczy, mieliśmy już precedens, a mianowicie sędzia Schmidt, który się schował na Białorusi.
1: Ale chyba to nie ta skala.
0: Oczywiście, że nie ta skala, no bo sędzia Schmidt jest sędzią Schmidtem. Natomiast tutaj mamy członka klubu parlamentarnego PiS, on ma legitymację, może głosować. I nagle okazuje się, że polski parlamentarzysta ucieka się pod opiekę władz, które są w oficjalnym konflikcie, a nawet w wojnie hybrydowej z Rzeczpospolitą Polską. No bo przecież jeżeli tam na terenie Republiki Naddniestrzańskiej stacjonuje prawie 3000 żołnierzy rosyjskich i traktowane jest to Naddniestrze jako taka baza wypadowa i baza do ewentualnego pacyfikowania Mołdawii oraz Macedonii oraz z innej strony można prowadzić akcję przeciwko Ukrainie. No jest to niewyobrażalne, że polski parlamentarzysta, który
1: były wiceminister sprawiedliwości, ja bym powiedziała też były wiceminister sprawiedliwości.
0: Tak, niech to dobrze wybrzmi. Znaczy ja tutaj widzę tylko jeden komentarz i to jest komentarz, ostatnie słowo z procesu Kawki, pozostał tylko wstyd. A dla PiS-u, i to niech to dobrze wybrzmi, no potężny problem. No, w takim wypadku, no jeżeli ktoś namaszcza i deleguje takiego człowieka do pełnienia najważniejszych funkcji publicznych w Rzeczpospolitej Polskiej, to w takim razie kim są ci nominujący, skoro ich decyzja, ich wybrany tak naprawdę chowa się u Putina przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Pani doktor, tylko czy to będzie obciążenie? Czy to będzie obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo już słyszeliśmy wypowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka, który mówił, że on oczywiście nie wie, gdzie jest Marcin Romanowski, ale Marcin Romanowski nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce i dlatego musi się ukrywać. No i tutaj oczywiście...
0: No bo do tego to się sprowadza, tak? Przepraszam, bo znaczy, mnie to oburza i stąd moja emocjonalna reakcja. Mnie to po prostu najzwyczajniej w świecie oburza. I teraz... PiS, myślę, że dla PiS-u to jest gorący kartofel, tak? I na razie są to takie ostrożne wypowiedzi, no bo tak naprawdę trzeba powiedzieć coś właściwego, tak? I teraz pytanie...
1: Ale to jest za każdym razem ta sama odpowiedź, bo jak była sprawa Zbigniewa Ziobry, który na początku był na Węgrzech, zresztą Marcin Romanowski również, i później znalazł się w Stanach Zjednoczonych, to cały czas jak było pytanie, co ze Zbigniewem Ziobrą, to było, no nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: No i to jest potężne zadanie przed rządzącymi obecnie i przed politykami koalicji, aby do elektoratu nie tylko własnego, ale i elektoratu PiS-u przedarła się ta informacja, że były polityk czołowy, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, uważa, że bezpieczniej jest na terenie prorosyjskim niż pod jurysdykcją Rzeczpospolitej. To jest zadanie dla rządzących. Oczywiście elektorat, wierny elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest wierny, to z samej definicji, ale ja jestem przekonana, że są pewne granice bezwstydu, które w warunkach toczonej wojny nie powinny zostać przekroczone. I oczywiście to jest trudne zadanie, no bo i media, i teraz też jest pytanie, jak media, które wspierają Prawo i Sprawiedliwość, odnajdą się w tym, czy będą udawać, że się nic nie stało i że były polityk, były minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości ukrył.

0: odbywa się tak naprawdę na terenie prorosyjskim, nie jest problemem. No bo zobaczmy, czy należy uznać w takim razie, że bezpieczniej jest na terenie prorosyjskim czy rosyjskim, czy na terenie Białorusi niż w Polsce, w Unii Europejskiej. No bo tak naprawdę do tego sprowadza się ten dylemat. To jest zadanie dla koalicji, aby to właściwie wybrzmiało.
1: Kolejny wątek to dlaczego my dowiedzieliśmy się, gdzie przebywa Marcin Romanowski, dlatego że wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Chęć stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy po tym, jak ucieka się przez półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości na początku na Węgrzech. Przypomnijmy, prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Te zarzuty dotyczą przywłaszczenia łącznie ponad 100 milionów złotych. To też jest, powiem tak, odwaga, żeby w takiej sytuacji jeszcze występować do sądu o wydanie listu żelaznego.
0: Śmiałość, bezczelność, głupota. Tutaj możemy się, prawda, zastanawiać nad tym, a może pewna strategia. No bo wiadomo jest, że... A właśnie możliwe, że nie wiadomo jest, no bo sąd jest niezawisły. No ale zakładając, że sąd nie rozpatrzy tego wniosku pozytywnie i Romanowski nie może odpowiadać z wolnej stopy, no to będzie to z kolei paliwo dla tych, którzy twierdzą właśnie, że sędzia nie może liczyć na bezstronny proces i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie sędzia, tylko minister na bezstronny proces i słuszna jest jego linia ucieczki. Chociaż mnie to nie przekonuje. Powiedziałam to, ale nie przekonuje mnie to. A z drugiej strony dla obywatela, który obserwuje aresztowanie i oczekiwanie w areszcie na proces w różnych innych sytuacjach, tu wystarczy nawet przypomnieć sobie ostatnie wydarzenia z panią patolog, która w ogródku miała cmentarzysko, którą... Gdzie prokurator się nie zgodził na odpowiadanie z wolnej stopy, a tutaj, prawda, polityk z takimi znajomościami i o takiej skali oskarżeń o to prosi. No i jest to także pod zastanowienie, o co tutaj chodzi. Czy właśnie nie chodzi o tą odmowę, a może... Jest to akt desperacji. Nie potrafię tego zinterpretować tak, aby móc powiedzieć, że mam tu jakieś przekonania.
1: Zobaczymy. Myślę, że kolejne informacje będą się pojawiać w tej sprawie. To jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć w naszej rozmowie. Zaczęliśmy od pana Macieja Berka, o czym wczoraj poinformował premier, że odchodzi z rządu. Wczoraj także, a już dokładnie przedwczoraj, dowiedzieliśmy się, że było spotkanie liderów koalicji. W rozmowach tych poniedziałkowych wieczorem na zaproszenie Donalda Tuska wzięli udział Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz szef rządu spotkał się oddzielnie. A w tle oczywiście są doniesienia medialne, które są od kilku dni, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia planuje stanąć na czele klubu parlamentarnego Polski 2050 i chce wejść do rządu. Nie wygląda to chyba dobrze, że są oddzielne spotkania liderów koalicji. Co to mówi o jedności?
0: Czyli nie ma po prostu. Aż to jest bardzo niedobry komunikat, że są koalicjanci pierwszej i drugiej kategorii i że... no bo to właściwie jak to można czytać, tak? Czy to znaczy, że... panią Pełczyńską-Nałęcz nie traktuje się jako poważnego polityka i szefa partii współtworzącej koalicję i uznaje się, że można dokonać, no nie wiem, salonowego zamachu stanu i wstawić tam na przykład kogoś innego.
1: Ale też co ciekawe jest to, że jest jeszcze przecież pani Paulina Henning-Kloska, która jest szefową partii Centrum, która też przecież wchodzi w skład koalicji, a dyskutujemy o tym, że nie było Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: To też. Tu oczywiście rodzi się także taki najbardziej prosty trop genderowy, czy znaczy, że z kobietami się nie rozmawia na równej

0: stopie. Głęboko wierzę, że to nie jest, że to nie jest to wyjaśnienie. Natomiast jest to komunikat, który w jakimś stopniu może zapowiada chęć czy też realność skonsumowania tych dwóch podmiotów przez Koalicję Obywatelską, nie traktowania ich jako właśnie pełnoprawnych graczy.
1: A z drugiej strony, pani doktor, te szable są liczące, bo bez tych dwóch ugrupowań nie ma większości parlamentarnej.
0: Oczywiście. No i teraz pytanie jest, czy na przykład nie jest to strategia Donalda Tuska, aby wzmocnić PSL, bo to jest stary, dobry, znajomy koalicjant, przewidywalny, dobrze osadzony w terenie. I może właśnie tutaj pan Kosiniak-Kamysz ma być wzmacniany tym przekazem, że on jest tym poważnie traktowanym elementem tego trójskładnikowej przestrzeni Polski 2050. Ta Unii Centrum, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I że to jest sygnał, że to właśnie na PSL Koalicja Obywatelska stawia i próbuje w ten jakże mało wyrafinowany sposób wzmocnić rolę wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
1: To na koniec, bo 30 sekund nam zostało. Szymon Hołownia, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Planuje wrócić intensywnie do polskiej polityki? Mówi się, że chce wejść do rządu.
0: No marzenia marzeniami, natomiast pytanie jest, czy to się opłaca Donaldowi Tuskowi robić kolejną zmianę, która może zakończyć się wymianą, no właśnie kogo? Jako kto? Jako lider, jako szeregowy członek Polski 2050?
2: Z politolog dr Kingą Wojtas rozmawiała Maria Furdyna. Mamy prawie 41 minut po godzinie 23, a teraz w Polskim Radiu 24, naszym wieczornym programie, kolejne tematy dla Państwa.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś porozmawiamy o Gdyni. Gdyni, która obchodzi swoje setne urodziny. Rok 2026 jest rokiem miasta Gdynia. 27 lipca Gdynia została wpisana, w zasadzie jej modernistyczne centrum Gdyni, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dla Gdyni wielki zaszczyt, ale i dla całej Polski powód do dumy. Naszym gościem jest pani Anna Marconi-Betka, kierowniczka działu Światowego Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wskazana przez Polskę jako krajowa ekspertka w ramach 4-letniego mandatu Polski w Międzyrządowym Komitecie do Spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pani Anna uczestniczyła w sesji Komitetu UNESCO w Busan w Korei. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Witam bardzo serdecznie. Na początek zapytam panią, jakie to są emocje, wrażenia, ale też jaka to odpowiedzialność uczestniczyć w obradach Komisji UNESCO?
5: Emocje są wielkie, rozłożone na wiele dni. Wiele spraw jest omawianych. Trzy główne bloki tematyczne. Sprawy systemowe, które dotyczą działania całej konwencji i wszystkich regulacji z tym związanych. Duży blok poświęcony wszystkim sprawom, nieraz bardzo trudnym, związanymi z ochroną miejsc, które na liście już się znajdują, a tych miejsc już jest na świecie bardzo dużo i niestety liczba problemów też proporcjonalnie rośnie. I trzeci blok, najatrakcyjniejszy medialnie, ten, o którym przede wszystkim pewnie będziemy dzisiaj najwięcej rozmawiać, to ten blok, w którym rozpatrywane są nominacje nowych miejsc pretendujących do wpisu na listę światowego dziedzictwa.
4: Czy da się jakkolwiek w umiarkowanym skrócie opowiedzieć o tym, jak wygląda taka sesja?
5: Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa to wielkie wydarzenie, które co roku gromadzi specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego z całego świata. Przedstawicieli państw, które

0: konwencje światowego dziedzictwa ratyfikowały. Żeby pokazać Państwu skalę, to na ogół jest około 2000 osób, czasami nawet więcej, które w całej lub przynajmniej w części takiej sesji uczestniczą. Sesja to obrady plenarne, ale również bardzo liczne wydarzenia towarzyszące, na których prezentowane są poszczególne miejsca, poszczególne problemy lub też grupy robocze, które zajmują się pewnymi już konkretnymi tematami. Raz do roku podejmowane są decyzje, które dotyczą całego systemu światowego dziedzictwa. Tych miejsc już na liście się znajdujących, nowych kandydatur. No i wyznaczane są również rekomendacje i zadania, które powinny w ciągu roku być wykonane z możliwością przedstawienia, dyskutowania tego na kolejnym posiedzeniu.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni to jest jeden z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku. Jak długo Gdynia starała się o to, by znaleźć się na liście UNESCO?
0: Gdynia chyba należy do tych, można już mówić teraz, miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce, które prowadziły bardzo długo różnego rodzaju działania. Bo właściwie chyba jest to już ponad 20 lat starań służb konserwatorskich, ale również i samorządu. Najpierw o to, żeby tą część modernistyczną miasta powstałą w okresie pomiędzy zakończeniem I wojny światowej a wybuchem II, żeby objąć ochroną konserwatorską. Potem przez kolejne lata, kolejne działania prowadziły do tego, żeby tą ochronę w sposób właściwy realizować na poziomie przede wszystkim Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale również innych działań samorządowych. W 2015 roku te działania znalazły uznanie w postaci uznania Gdyni za pomnik historii. To najwyższe wyróżnienie dla zabytku, które może być przyznane zgodnie z polskim systemem ochrony zabytków. A sam proces przygotowania nominacji rozpoczął się w roku 2019, kiedy to zostało przygotowane i złożone do UNESCO w Paryżu zgłoszenie Polski na listę wstępną. Takie zgłoszenie nie wiąże się jeszcze z żadną oceną merytoryczną. Jest to wskazanie zainteresowania państwa, że chciałoby dane miejsce do wpisu nominować. I właściwie od tamtego czasu rozpoczęły się już takie bardziej szczegółowe, konkretne prace nad wnioskiem nominacyjnym, którego wymogi i zawartość są bardzo ściśle określone i każde miejsce pretendujące musi te warunki spełnić. Także łatwo policzyć, że tych lat było sporo.
1: Warto było jednak się starać, bo to brzmi bardzo dumnie. Modernistyczne Centrum Gdyni na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na tę listę trafiają obiekty, które charakteryzują się, i tutaj cudzysłów, wyjątkową powszechną wartością. Co to dokładnie oznacza? Czym musi się ten obiekt charakteryzować, to miejsce, ta przestrzeń, aby w ogóle komisja UNESCO dostrzegła i zechciała się takim miejscem zająć?
0: Wyjątkowa, powszechna, czy też czasem używana zamiennie uniwersalna wartość, no to jest troszkę takie określenie, wytrych, którym w tym konkretnym kontekście określana jest wartość, która jest istotna nie tylko z punktu widzenia naszego polskiego, naszego europejskiego, ale w skali całego świata. Mhm. Oczywiście dla obiektów przede wszystkim kulturowych, ale przyrodniczych też, nie oznacza to jakiejś takiej jednej liniowej skali, do której, że tak powiem, przymierzane są wszystkie kandydatury, ponieważ świat jest piękny, bo jest różny. Każdy zakątek, każdy region ma swoją specyfikę i w skali tej specyfiki oceniane są kandydatury. Jeśli chodzi o Gdynię, to chyba ona musiała też trochę poczekać na swój czas, ponieważ do stosunkowo niedawno te zabytki modernistyczne nie cieszyły się takim powszechnym uznaniem. Wydawało się, że są może zbyt młode, zbyt nowe, no trochę przy tym skromne. Gdzież im było się równać do gotyckich katedr czy barokowych pałaców. I teraz przyszedł chyba ich czas, stąd tych wpisów na listę światowego dziedzictwa, jeśli chodzi o modernizm.

0: pojawiło się w ostatnich latach sporo. No i na tym tle też musieliśmy udowodnić, że Gdynia jest wyjątkowa.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni na liście UNESCO, chyba przede wszystkim też za ideę. Mówi się o tym, że to jest miasto z morza, miasto z marzeń. Jakby pani zechciała przypomnieć tę piękną ideę i to w ogóle w jakich okolicznościach, w jakim czasie i w jaki sposób powstała Gdynia.
0: Historia Gdyni jest stosunkowo krótka. Tak jak wspominała pani na początku, obchodzone w tym roku jest huczne stulecie praw miejskich Gdyni. A jej historia Gdyni, tej modernistycznej, o której dziś mówimy, wiąże się bezpośrednio z sytuacją Polski po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu I wojny światowej. Wtedy okazało się, że Polska co prawda uzyskała prawa do krótkiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, ale bez głównego portu w Gdańsku, który został jako wolne miasto, pozostał poza granicami Rzeczpospolitej. I wtedy zapadła bardzo istotna decyzja o tym, żeby po prostu zbudować nowy port. Osada Gdynia, wtedy niewielka, została uznana przez specjalistów odbudowy portu za to miejsce, gdzie taki port będzie najłatwiej zbudować i w sposób najlepszy będzie on mógł pełnić swoje funkcje bramy Polski na świat.
1: W opublikowanym na stronie UNESCO opisie zaznaczono, że centrum, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy, odzwierciedlające zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. Na czym w takim razie polegały idee modernistycznej urbanistyki, urbanistycznej zabudowy i jak one się, no właśnie, odzwierciedlają w architekturze Gdyni?
0: No tutaj docieramy właśnie do sedna modernizmu. Nagle projektanci, urbaniści dostali właściwie niemalże czystą kartkę papieru, na której mogli narysować i zaplanować miasto marzeń. A potrzeba była wielka, no bo port to pracownicy, to ludzie, to cała obsługa. I ci projektanci bardzo słusznie doszli do wniosku, żeby nie kontynuować tej historycznej tradycji miast ciasnych, brudnych, bez zieleni, stłoczonych. Mieli przestrzeń, mieli wolność. W związku z tym stwierdzili, no to zaplanujmy z prawdziwego zdarzenia szerokie ulice, zaplanujmy bloki zabudowy, gdzie nie będzie ciasnych podwórek, studni, gdzie będzie więcej zieleni, więcej przestrzeni. No i to, co zachwyca chyba wszystkich, to to, połączmy miasto z morzem. To się faktycznie stało przy pomocy całej wielkiej osi 10 lutego, przechodzącej potem w skwer Kościuszki i dalej Molo Południowe. No to jest miejsce, którego myślę, że wiele miast portowych Gdyni na pewno zazdrości.
1: Jakie zobowiązania wiążą się z wpisem na listę UNESCO? Bo to są oczywiście dobre strony, ale to też jest duża odpowiedzialność i zobowiązanie.
0: Mówiłam wcześniej o dużym zaangażowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków władz samorządowych. Z momentem wpisu na listę Światowego Dziedzictwa ta odpowiedzialność jest już z poziomu państwowego, bo to państwo ratyfikowało Konwencję Światowego Dziedzictwa. I to formalnie państwo się zobowiązuje do zapewnienia miejscu światowego dziedzictwa odpowiedniej ochrony, więc na pewno będziemy działać. Tutaj Narodowy Instytut Dziedzictwa i dział, którym mam przyjemność kierować, zajmuje się współpracą z zarządcami wszystkich miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. Jesteśmy już w kontakcie w sprawach bieżących. No i oprócz naszej współpracy i naszej kontroli, obecnie również ta kontrola społeczna ma bardzo duże znaczenie. I taka chyba śmiałość też społeczna patrzenia na ręce, czy wszystko się dobrze dzieje, powoduje, że z taką kontrolą społeczną Gdynia na pewno musi się liczyć.
1: A czy z jakiegoś powodu można zostać z listy UNESCO usuniętym? Zdarzały się w historii takie przypadki?
0: Powiem tak, niestety się zdarzały. Co na pewno jest dowodem porażki. Porażki trochę lokalnej, trochę systemowej. No, po prostu nie udało się wypełnić zobowiązania, którego się państwo podjęło.
1: Ale czy to dotyczy na przykład zaniedbania, czy wprowadzenia jakichś zmian, które nie są dopuszczalne? Na czym takie niedotrzymanie zobowiązania polega?
0: Myślę, że może polegać na różnych kwestiach.

0: dwóch przypadkach, którym pewnie powinniśmy się najbardziej przyglądać, bo dotyczą Europy, czyli tego naszego kontekstu kulturowego, to tak naprawdę był pewien, może niechciany, ale świadomy wybór priorytetów. Zarówno w przypadku Drezna, jak i w przypadku Liverpoolu, po wielu latach prób zmiany tego, prób wyegzekwowania właściwej ochrony, zapadły lokalnie decyzje o tym, że priorytety są inne, że może rozwój miasta jest ważniejszy niż utrzymanie tego tytułu. Ja mam nadzieję, że to są wyjątki od reguły i nie idźmy tą drogą. Mam nadzieję, że z tych tak naprawdę dwóch smutnych sytuacji, bo to dla całego świata jest porażka, że dane miejsce jest z listy skreślane, może wypłynąć jakaś taka refleksja rozwagi i spojrzenia na to, że czasem trzeba spojrzeć trochę szerzej, żeby pójść dalej i żeby coś dobrego zrobić.
1: Te dwa wyjątkowe przypadki, o których pani mówi, pokazują też, że taki tytuł nie jest dany raz na zawsze i rzeczywiście to jest wielka odpowiedzialność, aby zadbać o to, co na liście UNESCO się znajduje. Pomyślałam, że ciekawe jest jeszcze to, jakie zabytki, jakie budynki w Gdyni, w obszarze tym, które zostały wpisane na listę UNESCO, są najbardziej charakterystyczne i co stanowi o tej ich integralności, o tym, że to jest miasto, które no, widać, że jest pomyślane całościowo.
0: Powiem tak, troszkę przewrotnie. Troszkę tak i troszkę nie, jeśli chodzi o całościowość tego projektu. Całościowe jest to, że została narysowana i konsekwentnie była realizowana zabudowa w konkretnej siatce ulic z dwoma głównymi prostopadłymi do siebie osiami, ulicy 10 Lutego i Świętojańskiej. Natomiast jeśli chodzi o zabudowę, to były działki prywatne. W związku z tym to poszczególni inwestorzy przede wszystkim decydowali o tym, kogo jako architekta zatrudnią i jak dany budynek będzie wyglądał. Oczywiście w to jest mieszane troszkę budynków użyteczności publicznej, takich jak bank, jak sąd rejonowy. To też zabudowania związane z funkcjonowaniem portu, ale to przede wszystkim te ramy planistyczne, które mówiły o tym, jakie warunki ten budynek powinien spełniać, że nie powinien być wyższy niż 5 kondygnacji przy głównych ulicach 6, ale ta 6 już musi być cofnięta, ta najwyższa, żeby nie było jej widać z parteru.
1: Piękne.
0: W związku z dostępnością materiałów i technologii okazało się, że można budować budynki bardziej przeszklone, wyglądające na lżejsze, z nowoczesnym już układem pomieszczeń. No to jest to, co cechuje gdyński modernizm. Pewnie też duże znaczenie miało to, że ten wielki plac budowy w okresie międzywojennym, co byśmy teraz nazwali pewnie rajem dewelopera, dało szansę zaprojektowania budynków młodym architektom, którzy mieli tą świeżość, zachłyśnięcie modernizmem i śmiałość projektowania zgodnie z najnowszymi trendami i nowinkami. Chyba nie chciałabym wymieniać jakichś poszczególnych budynków, natomiast bardzo bym chciała wszystkich Państwa zachęcić do tego, żebyście Państwo zajrzeli pod hasło Gdynia Miasto Modernizmu. To jest świetna strona internetowa, gdzie można znaleźć naprawdę wiele informacji. Funkcjonuje również Centrum Modernizmu przy ulicy 10 Lutego, także myślę, że szykując się na wycieczkę do Gdyni polecałabym, bo w zależności od zainteresowania można sobie wybrać to, co każdego z nas najbardziej interesuje i można sobie swoją własną ścieżkę po modernizmie Gdyni przy pomocy zawartych tam informacji ułożyć.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni do takich wyjątkowych miejsc należy. A naszym gościem była pani Anna Marconi-Betka, kierowniczka działu Światowego Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która uczestniczyła w obradach Komitetu UNESCO w Busan w Korei. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: I to już wszystko w wieczornym programie Polskiego Radia 24. Przygotowały go dla Państwa Aleksandra Jasińska i Dominika Malkut. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Dawid Twardziak, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dobrej nocy i zapraszam na serwis informacyjny, który punkt o północy przedstawi Państwu Ewa Worobiec.
0: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wyciekły dane milionów Polaków z prywatnej firmy. Ministerstwo Cyfryzacji radzi zastrzec numer PESEL. Nie ma większych szans na list żelazny dla Marcina Romanowskiego, uważa prokuratura. To może być jeden z najgorszych wycieków ropy w ostatnich latach. Plama z rosyjskiego tankowca dotarła do wybrzeży Omanu. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. To bezprecedensowa sprawa, ocenia ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz. Jak podkreślał, w systemie są informacje o receptach, wizytach, lekach i dokumentach przedstawianych lekarzowi.
2: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
1: Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Radzi resort też zastrzec numer PESEL, najlepiej poprzez aplikację mObywatel. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik Prokuratury Krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka Prawa i Sprawiedliwości. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
3: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
4: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
3: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
4: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł PiS ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. W remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się dwa stropy. W budynku w chwili zdarzenia było 40 pracowników. Nikt nie został ranny, mówi Tomasz Łukasik z Warszawskiej Straży Pożarnej.
5: Stropy zawaliły się w wyniku prac remontowych. Kamienica nie była zamieszkała. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Jedna osoba, jeden pracownik lekkie obtarcia miał, ale po przebadaniu został na miejscu. Na miejscu

0: Dysponowana była grupa poszukiwawcza ratownicza w celu przeszukania dodatkowo gruzowiska. Nikogo nie znaleziono. Pracowników było około 40, ale w bezpośrednim tym zdarzeniu tam bliskości było 3, ale nie ucierpieli.
1: W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Przez okulary, szybki spawalnicze, teleskopy, a nawet przez maski do spawania wszyscy patrzyli na słońce, które w różnych częściach świata w różnym stopniu zasłaniał wczoraj księżyc. W Lublinie było zasłonięte 60% słońca.
2: Skąd ma pani taką maskę spawacza?
3: A to nie, nie moja.
2: Ta jest dobra.
3: Ta jest jak z horroru trochę.
2: Przepraszam, to są szybki spawacze?
3: Spawalnicze.
4: Tak, spawalnicze.
2: Tak. To gdzie można takie było kupić?
4: W każdym markecie ze sprzętem budowlanym. To są dostępne wymienne szybki do masek spawalniczych.
5: Nie można powiedzieć, że dają stuprocentową pewność. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj tylko i wyłącznie jakie oficjalne filtry do tego.
2: Przez dwie pary okularów?
6: A to dwa polaryzatory. To jak mamy dwa polaryzatory, to jeden przepuszcza pionowo na przykład, a drugi jak ustawimy pod kątem, to nic nie będzie przepuszczał.
2: No i co? I zaszło.
5: O. Zaszło. Tkanie jeszcze cały czas trwa zaćmienie, ale my już go nie zobaczymy.
1: Kolejne częściowe zaćmienie słońca widoczne z Polski w przyszłym roku, a całkowite dopiero za 109 lat. Plama ropy z rosyjskiego tankowca uziemionego na Morzu Arabskim dotarła do wybrzeży Omanu, podaje Reuters, powołując się na Międzynarodową Agencję Morską. Tankowiec, będący częścią tzw. floty cieni, osiadł na mieliźnie 6 tygodni temu. Według ekspertów może to być jeden z najgorszych wycieków ropy w ostatnich latach.
7: Tankowiec Karolin Bezenki przewoził około 800 tysięcy baryłek rosyjskiej ropy. Jednostka objęta jest międzynarodowymi sankcjami. 30 czerwca osiadł na mieliźnie na omańskiej wyspie, która jest częścią morskiego rezerwatu przyrody. Pierwsze problemy związane z pożarem na pokładzie załoga zgłaszała 3 tygodnie wcześniej u wybrzeży Jemenu. Tankowiec zmierzający z ładunkiem do Indii, jak zauważa Reuters, narażony był na działania wojenne w 2 strefach. Cytowani przez agencję eksperci uważają, że jeśli nie zostaną podjęte działania, a statek rozpadnie się, dojdzie do katastrofy porównywalnej z wyciekiem ropy z tankowca Exxon Valdez z 1989 roku. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że plama ropy od początku sierpnia mogła zwiększyć się 40-krotnie. Uszkodzona jednostka ma 25 lat i jak większość rosyjskiej floty cieni, nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Noc będzie pogodna. Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie. Sześć minut po północy.
8: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam. Kto ma ogród, ten ma szczęście, bo na takim ogrodzie można odpoczywać, można się relaksować, można wypić poranną kawę albo zjeść kolację. No, inne posiłki też się sprawdzają na ogrodzie, jeżeli jest dobrze utrzymany, a przede wszystkim, no, jeżeli jest taki ogród, nie każdy ma to szczęście. Ja dysponuję balkonem, ale też trochę zadbanym, więc bioróżnorodność na moim balkonie istnieje, a w ogrodach, no o to, żeby istniała bioróżnorodność, dba Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, który właśnie do mnie dołączył w studiu radiowym. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Mieliśmy już przyjemność spotkać się w lipcu i rozmawiać o tym, jak zaprojektować taki ogród, który jest przyjazny zapylaczom, no, w którym dużo się dzieje, w którym jest sporo życia. I przypominamy, nie chodzi tu o trawnik,
10: tak,
9: i trawę, która wygląda pięknie, jak jest zielona, natomiast no właśnie nie zaprasza owadów, nie zaprasza zwierząt w takiej ilości jak dziki ogród. Ale dziki, oczywiście zaplanowany przez nas ogród, ale taki, w którym dużo się dzieje. A co się w ogóle dzieje w ogrodzie? Bo ogród zmienia się w zasadzie co chwilę. To tak, znaczy nawet tak. Nie co miesiąc, nie co pora roku, tylko co tydzień, dwa jest co innego.
10: Dokładnie. Ja uważam, że to jest jeden z najwspanialszych spektakli, jakie można

0: obserwować, też szczególnie w Polsce, no bo też przypominam, że to nie jest tak, że wszędzie na świecie mamy cztery pory roku, a tak naprawdę mamy jeszcze więcej, wydaje mi się, niż cztery, ale chociażby już w Hiszpanii czy we Włoszech mamy tak, że jest po prostu ciepło i cieplej, że ten krajobraz jest bardziej zielony albo suchy i tak naprawdę mamy dwa obrazy, które możemy obserwować. A u nas, jeżeli już tylko się zacznie wegetacja, taki początek kwietnia, to przecież to, co się potem dzieje, to jest jazda bez trzymanki, bo naprawdę ja czasami mam tak, że przychodzę do ogrodu po dwóch, trzech dniach i już wygląda zupełnie inaczej, że naprawdę czasami to jest kwestia już godzin, szczególnie ten maj, czerwiec, kiedy tak się zaczyna robić ciepło i jasno, to ja po prostu biegam po ogrodzie i obserwuję i tak naprawdę potem do końca roku on cały czas zachwyca i jeżeli dobrze go zaprojektujemy, może też zachwycać zimą. I o to też tak naprawdę chodzi. Często się mówi, że dobry projekt ogrodu poznaje się po tym, żeby on wyglądał dobrze zimą, bo latem wszystko dobrze wygląda, kiedy są liście. I właśnie tutaj zaczyna się to, że mój taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o nowe podejście, powiedzmy, do ogrodnictwa, utrzymywanie ogrodów, że kiedy nadchodzi właśnie ta zima, tradycyjnie w ogródkach się wszystko ścina do zera. Nawet jak mamy jakieś rabaty czy coś, to zostaje taka płaska ziemia. I to jest taki, to nie powiem, że błąd, ale coś, czego ja nie robię. Ja właśnie zostawiam wszystko. Tak jak wyrosło już tak naprawdę od końca września, czyli już zaraz, tak naprawdę już teraz już robię tylko to, co potrzebuję, że tak powiem, i coraz mniej, coraz mniej. I potem pozwalam temu ogrodowi sobie na tą całą zimę tak zastygnąć. Bo w tych wszystkich nieprzeciętych trawach, bylinach, krzewach, w tych liściach, które opadną między tymi gałęziami, będą po prostu zimować wszyscy nasi podopieczni. Jeże, jaszczurki, żaby, biedronki czy złotooki, które zjadają mszyce i są bardzo ważne. Wszelkie larwy motyli czy żuków. To wszystko potrzebuje gdzieś zimować. Więc jak wyrzucimy całą materię organiczną, no to nie będą zimować u nas, więc nie będziemy mieć życia. I pozwalamy sobie, tak, uważam też, że sobie, bo właśnie głównie to my mamy taką chęć wyczyszczenia tego ogrodu, więc pozwalamy sobie, jednocześnie ogrodowi, zostać takim, jaki jest na zimę i dzięki temu już jest to wspaniały pierwszy krok do zachowania tej bioróżnorodności.
1: Do zimy jeszcze trochę, jeszcze mamy końcówkę lata, jeszcze z tego ogrodu możemy korzystać. No i tak jak wspomniałam, jak się ma ogród, to można spędzać tam miło czas, można się regenerować, relaksować, dać odpoczynek głowie. Ale co jeszcze można wyciągnąć z ogrodu? W jaki sposób dobrze prowadzony nasz własny ogródek może się przydać planecie i na przykład walczyć ze zmianami klimatu? Co my możemy tam takiego zrobić, jak się przyłożyć, chociaż małą cegiełkę przyłożyć do tego?
0: No właśnie przede wszystkim ten cień, który możemy tam stworzyć, czyli właśnie sadzenie drzew, krzewów czy bylin, które dają nam cień, bo cień od razu równa się woda. Warto o tym pamiętać, że po prostu chłód równa się woda, że nawet ta rosa, która się na rano zbiera na tych właśnie liściach i tak dalej, to już jest bardzo dużo, bo nawet jeżeli my nie widzimy tej wody, tak, że tak powiem, od razu, to mnóstwo ptaków, stworzeń i tak dalej jest w stanie ją spić i ją wykorzystać.
1: A poranna rosa to też przyjemne doświadczenie.
0: Dokładnie.
1: Można spacerować w porannej rosie, ale można też właśnie ją jakoś zachować, zatrzymać na dłużej. No, problem suszy jest dosyć dużym problemem w naszym kraju już od wielu lat, czyli nasz ogród może też walczyć właśnie z brakiem wody.
0: Jak najbardziej, bo właśnie też wysokie krzewy drzewa sprawiają, że ograniczamy wiatr, a wiatr też wysusza, musimy o tym pamiętać. Więc im mamy więcej różnych formacji na różnych piętrach, tym więcej mamy po prostu wody. A z drugiej strony, jeżeli mamy taką możliwość, ale każdy ma nawet najmniejszą, warto stworzyć jakiś punkt ze stałą wodą w ogrodzie. Czyli okej, od małej miseczki, powiedzmy, z kamykami, która będzie z wodą, którą wystawimy i ona będzie służyła właśnie na przykład zapylaczom, żeby sobie z niej piły, po jakieś większe misy, oczka wodne, jakieś takie ogrody deszczowe, albo takie podłączenie właśnie nawet rynny w dane miejsce, żeby ta woda się gdzieś kumulowała, albo jakieś właśnie bardziej ozdobne formy, żeby ta woda gdzieś zawsze była taka stała woda, z której mogą się albo napić właśnie mniejsze zwierzęta, które gdzieś tam są przy ziemi, żaby, ropuchy, żeby mogły się schłodzić, jeże napić, albo ewentualnie, jeżeli jest to gdzieś wyżej, jak balkon czy taras, to żeby po prostu postawić jakąś taką misę z wodą, tylko zawsze zaznaczę, że warto wsadzić do środka jakiś kamień, że jak ktoś tam wpadnie, nie, to żeby na pewno miał jak wyjść. Ale woda to życie i tak naprawdę to jest taki główny punkt bioróżnorodnego ogrodu. Bez tej wody trochę nie osiągniemy tego całego koła, które jest nam potrzebne, bo właśnie

0: bez wody nie ma życia i to jest ten pierwszy krok, myślę, jeżeli chcemy już pomóc jak od razu.
1: Czyli oczka wodne, nieważne czy są modne, czy jest w trendach budować i wykopać sobie oczko wodne, to na pewno jest pożyteczne, przydatne w ogrodzie i ta decyzja o tym, czy robić, czy nie robić, może być tym kierowana, że dokładnie. Dzięki temu mamy tę wodę. No podobnie jak zbieranie deszczówki, to też jest coś, co warto zrobić. Nie jest to skomplikowane, nie jest to trudna sprawa, mając ogród, nawet wystarczy jakaś balia, wystarczy beczka, żeby dokładnie, ta woda, która spada gwałtownie, zatrzymywała się w ogrodzie. Czyli zachowujemy jak najwięcej wody, mając cień, mając możliwość jej łapania. Czy możemy też na przykład produkować jakąś dobrą ziemię, mając właśnie też kawałek przestrzeni w ogrodzie?
0: Tak, ja myślę, że to jest też jedna z takich najważniejszych rzeczy w bioróżnorodnym ogrodzie i takim właśnie, który ma przeciwdziałać zmianom klimatu albo być odpornym bardziej na nie, to zdrowa gleba to zdrowy ogród. I tak naprawdę jedyne w co, że tak powiem, inwestuję oprócz roślin to w swoim ogrodzie, to jest właśnie ta gleba. Czyli cała materia organiczna, którą wyprodukujemy, zostaje u nas w ogrodzie. I kiedy ja widzę właśnie jesienią te wszystkie wystawione worki z liśćmi, z gałęziami i że ludzie się tego pozbywają, to po prostu powiem, że mam ochotę podjechać swoim samochodem i to zgarnąć do ogrodu. A po drugie właśnie, że to jest strasznie duże marnowanie po prostu energii, bo czy liście, gałęzie, właśnie jakieś tam ścięta trawa, też po prostu odpadki nasze, takie kuchenne bio, to wszystko możemy zamienić w kompost. Kompost to jest życie. I tutaj właśnie warto zawsze zwrócić uwagę, bo wiele osób myśli, że kompost to równa się nawóz, że na przykład tak jak obornik. To są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy, bo ja zawsze porównuję, że nawóz to jest taki bardziej shot energii, taki, że jakbyśmy wypili energetyka trochę, to jest taki energetyk dla roślin.
1: Czyli raz na jakiś czas możemy jakiś go czas, dawkować, nie przesadzić, bo tak jak z nami też nie przesadzajmy.
0: Dokładnie, że raz na jakiś czas i takie, czy na pewno trzeba go użyć też, bo to nie jest tak, że wszystkie rośliny potrzebują nawozu. Jak ja nawożę, to są głównie rośliny tak zwane uprawowe, czyli te, które mają mi dać duży plon, na zasadzie właśnie jakieś warzywa, owoce.
1: Pomidory, ogórki lubią to.
0: Dokładnie, ale rośliny takie właśnie łąkowe i tak dalej, to niekoniecznie. Więc tutaj warto pamiętać, że nawozy też nie są wcale nam aż tak potrzebne. To taka sprawa uprawowa, ale niekoniecznie właśnie do takiego ogrodu, który ma żyć swoim życiem. Ale za to kompost przyda się zawsze, wszędzie, wszystkim, o każdej porze roku, bo kompost jest właśnie takim probiotykiem. Nazywam to najłatwiej właśnie porównać do probiotyku, czyli takiego czegoś, co, gdzie położymy ten kompost, to on od razu daje życie. Bo w kompoście mamy, nawet w Łużycy kompostu mamy miliardy mikroorganizmów. I teraz, jeżeli mamy właśnie słabą glebę, to nie kupujemy ziemi w worku, jakiejkolwiek ziemi, bo ta ziemia tam nic nie ma, to jest po prostu ziemia. Zawsze potrzebujemy kompost i kompost jest rozwiązaniem na wszystkie problemy w ogrodzie. Naprawdę na 99%, jak ktoś mi zadaje pytanie, a mówię, a użyłeś kompostu, a ściółkowałeś kompostem, a jest kompost i zawsze jest, że nie. Ja mówię, to daj kompost, będzie okej. Okay. Jeżeli właśnie widzimy, że roślina ma jakieś plamy, że jest atakowana przez to, że nie rośnie i tak dalej, zazwyczaj jest to właśnie problem w tym, że gleba, w której jest ta roślina, jest martwa albo prawie nic nie ma. Jeżeli dajemy kompost, to on przyciąga dżdżownice, jakieś żuczki, one zaczynają też te mikroorganizmy tworzyć takie kanaliki pod ziemią, więc jak też spada woda, spada deszcz, to ten deszcz dzięki tym mikrokanalikom, których my kompletnie nie widzimy, ale ona dzięki temu spływa totalnie prosto do korzeni roślin. Więc ta roślina też jest od razu w stanie maksymalnie wyjąć z tego deszczu, co potrzebuje. Więc też dbanie o glebę, to też jednocześnie dbanie o wodę i też o taki dobrostan roślin. Więc przede wszystkim wykorzystujemy całą materię organiczną, którą wytwarzamy, najlepiej przekompostować i zamienić właśnie na kompost, który dodajemy wszędzie, gdzie rośliny nie domagają.
1: A trudno jest taki kompost zrobić, bo to też trzeba uważać, żeby nam coś nie spleśniało, tak, nie trafiło coś, czego tam nie powinno być. To jest też jakieś wyzwanie, żeby dobry kompost wyprodukować.
0: Trochę tak, ale szczerze mówiąc, no chyba po to jest życie, żeby uczyć się nowych rzeczy i próbować, ale szczerze mówiąc, nie jest to tak trudne i jest to, warto po prostu balansować, że jeżeli na przykład, nie wiem, chcieliśmy teraz mega dużo trawy, powiedzmy, żeby w kompoście chodzi wszystko o balans, żeby te struktury były różne,
2: że tak powiem. Żeby,
0: jeżeli
2: na przykład
0: gałęzie bardzo
2: suche,
0: dużo trawy,
2: czy jakieś
0: na przykład
2: drewno,
0: zawsze to tak trochę
2: przerobione
0: na trociny,
2: tak,
0: czy na przykład właśnie też kartony, takie kartony są super.
2: Ale wychodzę do tego tak, że są rzeczy, które są miękkie i świeże,
0: bo tu chodzi o balans.

0: trawa, jakieś liście wyrwane po prostu chwasty, takie
1: łatwiej
0: świeże.
1: Zawsze to właśnie
0: i do tego są rzeczy, zasadzie, które są twarde,
2: twarde.
0: Twarde, miękkie, świeże, świeże i nieświeże, że tak powiem. Świeże i suche. I po prostu mieszamy go. I też jeżeli po prostu widzimy, że okej, coś tam jest nie tak, że może jest jakiś zapach czy coś takiego, to zapach zazwyczaj znaczy, że jest za dużo miękkiego i dosypać właśnie na przykład

0: z naszego ogrodu nie uciekała, ale chciałabym jeszcze do tej wody wrócić, ponieważ no, latem, kiedy jest sporo słońca, kiedy jest gorąco, widzimy wysuszone miejsca w mieście czy w naszych ogrodach i tu dyskusja na temat podlewania też, myślę, jest szeroka. Niektórzy wieczorem, dopiero po zmroku, żeby podlać ten trawnik, a inni podlewają go raz, trawnik i oczywiście rośliny, raz, ale porządnie i rzadziej. Tak. Jaka jest dobra metoda, żeby ten ogród właśnie czerpał tę wodę, ale jednocześnie był odporny na to, kiedy nie ma tej wody?
1: Właśnie ta metoda, że lepiej raz, a dobrze, niż ciągle trochę podlewać, ponieważ po prostu rośliny wytwarzają system korzeniowy podążając za wodą. Więc jeżeli faktycznie raz zalejemy mocno, czy właśnie grządki, czy jakąś rabatę, no bo też minimalizuje podlewanie, ale właśnie zawsze jak posadzę jakieś nowe rośliny, krzewa, drzewa, byliny, no to jednak jest ten taki okres, powiedzmy co najmniej miesiąca, gdzie trzeba je systematycznie podlewać. Ale o wiele lepiej właśnie, żeby cały ten obszar, powiedzmy, był wilgotny i żeby ta woda tak spłynęła na dół, dzięki czemu też korzenie roślin będą wiedziały, że jak będą schodziły na dół, to tę wodę znajdą. Jeżeli podlewamy cały czas coś u góry trochę, no to ta woda jest tylko u góry, nie spływa za bardzo, bo tylko rośliny jakby zassą to, co będzie z góry i dalej już nic nie schodzi, więc ten system korzeniowy będzie bardzo płytki. I w momencie, kiedy przestajemy podlewać, to
0: robi się problem.
1: Robi się problem, bo one nie wiedzą, gdzie szukać tej wody. Więc rzadziej i więcej to najlepsza metoda.
0: To metoda na podlewanie rzadziej, a porządnie działa w ogrodzie, ale nie sprawdzi się w roślinach domowych i tych, które mamy na parapecie czy w naszym mieszkaniu, bo tam lepiej mniej, a częściej niż zalać korzenie, utopią się i to będzie problem. No, nasze lato w tym roku dosyć ciekawe i upalne, i burzowe, i deszczowe. Czy teraz trzeba coś w ogrodzie zrobić takiego szczególnego, żeby przetrwało to, co mamy do kolejnego sezonu? Czy to jeszcze za wcześnie na jakieś takie działania przed chłodami w naszych ogrodach?
1: Z jednej strony zawsze powtarzam, że latem sobie dajmy już spokój, żebyśmy też naprawdę korzystali z tych ogrodów, żeby właśnie to nie było takie miejsce, że my musimy cały czas coś tam zrobić. I teraz tak naprawdę takim fajnym na pewno zabiegiem jest właśnie przycinanie wielu rzeczy, że jeszcze przed jesienią to jest idealny czas, żeby poprzecinać czy żywopłoty, czy drzewka owocowe, czy krzewy. Jeżeli coś nam właśnie mocno wybujało przez sezon, to teraz jest dobry czas, bo one jeszcze przed zimą, jesienią, zimą wypuszczą kolejne pędy, zagęszczą się i tak dalej, ale jednocześnie będą trzymały już taką formę tak naprawdę do przyszłej wiosny. Też pomyślmy o tym, że jak chcemy, by ten dany krzew może wyglądał zimą, bo jeżeli macie ogród, to też wiecie, że czasami jak spadnie śnieg, to właśnie niektóre rośliny zaczynają się wyginać, rozwarstwiać, że tak powiem, od nadmiaru śniegu, więc też warto, żeby niektóre trzymały tą taką formę bliżej siebie już na jesień, zimę, żeby na przykład się potem nie łamały. I to szczególnie zazwyczaj chodzi o jakieś krzewy czy takie drzewa, które właśnie bardziej ozdobne niż te dzikie.
0: Jeżeli mamy taki ogród, który od lat funkcjonuje w jakiś sposób, był kiedyś zaplanowany, kiedyś założony, ale teraz właśnie patrząc na to, co się dzieje, że zmienia nam się klimat, że pewne rośliny sobie nie radzą, jak tuje, które nie do końca cieszą się z tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja temperaturowa i co się dzieje właśnie w naszym klimacie. Czy inne rośliny, które kiedyś sobie radziły dobrze, a teraz w ogrodzie się nie sprawdzają, to jak to zrobić, żeby ten ogród cały czas dobrze funkcjonował? Czyli jak wymienić, zmienić, zamienić ogród i odnowić go być może, albo dostosować do obecnie panujących warunków.
1: Tak, no właśnie takim idealnym przykładem są świerki, prawda, że świerki kiedyś były we wszystkich ogrodach w Polsce sadzone masowo, a teraz właśnie znikają i niestety pewnie znikną z naszego krajobrazu. Też, jeżeli chciałby ktoś tak poszperać dokładnie, to jest Polska Akademia Nauk nawet wystosowała taką listę roślin z jednej strony, które znikną z naszego krajobrazu, a z drugiej strony, które przetrwają i na przykład warto w nie inwestować. I na przykład właśnie dęby szypułkowe, bezszypułkowe są drzewami, które jak chcemy posadzić duże drzewo, to na pewno dadzą radę wraz z tą zmianą klimatu. też, no ja myślę, że dużo w ogrodach w ogóle, to też jest podstawa mojej pracy, obserwacja. Żeby to zobaczyć, coś właśnie dobrze trzyma w okolicy, pochodzić po łąkach, po lasach, czy po prostu po ogrodach sąsiadów i zobaczyć, komu jest dobrze, a kto ledwo zipie. Ale jeżeli będziemy się kierować właśnie głównie tymi gatunkami lokalnymi,

0: lokalnymi. No okej, okay, że właśnie świerk właśnie jest takim ekstremalnym przykładem, ale jednak większość roślin nadal będzie sobie dobrze u nas radzić, więc myślę, że to powinno być zawsze naszą jakąś taką gwiazdą, która pokazuje nam kierunek nasadzeń.
1: No bo ogród żyje swoim życiem, zmieniają się trochę te rośliny, nawet niezależnie od nas. Może coś ptak przyniósł i posadził jakąś roślinę, albo wiatr nam pomagał i coś się w tym ogrodzie pojawiło, czego tam nie było. Takie rzeczy warto chyba zostawić. Jeżeli robimy taki naturalny ogród, to czasami coś, co przyjdzie niechcący, zostało przyniesione, powinno
0: Jasne.
1: Tam zostać.
0: Tak, to jest, dla mnie to jest najlepsze, bo natura jest najlepszą projektantką krajobrazu, jakie istnieje, więc można tylko się od niej uczyć i ja mam mnóstwo roślin takich w ogrodzie, które właśnie wyrosły same z siebie, na przykład mam taki ogromny czarny bez, który posadziły ptaki. Jest jedną z najpiękniejszych roślin u mnie w ogrodzie, bo też jeżeli on tam wyrósł i rośnie dobrze, to znaczy, że to jest idealne miejsce dla niego i będzie mu tam bardzo dobrze. Więc to też jest tak, że my się kierujemy tym, że gdzie my chcemy widzieć daną roślinę, ale to jest bardziej tak, gdzie ta roślina będzie dobrze rosła. Jeżeli sama tam wyrosła i rośnie, to warto dlatego ją zostawić, bo będzie jej tam najlepiej.
1: Czyli ale... nie projektujemy trochę na siłę czasami, bo tu
0: tak.
1: by nam się przydało mieć ten bukszpan, bo on tu będzie dobrze wyglądał.
0: Tak.
1: Ale jednak on mówi, nie, no ja tutaj nie urosnę.
0: Dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi też o bukszpany, to zawsze polecam wymienić je na cisy, które też są lokalne i które są bardzo żywotnymi, długo żyjącymi roślinami. Bardzo lubię cisy i też szczególnie, jeżeli właśnie chcemy taki żywopłot zimozielony, okej, okay, cis rośnie dłużej niż tuje, ale jest o wiele fajniejszą rośliną właśnie na takie zimozielone żywopłoty. A jeszcze chciałem tylko właśnie wrócić a propos tych roślin lokalnych i nielokalnych, że ja też na przykład przed domem, bo mam na początku kaszub, że tak powiem, mój ogród jest i tam mamy takie ekstremalne warunki. Wiatr i nie pada i piach jak na plaży.
1: Wszystko co najgorsze.
0: Wszystko i właśnie przed domem, gdzie naprawdę mam słońce od rana do wieczora i jak jest gorąco, to jest dwa razy bardziej gorąco niż wszędzie indziej, to założyłem rabatę śródziemnomorską. Na przykład większość roślin, które tam rosną, to są rośliny właśnie takie inspirowane południem Europy. Są tam lawendy, fenkuły, czyli kopry włoskie, mam nawet figę, oliwy, czyli takie nie oliwki, ale bardzo podobne do oliwek z drzewa, które są przepiękne. Jest tam właśnie dużo wszystkiego, co rośnie po prostu we Włoszech czy Hiszpanii, wzdłuż brzegów morza, czy po prostu gdzieś tam w centrum Mikołajki Iberyjskiej, które są przepiękne. I ta rabata ma się świetnie. I tam jest po prostu też tyle życia. Ona też świetne jest w tych roślinach śródziemnomorskich, że one są już tak suche naturalnie, że tak powiem, że ta rabata naprawdę zimą wygląda prawie tak samo jak latem, że to wszystko się tak pięknie zasusza i jest takim pięknym obrazem. Więc tutaj też, jeżeli mamy aż tak bardzo ekstremalne warunki, no to warto taki właśnie sucho, słońce, piasek, no to właśnie to pojęcie lokalności może być szersze i możemy inspirować się tym południem.
1: To Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Aleksandra Krygowska, Naczelna Izba Lekarska, Komisja Młodych Lekarzy, Wojskowy Instytut Medyczny. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor.
3: Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o wodzie i to jest temat no, na miarę zdrowia i życia. To lato jest wyjątkowo ciepłe, chociaż oczywiście mamy za sobą też falę chłodu, ale później nas rozgrzało, to tak na całego. Chociaż chyba niezależnie od tego, czy mamy upały, czy też nie, woda dla naszego organizmu jest niezwykle ważna. Dlaczego? Dlaczego ciągle słyszymy, że powinniśmy się nawadniać i bez wody będzie nam zdrowotnie źle, by nie powiedzieć, że zagrozi to naszemu życiu?
4: Woda stanowi medium wszystkich reakcji metabolicznych w naszym organizmie. Jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, uzupełnia, stanowi jędrność naszych tkanek, nie tylko tych zewnętrznych, ale też tych wewnętrznych. Między innymi mózg w ogromnym procencie składa się z wody. Woda wypełnia nasze łożysko naczyniowe, stanowi ogromny odsetek.

0: klatek naszej krwi i gwarantuje nasze dobre samopoczucie. Jest środowiskiem wszystkich reakcji chemicznych, które się w naszym ciele odbywają. I niestety, im goręcej jest na zewnątrz, tym więcej tej wody tracimy wraz z potem. Oczywiście jest pewien stały poziom wody, którą tracimy nie tylko z potem, ale z moczem, również wraz z wydalaniem kału, wraz z oddychaniem, ale im goręcej jest na zewnątrz, tym więcej wody wypływa z nami wraz z potem. Dlatego tak ważne jest, aby uzupełniać tę wodę, nie tylko ten podstawowy poziom. Znamy ten poziom na pamięć, jest to około 2 litrów na dobę, ale także, jeśli uprawiamy wysiłek fizyczny, jeśli jest bardzo gorąco, ilość wymaganej do spożycia wody odpowiednio zwiększa się.
1: Woda jednak faktycznie jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Mówią o tym wszyscy, powtarzają to lekarze. My czasami o tym jednak zapominamy, bo większości osób na przykład wydaje się, że no jeśli nie wyjdą akurat na zewnątrz, gdy jest upał, tylko schowają się w klimatyzowanym pomieszczeniu, jeśli wypiją 4 kawy i jeszcze 3 herbaty, to wystarczy, bo to było dużo przecież płynów. Wspominała pani 2 litry wody. To porozmawiajmy o tym, ile tak naprawdę powinniśmy wypić w ciągu doby, żeby utrzymać ten swój organizm no, w takim stanie równowagi, jeśli chodzi o wodę. I zapomnijmy w tej chwili o upale. Taka dzienna dawka konieczna do przeżycia.
0: Taką podstawową dzienną dawką konieczną do przeżycia są te umowne 2 litry, to może być około 30-35 ml na kilogram masy ciała. WHO mówi o 2,5 litra, tylko należy pamiętać, że około 20% tej dawki dostarczamy sobie z pokarmem. Więc to, co należałoby dopić, to pozostają nam właśnie 2 litry. Jeśli jemy bardzo takie wilgotne owoce, ogórki, arbuzy, oczywiście można liczyć odsetek tej wody dostarczanej z pokarmem za większy. Natomiast wydaje mi się, że takie 2 litry lub też jedna szklanka na godzinę, żeby jakoś sobie rozłożyć to rozsądnie w planie dnia, żeby nie pić dużymi haustami, kiedy już czujemy spragnienie i czujemy ból głowy w związku z tym, że zapomnieliśmy o tym spożyciu. Myślę, że jedna szklanka na godzinę od rana do popołudnia jest takim odpowiednim przyswojeniem sobie.
1: Czy to jest dawka, która dotyczy i dorosłych, i dzieci, i zdrowych, i chorych, wszystkich bez wyjątku?
0: Pozwolę sobie odpowiedzieć, to zależy. Jest to oczywiście ta ilość wody, którą należy spożywać, waha się. Waha się w zależności od właśnie naszego wieku, od naszego stylu życia, od chorób współistniejących, od tego, czy jesteśmy seniorem, który na przykład ma nadciśnienie, przyjmuje leki na nadciśnienie, bądź też po prostu w związku z tym, że ośrodek osmoreceptorów w podwzgórzu już nie jest tak dobrze wyczulony na stężenie sodów w surowicy, nie odczuwa pragnienia. Myślę, że powiedzenie, że potrzebujemy kogoś, kto poda nam szklankę wody na starość, jest bardzo, bardzo aktualne, ponieważ sami możemy nie czuć tego pragnienia.
1: Czasami zapominamy o tym, albo nie zwracamy na to uwagi, że osoby starsze po prostu mają jakieś mniejsze pragnienie, ale przecież ich organizm cały czas jednak tego nawodnienia potrzebuje. Pani ładnie zwróciła uwagę, że to powiedzenie, kto nam poda szklankę wody na starość, no ma tutaj szczególne znaczenie.
0: Zdecydowanie.
1: Jeżeli osobom starszym nie chce się pić. I nie mówię nawet o upałach, tylko zwykłych sytuacjach, gdy temperatura jest umiarkowana, bo jak najbardziej ta sytuacja też dotyczy takiego rodzaju pogody. No to co można zrobić? No bo no po prostu ta woda albo przestaje smakować, albo no nie są w stanie niektórzy jej przełknąć. No nie czują tej takiej potrzeby. To co zrobić w takiej sytuacji?
0: Możliwości jest wiele i tak naprawdę są to bardzo proste możliwości do wykorzystania. Możemy dodać do wody cytryny, mięty. Możemy spożywać te płyny w formie różnych naparów, herbaty. Tutaj ostrzegam szczególnie dziurawiec, które potrafią wchodzić w interakcję z różnymi lekami stosowanymi przez seniorów. Warto też zwrócić uwagę na liczne leki, które stosują seniorzy bardzo często. właśnie między innymi leki na przykład na nadciśnienie, które mają działanie diuretyczne, czyli wzmagają wydalanie moczu.

0: oczu, co może prowadzić do zwiększenia tego odwodnienia i zwiększenia ryzyka m.in. hipotonii ortostatycznej, czyli spadku ciśnienia po pionizacji, zwiększać ryzyko upadków, urazów głowy, urazów szyjki kości udowej. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przy dużym upale, przy też długoterminowym zwiększonej ekspozycji na ciepło, zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego o dostosowanie dawek tych leków.
1: To bardzo ważna informacja. Wspominała Pani, ta woda też może być smakowa. Możemy czegoś dodać, jeśli nie lubimy pić po prostu zwykłej wody, ale ten problem tego nienawodnienia osób starszych jest naprawdę dosyć duży, bo ja słyszałam, że szpitale, zwłaszcza latem, pełne są osób starszych, które wcale nie trafiają tam z powodu chorób, tylko właśnie z powodu odwodnienia, czasami wręcz skrajnego, bo przy tym braku ochoty na napicie się czegokolwiek. No czasami okazuje się, że ta starsza osoba cały dzień przetrwała na tej przysłowiowej szklance herbaty i to naprawdę jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia. Wspominała Pani, że ta konieczność nawadniania się dotyczy nas wszystkich, dzieci również. Czy dla nich też przewidziano jakąś dawkę? Czy to też mają być 2 litry? A jeśli dziecko lubi soki, to te soki zastąpią wodę?
0: Jeśli chodzi o dzieci, sposób przeliczania tej należnej podstawowej porcji wody jest adekwatny do masy ciała dziecka. Natomiast przede wszystkim należy pamiętać, żeby dawać dzieciom dostęp do wody. Dzieci bardzo często same nie są w stanie sięgnąć po picie. Nie mogą po prostu na przykład do niego dosięgnąć. Nie naleją sobie butelki wody. Dlatego należy zadbać przede wszystkim o to, żeby ta woda pozostawała w ich zasięgu. Co więcej, dzieci do 2 roku życia nie mają jeszcze dobrze wykształconego ośrodka termoregulacji. Posiadają też, co prawda, już gruczoły potowe, ale te gruczoły potowe jeszcze nie dość sprawnie działają. Dzieci mają też dużo większą powierzchnię ciała w stosunku do masy, objętości ciała. W związku z tym dużo wcześniej, dużo szybciej niż dorośli się nagrzewają, a w związku z tym nie dość rozwiniętym ośrodkiem termoregulacji, nie potrafią dobrze radzić sobie z regulowaniem tej temperatury. Dlatego to odpowiedzialnością rodzica dorosłego jest zadbanie o komfort termiczny dziecka, o jego odpowiednie nawodnienie. W razie wysiłku oczywiście zapewnienie mu cienia, zapewnienie mu odpowiedniej przewiewnej odzieży oraz oczywiście odpoczynku i jeśli dochodzi do jakichkolwiek objawów odwodnienia, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, gorączka, tachykardia, być może też zatrzymanie się wydzielania potu, już u większych dzieci na przykład, to zwrócenie się
1: to już
0: bardzo
1: jest alarm,
0: szybko,
1: tak?
0: Pilnie po pomoc.
1: Wspominała Pani o tym, jak ważne jest to nawodnienie, zwłaszcza w przypadku dzieci, które czasami same nie powiedzą, czasami same nie sięgną, ale zapytam, czy jest różnica między wypiciem butelki wody, a wypiciem butelki soku, bo czasami dziecko wybierze sok, a ja nie muszę czytać etykiety, żeby wiedzieć, że tam będzie mnóstwo cukru. Czy to jest jedno i to samo? Czy tak samo nawodnimy dziecko wodą i tak samo nawodnimy je sokiem?
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, ważne, żeby mimo wszystko przyjęły te płyny. Oczywiście jakość tego płynu w formie jakiegoś bardzo, bardzo słodzonego napoju będzie dużo niższa. To nawodnienie nie będzie adekwatne, szczególnie jeśli nie jest to zbilansowany tak izotonicznie napój. Oczywiście wolimy, by była to woda. Natomiast jeśli dziecko ma nie wypić wody, a wypić jakiś napój, wydaje mi się, że odpowiedź jest niestety kompromisowo, ale oczywista.
1: Na szczęście uważam, że w tej chwili zmieniła się ta moda, jeśli chodzi o pojenie dzieci, bo kiedyś no, woda była B, bo była bez smaku, więc stawiano na soki. Dzisiaj uczy się właściwie rodziców od początku życia dziecka, żeby uczyli dziecko pić wodę, a przejdźmy do osób dorosłych, ale na przykład uprawiających sport. Czy u nich też są takie sytuacje, kiedy oprócz tych 2 litrów trzeba by było tą butelkę jeszcze pomnożyć, że nie 2, ale na przykład 4 litry, no bo ktoś na przykład uwielbia biegać.
0: Absolutnie.

0: Absolutnie. Przede wszystkim do wysiłku fizycznego powinniśmy podchodzić już odpowiednio nawodnieni. I nie chodzi oczywiście o wypicie haustem butelki wody tuż przed biegiem, ponieważ nie doda nam to komfortu w bieganiu. Natomiast przede wszystkim takie skrupulatne nawadnianie się przed planowanym podjęciem wysiłku fizycznego jest bardzo ważne. Po drugie, w trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie w upale, powinniśmy nawadniać się pijąc na przykład wodę, ale to spożycie wody również ma, powiedzmy, swój limit czasowy, ponieważ podczas wysiłku intensywnie się pocimy i wraz z potem tracimy dużo różnych elektrolitów, między innymi sód, chlorki, potas. Zużywamy też glukozę i po mniej więcej 60 minutach takiego intensywnego wysiłku warto jest sięgnąć jednak po jakiś napój izotoniczny, który dostarczy nam tych wszystkich mikroelementów, jonów, niż po wodę, która może doprowadzić właśnie paradoksalnie do przewodnienia hiponatremii i do tego, że ostatecznie może dojść do pogorszenia samopoczucia.
1: Przewodnienie, czyli i tak źle, i tak niedobrze.
0: Dokładnie tak.
1: Zapytam o to, co jest sygnałem alarmowym, bo jeśli mówimy o tych niedostatkach wody, niedostatecznym nawodnieniu, pani już wspominała przy okazji dzieci, jakie są te mniej więcej sygnały alarmowe, co powinno nas zaniepokoić, kiedy nasz organizm wysyła nam sygnały, że otrzymał za mało płynów?
0: Przede wszystkim takie podstawowe objawy to na przykład trudność w koncentracji. To jeden z takich pierwszych objawów, który występuje wraz z poczuciem suchości w ustach. Pojawia się również ból głowy, pojawiają się zawroty głowy, osłabienie. Zmniejsza się ilość wydalanego moczu i ten mocz staje się ciemniej zabarwiony, jest po prostu bardziej stężony, bo woda, która normalnie byłaby wraz z nim wydalana, jest zatrzymywana w organizmie. Mogą pojawić się również skurcze mięśni. To są takie pierwsze objawy świadczące o tym, że może nam brakować płynów. Natomiast w dalszych etapach takiego odwodnienia, kiedy dochodzi już stopniowo do takiego wyczerpania termicznego organizmu, a następnie przegrzania, mogą pojawić się zaburzenia świadomości, mogą pojawić się też drgawki, wymioty, utrata przytomności i to jest... Można również zaobserwować bardzo, bardzo wysoką temperaturę ciała oraz zatrzymanie się wydzielania potu.
1: A właśnie, chciałam zapytać o ten objaw. Nie mamy już czym się pocić, tak?
0: Tak, można tak powiedzieć, że nasz ośrodek termoregulacji ulega rozregulowaniu i on już sam traci możliwość takiej sprawnej kontroli tego, jak, w jaki sposób się możemy bronić przed tą wysoką temperaturą.
1: Organizm przestaje się bronić, bo już nie ma odpowiednich zapasów do tego. A czym grozi takie skrajne odwodnienie? No oprócz tego, że oczywiście zaburzenia koncentracji, że niewydzielanie potu, czym może się to skończyć?
0: Wprost może doprowadzić do śmierci. Dlatego w takiej sytuacji bardzo ważne jest, by osobę, u której obserwujemy... u której obserwujemy te objawy przegrzania, ułożyć w ciemnym miejscu, zapewnić jej komfort termiczny, schładzanie, w miarę możliwości pozbyć się zbędnej odzieży z ciała takiej osoby, nałożyć mokre kompresy. Jeśli osoba jest przytomna i przełyka, podawać jej niewielkie porcje płynów, ale zanim to wszystko, wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: Wspominała pani niewielkie ilości płynów, a dlaczego nie od razu butelkę wody, żeby nadrobić to, czego nie udało się wypić w ciągu dnia?
0: Jeśli osoba ma zaburzenia świadomości, może na przykład dojść do zachłyśnięcia, na przykład. Bardzo chcemy tego uniknąć, żeby nie dodać kolejnego powikłania, czy też komplikacji związanej z tym stanem nagłym.
1: Zapytam, jak w ogóle pić? Czy my jesteśmy w stanie się nawodnić, trochę powiedziałabym, na zapas? To znaczy, jeśli mamy rano czas, no to siądę i wypiję 2 litry wody, a potem stwierdzam, to mi wystarczy. Czy można się nawodnić na zapas, czyli wypić bardzo, bardzo dużo jakby w krótkim odstępie czasu? Czy trzeba to robić regularnie i podzielić sobie tą ilość wody na drobniejsze dawki?

0: Szkoda, że nie da się napić na zapas. Myślę, że wiele osób tak by chciało, żeby już w ciągu dnia nie musieć o tym pamiętać. Natomiast jak najbardziej, tuż po obudzeniu warto wypić powiedzmy 2 szklanki wody, żeby dobrze zacząć dzień i uzupełnić zapasy wody, których nie uzupełnialiśmy podczas snu. Natomiast wydaje się, że optymalnym sposobem nawadniania jest dostarczanie sobie niewielkich porcji przez cały dzień, ze szczególnym naciskiem na te wcześniejsze godziny w ciągu dnia. Bo już te godziny bezpośrednio przed pójściem spać nie są tak istotne dla naszego poczucia nawodnienia i komfortu organizmu.
1: To zapytam jeszcze, co pić w takim razie? No mówimy woda, woda, woda, ale już w przypadku sportowców mówiła pani, sama woda, czysta woda, no nie uzupełni tych ubytków w przypadku osób uprawiających sport. Woda z kranu, woda mineralna, woda źródlana, woda, do której coś dodamy.
0: Nie jestem specjalistką od rodzajów wody, natomiast wydaje mi się, że zawsze woda jest lepszym wyborem niż napój słodzony. Bardzo często woda jest lepszym wyborem, jeśli nie mamy potrzeby. Jest lepszym wyborem niż izotonik, który mimo wszystko jest pełen barwników i w odpowiednich sytuacjach jest odpowiednim wyborem. Natomiast dla nas na co dzień woda jest lepsza. Oczywiście warto dodać sobie do niej cytryny, mięty, jeśli to zachęci nas do jej regularnego spożycia. Jeśli ktoś lubi, warto też napić się herbaty. Myślę, że każdy z nas słyszał o beduinach na pustyni pijących gorącą herbatę celem
1: radzenia sobie lepszego. Tak z pragnieniem. Tak, to samo zresztą tak. W krajach arabskich. Przecież jest to mocna herbata miętowa, napar z mięty. Na dodatek jeszcze obficie posłodzony.
0: Tak. Otóż taka herbata podnosi temperaturę naszego ciała i wzmaga pocenie. Ten mechanizm jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o ochładzanie organizmu. Natomiast jest skuteczny, o ile wilgotność powietrza w otoczeniu jest odpowiednio niska. Ponieważ jeśli wilgotność powietrza jest wysoka, to ten mechanizm związany z oddawaniem ciepła w postaci potu po prostu nie będzie wydajny.
1: A, to ciekawy mechanizm chłodzenia przez wysoką temperaturę. A jeżeli ktoś chciałby ten swój organizm i tą swoją wodę czymś wzbogacać, czy robić to na własną rękę, czegoś sobie, mówiąc wprost, dosypać, bo nam się wydaje, że powinniśmy sobie dosypać, nie wiem, magnezu czy czegoś i ta woda będzie lepsza dla naszego organizmu niż zwykła kranówka.
0: Możemy oczywiście spojrzeć w kierunku domowego izotoniku.
1: A właśnie, na czym miałoby to polegać?
0: Taki domowy izotonik możemy zrobić bardzo prosto. Wzbogacić sobie swoją wodę, którą pijemy w ciągu dnia, dodając do 1 litra wody niegazowanej około 1 łyżeczki miodu, odrobinę cytryny i szczypty soli, czyli 1 do 1,5 grama soli, co sprawia, że uzupełniamy właśnie ten sód, który mogliśmy wypocić w związku z upałem. Cytryna dodaje nam odrobinę smaku do tego wszystkiego, a miód pomaga po prostu transportować tak sód i tą wodę po organizmie.
1: Ciekawe, warto zanotować. Łyżeczka miodu, cytryna i trochę soli. Domowy izotonik, który możemy sobie zrobić i będzie i bezpieczny i dostarczy naszemu organizmowi wielu cennych składników. A jeśli minie fala upałów, czy to oznacza, że możemy pić mniej, czy jednak zadbać o to, żeby to zawsze były 2 litry, niezależnie od tego, co jemy, czy to będzie połówka arbuza i jaka będzie temperatura?
0: Myślę, że odpowiednie nawodnienie jest niezmiennym, stałym fundamentem naszego dobrego samopoczucia i naszego zdrowia, więc na pewno warto zadbać o to, żeby ten dobry nawyk picia około 2 litrów wody na dobę pozostał z nami, nawet jeśli nie uprawiamy sportu, nawet jeśli nie będzie bardzo gorąco. I zdaję sobie sprawę, że na przykład zimą łatwo jest zapomnieć o tym spożywaniu płynów, natomiast wtedy, mam nadzieję, takim dobrym substytutem są zimowe herbatki i zawsze w jakiś sposób te płyny udaje nam się uzupełniać, natomiast należy być tego świadomym, zwracać na to uwagę i pamiętać również o

0: przede wszystkim o dzieciakach i o seniorach w tych sytuacji, kiedy te potrzeby są zwiększone.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani doktor Aleksandra Krygowska z Naczelnej Izby Lekarskiej Komisji Młodych Lekarzy Wojskowego Instytutu Medycznego. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telnińska. Do usłyszenia.
2: Zdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim i państwa gościem jest Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Donald Trump dziś oświadczył, że Amerykanie mają już całkowitą kontrolę nad ciśniną Ormus i że będą chcieli ją utrzymać. Irańczycy na to odpowiadają, a guzik z pętelką, bo dalej to my sporą część tej ciśniny kontrolujemy. No, fakt jest taki, że na razie nie widać, żeby statki płynęły tak, jak przed tym całym konfliktem tą ciśniną podróżowały. Jednocześnie doszło do kolejnych incydentów, do kolejnego ostrzelania ze statków w tej ciśnie Ormus, no, którą blokują i Irańczycy, i Amerykanie. Każdy prowadzi swoją blokadę. Tymczasem no, już coraz mniej dni zostało z tych 60 uzgodnionych na zawieszenie broni, które, no, tak jak słyszymy, funkcjonuje różnie i dochodziło do wymiany ognia, a także do amerykańskich uderzeń na terytorium Iranu. No to, żeby wynegocjować trwałe porozumienie pokojowe, coś mi się nie wydaje, żeby udało się tego terminu dotrzymać. Już dyplomaci pakistańscy mówią, że trzeba będzie, i nad tym pracują, przedłużyć to wszystko być może o kolejnych 60 dni, a może i dłużej.
5: Tak, raczej nie zanosi się na to, żebyśmy w niedzielę, czy w poniedziałek doszli do jakiegoś trwałego porozumienia. Co nie jest nowością, jeśli chodzi o ten konflikt, ale też nie jest nowością to, że terminy wyznaczane przez którąkolwiek ze stron są terminami wyrytymi w kamieniu. Już wielokrotnie widzieliśmy, jak czy zawieszenie broni się przesuwa, czy różnego rodzaju ultimatum jest przesuwane. Także to nowum nie będzie, natomiast na pewno jest potrzeba, żeby tego czasu było więcej. Po pierwsze dlatego, że mamy ten kryzys w kryzysie, jakim jest kwestia ciśniny Ormus, rozwijającego się też powoli konfliktu w drugiej ważnej cieśninie dookoła Półwyspu Arabskiego, czyli w cieśninie Bab al-Mandab przy Morzu Czerwonym. A do tego ciągły brak porozumienia nawet co do tego, kiedy i w jakim formacie negocjacje irańsko-amerykańskie powinny się zacząć odbywać. A musimy pamiętać, że faktyczne rozmowy mają dotyczyć bardzo technicznych, bardzo skomplikowanych rzeczy, które same w sobie będą musiały zająć dużo czasu, na który mieliśmy właśnie te dwa miesiące, które były wykorzystywane raczej w kompletnie przeciwnym kierunku.
4: No jednocześnie dochodzą nas informacje, że Donald Trump, wracając ze szczytu w Ankarze, szczytu NATO, zmieniał samoloty, że być może się to odbyło, jak ustaliły media, w bardzo taki, bym powiedział, filmowy sposób, z ewakuacją prezydenta pod osłoną z jednego samolotu, przesiadaniem się do drugiego. No według mediów, i Trump to generalnie potwierdził, no były obawy o to, że Iran mógłby dokonać jakiegoś zamachu na Trumpa, co pokazuje, że wcale tak luźno Amerykanie nie podchodzą do tego konfliktu.
5: Zdecydowanie nie, ale wydaje się, że nie powinni, biorąc pod uwagę to, jak dużo czasu zajmuje im osiągnięcie swoich celów, jak bardzo nie jest pewne, czy swoje cele osiągną. Chociaż z drugiej strony Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, zaprzeczył planom ataku na Donalda Trumpa. Czy tak było faktycznie, czy coś było szykowane przez Iran, być może przez samych strażników rewolucji, to jest już inna sprawa.
4: No, bo ci strażnicy rewolucji to trochę takie państwo w państwie w Iranie, prawda?
5: Na to się zanosi. Tak by też sugerowały te ostatnie zamieszanie związane z porozumieniem irańsko-omańskim w zakresie modelu zarządzania ciśniną Ormus. No bo właściwie w zeszłym tygodniu, czy nawet na początku tego tygodnia, wydawało się, że jesteśmy już bardzo blisko jakiegoś porozumienia, prawda? Cały czas były jakieś przecieki, że już właściwie koordynaty są ustalone, czekamy tylko na potwierdzenie najwyższego przywódcy, wszyscy już się na wszystko zgodzili, a potem nagle sprawa kompletnie ucichła. Wychodzi na to, że Iran wcale blisko takiego porozumienia z Omanem nie jest. Z jednej strony może być tak, że był to faktycznie wynik jakiejś interwencji Stanów Zjednoczonych, bo Irańczycy mówili, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci Amerykanie. Ale z drugiej strony ja też nie wykluczam, że mogły być to jakieś siły.

0: siły wewnętrzne, takie, które są na przykład antyporozumienie, anty jakaś forma rozwiązania dyplomatycznego, bo jest zdecydowanie takie siły w Iranie też są.
1: No ta sytuacja wewnętrzna w Iranie jest oczywiście trudna do analizowania, bo jest bardzo mało informacji. Iran zawsze był krajem, który no nie był otwarty i nie było łatwo analizować to, jak wygląda ta struktura władzy, no ale teraz to już jest zupełnie właściwie niemożliwe, dlatego, że nie wiadomo, gdzie jest najwyższy duchowy przywódca Mojtaba Chamenei, w jakim jest stanie, niektórzy sugerują, że może nawet jego śmierć jest ukrywana. Strażnicy rewolucji wydaje się, że swoją władzę, czy pozycję swoją bardzo umacniają. No i nawet to Trump sugerował, że mogą być nawet już takie dwa ośrodki władzy. Ta, nazwijmy to, świecka gdzieś tam z prezydentem i ta też w jakimś sensie świecka, no jednak strażnicy rewolucji islamskiej to jest taka siła militarna, ale jednak religijna też, prawda? Więc jakby, że gdzieś już tych ośrodków może być kilka. Jak Trump mówił, że my rozmawiamy z Iranem, to czasem mam wrażenie, że sugerował, że rozmawiają Amerykanie tylko z częścią, przez pośredników oczywiście, ale tylko z częścią tego irańskiego systemu władzy.
0: Tak, zdecydowanie mogło być, dlatego że pomimo tego, że Iran oczywiście próbuje cały czas prezentować się na arenie międzynarodowej jako państwo jednolite z jednym ośrodkiem władzy, no to przecieki, które gdzieś tam wychodzą z Iranu na temat sytuacji politycznej, wewnętrznej, jednak sugerowałyby coś innego. I nawet jeśli te przecieki nie zawsze są prawdziwe, tak jak na przykład mieliśmy taki moment, kiedy mówiło się o tym, że prezydent Pezeszkian będzie ustępował bądź zostanie w jakiś sposób usunięty ze stanowiska. To się nie wydarzyło. Nie wiadomo, czy to było prawdziwe. Natomiast sam fakt, że ktoś coś takiego wypuścił, już jest jakąś poszlaką, jeśli chodzi o to, że gdzieś tam ten establishment ma jakieś swoje problemy, co z drugiej strony też no, nie jest, nie poszłabym aż tak daleko, żeby stwierdzić, że to jest jakiś wyraźny znak, że cała Islamska Republika się rozpada, dlatego że walki frakcji politycznych to jest rzecz zupełnie normalna. Nie tylko w Iranie, ale też zasadniczo na każdym świecie, który nie jest bardzo ściśle autorytarnie skupiony wokół tylko jednej osoby, a jak pokazuje teraz sytuację z najwyższym przywódcą, którego de facto nie ma, Islamska Republika wokół jednej osoby skupiona nie jest.
1: To zostawmy teraz na chwilę Iran na boku. Przyjrzyjmy się Arabii Saudyjskiej. To jest bardzo istotny gracz w tym regionie. Gracz, który no, cierpi na tym całym konflikcie. Gracz, który był trochę przez Amerykanów kuszony, żeby się bardziej do tego konfliktu włączyć. Saudowie na to ochoty nie mają. Co to wszystko dla Arabii Saudyjskiej znaczy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Jak to w ogóle Arabii Saudyjskiej dotyka?
0: Myślę, że takim motywem przewodnim tego, w jakiej sytuacji jest teraz Arabia Saudyjska, to jest słowo frustracja. Dlatego, że na pewno na samym początku zupełnie inny obraz wyników tej wojny miał Riad. To znaczy, ona miała być szybka, miała się szybko skończyć. Arabia Saudyjska bardzo dużo wiary pokładała w Stany Zjednoczone i neutralizację zagrożenia irańskiego. To się oczywiście nie ziściło. Potem mieliśmy taki bardziej push w stronę dyplomacji, pchnięcie w stronę dyplomacji, które również nie wyszło. Aktualnie widzimy wzmożenie militarne w Arabii Saudyjskiej. To znaczy widać, że cierpliwość Mohammeda bin Salmana się kończy, co widać, jeśli chodzi o te punktowe uderzenia, jeszcze nie na sam Iran, ale już na wszystkie proxy dookoła, dlatego że Arabia Saudyjska no, bardzo dotkliwie czuje skutki tej wojny, przede wszystkim gospodarczo, dlatego że jeśli chodzi o rozmiar strat materialnych w wyniku pocisków dronów irańskich, po pierwsze myślę, że potrzebujemy trochę czasu, żeby kurz wojenny opadł i wtedy będzie można dokładnie policzyć, plus do tego zasoby saudyjskie są na tyle duże, że jest możliwa stosunkowo szybka reparacja. Natomiast jeśli chodzi o długofalowy wpływ gospodarczy ze względu na ograniczenie eksportu ropy i produktów ropopochodnych i do tego odstraszanie inwestycji zagranicznych, no ten wpływ jest zdecydowanie duży i to będzie największy problem dla Arabii Saudyjskiej, która już wcześniej bardzo parła w stronę dywersyfikacji z dala od węglowodorów, dlatego że no, zasoby ropy w którymś momencie się skończą. Światowa gospodarka też będzie chciała odejść od nieodnawialnych źródeł energii, więc trzeba poszukiwać innych sposobów zarabiania pieniędzy, a destabilizacja regionalna, w szczególności coraz dłuższa i coraz intensywniejsza, tak jak to widzimy teraz w regionie Zatoki Perskiej, jest bardzo niekorzystna dla przyciągania biznesu.
1: Zatem wiele pytań przed Bliskim Wschodem, ale na początek trzeba ten konflikt zakończyć, a do tego też jest daleko, mimo wielu już zapowiedzi Donalda Trumpa, że tuż za rogiem jest porozumienie, to na razie go absolutnie nie ma i pewnie trzeba będzie ten okres na jego osiągnięcie wydłużyć. Pakistańscy dyplomaci, jak mówiliśmy, już tego nie

0: ukrywają. Julia Suchacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję również.
0: A Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kłopoty przy lądowaniu w Malborku wojskowego myśliwca MiG-29. W samolocie zacięły się hamulce, pilotowi nic się nie stało. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dementuje pojawiające się w internecie informacje o katastrofie myśliwca. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
1: Do usterki doszło podczas lotu treningowego pary polskich myśliwców. W jednym z MiG-ów 29 przy lądowaniu zacięły się hamulce. Mimo to pilotowi udało się posadzić samolot. Uszkodzeniu uległy tylko opony myśliwca. Drugi z samolotów zgodnie z procedurami nie mógł wylądować w Malborku. Został przekierowany na lotnisko zapasowe na czas uprzątnięcia pasa. Jak poinformował mnie pułkownik Marek Pawlak, rzecznik dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, samolot wraca już do macierzystej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Jednocześnie dowództwo dementuje informacje o katastrofie polskiego myśliwca, a takie już krążą w mediach społecznościowych. Pilotowi uszkodzonej maszyny nic się nie stało. Myśliwiec czeka przegląd hamulców i wymiana zniszczonych opon. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że fakt wysłania listu nie musi świadczyć o tym, że Romanowski tam przebywa.
2: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził nadanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej. Policjanci ruchu drogowego otrzymali 50 pierwszych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt ten dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz mówi, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli.
3: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
0: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreśla, że w najbliższych latach na rzecz policji ma być przeznaczonych 10 miliardów złotych, w tym ponad 3 miliardy z programu SAFE.
4: Ponad 20 tysięcy pojazdów. W ostatnich 2 latach wymieniliśmy 5 tysięcy i to pokazuje, że przyspieszyliśmy ten proces, ale jednocześnie z uwagi na eksploatację w szczególnych warunkach, większą niż taką indywidualną, no to potrzeba wymiany jest stała i ona się nie zakończy.
0: Łącznie do komend w kraju ma trafić 100 radiowozów i 100 mierników prędkości. Grupa Polaków obserwowała w Hiszpanii całkowite zaćmienie słońca. Był wśród nich Dominik Skurzok, autor profilu Gwiazdy nad Istebną. Polskiemu Radiu powiedział, że to, co widzimy na ekranach telewizorów, nie oddaje pełni zjawiska, które miał okazję przeżyć.
5: Dla mnie osobiście to było największym takim życiowym celem, żeby móc stanąć w cieniu Księżyca. Ten moment kulminacyjny, kiedy Księżyc przysłonił całą tarczę, sprawił, że wokół Słońca gołym okiem można było dostrzec to, czego na co dzień nie widzimy. Nie widzimy ze względu na

0: Słońca. Tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia, to co się znajduje nad powierzchnią Słońca, protuberancję, całą koronę słoneczną. Wenus się pojawiła, Jowisz również. Ten moment tego ciemnego nieba trwał dosłownie te niecałe 2 minuty.
1: Kolejne całkowite zaćmienie Słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. W Polsce częściowe, a całkowite nad Wisłą dopiero za 109 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pogodna, na północnym zachodzie mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie kraju.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Widziałam, że pan się tak rozmarzył trochę na wspomnienie zaćmienia z 54 roku. Kto to jeszcze pamięta? Ręka w górę? Nasz wydawca? Nie. Rafał Wardzyński nie pamięta, ale czytał. Jak poezja, prawda?
4: Tak, tak. Brzmiało to niezwykle poetycko. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało dzisiejsze zaćmienie.
3: Muszę się do czegoś przyznać. Jak usłyszałam o tym zaćmieniu, to pierwsze, o czym pomyślałam, to nie, że cienie chmur na ziemi jak kleksy, tylko jak będzie wyglądał miks energetyczny w tym momencie. To tak a propos naszej rozmowy. No pewnie na bieżąco się przekonamy. No dobrze. 9.15 pan premier ma dla nas jakiś komunikat. Będziemy państwu o tym mówić. Spodziewa się pan decyzji w sprawie CPN 2.0?
4: Tak, spodziewam się takiej decyzji, bazując na decyzji o CPN-ie, bo była ona dosyć szybka i zmitygowała efekty kryzysu na Bliskim Wschodzie dla polskich kierowców. Sytuacja była dynamiczna i faktycznie na wakacje ceny paliw nam wzrosły, ale jesteśmy już bliżej końca sezonu letniego wakacyjnego. Więc ten pakiet pewnie będzie dosyć krótkotrwały.
3: No mówimy o 2 tygodniach maksymalnie.
4: Tak, choć z drugiej strony tutaj trzeba się wgryźć w szczegóły, ponieważ mogłoby się wydawać, że presja, że popyt na paliwa, presja na ceny paliw wraz z zakończeniem wakacji mija, ale tak nie do końca jest. Rzeczywiście mamy szczyt popytu na benzynę w wakacje, ale i jej ceny, czy popyt na nią powinny nieco spaść w okresie jesiennym, ale z kolei mamy mniejsze zużycie diesla, który jest używany w transporcie ciężkim, dalekosiężnym, głównie w
3: jakiej
4: przemyśle.
3: Perspektywie? Bo mówi pan mniej, to
4: mniej
3: jest...
4: mniej w okresie letnim.
3: Rozumiem.
4: Tak, ale w jesienią wraca logistyka, wraca zużycie oleju opałowego do grzania, wraca zużycie w rolnictwie, więc ten popyt też powinien wzrosnąć, więc to paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, no, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
3: Dlaczego ceny rozjeżdżają się? Użyję określenia, które słyszę w ostatnich dniach, słyszę i czytam to słowo, widzę w sieci. Dlaczego rozjeżdżają się ceny benzyny i ropy? Bo do tej pory one były na bardzo podobnym poziomie, teraz ceny diesla są wyższe.
4: Tak, musimy pamiętać o tym, że ropa jest zaledwie surowcem. a paliwa...
3: Dlatego to pytam, bo wie pan, surowiec powinna być trochę tańsza, bez obróbki, bez jakichś specjalnych kosztów.
4: Tak, oczywiście ropa jest jedynie surowcem, który należy przetworzyć w rafinerii, dopiero potem można sprzedawać na stacjach benzynowych czy w

0: większych wolumenach na różny sposób, więc ceny ropy, choć oczywiście są jakoś tam powiązane z cenami paliw zwykle, na niektórych rynkach, w niektórych geografiach historycznie jest pewien związek między cenami ropy a paliw, no bo z tejże ropy paliwa powstają, ale mamy cały szereg czynników, które wpływają również na ceny paliwa. Choćby struktura produkcji paliw czy importu paliw w Europie. My w Europie mamy coraz mniej mocy rafineryjnych. W ciągu 20 ostatnich lat spadły one o około 25%, więc mniej tego paliwa możemy wyprodukować. Oczywiście następuje w Europie elektryfikacja transportu, więc ma to pewne logiczne uzasadnienie, ale w momentach kryzysowych tych mocy rafineryjnych może zabraknąć. No, mamy też suszę, która wpływa na pracę rafinerii. Rafinerie potrzebują dosyć dużo wody na baryłkę wyprodukowanego paliwa. Rafinerie potrzebują, znaczy potrzeba po prostu od 35 do 50% baryłki wody. Rozmaite procesy chemiczne, petrochemiczne potrzebują sporej ilości wody. Jeżeli tej wody w rzekach, w różnych zbiornikach brakuje, to rafineria po prostu musi zmniejszyć swoje prace, zmniejszyć swój przerów i tego paliwa jest mniej. Są też czynniki natury geopolitycznej. Wcześniej europejskie rafinerie korzystały z rosyjskiej ropy do przetwarzania, bo wciąż jest tak, że my ropę głównie do Europy sprowadzamy, ale większość paliw już na miejscu przetwarzamy, mimo tego spadku mocy rafineryjnych. Sprowadzaliśmy cięższą rosyjską ropę. Było więcej paliwa w paliwie, mówiąc kolokwialnie. Teraz sprowadzamy większość ropy ze Stanów Zjednoczonych, a ta ropa amerykańska jest lżejsza, więc mniej tego diesla, zwłaszcza diesla, otrzymamy. To jest kolejny powód. No, mamy na koniec rozmaite zaburzenia łańcuchów dostaw. Oczywiście wciąż jest problem z Bliskim Wschodem, a my z Bliskiego Wschodu również sprowadzamy i ropę, i te paliwa.
1: A jak to wygląda teraz od początku, od końca lutego, od wybuchu tego konfliktu? Cokolwiek dociera do nas stamtąd, czy myśmy w ogóle zmienili kierunek odbioru nawet?
0: Czy to jest czynnik być może mniej istotny niż problemy z suszą w Europie, bo większość ropy z Bliskiego Wschodu idzie do Azji południowo-wschodniej, głównie do Chin. Część oczywiście do Europy. Większy wolumen paliw idzie do Europy z Bliskiego Wschodu niż samej ropy, więc tutaj właśnie z tego też wynika nasz problem, ale Bliski Wschód tak naprawdę jest czynnikiem drugo- lub trzeciorzędnym w obecnej sytuacji. No mamy te marże rafineryjne, które rosną. To jest proces, który, czy to jest koszt, który powstaje bezpośrednio w rafineriach, nie jest związany zupełnie z ceną ropy. On jest zależny od rozmaitych czynników ekonomicznych, czy też klimatycznych, jak susza. No, susza się przekłada na ekonomię, czyli na możliwości produkcyjne rafinerii i ceny, po których to paliwo będzie sprzedawane. Należy dodać też, że są problemy logistyczne z dostawą paliwa w Europie. Wiele, dosyć duży odsetek paliw transportowany jest przez rzeki. Jeżeli mamy niski poziom rzek, no to odpowiednio barki z paliwem, z produktami rafineryjnymi muszą być mniejsze, czy mniej obłożone. Po prostu kadłub musi się zanurzać na wyższy poziom.
1: Widział pan wczoraj zdjęcia Renu?
0: Widziałem różne zdjęcia rzek w Europie, rzeczywiście wyglądają wręcz apokaliptycznie w niektórych miejscach.
1: Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Wprost wynika, że prawie 2/3 z nas, 66,2% chce reaktywacji CPN-u na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Niespełna 14% ankietowanych nie chce przywrócenia tego pakietu. 20% z nas nie ma w tej sprawie zdania. Dość często przywołuję wypowiedzi kierowców pytanych przez naszych reporterów.

0: helikopterów w terenie. Część z nich ma świadomość, że to jest koszt dla nas wszystkich. Panie Danielu, może powinniśmy powtarzać raz za razem, że nie ma darmowych obiadów i nie ma darmowych obniżek cen paliw na stacjach. Jak ten łańcuch, jeśli już używamy takiego określenia, działa? Co się dzieje z naszym budżetem? Jakie są koszty tego, że przez najbliższe dwa tygodnie, no dobrze, przez dwa ostatnie tygodnie wakacji paliwo będzie na stacjach tańsze?
1: No, można się tutaj kierować danymi z pakietu CPN, który się skończył w czerwcu, gdzie przez trzy miesiące wydano z budżetu państwa 4,8 miliarda złotych.
0: Właśnie, ja zatrzymajmy się przy słowie wydano. To znaczy, w jaki sposób budżet wydał 4 miliardy na niższą benzynę? Zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze to usłyszeli.
1: Znaczy, to jest dosyć proste. No, najprawdopodobniej emitowano obligacje państwowe na ten cel lub przesunięto z innej pozycji tę kwotę.
0: Dopłacano tym, którzy obniżali marże? Na przykład z budżetu właśnie, wypuszczając te obligacje i tak dalej, podejmując tutaj, tego typu działania?
1: Tutaj rząd zmniejszył ceny benzyny poprzez obniżkę podatków, czyli właściwie to jest zysk, którego rząd nie odniósł, czy państwo nie odniosło z tytułu podatków. Po prostu brak wpływu do budżetu.
0: No to tak, jest ale ten mechanizm. Podatki miały jakiś cel, tak? Na coś były przeznaczone, tak? Kwoty, te pieniądze miały wpłynąć do budżetu w ramach paliw. One nie wpłynęły, a ponieważ trzeba je wydać, to rząd musiał te pieniądze uzupełnić, tak?
1: Tak,
0: ja
1: próbuję znaleźć
0: takie proste przełożenie.
1: Tak, to są dwie opcje. Albo musiał zrezygnować z jakiejś innej pozycji w budżecie, tak jak budżety firmowe, tak jak budżety gospodarstw domowych, albo wyemitować obligacje, które pokryją ten brak wpływu z podatków.
0: To tak, gdyby państwu się wydawało, że to nic nie kosztuje.
1: Tak, chociaż z drugiej strony no, trudno teraz z perspektywy rządu tłumaczyć, że się nie da, no bo na trzy miesiące ten pakiet obowiązywał, więc...
0: Może do tego się nie da, dodajmy, się nie da w nieskończoność.
1: Tak, prawdopodobnie tak. No, jeżeli kierujemy się tymi liczbami z pierwszego pakietu CPN, no to dwutygodniowy pakiet powinien kosztować mniej więcej 800 milionów złotych. Patrząc, dzieląc tą sumę 4,8 miliarda na 6. Rzeczywiście nieskończoność takiego pakietu się utrzymywać nie da. Rząd szybko zareagował na kryzys i rzeczywiście ulżył kierowcom, bo te ceny mogłyby sięgać nawet 10 zł w krytycznym, najgorszym momencie podczas tych trzech miesięcy. No ale nastąpiły wakacje, gdzie wiadomo, że popyt na paliwa będzie wysoki i społeczeństwo to odczuje.
0: Jasne. Pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie w tej sprawie, to znaczy to też chodziło o to, że podatek od nadmiarowych zysków koncernów miałby zostać przeznaczony na rekompensatę tego, co wydano na CPN, czy na kolejne projekty?
1: No pewnie tak. W sensie, wie pani, no, w budżet państwa to jest konto, z którego cały czas coś wpływa i wypływa. No, trudno jest powiedzieć, że to tutaj, to jest po prostu pieniądze.
0: Nie, no jasne, tylko
1: nie są
0: jeśli chcemy
1: tak?
0: wydać więcej niż mamy, to trzeba pożyczyć.
1: Tak,
0: i tę świadomość powinniśmy mieć. Bo pożyczamy my wszyscy, to znaczy pan, ja, każdy z nas, kto nas słucha i ci, którzy nas nie słuchają też.
1: Tak, chociaż to nie jest może aż tak proste, bo jak pani kupi obligacje, to, no to państwo się zadłuża u pani i pani dostaje z tego tytułu odsetki, ale to jest inny temat. To jest inny temat. Jeżeli chodzi o budżet państwa, no to tutaj trudno w krótkiej audycji to wyjaśnić, ale rzeczywiście częścią pakietu CPN miał być podatek od nadmiarowych zysków. Windfall Tax, znany na świecie mechanizm, w którym zwłaszcza spółki energetyczne, paliwowe są dodatkowo opodatkowane po jakimś okresie, kiedy miały wyższe zyski.
0: Czyli to nie jest polskie, bo pan prezydent skierował do Trybunału z takim zastrzeżeniem, że prawo nie powinno działać wstecz, to znaczy podatek nie powinien dotyczyć spraw niebyłych, takich, które... Dlaczego się pan uśmiecha?
1: Bo trudno opodatkować coś w przód, prawda?

0: nadmiarowe zyski z 27 roku pani nie opodatkuje,
1: nie,
0: prawda?
1: Ale wie pan, jeden z ekonomistów tutaj, jeden z ekspertów Polskiego Radia 24 mówił, że owszem, wstecznie powinny działać takie stałe formy opodatkowania jak PIT czy CIT, czy inne tego typu obciążenia. Ale Windfall Tax to jest

0: pewnie.
1: No pan prezydent jeszcze wtedy nie był prezydentem.
0: Ale
1: akurat.
0: Mówię poprzedni prezydent.
1: Tak, oczywiście, więc mamy nie tylko w Europie, na świecie przypadki windfall tax, ale też w niedalekiej historii Polski. Zaledwie 4 lata temu taki podatek został użyty też w sytuacji kryzysu energetycznego, kiedy społeczeństwo, można powiedzieć, cierpiało przez wysokie ceny energii, a spółki energetyczne z powodu tego, jak skonstruowany jest rynek energii, cieszyły się nadmiarowymi zyskami. I teraz również, zwłaszcza spółki paliwowe, zwłaszcza ta największa Orlen, miał nadmiarowe zyski z powodu tego całego kryzysu. Jako że odczuło to państwo, odczuło to społeczeństwo, to logiczny jest windfall tax. On był częścią pakietu CPN, ale rzeczywiście prezydent skierował tę ustawę do Trybunału.
0: Co się dzieje z gazem? Dziś przeczytałam, że ponieważ nie tylko w Polsce, ale i w Europie kurczą się zapasy albo jest nerwowo w tej sprawie, to zimą ceny mogą wystrzelić.
1: Oczywiście presja na rynek gazu wciąż istnieje w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wciąż mamy uszkodzony największy zakład produkcji LNG Ras Laffan w Katarze. I ceny gazu faktycznie rosną. Tylko że no, musimy spojrzeć być może szerzej i porównać ten kryzys, czy tę sytuację na rynku gazu do roku 2022, kiedy one wzrosły w pewnym momencie dziesięciokrotnie i kompletnie rozwalały cały system energetyczny. Teraz te wzrosty i spadki są bardziej krótkoterminowe. Można je zaliczyć do takich typowych okresowych ruchów, szczytów w sezonie letnim, czy też pewnych niepokojów rynkowych przed sezonem grzewczym.
0: Jak poważne są zapowiedzi ograniczenia zapasów? Szukam takiego delikatnego określenia, żebyśmy się nie denerwowali wszyscy. Jak to jest poważna sprawa? W miarę upływu czasu słyszymy o kolejnych zniszczeniach, o tym, jak długo przede wszystkim, nawet po ewentualnym zakończeniu działań na Bliskim Wschodzie, tych działań wojennych, takie kraje jak Katar czy inne będą musiały się z tych gruzów podnosić, bo to nie jest kwestia tego, że nie wiem, dziś Iran i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie, a za tydzień instalacje w Katarze zaczynają funkcjonować.
1: Tak, to prawda. Niektóre instalacje będą wyłączone miesiącami, niektóre latami i jest to problem strukturalny, jeżeli chodzi o produkcję gazu, zresztą ropy też, na Bliskim Wschodzie. Ale musimy pamiętać, że w europejskim koszyku importowym gaz z Kataru to jest zaledwie 6%. I dużo, i mało. No nie jest to suma niezauważalna, ale nie jest to taka suma kluczowa, która by zaburzała zupełnie europejski rynek, czy wywoływała wielki kryzys. Oczywiście Polska ma ten odsetek troszkę większy, ale jesteśmy w stanie sobie poradzić w ramach europejskiego systemu, w ramach koszyka dostaw, który wypracowaliśmy właściwie w ostatnich kilku latach, bo mieliśmy takie wielkie przejście z dominującego gazu rosyjskiego w Europie do gazu z innych kierunków, z Norwegii i Stanów Zjednoczonych w największej mierze.
0: Jakby nas koledzy z TVP Info słyszeli, przed chwilą pokazywany był plac budowy tunelu na gaz pod Zatoką Gdańską. On biegnie w stronę Norwegii?
1: Znaczy to jest terminal FSRU, tak zwany, pływający, który służy do odbioru LNG. Europa ma bardzo dobrze rozwinięty w ogóle system tych terminali, portów do odbioru LNG. Polska ma oczywiście terminal LNG w Świnoujściu, który pomógł znacząco w wyraźny sposób, właśnie w kluczowy sposób z odcięciem się od gazu z Rosji. No ten terminal w Gdańsku, w Zatoce Gdańskiej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Będziemy po prostu mogli przyjmować dodatkowe wolumeny gazu z różnych kierunków. No, LNG też ma tą zaletę w porównaniu z gazem z rurociągów, że rynek jest bardziej elastyczny. Można podpisywać krótkoterminowe kontrakty, tak zwane spot, można podpisywać długoterminowe kontrakty. Tankowce mogą przybywać z różnych kierunków, w różnych wolumenach i tak naprawdę

0: w sytuacji kryzysowej też terminale LNG mogą mieć bardzo duże znaczenie i zwiększać to bezpieczeństwo. Firmy, które zajmują się odbiorem gazu w Polsce, mogą w sposób natychmiastowy reagować na różne zaburzenia.
1: Dziękuję panu za komentarz. Daniel Czyżewski, Fundacja Polska z Natury, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
1: Maciej Berek, człowiek na ustach polityków, człowiek, który od lat był prawą ręką Donalda Tuska w rządzie, miał koordynować, ostatnio miałam wrażenie, również miał pilnować realizacji koalicyjnych założeń, a teraz słyszymy, że będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, również po to, żeby trzymać rękę na pulsie w Trybunale. Jak pan ocenia ten pomysł?
3: No, pomimo mojego naprawdę dobrego zdania o ministrze Berku i o tym, jak wywiązywał się z tych dotychczasowych zadań i w ogóle tego, jakim jest urzędnikiem sprawnym, takim zaangażowanym, prawda, i to zresztą potwierdzają praktycznie wszystkie osoby, które miały z panem ministrem okazję współpracować, no to sam pomysł chyba faktycznie nie jest zbyt fortunny, tak bym to określił, no bo jednak pomimo tego, że dla mnie osobiście to minister Berek jest bardziej urzędnikiem niż politykiem, no to jednak te ostatnie no 2,5 roku, powiedzmy tak, od grudnia 23 roku, no on jednak spędził w rządzie, tak? Najpierw był ministrem bez taki członkiem Rady Ministrów, od lipca zeszłego roku jest już takim pełnoprawnym, konstytucyjnym ministrem, czy był. No więc wydaje się, że jednak zgłaszanie takich kandydatur, pomimo tego, tak jak mówię, że on merytorycznie na pewno w tym Trybunale by się obronił i po prostu dobrze tam te funkcje sprawował, no to wydaje się, że jednak zgłaszanie takich osób jest no takim, powiedzmy, o jednym krokiem za daleko chyba, no bo no jednak, tak jak mówię, no jest to w jakimś sensie polityk. No a tutaj jeszcze wypada pewnie wspomnieć o tym, że ta obecna koalicja, już nie pamiętam, to był 24 chyba rok, uchwaliła ustawę nową o Trybunale Konstytucyjnym, którą wówczas jeszcze, zdaje się, prezydent Duda odesłał do tegoż Trybunału Konstytucyjnego przed podpisem w celu jej zbadania. No i tam był wprost przepis, który zakazywał kandydowania członkom Rady, między innymi członkom Rady Ministrów, kandydowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed upływem określonego w tej ustawie terminu, który zdaje się wynosił 5 lat, tak? Więc no jest to moim zdaniem taka dosyć niefortunna kandydatura.
1: Może opcja ratunkowa też dla rządu, bo jak słyszę, że Maciej Berek ma pilnować Bogdana Święczkowskiego, to jakąś układankę by tworzyło, prawda, przyzna pan, ale z drugiej strony Maciej Berek jest prawnikiem, tak? Tu jeden z naszych gości dziś rano przypominał, że on jest urzędnikiem z krwi i kości, że jest propaństwowcem, że jest, tak jak pan powiedział, niezwykle pozytywnie oceniany przez współpracowników, że pracowity, że konkretny, że niekoniunkturalny i dostał się do pracy z ogłoszenia podobno w gazecie, tak? No więc przeszedł wszystkie możliwe ścieżki kariery urzędniczej. No to może jest odpowiednim człowiekiem do tego, żeby pilnować Bogdana Święczkowskiego?
3: No, znaczy, ja nie wiem do końca, czy to jest tak, że on tam miałby kogoś, w sensie, czy prezesa Święczkowskiego pilnować, no bo tam ci prawnicy, ci sędziowie, którzy już tam teraz są, no wydaje się, że oni z tej roli się jakoś tam wywiązują. Natomiast ja z tą kandydaturą pana Berka mam jeszcze, znaczy to oczywiście tego wydaje mi się, że się nie dowiemy, bo moim zdaniem rządzący się z tej kandydatury ostatecznie wycofają. Natomiast wydaje mi się, że to byłby...
1: Z kandydatury Macieja Berka?
3: Tak. Tak, tak. Także wycofają. No ona jeszcze nie została oficjalnie potwierdzona, tak, przez rządzących. Natomiast no wydaje mi się, że on...
1: No to z jakiego innego powodu miałby odejść?
3: Nie wiem tego. Natomiast no też, powiedzmy, dosyć często powtarzają się historie o tym, że no Maciej Berek pracował No w sensie bardzo dużo czasu spędzał w pracy. To było tam często kilkanaście godzin na dobę. No być może on się po prostu w jakiś

0: w jakimś sensie już wypalił.
1: Może
0: już,
1: chce żyć. Po prostu.
0: Dokładnie, no może chce trochę żyć. No a to też nie jest tak, że w tym trybunale, no to on by nie miał nic. W sensie chodzi mi o to, że to nie jest jakaś taka, powiedzmy w cudzysłowie, emerytura, tak? No tylko tam są jakby istotne rzeczy do faktycznie do zrobienia, do wykazania się. No ale pewnie nie. Tak intensywnie, jak to ma miejsce obecnie w kancelarii premiera, gdzie minister Berek pracuje. Natomiast jeszcze wracając na chwilę, no to wydaje mi się, że zobaczymy, jak to się skończy, czy on tym kandydatem ostatecznie będzie, czy nie, takim oficjalnym. Natomiast wydaje mi się, że to jest też wystawienie piłki Karolowi Nawrockiemu, w sensie do tego, żeby prezydent po raz kolejny po prostu nie przyjął ślubowania od ewentualnie tak wybranego sędziego.
1: Bo polityk, prawda? Argument może być prosty.
0: To prawdopodobnie będzie taki argument. Natomiast mi się ogólnie wydaje, że prezydent może stwarzać dużo większe problemy przy odbieraniu ślubowania od tego sędziego, niezależnie od tego, czy to będzie Maciej Berek, czy to nie będzie Maciej Berek, od tego wybieranego teraz, no bo przypomnijmy, że...
1: I tego w styczniu, prawda? Bo to już będzie oznaczało...
0: To znaczy ten już teraz, wybierany we wrześniu, to już będzie ósmy sędzia wybrany przez tą obecną koalicję rządzącą, tak? Sędziów w Trybunale jest 15, no więc to oznacza, że ten ósmy będzie stanowił większość.
1: No
0: tak?
1: Ale no wiadomo, nie mamy.
0: No tych
1: prawda? To, ja patrzę mamy, na to z perspektywy kancelarii prezydenta. No czterech nie mamy,
0: tak,
1: więc...
0: Patrząc z perspektywy kancelarii prezydenta, no to faktycznie ich nie mamy. Natomiast no wydaje się, że oni... zgodnie z konstytucją, to na pewno, no zostali powołani zgodnie z tąże konstytucją właśnie, o której wspomniałem, no bo w konstytucji, przypomnijmy, no nie ma słowa o odbieraniu jakiegokolwiek ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak, czy składania jakiegoś przyrzeczenia, w sensie, no tam jest po prostu, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm.
1: Tak, i przypominamy, no i Sejm, że ten... nie wiem, obowiązek składania ślubowania wobec prezydenta jest zawarty w ustawie.
0: Tak.
1: I wobec prezydenta nie znaczy w jego obecności, no ale bez względu na to, jakbyśmy tłumaczyli ten zapis, sytuacja faktyczna jest jaka jest.
0: No tak, zgadza się. I mi jeszcze ta kandydatura Macieja Berka się trochę, znaczy to tylko mówię, to są oczywiście spekulacje. Natomiast mi się ona trochę łączy z tym, o czym ostatnio mówił minister Żurek, że prawda ten październik czy listopad to ma być taki moment przełomowy związany właśnie z takim powiedzmy naprawieniem Trybunału Konstytucyjnego i jakby doprowadzeniem do tego, żeby on zaczął z powrotem działać. No i trochę też tak mam, jak sobie patrzę na tą sytuację, że to ewentualne jakby wybranie Macieja Berka do tego Trybunału, no ono by jednak trochę doważyło, że tak powiem, ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. W sensie, no bo teraz to są jakby absolutnie wszystkie te osoby tam wybrane, to są uznani sędziowie, naukowcy i tutaj jakby nie mam nic... absolutnie do zarzucenia. Natomiast no wejście takiego właśnie kogoś jak Maciej Berek, który z jednej strony jest prawnikiem dobrym, uznanym, a z drugiej strony no ma jednak pewną wagę polityczną, no nie tak, prawda, nie spowodowałoby, że ta druga strona no poczułaby jednak, że tu jakby przychodzą ludzie już, którzy, no którzy, tak mówiąc kolokwialnie, coś ważą, tak? I że ten spór by się, powiedzmy, jakoś tak nie, no tak jak wcześniej mówiłem, tak nie doważył trochę. I, ale tak. to mówię, to są oczywiście spekulacje.
1: No tak, bo co może zapowiadać minister Żurek? On mówi o tym z dużym spokojem. Jesteśmy ciekawi, bo na razie, przepraszam za określenie, ale nikt nie puścił pary z otoczenia pana ministra. Wszyscy trzymają tę tajemnicę mocno przy sobie w gabinetach. Ale jest przynajmniej kilka rozwiązań. No jedno z nich jest takie, że Trybunał miałby się ewakuować z Alei Szucha i przenieść się w ogóle gdzie indziej, prawda? W składzie tych czworga sędziów, którzy złożyli, to się tak mówi teraz, ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, prawda? I tych dwojga pozostałych, ale jak mówił...
0: Trojga,
1: tak, przepraszam. I profesor Sadurski mówi o tym, słuchałam wywiadu, z którego wynikało, że znaczy, on ma takie informacje, że są tacy starzy, że tak powiem, sędziowie, czyli ci obecnie urzędujący, no, którzy są skłonni przejść na jasną stronę mocy. Tak? I ten Trybunał miałby się przenieść w jakieś inne miejsce, odebrać Święczkowskiemu, prezesowi, przepraszam, albo pełniącemu, jak to trzeba teraz na słowa uważać,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Prezesa... pełniące obowiązki prezesa Bogdan Święczkowski miałby stracić immunitet. No i co? I droga otwarta do czego? Moim zdaniem do dwóch trybunałów.

0: No, to ja się najpierw może odniosę do tej części, a potem powiem coś od siebie. Znaczy, ja uważam, że i to też słyszałem, powiedzmy, od jakichś tam rozmówców z okolic tego, nazwijmy to, Trybunału Konstytucyjnego, że wśród samych tych sędziów ten pomysł przeniesienia obrad gdzieś indziej jest ogólnie dosyć źle postrzegany. W sensie, że jeśli tym ludziom i też trochę jakby tej większości rządowej na czymś ma zależeć, no to na tym, żeby tych bytów nie mnożyć i nie tworzyć jakiegoś neotrybunału czy czegokolwiek takiego, tylko żeby odzyskać ten Trybunał Konstytucyjny, który jest. Więc ja bym chyba do tego scenariusza jakiejś wielkiej wagi nie przykładał. Natomiast to, co się może wydarzyć, no to moim zdaniem to będzie po prostu zwołanie jakiegoś, w jakiejś formie, czy one, bo prezes Święczkowski już kilka razy próbował zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast mu się to nie udało, bo tam z powodu różnych tam, prawda, perypetii ono było zrywane. Natomiast ja bym to widział mniej więcej tak, no, że oni w jakimś stopniu albo korzystając z tego, że Święczkowski zwoła kolejne, albo zbiorą się sami gdzieś w tej sali Trybunału, faktycznie może być tak, że na takim ewentualnie zgromadzeniu pojawiliby się jacyś sędziowie, ci wybrani przez PiS, którzy... No to jest też tak ciężko mówić, no bo to teoretycznie nie powinno być skrócie, żadnej strony, ale...
1: No tak, ale może mają dość tego zamieszania, tak, prawda? I też tak chcieliby, ja nie mówię to o żadnych politycznych, prawda, nastrojach, tylko tak po prostu chcieliby...
0: Zacząć normalnie pracować, zacząć, żeby ten Trybunał, prawda, zaczął normalnie funkcjonować.
1: Dokładnie,
0: tak, zgadza
1: i przywrócić
0: się
1: rangę jednej z najważniejszych ustrojowych instytucji w naszym kraju,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, tak. No i w sytuacji, gdyby się takie coś wydarzyło, no to można by założyć, że tych sędziów byłoby 8 tych wybranych przez tą obecną większość, plus pewnie 2, być może 3 tych wybranych przez tę większość poprzednią, czyli przez PiS, no to dawałoby 10-11 sędziów na 15, którzy w Trybunale są. No bo trzeba sobie chyba uczciwie powiedzieć, że takich 3-4 to chyba jest tak przywiązanych, że tak powiem, do prezesa Święczkowskiego, że tam na taki ruch się nie zdecyduje, tak? No i byłoby to w pewnym sensie postawienie prezesa Święczkowskiego no, w sytuacji, w której on jakby no... Wszyscy, że tak powiem, którzy się tym interesują, widzieliby, no, że jemu zostało 2-3 jakichś najbliższych współpracowników, a cała reszta tych sędziów no, jest... jakby mhm. po przeciwnej stronie i tak jak pani redaktor mówiła, chce zacząć ten Trybunał wskrzeszać.
1: Pani Macieju, jak wygląda to w tej chwili? Myślę o tej czwórce sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, tak? Oni mają swoje gabinety, przychodzą do pracy, tylko nie dostają spraw?
0: Nie, oni nie mają nic. W sensie oni są wpuszczani tam ewentualnie gdzieś na jakiś korytarz, czy do jakiejś biblioteki, czy coś takiego. Nie jest im, co jest zresztą też punktem, powiedzmy, zapalnym, o czym ostatnio mówił sędzia Patyra, wybrany ostatnio, ten ostatni sędzia wybrany do Trybunału, że nie jest im też wypłacane wynagrodzenie tej czwórce, tak? I wiem, że to jest powód no, takiej coraz bardziej rosnącej frustracji też na tą obecną większość rządową, o czym mówił też sędzia Patyra, no że trochę to jest tak, że Sejm tych ludzi wybrał, wszyscy o nich mówią, że są sędziami, natomiast nikt jakby nie robi nic z tym, żeby na przykład zacząć im wypłacać jakieś wynagrodzenie.
1: No dobrze, tylko co zrobić w sytuacji, w której większość rządząca chciałaby się jednak trzymać ściśle reguł prawa, a nie przekraczać albo, wie pan, naciągać te granice wszędzie tam, gdzie się da.
0: Tak, no ja oczywiście nie wiem tego, natomiast no wiem, że były jakieś takie pomysły na przykład, żeby im Sejm w jakimś zakresie przynajmniej wypłacał przez ten czas, powiedzmy, kiedy
1: no dobrze,
0: ta sytuacja...
1: No ale trzeba by stworzyć do tego jakieś rozwiązania prawne.
0: No i tak się właśnie zastanawiam teraz, czy takim rozwiązaniem prawnym nie byłoby przypadkiem to ostatnie postępowanie przed ETPC, znaczy to jest skarga tak naprawdę złożona przez czwórkę tych sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no i jakoś kilka dni temu, w poniedziałek chyba, czy no jakoś ostatnio w każdym razie, Trybunał zakomunikował tę skargę polskiemu rządowi, no czyli krótko mówiąc, jakby powiedział, że się nią zajmie i teraz oczekuje od polskiego rządu wyjaśnień tych kwestii, które w tej skardze są poruszone. Tak? No a w niej między innymi chodzi właśnie o to, że już mówiąc skrótowo, tym sędziom no, uniemożliwia się wykonywanie tych obowiązków, do których zgodnie z polską konstytucją zostali wybrani.
1: No tak. We wrześniu kiedy wybór kolejnego sędziego?
0: No chyba to może być to na pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli 2-4 września, bo ta kadencja z tego co pamiętam kończy się jakoś 18 chyba września czy jakoś tak. A

0: No tak, ale jeszcze pytanie,
1: jak długo tu robię cudzysłów, jak długo pan prezydent będzie sprawdzał, tak, jak to ma w zwyczaju ostatnio, choć nie ma do tego żadnych kompetencji, jak długo będzie sprawdzał, czy ten nowy sędzia, ktokolwiek nim będzie, to się nadaje, czy się nie nadaje, jakie orzeczenia wydawał albo jakie opinie wydawał w sprawie prokuratora krajowego albo innych, prawda?
2: Tak,
1: witaj
2: tak.
1: Rzeczywistości. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Maciej Czapluk, Polityka Insight, z nami w Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami politolog profesor Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, pytanie zasadnicze. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za parę dni będzie miała cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie? To w odniesieniu do tego, o czym mówiła Sylwia Białek i tych prognozowanych zmianach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi, Szymon Hołownia wraca.
4: No ale to są na razie spekulacje. Jak na razie pan premier nie potwierdził żadnych informacji w tym zakresie. Z tego co wiemy, po wczorajszym spotkaniu pani minister udała się na urlop ze spokojem odpocząć od bieżących aktywności w ministerstwie. Także ja tutaj na razie nie widzę jakiegoś ryzyka głębszych zmian w rządzie. Natomiast zobaczymy, co czas przyniesie. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy de facto na rok przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym pewne zmiany w rządzie, odświeżenie wizerunku politycznego Koalicji Obywatelskiej i rządu współtworzonego przez wszystkie partie, które wygrały wybory w październiku, jest pewnie konieczne i będzie pewnie takim elementem, który będzie odświeżał, tak jak powiedziałem, ten wizerunek i będzie się wpisywał w bieżącą strategię polityczną po to, żeby te wybory koalicja, następne wybory parlamentarne koalicja wygrała.
1: Miarą działania w polityce jest pewna skuteczność, sprawczość. Miałby ją jeszcze Szymon Hołownia w pana przekonaniu, panie profesorze?
4: Myślę, że wokół pana byłego marszałka, aktualnie wicemarszałka Sejmu, dużo się wydarzyło od samego początku, taki element odświeżenia w ogóle obrazu Sejmu w oczach społecznych nastąpił. Natomiast tak jak wcześniej się wypowiadałem, to był taki krótkotrwały efekt zmiany wizerunku tejże instytucji i wprowadzenia pewnego innego stylu zarządzania. Natomiast dużo później się wydarzyło sytuacji, między innymi spotkania z partiami opozycyjnymi bez wiedzy i zgody pana premiera i wiele innych rzeczy, które negatywnie w mojej ocenie odbiły się na wiarygodności politycznej pana wicemarszałka Hołowni.
1: Zastanawiam się, co jest lepszym, byłoby, tak? Bo spekulujemy oczywiście, lepszym rozwiązaniem dla premiera, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ciągle się wymyka pewnej kontroli politycznej, czy Szymon Hołownia, któremu trudno byłoby zaufać po tym, co się wydarzyło?
4: Wie pani, ja nie chciałbym oceniać tych dwóch osób z perspektywy ich wiarygodności politycznej, natomiast sprawności działania i z informacji, które mam i z tego, co ja obserwuję, w jaki sposób pracuje pani minister Pełczyńska-Nałęcz, ja nie widzę powodów, dla których pani minister miałaby zostać pozbawiona stanowiska z przyczyn merytorycznych, jak już to politycznych. Natomiast nie ukrywam, że ze zdziwieniem odnotowałem informacje medialne wskazujące na to, że pan Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Pytanie, w jakiej roli, w jakiej funkcji?
1: Ja nie podważam kompetencji pani minister czy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako ministry, ale myślę o tym, co się dzieje w koalicji poza jej kompetencjami, niektóre jej wypowiedzi. Przypominam sobie tę o podwyższeniu wieku emerytalnego. Ona nie powiedziała wtedy, że trzeba ten wiek podnieść albo że koalicja ma taki plan, tylko samo stwierdzenie, że warto wrócić do rozmów. Prawdziwe jak mało, co prawda, przyzna pan, panie profesorze, no ale politycznie mało opłacalne. No więc ona pozwala sobie od czasu do czasu na taką pewną niepoprawność. O, w tym sensie mówiłam, że się wymyka politycznej kontroli.
4: No tak, natomiast proszę zwrócić uwagę, że im bliżej wyborów, tym poszczególni koalicjanci będą próbowali grać trochę na siebie i tutaj rolą pana premiera i wszystkich koalicjantów jest pomimo wszystko skonsolidowanie swojego kluczowego przekazu. Natomiast pozostaje

0: stawianie tych marginesów, które pozwolą na to, żeby utrzymać swój ustrukturyzowany elektorat i jednocześnie podjąć walkę o to, żeby te wybory, najbliższe wybory parlamentarne zostały przez koalicję wygrane. To jest naturalna, logiczna strategia wyborcza każdej partii politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że podobne ruchy dzieją się po prawej stronie w gronie partii opozycyjnych.
1: To jeszcze do tego przejdziemy, ale o pana ministra Berka chcę pana zapytać, panie profesorze. Czy jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie dobra dla koalicji?
0: No, przede wszystkim nie wiemy o tym, czy faktycznie pan minister będzie kandydował na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no przypominam sobie...
1: To zapytam, czy byłaby w ten sposób. Mm-hmm.
0: Przypominam sobie głosy ówczesnej opozycji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość ze swojego grona wybierało członków Trybunału Konstytucyjnego i to były podobne głosy, których spodziewam się usłyszeć ze strony aktualnej, dzisiejszej opozycji w stosunku do ewentualnej kandydatury pana ministra Berka. Natomiast też nie chciałbym się odnosić do oceny jego merytorycznego zaangażowania i merytorycznego wkładu w bieżącą pracę rządu. Natomiast z tego co wiemy, był sprawnym organizatorem, jest dobrym prawnikiem. W związku z tym zakładam, że jest to jego wysunięcie, ewentualne wysunięcie jego kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dobrym, przemyślanym ruchem ze strony pana premiera.
1: No tak, tylko Maciej Berek jest politykiem także, a nasz poprzedni gość, pan Maciej Czapluk z Polityka Insight przypomniał, że w projekcie zmian w Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez koalicję był taki zapis, że polityk, owszem, mógłby kandydować, ale po, zdaje się, 5 latach przerwy od działalności politycznej. Więc jest niekonsekwencja. Ale też, panie profesorze, to też byłby argument dla pana prezydenta, żeby nie przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, bo to nic, że pan Piotrowicz, bo to nic, że pani Pawłowicz, to nic, że pan Święczkowski byli i pewnie są politykami w głębi duszy, ale Maciej Berek jest politykiem, który kandydowałby na to stanowisko. W związku z tym pan prezydent miałby uzasadnienie dla swojego wahania.
0: Dokładnie tak. Dlatego myślę, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby odbudowywać autorytet Trybunału Konstytucyjnego i wysunięcie kandydatury jakiegokolwiek polityka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dość dużym ryzykiem politycznym. Z całą pewnością.
1: Uzasadnionym? Może szkoda, bo muszę panu przyznać, panie profesorze, że rozmawialiśmy jeszcze chwilę z panem Maciejem Czaplukiem, że oczekiwalibyśmy też od koalicji rządzącej działania niebudzącego kontrowersji, działania nieskierowanego na konfrontację, tylko na uporządkowanie tej sytuacji. Bo kolejny sędzia...
0: Również takiego... Ja też również takiego zachowania i takiego działania bym oczekiwał. I tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, oczekiwać należy, że wszystkie siły polityczne, zwłaszcza te, które aktualnie są reprezentowane w Sejmie, łącznie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, podejmą działania, których celem będzie odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. I tym samym będzie to jeden z podstawowych kroków odbudowania wiarygodności państwa. I również mam tego typu oczekiwania.
1: Podobno minister Żurek ma jakiś plan. On jest skrzętnie ukrywany w gabinetach. Nawet ci dziennikarze, którzy mają dojście i mają swoje źródła, nie są w stanie na razie uzyskać informacji, jaki to jest plan, ale ewentualne przeniesienie siedziby Trybunału czy tej części sędziów, którzy zdecydowaliby się pracować w nowej formule w inne miejsce, zamknięcie tej siedziby przy Alei Szucha na klucz, na pewno organizacyjnie i politycznie sprawy nie rozwiąże, tylko ją podgrzeje.
0: Jestem o tym tak samo przekonany, jak osoby wypowiadające się i komentujące te propozycje, o których dokładnie jeszcze nie mamy wiedzy na ich temat. Tak jak powiedziałem, odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, jak również całego wymiaru sprawiedliwości i zakończenie tych podziałów na sędziów, neosędziów, niezależnie od merytorycznych przesłanek i politycznych, które miały miejsce, powinno być podstawowym zadaniem wszystkich elit politycznych reprezentowanych w Sejmie.
1: Jak sobie radzi Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, pana zdaniem?
0: No, myślę, że całkiem sprawnie, patrząc na wyniki wczorajszych sondaży, które pokazują, że jest szansa na to, żeby ugrupowanie Rozwój Plus miało swoją reprezentację w polskim Sejmie, pod warunkiem, że

0: będzie startowało na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością, jest w mojej ocenie całkiem sprawnym posunięciem ze strony byłego premiera. Oczywistym jest, że jest to pewien efekt świeżości nowej propozycji programowej pod nowym szyldem ze starą reprezentacją, jednak której wizerunkiem i taką głową jest Mateusz Morawiecki. Nie zmienia to faktu, że wynik 6,8 w pierwszych sondażach, w których do tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło, jest wynikiem, który budzi słuszne apetyty polityczne tego środowiska polityczne.
1: Jakie pana zdaniem największe zadanie stoi przed Mateuszem Morawieckim? Przekonanie elektoratu, o który walczy, że RARS to nie oni, że afery, nie wiem, że wybory kopertowe to nie oni?
0: Przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, do naszej dzisiejszej rozmowy, tak się zastanawiałem, co mógłbym doradzić rozwojowi Plus i Mateuszowi Morawieckiemu, jeżeli chodzi o strategię wyborczą w nadchodzących wyborach parlamentarnych, i myślę, że dobrym posunięciem byłoby budowanie takiego przekazu, który jednoznacznie odcinałby się od tych elementów, o których pani powiedziała, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, i jednak współdecydowanie w tych sprawach, chociażby w zakresie mediów publicznych i innych. Ale druga sprawa, myślę, że to jest dość interesujące, może budowanie swojego wizerunku politycznego i swojej obecności na scenie politycznej, polskiej scenie politycznej, jako bufor bezpieczeństwa przed skrajnymi partiami politycznymi. Mam tutaj na myśli chociażby Konfederację Korony Polskiej i jednak radykalizujące się Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale jeśli Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, jeśli to ugrupowanie, partia pewnie wkrótce, miałoby być takim buforem, to naturalny koalicyjny kierunek to nie będzie PiS.
0: Myślę, że nie. Natomiast i tutaj jest zdolność koalicyjna na dziś jest dla mnie dość dużym, stoi pod dużym znakiem zapytania. Popatrząc na ten elektorat potencjalnej partii politycznej, który na dzisiaj jest nadal nieustrukturyzowany, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy on będzie to poparcie będzie rosło, czy też nie. To jest po pierwsze odbudowanie wizerunku, po drugie spróbowanie przyciągnięcia, i to widać w tych sondażach wstępnych, w tych sondażach widać, że jest to częściowo odebranie części głosów Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze, po drugie sięgnięcie po części głosów, które do dzisiaj są przy Polskim Stronnictwie Ludowym. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz w stosunku do wyników sondaży wyborczych z marca, z maja. Również liczba osób niezdecydowanych wziąć udział w wyborach parlamentarnych i oddaniu głosu na którąkolwiek z partii politycznych maleje. I to są moim zdaniem na dziś, są to te głosy, które zasilają rozwój Plus.
1: Panie profesorze, a może powinniśmy się przyglądać, dokąd Mateusz Morawiecki udaje się z pizzą? Bo jeżeli będzie więcej takich miejsc jak Jagodno, to wrocławskie słynne miejsce, w którym ludzie czekali godzinami już po zamknięciu przynajmniej lokali w innych miejscach w naszym kraju, żeby oddać swój wyborczy głos w 2023 roku, to wiele staje się, a może nie wszystko, ale no wiemy dużo więcej na temat planu, celu, strategii.
0: No więc tak jak powiedziałem, kwestie programowe są do ułożenia przez to środowisko polityczne. Ja prześledziłem sobie skład osobowy Rozwój Plus i osób, które z tym środowiskiem chcą współpracować, i to jest dość interesujące grono osób, które mają jasny światopogląd polityczny. On jest jednoznacznie prawicowy. Natomiast, ale jednak, że biorący udział w koalicyjnych rządach Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji parlamentu, w związku z tym odbudowa wiarygodności i sformułowanie nowych propozycji programowych jest koniecznym elementem budowania wizerunku politycznego, tego środowiska politycznego.
1: No tak, bo to na razie ogólniki, prawda, które mają przyciągnąć uwagę, ale niewiele mówią. Jest jakaś lista wzniosłych haseł, no ale tak to pewnie na początku wygląda.
0: Tak to na początku jest, i to jest naturalny element każdego nowego ruchu politycznego, że najpierw rozeznaje swoją obecność na scenie politycznej. Tutaj wejście jest dość dobre, to jest 6,8% poparcia osób biorących udział w sondażu. Natomiast takie testowanie postulatów

0: politycznych już się odbywa, chociażby w odniesieniu do próby przechwycenia elektoratu kobiecego, który w poprzednich wyborach parlamentarnych zdecydował o tak dużym poparciu dla Koalicji Obywatelskiej, partii, które aktualnie sprawują rządy. Jak również myślę, że tutaj niewątpliwym, dobrym takim konikiem dla tego środowiska politycznego będzie niekwestionowane doświadczenie ekonomiczne Mateusza Morawieckiego i będzie najpewniej odwoływał się do sukcesów swojego rządu, jeżeli chodzi o kwestie socjalne. Dość wspomnieć, że chociażby wczoraj, mówiąc o debatach rządu na temat nowej odsłony programu CPN, powiedział jednoznacznie, że w ciągu 5 minut ten problem by rozwiązał. No więc czekajmy na konkretne rzeczy, poczekajmy, aż okres wakacyjny się skończy. Jak ochłoną rodzice dzieci, którzy 1 września poślą ponownie dzieci do szkół. No i wtedy na koniec września będzie można śledzić te sondaże politycznego poparcia i wtedy będzie można cokolwiek więcej powiedzieć na temat szans i zdolności koalicyjnych tego środowiska politycznego.
1: No właśnie, tylko na co my... No dobrze, nie powiem, na co my się złapiemy, tylko co nas uwiedzie. Takie określenie, ja bym to załatwił w ciągu 5 minut. Ja się uśmiecham do takich określeń, bo...
0: Ja również.
1: Prawda, za tym powinien stać jakiś rachunek. Ja się uśmiecham również do takich określeń, jak pana prezydenta w sprawie jego projektu CPK, w którym nie było uzasadnienia finansowego dla tych rozwiązań i pan prezydent wtedy powiedział, że dobry rząd powinien znaleźć na to pieniądze. No, no tak to nie działa, ale już propozycja, o której pan powiedział, pensji dla mamy nowonarodzonego dziecka przez pierwsze 3 lata, prawda? Kosztem tego dodatku 800+, no może być uwodzicielska, przepraszam. Już użyłam tego słowa.
0: Tak, każda partia polityczna będzie miała spośród wielu postulatów i swojego obszernego programu politycznego będzie miała 2, 3, góra 5 postulatów, które będą o charakterze, byśmy je ocenili, populistycznym. Wcale mnie to nie dziwi. Natomiast no, z racji na nasze doświadczenie i zaangażowanie w bieżącą sytuację polityczną i ocenę działań politycznych, wynika nasz sceptycyzm, natomiast przeciętny elektorat wydaje mi się, że tak dużo czasu na to nie będzie miał, po pierwsze. Po drugie, raczej mamy taką tendencję, że elektorat będzie mobilizowany emocjami politycznymi, a nie merytorycznym przekazem. I to każda z partii politycznych, każdy strateg polityczny o tym wie, że w wyborach będą decydowali wyborcy, którzy spośród chociażby grona osób niezdecydowanych pójdą pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, wizerunku, który wokół danej partii, danego ugrupowania politycznego zostanie wykreowany. To są stare techniki, stare zasady socjotechniki politycznej, które i w tym zakresie będą miały dość duże znaczenie.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Mikołaj Tomaszyk z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.